0: Nocne powtórki wnet.
1: Za chwilę kolejny gość, za chwilę będziemy dzwonić do Michała Kolanki. Nie wiem, czy taki numer jest w naszej tajnej bazie, bo my, proszę Państwa, mamy nawet tajną bazę kontaktów, która jest wykorzystywana do takich właśnie połączeń na gorąco. Kiedy dużo się dzieje, mamy redaktora Michała Kolankę zapisanego, to dzwonimy po komentarz na gorąco, a zaraz będzie z nami w studio dr Michał Stopiński, więc tu będzie dalej komentarz prawny. Jest na naszej antenie na gorąco, słyszymy się, Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolita. Dzień dobry. Trochę inny miał być temat, a trochę inny nam wyszedł. Panie redaktorze, dlaczego dziś zaprzysiężenie czy uroczystość, która nie jest to, jak zwał, tak zwał, to w zależności od sceny politycznej, chociaż wątpliwości są oczywiście dość spore prawne. Dlaczego dziś pan były minister Berek, sędzia Berek pojawił się w Sejmie, w gabinecie marszałka, a nie na przykład dwa tygodnie temu albo pod koniec października? Co wpłynęło na taką datę, jak pan uważa?
2: Ja myślę, że bezpośrednią sekwencję uruchomiła ta opinia Komisji Weneckiej z wczoraj, która była jakiś czas przygotowywana, tak? I to myślę uruchomiło całą sekwencję, bo jeszcze i kolejny etap, bo dla mnie było przecież całkiem jasne i też chyba raz czy dwa razy rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet o tym, że ten proces będzie trwał i elementem jego będzie rodzaj zaprzysiężenia bez udziału prezydenta, tylko właśnie gdzieś w Sejmie, czy w sali kolumnowej, czy w gabinecie marszałka, czy jeszcze gdzieś indziej z udziałem Macieja Berka. I tak się też stało, a no bezpośrednio, tak jak mówię, katalizatorem była ta opinia Komisji Weneckiej. Natomiast no, dla opozycji to i dla Pałacu Prezydenckiego, no to cała ta historia niewiele zmienia, jak się wydaje. Natomiast no, być może, i pewna hipoteza tutaj też jest, to jest moja hipoteza, żeby było jasne, że być może wpływ na całą tą sekwencję ma też jutrzejsza data, czyli trzecia rocznica wyborów 15 października.
1: Ach, czyli chodzi o symbol, panie redaktorze, żeby 15 października pokazać, że po 3 latach władza nie straciła animuszu?
2: Możliwe, chociaż to też może być, bo raczej, no to jak mówię, to jest tylko hipoteza, tu nie mam żadnych własnych informacji, ale no, tak jak mówiłem wcześniej, no to mógł być bieg okoliczności ze względu na to, że jest ta opinia Komisji Weneckiej, która pojawiła się zresztą wczoraj, z tego co pamiętam, więc wczoraj po południu, no nie jestem przekonany, żeby koalicja rządząca miała wpływ tak, aż tak bezpośredni na timing tej opinii, jeśli chodzi o Komisję Wenecką, więc to mógł być po prostu przypadek. No ale tak czy owak, no jest poczucie, że ten proces, który zaczął się w połowie sierpnia, gdy ówczesny minister, ja jestem z Krakowa, więc my tak mówimy minister cały czas, będziemy mówić minister Berek, został wskazany jako sędzia Trybunału. Ten proces, który trwa 2 miesiące, no było dla mnie jasne, że to się tak mniej więcej skończy 2 miesiące temu, że prezydent nie ma możliwości, żeby uznał, przyjął ślubowanie ministra Berka, więc to się skończy gdzieś w sali kolumnowej, czy tak jak dzisiaj w gabinecie marszałka, a cała reszta to pewnie są po prostu nagromadzone też zbiegi okoliczności, no ale faktem jest, że jutro będzie dużo analiz i wspomnień, co poszło dobrze, a co poszło źle przez te 3 lata dla koalicji rządzącej.
1: I żeby to podsumować, to będziemy zaraz o jutrzejszym dniu rozmawiać, bo to jest dzień bardzo ciekawy. Będzie różne fora podsumowania, także opozycji. Do tego wydarzenia z dziś widzimy już szczelny kordon policji przed salą Trybunału. W środku są sędziowie wybrani przez Sejm. Część z nich niezaprzysiężona. Jest pan Berek, jest dyskusja z panem Ślęczkowskim, prezesem Trybunału, jest pan Markiewicz. jest nawet pan poseł, jest policja, ale policja nie weszła do środka Trybunału, tylko umożliwiła wejście i to pan Berek widać, że przewodzi. Widać, że to jest, bo pana Berka, ministra Berka zaprasza do Trybunału z zamkniętymi drzwiami prezes Święczkowski, a reszta sędziów trochę robi za obstawę. Teraz tak nerwowo chodzą, to państwo na żywo opisuje, chodzą po korytarzach Trybunału, więc widać, że to wejście nastąpiło, no ale nie siłowe. Policji jest strasznie dużo. To z 200, które szczelnym kordonem otoczyły i doprowadziły, ci sędziowie wjechali. Wcześniej pan sędzia, pan prezes Święczkowski powiedział, żeby tam protestujący nie szarpali się ewentualnie z policją, żeby umożliwili. No jak na razie tak wygląda, to nie są takie obrazki, których się obawiała lub liczyła. Opozycja, czyli pałka, kajdanki, wyciąganie, jak na razie wszystko odbywa się bez użycia przemocy na terenie gmachu Trybunału Konstytucyjnego.
2: Tutaj są te zapowiedzi dotyczące immunitetu Bogdana Święczkowskiego, tak? I tego, są takie deklaracje ze strony przedstawicieli koalicji rządzącej, więc ja się też dzisiaj nie spodziewałem tego scenariusza, o którym tak się dużo mówiło, tego wejścia siłowego, tylko jakiejś kolejnej takiej politycznej demonstracji, tak naprawdę, bo tak to trzeba nazwać, o której pan teraz mówi. Natomiast kluczem tutaj w tym wszystkim jest właśnie Bogdan Święczkowski i jego immunitet, tak? Myślę, że to są kolejne jakieś etapy tego całego, tych całych działań, bo one mają przede wszystkim znaczenie symboliczne, ale dla elektoratu i dla części, moim zdaniem, elektoratu koalicji rządzącej, tak? No bo część tego elektoratu, ten twardy elektorat, to jeszcze Platformy i Nowej Lewicy, bo ten nie ma już czegoś takiego jak elektorat jako blok, elektorat trzeciej drogi, te 14% sprzed 3 lat, no się rozproszyło. Więc bardziej mówimy tu o blokach, jeśli już elektoratu Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, no to on częściowo tego oczekuje, tak? Jakichś działań siłowych, więc na nie czeka, moim zdaniem, jeszcze. Natomiast no, dla znacznej części wyborców w Polsce ta sytuacja, o której teraz rozmawiamy, nie ma absolutnie dla ich życia. Oni, wyborcy, moim zdaniem w dużej mierze nie uważają, żeby sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym miała dla ich życia jakiekolwiek znaczenie.
1: Rzeczywiście nie ma, ale jest to symbol, to ślubowanie złożone wobec marszałka czy wobec prezydenta, no nie było prezydenta, był marszałek, więc to może rzeczywiście wyglądać kuriozalnie, ale może mieć bardzo niekuriozalne konsekwencje polityczne. Politycy opozycji wskazują, że gra może iść o wiele elementów, o negatywną kontrolę wsteczną, o obejście weta prezydenta, czy zgoła zniwelowanie tego znaczenia do niemalże zera weta prezydenta, także do wyjścia na Trybunał, na bank, przepraszam, Narodowy Bank Polski poprzez Trybunał Konstytucyjny, że to jest klucz do wielu rozgrywek politycznych na rok przed wyborami.
2: No ja myślę, że to jest dosyć ryzykowna w ogóle. Ryzykowne podejście ze strony polityków opozycji, jeśli oni taką wielką rolę przypisują Trybunałowi Konstytucyjnemu, bo w ten sposób oddają koalicji rządzącej kontrolę nad tym, nad czym sami nie mają wpływu, tak? To moim zdaniem jest dosyć dziwaczne. Przypisywanie, taka taktyka jest dosyć moim zdaniem dziwaczna. Ja uważam, że w ocenie wyborców to wszystko nie ma żadnego, czy w ocenie znacznej części wyborców to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Liczą się kwestie, nie wiem, bezpieczeństwa w szkołach, cen paliw, ochrony zdrowia.
1: No i takiego poczucia, ale czy na pewno się liczą, bo jak się słucha Donalda Tuska, to liczą się rozliczenia, bo jak się słucha Donalda Tuska, polityków koalicji, to dla nich jakby... No. Wydaje się, że Donald Tusk, no co jak co, ale będąc skutecznym politykiem, dobrze musi rozeznawać emocje chociażby własnego elektoratu. No.
2: Część, ale tylko części. Ten elektorat też nie jest przecież, to nie jest tak, że cały elektorat Platformy to jest ta grupa 60+, która ogląda jedną stację telewizyjną i czyta jeden strumień wpisów na X-ie. albo jeden kanał na YouTube i to jest cała rzesza wielu milionów wyborców Koalicji Obywatelskiej. No nie, przecież tak to nie działa. Ja widzę teraz ostatnio taką teorię właśnie o tej dominacji, że to jest tylko właśnie ta jedna grupa. Tak się wiele osób stawia taką tezę właśnie, że to tylko te 50-60 plus i to jest jakby wszyscy wyborcy Platformy czy koalicji rządzącej w Polsce. No nie, to jest, to tak nie wygląda, tak? No, znaczna część wyborców koalicji rządzącej to są właśnie wyborcy, bo jutro jest rocznica wyborów, więc ja sobie pozwolę na to. To jest właśnie z tego Jagodna, tak? Którzy są, nie są wyborcami 60 plus i nie oglądają telewizji, bo nie mają telewizora. Po prostu konsumują media inaczej. Oglądają, jeśli już to kanały na YouTube. Pewnie na, może nawet kanał na YouTube Radia Wnet albo inne popularne różne kanały. Tak więc to nie jest tak, że cały blok wyborców KO jak 100% chce rozliczeń, tak? I tylko i wyłącznie. Natomiast no, premier Tusk po prostu wychodzi z założenia, że kluczowe, żeby w ogóle uzyskać jakąkolwiek szansę na reelekcję w przyszłym roku, jest utrzymywanie cały czas tego elektoratu, części tego elektoratu w takim stanie wrzenia.
1: Stanie wrzenia, czy kwestia Trybunału, panie redaktorze, czy ona się rozwiąże w tej kadencji, czy jednak ten brak ślubowania, brak prezydenta, robienie tego przez notariusza, to wszystko spowoduje, że ta większość sędziów w Trybunale będzie w jakiś sposób niepełnowartościowa, takie słowa użyję, i że to się nie rozstrzygnie do wyborów, no a po wyborach to już zobaczymy, jak będzie. I nam, innymi słowy, czy ta sprawa będzie także przedmiotem wyborów, że jak wygra prawica, no to w miejsce tej piątki wybierze nowych sędziów, a tym podziękuje, a jak wygra koalicja, no to oni siłą rozpędu zasiądą w Trybunale.
2: Ja uważam, że zmiana sytuacji wokół tak zwanej praworządności w Polsce, tego pakietu spraw, jest możliwa tylko po zmianie konstytucji. I to jest możliwe tylko po ostatecznym kresie tego, co nazywamy duopolem. Takie myślę jest podejście. Ja pytałem o sprawę Trybunału Konstytucyjnego pana prezydenta Karola Nawrockiego niedawno i prezydent mówi, że w Trybunale nie potrzebujemy polityków, tylko sędziów. Takie jest jego ogólne podejście. I wydaje mi się, że to jest jakiś kierunek na przyszłość, no ale tak jak mówiłem wcześniej, wydaje się, że tutaj możliwe jest tylko podejście, które zakłada zmianę konstytucji.
1: Czyli tak, jak też chociażby Konfederacja postuluje, panie redaktorze, to ty trochę już przechodząc do ogólnej polityki, jak ten dzień wpłynie na konstelacje polityczne. Mamy ostatni sondaż pracowni rządowej, CBOS-u. Tam wszystkie partie koalicyjne pod progiem, lewica bardzo mocno spada. Jeden sondaż, to jeszcze nie nic, co by kształtowało rzeczywisty obraz, czy dawało pełny obraz rzeczywisty, ale fakt medialny i próbę kreacji może już realizować.
2: No, sondaże, myślę, są pewnym obrazem rzeczywistości, do którego no, nauczyliśmy się już chyba pewnego sceptycyzmu. Myślę, że ważny sondaż był w tym tygodniu, czy w ubiegłym tygodniu, przynajmniej w niedzielę w Krakowie. I on pokazał to, że ten elektorat, o którym rozmawialiśmy, ta znaczna część tego elektoratu, nie ta najtwardsza, ale ta właśnie ci normalsi, którzy głosowali na Platformę w 2023 roku, są rozczarowani, zdemobilizowani i obawiają się na przykład takich kwestii jak zadłużenie w Krakowie, to było zadłużenie Krakowa, no ale ogólnie o sytuację gospodarczą, to pokazał exit poll Łukasza Pawłowskiego, czy exit poll OGB, więc to jest sondaż, na który ja zwróciłem uwagę, sondaż, czyli wybory. I to na to myślę warto patrzeć, a mniej na codzienne badania, które, no i to jest takie i pojutrze będzie następne.
1: pojutrze będą następne, bo też czekamy na sondaż właśnie OGB. Zastanawiam się, czy ten sygnał jest odczytywany przez premiera, przez koalicję rządzącą jako sygnał do jednej listy, czy sygnał do zmiany polityki? Jakby to miało wyglądać?
2: No ja w połowie sierpnia pisałem przy okazji, jak wróciłem z krótkiego urlopu, to wskazanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego się odbyło, tak się złożyło, jak byłem na urlopie. Jak tylko wróciłem, to rozejrzałem się, zapytałem w koalicji rządzącej, no i wszyscy tam mówili, to napisałem, czy moje źródła mówiły, że to jest właśnie przejście w taki tryb wyborczy, że wielkiej legislacji do końca tej kadencji już nie będzie. I po dwóch miesiącach mogę powiedzieć, że to się potwierdza, tak, że poza jakimiś kryzysowymi zmianami, poza tym, co już było rozpoczęte, jak kwestia DSA na przykład, no to żadnych nowych planów na jesień rząd nie zapowiedział. I myślę, że premier Tusk uważa, że odczytując z jego na wielu poziomach strategii, no to jest strategia utrzymywania tego twardego rdzenia, czyli nie całej grupy wyborców KO, ale jakiegoś procenta, zwłaszcza tych najstarszych wyborców, no w takim stanie wrzenia, tak? Drugi element, no to jest zmuszenie zarówno Kosiniaka-Kamysza, jak i pewnie w mniejszym stopniu zmuszenie Włodzimierza Czarzastego do zbudowania jednej listy. Oczywiście bez partii Razem, to jest ważne. No i trzeci element, no to jest to też, co na co zwraca uwagę i prezydent Nawrocki, co jest jakby nowym elementem też w ogóle strategii opozycji, że zwracanie uwagi na to, że premier podgrzewa nastroje dotyczące zagrożenia rosyjskiego ze względu na tak zwane próbę budowania takiego efektu flagi. Więc myślę, że to są te trzy elementy tej strategii premiera Tuska plus nowa inicjatywy w mediach społecznościowych, jako taki bypass też innych środków przekazu, żeby ten elektorat, docierać do tego elektoratu bezpośrednio.
1: I starać się właśnie tam kreować poza rynkiem medialnym swój podcast, to już jest bardzo popularne wśród wielu polityków, chyba na taką dużą skalę to wprowadził Sławomir Mentzen swoim podcastem i to był taki pierwszy bardzo udany ruch polityka, żeby komunikować się zupełnie inaczej z wyborcami. Inną drogę obrał Krzysztof Bosak, który w mediach jest bardzo obecny i zobaczymy, która strategia będzie lepsza. Panie redaktorze, wracając do wydarzeń z dziś, Trybunał Konstytucyjny, to co spodziewamy się, że jeżeli prezes Święczkowski jakoś nie uzna, nie wpuści, nie ulegnie, to że władza będzie musiała, żeby utrzymać twarz, posunąć się dalej, no bo mało jest prawdopodobne, żeby nagle teraz prezes Święczkowski zmienił swoje postępowanie wobec Berka, żeby było inne niż wobec pozostałych sędziów.
2: Tutaj wiele też zależy od ogólnego klimatu, że tak się wyrażę, politycznego, ale no, na pewno to jest coś, co premier Tusk poważnie rozważa. Natomiast też dużo zależy od reakcji międzynarodowych i tego, jak będą reagować Stany Zjednoczone.
1: A to jest jakiś wariant, który brano pod uwagę. Podobno tweet Donalda Tuska w sprawie bazy był odczytywany jako taki sygnał nie uderzać na Trybunał. O, tak to zostało przez niektórych
2: odczytane. Tuska czy Trumpa?
1: Trumpa, przepraszam. Powiedziałem Tuska, tweet Donalda Trumpa.
2: No to myślę, że jest pole do interpretacji. Najwięcej takiego rozrywki dla naszych interpretacji pozostawił europoseł bardzo wpływowy Adam Bielan, który zasugerował, że jakiś link między Trybunałem a Ameryką jest. Że w Waszyngtonie jest pytany o ten Trybunał, natomiast to może znaczyć bardzo wiele lub zgoła nic. Więc tutaj, natomiast no to jest taka chyba próba zasiania pewnej niepewności, jeśli chodzi o ze strony PiS-u, jeśli chodzi o obóz rządzący. No ja myślę, że to się będzie, no tutaj nie ma nic więcej niż ten wyświechtany frazes, sytuacja jest dynamiczna. Nie powiem tu chyba nic oryginalnego, że też to widać z samych deklaracji przecież tych wniosków wobec tych wniosków, które padają wobec Bogdana Święczkowskiego, tak, i nie tylko, że różne scenariusze są rozważane. Na razie wszystko przebiega zgodnie mniej więcej z tym scenariuszem, którego się dobrze spodziewaliśmy i którego chyba my moglibyśmy bez żadnych insajderskich informacji przewidzieć w połowie sierpnia, gdy premier Tusk na posiedzeniu rządu, czy tam w zasadzie to było później, wskazał, że Maciej Berek będzie wskazany jako sędzia Trybunału, tak? No, wydarzenia dzisiejszego dnia nie są w ten sposób, nie były niczym zaskakującym, tak jak wielokrotnie też to w mediach było omawiane.
1: O czym mówił Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W naszych łączach profesor Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tej partii na premiera. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
1: Ale też i prawnik, jaka jest ocena? Pan profesor poseł pewnie widział na bieżąco to, co działo się przed Trybunałem. Jak to wpłynie, jak te obrazki, co teraz powinno się wydarzyć? Jakie są plany opozycji?
2: Są proste. Otóż dzięki mediom niezależnym, mediom wolnego słowa, mamy gotowy materiał dowodowy, który dołączamy właśnie do pism, które nasi prawnicy właśnie w tym momencie sporządzają, zawiadomień do prokuratury, ale my z kolei również piszemy pisma do przywódców światowych, żeby pokazać im dokładnie to, co się dzieje, a dzieje się po prostu zamach stanu w Polsce. Przepisy prawa nie pozostawiają wątpliwości. Wykładnia przepisów prawa ma swoje reguły. Pierwsza wykładnia to jest wykładnia językowa, literalna. Język polski jest językiem dość precyzyjnym, w związku z tym przepisy, które stanowią, że dopiero z chwilą złożenia ślubowania wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sędzia nawiązuje stosunek zawodowy z Trybunałem i może być dopuszczony do orzekania, nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Pan Berek dzisiaj dokonał jakiejś mistyfikacji, która ze złożeniem ślubowania wobec prezydenta nie miała nic wspólnego, bo tam nie było prezydenta. Podobnie jak czworo innych sędziów jakieś kilkanaście tygodni temu. W tej sytuacji pan prezes Bogdan Święczkowski nie ma prawa dopuścić takich sędziów do orzekania, bo nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Gdyby pan Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, dopuścił ich do orzekania, sam popełniłby przestępstwo. I w tym kontekście możemy również jednoznacznie powiedzieć, i to będzie również przedmiotem naszych zawiadomień, że z kolei to, co się wydarzyło dzisiaj w Trybunale, to jest nakłanianie prezesa Święczkowskiego do popełnienia przestępstwa przez ludzi, którzy mają tego pełną świadomość. To nie ujdzie nikomu na sucho. Wszyscy muszą mieć świadomość odpowiedzialności. Podobnie jak również funkcjonariusze policji, którzy dokonali ataku na bezbronnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej stojących pod Trybunałem, którzy poturbowali pana Adama Borowskiego. Ci wszyscy ludzie, a mamy to na kamerach, również będą ponosić odpowiedzialność i każdy musi mieć jasność. Po dojściu do władzy, normalnej władzy praworządnej, nikt nie zostanie bez odpowiedzialności prawnokarnej z tych, którzy popełniali przestępstwa także dzisiaj.
1: Dobrze, ale to jest plan na po wyborach, a co teraz?
2: Teraz w Trybunale Konstytucyjnym jest kilkanaścioro naszych posłów, w tym pan prezes Jarosław Kaczyński, pan Bogdan Święczkowski przed momentem zaapelował, żeby już więcej nie przychodzili, żeby na razie posłowie nie przychodzili do Trybunału. Tam ci posłowie, którzy są wystarczający do tego, żeby czuwać nad porządkiem. Jest tam pan prezes Jarosław Kaczyński, jest Anna Gębicka, jest pani senator Bogucka, jest pan poseł Macierewicz, jest pan poseł Gliński, jest pan poseł Gosek, jest pan poseł Michał Kowalski. To są ludzie, którzy tam byli od samego rana również w Trybunale. Inni są pod Trybunałem, inni jadą właśnie do Warszawy. Ja też się udaję w tym momencie do Warszawy po powrocie z spotkania w Małopolsce z przedsiębiorcami i będziemy przyglądać się rzeczywistości. Będziemy reagować również na to, co mówi do nas pan prezes Bogdan Święczkowski. No przed momentem wprost powiedział, nie eskalujmy, powiedział pan prezes Bogdan Święczkowski. Sędziowie przyjechali, złożyli oświadczenia. Pan prezes skierował pismo do pana prezydenta Karola Nawrockiego, żeby pan prezydent ustosunkował się do zdarzeń dzisiejszych, zwłaszcza tego pseudoślubowania pana Berka. No i czekamy na rozwój wypadków.
1: To możemy zrobić. A jak powinien się ustosunkować pan prezydent?
2: No, w sposób zupełnie oczywisty, zgody z przepisami prawa. No, przepisy prawa stanowią wprost. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 126, ma swoje funkcje. Funkcja, zadanie, między innymi czuwania nad przestrzeganiem konstytucji. Ustawodawca zwykły z kolei wyposaża prezydenta w kompetencje, które są środkami do realizacji tych funkcji. Tym środkiem jest również odebranie ślubowania od sędziego trybunału. Jeśli pan prezydent ma wątpliwości co do zgodności z prawem wyboru, a przy Berku te wątpliwości są oczywiste, bo nie pokazał dokumentów, które by wykazywały jego 10-letni staż w zawodzie radcy prawnego, to nie odbiera tego ślubowania. Pan prezydent nie odebrał ślubowania, bo nie był obecny przy tej całej farsie, którą pan Berek urządzał. Gdybyśmy mieli, szanowni państwo, interpretować to tak jak wczoraj, w sposób skandaliczny i kompromitujący zrobiła to Komisja Wenecka na polityczne zlecenie lewactwa brukselskiego, europejskiego i Tuska, że wobec prezydenta to nie znaczy z udziałem prezydenta, to równie dobrze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zgodnie z przepisami Konstytucji, nie musiałby przychodzić na Zgromadzenie Narodowe i składać przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego, tylko mógłby sobie wyjść do swojego pokoiku, nagrać sobie rolkę i mówić, że właśnie składam przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego, bez Zgromadzenia Narodowego. Czy państwo uważacie, że tego rodzaju interpretacja jest w ogóle, ma jakikolwiek związek z rzeczywistością i z racjonalnym myśleniem o rzeczywistości? No przecież zupełnie nie. W związku z tym pan prezydent sam przecież wskazuje na wątpliwości prawne bardzo poważne co do pana Berka, który zresztą sam pan Berek, jeszcze jedno zdanie uprzejmie poproszę, przez 2 lata nie publikował orzeczeń Trybunału, bo twierdził, że Trybunału nie ma, za to też poniesie odpowiedzialność. Nagle dał się wybrać do organu, o którym mówił, że przez 2 lata go nie ma. To jest człowiek, który wymaga leczenia, w moim przekonaniu, bo aberracja jest wręcz nieprawdopodobna.
1: W tej chwili pan profesor jedzie do Warszawy, jest na miejscu Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek naszym gościem, a inne partie opozycyjne. To jest sprawa, która może w jakiś sposób zjednoczyć opozycję.
2: Ja myślę, że wszyscy powinniśmy być zjednoczeni wobec obrony ostatnich organów praworządnych w Polsce. To jest Trybunał Konstytucyjny i Narodowy Bank Polski, na który też będą chcieli podnieść rękę na te 670 ton złota, na ten 1 200 000 000 000 złotych rezerw walutowych, bo to jest nie kwestia jakiejś partii politycznej, tylko kwestia polskiej racji stanu, polskiej niepodległości i suwerenności. Wiem, że na miejscu był pan Marek Jakubiak z chwałą mu za to. Innych posłów nie widzimy, ani z Konfederacji, ani z Rozwoju Plus, no ale to jest kwestia drugorzędna, panie redaktorze, nie skupiajmy się na tym. Skupiajmy się na tym, żeby patrzeć na tę rzeczywistość i reagować natychmiast, tak jak to zrobili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będąc w środku w gabinecie pana prezesa Święczkowskiego i czuwając na tym, żeby ci, którzy nakłaniali dzisiaj pana prezesa Święczkowskiego do popełnienia przestępstwa, a to był pan Berek i 4 innych sędziów, którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta, żeby też byli nagrani, żeby ten materiał dowodowy był pełny, żeby ci, którzy będą praworządnie do tej sprawy podchodzić niebawem, mogli działać i wykonywać swoje czynności w sposób zupełnie efektywny i bardzo szybki. Powtarzam, nikt nie zostanie bez odpowiedzialności prawnokarnej, również z tych funkcjonariuszy, którzy wykonując rozkazy dopuścili się napaści na bezbronnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pod Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Być może tak, skoro pan poseł, pan profesor jedzie do Warszawy, to być może uda się jeszcze spotkać się w studiu Radia Wnet w najbliższym czasie, parę pytań zadać, ale teraz na koniec o konsekwencje, bo jutro 15 października, 3. rocznica wyborów. Być może to nie jest data przypadkowa, że akurat w tych dniach dochodzi do próby przyjęcia Trybunału.
2: To nie jest przypadkowe, dlatego że ta władza widzi, że upada. Zdaniem tych, którzy są bardzo blisko Tuska i jego współpracowników, Tusk już nie myśli w perspektywie następnych wyborów, tylko w perspektywie następnych kilku dni. Oni wiedzą, że tracą władzę, dlatego że położyli to państwo na łopatki pod każdym względem, czy to ochrona zdrowia, czy finanse publiczne, zadłużenie, czy kwestie inwestycji w państwie, czy kwestie bezrobocia, zwłaszcza wśród najmłodszych pracowników. Wczoraj byłem rozmawiać z przedsiębiorcami w Małopolsce, którzy twierdzą, że dla budownictwa jest dzisiaj czarna rozpacz. Branża meblarska pogrąża się w otchłani, chociaż była przed chwilą jeszcze liderem europejskim. To wszystko na naszych oczach. Drożyzna nieprawdopodobna. Droga zima, najdroższa zima stulecia. Jest faktem przecież podwyżki cen węgla o 30%, peletu o 64%, oleju opałowego o 26%. To są rzeczy, które uderzają wprost w zwykłych obywateli. W związku z tym oni potrzebują Trybunału do tego, żeby przejąć go, żeby stwierdzić niekonstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym, stwierdzić następnie, że pan prezydent w związku z tym nie objął swojej funkcji, ponieważ nie było prawomocnego orzeczenia o ważności wyborów prezydenckich, postawić na kilka miesięcy na stanowisku prezydenta PO, prezydenta Towarzysza Czarzastego i zrobić z Polską magiel nieprawdopodobny, z którego następne pokolenia będą wychodzić jak po zaborach w 1795 roku. No taka jest rzeczywistość. My do tego nie dopuścimy. Sprawy obserwujemy na miejscu, reagujemy na bieżąco. Ludzie są gotowi do tego, żeby przyjechać do Warszawy i ratować Polskę. A jeśli tak się stanie, a uważam, że tak się stanie, także mediom takim jak Radio Wnet, to Polska się uratuje. Mamy gotowy plan na wyjście z tej doliny nieszczęść i różnego rodzaju afer, ale także zapaści w finansach publicznych i wszystkich nieszczęść, które sprokurowała ta władza. I plan jest gotowy, tylko trzeba po prostu znów pełnej mobilizacji Polaków.
1: dobrze, ta mobilizacja jest zwoływana, jutro zwolennicy, może to nie tyle partyjni, to jest zwolennicy PiS-u, ale w ogóle osoby, które, na którym na dobro, na sercu leży dobro Rzeczpospolitej, powinni się pojawić przed Trybunałem, no bo rozumiem, dzisiaj ten szturm został w jakiś sensie odparty.
2: To prawda, chwała wszystkim bohaterom, którzy od miesiąca są pod Trybunałem dzień i noc, także w te bardzo już zimne noce. Otwarty został szturm, ale też przypominam raz jeszcze słowa pana prezesa Bogdana Święczkowskiego dosłownie sprzed 30 minut. Nie eskalujmy na ten moment, nic złego w Trybunale się nie dzieje. Sędziowie przyjechali, sędziowie weszli, sędziowie próbowali objąć niezgodnie z prawem swoje urzędy, których nie mają.
1: A mówi pan sędziowie, pan Berek jest sędzią, czy sędzią nie jest?
2: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest wybrany przez Sejm. To tak jak poseł jest wybrany przez naród i jest posłem. Ale żeby objąć mandat poselski, to musi złożyć ślubowanie w Sejmie na pierwszym posiedzeniu. A sędzia Trybunału, żeby objąć urząd sędziego i nawiązać stosunek pracy z Trybunałem Konstytucyjnym i orzekać, musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więc są to sędziowie wybrani przez Trybunał, ale jeszcze przed objęciem urzędu, ponieważ muszą złożyć ślubowanie bez prezydenta. Nie złożyli tego ślubowania, więc nie mogą orzekać.
1: Na czym mówił profesor Przemysław Czarnek. Mam nadzieję niedługo w naszym studiu w Poranku Wnet, bo dawno się my się nie widzieli.
2: Traktuję to jako zaproszenie, panie redaktorze.
1: Jest złożone. W przyszłym tygodniu zatem się widzimy, słyszymy. 11:36 tak na zegarach. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Z lekkim opóźnieniem witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, ponieważ dzisiaj jest środa, jak zwykle będą przeważały tematy z globalnego południa, a przede wszystkim z Afryki. To będzie Zoom na Afrykę, rozmowa o RPA, o południowej Afryce. Ale na początek zaczynamy od najświeższych wiadomości z Watykanu. Wczoraj papież Leon XIV został operowany w związku z wykryciem u niego guza w płucu. Poinformował o tym zresztą sam Ojciec Święty podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański i w trakcie tej operacji, wczorajszej operacji, która przebiegła pomyślnie i trwała półtorej godziny, papieżowi wycięto dolny płat prawego płuca. Śródoperacyjne badanie histopatologiczne, potwierdziło podejrzenia, że chodzi o gruczolakoraka, najbardziej typowy nowotwór płuca. Informacja o nowotworze papieża padła niczym grom z jasnego nieba. W zeszłym miesiącu papież obchodził swoje 71. urodziny i do tej pory był raczej znany ze swojej dobrej formy fizycznej. Uprawiał bardzo dużo sportu, między innymi w swojej rezydencji letniej w Castel Gandolfo. O swoim zaskoczeniu mówił w rozmowie z mediami szef watykańskiej dyplomacji kardynał Pietro Parolin.
2: Tak, martwię się, bo z pewnością nie spodziewałem się czegoś takiego, ale jestem też trochę przejęty tym, co powiedziałem wcześniej, że dzięki Bogu informacja dotarła do nas natychmiast i dzięki temu sprawa może zostać jak najszybciej rozwiązana.
1: Papież ma być hospitalizowany przez najbliższy tydzień. Do 20 października odwołane zostały wszystkie jego publiczne zajęcia. Papieża zabraknie m.in. na zamknięciu dzisiaj spotkania przewodniczących episkopatów z całego świata, które odbywało się w ostatnich dniach w Watykanie. No i eksperci powtarzają, że co prawda, że ten nowotwór wykryto w bardzo wczesnym stadium, jednak pojawia się cały szereg pytań, no chociażby pytania dotyczące najbliższej pielgrzymki papieża Leona XIV do Ameryki Łacińskiej, która ma rozpocząć się 7 listopada i w trakcie której papież ma odwiedzić Urugwaj, Argentynę oraz Peru. Mówi się o tym, że dlatego właśnie z tego powodu Leon XIV tak szybko zdecydował się na ten zabieg, aby do początku listopada już mieć rekonwalescencję za sobą. W każdym razie, jeżeli chodzi o oficjalny komunikat Watykanu, wiemy, że pierwsza noc w szpitalu w klinice Gemelli minęła spokojnie dla papieża Leona XIV. Mówimy o Ameryce Łacińskiej i teraz również będziemy mówili o Ameryce Łacińskiej, tylko już o Kolumbii, gdzie protesty wzbudził dekret ograniczający możliwość właśnie protestowania. O tym wszystkim opowie nam redaktor Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Tresport oraz Republika Latina. Witaj, Zbyszku.
3: Dzień dobry, buenos dias.
1: No to o co chodzi w Kolumbii, o której dużo mówiliśmy wcześniej w kontekście wyborów?
3: Tak, rzeczywiście, no można powiedzieć, że nowy prezydent tego kraju, już zaprzysiężony oczywiście oficjalnie, Abelardo de la Espriella, wydał dekret. W zasadzie ten dekret już, można powiedzieć, stał się ciałem, bo jego propozycja pojawiła się na przełomie września i października, natomiast on już został opublikowany. Dekret numer 1525, dekret, który został podpisany wczoraj w zasadzie, można powiedzieć tak, przez prezydenta. Dekret, który drastycznie zaostrza zasady tłumienia publicznych protestów. Chodzi o to, proszę Państwa, że de facto tutaj zaostrzone zostaną możliwości protestowania. To znaczy, to nie jest tak, proszę Państwa, że ten dekret zabrania protestów społecznych. Wręcz przeciwnie, jego taką funkcją ma być kanalizowanie troszkę tych protestów. Jak powiedział minister spraw wewnętrznych rządu kolumbijskiego, Rodrigo Lara, powiedział tak: ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye, czyli ani jednego prawa mniej dla protestujących i

0: centymetra więcej dla niszczycieli. Chodzi, proszę Państwa, o to, żeby całkowicie znieść obowiązek wyczerpania tak zwanej ścieżki dialogu przed użyciem siły, bowiem nowe prawo pozwala policji na natychmiastową interwencję i izolowanie osób dopuszczających się wandalizmu. Czym jest wandalizm, proszę Państwa? No właśnie, to jest pojawia się duże pytanie. Oprócz tego mówimy tutaj bez przerywania rozmów z pokojową częścią manifestacji i sam dokument precyzyjnie definiuje dokładnie 8 kryteriów, przy których dialog uznaje się za absolutnie wyczerpany, co obliguje zresztą służby do natychmiastowego działania. Mowa tutaj, proszę Państwa, o takich elementach jak ataki na misje medyczne i personel medyczny czy sanitarny, ryzyko odcięcia dostaw leków, żywności lub innych artykułów pierwszej potrzeby, blokowanie i paraliżowanie podstawowych usług publicznych, takich jak chociażby dostęp do wody, energii czy transportu masowego. Obecność manifestantów posiadających broń, materiały wybuchowe lub substancje niebezpieczne, przetrzymywanie, porwanie lub uwięzienie osób w charakterze zakładników, agresja fizyczna wobec obywateli, dziennikarzy, innych manifestantów lub funkcjonariuszy policji, wykorzystywanie dzieci i młodzieży do wywoływania zamieszek, wandalizmu lub starć, no i wreszcie niszczenie infrastruktury publicznej, na przykład transportu miejskiego czy własności prywatnej, na przykład witryn sklepowych. I zresztą, proszę Państwa, tutaj obecna procedura bezpieczeństwa opierać się ma na 5 stopniach eskalacji, to znaczy od prewencji przez dialog i mediację, aż po dyspersję tłumu i ostateczne użycie siły przez wyspecjalizowaną jednostkę policji, tak zwaną UNDMO. Zresztą sam dekret wprowadza techniczną regulację mającą zapobiec prowokacją, to znaczy funkcjonariusze zabezpieczający marsz mają obowiązek utrzymywania sztywnego, minimalnego dystansu 4 metrów od protestujących. Dalej, proszę Państwa, też mówi się o tym, że jeżeli, powiedzmy, protesty utworzą, w czasie protestów organizatorzy ich utworzą tak zwane korytarze solidarnościowe, czyli gwarantujące po prostu płynny przejazd służb ratunkowych, wówczas mówi się też o tym, że takie protesty nie zostaną uznane automatycznie za akty przemocy. Jeżeli nie, no to wówczas siły porządkowe mogą owszem działać. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, tutaj sama argumentacja rządu i sektora gospodarczego opiera się przede wszystkim na ochronie praw osób trzecich, tak zwanych, to znaczy zwolennicy dekretu podnoszą, że prawo do protestu nie może unieważniać wolności przemieszczania się czy prawo do pracy dla milionów obywateli. Dalej też nowe przepisy mają uderzyć w taktykę żywych tarcz, czyli po prostu polegającą na wtapianiu się agresorów w pokojowy tłum. No i wreszcie tutaj też mówi się o tym, żeby po prostu nie pozwalać też, uniemożliwić, powiedzmy, radykalnym grupom stawianie nieletnich na pierwszej linii frontu starć. Zresztą sam prezydent w swoim takim oficjalnym komunikacie wideo powiedział krótko, jaka bola guacia fita, czyli po prostu koniec z taką samowolką i bałaganem. Zresztą powiedział tak, że jeżeli organizatorzy jakichkolwiek protestów zamierzają podpalić Kolumbię, spotkają się z determinacją tygrysa. Jak wiecie Państwo, Abelardo de Espria bardzo lubi się przedstawiać jako tygrys właśnie. Natomiast oczywiście, proszę Państwa, jak możecie się Państwo domyślić, to rozporządzenie spotkało się z oporem ze strony opozycji. Tutaj po prostu generalnie opozycja mówi o niekonstytucyjności tego rozporządzenia. Mówi się o tym, że de facto to nie można dekretami regulować praw do protestów. Mówi się również o ogromnych lukach interpretacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć, to jest takie troszkę odwrócenie o 180 stopni polityki byłego już prezydenta Gustavo Petro, który owszem zezwalał na protesty. Zresztą no, mówi się tak, że on de facto prawie, że tych protestujących głaskał po główkach. No i to zresztą też zwiększyło ilość protestów od 2022 roku, z bodajże 1400 chyba 27 do ponad 4 tysięcy protestów rocznie i to rzeczywiście te protesty zaczynały przyjmować takie no, dziwne formy, formy, które rzeczywiście po prostu polegały na paraliżu dróg, stąd też te regulacje ze strony obecnego prezydenta, a zarazem też trzeba powiedzieć, proszę państwa, że związki zawodowe w odpowiedzi na ten dekret, no właśnie, planują zorganizowanie olbrzymiego protestu na dzień dzisiejszy. W tym proteście zresztą ma wziąć udział również Gustavo Petro. No i pytanie jest też takie, proszę państwa, czy ta polityka, jak neutralna jest polityka Abelardo de la Espriei właśnie wobec osób protestujących. No wiadomo jest natomiast, że no niestety miesiąc miodowy dla prezydenta Kolumbii powoli się kończy, a poparcie bardzo, póki co bardzo powoli, ale jednak zaczyna spadać, już spadło poniżej granicą 10%.
1: Powiedział Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Tres por Tres Republika Latina. Bardzo dziękuję, Zbyszku, za ten komentarz.
0: Dziękuję bardzo i miłego dnia państwu życzę.
1: Miłego dnia. Czas na Zoom na Afrykę.
2: Zoom na Afrykę.
1: I na początek dzisiejszego Zoomu przenosimy się do rogu Afryki, gdzie rośnie ryzyko wybuchu kolejnej wojny międzypaństwowej. Etiopskie wojska dotarły do granicy z Erytreą, a oba państwa oskarżają się wzajemnie o agresję. W tle trwają wznowione ataki w etiopskim regionie Tigraj, a także spór o dostęp Morza Czerwonego. O tym wszystkim mówiliśmy w zeszłym tygodniu, m.in. w Zoomie na Afrykę. W każdym razie w ostatnich dniach siły etiopskiego rządu odzyskały kontrolę nad szeregiem miejscowości w Tigraju. W północnej części Etiopii. We wtorek wkroczyły m.in. do przygranicznej Zalambassy przy granicy z Erytreą i także informacja taka, że wojska erytrejskie, które działały na terenie Tigraju, czyli tego regionu Etiopii, wycofały się za granicę. Natomiast wcześniej etiopska armia przeprowadziła ataki dronowe na pozycje przypisywane siłom Erytrei. Jednym z głównych źródeł napięć pozostaje kwestia dostępu Etiopii do Morza Czerwonego. To jest jakby tło całego tego konfliktu. Dostępu, który Etiopia utraciła po uzyskaniu przez Erytreę niepodległości w roku 1993. I do tej sprawy powrócił premier Etiopii Abiy Ahmed podczas zaprzysiężenia na kolejną kadencję 5 października. Posłuchajmy tego wystąpienia.
3: Nasi sąsiedzi to przyjaciele, których mamy z natury rzeczy. Dlatego też będziemy nadal realizować naszą politykę współpracy ze wszystkimi naszymi sąsiadami w duchu pokoju, wzajemnych korzyści i współpracy. Ponieważ jednak rozwój i cywilizacja Etiopii nie mogą w pełni się urzeczywistnić bez dostępu do morza, będziemy wytrwale dążyć do jego zapewnienia Etiopii.
1: Deklaracja premiera budzi niepokój w Erytrei, która obawia się, że Etiopia może podjąć próbę przejęcia kontroli nad portem Asab. Sytuacja oznacza także głębokie odwrócenie dotychczasowych sojuszy, ponieważ może trzeba przypomnieć, że podczas wojny w Tigraju w latach 2020-2022 armia erytrejska walczyła po stronie etiopskiego rządu przeciwko Tigrajskiemu Ludowemu Frontowi Wyzwolenia. Dziś Addis Abeba oskarża dawnych sojuszników o wspieranie rebelii. Przenosimy się do Ceuty, ponieważ tam król Hiszpanii Felipe VI i królowa Letycja przybyli właśnie we wtorek. Ceuta, czyli ta hiszpańska enklawa na północnym wybrzeżu Afryki i jest to pierwsza taka wizyta od 2007 roku. Odbywa się ona w atmosferze napięć dyplomatycznych z Marokiem, które od lat kwestionuje hiszpańską suwerenność nad Ceutą, a także Melillą. Wizyta króla Felipe VI oraz królowej Letycji następuje niespełna 3 miesiące po kryzysie migracyjnym, podczas którego, jak wiemy, pod koniec lipca z terytorium Maroka do Ceuty przedostało się ponad 70 tysięcy migrantów. I podczas przemówienia do mieszkańców Ceuty Felipe VI podkreślił, że suwerenność, integralność terytorialna Hiszpanii nie podlegają negocjacjom.
3: Ceuta należy do Hiszpanii. Ceuta należy do Europy. Dlatego jej granica, podobnie jak granica Melilli, jest granicą Unii. Każde zagrożenie, przed którym stoi, stanowi zagrożenie dla całej Unii Europejskiej. Ta podstawowa zasada, zgodnie z którą granica zewnętrzna Unii stanowi wspólną odpowiedzialność, jest powszechnie uznawana przez państwa członkowskie.
1: Monarcha zaapelował również do Maroka o współpracę opartą na wzajemnym szacunku i dobrej wierze. I jeszcze jedna informacja, tylko już bardziej sportowa. Formuła 1 powróci do Afryki po ponad 30 latach. We wtorek ogłoszono podpisanie 10-letniej umowy na organizację Grand Prix Rwandy, który ma zadebiutować na początku lat 30. Wyścigi będą odbywały się w specjalnie wybudowanym torze około 40 km od Kigali, a prezydent Paul Kagame liczy na to, że inwestycja przyciągnie turystów i pobudzi gospodarkę. Projekt w każdym razie jest kontrowersyjny ze względu na zarzuty łamania praw człowieka przez rwandyjskie władze, a także oskarżenia o wykorzystywanie wielkich wydarzeń sportowych do poprawy międzynarodowego wizerunku kraju. Teraz natomiast proponuję Państwu, abyśmy wysłuchali wywiadu, który przeprowadziłem wczoraj wieczorem z panem profesorem Michałem Leśniewiczem, historykiem Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w historii Afryki Południowej. Rozmowy na temat białej ludności RPA, ponieważ jest to ludność, która tworzy 7% społeczeństwa południowoafrykańskiego i to właśnie ta ludność Afrykanerzy są w centrum napięć między Waszyngtonem a Pretorią. Donald Trump, jego administracja zarzucają władzom południowej Afryki dyskryminację wobec białej ludności. Posłuchajmy tej rozmowy. W ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach dużo się mówi o Afryce Południowej, przede wszystkim w kontekście relacji tego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump, jego administracja, która utrzymuje dość chłodne stosunki z Pretorią, a to wszystko w związku z oskarżeniami formułowanymi przez Waszyngton odnośnie prześladowania ludności, białej ludności RPA. I właśnie na ten temat porozmawiamy. Kim są ci biali południowoafrykańczycy i dlaczego no chociażby w ostatnich tygodniach tyle się o tym mówi, czemu administracja w Waszyngtonie mówi na przykład o restrykcjach, które zostały nałożone na osoby winne tej dyskryminacji wobec białej ludności w Afryce Południowej. Panie profesorze, to może zacznijmy od tego, kim są ci biali, którzy mieszkają dzisiaj w RPA i jaki oni procent stanowią społeczeństwa.
4: No, to znaczy, proszę pana, no to są zasadniczo, jak mówimy o RPA, to są dwie grupy białej ludności. Ta większa, która stanowi pewnie dzisiaj 70% białych mieszkańców Republiki Południowej Afryki, to są tak zwani Afrykanerzy, czyli po prostu Afrykanerzy, czyli ludność pochodzenia holendersko-niemiecko-francuskiego, tak w uproszczeniu, żeby jasno powiedzieć. Ludność, która zamieszkuje południową Afrykę no, od schyłku XVII wieku. To są potomkowie, w większości potomkowie przybyszy, którzy pojawili się w południowej Afryce powiedzmy w ciągu drugiej połowy XVII wieku. Taka największa fala była w latach 70. i 80. XVII wieku. I to jest, czyli jest to ludność, która zamieszkuje, zwłaszcza w okolicach Kapsztadu, no już w tym momencie jakby dobrze popatrzeć od ponad 300 lat, nie? Więc w ten sposób. Drugą grupą są ludzie pochodzenia brytyjskiego. To jest no, dzisiaj już znacząco mniejsza grupa. Większość z nich to są przybysze, którzy przybyli do południowej Afryki w ciągu XIX wieku, w różnych okresach XIX wieku. Żeby było jasne, obie te grupy trochę żyją obok siebie. No, czy to, jak rozumiem, te prześladowania, czy nie prześladowania, no to właśnie to jest osobna kwestia. Jak to określić, to jest coś, co no, najczęściej się mówi w kontekście społeczności afrykanerskiej, czyli tej, która mówi językiem afrikaans, czyli takim językiem wywodzącym się z języka holenderskiego, czy właśnie niderlandzkiego.
1: Czy to są grupy, powiedział pan, że to są grupy, które jakoś obok siebie żyją, czy to są grupy hermetyczne właśnie?
4: Jak... Znaczy one nie są hermetyczne, takie w sensie jakiś, tylko że tak naprawdę te wzajemne relacje tych dwóch grup, czyli Brytyjczyków i Afrykanerów, no były zawsze dość napięte, nazwijmy to. Te relacje były różne. Natomiast tak, po pierwsze, bo pan pytał, jaki to jest procent. No to jest mniej więcej cała biała ludność, to jest, teraz nie chcę skłamać, bo to się zmienia, no ale to teraz jest około 6-7% populacji RPA. To nie wydaje się być dużo w sensie jako procent, ale biorąc pod uwagę liczebność całej populacji RPA, no to na przykład jeżeli mówimy o Afrykanerach, mówię z głowy, więc mogę się mylić, to jest około 4 milionów ludzi, nie? To jest około 4 milionów, więc to nie jest taka mała grupa. Nie mówimy o tysiącach, tylko milionach ludzi. Czy są hermety? Znaczy, to oczywiście mieszane małżeństwa między Brytyjczykami i Afrykanerami się zdarzały, ale powiedzmy nie były bardzo częste, nie? Więc to nie jest tak, nie jest tak, że to jest ścisła hermetyczność. Zresztą też trzeba pamiętać, że na przykład to też nie jest tak, że Afrykanerzy nigdy nie mieli na przykład żadnych mieszanych związków z ludnością kolorową, bo nawet w czasach apartheidu przyznawano, były takie badania, które tam w zależności od badania, że od 5 do 8% genotypu afrykanerskiego jest kolorowa, nie? Że jakby jest, pochodzi z mieszanych związków, więc to też można o tym powiedzieć. Więc mamy do czynienia po prostu z ludnością, której właściwie takie piętno jest związane z tym, że no, jakby Afrykanerzy odpowiadali w dużej mierze za funkcjonowanie systemu apartheidu, nie? Bo tak naprawdę cały ten okres od 1948 roku do 1994 był na scenie politycznej zdominowany przez polityków Partii Narodowej, a ta partia była partią afrykanerską.
1: Mówimy też w tym kontekście o farmerach, o białych farmerach, którzy wciąż posiadają bardzo dużą część tej ziemi uprawnej w RPA. No i to właśnie tej ziemi dotyczy konflikt. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale na pewno ziemi dotyczy prawo, które zostało przyjęte bodajże w zeszłym roku i które umożliwia wywłaszczanie tych farmerów czasami bez odszkodowania.
4: Znaczy to jest oczywiście takie prawo zostało uchwalone, ja nie pamiętam czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, ale to jakby nie jest aż tak istotne. To też jest tak, że trzeba zrozumieć trochę sytuację wewnętrzną. Znaczy, bo to prawo zostało uchwalone, ale ono w dużej mierze jest martwą literą. Nie? W dużej mierze pozostaje martwą literą, bo wbrew pozorom obecnemu rządowi RPA i nawet nie chodzi o zmiany, które zaszły po ostatnich wyborach, kiedy no, mamy teraz rząd koalicyjny ANC i Partii Demokratycznej, czy Democratic Alliance, nie? Tylko nawet wcześniej, wbrew pozorom, kongresowi nie zależało wcale na jakichś tam bardzo daleko idących wywłaszczeniach. To był pewien raczej gest wykonany, żeby uspokoić takie najbardziej radykalne grupy. Tam jest taki ruch, którego przywódcą jest niejaki, jeżeli przepraszam, Julius Malema, to się nazywa Economic Freedom Fighters. No to jest taka, ja nie wiem jak ich określić, czy to jest maoistowska, czy komunistyczna, ale w każdym razie, bo sam Malema ma różne oskarżenia o malwersacje daleko idące. Natomiast jest to taka bardzo, organizacja populistyczna, lewacka, głosząca bardzo radykalne hasła. I to prawo raczej zostało skonstruowane tak, żeby w jakimś sensie formalnie zaspokoić żądania tego typu grup. Nie? Natomiast czy rząd RPA tak bardzo chce je realizować, no to już jest osobna kwestia. Nie? To wcale nie jest takie proste i oczywiste. Zresztą dużo zależy od prowincji poszczególnej w ramach republiki, więc to prawo jest wygodne do tego, żeby na przykład oskarżyć rząd obecnej RPA o to, że chce coś takiego zrobić. Czy to zrobi? Nie wiem. Znaczy to jest tak, że to nie jest oczywiście wykluczone, ale z drugiej strony wbrew pozorom wśród społeczności nawet czarnej społeczności południowoafrykańskiej wbrew pozorom jest dość duży stopień akceptacji, dlatego że Afrykanerzy jednak są częścią wspólnoty południowoafrykańskiej. A poza to wie pan, dzisiaj, czy proszę państwa, to można powiedzieć, dzisiaj tak naprawdę dla wielu czarnych mieszkańców południowej Afryki znacznie większym problemem jest imigracja zewnętrzna innych Afrykanów, na przykład z Nigerii, którzy tworzą organizacje przestępcze, a nie biali.
5: Zresztą biali... Na tym tle zresztą był, z tego co wiem, zamieszki kilka miesięcy temu właśnie.
4: Tak, dlatego, bo dla perspektywy, bo wbrew pozorom dla większości czarnych, pamiętajmy, że to jest kraj, w którym większość ludności mieszka w miastach. I tak naprawdę problem wsi i posiadania ziemi jest, znaczy to kiedyś był ważny problem symbolicznie i dla wielu ludzi jakby takich zwłaszcza radykalnych, populistycznych partii to jest symbolicznie taki problem do wykorzystania. Natomiast on stracił na znaczeniu jakiś czas temu, kiedy rzeczywiście na przykład wielkie korporacje, które mają tam no, wielkie znaczenie, no bo na przykład wydobycie surowców, diamentów tam, te wielkie korporacje często międzynarodowe, no sprzyjają czy wręcz sprowadzają właśnie pracowników spoza Republiki Południowej Afryki, a pamiętajmy, mówimy o kraju, w którym oficjalne bezrobocie jest na poziomie prawie 30%. Więc 30%, no pomyślmy sobie, to tak jakby w Polsce 30% ludzi było bez pracy.
5: To jeszcze chciałbym wrócić do tych stosunków, bo powiedział pan, że Afrykanerzy to jednak tworzą część, są częścią społeczności południowej Afryki. Jak te stosunki się, jak się te stosunki kształtowały po upadku, po zakończeniu apartheidu?
4: Znaczy to są, sytuacja jest taka, że jeżeli pan pyta, czy między białymi, czy w ogóle nie w ramach południowej Afryki?
5: W ramach południowej Afryki.
4: Znaczy to jest tak, że na samym początku, po 1994 roku, zwłaszcza za prezydentury Nelsona Mandeli, oficjalnie obowiązywała idea tak zwanego tęczowego narodu, czyli takie hasła wybaczenia, pojednania i rzeczywiście tam biskup Desmond Tutu, takie hasła głosi, one były w jakiejś mierze realizowane, żeby było jasne. Tyle, że problemem było to, że elity Afrykańskiego Kongresu Narodowego uwłaszczyły się w pewnym sensie na państwie. Tak naprawdę ten wielki projekt początkowo miał jakąś przynieść sprawiedliwość społeczną. Skończył się na tym, że znacząca część elit politycznych i nie tylko politycznych jakby zaczęła partycypować w bogactwie kraju, ale większość ludzi nie. I na tej fali zaczęło wyrastać niezadowolenie społeczne czarnych, często skierowane przeciw czarnym. Tą nową elitę czarną zaczęto nazywać Black Diamonds, czyli czarnymi diamentami, od tego, że właśnie ci ludzie właśnie dorobili się błyskawicznie, najczęściej na, nazwijmy to, uwłaszczeniu się na państwie. Zresztą, powiedzmy wprost, międzynarodowe korporacje też z wielką chęcią wykorzystywały jakby pewne pragnienie wzbogacenia się, więc to jest osobna kwestia. I w momencie, kiedy to niezadowolenie zaczęło narastać, to wygodnie było je przekierować przeciw białym, prawda? Bo to jest taki wyraźnie oddzielający się ruch. I rzeczywiście jakiś czas temu, raczej mówimy o kilka lat wstecz, rzeczywiście był nawet taki ruch, który tam głosił hasło Kill the Bull, nie? Czyli zabij bura. Tyle, że to jest raczej fenomen sprzed kilku lat. Nie mówię, że teraz nie ma tam problemów, natomiast dzisiaj to, co zrobił prezydent Trump, to jest raczej wykorzystanie czegoś, co już było, co nie jest wcale dzisiaj największym problemem południowej Afryki, co nie znaczy, że nie jest nim w ogóle. Z bardzo prostego powodu, bo rząd południowej Afryki jest bardzo mocno prorosyjski i prochiński, może nawet bardziej prochiński niż prorosyjski. I raczej to należy postrzegać w kategorii globalnej konfrontacji Stanów Zjednoczonych z Chinami i pośrednio Rosją. a nie w kategoriach jakiegoś sporu politycznego między Waszyngtonem a Pretorią.
5: I to jest właśnie dobre pytanie, żeby właśnie spuentować naszą rozmowę, czyli ten wątek amerykański, no bo i jednak wokół Donalda Trumpa trochę tych osób pochodzenia południowoafrykańskiego, białych właśnie, jest sporo i no właśnie kim oni są? Dlaczego, jaki ich jest interes? Dlaczego na przykład na National Mall w Waszyngtonie pojawia się 3000 krzyży, które mają symbolizować tych zabitych farmerów białych w RPA. Jaki jest ich interes właśnie tych Afrykanerów, którzy mają, że tak powiem, posłuch Donalda Trumpa?
4: Ja myślę, że jakaś tam mobilizacja po pierwsze własnej społeczności, po drugie obudzenie zainteresowania społeczności międzynarodowej, zwłaszcza amerykańskiej, no i zwrócenie uwagi na problem, bo to, że ja powiedziałem, że dzisiaj to może już nie jest najważniejsze, że ta najgorsza fala ataków na burów minęła, to nie zmienia faktu, że to problem był i jest, no bo tak naprawdę pewne systemowe problemy, to znaczy systemowe uprzywilejowanie czarnej ludności i systemowe, że tak powiem, spychanie w dół ludności białej jest faktem. To znaczy to nie jest tak, że to jest jakiś wymysł. To jest na przykład kazus sprzed kilku lat, że kilkukrotnie wybory na komisarza, czy właśnie nie wybory, konkurs na komisarza miasta Johannesburga wygrywała biała kobieta. I to w uczciwych i za każdym razem anulowano wyniki tego i więc jest tak, że po prostu no to jakby ta dyskryminacja, ta systemowa dyskryminacja białych przynajmniej, ona jest faktem. Czy ona jest jakaś bardzo ostra? Nie, ona nie jest bardzo ostra, ale jest. Jest faktem, że na przykład biali, nie wiem, w służbie publicznej trudniej im awansować, jest faktem, że nie wiem, w korporacjach takich państwowych są Skarbu Państwa, oni istnieje szklany sufit, który uniemożliwia awans powyżej pewnej funkcji i to wszystko jest faktem, czyli jakaś forma dyskryminacji jest i można przyjąć, że po prostu te hasła, to zwracanie na siebie uwagi jest chęcią zwrócenia uwagi na problem, że mamy, że tak naprawdę to, co się stało w RPA do jakiegoś stopnia jest jakimś tam rodzajem, no nie chcę używać za mocnych słów, ale rasizmu arebur, nie? To znaczy, ja jestem tu dość ostrożny, nawet nie dlatego, że tam polityczna poprawność, tylko to nie jest bardzo ostra dyskryminacja, to byłaby przesada. Natomiast nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z pewnymi przejawami systemowej dyskryminacji. No i ci, którzy wyemigrowali, czy są blisko samego Donalda Trumpa, wykorzystują każdą okazję, żeby zwrócić na to uwagę, no bo jest to jakby nie patrzeć ich interes.
5: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
4: Też bardzo dziękuję.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
5: I to była rozmowa z panem profesorem Michałem Leśniewskim, historykiem związanym z Uniwersytetem Warszawskim. 12:12, proszę państwa, na zegarach przy krakowskim Przedmieściu 79. Już za chwilę Studio Białoruskie, Olga Siemaszko i Artur Żak, a potem audycja Magdy Uchaniok od ucha do ucha. Proszę pozostać z nami. Dzisiejszy serwis międzynarodowy Izum na Afrykę przygotował Mikołaj Murkociński. Danego popołudnia.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 12.14. Przy mikrofonie Artur Żak. Witam Państwa serdecznie w studiu białoruskim. Audycję realizuje Adam Czerpak. I od razu łączymy się chyżo z gospodynią, z gospodarzem studia białoruskiego, Olgą Simaszko. Dzień dobry, Olgo.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Olu, nie mamy zbyt dużo czasu, więc może od razu przejdźmy do wiadomości, które przygotowałaś dla naszych słuchaczy.
2: Tak. Wiadomo. Białoruski minister spraw zagranicznych liczy na poprawę stosunków z Polską. Minister obrony ostrzega przed ryzykiem konfliktu. Takie dwa przekazy pojawiły się w białoruskiej telewizji państwowej przy okazji relacji z niedawnego spotkania szefów dyplomacji Białorusi i Polski. Maksym Ryżenkow powiedział w programie Główny Efir, że liczy na ucieplenie stosunków z Warszawą i według niego rozmowa z Radosławem Sikorskim była konstruktywna i nie sprowadzała się do wzajemnych pretensji. Ryżenkow twierdzi również, że około 80% reakcji w polskiej blogosferze, przeanalizowanych przez stronę białoruską, było pozytywnych. Nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób przeprowadzono te analizy. Minister zapewnił, że Mińsk jest gotowy do odbudowy stosunków politycznych, współpracy handlowej i kontaktów w sprawach granicznych. Jednocześnie obarczył Polskę odpowiedzialnością za wcześniejsze pogorszenie relacji. W tym samym programie białoruska telewizja скритиковала, однак, Польска за творение новых единосток войсковых воеводства, граничących с Беларусью. В этом контексте обшаточена выповедь министра обороны Виктора Хренина. Ощегло он, что навод невеликий конфликт может природиться в поважнейший и запевнил, что Беларусь донже до диалогу, але едночесне приготовила свою силу збройна до обороны краю. Як поведел, Минск не замежа отдать никому, а не пензи своей земли. Stany Zjednoczone proponowały złagodzenie ograniczeń dotyczących eksportu białoruskiego potasu w zamian za częściowe zawieszenie broni w Ukrainie. Jak informuje The New York Times, amerykańscy negocjatorzy Steve Witkow i Jared Kushner przedstawili te propozycje w ramach pakietu zachęt gospodarczych, które miały skłonić Moskwę do ograniczonego rozejmu. Według dziennika, administracja Donalda Trumpa rozpoczęła nową runda rozmów dyplomatycznych pod koniec września na marginezie zgromadzenia ogólnego ONZ. Waszyngton zaproponował Rosji 3 zachęty gospodarcze w zamian na częściowe zawieszenie broni, obejmujące na przykład infrastrukturę energetyczną lub działania na morzu. I jedną z propozycji było umożliwienie eksportu białoruskich nawozów potasowych. Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie ograniczenia miałyby zostać zniesione, ani czy w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Mińska. Tymczasem według wcześniejszych informacji Financial Times dziś do portu w Nowym Orleanie ma dotrzeć statek z białoruskim potasem. Ładunek wypłynął 15 września z rosyjskiego portu Bronka koło Petersburga. Ma to być pierwsza od 4 lat dostawa białoruskiego potasu do Stanów Zjednoczonych. Białoruś ograniczyła we wrześniu dostawy paliw do Rosji. Mimo to nadal były ani większe niż średnie miesięczne dostawy od początku roku, informuje tym agencja Reuters. Według źródeł agencji ograniczenie dostaw ma związek z planowanym remontem jednej z białoruskich rafinerii. We wrześniu Białoruś dostarczyła do Rosji kolejem 170 tysięcy ton benzyny, czyli o prawie 13% mniej niż we wrześniu, niż w sierpniu. Росія надаль купує білоруський олій напиндовий, мімо ж саме згодилася достачити то паліва до Станів З'єднаних. Ви в жесню купила понад 100 тисяч тонн. В найближчих тигоднях пресія міграційна на границях Унії Європейської може значенцо взрослость, ошегавши тим шеф естонського департаменту поліції і стражі граничної Егерт Белічев. Ведлук нього мігранці, прибуваючи обіцня на Білорусі, бентом пробували пшедостатися до Європи пшед надейстям мрозов. Белічев тверді, що Росія використує Білорусь до вивірання пресії на Європу. Москва мяла цільово у Латвіць в'ясту obywatelem niektórych państw i zwiększyć liczbę połączeń lotniczych. Jako przykład podał Etiopię, skąd samoloty do Moskwy latają 6 razy w tygodniu. Następnie migranci autobusami docierają na Białoruś. Zdaniem Bieliczewa, tamtejsze władze ułatwiają im dalszą podróż. Według szefa estońskiej policji trasy migracyjne organizują grupy przestępcze, a migranci płacą za przerzut od 5 do 10 tysięcy euro. Jego zdaniem zimą presja migracyjna osłabnie, jednak przed nadejściem mrozów liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy może wyraźnie wzrosnąć. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim serwisie.
1: A teraz przechodzimy do kolejnego tematu naszej audycji. Z 5 na 6 października na granicy Łotwy i Białorusi uzbrojeni, zamaskowani ludzie mieli grozić łotewskim żołnierzom i uszkodzić infrastrukturę monitoringu, dokładnie ukraść kamery monitoringu. Wczoraj Łukaszenka oskarżył Rygę o inscenizację. Dodatkowo mało znana grupa Czarni Rusini przyznała się do przeprowadzenia właśnie tej operacji. Wielu ekspertów, a także służby wskazują na możliwą operację hybrydową. Na dany moment ani tożsamość tych z 5 i 6 października, ani tym, kim są ci czarni Rusini, nie została potwierdzona. Olgo, powiedz, co wczoraj stwierdził Łukaszenko?
2: Ja tak od razu powiem, że to wszystko wydarzyło się jeszcze tydzień temu, tak, w nocy z 5 na 6 października, i przez cały czas czekało na reakcję na Białorusi. Ponieważ, no, jak zwykle wyglądają takie incydenty, to może być, bo Łotwa po prostu powiedziała, że Białorusi jest winna za ten incydent, i że ze strony Białorusi to takie napięcie, stworzenie napięcia на границе. И звикли Беларусь може выслать якісь такі ноти до інших панств в такій ситуації. Чи може бути освячення зі сторони Міністерства справ заграничних Білорусі? Чи МЗ може визвати представителя Лотви, дипломата, так, до міністра справ заграничних на якісь консультації. Але праві тиждень не було жодної реакції, і моїм зданням це виглядало так дуже дивно, але зараз розуміємо для того, для чого того не було, понівеш, сторона білоруська спробувала зробити якась така нейтральна версія того видаження, і о тим всім мав повідомити Лукашенко. І вчора, власне, виповідався на цей темат, що повідомив, що Же то саме Лотва зорганізувала провокація, так, же то була провокація зі сторони Лотви, же не було там білорусінів, і ведлук Лукашенки Рига жикома пробує в той спосіб узискати от Унії Європейської додаткові пеньонзи на запевнення безпеченства, в тим на запевнення безпеченства на границі білоруська-лотевська. І теж Лукашенко ствердив, що подобна операція на територію сусіднього панства не могли бы се отбыть без узгоднения с ним. А скоро, як запевня, нічого не узгаднів, а то значить, що білоруські структури панствові не мають з тим нічого спільного. І так виглядає така логіка влад білоруських. Але так направду несподівано в тій історії появилися ще єдні учасниці. То ніяка група у назві «Чарні Русіні», яка взяла на себе відповідальність за те, що се відбувало. В публікації в інтернеті «Ясна грані», на якому меншчизна który przedstawił się pod pseudonimem Newman, twierdzi, że to właśnie członkowie tej organizacji przeprowadzili operację na litewskiej granicy. I powiedział, że był to tylko test, którego Łotwa nie zdała. Wkrótce zobaczcie coś podobnego również na innych odcinkach białoruskiej granicy. Unia Europejska i NATO to kolos na glinianych nogach, który runie po naszym pierwszym uderzeniu. Oświadczył ten mężczyzna, członek tej grupy Czarni Rusini. Kim są ci Czarni Rusini? Przyznam, że nigdy wcześniej o nich nic nie słyszałam. I wygląda na to, że nie tylko ja, bo ich kanał na Telegramie powstał dopiero pod koniec września, dosłownie na kilka tygodni przed tym incydentem na granicy białorusko-lotewskiej. Jeśli chodzi o nazwę tej grupy, no to oczywiście to taka asociacja z białorusinami, a tu mamy takich czarnych rusinów, jakichś czarnych rusinów. I co twierdzi to ugrupowanie, że ono promuje ідея єдності Білорусі, Росії і України, попера Лукашенка і виступує проти НАТО ораз Унії Європейської. Вони теж мають сторону інтернетову, яка повстала недавно і застала зроблена, так мовляв, впрост на коляні. Знайдується та сторона інтернетова в російському домені ОРУ, і, нестети, не вдалося усталіць, до кого належи. І зараз та справа скоментована теж була на Лотві, і експерти припущаємо, що може то бути, що то не є якась така самодільна організація, а то така група прикривкова, за яку можуть стати білоруські або російські служби спеціальні. Бо такий механізм дозволяє організовувати провокацію на границі, а і одночасно не буде відповідальності за те провокацію на панстві. Jednak nie przedstawiono ze strony litewskiej, ani ze strony białoruskiej takich publicznych dowodów potwierdzających takie powiązanie. Ja tak dodałabym jeszcze jedno. Бо без спарці білоруського режиму існення на Білорусі якійкольвік такі групи, яка займається провокаціями на границі, є попросту неможливе. Я теж не мав вантливості, що то є такий продукт білоруських служб спеціальних. І питання тільки, чи створили його самодільно, чи ви в співпраці з російськими службами. І моїм зданням зараз то все виглядає як така білоруська версія зелених чоловічків, так, таких зелених людзіків. І
1: хто назвав?
2: Ну так вигляда, так.
1: No, i tutaj czasu... warto jeszcze powiedzieć, że właśnie, tak jak ty mówiłaś, Olgo, że to są właśnie tak zwani czarni Rusini, oni nawiązują do Rusi czarnej i charakteryzują się jako nacjonaliści, więc tym bardziej trudno sobie wyobrazić, że na terenie Białorusi jakakolwiek organizacja określająca się jako organizacja nacjonalistyczna, nawet łącząca trójjedyny, tak zwany trójjedyny naród Białorusi, Rosji i Ukrainy, і не могла би функціонувати.
2: Ну так, то попросту є неможливо. І то видить, що така структура, яка є пов'язана з владзами на Білорусі, але зараз мам питання попросту, чи є там якийсь слід російський. І мам надія, що Лотва поможе в тим питанні, бо вім, що Лотевська служба безпеченства панствового і ощенла постępування карне в тій справі. І litewskie władze wzmacniają również ochronę granicy z Białorusią. Wojskowi omawiają też dodatkowe środki przeciwdziałania osobom naruszającym granicę. I wiem, że Litwa z powodu tych incydentów wzmocniła też granicę, wzmocniła też ochronę na granicę. Ну, ponieważ, jak pisze ta grupa, no to można czekać jakichś takich наступних incydentów, наступних prowokacji na granicach Białorusi z Unią Europejską.
1: W rzeczy samej my trochę tak przyśmiewczo rozmawialiśmy na ten temat, ale właśnie nawet jak nie znamy nazwisk sprawców i mocodawców, to ewidentnie widać mechanizm tego incydentu, tego testowania właśnie NATO, to zarówno fizyczne działanie, takie kinetyczne na granicy, operacja informacyjna, no i przede wszystkim test zdolności reagowania państw NATO. Dziękuję, Olgo, za przygotowaną audycję.
2: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: A te słowa ze Lwowa mówił do państwa Artur Żak, z Warszawy realizował Adam Czerpak. Do usłyszenia za tydzień.
3: Studio Białoruski.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my, drodzy Państwo, przenosimy się pod Trybunał Konstytucyjny. Tam jest Jacek.
2: Cicho się słyszymy, bardzo cicho.
1: Jest pan Jacek Wrona, były oficer Centralnego Biura Śledczego. Co się dzieje na miejscu?
2: No teraz w tym momencie Adam Borowski jest w karetce, został po raz drugi poturbowany. Był atak policji na nasze tutaj bramki, te bramki, które tutaj stoją, ale o dziwo policja się po prostu wycofała. Podobnież policjanci z garnizonu warszawskiego odmówili tutaj po prostu dalszego ataku, wykonywania tych działań, także, że na chwilę obecną jest taki pad. No, barierki są obstawione naszymi ludźmi, trochę policji jest mniej, się wycofała. No, jakieś przemówienia trwają.

0: torowali, czy rozbijali tutaj pikietę przy wjeździe. Jeden, no tak jak Adam twierdził, jeden z policjantów nadepnął i trzymał dość długo nogę na piersiach i prawdopodobnie w jakiś sposób uszkodził mu żebro, bo był dość długo w aptece, przepraszam, w karetce pogotowia, dostał środki przeciwbólowe. Lekarz go tak oględnie, ale dość szczegółowo zbadał. No postanowił jednak, no bo wiadomo, że żebro, no ani bandaży, no ani gipsu, więc na własną prośbę wyszedł i później, gdy był ten drugi atak na te barierki, gdy podjechały służby miejskie z samochodem, żeby ukraść te barierki, no to ktoś wyciągnął go, rzucił na ziemię, no i w ten czas, no wiecie państwo, jak to jest w czasie dynamicznych tego typu zachowań, znowu został podduszony, gdzieś tam rzucony o ziemię. No i no osobiście nawet byłem przy nim, no, udzieliliśmy mu pierwszej pomocy, okryliśmy go kocem termicznym, bo no dziwo, karetka jechała no bardzo długo, to jest rzecz nieprawdopodobna wręcz, no to będzie, chyba trzeba to wyjaśnić, nie wiem na jakiej zasadzie, gdy jest tego rodzaju operacja policyjna, gdy są, no można powiedzieć, tego rodzaju działania, nie było karetki, no czekaliśmy ileś tam minut na tą karetkę, policjanci tam no niby dzwonili, żeby przyspieszyć, no ale to wyglądało bardzo źle i w tym momencie, tak jak mówię, pilnujemy karetki, Adam jest wewnątrz, przechodzi jakieś takie, no może nie badania, ale no jakieś tam diagnozę. Skarżył się też na jakieś problemy z oddychaniem, być może z sercem, bo wiadomo, że on ma te problemy. No więc tutaj jest tego, policji jest mniej, bo te zwarte oddziały się pochowały. Oczywiście jest tu służb mnóstwo, są setki. W tym czasie oczywiście, mimo tych wszystkich zagrożeń, no nie ma ich na ulicach, stoją tu. Całkowicie, to jest swoistego rodzaju prowokacja, bo przecież to miasteczko jest całkowicie pokojowe. No tu nikt nie robi żadnych rzeczy ponad to, co ponad miesiąca się dzieje, czyli no jakieś są plakaty, jakieś są tam hasła rzucane, modlitwy.
1: No właśnie, no, miałam o to zapytać. Dlaczego policja zaczęła taką mocną interwencję? Co ją sprowokowało? Czy chcieli w ogóle usunąć miasteczko, czy jaki był powód główny?
0: Przede wszystkim usunąć tego, a później miasteczko. No to jest, proszę państwa, maskirowka, to jest teatr, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, no w żaden sposób, no jakby no ta manifestacja, nie wiem, no nie przeszkadzała w jakichś czynnościach, bo to przecież przez ten okres ponad miesiąca, no czy ludzie wjeżdżali różnego rodzaju, nie tylko sędziowie, ale i ludzie, no, którzy byli tam zaproszeni, mieli jakieś interesy i politycy przychodzili, zwykli obywatele, ci co tam chcieli wejść, no to wchodzili, załatwiali sobie sprawę, to nikt z nas, z naszych wolontariuszy, z naszych działaczy, no, tego nie blokował, no, nie było takiej rzeczy, no, przecież to jest ponad miesiąc.
1: To skąd taka agresja, proszę nam powiedzieć?
0: To jest maskirowka, no, trzeba robić teatr, jeżeli się wszystko wali, trzeba pokazać siłę wobec przede wszystkim starszych osób. To jest tak jak, to są takie działania, bo jak mówię, to już nie są działania, tak jak sąd okręgowy w swoim uzasadnieniu stwierdził kryptodyktatury, to już jest dyktatura, bo jeżeli się na siłę przeprowadza pewne rzeczy, a następnie pokojowe manifestacje, prawo wyrażania swoich, wolność słowa, prawo do zgromadzeń jest absolutnie nadrzędną prawem w normalnym, cywilizowanym państwie, nie wiem, no może nawet nie demokracji, ale państwie, w którym funkcjonuje prawo, gdzie wolność, no tak jak mówię, no w Konstytucji Stanów Zjednoczonych pierwsza poprawka mówi w sposób jednoznaczny, no to jest fundament państwa prawa, fundament demokracji, fundament cywilizowanych tego i uderzanie zwartymi na tych ludzi, tak jak mówię, w większości są to starsi ludzie, no bo oni już tu niektórzy ponad miesiąc siedzą, to jest dla mnie zrobienie, pokazanie siły wobec właśnie tych najstarszych, najbardziej bezbronnych, a strachu wobec tych, którzy faktycznie są silni. I to jest prowokacja. teatr to jest, tak jak mówię, pokazywanie tego teatru, spektaklu nienawiści, kłócenie Polaków, ponieważ no, ci policjanci wysyłani są, żeby...
1: Pojawiła się informacja, Jacek Wrona, naszym gościem, był oficer polskich służb.

0: że Robert Bąkiewicz mówi, że garnizon warszawski policji nie chce brać udziału w akcjach pod Trybunałem Konstytucyjnym. Czy pan ma jakąś wiedzę, czy
1: tak,
0: o tym się mówi?
1: Takie tutaj informacje dotarła. Nie wiem, czy to jest prawdziwa, czy też plotka, ale niemniej jednak oni odstąpili błyskawicznie i po prostu poszli, nie wiem, przecież to jest, tak jak mówię, przecież oni też to widzą. Ja rozumiem, że są polecenia, jest to służba, są rozkazy, ale są granice rozsądku, czy są granice, wiecie państwo, przecież ja jako policjant ślubowałem przede wszystkim bronić. No jak oni bronią tych ludzi? Sarpią, wyciągają ludzi po 70-80 lat chorych i to jest obrona? Czego obrona? To jest, tak jak mówię, napuszczanie policjantów na tych ludzi. Ja już się nie dziwię, to są młode osoby, przecież oni odziedziczą tą Polskę po nas, taką jaką zostaną złożeni. To oni przede wszystkim będą spłacali te długi, to oni będą mieli problemy ze służbą zdrowia. My już leciwi, powiedzmy, jakoś sobie damy radę, dożyjemy do tego końca naszego lepiej lub gorzej, ale my żeśmy już to przeżyli, duża część z nas miała piękne doświadczenia, jeżeli chodzi o Polskę, piękne doświadczenia, jeżeli chodzi o rodzinę. My już jesteśmy syci życia, można powiedzieć, ale oni muszą sobie zdać sprawę, że ci ludzie przyjechali, proszę państwa, ponad miesiąc niektórzy, nikt im tu nie płaci, nic tu nie dostają, śpią często w skandalicznych warunkach, bo takie są warunki. Nie wiem, jeszcze muszę tutaj pani redaktor jedną powiedzieć, że to są nasi wolontariusze, wyobrażacie sobie państwo, którzy z małymi przerwami od ponad półtora roku stoją na granicach. Wyobrażacie sobie? Ponad półtora roku z małymi przerwami, oczywiście nie ciągle, ale z małymi przerwami od półtora roku są tutaj nasi, niektórzy przyjechali, Tomek jeden, Tomek drugi, ja ich z imienia znam, bo przecież też jeżdżę na granicę, wspomagam ich i tam dopinguję ich jako jeden z liderów ROG-u, więc... Zobaczcie państwo, determinacja patriotów jest olbrzymia, co nam zostało innego? Bronić tylko tego, co jeszcze nie zostało sprzedane, nie zostało zatracone, nie zostało zniszczone. A jeżeli przejmą Trybunał Konstytucyjny w ten sposób, będą w stanie praktycznie zrobić wszystko.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę korespondencję.
1: Kłaniam się nisko wszystkim, pozdrawiam serdecznie spod Trybunału Konstytucyjnego. Tu jest Polska.
0: A mówił Jacek Wrona, były oficer Centralnego Biura Śledczego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: I my znowu, drodzy Państwo, przenosimy się pod Trybunał Konstytucyjny na Aleję Szucha 12A w Warszawie, gdzie jest Jaśmina Nowak. Dzień dobry, Jaśmino.
3: Dzień dobry, Magdo, i dzień dobry Państwu. Tak, drodzy Państwo, jesteśmy na Alei Szucha, jesteśmy pod Trybunałem, przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dosłownie dwie minuty temu z karetki wysiadł Adam Borowski, osłabiony, bo musieli pomagać mu przejść do namiotu. Na razie tam po prostu pewnie chwilę odpoczywa, też dochodzi do siebie. No, człowiek niezłomny, takie tutaj głosy się pojawiają, bo to faktycznie już nie jest tajemnicą, że pan Adam Borowski jest po prostu człowiekiem schorowanym i tutaj ten duży stres. Były przepychanki między policją, między protestującymi. Nie jest to jakiś wielki tłum, ale faktycznie sporo osób przychodzi i wyraża tutaj ogromny sprzeciw, ogromny gniew, dużo emocji. A co o tej emocji powie nam poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Sebastian Kaleta? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Faktycznie emocje są bardzo duże, ale głównie są one wynikiem działań policji, która z nieznanych przyczyn zaczęła otaczać manifestujących i wzbudzać tym samym niepokój. Pogłębiło się to w sytuacji, kiedy policja proszona o opuszczenie teren zgromadzenia odmawiała, nie chciała informować, z jakich przyczyn tak postępuje, a następnie zaczęła wręcz przepychać protestujących i pan Adam Borowski właśnie został poszkodowany wówczas, kiedy taki tłum kilkudziesięciu policjantów napierał na protestujących i on tam się w środku znalazł po prostu. Ja to widziałem bezpośrednio, również to nagrywałem, wszystko jest zabezpieczone. Dowódcy grali w berka nomen omen, udając, że nie wiedzą, co się dzieje. Teraz te siły policyjne, tutaj pani redaktor na pewno potwierdzi, nagle się cofnęli. A apelowałem też jako poseł, podchodziłem do policjantów dowodzących, mówiłem, że to jest prowokacja, to wzmaga emocje, że nie powinni tego robić, żeby zaprzestali tego, finalnie odstąpili. Ale to takie są próby, takie siłowanie się po to, żeby te manifestacje stąd usunąć. To jest cel tych wszystkich prowokacji, które obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu minutach. Przecież pan Berek już odjechał stąd. Więc to powrót, można powiedzieć, do tego, co się dzieje od miesiąca. Jest manifestacja, jest kilku policjantów, którzy to obserwują, żeby tu się nic nie działo i tyle. A oni wysyłali tutaj setki policjantów, żeby co robili. No właśnie.
3: Wszyscy też czekaliśmy na wypowiedź, na przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego. No i ono też nie było eskalujące, bo mógł powiedzieć dużo więcej, mógł to powiedzieć w dużo ostrzejszym tonie.
4: Jeszcze z uwagi na to, że tutaj jestem pod Trybunałem, z tym wystąpieniem pana prezydenta się nie zapoznałem, więc ciężko mi skomentować. Mam nadzieję, że pan prezydent wyraził jasne, twarde stanowisko obrony konstytucji przed siłowym przejęciem Trybunału przez Tuska. Mam nadzieję, że to zrobił.
3: Panie pośle, a gdzie to się może skończyć? Jak na tej drabinie eskalacji, już użyjmy takiego stwierdzenia wręcz geopolitycznego, jakie jeszcze czerwone linie mogą zostać przekroczone?
4: No tutaj z jednej strony na pewno władza testuje możliwość likwidacji tego zgromadzenia, żeby oczyścić sobie pole, żeby już na teren Trybunału bezpośrednio służby weszły. Więc te działania służą, można powiedzieć, to jest etap w realizacji takiego planu. Natomiast władza ma kilka równolegle wdrażanych ścieżek. Jedne zakładają większe użycie siły, inne mniej. Jedne zakładają szantaż taki fizyczny, inne finansowy, innego rodzaju. Więc tutaj władza z różnych stron próbuje po prostu prześliznąć się swoich przebierańców do tego Trybunału. I my tutaj jesteśmy, żeby im na te bezprawne próby przejęcia Trybunału powiedzieć nie i żeby im to po prostu uniemożliwić.
3: Powiedział Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Magdo, i teraz mogę jeszcze wejść w tłum i porozmawiać chwilę z protestującymi. Mogę też oddać głos do studia i możemy...
2: Jak najbardziej chcę zapytać protestujących, jak możesz, co sądzą, co myślą, jak ci się uda oczywiście dostać teraz, bo jest na pewno głośno.
3: Mam nadzieję, że mi się uda. Uśmiecham się. Dzień dobry, Radio Wnet, Jaśmina Nowak. Czy może pan w kilku słowach powiedzieć, dlaczego pan dzisiaj tutaj jest?
5: No to wiadomo, bo trzeba bronić Trybunału, a broniąc Trybunału bronimy suwerenności i niepodległości naszego kraju i przyszłości naszego kraju, przyszłości naszych dzieci i naszych wnuków. Nie możemy oddać Trybunału w niepowołane ręce, bo to wszystko pójdzie w dół. To pójdzie na całe prawo, na wszystkie sądy i de facto na funkcjonowanie naszego państwa i na jego, że tak powiem, demontaż. I dlatego tu jesteśmy, pilnujemy.
3: Dzisiaj tutaj jest spora grupa osób, ale też spora grupa starszych osób. Mieliśmy pana Adama Borowskiego, który zasłabł, teraz wrócił już na szczęście do tego namiotu. No i mamy też policję. Jak państwo oceniacie pod kątem kątem no, takiego bezpieczeństwa i też jakiegoś poziomu emocji, agresji, to co się tutaj dzisiaj dzieje?
5: Nie no, w tej chwili jest spokojnie, ale były dwa tutaj, że tak powiem, dwa najścia. Pierwsze było na główną bramę tam. Policja zaczęła na nas napierać. Ktoś się przewrócił, my tam pilnowaliśmy. Później policja przeniosła się do drugiej bramy. No i tuż chyba przepychanka, aż brama została zepsuta. Pękła po prostu. Taki napór był policji. Przewrócili pana Borowskiego, tam go zdeptali, karetka i tak dalej. Także policja, niektórzy się zachowali, tak powiem, bardzo brutalnie.
3: A niektórzy też pewno mówili, że to jest trudna sytuacja dla nich i nie.
5: No i byli bierni, widać, że niektórzy są bierni, zmuszeni, ale nie mają odwagi, żeby powiedzieć nie, że po prostu to wszystko jest bezprawne i niezgodne z konstytucją, prawda? Ale mają taką grupę.
3: Przepraszamy, bo tak może pan przejść, tylko tutaj są barierki, bo mamy pana, który...
6: Przepraszam, szukam jakiegoś posła albo tą panią, co przed chwilą przemawiała.
5: O, to daleko, niech nie pan idzie.
6: Gdzie, tak?
3: Tak, mamy pana, który dobrze.
5: Ale tu mają taką grupę specjalną, która interweniuje, napiera, przepycha, przewraca też, prawda, naszych tutaj wszystkich kolegów demonstrantów. Także generalnie jest źle, bo ta policja, która tu dzisiaj była, 100 policjantów albo więcej, przynajmniej 100, ona powinna być gdzie indziej, w szkołach podstawowych, bronić dzieci, bronić młodzieży, bronić tego, co się dzieje gdzieś indziej w Polsce, a nie tu stoją, prawda? Ściągnęli 100 albo i nawet więcej policjantów, którzy powinni być gdzieś indziej, a są finansowani z naszych środków, prawda?
3: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Magdo, ja teraz na moment oddaję głos do studia. Zobaczymy, na razie tutaj trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy, co się będzie działo. Może zaraz uda nam się porozmawiać z Adamem Borowskim, który w sumie no, tak faktycznie wyglądał, no wyglądał źle, no, wyglądał na przemęczonego, kilka słów prowadziło go do namiotu. Może nie będziemy przeszkadzać, ale jeżeli wyjdzie, to spróbujemy krótki komentarz
2: dobrze
3: nagrać.
2: Dobrze, jak najbardziej. Na Jaśmina Nowak sprzed Trybunału Konstytucyjnego. My trzymamy oczywiście rękę i oczy na pulsie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A na łączach jest z nami pan Henryk Karwan, starosta tomaszowski. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy.
1: Witamy serdecznie. To może na początek na gorąco, co pan sądzi na temat tych wydarzeń, które teraz obserwujemy już od kilku godzin przed Trybunałem Konstytucyjnym?
2: Doskonale się wpisuje w to, o czym rozmawiamy od wielu lat. Widzimy, że stosuje rząd prawo tak, jak on je rozumie. Nie jest ważna konstytucja, nic nie jest ważne. Ważne jest tylko, żeby przejąć i zarządzać z pozycji siły, a Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważny w wielu aspektach. Poznawalności ustaw, też losów prezydenta, więc bardzo się niepokoimy tą sytuacją tutaj w południowo-wschodniej Polsce. Widzimy, że po prostu ta konstytucja dla tych ludzi, którzy rządzą, nie ma żadnego znaczenia.
1: I o tym między innymi będzie też stanowiła konferencja, na którą pan będzie teraz zapraszał i naszych słuchaczy, a także wszystkich, którzy gdzieś będą mogli może online albo gdzieś się połączyć. Powiedzmy nieco więcej, konferencja właśnie związana z informacją i dezinformacją.
2: Oczywiście wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się w dniu 15 i 16 października w Tomaszowie Lubelskim w hotelu Staropolska. Będzie to właśnie już piąta konferencja w temacie między informacją a dezinformacją. Udział wezmą naprawdę wspaniali dziennikarze telewizji w Polsce, 24 Republiki, czy też Radia Wnet, tak naprawdę telewizji, które i wszystkich mediów, tych, które wymieniłem, które wypełniają misję publiczną. Tego, czego nie wypełnia w tej chwili telewizja opłacana z naszych składek, tak zwana publiczna. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Bardzo ciekawe tematy, ciekawi prelegenci. Będzie temat polityczny. Myślę, że nie zabraknie również rozmów o sytuacji pod Trybunałem Konstytucyjnym. I w tym pierwszym politycznym panelu będzie pan Zbigniew Bogucki, oczywiście szef Kancelarii Prezydenta, Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, obecnie osoba wyznaczona przez prezesa na funkcję przyszłego premiera, i Tomasz Zieliński, poseł ziemi tomaszowskiej, ziemi zamojskiej. Następnie będą bardzo znani dziennikarze, tematy bardzo ciekawe. Odsyłam państwa też do strony powiatu tomaszowskiego i wszystkich organizatorów, a organizatorami są Tomasz Zieliński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, starostwo powiatowe w mojej osobie Henryk Karwan, Ewelina Galan-Woźnia, która jest szefową, prezesem Stowarzyszenia Nowoczesność i Tradycja.
1: Czyli telefon.
2: Oraz pan Zygmunt Berdychowski, który reprezentuje Fundację Forum Ekonomiczne. To już 15 i 16 października w Tomaszowie. Pierwszy panel jest od godziny 12, a jeżeli ktoś by chciał przyjechać wcześniej, oczywiście rejestracja już jest od 11.30. Bardzo serdecznie w imieniu swoim i wszystkich współorganizatorów zapraszam.
1: Tak, oczywiście to jest bardzo ważna konferencja, tak jak pan mówi, w kontekście dzisiejszych wydarzeń. Na pewno będą państwo wracać do tego. Zbigniew Bogucki jako gość, przedstawiciel głowy państwa. Bardzo serdecznie dziękuję, panie starosto, i na pewno będziemy też relacjonować konferencję, która rozpoczyna się już jutro.
2: Jest mi bardzo miło właśnie, że mogłem też przekazać te informacje i zaproszenie na antenie Radia Wnet. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Pozdrawiamy uprzejmie. Henryk Karwan, starosta tomaszowski, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Nocne powtórki wnet.
3: Bydgoszcz 104,4 FM.

sit together on the sofa with the music way down.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Halo, halo. Słyszy mnie ktoś?
4: Co, do mnie to?
5: Tak, tak, do państwa mówię. I do pani, i pana tam z tyłu też. Zapraszam. Śmiało, proszę wsiadać.
4: A mam takie pytanie, czy to...
5: Zgadza się. To najnowszy model wehikułu czasu. Ma nawet żółte skórzane fotele.
4: A tak właściwie to gdzie?
5: A dokąd się wybierzemy tym razem? To się okaże już w najbliższy czwartek, po godzinie 14. Zapraszam na audycję Kiedyś to było. Hania Tracz.
6: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
2: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Ballada o Felku wykonana na harmonii przez pana Romana Gocala, jednego z kapeli warszawskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam.
0: Zacznę od Tyrmanda, bo on tam pisał o dobrym, o złym na Pradze, więc ludzie czekają w życiu na coś. Dzielą się na dwie kategorie. Na tych, którzy wiedzą, na co czekają, i na tych, którzy tego nie wiedzą, a tylko wyczekują. My wiemy, bo dzisiaj czekaliśmy w Radio Wnet z Adamem Czerpakiem na przyjście pana Romana. Co grał pan Romek, jak był młody chłopak? Czy to samo, co dzisiaj?
1: Zaczynałem od najprostszych melodii. Jak zaczynałem grać, to miałem 8-10 lat, więc to trwa już tak około 60 lat.
0: I po lewej, i po prawej stronie Wisły, to ta sama melodia szła.
1: Tak.
0: I w Parku Praskim, i w Parku Saskim.
1: Tak, gdzie się dało.
0: Właśnie, my spotkaliśmy się w Parku Saskim i pan Roman już nie gra z całą kapelą warszawską, ani praską, ani, prawda, czerniakowską, ale dzisiaj tak grywa pan i w świątek, i w piątek.
1: No raczej w weekendy. W weekendy raczej. Hmm. Ale jak potrzeba jest, to jadę i w tygodniu.
0: Tak, przyjaciel Staśka Wielanka i Stana Borysa.
1: Tak.
0: Zapadli w pamięci?
1: Bardzo, bardzo miło ich, miło wspominam Stanisława i Stan Borysa, również pana Jana Stokowskiego, wspaniałego muzyka.
0: Rozrabiaki czy takie w porządku, chłopaki?
1: W porządku.
0: Warszawa nie mieszka tylko w kamienicach, mieszka i w piosence, i w charakterze jej mieszkańców, tak mówił Stasiek Wielanek. Jak pan postrzega to swoje miasto?
1: Bardzo miło, bardzo tutaj się dobrze mieszka, wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera, zwłaszcza wtedy, kiedy się gra, jest to coś niesamowitego.
0: Ale ten folklor warszawski to tylko jest wtedy, kiedy gra kapela, czy jeszcze, prawda, to coś więcej niż muzyka, to styl życia, taki możemy powiedzieć maniery, Kindersztuba jeszcze jest dzisiaj, panie Romanie?
1: Jest tutaj jakaś wyjątkowa atmosfera, zwłaszcza na Placu Bankowym, w tych miejscach, gdzie jest duże zainteresowanie miejscowych, jak również przyjezdnych osób. Także, a już przy muzyce to wyjątkowa jest atmosfera. Przynajmniej ja tak to odczuwam.
0: Coś weselszego, bo na Placu Bankowym to dzisiaj już banków może nie ma, ale ratusz jest, a tam zawsze ponure sprawy, więc co wtedy pan Roman przygrywa?
1: Warszawa da się lubić.

0: coś można kręcić, coś można zgubić, a co się kręci, co się święci w Warszawie, elegancja, to nie to samo, co kosztowne naśladownictwo, tak mawiał Tyrmand, a na harmonii gra Roman Gocal. Co się święci, co się kręci?
1: Dla mnie muzyka.
0: Tak, czy artysta, muzyk taki kapelowy rodzi się na ulicy warszawskiej, czy najpierw musi wpaść w konflikt z prawem, czy pokłócić się z rodziną, przejść jakieś takie trudne lata, czy jak to się rodzi, skąd się bierze ten muzyk?
1: No w moim przypadku to usłyszałem, jak kuzyn grał na akordeonie ze swoim kolegą i to mi się bardzo podobało i od tamtej pory zacząłem marzyć o akordeonie, aby go mieć. No i tak to się zaczęło. Mama kupiła akordeon, w trudnych to było czasach. Taki akordeon nie za mocny, to był pierwszy akordeon, pamiętam, nazywał się Muza. Taki niewieściutki.
0: A teraz nazywa się nie Marymont, tylko...
1: Marucini. Marucci.
0: Czyli włoski słynny.
1: Tak.
0: I jak to jest? Czy najpierw trzeba coś tak na czymś przepaść, coś oblać, jakiś egzamin? Bo jak tam Stana Borysa się czyta, to on tam, nie wiem, gdzieś tam w Bieszczadach chyba rozrabiał. No i później dyrektorowi dziękował, że go wyrzucił ze szkoły. Czy pan też miał takie epizody?
1: Ja nie rozrabiałem, ale taki błąd zrobiłem, żeby mama mi kupiła akordeon. To przez 2 tygodnie nie chciałem jeść, nie chciałem nic, nie chciałem się
0: tylko
1: uczyć.
0: Tylko akordeon chcę,
1: akordeon.
0: Mamo.
1: No jakoś mama kupiła mi ten akordeon, no i wysłała...
0: I nie żałowała.
1: Wysłała trochę na naukę nut, no i tak. To się zaczęło.
0: Mm-hmm. Janek Kiepura, to nawet ojciec go wyrzucił. Mówi, co ty tam, chłopak, będziesz w tej na scenie? Co to za życie? To trzeba być kupcem, jakimś człowiekiem, który konkretną rzecz robi. No i trafił z Sosnowca do Warszawy. Później go na rękach nosi. I kapeli warszawskiej na rękach nie noszą. Ale co to jest to flanowanie? Słyszał pan takie pojęcie? O, pan Roman aż mruga oczami, że nie. To włóczenie się po mieście z rękami w kieszeniach. A pan zawsze ma ręce na klawiszach. I co na to dla tych włóczęgów, co pan tam przygrywa, jak spotyka takiego włóczęgę warszawskiego?

0: Tak. Po co wstawać? Nie ma racji ten, kto tak uważa. To Tyrmand. Łóżko, przyrząd ważny i pełen ponurej ambiwalencji. A pan dzisiaj wcześniej rano wstał? Czy tak muszą z kapeli, żeby grać? Panie Romanie, tak wcześnie wstać?
1: Dzisiaj wyjątkowo wstałem o 4 rano, żeby tutaj zdążyć do pana.
0: I to z prawej strony Wisły. Co praskie, nie warszawskie. A Stasiek Wielanek był zadziorny. Pan trochę mniej jest taki zadziorny. Bardziej spokojny, dobrotliwy warszawiak. On założył kapelę Czerniakowską i prowadził kapelę warszawską. A pan w jakim pionie? Czy był już pan na plakacie? Czy na plakacie dla prażanów to nic ważnego?
1: Ja gram w Towarzystwie Przyjaciół Józefowa, więc tam jestem na plakatach, jeżeli są jakieś imprezy. No i tak to się odbywa kilka razy w roku.
0: Tak.
1: Gramy tam.
0: Ale w sufit pan się nie wlampia.
1: Nie.
0: Zawsze chętny do roboty.
1: Nie ma czasu.
0: Tak.
1: Cały czas jest, zwłaszcza w muzyce, jest cały czas coś do, cały czas coś nowego, człowiek chciałby się nauczyć. Cały czas coś jest pilnego i mało czasu, bo to zabiera trochę czasu, żeby coś nowego rozegrać.
0: Tak, Stanisław Grzesiuk mieszkał na Czerniakowie i tam na ulicy Tatrzańskiej tak zwany dół to był. Dzisiaj na Pradze są takie doły, czy wszystko już nic wypoistego nie ma?
1: No Praga się zmieniła. Zmienia się cały czas, wypiękniała. No i...
0: Po Złotnika już się nie spotka, szklarza?
1: No, trudno jest chyba już raczej spotkać.
0: Już nie ma tylu czeladników, co kiedyś było na Stalowej, tak. Na Brzeskiej.
1: Ale miło wspominam bardzo starą Pragę, dawną Pragę. Zawsze tutaj byli mili ludzie, wspaniali.
0: A najtrudniejszy czas dla pana to był PRL czy inny, bo Stanisław Grzesiuk był i w obozach, i w Dachau, i w Mauthausen, później chorował, kasłał, a jednak grał, śpiewał i napisał nawet na marginesie życia. Czy pan w centrum życia, czy na marginesie? Na Pradze to gdzie? Tak w środku chyba życia.
1: Nie ma czasu na nudę, nie ma czasu na zastanowienie się nad takimi rzeczami. Nigdy się nie nudziłem, zawsze miałem pełne ręce roboty, więc...
0: Czy jest duma taka z przynależności do kapeli, do stolicy? Do czego większa jest taka duma?
1: Do muzyki, pod każdym, w każdej postaci, gdzie człowiek by się nie znalazł, jak gdzieś grają i chcą mnie brać, no to tam gram.
0: Tak, Grzesiuk lubił grać i Bal na Gnojny, i Czarną Mańkę, i Bujaj się Fela, i U cioci na imieninach, i Balladę o Felku, którą pan już wykonał. Ile lat kacetu? On miał 5 lat kacetu. Dla pana to nie jest tak, prawda? Ta Praga to nie jest nic trudnego. I on mówi takie słowa. Możesz mnie Hamem zwać, możesz mi w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. To teraz zagramy coś, co Grzesiuk lubił grać. U cioci.

0: Ale ja mi wycackany szedł se jakiś gość malowany. No to Grzesiuk tak puentował, a on szedł do tej cioci na imieniny. Dobrze, a czy ten gość taki wycackany, to też pan się uważa? Bo zawsze z kapeli to zawsze mają fason. Widać zawsze i czapeczka. A gdzie pan ma, Roman, swoją czapeczkę? Schował gdzieś pod...
1: O, mam czapeczkę.
0: Po prostu, o jest. O, i teraz harmonia w dłoni i elegancki, a paszka zawsze... wygolony, wszystko, no po prostu, aż się patrzy, chłopak z Pragi.
1: A, dziękuję.
0: I co właśnie w tym jest? I u tej cioci na imieninach, to jak trzeba rozbawić tą najbliższą rodzinę?
1: No, trzeba po prostu starać się grać, żeby ludzie mieli chęć słuchać i wprowadzić ludzi w taką atmosferę do słuchania, do muzyki, żeby...
0: A przyjaciele na wesela zapraszali?
1: Tak, grałem u Stana Borysa na weselu Marsza, starzy przyjaciele, u jego siostry w Otwocku.
0: O.
1: Tam było za 250 osób. Piękne.
0: Oś to były wesela. To tak, tak się bawił w Otwocku. Praga się bawiła. Tak? No to zagrajmy tego marsza, bo to ciekawe. I jak reagowały? Wszyscy podrywali panny do tańca? Jak to wtedy się działo? Czy to wtedy panowie proszą panie, czy panie proszą panów?
1: No ja lubię tańczyć i tak się złożyło, że poprosiłem Stana Borysa, aby pozwolił mi zatańczyć ze swoją żoną, Anią. No więc pozwolił, zatańczyłem.
0: No, bo inaczej by się oberwało.
1: Niesamowicie pięknie, lekka, pięknie tańczy, lekka w tańcu. No, przemiła osoba, również jak pan Stan Borys.
0: Także... To w stylu Stana Borysa.

0: Artysta, aby być modny, powinien być prawdziwy. To słowa Stana Borysa i on mówił, traktuje scenę jak świątynię sztuki. Jak pan podchodzi do tych warszawskich ulic, parków, choć na Pragę, to taki hymn, tak, z humorem, z charakterem. Czym się fascynował Stan Borys, czy pan się tym samym fascynuje? Pan Roman Gocal, który jest gościem, który no, inspirował się i razem z tymi chłopakami tworzył muzykę.
1: No, Stan Borys to wybitny muzyk, kompozytor, więc czyste zawodostwo. Ale bardzo miło było się spotkać z tym panem, grać im nieraz przy kolacji, sentymentalnie, także no miło to wspominam sobie.
0: A właśnie Kapela Praska, ona w 88, jako później Kapela Nowa z Rembertowa, później wygrywa Festiwal Kapel Podwórkowych w Przemyślu. Czy pan też koncertował z chłopakami gdzieś poza Warszawą? I czy Praga to takie państwo w państwie, miasto w mieście?
1: No, myślę, że Praga jest otwarta dla wszystkich, przynajmniej z mojego doświadczenia to wynika. Nie jest to zamknięta dzielnica tylko i wyłącznie dla osób mieszkających w tej dzielnicy. Otwarci są ludzie na nie tylko na osoby przyjezdne, ale również i z zagranicy. Także są bardzo obyci ludzie na Pradze mieszkali, a teraz tym bardziej.
0: Tak, Stan Borys podobno pasał krowy, ale i przy wypasaniu śpiewał, a siostra mu zawsze prasowała koszulę, taką krochmaliła kołnierzyk i spodnie na kant. A pan sam wszystko tak eleganckie, szykowne?
1: Tak, no staram się sam, bo wiem, że na każdą okoliczność trzeba jakoś inaczej się przygotować, więc...
0: A czy wyrzucili pana Romka kiedyś z imprezy? Albo pan kapela kogoś wyprosiła, bo im przeszkadza?
1: Nie było takiej sytuacji.
0: Nie.
1: Zawsze było miło, sympatycznie.
0: A spoko majonez, gitara gra, no to takie praskie wyrażenia. Czy miał pan Roman kiedyś cykora?
1: No jakaś trema to jest, zawsze. Ale żeby cykora to nie.
0: I wtedy jaką piosenkę pan zagrywa, żeby tą trebę przełamać?
1: A może... Chodź na Pragę.

0: Budowanie socjalizmu. To nie wyszło na Pradze. Budowanie socjalizmu idzie nam tak sprawnie, że zaraz nie będzie już żadnych w Warszawie ani w Polsce chuliganów. Tak żartował, jak poszedł do wydawnictwa Tyrmand i mówił, więc muszę ich opisać, zanim zupełnie wyginą jako gatunek. Czy właśnie chuligani jeszcze są na Pradze? Bo dzisiaj Praga to jest taka spokojna, jakby znieczulona, jakby zaspana. Czy jak pan to widzi? Czy grozi wyginięcie kapelom i harmoniarzom na Pradze?
1: Nie sądzę. Myślę, że muzyka, zwłaszcza akordeonowa, zawsze będzie na czasie. A teraz zauważyłem, że muzyka uliczna jak gdyby ożywa. Więc myślę, że zwłaszcza na Pradze jeszcze są ludzie, którzy chcą słuchać, cieszą się muzyką i witają nas zawsze z entuzjazmem.
0: Dworca Petersburskiego już nie ma, Konopackiej szkoły już nie ma, na Pradze Platerkównej też nie, ale są pewnie inne różne rzeczy. Bikiniarzy już nie ma, cynkciarzy nie ma na Różyckim, tych wycackanych też już rzadko spotkać, już zupełnie się zmieniło to oblicze Pragi.
1: Pomimo to, jak gram, to ludzie bardzo interesują się muzyką, zwłaszcza dawną muzyką warszawską. Więc nawet zauważyłem, że młodzi interesują się i cieszą się muzyką, tą właśnie starymi melodiami, tak jak na przykład ta Ostatnia Niedziela i takie różne.
0: Tak.
1: Bardzo, bardzo jest to słuchana muzyka.
0: Leopold Tyrmand w Złym opisał dobrego chuligana, ale bardzo słabą i kiepską milicję, tak? Bezradną wobec tego praskiego półświatka. Tego półświatka też już dzisiaj nie ma. Bazar Różycki też już jest taki rozkraczony, o tak byśmy powiedzieli. A przecież to był aptekarz ten Różycki Ignacy, który zakładał ten bazar i miał pewną koncepcję i tam wszystko było można dostać. I ślub, suknię ślubną i wszystko, wszystko, tak? I obrączki, ale też kałasznikowa. Dzisiaj zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Jak pan widzi, czy dzisiejsza Warszawa potrzebuje takich bardów jak Kapela Praska? Czy to jest taki wentyl bezpieczeństwa dla tego miasta?
1: Myślę, że tak. Że jest to, tak jak już powiedziałem, coraz większe zainteresowanie jest muzyką uliczną. Ludzie potrzebują tego klimatu. Jak zdążyłem zauważyć i myślę, że będzie to wracało i to się nie skończy. To będzie zawsze.
0: Czy gość z Pragi to inny niż ten z lewej strony Wisły? Czy ten z Czerniakowa, czy z Woli? Bo kiedyś to jednak był taki charakter, tak? Może on leżał na łóżku na tej Pradze, przyjaźnił się z sufitem, jak to mówił Tyrmand, ale potrafił dobrze wszystko zmajstrować. Znał się na fachu.
1: Gość z Pragi zawsze był charakternym człowiekiem i myślę, że tak pozostanie.
0: I teraz taki skrót, tak popytam dużo pana. Kim jest Roman Gocal? Jaki akord by wygrał?

0: Właśnie. I to jest tak ciekawe. Czyli inny jest pan w niedzielę, a inny w zwykły dzień? Czy zawsze ten sam?
1: Zawsze ten sam. Staram się zawsze być sobą.
0: I puśćmy teraz Grzesiuka. Posłuchajmy, jak on by wykonał, jakby odpowiedział, kim jest. Kim ten pana przyjaciel, prawda? Czy ci, na których się Kapela Praska tak wpatrywała i kontynuowała tą tradycję, tak, którą robili Grzesiuk i pana przyjaciele, tak? I Stan Borys, i wy... Kogo jeszcze wymienialiśmy? Janka...
1: Pan Janek Stokowski.
0: I jeszcze wymienialiśmy...
1: No i Stanisław
0: Staśka. Tak. Właśnie. To teraz posłuchajmy samego Grzesiuka. Nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Nie...
2: Ale ja mi wycackany szedł se jakiś gość. Pacjata? Niby owszem, może być. I nagle potknął się o kamień, rycząc o psia kość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? I ciut nie zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, wunrę odziany.

0: Reklama.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Po reklamie.
2: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
3: Naród polski, nie filozof Kant. Subtelnością rozumowania jeszcze nikt nas nie wzruszył. Jak pan widzi te czasy? Spokojne czy jak na wojnie? Spokojnie. Jak to mówią prażanie, panie Romanie. Zagrać trzeba.

0: ile nieszczęść dzieje się dlatego, że po prawdzie nie potrafimy czegoś wyrazić słowami. Tak dociekał Tyrmand. Czy rzeczywiście wiele szczęścia dzieje się, kiedy potrafimy coś wyrazić słowami?
1: Łatwiej jest wyrazić muzyką.
0: Łatwiej muzyką.
1: W moim przypadku.
0: To tak. Wtedy właśnie, a jak przychodzą takie problemy, takie sercowe, to wtedy jak ta muzyka popłynie?

0: kolanko szedł obok Mefista. To z powieści zły, Tyrmanda. Patrząc nań z ukosa, po dłuższym milczeniu spytał: stało się coś, panie Mefisto? Taki pan dziś dziwny, zdenerwowany. Dziura milczał, jego młoda, a zarazem dojrzała twarz nie wyrażała nic. Nic się nie stało, rzekł wreszcie dość niegrzecznie. A co go tak wkurzało? No wkurzała go to, że szedł do swojej ukochanej. Pamięta pan to pierwsze zakochanie na Pradze, panie Romanie?
1: Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie.
0: A żona co by powiedziała? Jakby pan tak oberwał, czy nie? Jak gdzieś tam poszedł na balangę, czy na granie, a i nie powiedział na czas żonie.
1: Nigdy nie zdarzyło się to. Zawsze byłem słowny, obowiązkowy.
0: No to jest taki prażanin. Ale ja doczytam. I znów szli w milczeniu. Wreszcie kolanko, zapominając o długiej przerwie, rzekł niezręcznie: to dobrze, że się nic nie stało, bo zmartwiłem się, widząc pana minę. I znów rozmowa weszła w impas. Kolanko nawiązał do tego, o czym lepiej nie mówić i co zostało wyrzucone z rozmowy przez bolesne kłamstwo Mefista. Mam kłopoty, rzekł cicho. Po chwili: wie pan, może mógłbym czymś pomóc. Tak taktownie odezwał się kolanko. Przecież jak pana lubię, Mefisto, nie może mi pan w niczym pomóc. Gorzki uśmiech skręcił usta dziury. Nikt nie może mi pomóc. Nawet ja sam sobie idę na decydującą rozmowę z jedyną kobietą, jaką w życiu kochałem. Rzekł nagle z determinacją. Jaką pan kocha, poprawił delikatnie kolonko. I to jest takie ciekawe, że czasami mówimy w czasie przeszłym. Czy tak się mówi na Pradze do dzisiaj? Mówi, kochałem, ale tak naprawdę ją dalej kocha. I tutaj ja jestem poważny człowiek. Złapię za kok, naplantuję i wyrzucę won. No bo czy można inaczej? Znalazła sobie młodego chłopaka i lata za nim jak kot z pęcherzem. Ja jestem człowiek poważny, sam pan rozumie, prawda? Ślub, małżeństwo, rodzina to rzeczy z największą chęcią, bo ją kochałem. Bo pan ją kocha, poprawił kolonko. I ciągle, prawda, co jest na tej Pradze? Czy bardziej ten czas przeszły, czy ten teraźniejszy, czy przyszły? Co się dzieje dobrego? Też muzyką niech pan to wyrazi.

0: Roman Gocal na harmonii nam wciąż w Radio Wnet gra. Czy czego w życiu szukał pan? Czy był w podróżach? W Siedem Podróży któryś to opisał z pana ulubieńców z tej kapeli. A pan jakich Siedem Podróży takich odbył? Czy, albo jedną niech chociaż wygra, czy opowie.
1: Ja raczej cały czas jestem na miejscu. Z Warszawy nie wyjeżdżam.
0: Po prostu tutaj najlepiej.
1: Jakoś tak się składa, że mało kiedy gdzieś tam wyjeżdżam. Jestem cały czas tutaj jako miejscowy. Mhm.
0: Masz piątaka i się rozwijaj. To tata Wielanka takie słowa wypowiedział do syna, do Stasia. I pamiętaj, nigdy nie schodź poniżej stówy. To właśnie ten Wielanek, on ukończył technikum. A czy mechaniczny chyba nawet, czy często wam gratulują o na przykład, czy jak wygracie dobrą taką melodię, dobrą tą, tak podchodzą, o, tego mi było potrzeba, bo taki miałem, wie pan, dzień w dechę, że jak pan zagrał, to od razu mi się humor poprawił.
1: No tak, oczywiście, nawet są jakieś niespodziewane całusy, różnie to bywa, ale wyrażane jest to w sposób bardzo sympatyczne.
0: Uściski zawsze, prażanki gotowe przekazać. A czy cmykałka do innych instrumentów też u pana, tak jak była u tych artystów z kapel warszawskich? Czy wierny harmonii zawsze?
1: Akordeon.
0: Akordeon. Jeszcze, dobrze. Takie pytanko, czy chłopcy sferajny z kapeli warszawskiej to były takie pentaki, ponure, czy raczej takie chłopaki z humorem?
1: Zawsze z humorem.
0: I teraz coś na ten dobry humor.

0: Za dwóch, za siedmiu trzeba grać? Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje, że czyjeś brwi są zbyt blade, usta szerokie i tak dalej itp. Czy defekty, coś nie wyjdzie, gdzieś tam palce popłyną gdzieś indziej, to wzbudzają tkliwość, czy coś w panu Romanie jeszcze taką tkliwość wzbudza? Pomyłki potrzebne są?
1: No pewno się zdarzają, jak w życiu.
0: A Tyrmand jeszcze miał taką, on mówił o geniuszach. Geniusz jest rzeczą bezwzględną, on tak mówił, taką definicję dawał. Można być genialnym portierem hotelowym czy sprzedawcą tekstyliów. O geniuszu decyduje, jak się daną rzecz robi, a nie co się robi. Jak to zawsze trzeba zagrać, żeby tak było jak geniusz.
1: Może na spokojnie.

Wraca się jedynie do tych, których się kocha, albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. Po prostu jedzie się dalej. Tak w 7 dalekich rejsach pisał Tyrmand. Czy szczęście jest zawsze gdzie indziej, czy zawsze jest na miejscu u pana Romana?

0: Nie grał pan na harmonii, tylko jakoś tak słuchał innych. To kogo by pan posłuchał? Gdyby... No. Nie z kapel warszawskich, tylko z takiego, no nie wiem, rocka, czy... To tak jak Borys wyjechał do Stanów i tam, no już rocka amerykańskiego, tak, polubił. Tyrmand Jazz, tak?
1: No, zasłuchałem się, byłem na koncercie Kolęd, to było w Józefowie, tam ze swoim
0: też repertuarem Kolęd.
1: Repertuarem Kolęd występował pan Sztaba. Mm. To bardzo mnie zainspirowało, bardzo się zainteresowałem.
0: I też Kolędy teraz pan wydaje, a ma pan płytę? Ze swoimi utworami, graniem? Nie.
1: Nie. Nie, nie, nie.
0: Wszystko tylko na żywo, w Parku na Saskim. Żywo, tak. Albo Prackim.
1: Tak.
0: To jeszcze o tym szczęściu, bo to tak zawsze przyjeżdżają do tej stolicy, no i tego szczęścia szukają. A niektórzy się gubią w tym szukaniu. I wtedy jaka melodia z tym szczęściem tak powraca? Czy płynie ona tak jak Wisła i zawsze ucieka i nie wraca?
1: A może muzyka?

Tak, jak lubię Tyrmanda, bo to jest taka ulubiona książka. Jeszcze mamy jedną piosenkę tak do zagrania, ale mojemu rodzinnemu miastu, Warszawie. No strasznie musiał kochać ten Tyrman to Warszawę, ale później wybył z niej, już nie wrócił do tej Ameryki, a zakończył też pięknie. Pięknie zakończył, bo mówi tak, to jest taka rozmowa, masz rację, to nie to samo, powiedziała pokornie Marta, wiedząc, że słowami tymi wygrywa ostatnią partię. Ja postąpiłam źle. Tak, taka refleksja jej przychodzi. I znów przez chwilę trwała cisza, z góry, z oddali dolatywał głuchy, dudniący poszum miasta. Czym ta Warszawa szumi? Jaką melodią ona? Czy tą na Mariensztacie, czy inną? Znowu odpowie pan

0: Hałas Warszawy, dla mnie niezrozumiałe, tak uważała Marta w Tyrmanda powieści Zły. To taka romantyczna, brukowa, warszawska powieść, ale nie tylko, bo to taka wszechczasów, możemy powiedzieć. I moja ulubiona też z Pragi. Dla mnie hałas Warszawy jest inny, rzek cicho halski. Wczesne, poranne syreny z nad Wisły. Nie wiem, które miał na myśli, te, które spacerują, czy wynurzają się z Wisły, z rzecznych statków, o właśnie, z odległych fabryk, dworców i torów kolejowych. Gdzie my jesteśmy? Szepnęła Marta. Jeszcze w Warszawie, czy już poza Warszawą? Tak się ta Warszawa rozbudowała. Na Pradze się już jeszcze praży cokolwiek, czy już nic?
1: No, myślę, że Praga zawsze będzie podtrzymywała stare tradycje. Są ludzie, którzy

0: którzy dawni mieszkańcy, są ich dzieci również. Także te nawyki pozostały i będą trwały. Myślę, że się będą rozwijały.
1: Posłuchajmy teraz taki dobry kawałek, niech zaśpiewają chłopaki z Pragi. Teraz, żeby troszeczkę pan miał przerwę, a później przygotuje pan takie na pożegnanie dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet na harmonii. Dzisiaj gra Roman Gocala.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
0: Po reklamie.
2: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
3: Ecie pecie, to już nowe pokolenia kapel warszawskich grają, ale w Europie zanika ta muzyka akordeonowa. A do Warszawy przecież przyjeżdżają różni i mogą posłuchać Romana Gocale i wtedy mogą też usłyszeć takie nawet tango, prawda? W Warszawie.

0: Marnowanie życia jest mało pociągającym zajęciem, tak uważał Tyrmand i tak uważa każdy chyba i kapelmistrz i każdy grający na akordeonie, a szczególnie pan Roman Gocala. Panie Romanie, marnowanie takiej codzienności, tego, to nie ma tego w Warszawie, nie ma na Pradze, nie ma w pana życiu. Ale jest taka fala, czasami tak człowieka dopada i wtedy pan lubi klasykę też. Nie tylko te utwory kapel praskich, ale też klasykę. I dla kogo by pan ją dedykował, tak na koniec?
1: Dla mieszkańców Warszawy, dla przyjezdnych, dla mieszkańców Europy, którzy przyjeżdżają tutaj do nas.
0: I właśnie, i patrzą jak u nas, prawda, wszystko to, co tradycja, to, co praskie, warszawskie, narodowe, polskie jeszcze żyje, ale i strój i we wszystkim się wyraża i w naszej, prawda, takim ożywieniu. I chciałem bardzo podziękować, bo mówią, że na Pradze to tak trzeba poklepać po plecach. Pan też często kogoś się tak klepnie w plecy, żeby się odcudził, żeby posłuchał dobrej muzyki.
1: Ludzie z zagranicy są zaskoczeni i zafascynowani tą atmosferą, grą muzyczną na ulicy. Więc to dla nich jest takie zaskoczenie, miłe zaskoczenie. Bardzo się interesują i cieszą się, tańczą nawet przy tej muzyce, śpiewają z nami, jak jakieś tam zagraniczne gramy melodie. Także
0: dobrze, Brachu, żeś przyjechał do Warszawy, do stolicy i dobrze, żebyś się tutaj czuł w tej stolicy, iż poszedł na Pragę, nigdzie się nie bał, nikt na ciebie nie wyjdzie z lagą, bo to jest spokojnie, bo tutaj gra kapela warszawska, gra pan Roman Gocala. I na koniec dla państwa dziękuję za realizację i dobrego dnia w Warszawie, dobrego dnia na Pradze.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie. Pozdrawiam.

0: Dzień dobry, 7.1. W tym wydaniu wiadomości: zatrzymania pod Trybunałem Konstytucyjnym, zamach na premiera i działania prokuratury oraz Elon Musk i spowolnienie ukraińskich dronów. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Trzy osoby zatrzymano podczas wczorajszych protestów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował w TVN24, że wobec kolejnych uczestników zajść mogą zostać skierowane zawiadomienia do prokuratury. Jak wyjaśnił, chodzi o zachowanie demonstrantów wobec policjantów i sędziów TK. Do przepychanek doszło w związku ze ślubowaniem Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału. Protestujący próbowali blokować wejście do budynku, a policja udrożniła przejazd. Kierwiński zaznaczył, że zgromadzenie jest legalne, ale w razie łamania prawa służby mogą wystąpić o jego rozwiązanie. Minister przekazał również, że MSWiA przyznało ochronę służby ochrony państwa dwóm sędziom TK, nie ujawnił jednak ich nazwisk. Karol Nawrocki udał się wczoraj do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w związku z wydarzeniami dotyczącymi ślubowania Macieja Berka. Podczas wieczornego briefingu szef KPRP Zbigniew Bogucki wyjaśniał, że prezydent jako strażnik konstytucji chciał uzyskać informacje o sytuacji w TK. Minister zapewnił, że głowa państwa nie zamierzała blokować procedury ślubowania. W przypadku Berka konieczne było jednak jego zdaniem wcześniejsze potwierdzenie spełnienia ustawowych wymogów. Bogucki przypomniał, że do marszałka Sejmu skierowano dwa pisma dotyczące kwalifikacji Macieja Berka. Według ministra odpowiedzi nie pozwoliły rozwiać wątpliwości dotyczących wymaganego doświadczenia zawodowego. Z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Nawrocki odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Reszta na portalu wnet.fm. Warszawski sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla 66-letniego Krzysztofa N., podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu. Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Jak twierdzą śledczy, podejrzany miał zwerbować kilkaset osób do siłowego obalenia ustroju i zmiany władzy, a także zdobyć adresy polityków i znaleźć osoby posiadające broń. W jego mieszkaniu zabezpieczono m.in. kusze, petardy hukowe i przedmioty przypominające broń. Prokuratura bada również, czy mężczyzna działał z inspiracji obcych służb. Elon Musk zasugerował, że ograniczenia prędkości ukraińskiej broni korzystającej z sieci Starlink mogą zależeć od decyzji amerykańskich władz. Jak informują brytyjskie media, we wtorek wieczorem wprowadzono limit 160 km na godzinę. Szybsze obiekty traciły połączenie z siecią, co zakłócało ukraińskie operacje z użyciem dronów. Doradca prezydenta Zełenskiego podejrzewa, że ograniczenia mogą mieć związek z napięciami między Kijowem a Waszyngtonem. Musk wyjaśnił na platformie X, że wojskowa usługa Starshield podlega amerykańskim rządowi, a limity ustala wojsko USA i ostatecznie prezydent. Do wczoraj wieczorem łączność została częściowo przywrócona, poinformował były minister obrony Ukrainy Mykhajło Fedorow. Chorwacja przedstawiła państwom Unii Europejskiej listę warunków, które Czarnogóra ma spełnić, zanim Zagrzeb poprze jej akcesję do wspólnoty. Informację podało Radio Wolna Europa, powołując się na źródła dyplomatyczne. Większość postulatów dotyczy rozliczeń wydarzeń z wojen lat 90. Chorwacja domaga się między innymi odszkodowań dla więźniów obozu w Morinju, wyjaśnienia losów 14 zaginionych obywateli oraz ścigania zbrodni wojennych. Oczekuje także zwrotu okrętu szkolnego Jadran i rozwiązania sporów granicznych. Przystąpienie do UE wymaga zgody wszystkich państw członkowskich.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Rozprawa z lękiem. Wszyscy przeżywamy chwilę, gdy ogarnia nas lęk. Gdy wisi nad nami widmo nieuchronnej katastrofy. Nie jestem z natury lękliwy, ale i mnie to dopada od czasu do czasu. Wszystkich nas, gdybyśmy zdobyli się na szczerość. Próbujemy uporać się z tym sami, ale to na nic, to nie działa. I jak zwykle otoczenie nas nie rozumie. Co więc robić z takim strachem? Czy mamy pozwolić, aby zżerał nas kawałek po kawałku? Nie chcę, by to zabrzmiało ckliwie albo banalnie, ale nauczyłem się przynosić moje obawy Jezusowi. to aż tak proste. To nie żaden wykręt ani religijna proteza. Jezus powiedział: nie lękajcie się, nie troszczcie się o nic. Jakim cudem moglibyśmy tak żyć? Dlatego, że jak powiedział Jezus, wie wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Brzmiałoby to ckliwie, gdyby nie było prawdą. A przecież za każdym razem, gdy składam przed Nim moje troski, moje obawy, On napełnia mnie w zamian swoim pokojem.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tu kabaret Otto.
2: Polecamy nasz najnowszy singiel.
1: Jaki piękny cyrk.
3: Z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja,
2: którą też polecamy. Można nas słuchać w radiu wnet,
3: również i na streamingach.
2: Tak, a na YouTubie można podbijać, na czym też nam bardzo zależy.
3: Zapraszamy.
1: Kabaret Otto.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
9: Od cudownego dziecka przez wirtuoza po legendę muzyki skrzypcowej. Tak w dużym skrócie możemy scharakteryzować postać Henryka Wieniawskiego, wybitnego polskiego muzyka i kompozytora XIX wieku, który podbijał największe sale koncertowe swoich czasów. Już w najbliższy piątek od 13 do 15 zapraszamy na audycję specjalną poświęconą Wieniawskiemu oraz trwającemu obecnie w Poznaniu konkursowi jego imienia.
10: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
7: To była autopromocja.

0: 15 października, Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj będzie dużo o Trybunale Konstytucyjnym, o tym wszystkim, co zdarzyło się wczoraj. I od razu zaczynamy od cytatu z prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie, jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje. Także obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach i prawnych, i jak rozumiem społecznych, bo pan redaktor wspominał o pewnej sytuacji, której nie widziałem, bo byłem w obecności pana prezydenta, jest jak najbardziej zasadna. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: I dlatego, że słowo wobec jest takim słowem bardzo trudnym do zdefiniowania. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to wobec, panie profesorze.
2: No, język polski jest tutaj jednoznaczny. Słowniki wskazują, że wobec to znaczy w obecności. No, względnie w obliczu czy z uwagi na jakieś zdarzenie. Ale tutaj mamy to właśnie znaczenie, które jest utrwalone w naszej praktyce. Co więcej, mamy podobne rozumienie tego pojęcia w uzasadnieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 2025 roku, gdzie powiedziano w odniesieniu do trzech sędziów, od których wszystko się zaczęło, tych trzech sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm, od których prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania, i Trybunał w uzasadnieniu swojego wyroku mówi tak: bezsporne jest, że trzej sędziowie wybrani zgodnie z prawem w dniu 8 października 2015 roku nie złożyli jeszcze ślubowania wobec prezydenta, a zatem nie mogli objąć stanowisk sędziego. Tutaj mamy zatem słowo wobec rozumiane w takim sensie, w takim znaczeniu, jak to jest przyjęte w języku polskim.
0: No dobrze, ale czyli jest tak, bo to trzeba wyjaśnić chyba, czy pan sędzia Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie jest?
2: No nie jest, jest sędzią elektem, to znaczy został wybrany przez Sejm, ale ślubowania wobec prezydenta nie złożył, wobec tego nie jest w zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału. Ustawa stanowi, że urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, tworzą to zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału. I ponieważ ustawa stanowi również, ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że prezes Trybunału umożliwia sędziemu Trybunału, który ślubowanie złożył, podjęcie stosunku służbowego. Ustawa mówi, że stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki. I to jest kluczowe, to znaczy rozdzielenie dwóch sytuacji. Jednej, w której mamy wybór dokonany przez Sejm, i drugiej, w której następuje złożenie ślubowania wobec, to znaczy w obecności, a nie w nieobecności prezydenta. I te dwie sytuacje muszą być spójne, muszą być zgodne. Jedno bez drugiego nie ma tutaj znaczenia prawnego.
0: Ale czy spór nie dotyczy też tego, czy to ślubowanie wobec prezydenta nie jest taką czystą formalnością i czystym potwierdzeniem wyboru Sejmu?
2: No, to można różnie interpretować, ale formalność czy nieformalność, bez tego aktu nie ma sędziego Trybunału i to wynika z ustawy o statusie sędziów Trybunału, tak to zostało skonstruowane.
0: Ale czy nie jest w takim razie też czymś nie w duchu konstytucji, skoro prezydent ma taką możliwość, to może nie przyjmować wobec zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sam ma możliwość sparaliżowania działania takiego ważnego organu?
2: Nie ma możliwości sparaliżowania działalności Trybunału, ponieważ prezydent ma obowiązek konstytucyjny i ustawowy to ślubowanie przyjąć, no, pod warunkiem, że spełnione są określone w ustawie przesłanki wyboru. Sejm nie ma zwolnienia z przestrzegania prawa w ten sposób, że wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I dokonując wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sejm musi działać w zgodzie z ustawą o statusie sędziów Trybunału. Prezydent nie wybiera sędziów i nie może wskazywać, który z tych sędziów mu się podoba, a który nie. Natomiast prezydent tak samo podlega, jak i Sejm podlega ustawie o statusie sędziów, tak i prezydent podlega ustawie o statusie sędziów. Jeżeli więc przychodzi do niego ktoś, kto został wybrany nieprawidłowo z tego powodu, że nie spełnia określonych w ustawie wymagań, no to prezydent jest zobowiązany ślubowania nie przyjąć. I tu nie chodzi o żaden paraliż Trybunału. Przeciwnie, jeśli byśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której w Trybunale znajdzie się ktoś, kto nie może tam być, nie może być sędzią, bo nie odpowiada warunkom określonym w ustawie, no to będziemy mieli do czynienia z kwestionowaniem rozstrzygnięć tego Trybunału.
0: Tak jak mamy do czynienia z kwestionowaniem rozstrzygnięć Trybunału przynajmniej od 3 roku, kiedy Donald Tusk przejął władzę. Czyli tak, prezydent ma prawo domagać się dokumentów od pana ministra Berka.
2: Z całą pewnością.
0: Czyli to nie jest nadużycie władzy prezydenckiej, jak to chce przedstawić marszałek Sejmu. My wybraliśmy, prezydent musi to zrobić, no bo taka jest, w taki sposób opowiada o tej sytuacji cała koalicja rządząca.
2: Tak, ale prawo mówi inaczej. Prawo mówi, że Sejm, wybierając sędziego Trybunału, jest związany licznymi warunkami określonymi w ustawie o Sądzie Najwyższym, ponieważ do kryteriów, które musi spełnić sędzia Trybunału, zalicza się te, które są wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym. No i w związku z tym Sejm nie może powiedzieć, że sprawa skończona, Sejm przemówił, Roma locuta, causa finita, i powinien te kryteria ustalić, czy one są spełnione, czy nie są spełnione. Sam zresztą zainteresowany powinien wyjaśnić, jak to właściwie jest. Zainteresowany w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że pozostawał w stosunku zatrudnienia na stanowisku nieradcowskim, a jednocześnie wykonywał zawód radcy prawnego poza tym stanowiskiem i poza tym zatrudnieniem. No i jednocześnie dodaje, że cóż miałby pokazać, co miałoby podlegać badaniu. Umowy, prawda, jakieś finansowe konsekwencje wykonywania zawodu. I to jest sytuacja, jego zdaniem, trudna do zweryfikowania. Tymczasem ustawa o radcach prawnych, ustawa regulująca działalność radców prawnych, mówi, że ta działalność polega na świadczeniu pomocy prawnej. No a takie świadczenie pomocy prawnej jest dokumentowane, zwłaszcza, że mamy tutaj w informacji zamieszczonej na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych stwierdzenie, że osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu radcy prawnego, która jest zatrudniona w jednostce organizacyjnej na stanowisku urzędniczym, nieradcowskim, w tym kierowniczym, nawet jeśli na tym stanowisku realizuje na rzecz pracodawcy jakieś usługi prawnicze, nie wykonuje w ramach tego stosunku pracy zawodu radcy prawnego. No, zainteresowany mówi: tak, ale ja byłem zatrudniony na stanowisku nieradcowskim, ale wykonywałem usługi w tym zakresie, a jeśli chodzi o to, żebym to udowadniał, to nie muszę, dlatego że Sejm mnie wybrał i nic wam do tego. Otóż to jest, powiedziałbym, całkowicie sprzeczne z wymaganiami stawianymi kandydatowi na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, czyli te dokumenty świadczące o tym, że był radcą prawnym, powinien przedstawić prezydentowi.
2: No, z całą pewnością prezydentowi nie. Powinien je przedstawić w Sejmie. Był o to przecież pytany przez Komisję Wymiaru Sprawiedliwości, która się zajmowała sprawą przygotowania stanowiska dla Sejmu. No i tam przyjęto takie, powiedziałbym, taki pogląd, że skoro mówi, że jest, to jest, a szczegóły to są u marszałka Sejmu. No ale jakoś marszałek Sejmu tego nie przedstawia. I tu jest cały problem, powiedziałbym, taki, który sprowadza się do stwierdzenia, że nas ustawa nie obowiązuje. My, Sejm, jak coś postanowimy, to choćby można było być całkowicie od rzeczywistości oderwanym, można było sobie płynąć w takiej żółtej łodzi podwodnej, to i tak ma być. No, kiedyś był taki przepis jeszcze za czasów II Rzeczpospolitej, który mówił, że w rozumieniu ustawy rak jest rybą. No i w rozumieniu Sejmu, kto jest sędzią, to o tym decyduje Sejm. No to nie wystarczy.
0: To w takim razie, panie profesorze, co wczoraj zdarzyło się w gabinecie marszałka?
2: W gabinecie marszałka nie nastąpiło ślubowanie wobec prezydenta, bo nie było tam prezydenta.
0: Ale był notariusz, który zapisał, że wobec prezydenta ślubował. Chyba tak zapisał to notariusz, żeby ten i potem ten zapis notarialny został zaniesiony do kancelarii prezydenta po to, żeby ten dokument świadczył o tym, że to było wobec prezydenta. Tak to nie działa?
2: Nie, tak to nie działa. Tak to nie działa. I krótko mówiąc, to nie miało znaczenia wykonania postanowień ustawy.
0: No dobrze, a jak marszałek zaprosił pana Berka, żeby to wobec, bez wobec się wydarzyło, czy tutaj nastąpiło naruszenie, nie wiem, artykułu tam chyba 7 Konstytucji Rzeczpospolitej, czy to jest tak?
2: Tak, nastąpiło. Nastąpiło. Ja muszę zmierzać do konkluzji, bo słyszę, że ktoś pilnie się do mnie dobija telefonicznie.
0: To jeszcze zanim ta konkluzja nastąpi, to proszę odpowiedzieć, panie profesorze, na to pytanie. Złamał, nadużył konstytucji marszałek Sejmu.
2: Marszałek Sejmu, jak wszystkie organy władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa. I w związku z tym to, co się wydarzyło wczoraj, było poza granicami prawa. Nie ma tutaj uprawnień marszałek Sejmu, zwłaszcza, że tych uprawnień sobie przecież nie przypisuje, bo jest w Trybunale spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem dotyczący właśnie tego, kto ma ślubowanie odbierać od sędziego. No i ten spór jest nierozstrzygnięty.
0: Panie, ponieważ pan profesor się spieszy, tylko pytanie o nazwę. Jak by pan nazwał to, co się dzieje teraz w systemie prawnym? Jedni nazywają to przywróceniem praworządności, drudzy zamachem stanu. A pan profesor jak nazywa to?
2: Nie no, poczekajmy, oszczędzajmy wielkich słów, one mogą się jeszcze przydać. Także tutaj można powiedzieć o naruszaniu prawa, natomiast dalsze kwalifikacje, no to co prawda to określenie zamach stanu jest często używane w różnych kontekstach, między innymi w kontekstach związanych z rozwojem nowych technologii. Ale inwigilacyjnych, jest taka książka, która tego dotyczy, pani profesor Soszany Zubow, ale to zostawmy takie określenia publicystyczne, trzymajmy się formuły, która mówi, że albo coś jest zgodne z prawem, albo nie.
0: Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
2: Bardzo
0: profesor
2: dziękuję.
0: Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, był gościem Poranka Wnet, a teraz przeniesiemy się do Podkowy Leśnej, tam jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Żeby dobrze nastroić i Łukasza, i Państwa, posłuchamy teraz premiera Donalda Tuska.
4: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. I będziemy to konsekwentnie, bez niepotrzebnych gestów, bez dramatów, będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny to jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom. I dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji. Usłyszeliśmy dzisiaj pod bramą Trybunału Konstytucyjnego z ust działaczy PiSu hasła pełne wulgaryzmów i agresywnych gróźb pod adresem niezależnych mediów, policjantów, służb miejskich i innych obywateli. Obywateli, którzy mają inne poglądy niż prezes Kaczyński. To on nazwał funkcjonariuszy barbarzyńską dziczą. W towarzystwie panów Bąkiewicza i Macierewicza. Ten jeden obraz wystarczy za cały komentarz. Na szczęście państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
0: To był premier Donald Tusk. To jeszcze przeczytam, co napisał Bogusław Hrabota w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Mimo że Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, nie spodziewam się przyspieszenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Akcja policji w Trybunale Konstytucyjnym byłaby politycznym błędem. Łukasz Jankowski był wczoraj pod Trybunałem Konstytucyjnym, widział i co, Łukaszu? I jakie wnioski?
5: To zaraz opowiem, co się działo wczoraj, co może dziać się dzisiaj. Tylko jedna taka uwaga, to z pytania innego dziennikarza, ale chyba trafnego, które mi się bardzo spodobało. Skoro można ślubować wobec prezydenta bez udziału prezydenta, to równie dobrze, jak rozumiem, ani wczoraj w gabinecie marszałka, ani kilka tygodni temu w sali kolumnowej też nie było potrzeby, żeby był notariusz. Skoro się wobec notariusza składa, to chyba można i bez notariusza. Idąc tą logiką analizy prawnej, to po co było ściągać notariusza, po co było ściągać też marszałka, skoro wobec, znaczy, że nie musi być w obecności, to równie dobrze pan Berech mógł sobie ślubować w domu, skoro wobec, to ani nie trzeba prezydenta, ani nie trzeba notariusza, ani nie trzeba marszałka. Taka to jest logika.
0: I to można też rozciągnąć na śluby. Ja nie wiem, czy wobec małżonki się ślubuje, ale może można bez małżonki ślubować. W ogóle można rozmaite rzeczy robić, ale o twoich obserwacjach opowiedz i powiedz, co myślisz, czy dzisiaj się zdarzy. Czy dzisiaj będzie z okazji 15 października jakaś nowa interwencja policji? Czy zbierze się 8 sędziów Trybunału i powie, my jesteśmy Trybunałem, odwołujemy prezesa? Jak to będzie wyglądało?
5: To ostatnie byłoby trudne, bo żeby odwołać prezesa, trzeba zebrać zgromadzenie ogólne, a te zgodnie z ustawą liczy 11 sędziów, więc 8 no, teoretycznie nie może tego zrobić i chyba raczej też nie może, bo to już byłaby zupełna farsa. Pamiętajmy, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, oczywiście można łamać prawo, można je pomijać, można je naginać, no ale im bardziej gdzieś się do tej litery prawa zbliży, tym lepiej. Tutaj byłoby zrobienie kompletnego cyrku i także braku powagi z samych tych ósemki sędziów, więc wątpię, żeby na tak prosty scenariusz się zdobyto. Może oni będą obradować gdzieś indziej, no ale dopóki nie będzie ich 11, dopóty, no to nie będzie w pełni skuteczne, tak to nazwijmy. Raczej rozważa się jakieś rozwiązanie siłowe. Wczoraj rzeczywiście, jak byłem na miejscu, wydawało się, że tego rozwiązania siłowego jest niedaleko. Też nie bardzo wiem dlaczego, ale z jakichś powodów Donaldowi Tuskowi 14 października, przed dzień rocznicy, trzeciej rocznicy wyborów, bardzo przeszkadzało miasteczko przed Trybunałem. Mimo że policja udrożniła wjazd i tam można było wjechać, to sam prezes Śmiączkowski zaapelował wczoraj, proszę wpuścić, każdy może wejść do Trybunału, więc ten wjazd był możliwy, a mimo to policja w sposób ewidentny wczoraj szykowała się do pacyfikacji legalnego zgromadzenia zgłoszonego, do rozebrania namiotów klubów Gazety Polskiej, ale tam też jest namiot Solidarności Rolników Indywidualnych, tam już jest namiot Solidarności Regionu Mazowsze, wczoraj był przewodniczący tego regionu NSZZ Solidarność, jest Ruch Obrony Granicy, to jest takie rosnące miasteczko protestu i ewidentnie policja wczoraj stała po jednej stronie, na jednym końcu tego miasteczka i po drugiej, na drugim końcu dość silnym szpalerem policji, a funkcjonariusze idący po kilku, po czterech, po pięciu, po sześciu wchodzili między te barierki i tak sobie spacerowali. Robili takie sobie spacery 20 metrów i robili zawrót o 180 stopni i znowu 20-30 metrów po drugiej stronie barierek i znowu wchodzili i tak w kółko. Nie bardzo wiedziałem, czemu to ma służyć, te takie nadmierne patrole, że tam no, w zasadzie tak jakby okrążali tych manifestujących. Doszło do eskalacji, bo w pewnym momencie przyjechał wczoraj taki dostawczy samochód z wysięgnikiem służb miejskich, który zaczął demontować barierki. I tu doszło do szarpaniny, no bo barierki należą do legalnie zgłoszonej manifestacji, więc trochę to jest kradzież. Rzeczywiście pracownicy MPWiK, tych służb miejskich, z lubością wyrywali tabliczki protestujące, które były na zieleni, tam łamali i rzucali na ten samochód dostawczy i starali się te barierki zabrać. Tam doszło, powiedziałem, do szarpaniny, byli posłowie.
0: I zawiesił się głos Łukasza Jankowskiego. To jest może ten moment na sprostowanie. To nie byli pracownicy MPWiK, tylko innych służb miejskich. To po to, żeby ci, którzy pracują w MPWiK, nie czuli się zmuszeni do tego, żeby zaprotestować. Za chwilę odzyskamy łączność z Łukaszem Jankowskim, ale teraz posłuchamy ministra Boguckiego.
6: Szanowni Państwo, w związku z bezprecedensową sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym. Mam tu na myśli pierwszy raz po 1989 roku użycie służb podległych MSWiA po to, żeby wejść do konstytucyjnego organu państwa, ważnego konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Pan prezydent udał się do tego organu, do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jako strażnik konstytucji osobiście uzyskać informacje o przebiegu tego zdarzenia, które było oczywiście relacjonowane przez media, ale pan prezydent chciał osobiście, podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej i również jako strażnik konstytucji spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba przypomnieć, że jest głęboko niepokojące, że służby, można powiedzieć siłowe, podległe MSWiA, były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury związanej z objęciem urzędu, funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli osoby, które, krótko mówiąc, nie złożyły zgodnie z prawem ślubowania wobec prezydenta Rzeczypospolitej, a więc w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, tak jak działo się to przez wiele lat, zgodnie z utrwaloną praktyką i doktryną. Nikt nie miał wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta i tak to się odbywało aż do tych ostatnich wydarzeń.
0: Tak skomentował wydarzenia wczorajszy minister w Kancelarii Prezydenta, szef tej kancelarii, pan wojewoda Bogucki, Łukasz Jankowski. Łukaszu, skończyliśmy opowieść twoją na momencie, kiedy te barierki, była bitwa o barierki.
5: Bitwa o barierki, dlaczego ona była istotna? Istotna była o tyle, że dopóki są barierki, to rzeczywiście stanowią taką fizyczną zaporę i to z punktu widzenia dyskusji o państwie prawa, o Trybunale, o Konstytucji może dawać się kuriozalne, ale tak, w tej chwili walka o Trybunał, walka o takie państwo policyjne premiera Donalda Tuska rozbija się o to, czy są barierki, czy ich nie ma, czy manifestujący mają fizyczną ochronę przed ewentualnym rozbiciem przez policję, czy jej nie mają. Te osoby, które stały przed barierkami, czego ja na przykład byłem świadkiem, rzeczywiście gdzieś tam szarpając policję, jakąś parasolką zaczepiając, ale jak sobie przypomnę, chociażby czarne protesty, tak zwany strajk kobiet, to wtedy manifestanci byli o wiele bardziej brutalni wobec policji. Leciały różne przedmioty, były używane pięści, a mimo to policja nikogo z tłumu czy bardzo rzadko wyciągała i zatrzymywała, a skala agresji była znacznie większa. Tutaj ze strony manifestujących ta agresja nie była tak daleko posunięta, a mimo to dwie osoby zostały z tłumu wyciągnięte. Jedna osoba starsza, która krzyczała się dusi, została zawleczona do radiowozu zupełnie bez potrzeby, z taką brutalnością, wręcz ostentacyjną. Poturbowane zostało dwukrotnie Adam Borowski, który jest przewodniczącym tego zgromadzenia, więc widać było, że jest taka atmosfera także wśród części funkcjonariuszy, żeby tą manifestację po prostu spacyfikować, po prostu rozgonić. I to w pewnym momencie się skończyło. To się gdzieś zlało z informacją, że podobnoż garnizon policyjny Warszawy odmówił pacyfikacji legalnego zgromadzenia. To jest niepotwierdzona informacja, wiele osób to powtarza. Oczywiście to się pewnie dowiemy dopiero w momencie, kiedy władza Donalda Tuska się skończy i będzie można dojść do wewnętrznych protokołów, ale na ten moment wydaje się, że ewentualną pacyfikacją tego zgromadzenia już ma się nie zajmować komendant główny policji, pan Boroń. Zresztą też była zaufana, ale odsunięta podobnoż od tych działań. W tej chwili trzy osoby są w tym sztabie najwęższym, który ma rozwiązać siłowo, pewnie również rozwiązać na rocznicę wyborów problem manifestacji pod Trybunałem, o którym mówił Donald Tusk, jak Państwo słyszeliście, w takim rzeczywiście stylu, to już moja publicystyczna ocena, trochę przypominającym styl generała Jaruzelskiego, bo to naprawdę mówienie o porządku, o tym, że trzeba siłowo przywrócić spokój, że Polacy muszą odczuć i warszawiacy ten spokój, bo jak rozumiem wszystkim warszawiakom co rano sen z powiek spędza to, że pod Trybunałem jest protest i to po prostu zaburza wszystkich spokój i trzeba ten protest zakończyć, bo inaczej nie będzie spokoju i praworządności. Mają być to pan minister Kierwiński, pan były minister Bartłomiej Sienkiewicz i generał Radosław Kujawa, zarządzający służbami. I to jest ta trójka, żeby też w pewnym historycznym aspekcie to ustanowić, która ma zajmować się koncepcjami rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego.
0: To jest problemu miasteczka, które jest przed Trybunałem Konstytucyjnym, a ten problem główny, o którym mówi premier Donald Tusk, przywracanie praworządności, że to jest coś, co musi nastąpić i nastąpi właśnie teraz. To jak sobie twoim zdaniem premier przywrócenie tej praworządności wyobraża?
5: To oczywiście jest dobre pytanie, bo tam pada jeszcze jeden wątek. W ogóle to było bardzo ciekawe, jak każdemu, kto się tego nie słuchał, może w Radio Wnet jeszcze znajdziemy miejsce, żeby państwa uraczyć 4 minutami, bo to było bardzo ciekawe nagranie Donalda Tuska. Między innymi tam było o tym, że takie słowa padały, że prezydent abdykował z wykonywania swoich funkcji. To jest takie zdanie, które może być erystyczną figurą, bardzo ładną, ale może być też zdaniem, które ma wagę polityczną. No bo co znaczy prezydent abdykował? Znaczy, że co jest prezydentem? Skoro prezydent abdykował, to w jakiej sytuacji prawnej jesteśmy, skoro premier tak mówi? A to powtórzył wcześniej marszałek Czarzasty, który powiedział też bardzo ciekawe słowa. Powiedział tak: te zdanie, myślę, w najbliższych tygodniach będzie zdaniem dominującym. Prezydent nie wykonuje swoich obowiązków. Tak powiedział marszałek wczoraj na konferencji prasowej, marszałek Czarzasty, też ujawniając. Zresztą w ogóle ja państwu polecam, my na tej Radia Wnet, może to ten samo robimy, słuchać słów polityków, a szczególnie obecnej władzy, bo oni komunikują czasami wprost to, co chcą zrobić. I takie komunikaty. Prezydent abdykował Donalda Tuska. Prezydent nie wykonuje obowiązków, to pan Czarzasty, marszałek. To wskazuje, że przywrócenie praworządności to jest usunięcie tego stanu, kiedy prezydent, zdaniem rządu i większości rządzącej, no nie działa tak, jak powinien, tak jak ich zdaniem powinien działać. I myślę, że ta walka o praworządność, jej ukoronowaniem, jej szczytem i jej zwycięstwem będzie właśnie pozbycie się tego prezydenta, wypełnienie tej luki po prezydencie, który abdykował, chociaż wczoraj był w Trybunale całkiem wyraźnie.
0: Ale kluczy jeszcze do tego wszystkiego koalicja rządząca nie posiada.
5: No posiada policję i służby. Chociaż jak widać, policję w mniejszym stopniu, tak jak państwu powiedziałem, ja jako naoczny świadek mogę... Znaczy coś się zmieniło. Ewidentnie coś jest, że był plan, żeby... Taka jest moja ocena na miejscu. Żeby rzeczywiście doszło do likwidacji tego miasteczka i w pewnym momencie ten samochód odjechał, przestano szarpać, że coś gdzieś pękło. W pewnym momencie, ale to jest tak, że ta władza potrafi jedną bitwę przegrać, a potem zaraz wytaczać kolejną aż do skutku, więc to, że raz się cofnięto i raz nie użyto przemocy, to, że raz pan Berek, to było bardzo ciekawe, bo to nie wiem, jak ci sędziowie się teraz czują, no bo ewidentnie został wybrany były minister Tuska, który był jego prawą ręką legislacyjną, no i wczoraj w Trybunale to on grał pierwsze skrzypce. Była ta siódemka za nim, też pan Markiewicz, też był prezes Justicji, no ważna figura. Wszyscy jak te trusie stali za tym Berkiem, a ten Berek ewidentnie tam nimi dowodził, rozporządzał. To nie wyglądało jak zbiór niezależnych prawników, tylko jakaś karna, może nie armia, ale taki karny pluton, że ci sędziowie byli uszeregowani jak szeregowi w plutonie i był kapral, który tym plutonem zarządzał i to był kapral Berek i oni za nim, on wchodzi, on rozstawia, ty tu, Świączkowski, prawda, tutaj proszę stać, ja tu jestem teraz nowym szefem. To nawet tak w obrazku źle wyglądało, że tu mamy, oczywiście nie, że ta władza nie wybrała jakichś prawników, którzy są niezależni, tylko wybrała karnych szeregowych pod wodzą naprawdę zdeterminowanego kaprala, żeby cel, jakim jest odbicie Trybunału, dowieść.
0: Co dalej? Zobaczymy. Dzisiaj jeszcze w Poranku Wnet będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
5: A tylko powiem, że no, wyjechali, więc w tym sensie wczoraj ten kapral swojego celu nie osiągnął i ta grupa musiała wyjechać, ale to, że wczoraj się nie udało, to nie oznacza, że nie uda się dziś. A może jutro, a może pojutrze. To jest tak, że już Donald Tusk uznał, że ta sprawczość I o tym mówił, to też warto słuchać. Mówił o tym jeszcze w kampanii wyborczej, tuż po objęciu władzy, że ta sprawczość jest jedną z najważniejszych, a może nie najważniejszą cechą władzy. Tak, że po prostu trzeba być sprawczym. Jeśli jesteś sprawczym, to wtedy ludzie za tobą idą, jak pokazujesz słabość, jak się cofasz, to wtedy w polityce przegrywasz. I też cytat z Donalda Tuska z obecnej kadencji, z trzeciego gabinetu: w demokracji walka nigdy się nie kończy.
0: Powiedział Łukasz Jankowski. Dwóch polityków będzie dzisiaj w poranku. Pan minister Przydacz, minister z Kancelarii Prezydenta i wicemarszałek Sejmu, pan Krzysztof Bosak, więc nie za A, a na zakończenie poranka.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Studio Wilno. Czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz prosto z serca Wilna. Zapraszam.
5: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Po reklamie.

0: Kronika paryska.
1: I oczywiście redaktor Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Nie bardzo rozumiem, dlaczego polscy poeci, nawet ci spośród największych, odżegnywali się tak gorliwie od Paryża. Rozumiem, proszę pani, Paryż, pisał Gałczyński. Wiadomo, Paryż, te bulwary, kina w neonach, lecz niech skonam na wieczne piórobę. Ja wolę niż bulwarów blaski na Nowogrodzkiej kurz warszawski. Może gdyby pisał to dziś, koniunkturalista wolałby kurz na Czerskiej niż na Nowogrodzkiej. W każdym razie bez kurzu warszawskiego nie mógł się obejść. Julian Tuwim ze swej strony wolał kurz Łodzi, zaszwargotanych zaułków twych kurz, zaduch, błoto i gwary, piękniejsze są mi niż stolic trzych i niż paryskie bulwary. Wyznał poeta, zanim jeszcze zamieszkał w Warszawie, wybrał stolicę szych, jeździł własnym pakardem, pijał wódkę u Pokata i Wadry z pułkownikiem Wieniawą, pisał najpiękniejsze piosenki dla niezrównanej Hanki Ordonówny, szmoncesy żydowskie dla Lobka Krukowskiego. Słowem, został głównym współtwórcą charakteru tak zwanej Warszawki. Na długo przed nim poeta Ludwik Kondratowicz, chociaż nie kurz, wolał od Paryża Puszczę Litewską o 2 mile od Wilna. Mnie samemu, jak pan dobrze wie, panie prezesie, zdarzało się wkurzać na Paryż, ale wystarczy wyjechać ze stolicy na pewien czas, odpocząć od niej, żeby po powrocie przeżyć na nowo olśnienie. Właśnie znowu się to nam przydarzyło. Wybraliśmy się w październikowy wieczór do Muzeum Sztuki Zdobniczej, żeby, jak nam obiecywał drukowany program, obejrzeć podczas czwartkowego nokturnu wystawę Dzień Pałacu w XVIII wieku. Stuknęliśmy nosem o klamkę, raczej o żółwy kidajły. Nie ma nokturnu, jest wernisaż Pavarottiego, który zresztą nie śpiewa, ale jest słynnym fotografem mody. Nie byliśmy zaskoczeni, chociaż nikt nas nie uprzedził. Od kilku lat, odkąd otrzymujemy pisma urzędowe bez podpisu nadawcy, bez daty i referencji, nic nie potrafi nas zdziwić. Przyzwyczailiśmy się do faktu, że państwo się rozprzęga i razem z nim wszelkie prawne i urzędowe zwyczaje. Służby publiczne nie funkcjonują. Paryż stał się miastem egzotycznym, miastem przygody i awantury, niczym jakaś wioska nad rzeką Kongo lub inną Amazonką, gdzie żyje się na własne ryzyko. List z jednej dzielnicy do drugiej dociera po wielu dniach, jakby był wieziony parowcem przez oceany. Informacje urzędowe są fałszywe lub przedawnione. Każdy przejazd autobusem to niebezpieczna wycieczka w niewiadomym kierunku. Przystanki są oznaczone, ale autobus może przyjechać za 5 minut albo za 50 lub nie przyjechać wcale. Emocje oczekiwania godne polowań na grubego zwierza. Nieustające safari zamienia paryżanina w rodzaj Indiana Jonesa, który przedziera się przez dżunglę miejską jak umie. Autobus przyjechał i wypełni napięcia, czekacie dokąd też

0: on was wywiezie. Tego nawet sam szofer nie wie. Zmiany kierunku jazdy podają mu przez telefon w ostatniej chwili. Lochy metra paryskiego to także wyprawa w nieznane. Nie wiecie, kiedy pociąg się zatrzyma, gdzie, z jakiego powodu. Podejrzana paczka pozostawiona przez nieuwagę. Napad na motorniczego, człowiek na szynach. Z Muzeum Sztuki Zdobniczej w skrzydle Luwru dwa kroki pieszo do parku Tuileries. Można przejść przez wielką bramę, którą tak pięknie malował Aleksander Gierymski nocą przy świetle elektrycznym. Dziś jeżdżą tamtędy autobusy. Okrążając Luwr, przechodzi się do parku pieszo bez wstrząsu i nagłe olśnienie. Paryż. Zapada ciepły wieczór. Nad Luwrem różowa chmura, jak zawieszona przez biuro turystyczne. Wokół małego łuku triumfalnego karuzel zbiegowisko. Pełno osób ubranych ekstrawagancko, niektóre pięknie. Chodzi o spontaniczną, amatorską defiladę mody na marginesie oficjalnej. Pamiętny pokaz Diora na dziedzińcu Muzeum Luwru zakończył się niegdyś katastrofą. Rytm megafonów wprawił w taką wibrację mury starego pałacu, że XVIII-wieczne pastele zawieszone wewnątrz w galerii obsypały się bezpowrotnie. Teraz o zmroku flesze fotografów błyskały w zupełnej ciszy. Moda, która przyszła z ulicy, obecnie na ulicę powraca. Skąd jesteś? Zagadnąłem fotografa obwieszonego profesjonalnym sprzętem. Z Anglii. Oni soi qui mal y pense. Wygłosiłem sentencjonalnie francuską dewizę najwyższego brytyjskiego orderu podwiązki, będącą zarazem dewizą imperium. Hańba temu, kto źle pomyśli o podwiązce. Zajęty był właśnie fotografowaniem wysokiej dziewczyny w pończochach na podwiązkach wyzywająco eksponowanych, noszeniem na wierzchu tego, co panie zwykły niegdyś nosić pod spodem. Epatowała przed laty Amerykanka Madonna, dziś 65-letnia starsza pani bez godności. Kombinezon roboczy pracownicy domu publicznego z lat 30. XX wieku, gorset i podwiązki okazał się wystarczająco wulgarny, aby z piosenkarki obdarzonej przeciętnym głosem uczynić planetarną gwiazdę. Mogliśmy stwierdzić w Tuileriach, że zachwyt wciąż nie minął, albo że tylko powrócił. Upodobanie do łachów, do podartych spodni, do patchworków, zszywanych z resztek kolorowych tkanin narzuciła światu w latach 60. Polka z Londynu Barbara Hulanicka, słynna Biba, która stworzyła ogromny magazyn konfekcji dla hipisów. Klasyczna moda męska, moda dżentelmenów wyniosła się od tego czasu z londyńskich ulic. Wprawdzie marynarka na Savile Row kosztuje wciąż między 3 i 5 tysięcy euro. Widziałem tużurek nawet za 23 452. A na sąsiedniej ulicy Jermyn Street u Turnbella i Asera garnitur męski w ogóle nie ma ceny. Ale w modzie męskim króluje mediolańska Via Monte Napoleone. Do ubrań Mediolanu pasuje szwajcarski zegarek Patek Philippe za 42 tysiące euro lub droższy. W związku z tym nasunęło się nam pytanie bez odpowiedzi, czy Paryż nadal jest światową stolicą mody. Tak, Paryż byłby piękny, gdyby nie jego władze. Stolica Francji należy do najdroższych miast świata. Podatki gruntowe od zlokalizowanych tutaj przedsiębiorstw, wpływy z lotnisk i dworców, z luksusowych hoteli, sklepów, magazynów, restauracji, mandaty skrupulatnie ściągane od 180 tysięcy samochodów nieprawidłowo zaparkowanych każdego dnia, przynoszą kolosalne dochody. Mimo to wyrodnym ojcom miasta udało się zadłużyć stolicę na dziesiątki lat naprzód. Mówiono ostatnio o 11 miliardach euro. Powiódł się im ten wyczyn, gdyż na każdej służbie miejskiej, na każdym kontrakcie siedzi wiele pięter agencji jak mszyce na łodydze kwiatu. Jednak Warszawa, miasto piękne i dostatnie, prezentuje swoje problemy o wiele mniej dyskretnie. Nie zapuszczając się w czarne tajemnice przedmieść, od kilkudziesięciu lat grupa kamienic Ruder przeznaczonych do wyburzenia w samym centrum stolicy, obok ronda ONZ-u. Historyczny Pałac Zamojski na rogu Senatorskiej, Marszałkowskiej, popadający w ruinę, byłyby jednak w Paryżu nie do pomyślenia. Po przeminięciu pewnej daty zostały pod przymusem wystawione na sprzedaż bez względu na toczące się za kulisami bitwy o pieniądze, bo o to chyba chodzi w obydwu tajemniczych przypadkach, w których nie wiadomo o co chodzi. W modzie męskiej wiadomo, chodzi obecnie o szerokie spodnie. Koniec obcisłych dżinsów. Im spodnie szersze, tym lepsze. Nie wszystkich tendencja uszczęśliwia. Za czasów Napoleona modne spodnie ze skóry jelenia były tak obcisłe, że eleganci wciągali je na mokro, wysychały na ciele. Po upadku cesarza Duchessa d'Edino westchnęła: spodnie mają być teraz szerokie. Nie będziemy wiedziały, co ci panowie myślą. Do usłyszenia.
1: Opowiedział Piotr Witt.

0: w studiu jest już Jakub Dusza, który nie tylko jest miłośnikiem hokeja, ale też założycielem kanału Kultura Wnet. Jest taki kanał na YouTubie.
1: Na odwrót.
0: Wnet Kultura.
1: Dokładnie tak.
0: I ten kanał, proszę Państwa, funkcjonuje i tam jest coraz więcej bardzo ciekawych treści, na przykład Jakubie.
1: Tak, coraz więcej bardzo ciekawych treści, coraz więcej subskrybentów. Na przykład taki program jak Demony Biblii z profesorem Maciejem Minichem, którego serdecznie pozdrawiamy.
0: Kto to jest?
1: To jest profesor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista od wielu, wielu rzeczy, nie tylko od demonologii biblijnej, ale również. I ten program zdobywa coraz większą publiczność, coraz więcej wyświetleń. Jest program, tudzież podcast. Wolę słowo program, ale to są oczywiście, w internecie są podcasty. Tajemnice Iranu, który też bardzo dobrze się ostatnio wyświetlił z doktorem Mirosławem Michalakiem. Oprócz tego oczywiście rzeczy z anteny. Niedawno bardzo fajny materiał Małgorzaty Kleszcz o Tadeuszu Różewiczu i jego relacji z Bogiem. A od przyszłego tygodnia, jak mniemam, nasze koleżanki do USA pojadą i również podróżnicze vlogi prosto z amerykańskiej ziemi.
0: Czyli warto, proszę Państwa, zajrzeć też nie tylko na kanał nasz, duży, wielki kanał. Też zachęcamy do tego, żeby Państwo byli razem z nami, patrzyli na to, co dzieje się w studio i też czasami poza studiem Radia Wnet, ale też na kanał Kultura. Wnet Kultura.
1: Wnet Kultura.
0: Wnet Wiadomości.
1: Minęła ósma, a w tym wydaniu wiadomości profesor Piotrowski o statusie Macieja Berka, zamach na premiera i działania prokuratury oraz Elon Musk spowalnia ukraińskie drony. Jakub Duszak, zapraszam.
2: Wiadomości Wnet.
1: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie złożył przysięgi wobec prezydenta, czyli, jak donosi słownik języka polskiego, oznacza to w obecności głowy państwa. Berek jest sędzią elektem, ale bez powyższego aktu jest tylko sędzią elektem i nie należy do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Prezydent ma rację, domagając się od Macieja Berka dokumentów potwierdzających jego 10-letni staż jako radca prawny, mówił w poranku Wnet konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
3: Prawo mówi, że Sejm, wybierając sędziego Trybunału, jest związany licznymi warunkami określonymi w ustawie o Sądzie Najwyższym, ponieważ do kryteriów, które musi spełnić sędzia Trybunału, zalicza się te, które są wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym. No i w związku z tym Sejm nie może powiedzieć, że sprawa skończona, Sejm przemówił, Roma locuta, causa finita, i powinien te kryteria ustalić, czy one są spełnione, czy nie są spełnione.
1: Sam Maciej Berek powinien tę sprawę wyjaśnić.
3: Zainteresowany w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że pozostawał w stosunku zatrudnienia na stanowisku nieradcowskim, a jednocześnie wykonywał zawód radcy prawnego poza tym stanowiskiem. Ustawa regulująca działalność radców prawnych mówi, że ta działalność polega na świadczeniu pomocy prawnej. No a takie świadczenie pomocy prawnej jest dokumentowane.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, organizując wczorajsze ślubowanie bez obecności prezydenta, złamał konstytucję.
3: Marszałek Sejmu, jak wszystkie organy władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa i w związku z tym to, co się wydarzyło wczoraj, było poza granicami prawa. Nie ma tutaj uprawnień marszałek Sejmu, zwłaszcza że tych uprawnień sobie przecież nie przypisuje, bo jest w Trybunale spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem dotyczący właśnie tego, kto ma ślubowanie odbierać od sędziego. Ten spór jest nierozstrzygnięty.
1: Mówił konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, a cała rozmowa na Wnet FM. 3 osoby zatrzymano podczas wczorajszych protestów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował w TVN24, że wobec kolejnych uczestników zajść mogą zostać skierowane zawiadomienia do prokuratury. Jak wyjaśnił, chodzi o zachowanie demonstrantów wobec policjantów i sędziów TK. Do przepychanek doszło w związku ze ślubowaniem Macieja Berka. Protestujący próbowali blokować wejście do budynku, a policja udrożniła przejazd. Kierwiński zaznaczył, że zgromadzenie jest legalne, ale w razie łamania prawa służby mogą wystąpić o jego rozwiązanie. Minister przekazał również, że MSWiA przyznało ochronę SOP-u. Dwóm sędziom TK nie ujawnił jednak ich nazwisk. Warszawski sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla 66-letniego Krzysztofa N., podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa ministra obrony narodowej, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu. Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Jak twierdzą śledczy, podejrzany miał zwerbować kilkaset osób do siłowego obalenia ustroju i zmiany władzy, a także zdobyć adresy polityków i znaleźć osoby posiadające broń. W jego mieszkaniu zabezpieczono m.in. kuszę, petardy hukowe i przedmioty przypominające broń. Prokuratura bada również, czy mężczyzna działał z inspiracji obcych służb. Elon Musk zasugerował, że ograniczenia prędkości ukraińskiej broni korzystającej z sieci Starlink mogą zależeć od decyzji amerykańskich władz. Jak informują brytyjskie media, we wtorek wieczorem wprowadzono limit 160 km na godzinę. Szybsze obiekty traciły połączenie z siecią, co zakłócało ukraińskie operacje z użyciem dronów. Doradca prezydenta Zełenskiego podejrzewa, że ograniczenia mogą mieć związek z napięciami między Kijowem a Waszyngtonem. Musk wyjaśnił na platformie X, że wojskowa usługa Starshield podlega amerykańskiemu rządowi, a limity ustala wojsko USA i ostatecznie prezydent.
4: Prognoza pogody.
1: Dziś we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem, na termometrach od 9 do 10 stopni na wschodzie i do 15 na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8.
2: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Ostre strzelanie w piłkarskiej Lidze Mistrzów. We wczorajszych 9 meczach drugiej kolejki padło 40 goli. Może piłka bardzo ofensywna ze słabszą obroną to dobry znak obecnego futbolu. Mecze dramatyczne, jak choćby ten w Rzymie. Roma wychodzi na prowadzenie w 83 minucie. Real na 3-3. Endrick i 90 minuta. Rudiger daje królewskim zwycięstwo 4-3. Obrońcy Pucharu Paris Saint-Germain wygrywają w Anglii z Manchesterem City 4-2, do przerwy prowadząc 3-0. W drugiej połowie Erling Haaland próbował obudzić The Citizens, strzelił 2 gole, no ale to nie starczyło. Trener paryżan Luis Enrique po meczu był widać bardzo z emocjami takimi dużymi, pozytywnymi, bo wiedział, że jego zespół wykonał kawał dobrej pracy. Posłuchajmy.
6: I think we started the match against a very strong team, but we did it great the first half. We were effective and we scored the 3 goals, but at halftime I didn't like that tip the result. Even if you are thinking that you win the match, it's not in that way. And second half we were lucky. They create a lot of chances. They could have won the match, even won the match. But we were lucky enough to win these 3 points.
5: Luis Enrique, trener Paris Saint-Germain. Czyż nie poszło wspaniale po pierwszej połowie? Przychyliśmy rezultat, no i mieliśmy dużo szans jeszcze w drugiej części. Wspaniałe zwycięstwo, 3 punkty. No wiadomo, rzeczywiście wygrać to w takim stylu jeszcze, to jest rzecz wspaniała. Inne mecze, te ciekawsze, bo wszystkie były ciekawe, ale Betis Sevilla pokonał FC Porto 3-2. Cały mecz zagrał Jakub Kiwior. Z ławki wszedł Oskar Pietuszewski. Aston Villa rozbiło Fenerbahce, więc to samo, które wyeliminowało Górnika Zabrze 6-0. Jeszcze inny szalony mecz, austriacki LASK Linz. przegrywa z Liverpoolem 3-6, chociaż The Reds prowadzili już nawet 4-0, no ale gdzieś tam Austriacy postraszyli czerwonych z Anglii, chociaż ci oczywiście utrzymali zwycięstwo do końca. Informacja piłkarska wprost ze Stanów Zjednoczonych. Robert Lewandowski w słabszym występie z Chicago Fire. Strażacy przegrali u siebie z Filadelfią 1-3. Kluczem tutaj była czerwona kartka dla Eliota dosyć szybko. Kapitan reprezentacji Polski pokazał się raczej ze słabszej strony. Dużo lepiej poszło mu, kiedy został ostatnio zaproszony wraz z całą rodziną na mecz baseballa Chicago Red Sox, no, gdzie był owacyjnie przyjęty przez cały stadion i rzutem piłeczki baseballowej rozpoczął mecz drużyny właśnie z Chicago, a więc widać, że Robert Lewandowski wielką gwiazdą w ogóle sportu w Stanach na pewno jest. I jeszcze, no właśnie, mamy też swoje wielkie, wspaniałe gwiazdy w tenisie. Już o godzinie 8:10 powinien się zacząć mecz Maji Chwalińskiej z Iwą Jowicz. To jest druga runda turnieju Wuhan i na tym samym turnieju Iga Świątek będzie grała z Amerykanką Ashley Kruger. Godzina 13 mniej więcej tak powinien się zakończyć, rozpocząć ten mecz. O wynikach będę Państwa dzisiaj informował. Za godzinę też o meczach w Lidze Europy naszych polskich drużyn piłkarskich Lecha i Jagiellonii. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Houston, mamy...
11: Nie ma problemu. Mamy samochód.
9: Z Teksasu przez Route 66 aż do Kalifornii. Po drodze NASA, rancha, granica, rezerwaty i Nowy Jork. A to wszystko, żeby sprawdzić, czym dziś jest American Dream i czy ten znany z Hollywood mit jeszcze żyje.
10: To dokąd jedziemy?
11: Na zachód.
9: Droga na zachód. Od wtorku do piątku o godzinie 16 w Radiu Wnet. Start 20 października. Sponsorem wyprawy jest Kruko, twój partner technologiczny. Napędzamy rozwój firm i instytucji publicznych. Partnerem wyprawy jest Diagnomatic, technologia dla wiarygodnych badań i bezpieczeństwa pacjentów.
8: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
12: To była autopromocja.

0: W tej godzinie poranka dwie ważne rozmowy polityczne. W studiu jest już pan minister Marcin Przydacz i powiem dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: A po tej rozmowie połączenie telefoniczne z Krzysztofem Bosakiem, liderem Konfederacji, posłem i wicemarszałkiem Sejmu i oczywiście pytania, które będą dotyczyć tego wszystkiego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, wokół Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle w polskiej polityce. Ale zanim to się wydarzy, to przypomnijmy, 2 miesiące temu odeszła od nas pani Joanna Rawik, nasza przyjaciółka, piosenkarka, ale też dziennikarka radiowa. Na szczęście pozostały jej piosenki. Posłuchajmy.

0: Wywiad Wnet.
1: Pan minister Marcin Przydacz, minister odpowiedzialny za politykę zagraniczną w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, jest gościem poranka Wnet. Jeszcze raz dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Ale dzień dobry państwu.
1: Rozpoczniemy od... Zatwitował pan już dzisiaj. Zdążył pan zatwitować 18 minut temu. Cytuję, dzisiejszy członek Komisji Weneckiej w trakcie hybrydowego ataku rosyjsko-białoruskiego opublikował taki wpis. Jest cytat z pana Wojciecha Sadurskiego. Zbrodniarze w mundurach, Służba Graniczna i Wojsko Polskie, będziecie siedzieć. Macie obowiązek przeciwstawić się przestępczym rozkazom. To był tweet, a teraz to członek Komisji Weneckiej pewno by się zawstydził tymi słowami. Po co pan to przypomniał?
2: Nie wiem, czy by się zawstydził, bo jednak ten pan jest bardzo mocno zaangażowany politycznie w różnego rodzaju komentarzach i to z reguły komentarze krytyczne wobec działań szeroko pojętych środowisk centroprawicowych. I dzisiaj zasiada w Komisji Weneckiej i ma, jak rozumiem, w sposób bezstronny oceniać różne rzeczy, które trafiają do Komisji Weneckiej. I choć w sprawie opinii z tego, co wiem, się wyłączył, no ale mimo wszystko jest członkiem, jest tam wśród tych ludzi. Zapewne rozmawiają ze sobą panowie sędziowie, adwokaci, profesorowie, którzy zasiadają w tejże komisji. I jak widziałem podczas rozmów różnego rodzaju z członkami Komisji Weneckiej, to zaangażowanie polityczne, takie też mentalne, nie jest im zupełnie obce. Być może to się tam właśnie bierze z rozmów albo z panem Sadurskim, albo z tłumaczką, która jest tam zatrudniona, czy była zatrudniona także i do tej sprawy opinii Komisji Weneckiej, panią Fitas Czuchnowską, wcześniej Dukaczewską, która również w internecie publikuje bardzo niewybredne komentarze, wręcz wulgarne komentarze w stosunku do pana prezydenta. To wszystko jakby powoduje we mnie taką konkluzję, że nie buduje to poczucia bezstronności Komisji Weneckiej, że ta komisja nie jest tak zupełnie bezstronna. Uważam, że jeśli już miała wydawać te niewiążące jednak, no ale opinie, to dobrze by było, gdyby tego typu osoby nie były gdzieś tam w bliskim otoczeniu Komisji Weneckiej, bo każdy ze słuchaczy, myślę, że i pan redaktor, i ja, i nasi słuchacze, mogą poddawać w wątpliwość, czy to rzeczywiście jest ciało w pełni bezstronne, niezależne, czy też może działa według jakiegoś politycznego klucza.
1: Ale można podważyć tezę pana ministra, dlatego że rok temu wydało, aby Komisja Wenecka stwierdziła, że nie ma neosędziów.
2: To prawda. Sam przywołuję tę opinię. Jeszcze raz powtórzę, te opinie są generalnie niewiążące. Natomiast pusty śmiech wywołuje sytuacja, w której te same środowiska w Polsce, część profesorów, sędziów, dzisiaj powołuje się na Komisję Wenecką, mówi, koniecznie trzeba przestrzegać tych opinii, ale jak rok temu Komisja Wenecka mówiła, ale nie ma neosędziów, tylko są sędziowie, to ci sami ludzie mówili, nie należy przestrzegać opinii Komisji Weneckiej. My, co do zasady, w Pałacu Prezydenckim pan prezydent i jego zaplecze mówimy, każdy ma prawo wydawać sobie jakieś opinie, jakie chce, natomiast pana prezydenta obowiązuje prawo. Prawo, jakie w Polsce funkcjonuje, konstytucja i ustawa. I ustawa mówi co? Po pierwsze, konstytucja mówi, że prezydent powołuje różnych sędziów. W przypadku Trybunału oczywiście powołuje ich Sejm, ale ustawa doprecyzowuje i mówi, że zaprzysiężenie sędziów Trybunału ma nastąpić wobec prezydenta i dotychczasowa praktyka realizowana była w ten sposób, że sędziowie są zaprzysięgani w obecności prezydenta. A tutaj w przypadku pana Berka nawet prezydenta nie zaproszono i nie rozwiano przede wszystkim podstawowej wątpliwości, jaka się tutaj urodziła, czyli kwestie formalne. Czy pan minister Berek, członek rządu do niedawna Donalda Tuska, dzisiaj miałby być bezstronnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale to jest rzecz polityczna, ale formalna, czy ma odpowiedni staż? Bo są jest tutaj pan poseł Paweł Jabłoński zrobił wyjątkowo dobrą pracę, rzeczywiście zapytał wszystkich pracodawców pana ministra Macieja Berka, czy w tych ostatnich latach wykonywał on tam zawód radcy prawnego i dostał dokumenty, odpowiedź, że nie wykonywał zawodu radcy prawnego, a taki był warunek, 10 lat stażu radcy prawnego, którego po prostu pan Maciej Berek najpewniej nie spełnia. Powinien to zweryfikować Sejm, pan Czarzasty, ale najpewniej nie dopełnił obowiązków, za co być może kiedyś niezależna już prokuratura będzie musiała to zbadać, czy doszło tam do niedopełnienia obowiązków przez Czarzastego, czy nie.
1: No dobrze, ale mimo tych wszystkich zastrzeżeń, o których mówi pan minister, czy pan profesor Ryszard Piotrowski, czy inni prawnicy, premier Donald Tusk realizuje założony scenariusz, powiedział, przywrócimy praworządność w Polsce, Trybunał Konstytucyjny będzie funkcjonował.
2: Wie pan, no, pan premier używa słowa praworządność swoimi działaniami, dokładnie zaprzeczając tej idei. Tak jak w czasach Związku Sowieckiego największe narzędzie propagandy sowieckiej nazywało się Prawda. Gazeta się nazywała Prawda. I tak samo dzisiaj pan premier mówi o praworządności, ale właśnie nie przestrzega prawa. Bo gdyby przestrzegał prawa, to nie zostałby wybrany pan Maciej Berek na sędziego Trybunału, bo po prostu ze względów jakby formalnych. Trzy warunki wobec sędziego. Musi być pełnoletni, musi być obywatelem polskim i musi mieć odpowiedni staż. No pan Berek spełnia te dwa pierwsze, bo jest obywatelem, jest pełnoletni, no ale nie spełnia warunków stażowych. To wyobraźmy sobie, szanowni państwo, gdyby panu Tuskowi nagle przyszło do głowy, że chce wybrać innego człowieka do Trybunału Konstytucyjnego. Na przykład profesora z Heidelbergu, jakiegoś Niemca, załóżmy, który jest pełnoletni i ma na pewno odpowiednie wykształcenie i odpowiednie warunki tutaj formalne w sensie stażu pracy, ale nie jest obywatelem polskim. I Sejm go wybiera, bo Tusk każe, to Sejm wybiera. I co? I prezydent też w takiej sytuacji ma po prostu zaprzysiąc człowieka, jeśli jest oczywistym, że nie spełnia warunków formalnego, jest oczywistym, że łamie w tym wypadku prawo. Prezydent jako strażnik konstytucji, jako też człowiek, jako organ, który ma obowiązek działać na podstawie artykułu 7, na podstawie i w granicach prawa, nie może swoją obecnością i swoimi decyzjami niejako sankcjonować bezprawia. No skoro pan premier działa bezprawnie, to pan prezydent nie będzie tego sankcjonował, wręcz przeciwnie.
1: Ale mówi, to...
2: Najpierw, bo też nie jest tak, że prezydent już podjął wszelkie decyzje. Wysłał pismo do marszałka Sejmu z pytaniem, czy pan zweryfikował warunki formalne. No i nie dostał odpowiedzi na to. Przy poprzednich czterech sędziach również nastąpił pewien spór kompetencyjny. Zgodnie z polską konstytucją spory kompetencyjne może rozstrzygać odpowiednie organ, czyli Trybunał Konstytucyjny. W tym wypadku pan prezydent wystąpił do Trybunału, niechże rozstrzygnie spór. Czy ślubowanie wobec prezydenta, czy można to realizować także bez udziału prezydenta, ale wobec kolumny w sali kolumnowej sejmowej? Niech Trybunał się wypowie. Moim zdaniem wobec prezydenta, to znaczy w obecności prezydenta.
1: O tym
2: marszałka to nie jest wobec prezydenta.
1: O tym powiedział pan profesor Ryszard Piotrowski, że nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o definicję słowa wobec, że wobec prezydenta znaczy wobec prezydenta, w obecności prezydenta Rzeczpospolitej.
2: A pan profesor Piotrowski, jak wszyscy doskonale wiemy, potrafił też bardzo krytycznie wypowiadać się o różnych działaniach rządu Zjednoczonej Prawicy, to więc nie jest to taki człowiek czy komentator, który w zależności od potrzeb politycznych się wypowiada, tylko się wypowiada, rozumiem, w oparciu o własną analizę. Człowiek, którego w moim przekonaniu należy w pełni szanować. Więc może warto wsłuchać się nie w głosy takich właśnie komisji weneckich, w których zasiada pan Sadurski, tylko może w głosy innej opinii, też niewiążącej. Opinia pana profesora też nie jest wiążąca, natomiast prawo jest wiążące i prawo mówi wprost. Wobec to w obecności.
1: Łukasz Jankowski zwrócił uwagę na dwie wypowiedzi marszałka Sejmu i premiera Donalda Tuska. Premier powiedział, prezydent abdykował w tej sprawie. Abdykował, abdykacja. Marszałek, prezydent nie wypełnia swoich obowiązków. To o czym świadczą takie wypowiedzi marszałka Sejmu czy premiera Rzeczpospolitej?
2: Ja bym tutaj z tym słowem abdykował pana premiera się rzeczywiście zgodził, tylko nieco nadałbym im inny kontekst. Pan premier abdykował z przestrzegania prawa w Polsce. A jeżeli pan marszałek przykłada do tego rękę, to tylko bierze za to współodpowiedzialność. Kiedyś zostanie za to rozliczony. No nieprzestrzeganie prawa przez premiera i marszałka Sejmu, no to jest daleko idące rzeczywiście czyn, w moim przekonaniu, karalny. No dzisiaj prokuratura jest zdominowana w pełni przez pana Żurka. Zresztą Tam również obsadzono ze złamaniem przepisów prawa prokuratora krajowego. Przypomnijmy sobie, szanowni państwo, ustawa mówi, to jeszcze się odbyło za czasów prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa mówi o konieczności udziału prezydenta w procedurze powołania prokuratora krajowego i odwołania. Rząd zignorował ten przepis, nie dopuścił, fizycznie nie dopuścił, nie wpuścił do budynku dotychczasowego prokuratora krajowego i wprowadzili sobie swojego, zupełnie z pominięciem kompetencji prezydenta, choć ustawa mówi wprost, że należy tutaj, musi się to odbyć za zgodą prezydenta, a później przy opinii prezydenta. Więc no, ci ludzie po prostu nie przestrzegają w Polsce prawa, a jednocześnie na ustach mają frazesy o praworządności. W przypadku Donalda Tuska to jest rzecz oczywista, w przypadku pana Czarzastego, no to ewidentnie to jest człowiek mentalnie zakorzeniony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No to jest PZPR, ruch stary. To jest po prostu myślenie w kategoriach Sowieta. No dobrze, ale jak na niego patrzę, to po prostu mi się kojarzy tylko komuna. No za komunę też nie przestrzegono prawa i to jest właśnie taki człowiek.
1: No dobrze, to jeżeli przyjąć takie rozumowanie jak pana ministra, to jak daleko można się posunąć i co dalej może zrobić koalicja rządząca, czy może w jakiś sposób, no teraz, no bo cel jest jaki? Cel działania premiera Donalda Tuska, polityczny cel jest jaki? Odsunięcie prezydenta od władzy, przejęcie Narodowego Banku Polskiego, jaki cele ma?
2: Myślę, że jest kilka oczywiście celów. Takim najbardziej krótkowzrocznym to jest wywołanie awantury wokół Trybunału, żeby ludzie na przykład nie interesowali się tym, że paliwo znów jest już po 8 zł, że sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza. Niech się emocjonują tym, co tam się dzieje pod Trybunałem. Taki jakby krótkoterminowy. Natomiast długoterminowy oczywiście przejęcie Trybunału i jego zdominowanie, nie uzdrowienie, zdominowanie swoją prawą ręką. No, mówi wprost, Maciej Berek to jest moja prawa ręka i on ma mi tam orzekać, że ma, no tak de facto, tak to należy rozumieć. Ma mi orzekać tak jak będzie, żeby było dobrze. No, a Trybunał Konstytucyjny ma niezwykle ważną rolę w polskim systemie prawnym. Trybunał Stanu, tak jak pan mówi tutaj, kwestia na przykład Narodowego Banku Polskiego. Tam są miliardy złotych w polskim złocie, które kupił pan prezes Glapiński. No być może rząd chce po prostu je przejąć po to, aby zakleić swoją dziurę w budżecie. Ma już dzisiaj 270 miliardów złotych długu, dziury w budżecie, których narobił. Być może chodzi o to, aby po prostu krok po kroczku likwidować polską demokrację w takiej formule, w jakiej ona dzisiaj funkcjonuje. A w pierwszej kolejności, no Trybunał to jest, szanowni państwo, jaką ma kompetencję. Trybunał może każde prawo, które przegłosował Sejm i podpisał prezydent, wziąć gumkę i powiedzieć nie, ten przepis w ogóle nie istnieje, jego nie ma. No, on jest niekonstytucyjny, no bo zawsze się znajdzie usprawiedliwienie, uzasadnienie, że taki przepis nie jest niezgodny z artykułem bodaj 4 Konstytucji, która mówi, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. No, jakby wszystko można tam umieścić. To tylko zależy od woli interpretacji i kreatywności danego sędziego. To jest cel zasadniczy Donalda Tuska. I jakby każda kolejna ekipa rządząca chciała mieć w jakiś sposób wpływ na Trybunał Konstytucyjny, no ale do tej pory wszyscy to przynajmniej starali się, albo robili, albo starali się robić w zgodzie z przepisami prawa. A pan Donald Tusk uznał, że jest ponad prawem. Że będzie sobie wybierał ludzi, którzy nie spełniają na przykład warunków formalnych.
1: No dobrze, ale to, że ta sytuacja politycznie jest poważna, o tym świadczy fakt odwołania przez pana prezydenta ważnej wizyty zagranicznej.
2: To prawda. To jest sytuacja poważna. Być może mamy sytuację, w której należy ją nazwać kryzysem konstytucyjnym, no bo jednak dotyczy to bardzo ważnego organu konstytucyjnego i te obrazki wczoraj, gdzie policja wokół Trybunału kuje ludzi, szarpie ich, jakieś szpalery wykonuje, wyciąga sędziowie, którzy nagle dostają bez powodu służby ochrony państwa, która rozumiem ma ich tam wpychać do tego Trybunału, no powoduje sytuację, w której prezydent uznał, no to jest tak poważna sytuacja, że ja muszę być w kraju na wypadek, gdyby polska demokracja, polska praworządność zostały zakwestionowane przez tych ludzi, przez Czarzastego i Tuska.
1: I co wtedy może zrobić prezydent?
2: No, Po pierwsze, pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma obowiązek dbać o przestrzeganie podstawowych zasad. Po drugie, sama obecność prezydenta w Polsce, mam nadzieję, zadziała mitygująco na tych, no nie, powiem mocno, tych prawnych bandytów po prostu. To są prawni bandyci, którzy w ogóle nie przejmują się jakimkolwiek przepisami prawa i realizują swoją poprzez nagą siłę, tylko dlatego, że mają nadzór nad policją, nad Służbą Ochrony Państwa, czyli tymi ludźmi, którzy mają uprawnienie do stosowania przemocy i oni po prostu chcą tą przemocą zdobyć władzę w tej instytucji. Nie przepisami prawa, nie siłą prawa, ale prawem siły. Więc prezydent po pierwsze jest obecny, po drugie będzie reagował, po trzecie pamiętajmy, że to jest polityk z największym mandatem. 10,5 miliona ludzi głosowało na pana prezydenta. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście pan prezydent też będzie się odwoływał do siły narodu, do siły swoich wyborców. 10,5 miliona ludzi w Polsce. Myślę, że dzisiaj ta popularność jest jeszcze większa. Na pewno będzie chciała, żeby Polska pozostała demokracją i państwem prawa i nie będzie się biernie przyglądała, jak były członek PZPR-u Czarzasty z panem Donaldem Tuskiem rozmontowują nam demokrację i system prawa w Polsce.
1: A sytuacja międzynarodowa to nie jest korzystna dla tego rodzaju, bym powiedział, sytuacji, którą mamy teraz w Polsce.
2: Wie pan, podstawowym celem naszych wrogów międzynarodowych, a na pewno takim wrogo nastawionym państwem jest Federacja Rosyjska, jest chęć osłabienia danego państwa. Poprzez tego typu sytuacje, wywoływanie kryzysów wewnętrznych, rozmontowywanie państwa prawa, brak wiary w demokrację, brak wiary w ogóle w instytucje państwa, Federacja Rosyjska może realizować także swój scenariusz. Ja tutaj nie oskarżam części z tych prawników, że oni tutaj są na pasku Rosji. Nie o to chodzi. To może się dziać bezwiednie. Oni po prostu nie są tego świadomi, że ta sytuacja sprzyja Federacji Rosyjskiej, a Federacja Rosyjska jest zainteresowana w tym, aby Polska była słaba, aby była podzielona i tym, aby Polacy nie wierzyli we własne państwo. Aby pojawiały się takie komentarze, a co mnie to obchodzi, oni tam się kłócą, że ja nie będę na pewno się w to angażował, a już na pewno nigdy nie będę walczył o tą Polskę, bo po co? Przecież to dla Tuska mam walczyć, czy dla Czarzastego? To ja tego nie będę robił. O to chodzi Federacji Rosyjskiej, żeby spadło także i morale Polaków przed potencjalną koniecznością obrony naszego państwa.
1: To oczywiście to można zrozumieć, to dlaczego nie dochodzi do, nie wiem, spotkania, albo nie ma jakiegoś, no, nie jest bardzo daleko z Pałacu Prezydenckiego do Kancelarii Premiera i odwrotnie. Mhm. To jest dla samochodu z kogutem, to jest mniej więcej 4 minuty drogi. Dlaczego nie dochodzi w tym kontekście, w kontekście sytuacji międzynarodowej do tego, żeby to wszystko ustabilizować, powiedzieć, dobra, my tutaj mamy zgodę, nie robimy tego całego bałaganu. Dlaczego tego nie ma?
2: Nie, panie redaktorze, z naszej strony była wielokrotnie otwartość na różnego rodzaju porozumienia po to, żeby wygaszać te konflikty wywołane jeszcze przez rząd za poprzednich rządów, no bo to nie jest za poprzedniego prezydenta. To nie jest sytuacja nowa. No dam przykład tutaj ambasadorów, prawda? W 24 roku jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy Radosław Sikorski wywołał kryzys bez kontaktu z prezydentem, mimo że konstytucja daje tu uprawnienia prezydentowi, zawrócił do kraju do 50 ambasadorów. Od tego czasu mamy ogromny kryzys. Prezydent Karol Nawrocki postanowił zabrać się za to i rozwiązać ten problem. Rzeczywiście były prowadzone negocjacje, rozmowy. Był też minister Sikorski w pałacu. Dwukrotnie rozmawiali z prezydentem. Dogadali się, uznali, dobrze, to teraz pan minister wróci do przestrzegania prawa, a my tutaj ustalimy listę osób i placówek, na które te osoby wyślemy. I co? I pan premier, jak się o tym dowiedział, to zablokował możliwość rozwiązania tego konfliktu. Więc pytanie, czy jest sens rozmawianie z kancelarią premiera w sytuacji, w której wie się, że po drugiej stronie, co do zasady, nie ma chęci rozwiązywania problemów, tylko ich kreowanie. Po to, aby osłabiać mandat prezydenta, po to, aby go atakować. Nie wiem, jakie są dalekosiężne cele, no ale na pewno nie jest celem rozwiązywanie problemów, tylko ich tworzenie. Więc, a z drugiej strony, po co rozmawiać z takim panem jak minister Sikorski, Sikorski, skoro on jakby w niczym nie jest władny. No co prawda ustawa i konstytucja daje ministrowi spraw zagranicznych pewne kompetencje w tym zakresie.
1: Wicepremierowi.
2: No ale to nie on decyduje, jak się okazuje, bo z nim się prezydent dogadał, a i tak nie ma porozumienia realizowanego, bo okazuje się, że pozycja polityczna pana Sikorskiego jest zerowa. No prezydent mówi, no to niech mi nie zawraca głowy, no przychodzi, próbuje negocjować, a na koniec się okazuje, że to i tak nie on decyduje, to niech przyjdzie ten, kto decyduje. Jeżeli pan premier będzie chciał rozwiązywać problemy, to na pewno prezydent do stołu usiądzie. No tylko na ten moment nie widać najmniejszej woli. Wręcz przeciwnie, jest chęć zaostrzania. Także i z tej krótkoterminowej perspektywy, tak jak panu mówiłem. Bo jak ludzie się będą karmieni, będą awanturą wokół Trybunału, to nie będą patrzeć na to, że diesel jest po 8 zł, a miał być po 5,19, prawda?
1: Prawda. Pan jest odpowiedzialny za przygotowanie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na szczycie G20. Jak to przygotowanie, jak idzie to przygotowanie i co zrobi prezydent Karol Nawrocki, jeżeli prezydent Donald Trump postanowi przy jednym stole w czasie kolacji posadzić prezydenta Polski i prezydenta Rosji?
2: Wie pan, panie redaktorze, ja trochę protestuję przeciwko temu, aby sprowadzać cały udział Polski w grupie G20 do faktu, że do Miami został zaproszony Władimir Putin. To jest trochę agenda przeciwników politycznych pana prezydenta, żeby mówić w kontekście Miami G20 tylko o tym, że będzie tam Putin. A będzie tam także i kanclerz Niemiec, będzie premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, będzie premier Indii, premier Australii, premier Japonii i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo, cała plejada najważniejszych polityków świata, bo wchodzimy, jesteśmy częścią jednego z najbardziej prestiżowych grup G20. No jest też członkiem G20 od 30 lat Federacja Rosyjska. Nie my zakładaliśmy tę grupę i nie my decydujemy o jej składzie. Nie my też jesteśmy gospodarzem. Jesteśmy gościem. Natomiast ja ilekroć przychodzę na wywiady prasowe, zawsze się spotykam z tym jednym. Już nikogo nie interesuje, co tam Polska chce zrobić, jakie ma cele.
1: Dobrze, co tam Polska chce
2: tylko
1: zrobić?
2: Czy będzie przy stole Putin, czy nie będzie. Prezydent na to odpowiedział. Nie mam zamiaru spotykać się z Putinem. Putin jest zbrodniarzem. Sam prezydent jest na liście poszukiwanych de facto za desowietyzację polskiej przestrzeni publicznej. Więc dajmy już jakby, no nie, a poza tym nie wiemy, czy Putin tam w ogóle będzie, tak? Więc jest tyle tematów ważnych. Co się dyskutuje na grupie G20? Jest w tym momencie negocjowany finałowy komunikat, prawda? Taki duży dokument, który będzie podsumowaniem tych prac tegorocznych. Tam jest głównie tematyka ekonomiczna, ale tematyka oczywiście wzrostu gospodarczego, tematyka energetyczna, tematyka AI, prawda? Jak tutaj regulować te sprawy? Dla nas trzy takie priorytety, które w ogóle w tej dyskusji wybrzmiewają. Po pierwsze to jest wprowadzenie do prac grupy G20 perspektywę środkowoeuropejską. Środkowej Europy Trójmorza, które dotychczas w grupie G20 w ogóle nie było. Była zachodnia Europa, była Rosja, ale nas jako Europy Środkowej nie było, a my jesteśmy historią sukcesu jako Europa Środkowa. 40 lat temu biedny, zapuszczony region, dominacja sowiecka i tak dalej. Dzisiaj dynamicznie rozwijający się, to może być lekcja dla innych, dla Afryki, dla Azji. Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne. Znów, dominacja kiedyś rosyjska, dzisiaj w Polsce przynajmniej, mam nadzieję, że w innych państwach będzie to się również działo, pełna swoboda w pozyskiwaniu nośników energii. I trzecia ważna tematyka, którą Polska tam podnosi, to jest kwestia polityki demograficznej. Wszystkie te państwa rozwinięte zwijają się demograficznie. Coraz mniej dzieci się rodzi, a jak mniej dzieci, to mniejszy rozwój gospodarczy, no bo nie ma konsumentów, nie tylko pracowników, nie ma też konsumentów, nie ma kto kupować rzeczy, nie ma kto kupować usług, nie ma kto chodzić na mecze piłkarskie Ligi Mistrzów na przykład. To gdzieś taki argument słyszałem. Więc to jest też rzeczywiście ważna tematyka i te trzy nasze tematy podnosimy. I czwarty, dla nas najważniejszy punkt, to jest chęć obecności na stałe. My dzisiaj jesteśmy tylko gościem i nie ma na razie decyzji, że Polska będzie w kolejnych latach. Jest tylko w tym roku zaproszenie, bo tak po prostu zdecydował prezydent Trump. Ale chcemy i walczymy o to. Niestety G20 działa na zasadzie jednomyślności. Także i Federacja Rosyjska jest członkiem grupy G20, więc proszę mieć tego świadomość. Są też inne państwa, które niekoniecznie widzą chęć kolejnego państwa, udziału kolejnego państwa europejskiego w grupie G20. Proces niezwykle trudny, ale staramy się angażować. Lepiej by było, gdyby rząd choć trochę pomagał, choć trochę się zaangażował. Na przykład pan premier, gdyby gdzieś pojechał, no słyszałem, że się wybiera do Indii. Bardzo dobrze, niech jedzie, kibicuję, niech jedzie pan premier do Indii, bo trzeba przekonywać pana premiera Modiego, żeby Polska mogła być częścią G20, ale nie wiem, czy pojedzie, czy się znowu nie skończy na wizycie w Berlinie czy w Brukseli, bo to są chyba ulubione stolice pana premiera.
1: A do Arabii Saudyjskiej doleci prezydent, czy nie?
2: Pan prezydent w tym roku w kontekście G20 przewidział takich, powiedziałbym, 5 wizyt przygotowawczych właśnie w ramach kampanii, właśnie w ramach kampanii do G20. Bo na tych 5 kierunkach nam niezwykle zależy. Po pierwsze, zależy nam na tym, aby Azja Południowo-Wschodnia nas poparła. Dlatego była wizyta na Filipinach. Filipiny mają przewodnictwo w grupie ASEAN. Pierwsze miejsce. Drugie miejsce zależy nam na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska jest członkiem G20. Stąd też wizyta w Arabii Saudyjskiej planowana, jeśli warunki bezpieczeństwa pozwolą, bo na razie tam bombardowane są lotniska. Po trzecie Afryka. I prezydent udaje się do Dakaru, do Senegalu. Tam są młodzieżowe igrzyska olimpijskie i będzie wielu, mamy nadzieję, prezydentów afrykańskich, więc przy okazji jednej wizyty będzie można spotkać i porozmawiać się z wieloma prezydentami afrykańskimi. Po czwarte Ameryka Południowa i tutaj Argentyna, ale także i Chile, mamy nadzieję, uda się zrealizować. I po piąte, przyszła prezydencja w grupie G20, czyli Wielka Brytania. Czyli w grudniu jeszcze pan prezydent uda się do Londynu. Bardzo ambitna agenda, ale wszystko w kontekście kampanii G20. Więc prezydent naprawdę realizuje dużo. Czy premier coś zrobił w sprawie G20? Poza tym, że próbuje się trochę podkleić pod uzyskany przez prezydenta na rozmowie z prezydentem Trumpem sukces w G20? Na razie nie widzę nic. No, niech jedzie chociaż te Indie, niech zrealizuje. Niech pojedzie do Nowego Delhi i przekona pana premiera Modiego, że warto Polskę poprzeć w grupie G20. Choć tyle. No, jeżeli bym się udało jeszcze Komisję Europejską, która też nie do końca tutaj jest pomocna, mówił o tym prezydent niedawno publicznie, no to byłby już, ale nie wiem, czy aż tyle pracy to pan premier jest w stanie wykonać, żeby jeszcze dwa, poza Indiami jeszcze do Brukseli, ale do Brukseli może pojedzie, bo chyba tam się dobrze czuje.
1: O czym powiedział w Poranku Wnet pan minister Marcin Przydacz. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu przy krakowskim przedmieściu 79. Jest godzina 8:41.

0: przy telefonie jest wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ten krzyk, który się wydobył, to był krzyk pana marszałka dotyczący i komentarz dotyczący tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym?
1: No panie redaktorze, tutaj krzyk nie pomoże. Mamy do czynienia z pogłębianiem kryzysu, który trwa od wielu lat. I mam wrażenie, że choć sytuacja wygląda dramatycznie, być może zapowiada kolejne wydarzenia jeszcze gorsze, to trzeba mówić sobie wprost, że Trybunał jest w stanie bardzo głębokiego kryzysu, właściwie paraliżu, jeżeli chodzi o jego funkcję państwową, już od długiego czasu i w tej kwestii w dniu wczorajszym nic istotnie się nie zmieniło.
0: Konfederacja od dawna mówiła o resecie konstytucyjnym. Ten reset nie następuje. Kryzys, jak powiedział pan, może być jeszcze gorszy. Ale dobrze, ale takie pytanie formalne. Pana zdaniem i na pana wyczucie i wiedzę na temat systemu prawnego w Polsce, pan Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który powinien zostać do tego Trybunału wpuszczony i powinien dostać swój gabinet i swój przydział obowiązków, czy nie?
1: Jeżeli nie złożył przysięgi przed prezydentem, to oczywiście nie.
0: Czyli to jest jednoznaczne stanowisko wicemarszałka Sejmu, że wczoraj w Sejmie, w Parlamencie Polskim nie doszło do zaprzysiężenia wobec prezydenta, tak?
1: Nie, no tu nie ma żadnej wątpliwości. Ja i te wcześniejsze podobne wydarzenia nazywałem farsą i te wczorajsze. Zresztą politycy koalicji rządzącej doskonale jakby wiedzą, co robią. Dlatego też nie zapraszali mnie do udziału w tych wydarzeniach i sądzę, że rozumieją, że to, co robią, jest wyłącznie tworzeniem jakichś podkładek pod ruchy siłowe, a nie działaniem zgodnym z prawa czy wynikającym z prawem. I w tym sensie wychodzą poza swoje upoważnienia. No, urzędnicy państwowi czy politycy obowiązujące funkcje państwowe muszą działać w państwie prawa na podstawie w granicach prawa. Z taką sytuacją w tej chwili nie mamy do czynienia.
0: Premier jest zdeterminowany, żeby porządek prawny w Polsce przywrócić, ale ta determinacja nie dotyczy samego premiera Donalda Tuska, że się powstrzyma od łamania prawa, tylko czegoś innego. Jaki scenariusz realizuje w tej chwili szef państwa?
1: No i ten scenariusz nie ma wspólnego z państwem. On ma wiele wspólnego z wyborami. Moim zdaniem Donald Tusk i jego środowisko nie zakłada tego, że w efektywny sposób prowadząc jakiekolwiek działania rzeczywiście ani zamkną po swojej myśli spór o Trybunał Konstytucyjny, ani przejmą tę instytucję. W gruncie rzeczy jest im to też moim zdaniem do niczego niepotrzebne. Trybunał Konstytucyjny w tej chwili nie spełnia z punktu widzenia rządzenia państwem żadnej istotnej roli. Przypomnijmy, że rząd i tak nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tak ignoruje je w swoim działaniu. Więc Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie obecnemu rządowi zaszkodzić. Moim zdaniem ta cała sprawa jest rodzajem przedkampanijnego spektaklu, który ma wzmocnić polaryzację naszego społeczeństwa, odwrócić naszą uwagę od kwestii gospodarczych, gdzie rząd nie ma żadnych sukcesów, a nawet zalicza porażkę za porażką, a zasoby podatnika są aktywnie trwonione lub no nie powiem rozkradane, bo nie chcę się narażać na procesy sądowe, na które mnie później nie stać, więc powiem rozdrapywane albo prywatyzowane w dziwnych okolicznościach. Spółki czy grunty o istotnym znaczeniu przechodzą w obce ręce i moim zdaniem chodzi o to, żebyśmy się skupiali właśnie na takich rzeczach, kto kogo popchnął, komu towarzyszył funkcjonariusz, kto z kim się spotkał, żebyśmy dyskutowali o tym od rana do nocy, nie skupiali się na tym, że mamy budżet z deficytem wielkości całości wydatków budżetowych 20 lat temu w ujęciu nominalnym, nie uwzględniając inflacji. Po uwzględnieniu inflacji to jest połowa z tego. Czyli to, co będzie deficyt budżetowy w przyszłym roku, to jest połowa całości budżetu, wydatków budżetowych sprzed 20 lat, z pierwszego rządu Donalda Tuska. To jest, powiedziałbym, masakra. I prawdopodobnie Donald Tusk i jego ekipa zdają sobie sprawę, że oddadzą władzę w przyszłym roku. Natomiast chcą jak największą część winy zwalić na opozycję, oddać tę władzę z jak najmniejszą stratą i sprawy takie jak TK służą im do tego po prostu jako instrumenty.
0: Powiedział pan takie zdanie, które dla niektórych jest optymistyczne, że oddadzą władzę opozycji, tylko ta opozycja jest coraz bardziej rozdrobniona i coraz mniej wydaje się być zdolna do przejęcia władzy w Polsce.
1: Ma pan rację, to jest optymistyczna prognoza. Bardziej pesymistyczna jest taka, że psychomanipulacja wokół takich konfliktów jak OTK spowoduje w społeczeństwie tego rodzaju podział, który spowoduje wybór większości niezdolnej do wyłonienia władzy, albo nawet zdolnej do wyłonienia władzy z obecnej koalicji. Także ten wariant też trzeba brać pod uwagę i moim zdaniem wszystkie powody, dla których poprzednia ekipa skupiona wokół premiera Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego została odsunięta od władzy, te powody nie zostały usunięte, to znaczy różnego rodzaju urazy, krzywdy, obrzydzenie do stylu sprawowania władzy i sposobu gospodarowania publicznej pieniędzmi, to wszystko nie zniknęło, to wszystko pracuje odskórnie w naszym społeczeństwie, jest bardzo dużo nieufności i rzeczywiście no tutaj Konfederacja zwyżkuje sondażowo, mamy powody do zadowolenia, ale to są tylko powody do indywidualnego zadowolenia. Natomiast

0: nie mają zaufania, że to byłoby cokolwiek lepszego, bo pamiętam, co było wcześniej.
1: Pan marszałek zwrócił uwagę na sytuację gospodarczą. Powiedział o gruntach, które przechodzą w obce ręce. To szczerze powiem, nie wiem, czego to zdanie dotyczyło.
0: No na przykład według informacji krążących od dłuższego czasu intermodalny terminal w Sławkowie ma być podobno sprzedawany jakimś firmom z Ukrainy. I nie jest to jedyny przypadek, gdzie słyszymy o sprzedawaniu. Teraz jeden z dziennikarzy podawał informację, że mają być wyprzedawane policyjne ośrodki wypoczynkowe jakimś już czekającym na to biznesmenom. Mieliśmy informację też o próbie ratowania zrujnowanej przez politykę PiS-u, to trzeba przypomnieć, spółki PKP Cargo, żeby ją ratować, wyprzedając jej majątek. Mamy informację o przejściu w ręce spółki kontrolowanej przez kapitał białoruski gruntów, które były pod jakimś terminalem, jeżeli dobrze pamiętam, gazowym w Polsce Wschodniej i Lasy Państwowe nie skorzystały z prawa pierwokupu. W ten sposób państwo straciło kontrolę nad działką gruntową pod swoją infrastrukturą. I takich przypadków jest na tyle dużo, że trudno nie dojść do wniosku, że po prostu nikt tego nie pilnuje, a jeżeli nikt nie pilnuje, to zaczynają się skoki na kasę, skoki na różne szanse szybkiego wzbogacenia ludzi, którzy uczestniczą w tej władzy i wiedzą, że albo teraz, albo nigdy.
1: I jeszcze jedna informacja, która być może wszystkim umknęła, mianowicie z budowy portu lotniczego CPK wycofały się, kolejna duża spółka wycofała się i powiedziała, że nie chcemy w tym procederze uczestniczyć.
0: Zupełnie mnie to, panie redaktorze, nie dziwi, dlatego że rząd nie buduje CPK, tylko pozoruje to budowanie i odsuwa problem w czasie. Dla rządu CPK to jest wyłącznie problem i te spółki to czują i nie chcą po prostu brać za to odpowiedzialności. No, nikt nie chce być współwinny porażki. Myślę, że to jest też powód, dla którego nikt poważnie do nowego konkursu na prezesa CPK się nie zgłasza.
1: To powiedział pan, że to wszystko, co się dzieje wokół Trybunału, to już jest element, poważny element kampanii wyborczej i przygotowań do wyborów. Myśli pan, że w interesie Donalda Tuska jest przyspieszenie wyborów parlamentarnych?
0: Nie wydaje mi się, nie. Strategia Donalda Tuska opiera się na ignorowaniu opozycji i pokazywaniu, że wszystko ma pod kontrolą, tylko prawda, ludzie nieodpowiedzialni, w zasadzie prorosyjscy podskakują i przeszkadzają. On jest takim szefem, który to wszystko kontroluje i jest taki wyluzowany i pociąga za wszystkie sznurki. I strategia Tuska to nie jest przyznanie, że mamy kryzys i potrzeba przyspieszonych wyborów. Strategia Tuska to jest pokazywanie, że ma wszystko pod kontrolą, jest po prostu szefem wszystkich szefów, tak? Więc moim zdaniem pójście na przyspieszone wybory zaprzeczałoby temu i byłoby przyznaniem się do porażki. Politycy obecnej koalicji rządzącej uprawiają propagandę sukcesu, a nie przyznają się do porażek.
1: Ważne są w sporze politycznej nazwy. Premier Donald Tusk mówi, przywracam praworządność. Prawo i Sprawiedliwość mówi, mamy do czynienia z zamachem stanu. Profesor Ryszard Piotrowski mówi, naruszenie prawa. A marszałek Krzysztof Bosak, jak nazwie ten moment w historii Polski?
0: Kolejny etap nadużyć władzy przez obóz rządzący, kolejny etap i naruszania zasady podziału władz, ingerowania władzy wykonawczej w działanie instytucji sądowniczych, sądów i trybunałów. Więc myślę, że możemy mówić o kryzysie praworządności i o poważnych naruszeniach praworządności.
1: Powiedział marszałek Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy.
1: Wszystkiego dobrego.

Wczoraj wieczorem przeczytałem w Wirtualnej Polsce taką informację. Ofensywa Żurka przekazał, kogo odsunął od orzekania. Zarządziłem natychmiastowe odsunięcie od orzekania sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Podpisałem decyzję o miesięcznej przerwie w wykonywaniu przez nich czynności służbowych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. To na portalu X poinformował minister Żurek. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu. W całej trójce zarzuty dotyczą podszywania.

0: Podpisywania się pod organy państwa, przez posługiwanie się odebranymi pieczęciami oraz fabrykowanie postępowań wobec niezależnych sędziów. Piotr Schab, sędzia odsunięty przez ministra Żurka, opowie nam o całej tej sytuacji. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu, dziękuję za możliwość wypowiedzi w tej kwestii. No, mamy do czynienia z jakąś osobliwą, propagandową, dość prymitywną akcją, mającą wykreować szeryfa, bohatera, w gruncie rzeczy człowieka, który... podaje nieprawdę, bo zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach sędziego jest aktem zupełnie wyjątkowym. Wówczas, kiedy nagłość sytuacji sprawia, że natychmiast państwo musi działać, aby uniemożliwić sędziemu wykonywanie jego czynności służbowych, bo kryje się za tym publiczna szkoda. W każdym razie perspektywa. To, co pisze pan Żurek, dotyczy moich zachowań przynajmniej od kwietnia 2025 roku. Pełni swój urząd dość długo, bez powyższego mógł uczynić wcześniej to, co zrobił teraz, że tak powiem, podbijając polityczną atmosferę w kraju, bo to dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, dokładając do tego chaosu, który się potęguje, tego rodzaju, no w skali kraju oczywiście pomniejsze, ale niebagatelne kroki. Ja się nie podszywałem, jak pisze Żurek, pod niczyją funkcję. To Bodnar wypełnił lukę prawną, odwołując mnie całkowicie bezprawnie, sprzecznie z ustawą, z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, a w każdym razie wydając taki dekret, sam tak powiedział, bo nie znajdował lepszej nazwy na to bezprawie, które uczynił. Ten dekret był bezpodstawny, nie miałem prawa się do niego dostosować, bo bym ubliżył sam sobie jako sędzia, konstatując i akceptując to, że urzędnik przekreśla ustawę, godząc w moje czynności służbowe. Na to zgody nie będzie z mojej strony nigdy. Nawet za cenę represji, z którymi próbuje się mnie w tej chwili piętnować. Dodam, że Sąd Najwyższy, to jest bardzo ważne, konsekwentnie od długiego czasu, a przynajmniej od 8 grudnia 2025 roku, zajmuje stanowisko, że byłem rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych, także po bezprawnym ustanowieniu w moje miejsce, w każdym razie próbie ustanowienia pani sędzi Raczkowskiej, po to, by pełniła funkcję podporządkowanego ministrowi rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Tak to się kształtuje.
0: No dobrze, i co, ale jakie są konsekwencje tej decyzji ministra Żurka? Co ona oznacza?
1: Niewiele, poza faktem, że przez miesiąc pozbawiony jestem tytułu do wykonywania jakichkolwiek czynności służbowych.
0: Czyli nie może pan, czyli to jest tak, że jak minister sprawiedliwości powie, to tak będzie.
1: Artykuł 130 zakłada, że minister może zarządzić natychmiastową przerwę na czas do 30 dni, natomiast ostatecznie weryfikuje to sąd dyscyplinarny, względem którego zresztą istnieją bardzo potężne wątpliwości, podzielane już teraz pełną linią orzeczniczą przez Sąd Najwyższy, gdy chodzi o jego legalność, kwadratura koła, potęgowanie chaosu. Trudno to traktować serio.
0: No, ale to jest państwo Polska.
1: To jest państwo polskie, dlatego my sędziowie ze Stowarzyszenia Veritas et Ius chcemy mówić ludziom prawdę, bo ktoś wreszcie musi to robić. To jest Polska i musimy nazywać rzeczy po imieniu. Także za cenę osobistego ryzyka, z którym wielu z nas się liczy.
0: No to nazwijmy po imieniu.
1: Tak, mamy do czynienia z atakiem na konstytucyjny system naszego państwa, bo rujnowanie Trybunału Konstytucyjnego, uważam, że sformułowania używane tak aksamitnie przez polityków, że chodzi tutaj o nadużycie prawa, to są sformułowania passé. Nadużycie prawa cechuje się czymś nieco
0: naruszenie innym. Prawa to profesor Piotrowski powiedział. Nie tak. Używajmy jeszcze dużych słów, tak powiedział.
1: Okej, jeżeli profesor Piotrowski tak powiedział, to przyjmę to z pokorą. Zawsze słucham pana profesora Piotrowskiego z wielkim, wielkim zainteresowaniem i uznaniem. Natomiast tutaj pozwolę sobie mieć jednak zdanie takie, że zachowanie, z którym się stykaliśmy wczoraj, zachowanie polegające na formułowaniu przez najwyższych urzędników państwowych groźb wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nie tylko, może nosić cechy przestępstwa, przynajmniej z artykułu 128 kodeksu karnego, gdy mamy penalizację wywierania wpływu, bezprawnego wpływu na konstytucyjny organ państwowy poprzez przemoc bądź groźby bezprawne, a można również mówić tutaj o innej kwalifikacji. Uważam, że mam prawo, a wręcz obowiązek wskazać także publicznie na fakt, że istnieje bardzo daleko idące prawdopodobieństwo, że to zachowanie, z którym mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia, czyli zorganizowaną akcję o charakterze politycznym, brutalną akcję o charakterze politycznym, celem której jest zwłaszcza prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, to jest zachowanie o charakterze przestępnym.
0: I to jest ten artykuł 128?
1: Tak, można mówić również o artykule 127, no ale to jest kwestia badana przez prokuraturę wskutek zawiadomienia właśnie pana sędziego Bogdana Święczkowskiego. To jest oczywiście kwestia szczegółowej oceny prawnej poszczególnych.
0: Ale to jest spirala, która nas ciągnie dokąd? Wir, który nas wciąga.
1: Tkwimy w chaosie. Jeżeli przestaniemy mówić o tym, gdzie kryje się niebezpieczeństwo, a ono jest olbrzymie, i tutaj również odwołując się do pana profesora Piotrowskiego, zasygnalizował to, jeżeli przestaniemy o tym mówić, to zgodzimy się na postępujący chaos, który jest płaszczyzną politycznych działań ludzi władających naszym krajem. Czy nam się na to wolno zgodzić? Moim zdaniem nie. Czy są perspektywy na to, aby ten chaos, który dotyczy organów konstytucyjnych państwa, aby ten chaos znalazł swoje remedium? Z tego, co obserwujemy, nie. Wobec powyższego powtórzyć trzeba, mam do tego prawo jako obywatel, w końcu nim jestem, że konstytucja daje nam możliwość wyboru po prostu w odpowiednim czasie.
0: No, ale jeśli wybierzemy, to zawsze się znajdzie ktoś, kto podważy potem kolejne decyzje, bo one, jeżeli przyjąć te wszystkie artykuły, na które się powołuje opozycja czy pan sędzia, no to wygląda na to, że będziemy mieli kolejne rozprawy, kolejne bunty, kolejne protesty, aż do końca państwa polskiego. Mm-hmm. Jak to powstrzymać? Lubimy Polskę?
1: Kochamy bardzo Polskę.
0: Żyjemy. To co mamy zrobić? To co klasa polityczna powinna zrobić? Co sędziowie powinni zrobić? No nie ma czegoś takiego, żeby był, nie wiem, okrągły stół sędziów, którzy mają rozmaite stanowisko.
1: Przepracowywano to już. Okrągłe stoły sędziów, okrągłe stoły polityków. To nic nie dało, poza faktem, że próby wyciągania ręki do środowisk, które kontestowały dążenie do zerwania z systemem pookrągłostołowym, który bardzo zaciążył na sądownictwie, bo taka jest prawda, były uznawane za oznakę słabości i sukcesywnie były płaszczyzną powiększania pola działania stanowiącego w istocie atak na państwo. To jest moje zdanie, ale nie tylko moje. Co mamy zrobić? Budowa państwa, a tak naprawdę trzeba je rekonstruować po tym, co się dzieje, wymaga przede wszystkim stworzenia korpusu służby publicznej. To jest herkulesowa praca. Ona wymaga analizy funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia państwowego, ale innej drogi nie ma po prostu. Czeka nas naprawdę wielki wysiłek. Natomiast co do sprawczości polityków można długo dyskutować.
0: Załamał się, słysząc to, Jakub Duszek.
1: Pozdrawiam pana Jakuba,
0: który zaraz usiądzie na miejscu pana sędziego Piotra Skaba. Bardzo serdecznie
1: dziękuję za
0: wizytę w radiu i powie, jakie są najnowsze wiadomości. Wszystkim uczestnikom Poranka Wnet bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Skowroński życzy państwu miłego dnia.

0: Dzień dobry, 9:02, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zaapelował wczoraj do protestujących przed budynkiem TK o udrożnienie przejścia do budynku, do czego się zastosowano, a mimo to policja ewidentnie szykowała się do spacyfikowania legalnie zgłoszonej manifestacji, mówił w poranku wnet będący wczoraj na miejscu reporter Łukasz Jankowski.
2: I ewidentnie policja wczoraj stała po jednej stronie, na jednym końcu tego miasteczka i po drugiej, tak jakby okrążali tych manifestujących, bo w pewnym momencie przyjechał wczoraj taki dostawczy samochód z wysięgnikiem służb miejskich, który zaczął demontować barierki. I tu doszło do szarpaniny, no bo barierki należą do legalnie zgłoszonej manifestacji, więc trochę to jest kradzież. Rzeczywiście pracownicy MP tych służb miejskich z lubością wyrywali tabliczki protestujące, które były na zieleni.
0: Mówił redaktor Łukasz Jankowski, z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział wczoraj wieczorem w TVN24, że 3 osoby zatrzymano podczas protestów przed siedzibą Trybunału. Wobec kolejnych uczestników zajść mogą zostać skierowane zawiadomienie do prokuratury. Jak wyjaśnił, chodzi o zachowanie demonstrantów wobec policjantów i sędziów TK. Minister przekazał również, że MSWiA przyznało ochronę SOP-u dwóm sędziom Trybunału Konstytucyjnego, nie ujawnił jednak ich nazwisk. Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie złożył przysięgi wobec prezydenta, czyli, jak donosi słownik języka polskiego, w obecności głowy państwa. Berek jest sędzią elektem, ale bez powyższego aktu nie należy do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Prezydent ma rację, domagając się od Berka dokumentów potwierdzających jego 10-letni staż jako radca prawny, mówił w poranku wnet konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
3: Prawo mówi, że Sejm, wybierając sędziego Trybunału, jest związany licznymi warunkami określonymi w ustawie o Sądzie Najwyższym, ponieważ do kryteriów, które musi spełnić sędzia Trybunału, zalicza się te, które są wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym. No i w związku z tym Sejm nie może powiedzieć, że sprawa skończona, Sejm przemówił, Roma locuta, causa finita, i powinien te kryteria ustalić, czy one są spełnione, czy nie są spełnione.
0: Sam Maciej Berek powinien tę sprawę wyjaśnić.
3: Zainteresowany w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że pozostawał w stosunku zatrudnienia na stanowisku nieradcowskim, a jednocześnie wykonywał zawód radcy prawnego poza tym stanowiskiem. Ustawa regulująca działalność radców prawnych mówi, że ta działalność polega na świadczeniu pomocy prawnej. No a takie świadczenie pomocy prawnej jest dokumentowane.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, organizując wczorajsze ślubowanie bez obecności prezydenta, złamał konstytucję.
3: Marszałek Sejmu, jak wszystkie organy władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa i w związku z tym to, co się wydarzyło wczoraj, było poza granicami prawa. Nie ma tutaj uprawnień marszałek Sejmu, zwłaszcza że tych uprawnień sobie przecież nie przypisuje, bo jest w Trybunale spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem dotyczący właśnie tego, kto ma ślubowanie odbierać od sędziego. Ten spór jest nierozstrzygnięty.
0: Mówił konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, a cała rozmowa na wnet.fm. Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli kolejne ataki na saudyjskie lotniska i instalacje naftowe. Według agencji Reutera we wtorek wieczorem uderzenie w kompleks koncernu Saudi Aramco w Dahranie wywołało pożar, który objął kilka pięter budynku. Saudyjskie Ministerstwo Energetyki informowało wcześniej o ograniczonym pożarze. W środę dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja poinformowała o przechwyceniu pocisku balistycznego wystrzelonego w kierunku Riyadu. Huti twierdzą, że ich działania są odwetem za saudyjskie ataki w Jemenie. Grożą też kolejnymi uderzeniami i wezwali pracowników oraz cywilów do opuszczenia lotnisk i obiektów naftowych. Tymczasem Czerwony Krzyż ostrzega przed rosnącą liczbą rannych, a Światowy Program Żywnościowy informuje, że pomoc humanitarna nie dociera do ponad 600 tysięcy mieszkańców otoczonego przez rebeliantów miasta Taiz. Elon Musk zasugerował, że ograniczenia prędkości ukraińskiej broni korzystającej z sieci Starlink mogą zależeć od decyzji amerykańskich władz. Jak informują brytyjskie media, we wtorek wieczorem wprowadzono limit 160 km na godzinę. Szybsze obiekty traciły połączenie z siecią, co zakłócało ukraińskie operacje z użyciem dronów. Doradca prezydenta Zełenskiego podejrzewa, że ograniczenia mogą mieć związek z napięciami między Kijowem a Waszyngtonem. Musk wyjaśnił na platformie X, że wojskowa usługa Starshield podlega amerykańskiemu rządowi, a limity ustala wojsko USA i ostatecznie prezydent. Do wczoraj wieczorem łączność została częściowo przywrócona.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Na termometrach 9-10 stopni na wschodzie, do 15 na zachodzie, w okolicach Karpat, podgórskich okolicach Karpat, miejscami około 8 stopni.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Trwa mecz 1/8 turnieju WTA w Wuhan, gdzie Maja Chwalińska gra właśnie z Iwą Jowicz. Trwa pierwszy set, jest remis 3-3. Bardzo dobra gra Maji Chwalińskiej, długie wymiany. No, ma przed sobą rywalkę naprawdę z najwyższej półki. Iwa Jowicz, Amerykanka, to 11 rakieta według WTA. Maja Chwalińska jest na 22 miejscu, oczywiście finalistka Roland Garros. Mecz zacięty, mecz dwóch godnych siebie rywalek i zobaczymy, oczywiście kibicujemy bardzo Maji Chwalińskiej, ale też na kort o godzinie 13 naszego czasu wyjdzie Iga Świątek, która zagra w tym samym oczywiście turnieju w chińskim Wuhan z Ashley Kruger, Amerykanką. Raczej Iga jest faworytką, ale rzeczywiście no, te turnieje w Chinach to tak trzeba bardzo, bardzo rozważyć, na spokojnie po prostu podchodzić do tych meczów Igi Świątek. Ale na pewno też będziemy Państwa informować właśnie o wydarzeniach z chińskiego Wuhan. Tymczasem wczoraj bardzo ostre strzelanie w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów, bo w 9 meczach padło 40 goli. No między innymi takie naprawdę bardzo ciekawe, wręcz dramatyczne mecze, jak ten w Rzymie, gdzie Roma jeszcze w 83 minucie prowadziła 3-2 z Realem Madryt. Chwilę później Endrick na 3-3 i w 90 minucie Rudiger daje zwycięstwo królewskim z Madrytu 4-3. No bardzo taki nostalgiczny powrót José Mourinho na stadion w Rzymie, bo przecież z Romą odnosił wielkie sukcesy, choćby wygrał Ligę Konferencji, był także w finale. No, takich sukcesów Roma od wielu lat nie miała, jak właśnie te, które no, miała, do których doprowadził José Mourinho, a więc to był na pewno bardzo ważny wieczór dla portugalskiego trenera Realu Madryt, no też dla niego pewnie ważny, bo zwycięski. Tymczasem obrońca Pucharu Paris Saint-Germain wygrał w Anglii z Manchesterem City 4-2. Do przerwy to Paryżanie prowadzili 3-2. W drugiej połowie trochę nastraszył ich Erling Haaland, który strzelił 2 gole, no ale już nie starczyło na to, żeby pokonać Paris Saint-Germain. W innych ciekawszych meczach Betis Sevilla pokonał FC Porto 3-2. Cały mecz zagrał Jakub Kiwior, z ławki wszedł Oskar Pietuszewski, miał swoją szansę. Niemniej jednak tutaj Hiszpanie górą w starciu z Portugalczykami. Natomiast zdecydowanie angielskie Aston Villa rozbiło tureckie Fenerbahce aż 6-0. A więc między innymi właśnie to też złożyło się na tą wielką liczbę goli, a najwięcej padło w ogóle w Austrii, w Linz, bo tam LASK miejscowy przegrał z Liverpoolem 3-6. W pewnym momencie już Dorec prowadzili 4-0. I tak to właśnie przebiegała ta piłkarska Liga Mistrzów. Być może też dzisiaj bardzo dużo goli padnie w Lidze Europy, choćby właśnie w meczach naszych drużyn. O godzinie 18.45 Lech Poznań gra z Bayerem Leverkusen. Godzina 21.00 Jagiellonia Białystok, Ararat Erewań. No i taka ciekawostka w kontekście tego pierwszego meczu na stadionie Kolejorza przy ulicy Bułgarskiej. Niemcy, nie wiem dlaczego, ale obawiałem się trochę bezpieczeństwa w trakcie tego meczu, bo Bayer 04 Leverkusen w komunikacie wydanym przed wyjazdowym meczem z Lechem zaapelował do swoich kibiców, by ci unikali noszenia odzieży z widocznymi barwami klubu. Niemieckie media nazywały też stadion Kolejorza kotłem czarownic. Trochę się Niemcom pomyliło, bo kocioł czarownic to ten w Chorzowie, a więc Stadion Śląski. No ja myślę, że po prostu kibice Lecha z klasą przyjmą swoich rywali z Leverkusen i nic się nie wydarzy, a wydarzą się po prostu wielkie rzeczy na boisku ze zwycięstwem Lecha w tle. Niech tak będzie. Jeszcze ciekawsze mecze w tej lidze, w dzisiejszej kolejce Ligi Europy, to na pewno Olympique Lyon, Crystal Palace, Red Bull Salzburg, AC Milan, czy też Celta Vigo, Juventus. Doniesienia z Chicago, bo tam Robert Lewandowski w słabszym występie swojej drużyny Fire, gdzie gospodarze przegrali z Filadelfią 1-3. Czerwona kartka dla Eliota była kluczowa, posypała się później gra Chicago. Kapitan reprezentacji Polski nie zaprezentował się ze zbyt dobrej strony też w takim momencie, ale dużo lepiej poszło mu, kiedy ostatnio został zaproszony przez drużynę baseballa właśnie z miasta Chicago, a więc White Sox, gdzie była owacja dla Roberta Lewandowskiego, dla jego rodziny, bo z całą rodziną pojechał właśnie RL9 na ten mecz. No i symbolicznym rzutem piłeczki baseballowej rozpoczął właśnie mecz Ligi Baseballa drużyny Chicago White Sox. To jeśli chodzi o wiadomości sportowe, a jeszcze na pewno bardzo ważne, związane z piłką ręczną, bo przecież Liga Mistrzów i dwa takie twarde boje polskich drużyn, tych eksportowych. Orlen Wisła Płock wygrywa jedną bramką z Vardarem Skopje. 33-32, jeszcze 19 sekund przed końcem. Drużyna z Macedonii doszła na jedną bramkę, ale na wciarze po prostu dowieźli zwycięstwo, a Magdeburg wygrywa u siebie z Industrią Kielce 30-27, mimo że więcej rzutów w stronę bramki oddali zawodnicy z Kielc. No ale jednak skuteczniejsi byli ci z Magdeburga. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w Audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
10: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
11: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
10: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja. Żebyś wiedział, czyli audycja o tym, co Państwo już wiedzieli, ale może zapomnieli, albo i tym, co ja się dowiedziałam i Państwu powiedzieć bardzo chciałam. Żebyśmy wiedzieli to, co już wcześniej wiedzieliśmy, albo i nie.
10: Od poniedziałku do czwartku o 9.15?
12: A żebyś wiedział.
10: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
13: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
12: To była autopromocja.
10: Żebyś wiedział. Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
14: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9.16, 15 października. Dziś zimno, chłodno w końcu. Albo na szczęście, na nieszczęście już, no to w zależności co Państwo lubią. Taka jest informacja i taki jest jej odbiór, ale warto już sweter grubszy założyć. 9 stopni teraz, ale ma być 13 przynajmniej tutaj w centrum Polski, w Warszawie. Ja Państwa dziś zapraszam. Będą ślady amerykańskie w dzisiejszej audycji w związku z zbliżającą się podróżą Radia Wnet, która rozpocznie się na antenie 20 października o godzinie 16, a rozpocznie się 19 października wylotem i długim lotem za ocean. Będziemy w Teksasie, będziemy w Nevadzie, będziemy w Kalifornii, będziemy w Nowym Jorku i o tych wszystkich miejscach będziemy Państwu opowiadać, będziemy je razem z Państwem odkrywać. Także jeśli Państwo mają jakieś sugestie, to bardzo zachęcamy, żeby pisać na adres mailowy mój bądź Antoniny Bartyś, która razem ze mną w tę podróż wyjeżdża. Tak, podcast można znaleźć Droga na Zachód, bo tak ta audycja będzie się nazywała i tam są już rozmowy dotyczące przede wszystkim Teksasu, a więc pierwszego przystanku. Dziś nie o Teksasie, o zupełnie innym miejscu i o związkach Polski z tym miejscem, ale także o Polonii będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji, także zachęcam Państwa, żeby zostać z Radiem Wnet. Dana Lerska dziś świętowałaby swoje urodziny. To znana piosenkarka czasów lat 70., 60., która śpiewała utwory piękne, poezję, często właśnie tworzoną przez wybitnych poetów tamtego czasu. Występowała na licznych festiwalach piosenki. O niej więcej dziś po godzinie 14 i więcej jej utworów, ale zaczniemy tę audycję piosenką Zapytaj się Skowronka, właśnie Dana Lerska. A tak naprawdę pani ta nazywała się Danuta Pełka, no ale jako Dana Lerska występowała, śpiewała i Zapytaj się Skowronka, tak wyśpiewała.

0: I tak posłuchaliśmy Dany Lerskiej, Zapytaj się Skowronka. My przeniesiemy się, nie wiem czy państwo pamiętają, ale w związku z tym, co prawda my teraz jesteśmy przed podróżą do Ameryki, ale po Ameryce, ale raczej tych śladach amerykańskich w Polsce razem z Antoniną Bartyś podróżowałyśmy w lipcu. Chyba w każdym razie był to czas wakacyjny, cały taki tydzień amerykański na antenie Radia Wnet był i jednym z naszych celów były Mońki, miasto w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mońki. Tam rozmawiałyśmy z burmistrzem Moniek o właśnie tej miejscowości. A dlaczego? Dlatego, że słyszałyśmy takie powiedzenie, że Mońki, Mończanie byli dużą częścią tej emigracji do Stanów Zjednoczonych, szczególnie do Chicago, że ponoć taka plotka chodziła, że pilot na pokładzie pytał, czy są na pewno Mońki. Jak była odpowiedź tak, Mońki są, to można było lecieć i dopiero wtedy za ocean ten samolot ruszał. W tej miejscowości byliśmy, rozmawialiśmy z burmistrzem, no i zgłosił się do nas słuchacz, tak można powiedzieć, bo w zasadzie wysłuchał tej audycji, przeczytał ten artykuł, pan Dawid Rzepnicki, który mończaninem jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I historię taką mam, bo faktycznie takie pytanie zostało przeze mnie zadane. Czy to pokolenie, które wyjechało młode, czy ono do Moniek wraca, czy już w Stanach zostało? Pan jest tym przykładem, który wyjechał i do Moniek wrócił. Czy pan może opowiedzieć, jaka jest pana historia związana właśnie z tym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, no i powrotem do Moniek, których jest pan mieszkańcem i w których się pan urodził?
1: Tak, tak, się urodziłem w Mońkach, no i miałam 3 lata, jak tata nas wziął, mojej mamy i brata, do Ameryki. No koło Chicago pierwsze mieszkaliśmy, potem te suburbs, taki Barrington, no i 33 lata tam byłem. I potem wróciłem do Polski, tylko to miało być na wakacje, wiesz, i to, bo dawno byłem, gdzieś 25 lat, ostatni raz, to byłem mały, wiesz, ja mam 39 lat teraz. To przyjechałem na wakacje, zobaczyć jak tu jest, zobaczyć rodzinę i wszystko. I jak ja tu przyszłem, byłem w Mońkach, tak fajnie było, bo tu jabłka na wszystkie drzewa, jakieś inne owoce, wiesz. I potem zacząłem jeść to jedzenie. I tak naprawdę pierwszy raz taki inny smak był, wiesz, taki prawdziwy smak z tym jedzeniem. Ja też tak naprawdę byłem wegan. I potem zacząłem jeść tutaj mięso, wiesz, bo tam mięso w Ameryce... Bardzo dużo chemii wszędzie. Nie jest takie dobre, jak ludzie myślą. No. I potem na koniec wakacji, bo tylko byłem miesiąc, ostatni tydzień spotkałem taką dziewczynę, Monika. No. I jej bardzo lubiłem. To wróciłem, wiesz, do Ameryki i potem za 2 miesięcy znowu poleciałem do Moniki. I tak było, bo jak powiedziałem, że ja musiałem polski paszport wziąć, to nie było prawda. A mi było trochę prawdy, musiałem polski paszport wziąć, ale mogłem Chicago wziąć. A tylko chciałem tą dziewczynę zobaczyć. To jeszcze jest miesiąc byłem, poznałem jej więcej i poleciałem znowu do Ameryki. I potem gdzieś za 3 miesięcy wróciłem i zostałem. Teraz Monika jest moja żona, mamy prawie 2 lata Oluś, dziecko, no. Ale nigdy nie miałam zostać. Ale jak byłem tu pierwszy raz w Mońki, to zobaczyłem, jak inaczej jest. Nie tylko te jedzenie, ale te ludzie. Takie miłe były, wiesz. Było dużo, dużo różnicy niż w Ameryce. I też moja żona, jej teści mają, czy jej rodzice, przepraszam, teści mają rzeźnię już 30 lat. I wędzarnię tutaj. I teraz ja tam pracuję, stronę buduję i my będziemy, wiesz, wysyłać czyste mięso, kbsmoinki.pl na całe Polskę. I jak ja co rok lecę z moją żoną do Chicago, zawsze jej biorę to najlepsze jedzenie, te restaurants, gdzie ja kiedyś jadłem, zawsze jej mówię, to jest takie dobre jedzenie. I my tam jemy i tam smak nie ma, wiesz? Tak jak ja kiedyś myślałam, że takie dobre jedzenie, te burgery, te pizza, to wszystko, nie ma taki smak. To polskie jedzenie jest takie prawdziwe. Ja rozumiem, że nie wszędzie to jest takie czyste jedzenie. Też tutaj chemię jest, wszędzie ten świat chemię to ma, ale to polskie jedzenie i to mięso tutaj w KBS-ie, tu w Mońkach jest takie pyszne, no. I tam zaczął też mi tak jest trochę wstyd, bo ja zawsze mówię do żony, że to będzie takie dobre i wszystko, i nigdy nie jest to samo, wiesz. No to tak, fajnie, no i to prawie jest moja historia. Już 3,5 lata to jestem tutaj, teraz my dom kupiliśmy. Nigdy nie myślałam, że tutaj będę mieszkał, nigdy. To nie było taki plan, wiesz. Myślałam, że w Ameryce tak dobrze, bo bardzo dobrze miałam, było bardzo fajnie. No ale tutaj jest takie spokojne życie, wiesz. Nie musisz tak szybko nic robić. Cały czas ludzie też mówią, na spokojnie. Na początek to nie lubiłam, to trochę mnie wkurzało, jak cały czas ktoś na spokojnie mówił. No, ale teraz wiesz, rozumiem, że to jest taki inny świat. Teraz tak pierwszy raz czuję, że ja tak żyję, wiesz, tu zielone wszędzie jest, no, inne życie. To jeden, co ja nie lubię, chmury często są, wiesz, mi te słońce potrzebne, bo zawsze widziałem te słońce w Ameryce, nawet zima czy coś, czy jak deszcz pada, to zaraz... Jest, to słońce przyjdzie. No,
0: no a jak pan wspomina, 33 lata, wychował się pan w zasadzie, rozumiem, gdzieś w Chicago, pod Chicago. Jak pan wspomina to dzieciństwo? Rodzice, rozumiem, wyemigrowali, to pewnie nie było łatwe. Jak to dorastanie w Ameryce pan wspomina?
1: Nie bardzo rozumiałam, co pani spytała.
0: Jak młodość? Młodość w Ameryce, dojrzewanie w Ameryce pan wspomina?
1: Okej, bo wiesz, my co sobotę chodziliśmy do polskiej szkoły i z tatem rozmawialiśmy po polsku, z mamą więcej po angielsku, to tak, wiesz, i to jak ja pamiętam, to więcej po angielsku rozmawiałam z kolegami, wiesz, a było fajnie, nie mogę powiedzieć, że nie było źle, było, wiesz, inaczej, telefony tak nie było popular, to my wszyscy na rowerach i wiesz, teraz wszyscy na telefony i wszystko, i te social media, ale i no, inne życie, jak ja pamiętam, ja byłam bardzo dobrze miałam, no bo nic nie mogę się powiedzieć, było fajnie w Ameryce kiedyś. Ja i Chicago Bulls, Michael Jordan, to wiesz, było dobrze.
0: Było dobrze. Rozumiem, że pan jeździ do Stanów. No i co z tych Stanów pan do tej Polski przywiózł? Mówi pan, że ma pan pomysł, że pana teść prowadzi rzeźnię, sprzedaż mięsa. Pan się w to zaangażował. Jak? W jaki sposób?
1: Tak, bo wiesz, w Ameryce jest tak, wszędzie na wszystkie ulice są te fast foody i wszystko online. Co chcesz, od razu dostajesz. Jak ja tu byłem, jak tu jestem, widziałem, że one online sprzedają mięso i te wędliny, przepraszam, mięso wędliny muszę inaczej powiedzieć. No te wędliny, to ja chciałem spróbować to, bo ja wiem, że inne firmy też tak robią, to ja chciałem, myślałem wymyśleć, co jest inaczej, będzie inaczej z naszą firmą, a my mamy Mońki Chicago, wiesz, w Chicago nawet jest ulica Moniecka Way w Chicago, bo tyle ludzi z Mońki polecieli tam kiedyś, no. I ja miałem pomysł, żeby czyste mięso wysyłać, no, po polskie. I my to teraz robimy. Na koniec miesiąca, czy na początek listopada będzie żywo, bo ta strona, która teraz jest, kbsmońki.pl, to jest stara, zaraz będzie nowa. I tak, miałem taki pomysł i będziemy spróbować. I tak naprawdę rozmawiam z tyle influencers, bo to jest takie życie teraz, tak jest, influencers potrzebne, bo to jest takie reklamy, już tak telewizor nikt nie ogląda i wszyscy bardzo lubią moje historii, lubią, że to Mońki Chicago, wiesz, i bardzo dużo na początek za darmo z nami będą pracować i to bardzo kocham, bo tak lubią i widzą, że my mamy czyste mięso, wiesz, i my dla nich wysłamy te paczki i je za darmo zestawi, spróbują, robią jak chcą, będą chcieli.
0: No ale dokąd te paczki będą wysyłane z tym mięsem, z tą wędliną?
1: Influencers, so Instagram, YouTube, wiesz, te ludzie influencers, ja nie wiem, czy dobrze mówię.
0: Dobrze.
1: No tak, no.
0: Ale czyli rozumiem, że ta sprzedaż nie tylko w Polsce będzie prowadzona, tylko...
1: Nie. Tak, teraz w Polsce. Ja bym bardzo chciał do Chicago, ale do Ameryki teraz mięso nie można wysyłać. To jest taki plan, że kiedyś, bo ja wiem, że Mońki jest takie znane, nie tylko w Chicago, cała Ameryka, że ja tak myślę, że kiedyś Chicago by wzięli nasze mięso, wiesz, a teraz nie można, To tylko teraz w Polsce, jest może kiedyś, jest Italy, France, Germany, nie wiem, czy tam wszędzie byłoby fajnie, ale tak, teraz tylko w Polsce będziemy.
0: Czyli... Plan pan ma?
1: Plan mam. Już parę lat. No i teraz zacząłem robić.
0: Rozumiem, że to jest firma KBS, to jest firma pana teścia. To jak ten powrót do Moniek? Jak się żyje? Łatwo było panu wrócić? I co z pana rodziną? Bo rozumiem, że rodzice w Stanach zostali?
1: Nie, wiesz, rozwód moje rodzice mieli dawno temu, ale mój tato wrócił tu na chcący gdzieś 15 lat temu, bo był jakiś ślub i zobaczył, jak inaczej tu było i jak już został. No i firma otworzył. A jak ja tu przyleciałem, ja też mam bardzo dużo rodziny tutaj, bardzo i bardzo dużo w Ameryce. No to mnie było tak trudno tutaj być, wiesz, i tak naprawdę wszyscy lubili mój akcent. To ja miałem, wiesz, takie koledzy, koleżanki, tak szybko, było fajnie. I duża rodzina, to nie było tak strasznie, tylko było taki, byłem taki happy, wiesz, taki spokojny, no i też naprawdę jest inne życie. Trudno powiedzieć, jak mieszkasz tam w Ameryce, to cały czas szybko, a przyjdziesz tutaj, to trochę możesz tak odpoczywać, oddychać, zobaczyć, jak świat jest piękny. No i dla mnie to było łatwo. I jest trochę szok, że już tak 3,5 lata minęło. A ja lubię bardzo.
0: Czyli Mońki z Chicago wygrały, ale to żeby coś pozytywnego o Stanach powiedzieć, co pan przez te 33 lata wyciągnął, czego się nauczył, co Stany panu dały?
1: O Boże, co mi dały? Ja nie wiem, dały mi, jak ja teraz jestem, wiesz, ja mogę rozmawiać z ludźmi bez problemu, wiesz, tylko i też mi dało business ideas, wiesz, ja się uczyłem business tam i to jest tak naprawdę fajne imprezy, nie? Takie imprezy nie ma tu w Polsce i te kluby, bo też miałem takie rzeczy, że parę kilka lat mieszkałem downtown Chicago, tam gdzie są te duże budynki i kluby co nocy, wiesz, i to było kiedyś fajne, a teraz tu w Polsce byłem raz czy dwa razy na jakiś klub i to trochę śmieszne, no nie jest to samo i to jest takie inne życie, takie nightlife jest fajne, wiesz, jak jesteś młody, bo tam bary są, telewizory w środku, kluby, co jest co robić, jak coś chcesz, to masz. Tutaj jak ja naprawdę coś chcę, muszę gdzieś do Białystok czy do Warszawy, jak coś. Ale też tutaj jest Allegro i tak, o, nie mówię, że tak nie można, tylko w Ameryce co chcesz, zawsze masz prawie drugi dzień, czy ten sam dzień, Amazon, może ten sam dzień dostać, wiesz. To nie wiem, ja dużo się nauczyłem, nie, tak muszę o tym pomyśleć, wiesz, ale Ameryka bardzo mi dużo dało. Bardzo, bardzo fajne życie. Bardzo się cieszę, że tam mój tata nas wziął, bo my mieliśmy bardzo dobre życie i teraz, bo wiesz, 39 lat mam i teraz inaczej i synka i żonę inaczej myślę i wiem, że życie tu będzie lepiej i będzie spokojnie, ale ja bym chciał, żeby mój syn Oluś poleciał tam kiedyś, bo ja mam te obywatelstwo amerykańskie, to mogłem jemu dać, to on ma. To ja bym bardzo chciał, że może tam do college by poszedł, ja nie wiem, wiesz, może zobaczyć, czy by lubił, bo tam jest fajnie, nie wszyscy, no, w Ameryce jest fajnie.
0: Czyli perspektywy i możliwości są, a można też wrócić. Ja państwa zachęcam, żeby do Moniek się wybrać, bo tam właśnie działają polskie firmy, jeśli chodzi o przetwórstwo mięsne, ale nie tylko, bo mleczarskie też w Mońkach działają. Jest to ciekawa miejscowość z bardzo nieoczywistą historią. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Nie ma problemu. Dziękuję. Thank you.
0: Dawid Rzepnicki był naszym gościem. Mończanin, który wyemigrował do Stanów, a 3 lata temu wrócił i w Mońkach mieszka, żyje. Pracuje właśnie w firmie KBS, która zajmuje się przetwórstwem mięsnym. Jest godzina 9:35. To jak o Chicago było, to posłuchamy artysty, który z Chicago pochodzi i o Chicago śpiewa Kanye West, Homecoming.

0: Maybe we could start again.
1: Reklama.
2: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
5: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
3: To była autopromocja.
6: Żebyś wiedział.
5: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
7: Godzina 9:40, a my mamy kolejnego gościa, tym razem w studio, pan Mateusz Świeżyński, założyciel i prezes Fundacji Młode Pokolenia z Gdańska, ale też harcerz. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: No to przy to, co to jest za fundacja, czym się ona zajmuje?
8: Tak, Fundacja Młode Pokolenia, jak sama nazwa wskazuje, i nasze motto: wspieramy młode pokolenia Polek i Polaków w kraju i za granicą. Więc tutaj może właśnie najwięcej bym opowiedział o tym, co się dzieje, co robimy dla Polaków za granicą, dlaczego uważamy, że Polskę warto promować wśród Polonii jako kraj nowoczesny, który warty jest nie tylko odwiedzenia, nie tylko zwiedzania, nie tylko poznania swoich korzeni, ale również studiowania, pracowania, no i może powrotu, zamieszkania. I
7: jak to wygląda, o których państwach mówimy, jak do tych ludzi państwo docierają?
8: To tak, Polonia na świecie, szacunkowo się mówi, że za granicą mieszka 20 milionów Polaków. Wiadomo, że najwięcej w Stanach Zjednoczonych, mówi się tutaj dużo o Europie, ale są też takie mniej oczywiste kierunki, jak na przykład Brazylia, Argentyna albo Australia. Tutaj przede wszystkim może łapiemy przez internet, wiadomo, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo dotrzeć jest do ludzi z całego świata. Są to często właśnie młodzi Polacy, już drugie, trzecie, nawet czwarte pokolenie, które urodziło się za granicą, tych pokoleni wielkich migracji, potomków na przykład w Argentynie drugiego korpusu generała Andersa, czy to właśnie wielkich migracji z XIX wieku, jak w Stanach Zjednoczonych. I my jako fundacja zapraszamy ich do odwiedzenia Polski, zobaczenia. Tutaj oczywiście mamy wymogi różne, typu żeby chociaż język polski był na stopniu komunikatywnym, żeby mogli właśnie odwiedzić, zobaczyć. W tym roku tyle osób, co przyjechało, to było 140 osób. 140 osób. I powiem, że wszystkie nasze działania bardzo się udały. Mieliśmy nie tylko takie spotkania może studyjne, ale również właśnie tutaj z pracodawcami, z różnymi instytucjami, które bardzo chętnie zapraszają młodych Polaków do powrotów.
7: Przyjeżdżają tutaj i co?
8: To tak. To może tutaj podam przykład jednego takiego naszego bardzo udanego projektu. Nazwaliśmy go Akademickie Mosty Fahrenheit. Za chwilę wytłumaczę nazwę, ale był to projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026. W ramach właśnie tego projektu Akademickie Mosty Fahrenheit współpracowaliśmy z Uniwersytetem Gdańskim, z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i z Politechniką Gdańską, która przez te dni pokazywała właśnie, że studia w Polsce są na wysokim poziomie, że można tutaj przyjechać, zwłaszcza jak ktoś ma kartę Polaka, na które też są, jest dużo wymagań za granicą, jak uzyskać kartę Polaka, to może studiować za darmo. I no, jest to bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w państwach, których te studia są płatne. Już wiem, że od przyszłego roku samego tego projektu Akademickie Mosty Fahrenheit 3 osoby przyjadą na studia. Tam z 30 uczestników, więc można powiedzieć, że 10%, ale tak naprawdę patrząc teraz na to, jak w tym momencie wyniki tych naszych działań jako fundacja wyglądają, to czuję, że to tylko będzie się zwiększać, bo Polska to jest bardzo atrakcyjny kraj.
7: Kim jest ta młodzież? Jakie są ich historie? Czy oni faktycznie do tej Polski chcą przyjechać? Czy to jest dla nich jakaś w ogóle abstrakcyjna sprawa, którą państwo im przedstawiają i mówią przyjedźcie, zobaczcie i faktycznie zostają, bo im się tutaj podoba? Czy to jest często jakaś takie marzenie, żeby do Polski przyjechać? Jaka jest ta Polonia? Jaka jest ta polonijna młodzież?
8: Tutaj można podzielić na kilka tak naprawdę grup, bo naprawdę to jest cały świat, więc są duże różnice. O ile wiadomo, najmłodsza Polonia, taka co na przykład jeszcze się rodziła w kraju, to jest ta europejska z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, Francji. To są osoby, które bardzo dobrze mówią komunikatywnie po polsku. Może za wyjątkiem jakiegoś lekkiego akcentu tutaj francuskiego albo brytyjskiego, nie dałoby się poczuć różnicy, czy to nie jest ktoś, kto mieszka całe życie w Polsce, czy za granicą. Te osoby chcą już wracać do Polski, bo po prostu to jest blisko. Tak naprawdę teraz świat się na tyle zmienia, że nie jest problemem odwiedzać rodziców co weekend mieszkając w Polsce, kiedy oni na przykład jeszcze zostali we Francji. To jest taka pierwsza grupa. Są bardzo, bardzo zainteresowani przede wszystkim Polską jako krajem bezpiecznym i mającym wiele możliwości też pracy. Następną taką grupą to myślę, żebym podzielił tak może USA i Australię, bo to podobne z mojego takiego doświadczenia Polonia. To są zazwyczaj już pokolenia, które się tam urodziły, albo może nawet drugie pokolenie. Oni są naprawdę mocnymi patriotami, bym powiedział, że czasami od tej Polonii za granicą można by się też nauczyć takiego jakiegoś takiego dbania o te tradycje polskie. Też są zainteresowani głównie przez to, że właśnie studia tutaj są darmowe dla nich, zwłaszcza z kartą Polaka. No oraz to, że Polska myślę, że też tak ostatnio uzyskała dużo soft powera takiego internetowego, jak to eksperci mówią, zwłaszcza w tych krajach. I tutaj polski język też jest na poziomie, że spokojnie taka osoba mogłaby tu pracować, mieszkać, żyć i po paru latach byśmy pewnie nie odróżnili. No i dalej to są już kolejne pokolenia, czyli takie trzecie, czwarte, nawet piąte pokolenie, jeżeli chodzi o Brazylię. Tutaj to są oczywiście kraje, w których jest teraz może troszeczkę mniej możliwości takiego życia na europejskim poziomie, standardzie, więc tutaj na pewno jakiś powrót do kraju przodków liczyłby się z jakąś poprawą sytuacji życiowej. Brazylia, Argentyna, no tutaj jest język polski taki na poziomie kali jeść, kali pić. Tylko no z mojego doświadczenia też takiej dłuższej współpracy i tego, że już dzięki naszej fundacji takie osoby też wracają do kraju, to szybko jest poprawa i tak naprawdę jest, państwo by się pewnie zdziwili, ile osób

0: Polonia się zna. Tutaj dzięki temu, że tak naprawdę dzisiejszy świat jest bardzo ucyfryzowany, bardzo łatwo się do kogoś dostać, no to tutaj czy to reklamy w social mediach, czy to jakieś udostępnienia, ktoś komuś dalej przekaże, ktoś tutaj się widział na szkoleniu nauczycieli polonijnych i tutaj udostępni dalej w grupie. Powiem szczerze, że w tym roku nie mieliśmy żadnego problemu ze znalezieniem tych 140 chętnych osób, które chciały wziąć udział właśnie w naszych wizytach i szkoleniach studyjnych.
1: Przyjeżdżają, no i co dalej? O tak, pokazują im państwo Polskę, pokazują im studia, jak wyglądają w Polsce. Część się decyduje tutaj studiować. Rozumiem, że państwo jakoś im pomagają w tym, żeby tu się przenieść, żeby się dostać na te studia. Jak to wygląda? Wybierają państwo 5 osób i ich tutaj wspierają na miejscu? Czy to jest tylko takie pokazanie im Polski i możliwości tutaj powrotu do Polski i później do widzenia i następna grupa.
0: To tak, o wszystkim staramy się myśleć w jak najdłuższej perspektywie. Czasami jakieś finansowanie się skończy, projekt się skończy. No dla nas współpraca z danym człowiekiem na pewno się nie kończy. Tutaj deklarujemy pełną pomoc. Jeżeli chodzi o same takie wizyty studyjne, to zazwyczaj oprócz tego, że chcemy przedstawić studia, mamy na przykład współpracę i zresztą na tych akademickich mostach Fahrenheitach spotkaliśmy się z Stowarzyszeniem Pracodawcy Pomorza, gdzie prezes przedstawił właśnie możliwości pracy na Pomorzu. Spotkaliśmy się z Invest in Pomerania, czyli też taką organizacją promującą pracę, inwestycje na Pomorzu. Oraz więc jest ten taka część studia, część praca i zostaje nam jeszcze taka część poznania tego kraju przodków. No tutaj celujemy w takie nieoczywiste miejsca, bo Polska też się nie kończy na Gdańsku, Warszawie i Krakowie, więc tutaj mieliśmy na przykład wizyty w Zamościu, w Lublinie, spotykaliśmy się w Bydgoszczy, w Toruniu i to powiem szczerze, że bardzo zaprocentowało, bo te osoby, jeżeli wizytowały Polskę, na przykład niektórzy z Brazylii i Argentyny byli po raz pierwszy w Polsce. I dla nich dotychczas Polska była takim wyimaginowanym krajem gdzieś tam w Europie, którego języka się uczę w polskiej szkole i w sumie nie mam za dużo kontaktu. I ten przyjazd zawsze jest takim dla nich czymś wielkim, czymś oszałamiającym. Jak zobaczą, to ja często słyszę w ogóle jako pierwsze, że jak ktoś przyjeżdża po raz pierwszy, drugi do Polski, to mówi, że tutaj są takie czyste ulice i tutaj jest tak przyjemnie, w ogóle się poruszę. To jest pierwsze wrażenie, a potem nadchodzą następne wrażenia, jak na przykład to, że mamy wszędzie sklepy otwarte 15 godzin na dobę, mamy paczkomaty odkrywają, to też jest zawsze dla nich coś nowego. I pokazujemy też takie życie, no jak to studenci przyjeżdżają, to chcemy też, żeby się spotkali ze swoimi rówieśnikami, tutaj jakoś się poznali, zawarli przyjaźnie. No bo to, czego się ktoś boi w powrocie, reemigracji do Polski, no to na pewno jest znalezienie pracy, znalezienie przyjaciół, znalezienie mieszkania. I my w tym wszystkim później wspomagamy. Jako fundacja głęboko wierzymy w to, że to jest ogromny zasób Polski, Polaków, narodu polskiego, to, że mamy tych ludzi za granicą, którym możemy pokazać, że teraz do Polski warto wrócić. Sytuacja demograficzna, tak jak teraz wygląda to w naszym kraju, tylko nas do tego zachęca, żeby jak najszerzej tutaj działać. No, teraz w najbliższym czasie właśnie w trakcie jednego z projektów jeden chłopak z Wielkiej Brytanii za naszym jakimś wsparciem podpisał umowę o wynajem mieszkania i o ile przyleciał, to już nie wrócił. Oczywiście tam wróci pewnie na święta do rodziców z Wielkiej Brytanii, ale on czuje, że to jest już ten kraj, w którym chciałby zostać na dłużej. W grudniu będziemy jako fundacja wspierać właśnie takie przyjazd, zamieszkanie, znalezienie pracy. kilku osobom z Argentyny. No tutaj też no to są Polacy, to są potomkowie żołnierzy generała Andersa. Oni też mają w sobie taką dużą siłę tego patriotyzmu, język polski, którego się

0: uczyli w szkołach w Buenos Aires. Na przykład jest taka placówka na terenie, która się nazywa Maciaszkowo. Więc tak, więc ten
1: polski. A pan tam był?
0: Tak, byłem w Maciaszkowie. Też realizowałem wsparcie zakupów sprzętu właśnie do tej szkoły w Maciaszkowie w Buenos Aires.
1: No dobrze, to jest pan założycielem tej fundacji. Po co ta fundacja? Dlaczego pan ją założył? Jaki cel panu przyświeca?
0: No właśnie przede wszystkim ten promowanie Polski wśród Polonii, wspieranie organizacji polonijnych za granicą. Tutaj też działam jako operatorzy, tutaj wspieramy ich również merytorycznie, wspieramy ich przyjazdy, wypoczynek w Polsce, różnymi takimi działaniami, które mogą zachęcić do nie tylko może powrót byłby oczywiście najmile widziany, ale też taka promocja Polski wśród Polonii, bo to też są ludzie, którzy tam potem, jeżeli się silnie czują związani z naszym krajem, to myślę, że jeżeli ta Polonia, 10 milionów osób w Stanach Zjednoczonych będzie silnie związana z naszym krajem, będzie tam mieszkać w Stanach Zjednoczonych, ale będzie się czuła Polakami, no to myślę, że Polska na arenie międzynarodowej tylko na tym zyska.
1: A skąd taki pomysł się w pana głowie narodził, że trzeba coś z tą Polonią zrobić?
0: Tak jak sięgam pamięcią, no nie jest to jakoś dawno temu, to przede wszystkim realizowałem jako instruktor harcerski, bo przez długi czas dalej jestem aktywnym instruktorem harcerskim. Współpracowałem z drużynami harcerzy, harcerek też za granicą. Robiliśmy wspólne wyjazdy, wspólne obozy, na przykład z Wielką Brytanią, właśnie z Argentyną. Mieliśmy jeden wspólny, nawet dwa wspólne wypoczynki, raz w Polsce, raz w Argentynie. I trochę poczułem, że Polonia jest jeszcze większa niż harcerstwo. Trzeba się nią jakoś kompleksowo zająć. Tutaj moje grono współpracowników, no w sumie wszyscy tak się jakoś poznaliśmy w tym czasie i poczuliśmy, że to jest ten moment, żeby może właśnie szerzej rozszerzyć nasz zakres działalności takiej propaństwowej.
1: Gdzie odesłać słuchaczy, którzy chcieliby więcej o działalności fundacji i się dowiedzieć albo z państwem skontaktować?
0: To tak, na pewno zapraszam na nasze social media. Fundacja Młode Pokolenia. Pokolenia na końcu, nie pokolenie. I tutaj Instagram, Facebook, LinkedIn. Też mamy stronę internetową młodepokolenia.pl. Tam wszędzie można się zapoznać z naszymi aktualnymi działaniami, z kim współpracujemy, czego się teraz podejmujemy. Odpowiadamy tak naprawdę na bieżące sytuacje. Teraz również ważnym tematem jest ochrona cywilna i ochrona ludności. Tutaj też na pewno chcemy wkroczyć w jakieś wspieranie państwa polskiego w tych działaniach. No tutaj polecam nas na Facebooku.
1: Mateusz Świeżyński, założyciel i prezes Fundacji Młode Pokolenia, harcerz, był moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jest godzina 9:57, to my o Argentynie rozmawialiśmy, to na koniec posłuchamy. Był taki zespół rockowy argentyński, założony w 1967 roku, Los Gatos, i był taki utwór La Balsa, czyli Tratwan. Ja życzę państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Adam Czerpak, do usłyszenia.

0: tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.

0: Dzień dobry, 10.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie złożył przysięgi wobec prezydenta, czyli, jak donosi słownik języka polskiego, w obecności głowy państwa Berek jest sędzią elektem, ale bez powyższego aktu nie należy do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Prezydent ma rację, domagając się od Berka dokumentów potwierdzających jego 10-letni staż radcy prawnego, mówił w poranku wnet konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
2: Prawo mówi, że Sejm, wybierając sędziego Trybunału, jest związany licznymi warunkami określonymi w ustawie o Sądzie Najwyższym, ponieważ do kryteriów, które musi spełnić sędzia Trybunału, zalicza się te, które są wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym. No i w związku z tym Sejm nie może powiedzieć, że sprawa skończona, Sejm przemówił, Roma locuta, causa finita, i powinien te kryteria ustalić, czy one są spełnione, czy nie są spełnione.
0: Sam Maciej Berek powinien tę sprawę wyjaśnić.
2: Zainteresowany w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że pozostawał w stosunku zatrudnienia na stanowisku nieradcowskim, a jednocześnie wykonywał zawód radcy prawnego poza tym stanowiskiem. Ustawa regulująca działalność radców prawnych mówi, że ta działalność polega na świadczeniu pomocy prawnej. No a takie świadczenie pomocy prawnej jest dokumentowane.
0: Jak mówił dalej profesor Piotrowski, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, organizując wczorajsze ślubowanie bez obecności prezydenta, złamał konstytucję.
2: Marszałek Sejmu, jak wszystkie organy władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa, i w związku z tym to, co się wydarzyło wczoraj, było poza granicami prawa. Nie ma tutaj uprawnień marszałek Sejmu, zwłaszcza że tych uprawnień sobie przecież nie przypisuje, bo jest w Trybunale spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem dotyczący właśnie tego, kto ma ślubowanie odbierać od sędziego. Ten spór jest nierozstrzygnięty.
0: Cała rozmowa z profesorem Ryszardem Piotrowskim na portalu wnet.fm. Prezes TK Bogdan Święczkowski zaapelował wczoraj do protestujących przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego o udrożnienie przejścia do budynku, do czego się zastosowano. Mimo to policja ewidentnie szykowała się do spacyfikowania legalnie zgłoszonej manifestacji, mówił będący wczoraj na miejscu reporter Radia Wnet Łukasz Jankowski.
3: I ewidentnie policja wczoraj stała po jednej stronie, na jednym końcu tego miasteczka, i po drugiej, tak jakby okrążali tych manifestujących, bo w pewnym momencie przyjechał wczoraj taki dostawczy samochód z wysięgnikiem służb miejskich, który zaczął demontować barierki. I tu doszło do szarpaniny, no bo barierki należą do legalnie zgłoszonej manifestacji, więc trochę to jest kradzież. Rzeczywiście pracownicy MP tych służb miejskich z lubością wyrywali tabliczki protestujące, które były na zieleni.
0: Mówił redaktor Łukasz Jankowski. Z kolei szef MSW IA Marcin Kierwiński powiedział wczoraj w TVN24, że trzy osoby zatrzymano podczas wczorajszych protestów przed siedzibą TK. Wobec kolejnych uczestników zajść mogą zostać skierowane zawiadomienia do prokuratury. Jak wyjaśnił, chodzi o zachowanie demonstrantów wobec policjantów i sędziów TK. Kierwiński przekazał, że przyznano ochronę SOP-u dwóm sędziom Trybunału Konstytucyjnego, nie ujawnił jednak ich nazwisk. Dwa statki handlowe zatonęły w ciągu ostatniej doby w pobliżu cieśniny Ormus po uderzeniach niezidentyfikowanych pocisków, poinformowały służby morskie. Jak podała singapurska administracja portowa, kontenerowiec GFS Pride zatonął we wtorek podczas przeprawy przez cieśninę. Cała 21-osobowa załoga została ewakuowana, nikt nie odniósł obrażeń. Drugi statek, masowiec Cape Dao, zatonął w pobliżu cieśniny kilka tygodni po wcześniejszym ataku. Według źródeł morskich zginął jeden członek załogi. Jak informuje Międzynarodowa Organizacja Morska, od początku wojny amerykańsko-irańskiej zatonęły już 3 jednostki. Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, zapowiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Prezydent oświadczył, że Kijów kończy przerwę w uderzeniach na rosyjską infrastrukturę energetyczną, co uczynił na prośbę Stanów Zjednoczonych. W tym czasie Rosja nadal atakowała ukraińskie obiekty energetyczne. Według Zełenskiego amerykańscy urzędnicy grozili wstrzymaniem przekazywania danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie zaprzestanie ataków. Zełenski zaprzeczył też, by problemy z systemem Starlink wynikały z awarii technicznej. Jak informują brytyjskie media, we wtorek wieczorem wprowadzono limit 160 km na godzinę dla sprzętu ukraińskiego korzystającego z systemów Starlink. Szybsze obiekty, szybsze drony traciły połączenie z siecią, co zakłóciło ukraińskie operacje.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Tu kabaret Otto. Polecamy nasz najnowszy singiel. Jaki piękny cyrk.
8: Z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja,
7: którą też polecamy. Można nas słuchać w Radiu Wnet,
8: również i na streamingach.
7: Tak, a na YouTubie można podbijać, na czym też nam bardzo zależy.
8: Zapraszamy. Kabaret Otto.
9: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
13: Halo, halo. Słyszy mnie ktoś?
14: Co, do mnie to...
15: Tak, tak, do państwa mówię. I do pani, i pana tam z tyłu też. Zapraszam. Śmiało, proszę wsiadać.
14: A mam takie pytanie, czy to...
15: Zgadza się. To najnowszy model wehikułu czasu. Ma nawet żółte skórzane fotele.
14: A tak właściwie to gdzie?
15: A dokąd się wybierzemy tym razem? To się okaże już w najbliższy czwartek po godzinie 14. Zapraszam na audycję Kiedyś to było. Hania Tracz.
9: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
10: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam, razem z mężem uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie, żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych. Zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: I zaczynamy odyseję wyborczą. 15 października roku 2026, sprawy bieżące, Trybunał Konstytucyjny, ale oczywiście także trzecia rocznica wyborów do Sejmu i Senatu. Co zostało z emocji, co się zmieniło, jak się zmienia polska polityka przez ostatnie 3 lata, kto może uznać, że te 3 lata dobrze przepracował politycznie, a kto poniósł porażkę przez te 3 lata polityczną i może nie tylko polityczną porażkę. O tym będziemy dzisiaj mówić po 11:00. Naszym gościem będzie Łukasz Pawłowski, OGB, najnowszy sondaż tej pracowni na większej, bo no, 2 razy większej niż takie zwykłe sondaże grupie respondentów, czyli grupie 2000. Wcześniej Piotr Misztor, tutaj trochę o Trybunale, trochę o policji, trochę o grach ulicznych władzy i opozycji. A na początek Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Pamięta pan wieczór wyborczy sprzed 3 lat i ten dzień wyborczy?
4: Akurat wspominam ten wieczór całkiem dobrze, bo kiedy wszyscy się emocjonowali wynikami wyborów, ja z żoną byłem na jubileuszowym, pierwszym od lat wówczas koncercie zespołu Hej w Katowicach i troszkę mniej emocjonowałem się polityką, a mam dość dobre wspomnienia z takiego rzadkiej okazji, żeby się wyrwać tylko z żoną, bez dzieci, na miłe wydarzenie kulturalne, które zresztą było wtedy unikatem, ale oczywiście pozostawiam to trochę na boku, bo tak faktycznie tamten wieczór wyglądał w moim przypadku. Wydaje mi się, że cały tamten czas to był okres bardzo dużych emocji. Emocji, które wyrażały się też tą wyjątkową frekwencją wyborczą, ponadstandardową mobilizacją. No i warto chyba dzisiaj przede wszystkim zastanowić się nad tym, co z tych emocji tamtego czasu zostało, na ile one zostały pozytywnie, a na ile negatywnie zweryfikowane przez rzeczywistość.
3: Właśnie, emocje wtedy odsunięcia PiS-u od władzy, ale też emocje, które chyba nie do końca sprzyjały Donaldowi Tuskowi. Beneficjentem, to już chyba możemy potwierdzić wtedy, lat temu 3, była trzecia droga, że Polacy wtedy w dużej części, w tych 50%, które zdecydowały, uznały, że chyba trochę ani tu, ani tu. Chociaż hasłem trzeciej drogi była albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u, więc ta też afiliacja była jednak za zmianą.
4: Oczywiście, ta grupa wyborców trzeciej drogi była za zmianą. Pamiętamy też te sondaże z lata 2023 roku, kiedy wydawało się, że tym czarnym koniem, tą trzecią siłą tamtych wyborów będzie Konfederacja. Ona miała wtedy takie mniej więcej poparcie w sondażach, o ile dobrze pamiętam, jak notuje dzisiaj. I gdzieś na tej ostatniej prostej, między innymi w efekcie debaty, w której wyjątkowo słabo zaprezentowali się i wówczas premier Mateusz Morawiecki i premier Donald Tusk, jakoś Szymon Hołownia znalazł klucz do tych wyborców nieodnajdujących się w tym podziale i chyba właśnie w tamtej debacie przejął w istotnym stopniu wyborców wcześniej rozważających poparcie dla Konfederacji. Ja uważam, że taką kluczową emocją, która właśnie niejako stała za trzecią drogą, była taka wiara w bardziej obywatelskie, mniej partyjne państwo. Zresztą prawda jest taka, że ten wskaźnik, który ja od lat, od właściwie wyborów 15 roku uważam za najistotniejszy w pokazywaniu kondycji takiej politycznej społeczeństwa, jest wskaźnik, który do rangi symbolu podniósł sam premier Donald Tusk. Donald Tusk, który w swoim exposé cytował wyniki badań, exposé pamiętamy było prawie 2 miesiące po samych wyborach, cytował wyniki badań ośrodka CBOS, które mówiły o tym, że rekordowo wzrósł odsetek Polaków deklarujących, że czują wpływ na sprawy kraju. To jest taki wskaźnik podmiotowości. Tak, czują sprawczość, czują podmiotowość, czują, że to od nich zależy. Wcześniej ten wskaźnik rekordowo urósł po wyborach prezydenckich 2015 roku. Te wskaźniki w grudniu 2023 roku cytowane przez premiera były jeszcze większym rekordem. No tylko, że one spadły. Nie mam teraz danych przed sobą dużo szybciej niż po zmianie politycznej 2015 roku i gdzieś do tych rejestrów właściwie z czasów Prawa i Sprawiedliwości rządów późnego Mateusza Morawieckiego bardzo szybko wróciły, więc chyba ta podstawowa emocja związana właśnie z trzecią drogą, czyli takiego poczucia, że obywatele będą mieli dużo więcej do powiedzenia, że będą bardziej słuchani, ona, jak sądzę, nie została dowieziona, mówiąc kolokwialnie. Ja liczyłem na to, że fakt, że sam Donald Tusk uznał to za kluczowy wskaźnik, sprawi, że częściej będziemy na te badania patrzyli, że może CBOS częściej będzie o to pytał. Niestety takich danych tak często, jakbyśmy chcieli, nie mamy, ale na pewno ta główna obietnica, która w krótkim terminie pokazywała istotną zmianę społeczną, szybko okazała się niezrealizowana.
3: Ale też trzecia droga, partia Szymona Hołowni, nie była partią, która by kontestowała trzecią RP jako taką, nawet wręcz przeciwnie, był tam PSL, czyli partia, która rzeczywiście dla trzeciej RP jest no, takim fundamentem od początku istniejąca i od początku sprawująca w różnych konfiguracjach władzę, ale też sam Szymon Hołownia no, bardzo chwalił konstytucję, czytał tą konstytucję, czyli akt się taki formacyjny dla trzeciej RP. Z tych emocji coś zostało? W tej chwili ktoś chce bronić trzeciej RP, czy jednak ta emocja już jest inaczej? Przez te 3 lata trochę restauracji systemu trzeciej RP jest ona bardziej zagrożona niż kiedykolwiek.
4: To w sumie bardzo trudne pytanie. Mi wydaje się, że niestety to, jak wygląda ten spór ustrojowy, jak bardzo wygląda polaryzacja polityczna, sprawia, że można było krytycznie spoglądać na sposób, w jaki wybiórczo próbowano interpretować konstytucję przez lata trzeciej RP. Natomiast ja należę do tych, którzy uważają, że jest w niej też wiele rzeczy, które powinniśmy doceniać, chwalić, poważnie traktować. Wydaje się, że dzisiaj to niespecjalnie kogokolwiek interesuje, że ta nasza konstytucja dla żadnego z obozów tak naprawdę nie jest dzisiaj realnym punktem odniesienia, że takiego patriotyzmu konstytucyjnego próbującego też w szerszym kontekście interpretować różnego rodzaju normy, wartości, przepisy w niej zawarte, po prostu w Polsce nie uświadczamy z tego powodu, że, no, mówiąc brutalnie, no, środowiska polityczne bardzo chętnie wycierały sobie twarz właśnie odwoływaniem do konstytucji, patrząc na nią w sposób bardzo wybiórczy, bardzo partykularny, bez tego, co mogłoby być właśnie podstawą pewnego rodzaju patriotyzmu konstytucyjnego, czyli uznania, że kładziemy nacisk na te same zasady, na te same wartości, bez względu na to, czy jesteśmy akurat u władzy, czy w opozycji, czy formacja, którą my popieramy, akurat jest u władzy, czy jest u opozycji. Wydaje mi się, że z tego bardzo niewiele zostało i tego też w żaden sposób tak naprawdę nie widać dzisiaj w komunikacji żadnego ze środowisk politycznych, również w obozie władzy. Myślę, że tam istnieje takie przekonanie, że ta czaszka już się nie uśmiechnie, ale żadnej alternatywnej, nowej propozycji jakiegoś otwarcia rozmowy o fundamentach państwa polskiego również nie widzimy.
3: Dla Donalda Tuska te 3 lata, co oznaczają, co się zmieniło dla tego polityka, który cieszył się, chociaż przegrał z PiS-em, ale cieszył się wtedy już na wieczorze wyborczym lat temu 3, wiedział, że władzę obejmie, nawet powiedział, nigdy się tak nie cieszyłem z tego drugiego miejsca, to się pojawiło na sekundę, bo całe przemówienie było oczywiście dłuższe i było przemówieniem triumfalnym, tylko w jednym momencie zaznaczył, że to jednak jest to drugie miejsce. Teraz prowadzi, ale właśnie z jakim efektem i co to prowadzenie mu daje w sondażach?
4: No, taktycznie z perspektywy partyjnej, która wydaje się, że dla obu liderów sceny politycznej jest istotniejsza niż perspektywa państwowa, to znana teza redaktora Krasowskiego, który głównie odnośnie do Jarosława Kaczyńskiego, ale chyba do Donalda Tuska również ją suflował, z perspektywy taktycznej i partyjnej Donald Tusk bez wątpienia poprawił swoją pozycję. Po pierwsze, góruje w sondażach, po drugie, tak naprawdę niespecjalnie musi liczyć się z koalicjantami, jeśli chodzi o obecne sondaże, jeśli chodzi o ten podział sił w koalicji. Tak naprawdę ci jego koalicjanci ważą bardzo niewiele. Szanse na samodzielne przekroczenie progu wyborczego ma być może wedle sondaży Lewica Włodzimierza Czarzastego, ale już te testy wyborcze, które obserwowaliśmy czy w wyborach prezydenckich, czy ostatnio w wyborach na prezydenta Krakowa, nie potwierdzają tej zdolności samodzielnego startu Lewicy, więc takiej perspektywy codziennego komfortu tego, że nie musi się użerać z koalicjantami, że mu ani premier Kosiniak-Kamysz, ani marszałek Czarzasty, ani tym bardziej liderki partii post-hołowniowych nie fikną, to na pewno jest dla niego duży sukces. Natomiast jak dobrze wiemy, to nie gwarantuje w żaden sposób ciągłości władzy, to w żaden sposób nie gwarantuje tego, że nawet będąca na czele sondaży Koalicja Obywatelska będzie w stanie sformułować rząd po kolejnych wyborach. Wiele będzie zależało od tego, co po drugiej stronie sceny politycznej. I chyba jednak za raczej niepokojące dla Donalda Tuska uznałbym te wszystkie dodatkowe wskaźniki emocji politycznych Polaków. Jedna rzecz, o której powiedziałem, to brak poczucia podmiotowości, brak poczucia sprawczości na tym poziomie, który był obiecany. To jest jeden czynnik, ale też bardzo ciekawe są takie regularne, nieprzedstawiane wyniki badań dotyczące tego, jakie emocje dominują w patrzeniu na sprawy publiczne w Polsce. I nie da się ukryć, że dominacja tych emocji negatywnych, rozczarowania, zmęczenia, znużenia, przerażenia, obaw i tak dalej, one są tutaj najsilniejsze. Oczywistym wskaźnikiem są też istotnie słabsze niż pewnie można się było tego spodziewać wyniki samego zaufania, czy to do rządu, czy osobiście do premiera Donalda Tuska. Natomiast oczywiście w naszej ordynacji można rządzić i wygrywać wybory nawet wtedy, kiedy większość obywateli jest rozczarowana. Tyle, że ostatnie doświadczenia wyborcze wskazywały, że to raczej gdzieś takie centrum nierozumiane jako poglądy polityczne, ale to osoby, które nie do końca odnajdują się w tej dwupartyjnej polaryzacji, to one ostatecznie podejmują decyzje, to one dały zwycięstwo trzeciej drodze. Czy ten sukces, zwycięstwo koalicji 15 października, sukces trzeciej drogi, od której zaczęliśmy tę rozmowę. No i cóż, wyniki takie jak wybory w Krakowie pokazują, że właśnie w takich grupach może być istotny problem mobilizacyjny, problem dla dzisiejszej koalicji rządzącej, no bo Kraków pokazał nam coś więcej niż tylko słabość kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Pokazał nam, że wyborcy, którzy powinni, wydawałoby się, popierać tę koalicję, wyborcy, którzy w ostatnich dekadach migrowali do wielkich miast, którzy reprezentują wielkomiejską klasę średnią, którzy w ostatnich latach odnosili duży sukces, awans społeczny, zawodowy, że to oni dzisiaj czują się niezaopiekowani, to oni czują, że władza również w wykonaniu Koalicji Obywatelskiej nie odpowiada na ich lęki związane chociażby, nie wiem, w przypadku Krakowa z sytuacją na rynku pracy, gdzie rzeczywiście ta nowa klasa średnia migrująca z prowincji do wielkiego miasta, znajdująca zatrudnienie w sektorze BPO, bardzo dobrze płatnym jeszcze niedawno, dzisiaj pod presją czy to przenoszenia miejsc pracy gdzieś do Azji, czy przede wszystkim rewolucji sztucznej inteligencji, czuję, że nie będzie co najmniej awansowała tak szybko, jak liczyła na to, że będzie awansowała, a wydawałoby się, że to jest właśnie ta grupa, od której sukces Donalda Tuska w przyszłości będzie zależał. Mówiąc bardziej dosadnie, dzisiaj dobre wyniki, dobre sondaże Donalda Tuska bazują na tym, że zbudowane jest to po oparcie o elektorat senioralny, elektorat osób starszych po 60 roku życia. W ciągu tych 3 lat wyborcy koalicji 15 października, zwolennicy rządu, zaczęli dużo bardziej niż wszystkim się wydawało, że jest to możliwe, przypominać demograficznie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jako tych wyborców starszych, mniej aktywnych zawodowo, natomiast dobrze odnajdujących się w takiej brutalnej polaryzacji i walce PiSu z koalicją.
3: To zapytam jeszcze o tą prawą stronę sceny politycznej. 3 lata to fatalne 3 lata dla Prawa i Sprawiedliwości. Traci nie tylko pierwszą pozycję, ale ta partia, to może być dyskusja, ale chyba teza o tym, że straciła pełną hegemonię na prawicy, jest tezą uprawnioną.
4: Tak, no podobnie tak jak Donaldowi Tuskowi w tym wymiarze taktycznym pozycji na scenie partyjnej udało się odnieść sukces, tak i zdominować swoich koalicjantów, tak dokładnie odwrotną porażkę w tym najważniejszym dla siebie wymiarze, jak się wydaje, poniósł w ciągu ostatnich 3 lat lider Prawa i Sprawiedliwości. Tylko że paradoks polega na tym, że pomiędzy tą perspektywą krótko- i długoterminową, pomiędzy perspektywą taktyczną a strategiczną jest wielkie napięcie. Z pewnością Donald Tusk wolałby nie musieć w 2023 roku liczyć na zwycięstwo uzależnione od trzeciej drogi, a jednak właśnie dlatego, że ta trzecia droga była, to ten sukces był możliwy. I analogicznie Jarosław Kaczyński wolałby świat bez Konfederacji Bosaka i Mentzena, bez osobnej formacji Mateusza Morawieckiego, bez korony Grzegorza Brauna. No tylko, że z drugiej strony, gdyby nie osobna komunikacja polityczna, osobna reprezentacja polityczna przebiegająca w dużym stopniu właśnie nie po liniach światopoglądowych, a demograficznych, bo tutaj kwestia wieku jest kluczową, tym co kluczowo różnicuje tych wyborców, nie tylko nie byłoby perspektyw prawdopodobnie dla Prawa i Sprawiedliwości czy prawicy do tego, by wybory za rok mogły zostać wygrane przez obóz prawicowy, kiedy się to połączy, przeliczy na mandaty. Dzisiaj takie perspektywy niełatwe, trudne, ale są możliwe. No ale nie byłoby też przecież zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2025 roku. Pamiętajmy o tym, że ledwie 60% wyborców Karola Nawrockiego z drugiej tury to byli wyborcy tacy wyraziście pisowscy, którzy byli gotowi poprzeć Karola Nawrockiego już w pierwszej turze tych wyborów. Więc w jakimś sensie ta dekompozycja na prawicy, pokazały to wybory prezydenckie, pokazują to dzisiejsze sondaże, w dłuższej perspektywie jest dla prawicy dobra i odwrotnie. Taka, prawda, konsolidacja obozu koalicji 15 października może być dla niego zagrożeniem. Historia lubi się powtarzać w sposób nie do końca oczekiwany i lubiany przez jej bohaterów.
3: No dobrze, ale jeżeli chodzi o koalicję, to jeszcze ta jedna lista jest na stole, nawet ona może nie dać zwycięstwa w tym sensie, że dać kontynuację władzy.
4: Tak, ja myślę, że też ten scenariusz jednej listy, on faktycznie zmieniłby dynamikę tych wyborów. On mógłby zdecydowanie przybliżyć obóz Donalda Tuska do, tym razem, zupełnie inaczej niż to było w 2023 roku, mógłby z uwagi na ordynację wyborczą przybliżyć Donalda Tuska do większości w mandatach, ale ja myślę, że kluczową konsekwencją dla sceny politycznej, gdyby scenariusz taki się zrealizował, tak zwanej jednej listy dzisiejszej koalicji 15 października, to myślę, że byłoby jednak pojawienie się jako trochę języczka uwagi tych kolejnych wyborów jako dużo istotniejszego gracza niż wskazują to dzisiejsze sondaże partii Razem, która raczej na pewno na tę wspólną listę by nie weszła, a sądzę, że jest wielu wyborców rozczarowanych koalicją 15 października i jednocześnie na tyle wyraziście przeciwnych prawicy, że właśnie na taką formację jak Partia Razem istotna grupa z nich przerzuciłaby swój głos, gwarantując tej formacji przekroczenie progu i uzależnienie tworzenia kolejnego rządu od udziału tej formacji w wyborach. No trudno, we władzy po wyborach. Trudno chyba sobie wyobrazić w jakimkolwiek scenariuszu wspólną koalicję z udziałem Partii Razem i Konfederacji, czy Partii Razem i Korony Brauna, więc pomimo dzisiejszej bardzo ostrej retoryki i rozczarowania tej ideowej lewicy koalicją 15 października, chyba należałoby się spodziewać tego, że koalicja, że Partia Razem przechyliłaby szale władzy na stronę nieprawicową.
5: Gdyby tak to było w takiej konstelacji, chociaż prawica w większości sondaży bez tej jednej listy zdobywa większość mandatów. Pytanie, czy mogłaby rządzić, i na koniec pytanie właśnie o tą trzecią Rzeczpospolitą. Czy nie jest tak, że wzrost Konfederacji Korony Polskiej i chyba brak możliwości powtórki manewru sprzed 3 lat, czyli że pojawia się jakaś nowa formacja, która zabierze Konfederacji, wtedy jednej, teraz obydwu, poparcie, to w tej chwili chyba na horyzoncie się nie rysuje. Nie jest tak, że razem z PiS-em nagle te siły, które rzeczywiście kontestują w sposób bardzo wyraźny porządek III Rzeczpospolitej, uzyskają władzę, i to jeszcze już nie będzie to Prawo i Sprawiedliwość, które było, powiedzmy, kontestatorem, ale nie rewolucjonistą, tylko bardzo silne będą środowiska, które chcą całkowicie unicestwić tą III Rzeczpospolitą.
4: Nie wiem, czy dla środowisk, czy dla tych środowisk, zwłaszcza chyba Konfederacji Bosaka i Mencena, rzeczywiście ta emocja kontestacji III RP w takim wymiarze jest dzisiaj emocją kluczową. Mnie się wydaje, prawdę mówiąc, że inne są priorytety tej grupy, inne są z uwagi na demografię, inne jest spojrzenie na tego rodzaju tematy. Wydaje mi się rzeczywiście, że to, co jest najistotniejsze na scenie politycznej, to ten podział demograficzny, który z jednej strony sprawia, że wyborcy, no, coraz starsi tak naprawdę, gdzieś do 45 roku życia, mają bardzo niewiele wspólnego z wyborcami po 50, czy zwłaszcza po 60. Mamy partyjnie, politycznie tak naprawdę dwie różne Polski. Polskę zdominowaną przez polaryzację Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, Polski emerytów, i Polskę nie odnajdującą się zupełnie w tym podziale gdzieś w wieku produkcyjnym, gdzie tak naprawdę też ta labilność wyborców jest największa, i tam faktycznie pojawienie się jakiejś nowej oferty pewnie mogłoby wiele zmienić. Myślę, że dopiero kiedy ta zmiana będzie postępowała jeszcze bardziej w czasie, i kiedy ta przewaga najstarszego pokolenia, które dzisiaj wybiera PiS i koalicję, nieco się zmieni, bo te roczniki, które nie ufają tym formacjom, również będą stanowiły większy element tortu. Choć demografia temu nie sprzyja, dopiero to będzie moment, kiedy jakaś fundamentalna przebudowa ładu, czy ustrojowego, czy porządku aksjologicznego państwa będzie możliwa. Zbliżamy się z pewnością do tego momentu, ale na pewno nie jest to jeszcze krótka perspektywa, o ile jakieś czynniki zewnętrzne takiego nowego otwarcia nie przyspieszą. Mam na myśli tutaj czy to zagrożenia bezpieczeństwa, czy to radykalne zagrożenia sytuacji, dajmy na to, fiskalnej, zmuszające klasę polityczną do poszukiwania innych niż dotychczas rozwiązań i trochę ucieczki z tego pola, no, mówiąc brutalnie, walki na śmierć i życie pomiędzy głównymi formacjami.
5: O czym mówił Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Kłaniam się i pozdrawiam serdecznie.
5: A za chwilę naszym gościem Piotr Nisztor, ale zanim Piotr Nisztor, to jeszcze serwis z reklamami.
6: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Po reklamie.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
1: Na Zeusa, jakim głodny, stąd też humor mój okropny.
2: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
1: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
2: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
1: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
3: Odyseja wyborcza.
4: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz czas na sprawy bieżące. W naszym telefonie Piotr Nisztor. Tym razem w telefonie nie w studio, ale czwartek po 10.30 działamy.
5: Witam serdecznie, dzień dobry. Pozdrawiam z trasy do Tomaszowa Lubelskiego, bo tam dzisiaj startuje bardzo ciekawa konferencja między informacją a dezinformacją, gdzie no, jutro będę uczestniczył w panelu z no, bardzo zresztą też znanymi dla słuchaczy Radia Wnet gośćmi, bo i Czarek Gmyz, Wojciech Surmacz i Anna Pawelec. Będziemy rozmawiali o mediach publicznych, więc myślę, że to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, ale dzieje się bardzo dużo w Warszawie, to prawda.
4: Zacznijmy właśnie od Warszawy, to było o dezinformacji też będziemy rozmawiać, ale najpierw o tym, co się dzieje w policji. Wczoraj policja działała, operowała przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale wydaje się, że nie jest tak stanowcze, jakby chciała władza wykonawcza, jakby chciał rząd i chyba z pewnymi oporami. Co wiemy o tej sytuacji w służbach, w policji?
5: No przede wszystkim nieprawdą jest, że tam doszło do wstrzymania jakichkolwiek działań, czy wręcz jakiegoś buntu. Nie ma takich informacji i to jest po prostu nieprawdziwa informacja. Prawdziwa informacja jest taka, że niestety dzisiaj policja jest narzędziem politycznym do realizacji politycznych działań Donalda Tuska i powinniśmy podziękować byłemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który dał drugą gwiazdkę generałowi Markowi Boroniowi, obecnemu komendantowi głównemu policji. No i między innymi właśnie ze względu na takie działania dzisiaj ci, którzy rządzą policją, którzy nadzorują policję w osobie Marcina Kierwińskiego, mogą mieć tylko ubaw, że prezydent, który wywodzi się i jest członkiem prawicowego obozu, dał drugą gwiazdkę człowiekowi, który upolitycznił polską policję, który doprowadził do tego, że wyjmowano posłów z Pałacu Prezydenckiego. No, ja mogę tylko apelować do byłego prezydenta Andrzeja Dudy, żeby kiedyś publicznie za to przeprosił, za tą pomyłkę, bo to jest po prostu, no niestety, jeden z tych przykładów, który doprowadza do tego, że dzisiaj ta bezczelność te działania policji będą prowadzone bez żadnych zahamowań, skoro prezydent jest w stanie dać drugą gwiazdkę człowiekowi, który już wsławił się tego typu upolitycznieniem tej największej służby mundurowej w Polsce.
4: W tej chwili, jak rozumiem, żadnych zawahań nie było, chociaż no, wydawało się, że była taka próba, żeby to załatwić siłowo i od tego odstąpiono.
5: To prawda. Plan był taki, żeby siłowo wejść i wprowadzić porządek. Tak to w ustach Donalda Tuska zabrzmiało we wczorajszym zresztą wystąpieniu. Prawda jest taka, że wycofano się z tego ze względu, no, po pierwsze na te obrazki, które wczoraj od rana widzieliśmy. No, jeśli starsi ludzie, emeryci są ciągnięci przez funkcjonariuszy policji, niczym przez zomowcy ciągnący protestujących w latach PRL-u, no to naprawdę ktoś w rządzie Donalda Tuska chyba poszedł po rozum do głowy i według mnie ten scenariusz będzie wyglądał w ten sposób, jak już wskazywano, bo jedna z opcji, która dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, jedna z opcji planu na Trybunał Konstytucyjny przez rząd Donalda Tuska jest taka, aby powołać swój Trybunał Konstytucyjny w zupełnie innym miejscu. Mówi się o pewnym pomieszczeniach przy Alei Róży w Warszawie, gdzie tam do takich obrad ma dojść. No i ci cyrkowcy, przebierańcy namaszczeni przez uśmiechniętego Donalda Tuska będą udawać Trybunał Konstytucyjny, więc spodziewamy się w mojej ocenie raczej tego typu rozwiązania, bo wczoraj to, co zaczęło się dziać, ewidentnie wskazuje, że no trudno dzisiaj, przynajmniej w mojej ocenie, wyobrazić sobie jakąś naprawdę ostre działania policji. Niemniej jednak ci, którzy wczoraj odpowiadali za tą akcję, powinni zostać rozliczeni za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistych, bo to są osoby, które zawdzięczają awanse tym obecnie rządzącym. Być może w niedługim czasie takie awanse jeszcze otrzymają, więc no to w mojej ocenie powinno być przedmiotem działań odpowiednich organów w momencie, w którym te organy będą w stanie rozliczać faktycznie tych, którzy łamią prawo, a nie realizować plan karania przeciwników Donalda Tuska.
4: To pytanie, jakie są nastroje w służbach i kto właśnie dowodzi tą operacją dzisiaj na antenie Polsat News? Pan sędzia, no bo wybrany, chociaż nie nawiązał stosunku pracy, nie było ślubowania, pan sędzia Berek mówił, że przyniesie jako prezent pod choinkę Trybunał.
5: To są takie, można powiedzieć, publicystyczne zapowiedzi, bo trudno dzisiaj mówić o tym, że ktoś komuś przynosi konstytucyjny organ w prezencie. No, mamy jasne, konkretne prawo. Zresztą wczoraj na antenie Telewizji Republika wielokrotnie eksperci od prawa, konstytucjonaliści wskazywali, że pan Berek może być tylko i wyłącznie może byłym ministrem, ale na pewno nie sędzią. Konstytucja mówi jasno, trzeba to ślubowanie w obecności prezydenta przeprowadzić. Czy to będzie w Pałacu Prezydenckim, tak jak tradycja wskazuje, czy w jakimkolwiek innym miejscu, to jest sprawa drugorzędna. Ale prezydent RP jest osobą, która jest kluczowa, aby ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego było ważne, a co za tym idzie, żeby ta osoba była sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mało tego, my mówimy o byłym ministrze, jak to ładnie niektórzy nazywają, robokopie Donalda Tuska, który przecież jest politykiem, który ma problem z wyjaśnieniem bardzo prostej rzeczy, czyli tego, czy spełnia wymogi, bo są nie tyle nawet wątpliwości, co jednoznacznie papiery wskazują, że pan Berek nie płacił składek jako radca prawny, a co za tym idzie, radcą prawnym nie był, aby ten cały okres, który jest wymagany do sprawowania aktywnej pracy w dziedzinie prawa, aby mu zaliczyć to, tak jak mówią kryteria dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No to jest trochę tak, no jak ktoś składa papiery do pracy i nie złoży jakiegoś dokumentu, to do tej pracy nie zostanie przyjęty. No tutaj po prostu Czarzasty z tą całą postkomunistyczną, z postkomunistycznym cyrkiem, no niestety próbuje ludzi bardzo brutalnie oszukać, łamiąc prawo i jako członek zorganizowanej grupy doprowadzić do tego, aby organ konstytucyjny, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, przestał faktycznie funkcjonować tak, jak powinien funkcjonować. No bo przecież co jest celem dzisiaj? Bo ważne też, aby powiedzieć, co jest dzisiaj celem działań Donalda Tuska. Tego włączenia do gry brutalnego policji, która wczoraj niemal pacyfikowała tych, którzy protestowali przeciwko łamaniu prawa przez Donalda Tuska. No cel jest jeden. Celem jest unieważnienie wyborów prezydenckich i doprowadzenie do sytuacji, w której będzie podważany status prezydenta RP pana Karola Nawrockiego. No taki jest plan działania.
4: Taki jest plan. Ale to na końcu tego, na końcu całej tej drogi, tego przywracania praworządności, o czym ostatnio wczoraj na nagraniu na Platformie X mówił Donald Tusk, jest pozbycie się prezydenta.
5: To jest główny cel. No, pan prezydent Karol Nawrocki jest dzisiaj jedynym prawdziwym strażnikiem ja już nie powiem konstytucji, ale osobą, która jest w stanie to łamanie prawa nie tylko obnażać i pokazywać, ale przede wszystkim przeciwdziałać w pewnym sensie temu łamaniu prawa. Mało tego, te ustawy, które są pisane albo przez lobbystów, albo są pisane po to, żeby uderzać w przeciwników politycznych, a nie mają nic wspólnego z dobrem obywateli, są przez pana

0: determinację i odwagę do tego, aby się przeciwdziałać. No to, że wczoraj przyjechał na spotkanie z Bogdanem Święczkowskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, jest jasnym i konkretnym sygnałem, że nie będzie się godził pan prezydent na łamanie prawa i grabienie Polaków z tego, co jest najważniejsze, czyli właśnie z demokracji, no bo przecież to jest podstawa dzisiaj funkcjonowania naszego systemu. Więc tak ważny jest dzisiaj Trybunał, bo ten Trybunał w rękach bandyty politycznego, jakim jest Donald Tusk, doprowadzi do sytuacji, w której będzie chciał po pierwsze wygasić, no jakkolwiek by to zwać, tak, wygasić stanowisko czy pana prezydenta Karola Nawrockiego z tego stanowiska usunąć, doprowadzić do tego, aby te szkodliwe, dramatyczne dla nas wszystkich przepisy, które pan prezydent wetuje, weszły w życie. No więc naprawdę, no dzisiaj to, co się dzieje, to jest de facto walka o demokrację i suwerenną Polskę. A jedna rzecz, która jest najważniejsza dzisiaj, o której przy okazji Trybunału Konstytucyjnego przestało się trochę mówić, to jest to, że za naszą wschodnią granicą cały czas są prowadzone działania wojenne. Władimir Putin w mojej ocenie codziennie kilka szampanów za zdrowie Donalda Tuska wypija, patrząc na to, jak skutecznie dzisiaj niszczy fundamenty będące siłą i przede wszystkim fundamentem bezpieczeństwa państwa naszego. A Trybunał Konstytucyjny jako ostoja praworządności i pewnego rodzaju fundament demokracji, po tym, co dzisiaj planuje Donald Tusk, jeśli ten plan mu się uda, to Władimir Putin nie będzie musiał wcale najeżdżać Polski. On będzie dzisiaj robił w Polsce co chce, bo służby, bo pytałeś o służby. No dzisiaj w służbach jest degrengolada i patologia. Tam ludzie boją się podejmować decyzji, ludzie boją się podejmować działań, bo doskonale wiedzą, że zostaną za to ukarani. No przykładem jest afera, którą Donald Tusk próbuje rozkręcać, afera Pegasusa. U nas w Polsce wsadza się i stawia zarzuty byłym szefom służb specjalnych za użycie Pegasusa, a przecież ten sam system był używany w wielu krajach, na przykład w Niemczech. Ja nie znam żadnego przypadku w Niemczech, aby którykolwiek z funkcjonariuszy tamtejszych służb za używanie tego systemu, bądź też cała służba za rzekomo dostęp innych zagranicznych instytucji służb specjalnych miał zarzuty. A ta cała taka atmosfera, bo widziałem taką panią Klementynę Suchanow nawet na X-ie, mieliśmy bardzo krótką dyskusję na ten temat, wskazywała, że w Grecji doszło do poważnych działań prokuratury, zarzutów dla osób, które stosowały system deszyfrujący. No problem tylko polega na tym, że system Predator. To jest zupełnie inna produkcja, zupełnie inny system. To nie jest Pegasus. Więc u nas jeszcze próbuje się manipulować w sposób bezczelny informacją. Więc Donald Tusk doprowadził dzisiaj, już trochę podsumowując to, do skutecznej dewastacji państwa polskiego, do tego, że dzisiaj polska policja jest coraz bardziej pokazywana jak dawne skompromitowane ZOMO. Służby specjalne nie funkcjonują, są głuche i ślepe, a do tego jeszcze nie ma pewności prawa, bo podważanie statusu sędziów, niszczenie Trybunału Konstytucyjnego doprowadza do tego, że Donald Tusk dzisiaj z naszej pięknej państwowości zrobił coś, co przypomina Republikę Bananową, mocno uśmiechającą się i machającą coraz bardziej ręką Michała Kołodziejczaka do przyjaciół z Kolumbii.
1: Rzeczywiście, to też jeszcze wrócimy do byłego ministra, wiceministra rolnictwa. Pojawiła się informacja, że podobno 3 osoby zarządzają tą akcją. To ma być Kierwiński przed Trybunałem, to ma być były minister, podpułkownik Sienkiewicz, obecnie europoseł, i to ma być generał Kujawa. Co by to oznaczało, gdyby to taki skład, taka trójka miała operacyjnie być takim jądrem myślenia o tym, jak dobrać się do Trybunału, jak zlikwidować to miasteczko? Też pytanie, po co je likwidować? Dlaczego władza akurat uparła się, że to miasteczko protestujące legalnie przed Trybunałem musi zniknąć?
0: No przede wszystkim to miasteczko było najpierw obśmiewane, no a teraz stało się potężnym problemem, gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy opozycji zaczęli pojawiać się w miasteczku, zaczęli manifestować jasno i konkretnie wsparcie dla tych wszystkich, którzy przecież długie już tygodnie

0: w tym miasteczku przebywają, protestują. Warto też powiedzieć, że to są ludzie, którzy są aktywnymi, zaangażowanymi członkami klubów Gazety Polskiej. I tu wielkie szapoba dla Tomka Sakiewicza za to, że on jest w stanie naprawdę od lat budować struktury walczące w takich właśnie sytuacjach o te największe, najważniejsze sprawy dla Polski. Do tego, jeśli dodamy Ruch Obrony Granic i Roberta Bąkiewicza, który dla Donalda Tuska jest potężnym problemem i wytacza co rusz nowe działa przeciwko Bąkiewiczowi, żeby zrobić z niego gangstera i bandytę. Tylko za to, że organizuje protesty przeciwko szkodliwej działalności Donalda Tuska, no to widzimy, że to naprawdę jest całe to miasteczko dla Donalda Tuska potężnym problemem. A jeśli chodzi o dowództwo, to dobrze, że w tym dowództwie na razie nie ma nikogo z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo ja się obawiam, że w którymś momencie, gdyby doszło do pewnego rodzaju próby sił, to Donald Tusk nie zawahałby się użyć Cezarego Tomczyka, faktycznego ministra obrony narodowej, bo Władysław Kosiniak-Kamysz to jest taki zwykły słup polityczny, który jak widzi Donalda Tuska, to stara się schować pod stołem, albo przynajmniej nic trudnego albo kontrowersyjnego nie wypowiedzieć, bo narazi się na furię szefa rządu i lidera Koalicji Obywatelskiej. Więc dobrze, że nie ma tam przedstawicieli, no powiedzmy, tego resortu wojskowego, ale to, że nie ma w tej grupie Tomasza Siemoniaka, też może zaskakiwać, chociaż ja jestem wręcz pewien, że ta cała grupa dowódcza to jest grupa opierająca się głównie o Marcina Kierwińskiego, o człowieka, który zrobi wszystko dzisiaj, wszystko, aby utrzymać się na stanowisku i to zaufanie do Donalda Tuska sobie jeszcze mocniej umacniać. Bo to Marcin Kierwiński przecież 13 grudnia 2023 roku został zaprzysiężony w tym uśmiechniętym rządzie Donalda Tuska na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Potem z tego stanowiska odszedł, potem na to stanowisko znowu wrócił i pamiętajmy, że generał Boroń, komendant główny policji, to jest człowiek Marcina Kierwińskiego. To jest człowiek, który przez niego został wskazany na to stanowisko i to jest zaufany jego człowiek, więc no dzisiaj to kierownictwo tej pacyfikacji, która wczoraj miała miejsce, na szczęście ktoś poszedł po rozum do głowy i dał rozkaz, aby zrobić dwa kroki i w tył. Niemniej jednak te zdjęcia, zresztą ja widziałem na pana redaktora profilu zdjęcia i filmiki, jak to wyglądało. To naprawdę to włos na głowie się jeżył, jak ten pan, starszy pan był wyprowadzany przez policjantów. Więc ja myślę, że to jest sytuacja, gdzie dokumentowanie tych wczorajszych działań jest bardzo istotne. Ci policjanci, którzy tam byli, ja zawsze staram się bronić tych zwykłych policjantów, którzy dostają rozkaz i co oni mogą zrobić. To tak na samym końcu. No jest to służba mundurowa. Tam no, ale rozkaz jest, tak, że, jest rzeczą świętą.
1: Trochę inaczej niż w wojsku, no bo w wojsku rozkaz jest życie rozkaz. Ale przecież policja ma nawet zapisane w prawie takie możliwości jak żądanie rozkazu na piśmie na przykład. To jest zapisane w polskim prawodawstwie. Jak to wygląda?
0: No ale my nie wiemy, czy rozkaz na piśmie przyszedł, czy nie przyszedł. No ja powiem tak, no proszę sobie wyobrazić policjanta, który ma na utrzymaniu rodzinę, nie ma wysługi emerytalnej, dostaje rozkaz, no co ma zrobić? Rzucić mundur i jak on rodzinie wytłumaczy, że nie będzie w stanie kupić chleba, czy opłacić rachunków. Naprawdę, znaczy Donald Tusk tym, co robi, niszczy to, co jest fundamentem każdej służby. A tu mówimy o służbie największej, najbardziej liczebnej, liczącej ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy. On niszczy morale w tej służbie. On łamie tam kręgosłupy. Znaczy generał Marek Boroń powinien być jak przyjdzie odpowiedni czas, kiedy i prokuratura, i sądy będą w stanie skutecznie wymierzać naprawdę sprawiedliwość, generał Marek Boroń powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenie morale w polskiej policji. To jest człowiek, który połamał kręgosłupy tym, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. On zamiast wykorzystywać ich do tego, aby wzmacniać to bezpieczeństwo, no przecież wczoraj wycofani zostali policjanci chroniący tą infrastrukturę krytyczną, jaką są dworce kolejowe, zostali wycofani po to, aby przyjechać pod Trybunał Konstytucyjny. No przecież to zgodnie z prawem jest karane. Więc Marek Boroń i jego podkomendni, poszczególni komendanci garnizonów będą za to odpowiadać. Oni dzisiaj narazili nas w sytuacji podwyższonego stanu ryzyka aktami sabotażu do tego, że ci, którzy powinni dbać o nasze bezpieczeństwo, są wykorzystywani politycznie. Znaczy, to jest naprawdę bardzo poważny problem i ja bym nie atakował tych funkcjonariuszy, którzy tam właśnie wykonywali swoje rozkazy, poza tymi, którzy brutalnie obeszli się, i to są poszczególne znane jednostki, tak, znane osoby, z tymi właśnie starszymi osobami, ale ja bym tego nie generalizował, naprawdę. Znaczy, to jest potężny problem, z którym będzie sobie kolejna władza musiała poradzić i nie będzie to wcale takie łatwe. Dzisiaj odbudowanie tego, co niszczy Donald Tusk, będzie wieloletnim procesem, którego podstawą będzie przede wszystkim determinacja i odwaga ludzi, którzy będą za to odpowiadać, bo to dotyczy najbardziej delikatnych kwestii naszego bezpieczeństwa. Tych zarówno wewnętrznego bezpieczeństwa, jak i zewnętrznego, bo my mówimy o policji, ale powinniśmy wspomnieć też o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powinniśmy wspomnieć o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Powinniśmy wspomnieć również o naszych służbach wywiadowczych, Agencji Wywiadu i Służbie Wywiadu Wojskowego. Znaczy, to jest kompleksowy dzisiaj plan Donalda Tuska realizowany po to, aby osłabić nasze bezpieczeństwo. No, historia, i to też trzeba powiedzieć, to co w normalnym kraju skończyłoby się dymisją komendanta głównego policji, dzisiaj nawet nie przebrzmiewa. No przecież ci, którzy podpalili bazę Starlinka pod Grójcem, po podpaleniu, czyli już po akcie sabotażu, zostali spisani przez policję i puszczeni wolno. No przecież to jest kompromitacja. Ja pamiętam Zbigniewa Ćwiąkalskiego, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który podał się do dymisji, jak jeden z oskarżonych, czy podejrzanych, czy wręcz skazanych, no jeden z zamieszanych w zabójstwo Krzysztofa Olewnika, powiesił się za kratkami. On wtedy podał się do dymisji. Miał honor, miał odwagę, powiedział, ja jestem minister sprawiedliwości, ja nadzoruję służbę więzienną, ja się podaję do dymisji. A dzisiaj policja puszcza wolno, zaraz po podpaleniu, botażystów, terrorystów działających na zlecenie ruskich służb, a generał Boroń nawet się na ten temat nie zająknie. No, on powinien już dawno podać się do dymisji, no ale niestety, no, realizuje działania polityczne, ma swój parasol ochronny, no i tak właśnie dzisiaj na naszych oczach codziennie jest niszczony etos polskiego policjanta.
1: O czym mówił Piotr Nisztor, dziennikarz, publicysta, i to jest też ważny element historii dookoła Trybunału Konstytucyjnego, bo to się odbija także na innych zakresach działalności policji, która ma ważne rzeczy do rozwiązywania i może nie jest tą ważną rzeczą koniecznie wchodzenie siłowe, czy to do ZOO na Dolnym Śląsku, sprawa dyskusyjna, no ale powiedzmy chyba bulwersująca, ale jednostkowa, czy do dławienia manifestacji legalnej przed TK, to już sprawa ustrojowa i bardzo ważna, no bo istotna także dla kształtu polskiego życia publicznego w całości, a jest co robić dla policji innego, o czym mówił Piotr Nisztor, dziennikarz, publicysta, tygodnik Gazeta Polska,
0: bardzo
1: Telewizja
0: dziękuję,
1: Republika.
0: Pozdrawiam, kłaniam się serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 11:03. Teraz czas na ważny blok reklam, a zaraz potem Łukasz Pawłowski będzie naszym gościem, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzisiaj pojawił się nowy sondaż z całego cyklu sondaży na podwójnej próbie. Większość sondażowni robi badania na próbie 1000 osób, a teraz OGB do wyborów będzie wypuszczać badania na grupie 2000 respondentów. Co te nowe sondaże wynikają, ale także co wynika z badań exit poll Opol w drugiej turze w Krakowie, bo tam zadano pytanie nie tylko o to, na kogo głosowałeś, ale także co myślisz, jakie masz odczucia, jak stoisz finansowo, jakie partie popierasz, jak ci się żyje. Te wszystkie dane na rok przed wyborami i na 3 lata po poprzednich wyborach będziemy dla Państwa oceniać już za chwilę. Po reklamach jeszcze będzie utwór muzyczny, a zaraz potem wrócimy.
2: Reklama. Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
11: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
12: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
9: To była autopromocja.
8: www.znet.pl

0: Odyseja Wyborcza.
1: Wracamy po raz ostatni dzisiaj do Odysei Wyborczej. Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałem pogratulować odważnego wyboru muzycznego, ale by było wypikane.
1: Tak, tym razem to nie ja, tym razem to realizator. Ale cóż, nie tylko odważna muzyka, odważne rozmowy na naszej antenie również. Zacznę może niezbyt odważnie, bo od reklamy. Z tego, co się orientuje, OGB teraz do wyborów, najbliższych wyborów do Sejmu i Senatu ma co miesiąc realizować sondaże na podwojonej grupie respondentów. Większość pracowni robi badania na 1000 respondentów. Teraz wyszedł pierwszy sondaż dzisiaj na tej grupie, 2 razy większej, 2000 respondentów. Dlaczego i po co robić takie sondaże? Czy są 2 razy lepsze, czy 2 razy droższe? O co chodzi?
2: No na pewno są 2 razy droższe. To jest to na pewno. To będzie nas taki okręt flagowy, taki lotniskowiec przed wyborami z 2 względów. Po pierwsze, jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, jeśli chodzi o partie, które są w okolicach progu wyborczego, na progu wyborczym. Im większa próba, tym ta dokładność jest większa właśnie w stosunku do tych partii, które mają 3, 4, 5, 6%, żeby tych respondentów jednak było tam trochę więcej w takim badaniu. To po pierwsze. Po drugie, daje to nam też możliwości analiz tego, co w tym sondażu się znajduje, poszczególnych grup wiekowych i tak dalej, więc wydaje mi się, że OGB już od dawna wyznacza pewne trendy sondażowe w Polsce, więc to jest kolejny trend. Na razie raz w miesiącu i bliżej wyborów wydaje mi się, że możemy te badania robić 2 razy w miesiącu, ale to jeszcze się okaże.
1: A to skoro zaczęliśmy trochę tak nie od newsa, nie od podsumowań 3 lat, tylko od metodologii badań, to zapytam, jest taka, do mnie z 3 różnych stron trafiła taka opinia, że podobnoż w ostatnim czasie znacznie więcej osób niż z reguły odmawia odpowiedź. Jak to jest? I czy nagle jest tak, że wy macie dużo nie chcę, nie mam czasu, albo nie powiem wam? Jak to wygląda?
2: Znaczy nie, to jest stały trend. Znaczy to trudniej jest dodzwonić do respondenta z tego względu, że jest bardzo duża konkurencja. Znaczy telefony dotyczące fotowoltaiki, wiatraków i tak dalej. Ale to jest cały trend jakby skuteczny od wielu lat, dlatego badania CATI, badania telefoniczne stają się coraz droższe. Skoro stają się coraz droższe, to stają się coraz rzadsze. Proszę zauważyć, że coraz więcej jest badań albo internetowych, albo mieszankę internetowych i telefonicznych. I to nie jest mieszanka pół na pół. Z tego, co się orientujemy, to jest 20% badań telefonicznych, a pozostała próbka 80% to są badania internetowe, które mają swoje wady, są niereprezentatywne naszym zdaniem i tak dalej. Zresztą to jeszcze nic, za chwilę wejdą taka... sondaże, to tylko dokończę, za chwilę wejdą jeszcze sondaże tworzone przez AI, a przyjdzie firma i powie, że ona tu sklonowała 40 milionów Polaków i AI powie, jak jest dzisiaj poparcie dla partii na podstawie, nie wiem, prognozy pogody i będziemy to wszyscy publikować, znaczy wszyscy, to znaczy media. Jakby dobrze w sondażach już było, więc jakby my raczej gospodarujemy pewną niszę. Najlepszy może być tylko jeden, najdokładniejszy może być tylko jeden, więc my sobie tą niszę zagwarantowaliśmy i tutaj będziemy się trzymać twardo jednak tej jakości i dokładności.
1: Znaczy jednak nie ma takiego zjawiska, że być może sondaże nie to, że okłamują, po prostu ludzie nie chcą mówić i że mamy nagle jakiś skokowy wzrost tych, którzy chcą zataić swoje preferencje wyborcze, co potem może się przekładać na niedoszacowanie pewnych formacji w sondażach.
2: Ale w sondażach Polacy już dawno nie odpowiadali, odmawiali i to jest trochę nasza praca, żebyśmy sobie z tym poradzili. Dla przykładu, bo widziałem, że pan redaktor wspominał o Exit Poll w Krakowie. W Exit Poll w Krakowie my mamy 30% odmów, a mimo te wyniki są bardzo, bardzo dokładne i w pierwszej, drugiej turze, więc jakby my sobie po prostu wiemy, jak sobie z tym radzić. Polacy zawsze odmawiali, na całym świecie się odmawia udziału w badaniach, ale no mamy trochę doświadczenia i mamy trochę wiedzy, jak sobie z tym wszystkim poradzić.
1: No dobrze, to teraz do newsa, czyli pierwszy z tego cyklu sondaży. Nie będziemy jakoś tak dokładnie omawiać, bo wiele jest powiedziane na kanale YouTube Stan 360, tam pan rozkłada prezes na czynniki pierwsze ten sondaż, więc można zajrzeć, kliknąć i obejrzeć. No ale te ogólne wyniki omówmy. Tytuł: połowa partii pod progiem, połowa tych znaczących partii, bo wszystkich partii mamy 94, dobrze pamiętam, no ale połowa tych znaczących. Co to oznacza i czy rzeczywiście jest tak, że mamy jakiś taki trend, że na rok przed wyborami wyborcy wracają do tych wiodących partii?
2: Znaczy, no, tych trendów jest kilka. Znaczy, zacznijmy może od tego, że połowa partii, trochę tu przesadziłem, bo to 4 z 9, więc to jest taka mniejsza połowa, gdzie są poniżej progu, ale faktycznie no, tego grona, czyli Polska 2050, PSL, Partia Razem, w naszym badaniu dołączyło Rozwój Plus i tam ten trend taki spadkowy jest bardzo wyraźny. Zresztą wielokrotnie też o tym mówiliśmy. My na samym starcie mówiliśmy, jak szacujemy szansę tego ruchu i pokazywaliśmy pewne wyzwania i jakby to się wszystko sprawdziło, więc jakby to też nie jest jakoś bardzo zaskakujące. Blisko tego progu jest Lewica. Wtedy większa połowa byłaby poniżej progu, gdyby Lewicy spadło jeszcze o 1%. I wydaje mi się, że to jest trend tego, że jakby czekają nas w najbliższych miesiącach raczej łączenie się partii i wspólne listy, bo po prostu te partie nie mogą wystartować tak, jak wystartują dzisiaj, czy PSL, czy Polska 2050, Lewica na progu. Jakby spodziewamy się, że tu będzie, dojdzie do pewnego łączenia. Podobnie zresztą z partią Mateusza Morawieckiego. Jakby, tak jak mówiłem na początku, najmniej prawdopodobny scenariusz był taki, że Morawiecki wystartuje sam, więc teraz pytanie, że kiedy do tego zjednoczenia dojdzie. A drugi trend właśnie jest taki, że prawda, to uśmiercaliśmy już tą polaryzację wielokrotnie, miała być mijanka PiS-u z Konfederacją. Okazuje się, że tak zupełnie nie jest. Po takim chwilowym zachwycie partią Rozwój Plus widzimy, że wyborcy i prawicowi, ci starsi wyborcy wracają do Prawa i Sprawiedliwości i PiS wraca do tego poziomu na poziomie 25%.
1: Mamy Koalicję Obywatelską, która przewodzi, mamy PiS, która trochę krzepnie kosztem Rozwoju Plus i mamy bardzo ciekawą sytuację wśród obydwu konfederacji w tym sondażu. Były takie tygodnie, gdzie korona Grzegorza Brauna traciła, teraz znowu nabiera rozpędu. Będziemy mieli mijankę, będziemy mieli sytuację, gdzie to Grzegorz Braun, który wychodził kiedyś skazywany na marginalizację i porażkę z Konfederacji, to on będzie marginalizował i trochę spychał w dół Konfederację, Mentzena i Bosaka.
2: Znaczy, wydaje mi się, że widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, pewną zadyszkę Konfederacji i szczególnie po wypowiedziach Mentzena na różne tematy.
1: Czyli pobór, że, tak? Czyli to, co wyskakuje w sondażu.
2: Pobór, kwestia dotycząca kobiet. Znaczy, mam wrażenie, że Konfederacja cały czas komunikuje się, czy na przykład ostatni sprzeciw w stosunku do ustawy antyalkoholowej, który popiera w Polsce 90% Polaków. Bo to badaliśmy i to jest absolutnie powszechne. Zgoda co do tego, że to ograniczenie i sprzedaży alkoholu w nocy i kwestii reklamowania alkoholu jest powszechnym po prostu takim odczuciem. Konfederacja cały czas komunikuje się z tą swoją grupą, tą taką pierwotną, te 5-7%, które na początku miały, więc a zapominając, że no te 15 no to jest trochę już inny wyborca. Więc mam wrażenie, że to jest połączenie pewnych błędów Konfederacji z tym, że no Grzegorz Braun nigdzie się nie wybiera, czy ten wyborca nigdzie się nie wybiera i że ten Konfederacja jest silna. Ciekawe, bo pierwszy raz i ostatni doszło do mijanki Konfederacji w grudniu w naszym badaniu. Zbliżamy się do tego grudnia, być może dojdzie drugi raz do takiej mijanki, więc zobaczymy. Ale my od początku mówiliśmy, że te partie ze sobą będą bardzo blisko i że mogą się wymieniać miejscami. To znaczy, to jest bardzo podobny elektorat, on się często wymienia. Dochodzi tam do jeszcze innych ruchów, znaczy Konfederacja podbiera wyborców PiS-ów tych 40-59, bo pokazaliśmy taki trend na nagraniu, że tam punkt po punkcie rośnie Konfederacja, Grzegorza Brauna spada Prawa i Sprawiedliwość. PiS sobie to odbija tymi starszymi wyborcami, których zabiera Morawieckiemu, więc tam się kotłuje bardzo w tym prawicowym elektoracie.
1: Ale to jest tak, że elektorat Grzegorza Brauna jest elektoratem prawicowym, jest elektoratem, który odchodzi od PiS-u do Grzegorza Brauna, trochę inny jest Konfederacji. Jakbyśmy mieli opisać te wszystkie trzy partie prawicowe, co jest ciekawe, no cztery, bo jest Rozwój Plus, ale on rzeczywiście przynajmniej w tym sondażu wyraźnie pod progiem już się nie liczy do tej dużej gry. No bo w sondażu OGB, tym dzisiejszym, o którym omawiamy, tym najświeższym, no to PiS może trochę odetchnąć z ulgą, bo sumowane poparcie dla obydwu konfederacji jest niższe niż dla samego PiSu. Jakby utrzymuje ten poziom, no może już nie hegemona, ale na pewno primus inter pares, na pewno tej partii na prawicy wiodącej. Jak to wygląda w tym trójkącie?
2: Na pewno na prawicy nie będzie mijanki, bo były takie głosy po powstaniu partii Morawieckiego, że tu zaraz będzie mijanka i Konfederacja będzie druga i będzie pierwszą partią na prawicy. Znaczy, to jest nie do zrobienia bez starszych wyborców i to jest jakby, mam wrażenie, że to oczywiście powtarzamy i mówimy oczywistości na zasadzie takiej, że jeżeli wśród wyborców 60+, Mentzen dostał w wyborach prezydenckich 2%, no to taka partia nie może dominować po prawej stronie sceny politycznej. Więc to po pierwsze. Z drugiej strony jest remis, znaczy wspólne poparcie dla obu konfederacji, to jest wynik mniej więcej PiSu. I jeśli chodzi o tą dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości, kolejny raz Jarosław Kaczyński okazał się takim Loganem Royem z sukcesji polskiej prawicy. Te dzieci mu się cały czas buntują i on za każdym razem wychodzi zwycięsko z tej rywalizacji. W szczególności, że im bliżej będzie wyborów, tym będzie jednak mobilizowanie się wokół tej partii, która może realnie z Donaldem Tuskiem powalczyć. Na tym korzystał Tusk w 2023 roku, że on zyskał głosy na tym, że to była główna partia, która z PiS-em rywalizowała i na tym będzie korzystał Prawo i Sprawiedliwość. Wyborcy będą wracać z tego względu, że to właśnie jest ta główna partia, która rywalizuje.
1: Ale wracać mianki... także od Grzegorza Brauna, bo też, żeby to opisać, bo interesuje mnie, na ile różni jest wyborca Konfederacji od wyborcy PiS-u, a może jest taki sam? Gdzie tu są przepływy i czy gdzieś jest jakiś klocek niepasujący? Nie wiem, że Konfederacja Brauna i Mentzena są trochę inni wyborcy niż ci, którzy gdzieś tam tradycyjnie byli prawicowi. Jakbyśmy to chcieli uchwycić, ten krajowy.
2: Oni nie mogą być bardzo różni, bo ci wyborcy byli w PiS-ie jeszcze tam kilka lat temu, prawda? Nie było partii Brauna i ci wyborcy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Więc oni nie są jakoś bardzo różni. Różnią się pewnymi szczegółami, to znaczy wyborca Konfederacji Grzegorza Brauna bardziej mieszka na terenach wiejskich, w małych miastach, bardziej to jest to właśnie 30-40 lat, a nie 60+, jak wyborca Prawa i Sprawiedliwości. To jest wyborca raczej, który deklaruje zdecydowanie prawicowe poglądy, albo deklaruje, że nie ma tych poglądów, to znaczy nie potrafi ich sprecyzować, czyli jest taki elektorat buntu, sprzeciwu wobec całej sceny politycznej, jednak tam... Minister Rabenda z Kancelarii Prezydenta nazywa ten elektorat samo zło i zawsze był taki elektorat samo zło, który głosował na poszczególne partie, więc to Grzegorz Braun właśnie gromadzi tych wyborców i jakby jeżeli się w Polsce jakoś bardzo nastroje nie zmienią, no to zawsze będzie potencjał dla takiej partii, która zbiera tych niezadowolonych, kiedyś to był Paweł Kukiz. Więc
1: kiedyś po części Palikot.
2: Janusz Palikot, tak, jakby długa historia takiego właśnie głosu sprzeciwu, głosu takiego buntu przeciwko elitom. Akurat tego, to jest trend taki bardzo silny dzisiaj w Europie i w Polsce. Więc naszym zdaniem Grzegorz Braun się nigdzie nie wybiera, jego partia i poparcie tej partii. Dalej nie da się rządzić bez Grzegorza Brauna, więc tutaj się nic nie zmieniło politycznie, jeśli chodzi o podział mandatów. Ale no, ta sytuacja, ta kolejność na scenie politycznej moim zdaniem mocno zdeterminuje te najbliższe miesiące. Znaczy po takim właśnie chwilowym zachwycie, że tutaj za chwilę ktoś wyprzedzi Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość ma, nie wiem, 15%, jak było w niektórych sondażach, no to my studziliśmy emocje, mówiliśmy, już kiedyś były mijanki Nawrockiego z Mentzenem i wiemy, jak się to skończyło.
1: To jeszcze dopytam o ten scenariusz, bo jeżeli by tak to wszystko poszło, że koalicja idzie w tym rozdrobnionym na każdą partię komitecie, że prawica idzie w tych czterech blokach, czyli Rozwój Plus samodzielnie, ale to w tym wariancie i tak prawica rządzi, bo ma prawie 240 mandatów, a Donald Tusk wygrywa, ma największy klub, ale nie ma z kim rządzić, bo lewica ma tych posłów za mało. Tak to by wyglądało, no tak, że Tusk traci władzę w tej sytuacji, jeżeli nie skonsoliduje.
2: Dzisiaj w tej sytuacji tak, ale no, odpowiadając na pytanie, uważam, że te partie tak nie wystartują. Ja uważam, że dzisiaj najbardziej realnym scenariuszem po tej liberalnej stronie jest jedna lista. Ta lista wspólna lewicy wydaje mi się, że jakby wypadła z obiegu. Lewica rzuciła się na Razem po Krakowie, jakby chyba tego się nie da już odratować. Ale, i tutaj nie chcę zdradzać, bo będziemy prezentować te dane za tydzień na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Razem z tym sondażem przeprowadziliśmy też sondaże dwóch innych wersji, czyli właśnie wspólna lista Lewicy i lista wokół KO, no i jedna wspólna lista, gdzie jest też Lewica, partia Razem jest osobno. I tam podział mandatów jest bardzo ciekawy, ale to nie chcę zdradzać, będziemy to publikować też pewnie za dwa tygodnie.
1: Ale też takie mechanizmy... Łodzi. Pojawiły się przy okazji exit poll w Krakowie, że jedna lista to może być remedium i trochę w odróżnieniu od roku 23, to w roku 27 być może jedna lista jest ratunkiem czy szansą na zwycięstwo dla Donalda Tuska.
2: Tak, znaczy przede wszystkim nie gubi ta jedna lista zbyt wielu wyborców, bo nie bardzo ma ich gdzie gubić. ona nie miała sensu w 23, bo te partie opozycyjne, idąc szeroko, mogą liczyć na 53-54%, tyle dostały w wyborach. Dzisiaj tyle te partie nie dostaną, bo są rządzą i ponoszą odpowiedzialność. Prawica dostanie 52-53% w wyborach. Prawicy jest po prostu więcej, wygrał Karol Nawrocki, tak? Bo to jest jeden pewnik, który mógłbym się założyć. To znaczy, nie wiem jeszcze, kto wygra wybory, bo nie wiem jeszcze, w jakiej konstrukcji te listy zostaną wystawione, ale partii prawicowych łączny wynik będzie większy. Więc teraz to jest kwestia tylko, co wycisnąć może Donald Tusk z tej mniejszości. I ta jedna lista wydaje się najbardziej racjonalna i nie bardzo mają ci wyborcy gdzie uciekać, więc ona się może opłacić.
1: Znaczy, wyborcy PSL-u na przykład, ci, którzy zostali, już nie ma ich dużo, ale jest te 3%. To nie jest tak, że wyborca PSL-u mieszkający na wsi spojrzy sobie na jedną listę, gdzie nie będzie Koniczynki, nie będzie PSL-u być może. Albo będzie tam, nawet będzie się dużo czytać różnych nas, żeby dopatrzeć się PSL-u, to on powie, skoro nie ma PSL-u, no to ja może na Konfederację zagłosuję. No przecież na Platformę nie będę, bo nie jestem liberałem. Nie jest tak, że jednak ta wspólna lista wytraciłaby tych wyborców środka, trochę jak lista Koalicji Europejskiej, gdzie w Warszawie na jedynce był Cimoszewicz, a na dwójce z NSZ-u Halicki. No i się okazało, że wiele osób w Warszawie z pokolenia mojego, czy naszego pokolenia, panie prezesie, powiedziało, no ja jednak pamiętam SLD, no i na Cimoszewicza to jednak nie. Takiego mechanizmu...
2: No tak, tylko po pierwsze myślę, że pan redaktor przecenia oceny i poparcie dla PSL-u. To nie jest 3, to jest raczej 2. I teraz pytanie, czy koalicja rządząca z automatu traci te 2%, no bo PSL nie wchodzi do Sejmu, nawet jak dostanie te 3%, no to są 3% zmarnowane mandaty. Czy traci z tych 3 1, a 2 przenoszą się na listę wspólną, prawda? No to jest pytanie, czy mieć pół jabłka, czy nie mieć jabłka w ogóle. I tak samo dotyczy to Polski 2050, tak samo może to dotyczyć Lewicy, no bo Lewica dzisiaj jest powyżej progu. A jak będzie mieć 4-9 w wyborach, to co wtedy? A tutaj jest pewność, że te głosy się nie zmarnują, przynajmniej w zdecydowanej większości, więc uważam, że to jest tego typu dyskusja. A tych partii poniżej progu jednak jest całkiem dużo. Pytanie, co z partią Razem, która osiągnęła sukces w Krakowie, ale to jest tylko sukces w Krakowie. Ogólnopolsko to dalej jest 2,5-3%. Dalej daleko jest do osiągnięcia progu wyborczego i to są dalej głosy liberalne, które się właśnie sumują do tego liberalnego wyniku. Więc to są po prostu, nie ma dobrego wyjścia, są złe albo jeszcze gorsze.
1: To jeszcze na koniec do Krakowa wróćmy, ale zapytam o to, co się kryje się w głębi sondaży, o pozycję materialną, o oceny Polaków co do jakości życia. Co tam mówi Kraków? Jakie wysyła sygnały do polityków? Jaka jest ta głębsza kondycja elektoratów i kto może z tego niepokoju albo radości wyciągać wnioski i korzyści?
2: Znaczy na pewno prawica jest bardziej zmobilizowana. To pokazały wybory w Krakowie. Tak jak wybory w Rzeszowie w 2021 roku pokazały, że wtedy opozycja była bardziej zmobilizowana. Znaczy miała argument, żeby pójść na wybory i tam pokazać Kaczyńskiemu, że nas jest więcej. To tak samo zrobili dzisiaj wyborcy prawicowi. Nastroje finansowe, gospodarcze są gorsze niż były w 2025 roku, a już wtedy koalicja rządząca przegrała, więc to nam też sugeruje, że właśnie ta suma dla prawicy będzie 52-53%. Mniej więcej, bo to i tak by był historyczny wynik dla prawicy i to może się zdarzyć sytuacja, że się odwróci sytuacja. Znaczy wtedy partie liberalne miały te 53,7%, no to taki maks, który może osiągnąć prawica, to jest właśnie odwrócenie tej sytuacji i partie prawicowe łącznie będą mieć te 53-54%, powiedzmy. I te nastroje, te gospodarcze w Krakowie i to badanie Exit Poll, to nam pokazały, że jakby no jednak nastroje są po tamtej stronie, że są gorsze nastroje, a to zawsze jest odpowiedzialność rządzących. Więc to wydaje mi się, że Donald Tusk też to czyta bardzo dobrze, znaczy wie, że te partie dzisiaj rządzące nie będą mieć więcej niż 50%. Nie ma na to szans. Nie ma takiej mobilizacji, nie ma takich tematów, które by pobudziły tych wyborców. Więc to jest kwestia tylko, jak tu technicznie wycisnąć z tej mniejszości, z tych 48-47%.
1: Ponad 50% mandatów. Jak to przełożyć? I to w polityce jest oczywiście możliwe. Metoda Donta i próg wyborczy wydatnie w tym pomagają, ale nie tylko. Panie prezesie, Łukasz Pawłowski naszym gościem, to na koniec te bieżące wydarzenia. Tam już nie będę pytał o szturm na Trybunał, ale o słowa Donalda Tuska, który się skupia na porządku, na praworządności, na walce z chuliganami. Taki język bardzo twardy. Jaki to jest komunikat? To jest właśnie utwardzenie elektoratu, już uznanie. Nikogo nie przekonam nowego, to scementuje starych. Jak taki język też marszałek Czarzasty, prezydent abdykował, prawda? Państwo porządne, prawne, silne, twarda tam pięść policjanta, może nie, ale niemalże takie słowa padają. O co chodzi w tego typu komunikacji? Na co liczą politycy?
2: Jeżeli trudno coś powiedzieć o finansach i gospodarce, że będzie lepiej albo że jest lepiej, to trzeba mówić o czymś innym. Moim zdaniem to jest, nie będzie skuteczne. Znaczy, gospodarka głupku, i to też badanie w Krakowie pokazało, sytuacja gospodarcza w porównaniu z 25 roku wzrosła jako temat kampanii 8 punktów procentowych, jako ten najważniejszy temat. I on będzie absolutnie najważniejszym tematem. Na drugim miejscu jest bezpieczeństwo, ale ono jest, raczej dotyczy granic, Rosji, zagrożenia wojennego i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest takie po prostu próba odwrócenia uwagi, ale i tak wszyscy wrócimy do tego, co jest w portfelu, czy żyje nam się lepiej, czy gorzej, czy płacimy za paliwo mniej, czy więcej. Jakby to jest absolutnie zawsze kluczowy temat i moim zdaniem Donald Tusk od tego nie ucieknie i nawet jeżeli przez jeden albo dwa dni zajmujemy się jakimś innym tematem, to na końcu i tak wrócimy do tematu, czy nam się, czy za chleb, mleko i za paliwo płacimy tyle, ile byśmy chcieli.
1: O czym mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: No i tym tematem kończymy edycję wyborczą. A nie, zapytam się po czasie, ale zapytam, trzecia rocznica wyborów, wnioski, inspiracje, impresje, panie prezesie, co żeśmy stracili, co żeśmy zyskali przez te 3 lata?
2: To mogę od zaprosić do naszego nagrania właśnie na rocznicę trzeciej rocznicy wyborów 15 października i dokładnie na rok przed parlamentarnymi. My tam rozkładamy na czynniki pierwsze, co będzie ważne i jak wygląda ta sytuacja, więc zrobię tutaj taką autoreklamę.
1: YouTube Stan 360, zachęcamy, zapraszamy. 11:31, kończymy audycję wyborczą. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Odyseja wyborcza.
3: Reklama. Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
4: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
3: Tak po prostu?
4: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
3: Jak ty to wszystko ogarniasz?
4: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly.
5: Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie.
5: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
7: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Wśród tematów, które dzisiaj poruszymy, będzie Unia Europejska, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się spotkanie liderów europejskich. Będzie także mowa o Malcie, gdzie przebywa pan dr Krzysztof Jabłonka. Natomiast w peryskopie międzynarodowym powrócimy do tematu napięć między Turcją a Grecją. To temat, o którym wspominałem jakiś czas temu, ale w tle mamy kwestie chociażby energetyki, mamy kwestie także surowców, ich wydobycia we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ale zaczynamy od napięć między Kijowem a Waszyngtonem, ponieważ Ukraina oskarża amerykańską firmę SpaceX o ograniczenie dostępu do satelitarnego systemu łączności Starlink. Problemy dotyczą przede wszystkim wojskowej wersji systemu, znanej jako Starshield, a jednocześnie pojawiają się doniesienia o groźbach ograniczenia przekazywania Kijowowi amerykańskich danych wywiadowczych. Wiemy, że jest to pokłosie decyzji podjętych przez Donalda Trumpa w ostatnich dniach. Chodzi o deal między Waszyngtonem a Moskwą, jeżeli chodzi o ropę naftową i także o groźby pod adresem Zełenskiego sformułowane przez prezydenta Donalda Trumpa. W każdym razie w nocy z wtorku na środę ukraińscy żołnierze zaczęli tracić łączność z dronami poruszającymi się z dużą prędkością. Według doradcy prezydenta Ukrainy Serhija Bekresnowa wprowadzono ograniczenie działania terminali powyżej 160 km na godzinę, a w niektórych przypadkach połączenie zanikało już przy mniejszych prędkościach, co zakłóciło zarówno operację uderzeń, jak i przechwytywanie rosyjskich dronów. Część połączeń później przywrócono, ale ograniczenie prędkości pozostało problemem. W wywiadzie dla Piersa Morgana Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, zasugerował, że decyzja nie była przypadkowa.
8: Czy uważa pan, że Elon Musk celowo ograniczył prędkość sieci Starlink, żeby panu zaszkodzić? Jestem pewien, że doskonale wiedzieli, co robią. O pierwszej w nocy dostęp do sieci Starlink został zablokowany.
7: Elon Musk odpowiedział, że wojskowy Starshield znajduje się pod kontrolą rządu Stanów Zjednoczonych, a decyzję o ewentualnych ograniczeniach podejmuje amerykańska armia. Ostatecznie zaś prezydent Donald Trump. Biały Dom nie potwierdził jednak, czy nakazał wprowadzenie takich restrykcji. To nie jedyny problem Kijowa. Przez dwie kolejne noce Ukraina nie otrzymywała od zachodnich partnerów zwyczajowych ostrzeżeń od nadlatujących rosyjskich pociskach balistycznych. Według amerykańskich mediów Waszyngton zagroził wstrzymaniem danych wywiadowczych, jeżeli Ukraina będzie kontynuowała ataki na rosyjskie rafinerie. To ostrzeżenie, które miało zostać sformułowane podczas rozmów, które odbywały się w Miami. Donald Trump zapewnia jednak, że współpraca wywiadowcza trwa. Późniejsze fale rosyjskich ataków były już sygnalizowane przez sojuszników. Nie ma zatem potwierdzenia całkowitego wstrzymania współpracy, jeżeli chodzi o przekazywanie danych. W każdym razie ten spór wpisuje się w szersze napięcia dotyczące światowego rynku energii. Trump, jak wiemy, obwinia ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie o podbijanie cen paliw. Coś, czemu zaprzeczył Wołodymyr Zełenski w tym samym wywiadzie. Zełenski, który wskazuje, że za tymi zwyżkami cen na rynkach ropy stoi przede wszystkim konflikt na Bliskim Wschodzie.
8: Istnieje wiele różnych powodów, ale tak, Bliski Wschód, oczywiście cieśnina Ormus. To właśnie jest prawdziwy powód wzrostu cen na świecie. I cały świat rozumie to absolutnie jasno.
7: Tymczasem niepokojące informacje napływają również z Bułgarii. W pobliżu Sofii doszło do pożaru infrastruktury naziemnej systemu Starlink. Według opozycyjnego deputowanego Iwajła Mirczewa dwóch zamaskowanych sprawców podpaliło 11 z 17 anten stacji wykorzystywanej m.in. do obsługi łączności ukraińskiej armii. Bułgarskie władze prowadzą śledztwo, ale nie ustalono dotąd, kto odpowiada za to zdarzenie. No ale należy odnotować, że pod koniec września podobny incydent odnotowano w Polsce, gdzie służby podejrzewają udział rosyjskiego wywiadu. Teraz przenosimy się do Brukseli, gdzie rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Wśród tematów są ceny energii, konkurencyjność europejskiej gospodarki i relacje z Chinami. Jednym z najtrudniejszych punktów będzie jednak przyszły 7-letni budżet Unii Europejskiej, obejmujący lata 2028-2034. Komisja Europejska zaproponowała wydatki w wysokości 1 760 000 000 euro. Natomiast sprawująca prezydencję w Radzie Unii Irlandia obniżyła tę kwotę do 1 620 000 000 euro. To 8% mniej niż propozycja komisji, ale wciąż około 30% więcej niż obecny budżet. Projekt zakłada też 150 000 000 euro na obsługę długów zaciągniętych w czasie pandemii. Osobną osią sporu jest kwestia dochodów. Irlandzka prezydencja chce pozyskać z nowych źródeł około 55 000 000 euro rocznie. Komisja natomiast proponuje przeznaczyć na budżet Unii część wpływów z handlu emisjami i opłat węglowych od importu, a także wprowadzić składki oparte na akcyzie tytoniowej, niezebranych elektroodpadach, a także ryczałtowe wpłaty od dużych przedsiębiorstw. Szczególnie ten ostatni pomysł dotyczący firm z rocznymi obrotami przekraczającymi 100 milionów euro budzi sprzeciw części rządów. Kontrowersyjne jest także przekazywanie Brukseli wpływów, które dotąd pozostawały w budżetach krajowych. Na tym tle do dyskusji włączyła się Marine Le Pen, czyli kandydatka w wyborach prezydenckich we Francji, która także jest liderką tego wyścigu i która zapowiada ograniczenie francuskiej składki netto do unijnego budżetu do 5 miliardów euro rocznie. W rozmowie z Financial Times przekonywała, że byłaby ona gotowa stoczyć o to spór z instytucjami unijnymi.
8: Kiedy mówimy, że chcemy obniżyć składkę netto na rzecz Unii Europejskiej, zdajemy sobie sprawę, że czeka nas debata, i to ostra debata, a nawet prawdziwa walka z Unią Europejską. Nie mówimy, pstrykamy palcami i tak po prostu decydujemy. Jesteśmy tego w pełni świadomi. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy taką wolę i jesteśmy przekonani, że nam się to uda. Choćby dlatego, że wiele innych krajów rok po roku uzyskiwało rabaty, że nawet w przypadku kolejnego wieloletniego paktu finansowego znów uzyskały rabaty, a Francja nigdy niczego nie uzyskała.
7: Propozycje Marine Le Pen spotkały się jednak z dość chłodnym przyjęciem podczas jej pobytu w Brukseli, nawet wśród polityków sojuszniczej frakcji Patrioci dla Europy, do której należy Zjednoczenie Narodowe, zabrakło wyraźnego poparcia. Premier Czech Andrzej Babiš, który jest jedynym liderem, który należy do tej frakcji, który będzie uczestniczył w tym szczycie, który dzisiaj się rozpoczyna, powiedział, że rozumie postulaty francuskiej polityk, natomiast nie poparło otwarcie tych postulatów. Sama frakcja natomiast, frakcja Patrioci dla Europy, opowiedziała się przeciwko podwyższeniu budżetu Unii, ale również nie poparła tych konkretnych żądań Marine Le Pen. Zastrzeżenia zgłaszają jednak także inne stolice. Premier Szwecji Ulf Kristersson zapowiedział dzisiaj w czasie rozmowy z dziennikarzami przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej, że Sztokholm odrzuci irlandzką propozycję budżetu. Do ograniczenia wydatków wzywają również Niemcy i Holandia. Spór dotyczy nie tylko ogólnej kwoty, lecz także oszczędności na badaniach i konkurencyjności przy względnej ochronie wydatków na rolnictwo. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa chciałby doprowadzić do porozumienia przed końcem roku. Na razie jednak Bruksela jest daleka od uzgodnienia, ile Unia powinna wydawać i kto ma za to zapłacić. Na pewno nie śpieszy się kilku krajom, no właśnie między innymi Szwecji, o tym również powiedział premier tego kraju w czasie rozmowy z dziennikarzami, że jak na razie kraje mogą poczekać, aby dojść do lepszego porozumienia, jeżeli chodzi o kolejną perspektywę budżetową. Teraz Stany Zjednoczone i Grecja, ponieważ według Wall Street Journal pani Guilfoyle, która jest ambasador Stanów Zjednoczonych w Grecji, miała zażądać od jednego ze sponsorów partii republikańskiej 100 tysięcy dolarów na spłatę zadłużenia swojej karty kredytowej. W zamian miała oferować dostęp do wysokich rangą przedstawicieli administracji Trumpa. Pojawiły się także doniesienia o korzystaniu przez panią ambasador z prywatnych samolotów finansowanych przez greckich biznesmenów. A to wszystko w związku z odwołaniem jej przez Donalda Trumpa ze stanowiska właśnie ambasador Stanów Zjednoczonych w Grecji, Kimberly Guilfoyle. Biały Dom zażądał jej rezygnacji właśnie po tych doniesieniach o możliwych nadużyciach finansowych i wykorzystywaniu swojego stanowiska do uzyskiwania tych prywatnych korzyści. Guilfoyle sama zaprzecza tym zarzutom. Sprawą zajmuje się jednak Biuro Inspektora Generalnego Departamentu Stanu, a sama Kimberly Guilfoyle, trzeba przypomnieć, jest byłą prezenterką telewizji Fox News, a także dawno narzeczoną Donalda Trumpa juniora. Prezydent Donald Trump, pytany przez dziennikarzy o jej dymisję, wyraźnie dystansował się od byłej partnerki swojego syna.
8: Nie była członkiem mojej rodziny. Dawno temu spotykała się z moim synem. Wyjechała do Grecji, dobrze sobie radziła, ale nie podobało nam się to, co czytaliśmy. Nie rozmawiałem z nią, ale jej tam nie będzie. Nie podobało mi się to, co przeczytałem.
7: Kimberly Guilfoyle sprawowała funkcję ambasador niespełna rok. W tym czasie angażowała się m.in. w rozwijanie amerykańsko-greckiej współpracy energetycznej i zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu skroplonego do Europy. Była o tym także mowa w czasie zeszłotygodniowej wizyty Marka Rubio w Grecji. No ale to jej odwołanie wywołało niepokój w Atenach, gdzie była postrzegana jako osoba mająca bezpośredni dostęp do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Grecki rząd unika komentowania zarzutów, podkreślając znaczenie strategicznych relacji z Waszyngtonem. A teraz na chwilkę przenosimy się do basenu Morza Śródziemnego, na Maltę, gdzie przebywa Krzysztof Jabłonka. Halo, dzień dobry, panie doktorze.
9: I dużo zakrętów, i tłum ludzi cały czas.
7: I nie słyszymy pana doktora Jabłonki, który na pewno o swojej wizycie na Malcie będzie opowiadał w swoich programach. Natomiast teraz już czas na peryskop międzynarodowy.
10: Peryskop międzynarodowy.
7: A w dzisiejszym peryskopie mówimy o wzroście napięć między Grecją a Turcją, do którego doszło w ostatnich tygodniach. Ankara oskarża Ateny o niezgodną z traktatami militaryzację wysp na Morzu Egejskim, czemu Grecja stanowczo się sprzeciwia. Innym takim punktem zapalnym jest budowa podmorskiego kabla energetycznego łączącego Grecję z Cyprem, którego przebieg prowadzi przez obszary morskie, do których prawa rości sobie Turcja, ale ten spór dotyczy także granic wód terytorialnych. To jest temat, który powraca regularnie w tych stosunkach między Ankarą a Atenami. Ankara podtrzymuje groźbę użycia siły, gdyby Grecja rozszerzyła je na Morzu Egejskim z 6 do 12 mil morskich. Chodzi tutaj o wody terytorialne. A trzeba przypomnieć, że oba państwa należą do Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. Jest z nami na łączach pan Adam Michalski, zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
11: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Czy mamy tutaj do czynienia z jakimś wzrostem napięć, powiedzmy, typowym dla tych niełatwych stosunków między Grecją a Turcją, czy rzeczywiście ta eskalacja dyplomatyczna i być może nie tylko jest inna od tych wcześniejszych?
11: Znaczy ja bym powiedział, że to się jednak wpisuje w tendencję takiej typowej właśnie eskalacji turecko-greckiej, cypryjskiej, ale jest ona o tyle jakby powiedzmy inna w porównaniu do innych eskalacji, że o wiele większą rolę tutaj też odgrywa Izrael. Izrael, który coraz bardziej zacieśnia współpracę z Cyprem i Grecją, jeżeli chodzi o ćwiczenia militarne, jeżeli chodzi o współpracę w sektorze obronnościowym, o sprzedaż technologii właśnie Grecji. Mamy też oczywiście to kwestie legendarne, energetyczne. Kiedyś jednym z takich większych problemów to była potencjalnie budowa gazociągu EastMed łączącego Izrael, Cypr i chodziło właśnie o pola gazowe w tym obszarze z Grecją i później z Europą. Dzisiaj mamy zamiennik tego w postaci właśnie tego kabla energetycznego, który przebiega bardzo podobną trasą, co właśnie były gazociąg, który był planowany kilka lat temu. A więc mamy jakby powiedzmy powtórkę niektórych rzeczy, ale widać też, że w kontekście regionalnym i zwłaszcza oczywiście destabilizacji Bliskiego Wschodu i rywalizacji turecko-izraelskiej, o wiele większy jakby powiedzmy ten czynnik Izraela, który przedtem był powiedzmy zdecydowanie mniej istotny i mniej widoczny, bo zazwyczaj mówiliśmy o po prostu o rywalizacji turecko-greckiej czy cypryjskiej, a więc teraz widzimy właśnie ten wątek też izraelski o wiele mocniej pokazujący się w tle.
7: Mówi pan o tym szerszym obrazie i przede wszystkim o energetyce, ale mówimy tutaj także o pewnych kwestiach militarnych, tak jak wspomniałem. I Turcja, i Grecja należą do NATO, ale tutaj właśnie Ankara oskarża Ateny o to, że no chociażby rozmieszcza swoje wojska na różnych wysepkach właśnie na Morzu Egejskim. Czy tutaj możemy mówić o jakiejś możliwej eskalacji militarnej?
11: Znaczy, to jest w ogóle standardowa praktyka, że Grecja od dłuższego czasu rozmieszcza różnego typu swoje wojska i instalacje wojskowe na wyspach, które oczywiście uznaje, że nie są do końca instalacjami wojskowymi. Turcja z kolei uznaje, że są. Właśnie są wozy patrolowe, pancerzowe, to wszystko Turcja uznaje jako właśnie wojsko i tutaj zawsze jest ten problem interpretacji. To jest właśnie ten element jakby powtarzający się, w sensie ja to już widziałem wielokrotnie, jeżeli chodziło o te właśnie momenty eskalacyjne w relacjach turecko-greckich. Owszem, wchodzimy teraz w taki moment, ja bym to nazwał takim momentem przedwyborczym, zarówno w Turcji i w Grecji, gdzie typowa jest tendencja narastania takiej właśnie retoryki eskalacyjnej i właśnie wygrzebywania tych wszystkich problemów w relacjach. I myślę, że jak najbardziej ta kwestia militaryzacji wysp jest elementem, który po raz kolejny jakby wychodzi na tą główną agendę, jeżeli chodzi o problemy turecko-greckie, ale to nie jest rzecz, która powiedzmy jest tutaj nowa. To są rzeczy stałe, to są rzeczy, których sojusznicy w NATO wiedzą od dłuższego czasu i ogólnie

0: doprowadzić do eskalacji militarnej, w sensie nie militarnej, żeby doszło do starć wojskowych, tylko że po prostu będziemy mieli naruszenia stref powietrznych, permanentne komunikaty na forum NATO o tym, jak Grecja narusza tureckie interesy, jak Turcy naruszają greckie interesy, co oczywiście w sytuacji, kiedy sam sojusz, powiedzmy, musi być skupiony na spójności, ze względu oczywiście na wyzwania, to nie jest najlepszy, jakby powiedzmy, sygnał i moment. I właśnie takie małe rzeczy, jak militaryzacja wysp, to jest taki zalążek większego problemu, który później może też wpływać na spójność sojuszu, przynajmniej we wschodniej części Morza Śródziemnego.
1: No ale przecież to mamy wrażenie, że tutaj jest taka dramatyczna sinusoida, jeżeli chodzi o te stosunki, bo w 2023 roku, czyli nie tak dawno temu w sumie, wydawało się, że te stosunki bilateralne są doskonałe, że tutaj jakby Recep Tayyip Erdoğan odwiedził Ateny w grudniu 2023 roku. Została także podpisana deklaracja ateńska o przyjaznych stosunkach i dobrym sąsiedztwie. I tak jest taki potencjał do szybkiego pogarszania się tych stosunków albo szybkiego polepszania.
0: Tak, znaczy ja bym zdecydowanie nazwał te relacje turecko-greckie sinusoidalne. One nawet jeżeli są jakby powiedzmy w takim piku, jeżeli chodzi o kontakty, o poprawę tych relacji, to one nigdy nie są jakby powiedzmy na tyle dobre, aby rozwiązać te takie poważne problemy, o których pan wspominał przedtem, to czyli właśnie te spory graniczne, kwestia militaryzacji wysp. One są po prostu tak odsuwane na bok po to, żeby się skoncentrować na pola, które mogliby ewentualnie swoje relacje pchać dalej. Ostatnim razem na przykład właśnie Grecy znieśli wizy dla tureckich turystów, którzy chcieli się dostać na greckie wyspy i tak samo bodajże dla Greków, jeżeli chodziło o niektóre obszary w Turcji, po to, żeby tą turystykę wspierać lokalną między społecznościami. I to był na przykład ten fajny wynik tego wszystkiego, ale prawda jest taka, że no to właśnie te relacje sinusoidalne. W 2021 roku premier Grecji też był w Ankarze z wizytą i też mówiło się o tym, że będzie nowe otwarcie po to, żeby w 2022 doszło do tak poważnej eskalacji, że po prostu, no powiedzmy, wszyscy mówili, kiedy w ogóle dojdzie do tej wojny turecko-greckiej, ponieważ było bardzo dużo naruszeń przestrzeni powietrznej przez siły powietrzne obydwu stron i każda, jakby powiedzmy, strona no, bardzo ostrą retorykę używała wobec siebie po to, żeby właśnie, tak jak pan wspomniał, w 2023 znowu była próba resetu, a więc ta sinusoidalność jest elementem stałym. Ona bardzo często pokazuje się w momentach, kiedy właśnie albo są wybory, blisko zbliżamy się do wyborów i obydwie strony widzą korzyści z tego, żeby oczywiście pokazać Grecję czy tam Turcję jako tego swojego wroga, bo to się sprzedaje jako powiedzmy łatwy kapitał wyborczy, który można później spieniężyć i przelać na wyniki wyborów. A druga kwestia jest taka, że tak jak troszeczkę wspominałem, w sytuacji, kiedy dochodzi do takich właśnie przemian na arenie międzynarodowej, Turcja i Grecja na nowo zaczynają się jakby układać, tak? Grecy na przykład ostatnim razem po raz kolejny próbują się zbliżyć ze Stanami Zjednoczonymi, tak samo Cypr też próbuje i próbują wykorzystać, nie wiem, nową administrację po to, żeby zacieśnić współpracę. Z drugiej strony Turcja też chce zacieśniać współpracę z Amerykanami, ale nie chce, żeby to się odbywało w takiej sytuacji, gdzie Amerykanie wspierają greckie interesy na Morzu Śródziemnym, jak właśnie na przykład ten wielki kabel łączący energetyczny, łączący Izrael. I tutaj właśnie też dochodzi do takich starć, jeżeli chodzi o interesy i o wpływy, jakie ci gracze mają później też w innych obszarach i zwłaszcza w innych państwach, z czego oczywiście Stany Zjednoczone są kluczowe dlatego, że oczywiście jest tam bardzo duże greckie lobby, które często wpływa także na decyzję kongresu, który później jest też odpowiedzialny za sprzedaż Turcji uzbrojenia. I tutaj właśnie mamy te takie pośrednie konflikty, tak jak mówię, kiedy czasy są dobre, one potrafią być odstawione na bok, ale kiedy te czasy się pogarszają, to bardzo szybko właśnie te wszystkie problemy wracają nie tylko w relacjach bilateralnych Turcji i Grecji, ale także i pośrednio w relacjach Grecji i Turcji z innymi członkami natowskimi kluczowymi dla ich bezpieczeństwa.
1: No właśnie, wspomniał pan o Stanach Zjednoczonych. Marco Rubio odwiedził niedawno Ateny, ponieważ tutaj dochodzi do zacieśnienia stosunków między Atenami a Waszyngtonem. Wiemy także, że przez Grecję przechodzi duża część skroplonego gazu, który przypływa ze Stanów Zjednoczonych. Jak Waszyngton próbuje lawirować między właśnie tymi różnymi sojusznikami, którzy się do końca nie rozumieją? Mowę tutaj nie tylko o Grecji i Turcji, ale także no, oczywiście o Izraelu, który też w tej układance się znajduje.
0: Znaczy, Amerykanie na pewno prowadzą swoją jakąś tam dyplomację.

0: która ma na celu uspokoić Turków, ponieważ ostatnią rzeczą, którą Amerykanie chcą, to jest, aby przede wszystkim Turcja i Izrael się pokłóciły. To jest dzisiaj największe wyzwanie i największy problem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ Izrael i Turcja, wiadomo, mają odmienne interesy, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. W tym takim polem głównej dzisiaj rywalizacji to jest Syria, gdzie Izrael chciałby, powiedzmy, wlatywać w przestrzeń powietrzną Syrii i sobie kontrolować to państwo tak, jak sobie widzi. Turcja z kolei chciałaby stabilizować to państwo, a więc unikać sytuacji, gdzie Izrael bombarduje jakieś cele w Syrii i dalej destabilizuje to państwo. Dlatego Amerykanom oczywiście też zależy na tym, żeby Turcy stabilizowali Bliski Wschód i żeby Amerykanie mogli się wycofać, jeżeli chodzi swoją o obecność militarną z Bliskiego Wschodu i żeby Turcy właśnie przejęli tą rolę. A druga rzecz to jest, że oczywiście Amerykanie też chcą, żeby Izrael przejął tu rolę tego takiego gwaranta też bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o Iran, że Iran nie będzie miał swojego programu nuklearnego. Dlatego jakby powiedzmy jest tutaj rozdzielenie tych ról. Problem polega na tym, że są dwaj aktorzy, którzy też mają bardzo inne interesy, w sensie Turcja i Izrael, jeżeli chodzi o wizję pokoju i ładu. I to właśnie powoduje, że Izrael ciągnie ku temu, aby poszerzać w takim razie swoje relacje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i dlatego mamy na przykład pakt bezpieczeństwa z Grecją i z Cyprem podpisany Izraelem. Z kolei Turcja po części szuka swoich formatów sojuszu, na przykład podpisując pakt bezpieczeństwa z Arabią Saudyjską i Pakistanem. I to jest też takie troszeczkę równoważenie swoich interesów w kontekście tego, że właśnie Amerykanie mają odgrywać mniejszą rolę po prostu w tym regionie ze względu na swoje inne interesy w innych obszarach świata. A więc to jest pokłosie tej polityki amerykańskiej. Tylko Amerykanom i Waszyngtonowi oczywiście zależy na tym, żeby no i dwaj kluczowi członkowie, znaczy no partnerzy jakby powiedzmy w regionie, Turcja i Izrael, nie pokłóciły się. A oczywiście drugą oddzielną kwestią to jest oczywiście tradycyjne spory turecko-greckie i cypryjskie, które, zwłaszcza jeżeli chodzi o te greckie, są oczywiście gdzieś tam niwelowane przez fakt, że oczywiście Turcja i Grecja są w NATO, a więc nie do końca mogą sobie pozwolić na to, żeby w NATO była jakby powiedzmy bezpośrednia eskalacja militarna. To na pewno dobrze wpływa i tej Grecy, w sensie tutaj Waszyngton zawsze miał jakby powiedzmy swoje kanały, aby jakby powiedzmy te relacje trzymać w jakichś tam ramach, tak żeby ta eskalacja nie wychodziła za daleko, ale jak to będzie wyglądało w przyszłości, to nikt zawsze tego nie wie do końca. Wiadomo, że ta wizyta Marco Rubio, ona była bardzo kontrowersyjna dla Turków, zwłaszcza, że Rubio wsparł te projekty typu właśnie ten kabel energetyczny, mówiąc, że to niby załatwią z Turkami, tak? Tylko jak oni to załatwią z Turkami, to oczywiście sami Turcy nawet tego nie wiedzą i na tym właśnie według mnie właśnie polega problem, że jesteśmy w takim też troszeczkę momencie, że dużo rzeczy się dzieje, dużo wizyt się dzieje, jedna i druga strona wysyła sprzeczne komunikaty. No i teraz to jest kwestia tego właśnie, jak amerykańska dyplomacja zadziała wobec Turcji, tak? Czy Turcy dostaną coś w zamian? Czy już faktycznie rozmawiali o tych planach i Turcy, powiedzmy, gdzieś tam zaakceptowali ten kabel energetyczny? Czy to jest właśnie tak, że po prostu robimy troszeczkę anarchicznie i czekamy po prostu na wynik, czy Turcy się wkurzą, czy nie?
1: Mówi pan o kablu energetycznym, ale to właśnie problem leży także, albo być może przede wszystkim na morzu, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. No i nierozwiązana wciąż kwestia tych granic morskich, granic tych stref, w której poszczególne kraje mogą eksploatować złoża naturalne. Czy tutaj jakiś dialog jest prowadzony, czy to jest wciąż sprawa niezałatwiona i sprawa, w związku z którą będą cały czas jakieś napięcia gdzieś tam, nie wiem, u wybrzeży Cypru, gdzie zjawi się jakiś turecki statek, czy też grecki. Czy to jest coś, co jest przedmiotem dyskusji?
0: Znaczy ja tego specjalnie nie poruszyłem, ponieważ z mojej perspektywy to jest temat, który pozostaje już od dekad nierozwiązany i on jest de facto nierozwiązywalny ze względu na brak chęci i strony greckiej, i strony tureckiej do kompromisu. Turcja widzi swoje strefy właśnie graniczne jako przechodzące, bądź wchodzące na strefy graniczne Grecji, dlatego że nie uznaje, iż wyspy greckie mają jakby powiedzmy swoje własne strefy ekonomiczne, co oczywiście kłóci się z grecką pozycją. I dlatego mamy ten taki konflikt interesów i konflikt interesów, który trwa już dekady. I ja myślę, że większość sojuszu natowskiego nauczyła się, że specjalnie trudno jest jakby powiedzmy sprowadzić stronę turecką i grecką do rozmów pokojowych, znaczy pokojowych, do próby rozwiązania tego problemu. A więc trzeba troszeczkę działać naokoło tego wszystkiego. I myślę, że zarówno Unia Europejska i Stany Zjednoczone po prostu nauczyły skończyły się, że powiedzmy nie da się tego konfliktu naprawić, trzeba znaleźć jakieś inne formaty współpracy z tymi państwami. Jednym z elementów na przykład właśnie tej współpracy, żeby unikać właśnie politycyzacji dalszej tych granic morskich i tego problemu, który jest nierozwiązywalny, to było właśnie utrzymywanie równowagi, zwłaszcza na przykład jeżeli chodziło o sektor zbrojeniowy Grecji i Turcji, tak? Amerykanie sprzedawali Grecji F-16, teraz sprzedali F-35, no to Turcja właśnie domaga się, żeby podobny deal zrobili z nią, a to zawsze chodziło o to, żeby był tam parytet sił, po to, żeby nie wysyłać komunikatów, że Amerykanie faworyzują kogoś bardziej lub mniej, bo to inaczej właśnie prowadzi do konfliktów i wtedy oczywiście mamy te wszystkie problemy dotyczące granic powracających poprzez naruszenie właśnie stref powietrznych, gdzie Turcji wydaje się, że to jest jej strefa powietrzna, Grecji wydaje się, że to jest jej strefa powietrzna i wtedy właśnie te tematy jak najbardziej wracają, ale one powiedzmy zawsze towarzyszą, to nie są jakby, to jest oczywiście główny problem, który powoduje te eskalacje, ale on powiedzmy jest już na tyle dzisiaj jakby stałym elementem, że powiedzmy ważniejsze są kwestie dookoła tego.
1: Temat, który wraca i temat, który będzie wracał także na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan Adam Michalski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Serwisu Międzynarodowego. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Minęła godzina 12. Teraz już czas na serwis informacyjny. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Serwis Międzynarodowy Radia Wnet przygotował Mikołaj Murkociński. Udanego popołudnia.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, 12.01. W tym wydaniu wiadomości profesor Piotrowski o statusie sędziowskim Macieja Berka. Płoną kolejne tankowce u rumuńsko-bułgarskiego wybrzeża oraz Australia chce wyłączyć algorytmy. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie złożył przysięgi wobec prezydenta, czyli, jak mówi słownik języka polskiego, w obecności głowy państwa Berek jest sędzią elektem, ale bez powyższego aktu nie należy do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Prezydent ma rację, domagając się od niego dokumentów potwierdzających 10-letni staż radcy prawnego.
2: Prawo mówi, że Sejm, wybierając sędziego Trybunału, jest związany licznymi warunkami określonymi w ustawie o Sądzie Najwyższym, ponieważ do kryteriów, które musi spełnić sędzia Trybunału, zalicza się te, które są wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym. No i w związku z tym Sejm nie może powiedzieć, że sprawa skończona, Sejm przemówił, Roma locuta, causa finita, i powinien te kryteria ustalić, czy one są spełnione, czy nie są spełnione.
0: Sam Maciej Berek powinien tę sprawę wyjaśnić.
2: Zainteresowany w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że pozostawał w stosunku zatrudnienia na stanowisku nieradcowskim, a jednocześnie wykonywał zawód radcy prawnego poza tym stanowiskiem. Ustawa regulująca działalność radców prawnych mówi, że ta działalność polega na świadczeniu pomocy prawnej. No a takie świadczenie pomocy prawnej jest dokumentowane.
0: Jak mówił w Poranku Wnet profesor Piotrowski, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, organizując wczorajsze ślubowanie bez obecności prezydenta, złamał konstytucję.
2: Marszałek Sejmu, jak wszystkie organy władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa, i w związku z tym to, co się wydarzyło wczoraj, było poza granicami prawa. Nie ma tutaj uprawnień marszałek Sejmu, zwłaszcza że tych uprawnień sobie przecież nie przypisuje, bo jest w Trybunale spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem dotyczący właśnie tego, kto ma ślubowanie odbierać od sędziego. Ten spór jest nierozstrzygnięty.
0: Cała rozmowa z konstytucjonalistą profesorem Ryszardem Piotrowskim na Wnet FM. Trwa akcja poszukiwawcza 7 marynarzy z tankowca Wine Trader, na którym wybuchł pożar na Morzu Czarnym w rumuńskich wodach terytorialnych. Jak poinformowały władze Rumunii, 5 członków załogi udało się uratować. Wcześniej zapalił się również drugi statek, Yara J, którego załoga jest bezpieczna. Do zdarzeń doszło po wtargnięciu rosyjskich dronów w rumuńską przestrzeń powietrzną. Władze na razie nie potwierdziły związku między tymi incydentami. W ostatnich 10 dniach doszło do ataków na co najmniej 5 innych statków w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii, w których zginęło lub zaginęło co najmniej 23 marynarzy. Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, zapowiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Prezydent oświadczył, że Kijów kończy przerwę w uderzeniach na rosyjską infrastrukturę energetyczną. O taką przerwę trzydniową poprosiły Stany Zjednoczone. W tym czasie Rosja nadal atakowała ukraińskie obiekty energetyczne. Według Zełenskiego amerykańscy urzędnicy grozili wstrzymaniem przekazywania danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie zaprzestanie ataków. Prezydent zaprzeczył też, by problemy ze Starlinkiem wynikały z awarii technicznej. Jak informują brytyjskie media, we wtorek wieczorem wprowadzono limit 160 km na godzinę dla sprzętów ukraińskich korzystających z systemów Starlink. Szybsze obiekty traciły połączenie z siecią, co zakłócało ukraińskie operacje z użyciem dronów. Dziesiątki tysięcy studentów wyszły na ulicę Tirany, protestując przeciw rosnącym kosztom edukacji i korupcji. Demonstranci podpalili budynek Ministerstwa Edukacji oraz 2 banki, a także obrzucili policjantów kamieniami. Funkcjonariusze odpowiedzieli użyciem armatek wodnych i gazu łzawiącego. Jak podaje Reuters, protesty są najgwałtowniejszymi wystąpieniami przeciwko premierowi Ediemu Ramie, który w ubiegłym roku zdobył 4. kadencję. Niezadowolenie społeczne narasta w związku z zarzutami korupcyjnymi wobec przedstawicieli władz. Studenci domagają się również poprawy warunków nauczania, większego wsparcia finansowego i lepszych perspektyw zatrudnienia po studiach. Australia przedstawiła projekt przepisów zobowiązujących platformy społecznościowe do umożliwienia użytkownikom wyłączenia rekomendacji opartych na algorytmach. Nowa ustawa ma nakładać na firmy technologiczne obowiązek zapobiegania zagrożeniom w internecie zamiast reagowania dopiero po ich wystąpieniu. Jak poinformowało biuro minister komunikacji Aniki Wells, osoby powyżej 16 roku życia będą mogły wybrać między kanałem z algorytmicznie dobieranymi treściami a wpisami obserwowanych kont. Przepisy mają również chronić nieletnich przed szkodliwymi materiałami sprawami i przyspieszyć reakcję na zgłoszenia cyberprzemocy. Za naruszenia firmom groziłyby kary sięgające ponad 109 milionów dolarów australijskich. Projekt musi jeszcze uzyskać poparcie obu izb, w tym Senatu.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie, a w obszarach podgórskich Karpat miejscami 8.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama. Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Po reklamie.
1: Autopromocja.
7: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
1: To była autopromocja.
9: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
10: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
11: Dzień dobry, szanowni państwo. Agata Antoniewicz przy mikrofonie. Nadajmy naszą audycję oczywiście z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki z miejsca, gdzie jest oferowana pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. W dzisiejszym studiu Wilno porozmawiamy o bezpieczeństwie. Będziemy się przyglądać relacjom polsko-litewskim w tej kwestii. No i cóż, no bo bezpieczeństwo, które tak na dobrą sprawę nie zaczyna się w wojskowych koszarach czy urzędowych gabinetach. Ono również jest tutaj i zależy od każdego od nas. I ona zaczyna się w naszych domach, sąsiedziach i lokalnych wspólnotach. Dlatego dzisiaj zahaczymy właśnie to zagadnienie, tą kwestię. Spoglądam na zegar Studio Wilna. Jest godzina 13.09 w litewskim zegarze. Na polskim jest godzina 12.09. No i w Wilnie mamy dzisiaj 9 stopni na plusie.
12: Wileński przegląd zdarzeń.
11: Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Litwy odnotowało w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku 1172 incydenty cybernetyczne, czyli o 52% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najczęściej były to próby pozyskiwania informacji oraz oszustwa internetowe, które mogą prowadzić do kradzieży danych i pieniędzy. Jak ostrzega dyrektor Centrum Antanas Aleknawiczos, spadek liczby zgłoszonych incydentów nie oznacza, że zagrożenie ze strony cyberprzestępców zniknęło. Litewskie organizacje nadal mierzą się z m.in. z phishingiem, atakami hakerskimi i próbami nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych. W Wilnie i 7 innych miastach Litwy odbędzie się 20. Festiwal Filmu Polskiego, organizowany przez Instytut Polski w Wilnie w dniach od 14 do 29 października. Widzowie będą mogli obejrzeć około 50 filmów podczas 120 spotkań i pokazów, w tym najnowsze polskie produkcje, filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach oraz klasykę rodzimej kinematografii. W programie znalazły się m.in. retrospektywy perspektywy Andrzeja Wajdy, Tadeusza Konwickiego i Marcela Lozińskiego, a także spotkania z polskimi twórcami filmowymi. Festiwal zaingeruje 14, został zaingerowany już 14 października w Wilnie filmem Ministranci Piotra Domalewicza i nagrodzony Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni. No i cóż, zanim rozpoczniemy dzisiejszą rozmowę o odpowiedzialności, bezpieczeństwie i sile ludzkiej wspólnoty, posłuchajmy utworu litewskiej artystki Jurgi Rekiny i Wilkołaki. Piosenki pełnej symboli, emocji i nieoczywistych znaczeń. To muzyczna opowieść o zagubieniu, trudnych doświadczeniach i potrzebie oczyszczenia się z tego, co minęło. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworu, a po nim wrócimy do rozmowy z naszym gościem.

0: No mirë se më zhurja dhe mi vjen s'ke tani e ki.
1: Movie Wilno.
2: Moim gościem jest Dariusz Litwinowicz, specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz dowódca kampanii imienia generała Tadeusza Kościuszki Litewskiego Związku Strzelców. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam.
2: Panie Dariuszu, spotkamy się, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, ale także o ludziach, którzy biorą za nie odpowiedzialność. Łączy pan pracę w strukturach samorządowych z dowodzeniem kampanią Litewskiego Związku Strzelców. Jak pan sam definiuje swoją misję i co sprawia, że te dwie strefy działalności wzajemnie się uzupełniają, czy rzeczywiście one się uzupełniają?
3: No po pierwsze w Związku Strzelców jestem już od 11 lat, a w samorządzie właśnie dopiero od pół roku, czyli bardziej powiedzmy sytuacja zmusza podejmować decyzje i brać na siebie dodatkowe obowiązki, żeby zdobytą wiedzą dzielić z mieszkańcami rejonu Wileńskiego, Wileńszczyzny, po to, że no, czuję odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców i skoro są alerty, są strachy, są obawy, trzeba nad tym pracować.
2: Kiedy patrzymy na bezpieczeństwo państwa, najczęściej myślimy o armii, granicach i działaniach służb. Pan pracuje również na poziomie właśnie takim lokalnym, blisko mieszkańców. Czy właśnie tam, w gminie, w tej właśnie miejscowości, samorządy i sąsiedztwie rozstrzyga się czasem to, czy społeczeństwo potrafi skutecznie poradzić sobie z kryzysem?
3: Powiem dokładnie. Tak naprawdę wszystko się rozstrzyga przy stole, przy kolacji czy przy obiedzie właśnie w rodzinie. Jeżeli rodzina jako najmniejsza komórka jest przygotowana, to i następne etapy też będą zadziałają. Jeżeli w rodzinie nie załatwiliśmy podstawowych spraw związanych z bazowymi elementami wyżywania, przygotowania, informowania się nawzajem, planowania wspólnego, analizowania dróg, kosztów i celów, to wszystko inne się zawali, włącznie z armią i wojskiem.
2: Dowodzi pan kampanią noszącą imię Tadeusza Kościuszki, postaci ważnej zarówno dla historii polskiej, jak i tradycji walki o wolność. Co oznacza dla pana ten patronackie imię i czy ma ono dzisiaj praktyczne znaczenie dla tożsamości wychowania oraz odpowiedzialności członków kampanii?
3: No po pierwsze generał Tadeusz Kościuszko to jest obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednak urodził się jeszcze przed rozbiorami w 1746 roku w Wielkim Księstwie Litewskim, ale tak, on jest bohaterem kilku krajów, jeżeli nie w kilkunastu, ale niech będzie kilku, to oczywiście Litwy, Polski, Białorusi teraźniejszej mógłby być, jak zmieni się układ tam, ustrój, ale on jest bohaterem Stanów Zjednoczonych, walki o niepodległość, on jest honorowym obywatelem Francji, on został pochowany i jest bardzo szanowany w Szwajcarii i tu w tym wypadku ja jego nazywam obywatelem Europy, obywatelem świata, dla mnie on symbolizuje bezkompromisową walkę o honor i wolność i właśnie poprzez ten pryzmat wolności ja interpretuję do tego swoje działania, interpretuję działania tej naszej jednostki, bo po prostu mamy to, co my teraz mamy wokół siebie, ze wszystkimi plusami, minusami ludzkimi, błędami, urzędniczymi błędami, jednak to jest to, co warto bronić. I wolność wyboru, wolność tego robienia, co się chce, dlatego Kościuszko jest jak najbardziej na miejscu dla naszej kompanii.
2: Rozmawiają o działalności strzeleckiej, często mówi się o patriotyzmie, dyscyplinie, gotowości do działania, ale za każdą taką decyzję stoi osobista historia. Proszę wrócić do początku swojej drogi. Co sprawiło, że zainteresował się pan właśnie Litewskim Związkiem Strzelców i w którym momencie uznał pan, że chce zostać jego aktywnym członkiem?
3: Znaczy, na pewno decyzja polegała na tym, że od 2015 roku jest tam faktycznie, od 11 marca, ale strach. Ja już to wielokrotnie mówiłem tego, że kiedy prowadzę teraz szkolenia dla ludzi, którzy boją się dronów, boją się tej sytuacji, boją się kryzysu, boją się paliwa po 3 euro, ale tego, czy w Polsce ewentualnie po 10 zł, jak to teraz się mówi, bariera psychologiczna. To są wszystko koszty tych konfliktów, koszty tych problemów, ale podstawowy element mną kierował strach. Strach, że ja sam jeden nie dam rady. Powiedzmy tak, że czy strach minął? strach ten, że jestem sam jeden, minął. Strach, że nie wiem, co robić, minął. Strach za bliskich, nie minął. Ciągle jeszcze te wszystkie obawy są. Ale powiedzmy tak, że już teraz chcę dzielić się swoim doświadczeniem i chcę przekazać. Chcę bać się już teraz za coś większego. Za Wileńszczyznę, za Wilno, za kraj. I co jest właśnie najprzyjemniejsze w tej sytuacji, że nie jesteśmy sami. Nas jest już naprawdę dużo.
2: A jakie cechy najbardziej wymagane są od pana? Wymaga to właśnie ta funkcja. I czego nauczyli pana sami członkowie kampanii?
3: Znaczy, po pierwsze, jak każdy zwykły człowiek, poddawałem się wiele razy i mówię, wszystko już od jutra zostanę szeregowym członkiem Strzelców i zajmę się sobą, rodziną, innymi rzeczami. Tylko, że no niestety jest tak, że, czy może na plus, kiedy widzisz tych ludzi, co się do ciebie dołączają. Ja to zawsze tak nazywam, jeden taki moment był, kiedy przyjechałem na szkolenia zimą i trzeba było obudzić się o 5 nad ranem i już o 6 być na miejscu. I wyjeżdżasz, jeszcze jest ciemno, śnieg wali, droga zamieciona i sobie jedziesz tą drogą do lasu w nigdzie i sobie myślisz, a po co mi to trzeba, zostałbym lepiej z żoną i dojeżdżasz na miejsce zmęczony, zły, niewyspany i tam stoi takich samych jak ty wariatów 40. I ty rozumiesz, że z tymi ludźmi warto, można dużo co zrobić, warto razem ćwiczyć, warto razem być po prostu dla nich. Dlatego teraz już to jest taki element, nie to, że oni mnie potrzebują, teraz ja już ich potrzebuję, bo jesteśmy już w pewnym sensie rodziną, jesteśmy uzależnieni jeden od drugiego.
2: No oczywiście kampania potrzebuje też nowych członków, znaczy nie potrzebuje. Jak w ogóle przekonujecie tych nowych członków do tego, żeby wstąpili do Związku Strzeleckiego? Czy wystarcza tylko podzielić się wiedzą, czy czymś jeszcze?
3: Znaczy, powiedzmy tak, oczywiście najbardziej podziękować trzeba za aktywność wstępowania do Związku Strzeleckich, to trzeba podziękować naszemu sąsiadowi ze wschodu, bo to on napędza te strachy i przez to ludzie chcą odczuć się pewnie, nie chcą być ofiarami, bo to jest nasza, powiedzmy tak, wewnętrzna genetyka tak sformowana. Ludzie wyżywali dżumy, wojny i katastrofy i tym razem też przeżyjemy i tym też będziemy, ale to nie oznacza, że wszyscy. Czyli człowiek musi podjąć decyzję, on chce być wśród tych, co jednak będą ofiarami, czy chce być tym, którzy wyżyją i będą tworzyć historię. To takich jest coraz więcej i teraz już nie musimy namawiać, ale tak, oczywiście, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy informacyjnego też bycia na tym informacyjnym froncie, żeby o nas było słyszane, bo bardzo wiele ludzi po prostu przychodzi, chce się zaangażować, nie wie gdzie, lepiej i lepiej, żeby przyszli do nas. I takich jest dużo. Tylko, że ja dodam jeszcze ten moment, że jeżeli na samym początku ja byłem dumny z każdego Polaka, który decydował się wstąpić do kampanii imienia Tadeusza Kościuszki, to teraz ja jestem dodatkowo jeszcze bardziej zmotywowany, kiedy widzę Litwinów, którzy wiedzą, że wstępują do tak zwanej polskiej jednostki, dołączają, bo oni już idą nie tylko do Strzelców. Oni jeszcze idą popierać te idee i te pomysły, które były kierowane, którymi się kierowaliśmy, kiedy budowaliśmy tą jednostkę. I teraz to już mogę realnie powiedzieć, że to jest naprawdę jednostka budowana na tradycjach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów oczywiście.
2: A pracuje pan również w Wydziale Bezpieczeństwa Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego, więc w obszarze, w którym plany i procedury muszą przekraczać się na konkretne działania. Co z pana perspektywy oznacza dobrze przygotowana społeczność lokalna i po czym można poznać, że mieszkańcy rzeczywiście wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
3: No, po pierwsze, po czym tam poznać, też to tylko życie pokaże, czy tam tego, bo jednak teorii Darwina nikt nie odwoływał. Wyżyje ten, kto się lepiej dostosuje i dlatego ja namawiam wszystkich, żeby się szykowali teraz, kiedy jest spokój, a nie wtedy, kiedy będzie już sam kryzys. Dbajmy o siebie nawzajem, dbajmy o swoich sąsiadów, twórzmy wspólnoty i rozwijajmy się, szkolmy się. Ale rejon wileński niczym się nie różni od sytuacji w Lomżyńskim czy w Lubuskim. Ludzie są wszędzie bardzo podobni. pytanie jest takie, że nas męczą te same strachy o rodzinę, o finanse, o życie, o ekonomię, o gospodarkę, o tym, co jutro włożymy do lodówki i co wybierzemy z niej. I tu trzeba po prostu ludziom tłumaczyć, że jesteśmy ciągle wspólnotą, jesteśmy ciągle zależni jeden od drugiego. Musimy sobie nawzajem pomagać. I kiedy ja widzę, że po szkoleniach ludzie wychodzą z taką z zastanowieniem się, że muszą w domu coś jeszcze zrobić, muszą porozmawiać ze swoją rodziną, muszą jakiś ułożyć plan na sytuację krytyczną, to nie na wojnę, a na właśnie na tą sytuację, że coś może się wydarzyć, może ja jestem dzisiaj niewystarczająco przygotowany do tych momentów. To powoduje, że ogólna siła społeczeństwa, ogólna siła narodu wzrasta poprzez tą świadomość, że my nie chcemy być ofiarami. Im mniej będzie chętnych być ofiarami, tym całe państwo będzie mocniejsze.
2: Ale chyba zgodzi się pan z tym, że rejon wileński jest raczej obszarem zróżnicowanym pod względem języka, pochodzenia i doświadczeń mieszkańców. W sytuacjach zagrożenia informacje muszą jednak docierać do wszystkich, niezależnie od tego, jakim językiem posługują się na co dzień. Jak zadbać właśnie o to, by komunikaty kryzysowe były zrozumiałe i wiarygodne i dostępne dla całej lokalnej społeczności?
3: Znaczy, po pierwsze, już bądźmy realistami. Nie ma problemu ze zrozumieniem. Wszyscy znają język litewski, więc wszystkie komunikaty docierają. Bardziej problem polega na tym, że niestety działa jeszcze ten stereotyp, że ludzi takie, nazwijmy to, nostalgia za, ja to nazywam jednak syndromem sztokholmskim, nostalgia za sowietyzmem, nostalgia za okupantem i wszystkim się wydaje, że jeżeli wróci jutro Rosja na ten teren, to raptem wróci ich młodość, wróci ich zdrowie, wróci ich energię i może i wróci i kielbasa po 2,20. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba patrzeć w przyszłość. I nieważne, czy przyjdzie wróg, czy nie przyjdzie, my musimy zrozumieć, że okres stabilności tego PRL-owskiego, czy u nas sowieckiego, on już minął. Już tak naprawdę wracamy do normalności. A normalnością to było, spójrzmy na historię, co 20-30 lat. Wojna, choroba, powstanie, zmiana granic, konflikty. To nie chcę wracać jeszcze do Tatarów, żeby tego w jaser jeszcze nas nie zabierano. Ale to było wtedy normalnością i ludzie umieli wyżywać w takich sytuacjach. I my teraz też umiemy. Tylko musimy zrozumieć, że to, co dzisiaj się dzieje, to jest po prostu powrót do tego, co było z naszymi dziadkami, pradziadkami, prapradziadkami, normalnością. Tylko, że będzie działał internet, będzie lodówka, będą samochody, technologie też zmieniają układ, ale my sami nie ewoluowaliśmy tak szybko jak technologie. Po prostu musimy przypomnieć, czego nas uczyła babcia i prababcia.
2: Wcześniej mówił pan o znaczeniu szkolenia i przygotowania. Żeby jednak regularnie ćwiczyć i integrować ludzi i przechowywać potrzebne wyposażenie, trzeba mieć odpowiednie zaplecze. Tak, jakie warunki powinno spełniać miejsce, w którym działa taka kompania i dlaczego dostęp do treningu do trenerów oraz sprawna logistyka są tak ważne dla jakości szkolenia?
3: No, po pierwsze, tak rozumiem, że panie redaktorze, to zaczepia ten temat właśnie, że walczymy o pomieszczenie w rejonie wileńskim.
2: No walczycie.
3: Dla naszej kompanii i nie tylko dla naszej kompanii, bo to ja odejdę, będą inni. W pierwszej kolejności w naszej kompanii, jak i w innych strzeleckich związkach, są obywatele Litwy. W naszej jest więcej mieszkańców Wileńszczyzny. I to im jest odmawiane teraz prawo do tego, żeby mieć dach nad głową, żeby ich sprzęt, w który oni inwestują własne pieniądze, bo my za własne pieniądze to robimy, nas nie finansuje państwo, jako konkretnie naszą kompanię strzelców. Koszta są na pieniądze, co państwo wydziela, jest wydzielane na amunicję, na broń, na niektóre ćwiczenia, na logistykę, ale wszystko resztę kupujemy za swoje pieniądze. I samo zrozumienie takie coś, że na przykład na jedno ćwiczenie przywieźć sprzęt, przywieźć wszystkie rzeczy i tak dalej, to już jest ogromny koszt. Gdyby to było na miejscu, to by nam zaoszczędziło. Plus czysto bezpieczeństwo niektórych rzeczy, bo drony, elektronika, komputery, przy każdym przewożeniu to się niszczy i dobrze byłoby, żeby to już było zamontowało i stało by w jednym miejscu. To dłużej będzie służyć dla wszystkich. Ale też jest bardzo ważny taki ten element, że my chcemy pokazać to centrum, gdzie można pracować razem z młodzieżą, gdzie można szkolić innych.
2: Dlaczego to jest cały czas takim problemem, żeby otrzymać to właśnie miejsce do ćwiczeń? Dlaczego? Czy to jest walka polityczna, pan uważa? Raczej, o co chodzi?
3: Powiedzmy tak, ja jestem przekonany, że to to jest walka polityczna, ale gdyby to była sama walka polityczna, ją można wygrać albo przegrać. Ale tu jest jeszcze też walka ze stereotypami. Po prostu w tej walce politycznej są używane zastarzałe stereotypy i właśnie po to, żeby nie dać stać się normalności. Bo jak ludzie zobaczą, że tego, że my normalnie pracujemy z ludźmi, jak zobaczą, że wzrasta bezpieczeństwo, jak zobaczą, że tego, że obok pojawiają się ludzie, którzy pomagają, automatycznie zniknie problem konfliktu. Bo teraz jest bardzo prosto mówić, o, tamten Litwin jest niedobry, o, tamten strzelec jest z bronią, o, to jest wróg. Ale jak zobaczą z bliska, jak będzie było wszystko obok, wypadnie im ta broń z ręki i oni nie będą mieli argumentów wtedy. I wtedy normalność zwycięży. A ja tak rozumiem, że dzisiaj my jesteśmy na granicy takiego elementu, kiedy normalność idzie po zwycięstwo. I ja myślę, że to się zmieni.
2: Jeszcze jedno pytanie takie na zakończenie o relacje polsko-litewskie. No bo chyba zgodzi się pan, że bezpieczeństwo Polski i Litwy to jest tak jakby czasami jedna całość. Jak wyglądają relacje polsko-litewskie właśnie w tym zakresie, współpraca w kwestii bezpieczeństwa?
3: No znaczy w pierwszej kolejności my teraz akurat jesteśmy w kolejnym złotym wieku naszych relacji i pytanie, czy my to wykorzystamy prawidłowo. Dlatego, że historycznie my mieliśmy, Polska i Litwa były niepodległe tylko wtedy, kiedy miały świetne relacje ze sobą, kiedy współpracowały, kiedy robili razem. I tutaj sąsiadów się nie wybiera, oni tacy jacy są. I my musimy być razem i dzięki Bogu nareszcie rządy to rozumieją, nareszcie parlamenty to rozumieją, większość ludzi to rozumie. Co prawda niektórzy próbują obowiązkowo zagrać na konfliktach, żeby coś tam rozegrać gdzieś finansowo, gdzieś emocjonalnie, gdzieś jakimś stanowiskiem na konfliktach. My staramy się zmieniać stereotypy, co bardzo ważne dla społeczeństwa. Bo jeżeli ten jednak konflikt będzie, a ukraiński przykład pokazuje, że w pierwszej kolejności to się odbije na cywilach, którzy będą musieli uciekać często i z kraju też, to my mamy tylko jedną drogę. No dwie. Możemy do morza jeszcze skoczyć, ale tak naprawdę mamy tylko jedną drogę. Przez Mych Suwalski do Polski. I teraz pytanie, jeżeli my nie będziemy pracować nad polsko-litewskimi stosunkami, nad stosunkami na poziomie rodzin, nad stosunkami tak jak my pracujemy między strzeleckimi organizacjami na Litwie i w Polsce, to nasze rodziny przyjadą do Puszczy Augustowskiej i ja bym marzył o tym, żeby nasze rodziny zostały przyjęte, nie zostawione w Puszczy Augustowskiej, a zostały przyjęte minimum, jak Ukraińcy byli przyjęci tego, a nawet lepiej, bo jednak to jest Polska i Litwa. No, może ktoś tam przypomni jeszcze, co to oznaczało dla Mickiewicza, Litwo, ojczyzno moja.
2: Dziękuję panie Dariuszu za udział w dzisiejszej naszej audycji.
3: Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia i pokoju wszystkim.
2: No i dziękuję za taką właśnie bardzo obszerną odpowiedź o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe Służby Ochotniczej i współpracy, która łączy ludzi ponad granicami. A moim gościem był Dariusz Litwinowicz, specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz dowódca kampanii imienia generała Tadeusza Kościuszki i Litewskiego Związku Strzelców. Z wami również była dzisiaj Agata Antoniewicz. Życzę miłego dnia. Do widzenia.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Reklama. Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Po reklamie.

0: Gdzie Magda nie może,
1: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
0: tam Magda pomoże. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk.
1: I Adam Gniewecki. Witam serdecznie.
0: A razem z nami Adam Czerpak, który realizuje dzisiejszą audycję. A dzisiejsza audycja, drodzy Państwo, będzie poświęcona osobie, która możemy powiedzieć przez niemal więcej niż pół wieku była bardzo ważnym elementem międzynarodowego ładu, która miała wpływ na to, jak kształtuje się i polityka europejska, ale także polityka światowa. To do niego, bo to już wiemy, że to jest mężczyzna, przyjeżdżali możni tego świata i głowy państw i premierzy rządów przez wiele lat tworzył z nimi plan, jak ma wyglądać obecny świat. Mówię oczywiście o Klausie Schwabie, który przez wiele lat był twórcą i główną osobą zarządzającą Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Davos i o nim dzisiaj będziemy, panie Adamie, rozmawiać, prawda?
1: Tak jest. I pięknie pani redaktor zaczęła, podała wstęp, a ja bym dodał do tego wstępu, że to jest najbardziej wpływowy, prywatny obywatel na kuli ziemskiej. Do niego naprawdę najwięksi przychodzą z pytaniami,
0: no właśnie.
1: A on po ojcowsku im tłumaczy.
0: Przychodzą czy przychodzili? Na to pytanie też postaramy się Państwu odpowiedzieć, bo w ubiegłym roku tąpnęło informacją, że Klaus Schwab przestaje być przewodniczącym, prezesem Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos i wszyscy zaczęli się zastanawiać, cóż to się stało, że taka wpływowa osoba jednak traci to, co stworzyła de facto.
1: Otóż przeciekło wiadomo, że chodziło między innymi o traktowanie forum jako prywatnego folwarku, o złe traktowanie pracowników, w tym molestowanie seksualne kobiet, z którymi współpracował, oraz o fałszowanie globalnych rankingów konkurencyjności, czy raportów, które były przez wiele lat najważniejszymi publikacjami WEF, czyli te raporty i te statystyki konkurencyjności, to były rzeczy, do których się wszystkie rządy odnosiły.
0: A i to bardzo ważne było, na którym miejscu jest dane państwo,
1: ależ
0: prawda?
1: Oczywiście. To była przyczyna. Klaus Schwab pod naciskiem zapewne złożył sam dymisję.
0: Bo on chciał się jakoś dogadać. On chciał jakiegoś porozumienia. Wcale nie chciał ustępować z tej funkcji.
1: No tak, ale to nie było proste. Nie chciano go już tam. Jego zmuszono do złożenia
0: dymisji. Tym bardziej, że jego żona była też zaangażowana w te różne
1: machlojki. Tak, oni z
0: żoną
1: na przykład finansowali podróże, nie zwracali pieniędzy z funduszu forum. Przecież forum to jest firma, która działa cały rok. Oni mają
0: pracowników, etaty.
1: Oni mają pracowników, siedzibę w Genewie. Etaty, którzy, oni pracują cały rok, a najbardziej wzmożona praca jest w okresie zjazdu w Davos.
0: I ta Szwajcaria stała się takim miejscem, mówi się o prywatnym folwarku państwa Schwabów, prawda?
1: No cała Szwajcaria może nie jest prywatnym.
0: Znaczy o Davos i te miejsca.
1: Tak, no zapewne. Ja myślę, że świat miał być prywatnym folwarkiem państwa Schwabów, ale do tego chyba dojdziemy. W każdym razie w ramach wyjaśnienia sytuacji w Nowym Jorku został złożony pozew przeciwko Światowemu Forum Ekonomicznemu jako instytucji i przez jego byłą pracownicę, która oskarża pracodawcę o rasizm, mobbing i dyskryminację. Schwab się nie przyznaje. Grozi.
0: Odpiera zarzuty.
1: I jakby tego było mało, to tuż po jego ustąpieniu Rada Powiernicza Forum, w której zasiadają tacy ludzie jak między innymi Christine Lagarde, to ona jest prezesem Europejskiego Banku Centralnego, oraz Al Gore, to nie trzeba wyjaśniać, kto to jest, Rada wszczęła niezależne śledztwo. I także panu Schwabowi się zbiera, ale po dymisji Schwab wcale nie zniknął z życia publicznego. Nadal publikuje, rozwija własną działalność edukacyjną, zabiera głos w sprawach gospodarczych. Ma już 88 lat. Ale
0: ani myślał iść na emeryturę.
1: On powoli się wycofywał, bo od końca 2010 roku stopniowo przekazywał bieżące zarządzanie forum Bjørgowi Brende, byłemu norweskiemu politykowi, który potem przejął stanowisko prezesa WEF. Więc on już wiedział, ale ja bym się tak bardzo nie zdziwił, gdyby się okazało, że on założył teraz konkurencyjne drugie forum, a ludzie za nim pójdą, ci wielcy tego świata, bo to on ich przyciąga, a nie Davos.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, tym bardziej bardzo ciekawy jest ten ranking konkurencyjności, ale o tym też na pewno jeszcze dzisiaj, drodzy Państwo, powiemy. To może na początek, panie Adamie, życiorys Klausa Schwaba. Jaka to rodzina? Skąd on pochodził i jak doszło do tego, że stworzył to World Economic Forum w Davos?
1: Klaus Schwab pochodzi z rodziny, podobno spokrewnione z Rothschildami. Ta rodzina tak mówiła, a więc skrytymi właścicielami tego świata. Choć jest potężny i niezwykle wpływowy, to niewiele o nim wiadomo. On się nie doczekał nawet biografii książkowej. Klaus Schwab formalnie nie ma żadnej władzy. Jest tylko prywatnym obywatelem, o którego względy, tak jak pani powiedziała, zabiegają głowy wszystkich państw, nawet mocarstw. I teraz od urodzenia. Klaus Schwab urodził się w marcu 1938 roku w Ravensburgu w południowych Niemczech. Jako ciekawostkę można podać, że Ravensburg, to znaczy po polsku by znaczyło krucza twierdza albo kruczy zamek. Gdzie skończył szkoły, zdał maturę. Od razu powiem, że w tym mieście odbywały się straszliwe zbrodnie nazistowskie. Między innymi to miasto było centrum niemieckiej eugeniki za czasów Hitlera. Na przykład ustawa o zapobieganiu chorobom dziedzicznym, zgodnie z którą osoby ze zdiagnozowanymi chorobami, takimi jak demencja, schizofrenia, epilepsja dziedziczna, dziedziczna głuchota i różne inne zaburzenia psychiczne, mogły być zgodnie z prawem przymusowo sterylizowane. I właśnie w szpitalu miejskim w Ravensburgu od kwietnia 1934 roku przeprowadzono przymusowe sterylizacje. Były to zabiegi najczęściej wykonywane w tym szpitalu. To nie było duże miasto. Jego ojciec kierował firmą Escher Wyss. To była fabryka metalowa, ale bardzo duża i ona praktycznie zatrudniała i dawała chleb prawie wszystkim mieszkańcom tego miasta. Ale w czasie wojny także posługiwała się niewolniczą siłą roboczą i co ważne, do produkcji maszyn niezbędnych w nazistowskich działaniach wojennych, a także w produkcji ciężkiej wody na potrzeby niemieckiego programu jądrowego. To już była działalność zbrodnicza, gdyby wojna potrwała pół roku dłużej i Niemcy zbudowali broń atomową, nawet nie chcę myśleć, co by się stało. I młody Klaus Schwab, wiele lat później, zasiadając w zarządzie tej firmy, podjął decyzję o wyposażeniu rasistowskiego reżimu apartheidu w RPA w sprzęt niezbędny do realizacji jego dążeń dostania się potęgą jądrową. Jego ojciec, za czasów jego ojca i później, fabryka produkowała po pierwsze urządzenia i maszyny dla celów wojskowych, czyli urządzenia i maszyny wojskowe oraz urządzenia i maszyny do produkcji urządzeń wojskowych, czyli broni. Poza tym fabryka produkowała ciężką wodę na potrzeby hitlerowskiego programu jądrowego.
0: Nuklearnego, tak.
1: Tak.
0: Ale też pojawia się informacja, że między innymi rodzina Schwaba była obserwowana przez gestapo w trakcie wojny, bo to wynikało z tego, że mieli ten szwajcarski akcent, bo mama pochodziła między innymi z Zurichu.
1: Tak, oni mogli mieć,
0: prawda?
1: Tak, ale ojciec był zagorzałym, on był najważniejszym człowiekiem w tym miasteczku, zagorzałym zwolennikiem i Hitlera, Eugeniusz, zwolennikiem Hitlera, zwolennikiem eugeniki i tak dalej. Więc może go obserwowali, może na początku nie byli pewni jego lojalności, ale szybko się chyba przekonali. W czym jeszcze się zasłużył dla hitleryzmu Schwab? On już jak dorósł, brał udział w tuszowaniu i praniu wszelkich informacji dotyczących niemieckich okrucieństw i zbrodni w czasie wojny i w czasach hitlerowskich w Niemczech. On te rzeczy przykrywał, a jednocześnie pracował na potrzeby programu jądrowego południowej Afryki. Jeżeli chodzi o jego wykształcenie, to ukończył jako inżynier mechanik i doktor nauk technicznych Szwajcarski Federalny Instytut Technologii. To nie są żarty. Doktor nauk technicznych tam to jest człowiek naprawdę z olbrzymią
0: głową. Czyli zrezygnował z wykształcenia niemieckiego na...
1: Następnie na Uniwersytecie we Fryburgu uzyskał doktorat z ekonomii. A tytuł magistra administracji publicznej

0: i niezwykle mądry i człowiek, który no, to jest intelektualista. I to we wszystkich dziedzinach. To znaczy i w naukach ścisłych, i w naukach humanistycznych, i w ekonomii.
1: No i te koneksje, i te liczne doktoraty, i te liczne miejsca studiów doprowadziły do tego, że w 1971 roku tak, postanowił założyć, czy doprowadzić do takiego spotkania różnych przedstawicieli z różnych dziedzin.
0: Tak, tak. W 1971 roku założył Europejskie Forum Zarządzania, którego członkowie spotykali się w szwajcarskim Davos już wtedy. Celem tych spotkań było umożliwienie europejskim przedsiębiorcom i menedżerom poznawania amerykańskich metod zarządzania. W spotkaniach brały udział około 450 osób z 30 krajów i w 1987 roku po prostu to Europejskie Forum Zarządzania zostało zamienione na Światowe Forum Ekonomiczne i zostało w Davos. On je po prostu przemianował, bo
1: zmieniła
0: ono
1: się
0: rosło
1: nazwa
0: w siłę.
1: I konwencja, prawda?
0: W siłę, tak. W siłę rosło i rosło w znaczenie na całym świecie. Należy też jeszcze dodać, może jak już kończymy życiorys, że Klaus Schwab był też aktywistą i członkiem komitetu sterującego skupiającej wpływowych plutokratów grupy Bilderberg.
1: Tak, o grupie Bilderberg może kiedyś powiemy, bo to...
0: Bardzo tajemnicza grupa.
1: Bo to też grupa, do której nie wiem, czy należeli, ale na pewno zapraszani byli przedstawiciele polskich władz, między innymi Aleksander Kwaśniewski, Radosław Sikorski, Andrzej Olechowski, już świętej pamięci, Rafał Trzaskowski, Andrzej Domański, Rafał Brzoska, także tam się pojawił, więc tych nazwisk jest dużo, dużo więcej.
0: Tak.
1: No i Klaus Schwab, tak, który był w tym komitecie sterującym.
0: Konikiem, czy ulubioną sprawą Klausa Schwaba jest zrównoważony rozwój.
1: Tak, to pojęcie chyba w ogóle pojawiło się tam, prawda?
0: Nie każdy wie, co się za nim kryje.
1: No to powiedzmy, redaktorze.
0: Ja w dwóch słowach powiem. Zrównoważony rozwój to jest taki rozwój danego pokolenia ludzkości, żeby dla następnych pokoleń zostawić świat takim, jakim był. Czyli nie wyczerpać pewnego rodzaju bogactw.
1: Zasobów naturalnych.
0: Nie wyrównać gór, nie wywieźć piachu z Sahary i tak dalej. Żeby świat został taki, jaki jest. I to jest cel tego zrównoważonego rozwoju. Jest to swego rodzaju idea dosyć utopistyczna, w miarę słuszna, którą chyba instynktownie każde pokolenie której przestrzega. No ale to jest jego konik. No
1: to jest sama semantyka jest taka przyjazna. No zrównoważony rozwój.
0: No tak, prawda? Bo semantyka czym bardziej podstępna, tym bardziej przyjazna. Ale zrównoważony rozwój jest także odmieniany przez wszystkie przypadki w ONZ-cie i stał się motywem przewodnim agendy ONZ 2030. Wie co więcej, może nie każdy wie, że zrównoważony rozwój wpisano do artykułu 5 naszej aktualnej konstytucji. Może ja zacytuję.
1: Bardzo proszę, to jest z 97 roku, naprawdę.
0: Tak, ostatni artykuł 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości, nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Co by to nie miało znaczyć, ale tak jest, mamy to w Konstytucji. Jeszcze oprócz zrównoważonego rozwoju, konikiem Schwaba, czy ulubionym tematem i wizją świata są Chiny. Schwab nie jest wizjonerem. Model świata, który on proponuje, jest kopiowany z tego, który jest realizowany w uwielbianych przez niego Chinach. I w wywiadzie dla chińskiej telewizji obwieścił przewodnią rolę komunistycznych Chin. I tak powiedział, szanuję osiągnięcia Chin i myślę, że jest to wzór do naśladowania dla wielu krajów.
1: Ale to jeszcze tylko wtrącę, panie redaktorze, bo to, co mnie w sumie

0: Trochę zszokowało, nie powiem, czytając o Klausie Schwabie, że w 2015 roku właśnie forum ekonomiczne w Davos, to międzynarodowe forum, zostało formalnie uznane przez rząd szwajcarski jako organ międzynarodowy Szwajcarii. Czyli bardzo mocna legitymacja tego organu na arenie międzynarodowej,
1: jako,
0: prawda?
1: Tak to się nazywa, jako inne instytucje w Szwajcarii. I taki sam status ma ONZ w Szwajcarii. Więc to jest jakby zrównane z ONZ-em.
0: Ale agenda, myślę, też podobna.
1: Pewnie tak. Oni się mieszają ze sobą i to są często ci sami ludzie, którzy zasiadają i tu, i tam. I tak wracając do tego forum, tam były obrady oficjalne oczywiście, a drugie obrady były nieoficjalne, gdzie spotykano się. To była okazja do omówienia wielu rzeczy w dyskrecji przez mężów stanu, królów, nie wiem, książąt i największych biznesmenów, multimiliarderów.
0: Ale to wróćmy jeszcze do tych Chin i do Unii Europejskiej. Jak patrzył Klaus Schwab na...
1: Klaus Schwab uwielbiał Chiny i... powiedział jeszcze coś takiego. Znowu zacytuję. Z niecierpliwością oczekuję silnego chińskiego głosu w Davos, by jeszcze lepiej wyjaśnić światu, co to znaczy wykładać na kongresie Partii Komunistycznej Chin zasady polityki i co to oznacza dla globalnej współpracy i rozwoju. Czyli on akceptował wszystkie, całe łamanie praw człowieka w Chinach. Obozy resocjalizacyjne, cały system nadzoru i kontroli ludzi i sterowania ludźmi i wynagradzania za to, co się władzy podoba i karania za to, co się nie podoba. Wychwalał także Unię Europejską, prócz Chin. W ogóle lubił takie stowarzyszenia i namawiał do jej zacieśniania. I jego pupilką jest Ursula von der Leyen. Jej występy w Davos przypominają, i tak to wygląda rzeczywiście, bo oglądałem, raportowanie wykonanego zadania. Klaus siedzi w pierwszym rzędzie, a ona raportuje. Albo z nią siedzi na stali. No ale to już nie teraz nie Klaus Schwab. Teraz jeżeli chodzi o... jednym z głównych mentorów Schwaba, bo on też miał swoich mentorów.
0: No na pewno.
1: Był Maurice Strong. To był wpływowy człowiek, członek Klubu Rzymskiego i komisarz ONZ-u.
0: No właśnie, miałam się teraz zapytać, jak te relacje pomiędzy forum w Davos i Klubem Rzymskim wyglądały, bo te relacje się zacieśniały z roku na rok.
1: Pani redaktor dobrze się przygotowała, bo się wstrzeliła pani dokładnie w bardzo ważną sprawę. Otóż rzeczywiście, on, to znaczy forum, bardzo ściśle współpracowało z Klubem Rzymskim, który zresztą przeniósł się bardzo wcześnie po założeniu, przeniósł się do miasta Winterthur w Szwajcarii, także mieli do siebie blisko. I kluczową rolę w rozwoju forum Schwaba odgrywał ten właśnie pan Maurice Strong. I Schwab miał bardzo silne związki i jego forum miało bardzo silne związki z Klubem Rzymskim. To były dwie organizacje, które bardzo współpracowały. I teraz Klub Rzymski w 1991 roku opublikował dokument zatytułowany Wspólnym wrogiem ludzkości jest człowiek. No kompletnie przewrotny tytuł, żeby nie powiedzieć głupi, który zawiera, co następuje, króciutki cytat. Szukając wspólnego wroga, przeciwko któremu moglibyśmy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł, że zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie globalnym ociepleniem, niedobór wody, głód i tym podobne będą wspólnymi zagrożeniami spowodowanymi ingerencją człowieka w procesy naturalne i tylko przez zmianę postaw i zachowań można je przezwyciężyć. Reasumując, prawdziwym wrogiem ludzkości jest sama ludzkość. Co z tego wynika? To z tego wynika, że żeby zlikwidować wroga ludzkości, to ludzkość musi wypowiedzieć wojnę samej sobie.
0: Albo przynajmniej wpływać na ograniczenie przyrostu naturalnego,
1: na
0: żeby
1: przykład.
0: Było jak
1: no nie, ale to
0: dużo
1: wiele
0: mniej
1: rzeczy
0: nas
1: jest. Oni
0: na
1: tu
0: świecie,
1: wymienili,
0: prawda?
1: Co ma być. To są te hasła teraz wszystkie poprawności politycznej. Wymienili, że wpadli na pomysł, że zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie globalnym ociepleniem, niedobór wody, głód i tym podobne będą wspólnymi zagrożeniami. Oni to wymyślili. Czyli z tego wynika, że wymyślili na przykład globalne ocieplenie. Chodzi o to, żeby ludzkość skierowała się przeciwko dziełom ludzkości, żeby je rozmontowała. Chodzi też, tutaj oni nie podają, o zlikwidowanie narodów, więzi międzyludzkich, rodziny, religii. I wtedy rzeczywiście będzie można budować nowy, wspaniały świat. I to się wszystko bardzo dobrze zbiega z myślami Schwaba i na pewno Schwab dokładał do tego
0: ręki.
1: No bo
0: globaliści, bo o nich mówimy, tak? To są wszystko i w klubie rzymskim, i w Davos, i grupa Bilderberg. To są globaliści, którzy patrzą na świat jako jeden wielki organizm. Te państwa narodowe nie są tak istotne. No to ich jednym z głównych haseł było: nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy przecież.
1: Tak, nie, ale jeszcze
0: to są te hasła, które globaliści
1: musisz
0: nam przynajmniej...
1: zwalczyć wszystkie dotychczasowe formy kultury ludzkiej i sposoby życia. Wszystko.
0: To zaraz do tego dojdziemy, bo to wszystko łączy się z przemysłem i z rewolucją przemysłową i ze sztuczną inteligencją, która również w tych dokumentach się pojawia.
1: Bo to ma być rezultat później. Ale to jest droga do tego rezultatu. Ten manifest, ja uważam, jest podstawą i bazą do wszelkich ruchów lewackich później, do wszelkich ruchów takich, jak mamy w zachodniej Europie, rozmontowywanie społeczeństw, który jest na szczęście już teraz zaczyna być hamowany.
0: No, ale to też
1: ale
0: wszystko
1: za paradoks?
0: Wynika...
1: Z... Wrogiem ludzkości jest ludzkość.
0: No i nie będziesz miał nic i będziesz
1: Jeżeli
0: szczęśliwy.
1: Jeżeli jestem własnym wrogiem, to muszę popełnić
0: ale
1: samobójstwo.
0: Ale to wszystko też jest zawarte w książkach Klausa Schwaba.
1: Tak.
0: No, on jednak dużo pisał.
1: Pisał, zaraz.
0: Opowiadał.
1: Zaraz, tak.
0: Tłumaczył ten świat, który jest.
1: Właśnie chciałem powiedzieć o tych książkach.
0: To ale... powiedzmy, bo ich jest kilka. Nie wiem, czy wszystkie już są przetłumaczone na język polski. Wiem, że Wielki Reset nie był przez jakiś czas, ale może już jest. No i ta
1: może
0: czwarta rewolucja jest. Przemysłowa, prawda?
1: Może 4-0. Lepiej nie tłumaczyć, niech nasi nie czytają.
0: Po angielsku przeczytają.
1: Więc napisał 5 książek. W 1971 roku nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem w inżynierii mechanicznej. W 2016 czwarta rewolucja przemysłowa. W 2018 kształtowanie przyszłości czwartej rewolucji przemysłowej. W 2020 COVID-19, The Great Reset i w styczniu 2021 kapitalizm interesariuszy. Właściwie najważniejsze są dwie książki. Czwarta rewolucja przemysłowa, kształtowanie przyszłości czwartej rewolucji przemysłowej i COVID-19.
0: Ten Wielki Reset ponoć też jest istotny, bo on, no bo to Wielki Reset to jest chyba
1: ale
0: z COVID-19 reset, związany, prawda?
1: Tak, też. tak. On wchodzi, jest... on jest opisany w książce Wielki COVID-19, ale to do tego przejdziemy. Najpierw może o tych rewolucjach przemysłowych. W tej pierwszej książce, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem w inżynierii mechanicznej, można powiedzieć, że żeby ją streścić krótko, przemianował nas, czyli istoty ludzkie, na podrzędnych uczestników globalnego przedsięwzięcia komercyjnego, którego celem ma być osiągnięcie długotrwałego wzrostu i dobrobytu, czyli ochrona i powiększanie bogactwa elit. My mamy po prostu być tymi mrówkami pracującymi na wielkich, którzy zasiadają w elitach. Jeżeli chodzi o rewolucję...
0: przemysłową, tak,
1: to
0: czwarta rewolucja.
1: Mhm. Tak, Klap Schwab wymienia po pierwsze dwa rodzaje dużych rewolucji w dziejach ludzkości. Rewolucja agrarna i rewolucja przemysłowa. Czyli rewolucja przemysłowa to jest zastąpienie siły mięśni siłą maszyn. I to było w XVIII wieku nastąpiło. Pierwsza rewolucja przemysłowa związana jest z wynalezieniem maszyny parowej. Druga rewolucja przemysłowa to epoka masowej produkcji dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej. trzecia rewolucja przemysłowa to era komputerów i internetu i Szwab już opiewa w swojej książce i ta rewolucja już się właściwie rozpoczęła.
0: Ona się rozpoczęła, bo my to wszystko widzimy, panie redaktorze, tak?
1: Tak.
0: Robotyka, sztuczna inteligencja, nisko opłacana praca i tak zwane metaversum, o którym też bardzo często mówi się w przestrzeni publicznej i Klaus Schwab też gdzieś na pewno o tym mówił, że będziemy mieć e-domy, e-meble, e-ubrania, które będziemy kupować dla swoich awatarów, no bo posiadanie dziecka będzie zbyt drogim wydarzeniem i to wszystko będzie w tej sferze metaversum.
1: Będą przedmioty internetowe.
0: Tak, awatary, które będą na nas czekać w domu i które będą się cieszyć, że przychodzimy i im będziemy kupować.
1: Ale przedmioty internetowe.
0: To jest ta robotyka, to jest sztuczna inteligencja i to jest ten kierunek, który oni już dawno temu wyznaczali.
1: Ale to dopiero może nastąpić, to o czym pani redaktor mówi, może nastąpić po wielkim resecie. Na razie jesteśmy jednak przed wielkim resetem, który według Schwaba się zresztą zaczął. Ale ja myślę, że on jest w tej chwili stłumiany i on ginie własną śmiercią.
0: Ale trochę to jest łatwe może do uwierzenia bardziej młodym ludziom, że ten pomysł globalistów mówi o tym, że poprzez takie działania poprawimy dobrostan Matki Ziemi i Matki Natury, prawda? Bo to jest wszystko tymi hasłami jednak podyktowane.
1: No ale Klub Rzymski bardzo wyraźnie powiedział, że trzeba ludzi okłamać, że są takie niebezpieczeństwa, żeby sami wreszcie wypowiedzieli wojnę sobie. To o to chodzi. Wielki reset to ma być wypowiedzenie przez ludzkość wojny ludzkości. I ludzkość się nie zniszczy, tylko powstanie nowa, rozbita, zatomizowana ludzkość.
0: O tym mówił Karol Karoń. Nie wiem, czy pan zna takiego już świętej pamięci. Nie. Filozofa, który napisał książkę, który właśnie o tym mówił, że my będziemy niewolnikami globalnych korporacji, że do tego wszystko się sprowadza. Ja państwu zaraz powiem o tej książce, ale proszę, słuchamy dalej.
1: No teraz, jeżeli chodzi o czwartą rewolucję przemysłową, bo to już to będzie ostatnia, ma integrować byt fizyczny, biologiczny i cyfrowy oraz dawać początek globalnemu społeczeństwu nowych, zaczipowanych ludzi 4IR. Skąd 4IR, ten symbol? Bo to jest Fourth Industrial Revolution.
0: O, już mówię, historia antykultury. Krzysztof Karoń, ja pomyliłam imię. Bardzo serdecznie państwu polecam, kto jeszcze nie czytał i panu redaktorowi również.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wspaniała książka, w kompendium takie zebrane te różne globalistyczne pomysły i o tym, do czego to wszystko może prowadzić. To pędzimy jeszcze, panie redaktorze, bo już
1: o czas... O czwartej rewolucji przemysłowej jeszcze
0: kilka słów i wielki reset płyniemy do brzegu.
1: W czwartej rewolucji przemysłowej, to jest tytuł książki, Schwab przedstawia wspaniałości nowego, wspaniałego świata, poprzedzonego przez wielki reset. I on między innymi pisze, że obniżą się koszty, a zyski wzrosną. Nastąpi sprzężenie za pośrednictwem urządzeń mobilnych mózgów miliardów ludzi.
0: No metaversum, wszyscy, ogromne metaversum.
1: Tak, i będziemy niesamowitą mieli bazę o pojemności i niezwykle szybkie obliczenia, bo wszystkie nasze mózgi będą sprzężone. Pani redaktor się sprzęży ze mną, my ze słuchaczami nie trzeba będzie nic mówić.
0: Będziemy tylko spoglądać na
1: skoki siebie. Techniczne, postępu technicznego, sztuczna inteligencja, internet rzeczy.
0: Internet ciał.
1: Tak, robotyka, pojazdy autonomiczne, druk 3D, niektóre rzeczy się już pokazują. Nanotechnologia, biotechnologia, materiałoznawstwo, magazynowanie energii, obliczenia kwantowe, inteligentne fabryki komórek,
0: tak,
1: które przyspieszyłyby wytwarzanie szczepionek. I teraz ostatnia książka. Też jest bardzo ważna, bo to jest kształtowanie przyszłości czwartej rewolucji przemysłowej. Ja bym ją nazwał, raczej tytuł nadał, realizacja czwartej rewolucji przemysłowej. I czytamy, że tutaj te technologie 4IR, czyli te czwartej rewolucji przemysłowej,
0: 4.0.
1: staną się częścią nas. A szczególnie będą wszczepione mikrochipy, które przełamią barierę naszych ciał, technika pozwoli wtargnąć do przestrzeni naszych umysłów, odczytywać myśli i wpływać na nasze zachowanie. Chiny, tam sztuczna inteligencja już kontroluje nawet nastrój ludzi. To wszystko
0: tak,
1: idzie.
0: Tak, poziom szczęścia jest mierzony oczywiście.
1: Tak, nawet po ruchach, jak człowiek idzie ulicą, to ona wyczuwa jego nastrój. Jak ma zły nastrój, dostaje ujemne punkty. Nie można być w Chinach w złym humorze. Po prostu to będą cyborgi. Kombinacja życia cyfrowego i analogowego. Jeszcze do tego biotechnologia systemowa, sztuczna inteligencja, inteligentne tatuaże, komputery biologiczne, organizmy zaprojektowane na zamówienie. Coś strasznego. I nurkuje coraz odważniej, ten Schwab nurkuje w głębiny nomen utopii. Miejmy nadzieję. I obecnie głosi odrodzenie eugeniki.
0: To jest chyba najbardziej niepokojące, bo te sprawy związane z pracą, ze sztuczną inteligencją, z mechanizacją, to zawsze były obawy, tak? Jeżeli robotyka, jeżeli coś nowego wkraczało w nasze życie.
1: Przejdźmy do ostatniego poważnego tematu, bo czas
0: pewnie nas goni. Już naprawdę bardzo jesteśmy po czasie. Tak?
1: No tak, ale później zaczęliśmy. Nie możemy teraz powiedzieć najważniejszego. Wielki reset obecnego porządku jest konieczny do stworzenia od zera nowego, wspaniałego świata.
0: Huxley się kłania, drodzy
1: to
0: państwo.
1: To w istocie plan całkowitego globalnego wyzerowania systemu gospodarczego, finansowego, politycznego, ekologicznego i technicznego w celu dalszego transferu bogactw w ręce tworzących oligarchiczną władzę, która za jakiś czas stanie się oficjalnie rządem światowym. To nie jest teoria spiskowa, to jest realny plan, o którym mówi się głośno.
0: Tak, no są książki. Tak.
1: Ideę wielkiego resetu popierał zupełnie oficjalnie prezydent Joe Biden, którego pierwszą decyzją po objęciu funkcji było ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego. Czyli on wrócił do tego, bo Trump wystąpił, potem przyszedł Biden i powrócił do tego. Zresztą Trump też znowu wystąpił. Ja bym taki proponował,
0: tak,
1: że po pierwsze, będę cytował, w artykule nadchodzi Homo Schwabus, politolog i historyk myśli politycznej, profesor Adam Wielomski napisał: Homo Schwabus to nowy człowiek, którym mamy stać się w niedalekiej przyszłości, aby ponadnarodowe korporacje mogły zwiększać swoje zyski i władzę. Głos rozsądku. I następne, jeszcze ważne pytanie, które należy zadać. Mianowicie, czy Klaus Schwab próbuje stworzyć czwartą rewolucję przemysłową, czy też czwartą Rzeszę? I mój apel. Nie dajmy się oszwabić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, a ja Państwu zadam pytanie, czy Państwo chcą żyć w takim metaversum i czy Państwo się nie obawiają tego, jaka przyszłość może nas czekać. Ta przyszłość widziana oczywiście oczami globalistów. O to będziemy pytać. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: I ja dziękuję serdecznie.
0: Magdalena Uchaniuk.
1: I Adam Gniewiecki.
0: Gdzie Magda nie może,
1: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
0: tam Magda pomoże.
2: Reklama.
3: Houston, mamy...
4: Nie ma problemu. Mamy samochód.
5: Z Teksasu przez Route 66 aż do Kalifornii. Po drodze NASA, rancha, granica, rezerwaty i Nowy Jork. A to wszystko, żeby sprawdzić, czym dziś jest American Dream i czy ten znany z Hollywood mit jeszcze żyje.
6: To dokąd jedziemy?
7: Na zachód.
5: Droga na zachód. Od wtorku do piątku o godzinie 16 w Radiu Wnet. Start 20 października. Sponsorem wyprawy jest Kruko, twój partner technologiczny. Napędzamy rozwój firm i instytucji publicznych. Partnerem wyprawy jest Diagnomatic, technologia dla wiarygodnych badań i bezpieczeństwa pacjentów.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
8: To była autopromocja.

0: I my, drodzy Państwo, robimy radio cały czas, 13.16 na naszych zegarach. Ja się nazywam Magdalena Ochaniuk, jestem z Państwem do godziny 14, ze mną Adam Czerpak. 15 października, 3 lata temu, odbyły się wybory parlamentarne. Jak Państwo oceniają to, co wydarzyło się przez te minione 3 lata? Jak rządzi, jak radzi sobie obecna koalicja rządząca? O to Państwa będziemy pytać, ale na początek, jak było w sztabie Koalicji Obywatelskiej 3 lata temu po ogłoszeniu pierwszych wyników exit poll?
1: Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem Wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze 3 miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, a wiemy i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS-u.
0: I to był Donald Tusk, który świętował zwycięstwo 3 lata temu, a my mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Józef z Krakowa. Więc panie redaktor, no chyba nikt myślący nie ma wątpliwości, że ten rząd realizuje absolutnie obce interesy gospodarcze i polityczne, kolejności dowolna. Tylko, że no niestety nie wszyscy myślący ludzie chcą o tym głośno mówić, polą święty spokój. I w nawiązaniu do tego, co dzieje się pod Trybunałem Konstytucyjnym, ja już to pytanie kiedyś w Radiu Wnet zadawałem, gdzie jest solidarność? Gdzie są panowie spod znaku solidarności od pana Dudy, który tak bardzo często występując opowiada o patriotyzmie? Gdzie oni są? Gdzie ich obecność wspomagająca tych starszych państwa, głównie, którzy stoją pod Trybunałem? I gdzie na przykład jest też taki pan, który przez 2 kadencje trochę zamieszania narobił, nawet bardzo dużo, a teraz może jako były prezydent też mógłby się pokazać tam pod Trybunałem. I
0: czuje pan, że za mało osób się w to angażuje, że za mało jest
2: bardzo. Niestety, mały odzew jest i to jest bardzo przykre, ale pan wicemarszałek Bosak dziś w rozmowie z panem prezesem Skowrońskim wyjaśnił trochę też, że tutaj chodzi o to, żeby gonić króliczka, żeby robić jeszcze więcej zamieszania w tej mętnej wodzie, bo w międzyczasie dzieją się rzeczy, które gospodarczo nas nadal wpychają w czarną otchłań. I pan wicemarszałek Bosak szczegółowo opisywał różne ruchy.
0: Tak, dziękujemy bardzo za ten głos i za komentarz. Pozdrawiamy Kraków serdecznie, a teraz przeniesiemy się do sztabu Prawa i Sprawiedliwości. 3 lata temu Jarosław Kaczyński mówił tak.
3: Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają 4. zwycięstwo w dziejach naszej partii. 4. zwycięstwo.
4: W wyborach parlamentarnych. I 3. po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. I nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono.
0: A to z kolei 3 lata temu mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, jak państwo słyszą, i jedni wygrali, i drudzy wygrali. Koalicji rządzącej nie udało się stworzyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, stworzył ją Donald Tusk. I o to dzisiaj państwa pytamy, jak państwo patrzą na te 3 lata rządów i na to, jak sobie radzi Donald Tusk jako szef rządu. I mamy kolejny telefon, kolejna słuchaczka. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry pani redaktor. Słuchaczka stała z Warszawy. W odniesieniu do pierwszej wypowiedzi naszego premiera Tuska, jeśli większość osób z tej opcji uwierzyła w jego słowa, może niektórzy, prawda, z PiSu, z sympatyków PiSu przerzucili się na KO, to padło jedna z wypowiedzi. Jestem sportowcem. No ja nie przypominam sobie jakichś osiągnięć pana premiera, ani występów na olimpiadzie, ani złotych medali, tak sportowcem, no to, że ktoś biega, to każdy z nas może powiedzieć, jestem sportowcem. 3 skłony zrobię, będę sportowcem. No więc dla tych, co wierzą, prawda, w każde słowo, spijają z ust naszego mędrca. Druga taka informacja ciekawa, bo zainteresowałam się, a kiedyś tam byłam, jaka narodowość w USA Niemcy stanowią. Proszę sobie wyobrazić, pierwsza Meksykanie, druga Niemcy. Co czwarty obywatel USA jest Niemcem, ma pochodzenie niemieckie. I dla tych wierzących w sztuczną inteligencję. W niedzielę, słuchając audycji z Radia Maryja, bo akurat było Anioł Pański, i proszę sobie wyobrazić, bo ja tam coś... I na koniec coś usłyszałam, tą informację. Papież Leon mówił coś o szpitalu. Ja czymś byłam zajęta i chciałam się dowiedzieć, i to już było zakończenie, o czym mówił, bo mówię, nie dosłyszałam, już było za późno. I wchodzę, prawda, sprawdzam podczas tamtego, co powiedział papież o tym, o szpitalu, o swojej chorobie. I proszę sobie wyobrazić, czytam. To jest fake news, że papież Franciszek teraz nie ma żadnego papieża, ale ona tylko jest papież Franciszek, a papież Franciszek nie mówił o żadnym szpitalu. No proszę sobie wyobrazić moje zaskoczenie. W tą ostatnią niedzielę ja sprawdzam i podaję, że papież Leon teraz parę minut temu co podał na temat swojej choroby, a tu dostaję odpowiedź, nie ma żadnego jako papieża Leona, no po prostu zbaniam. Szkoda, że ja nie mogłam tej informacji zatrzymać, bo to by było. Także dla tych wszystkich, którzy, prawda, tak tam wpatrują się i wyczytują niestworzone historie. Bardzo pozdrawiam panią serdecznie, panią redaktor.
0: Do widzenia, dobrego dnia.
5: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. 13:25 i dzisiaj pytamy państwa. 3 lata rządów mija od wygranej, bo zaprzysiężenie oczywiście było 13 grudnia 2023 roku, więc nieco później i wybrany rząd, a dzisiaj mijają 3 lata, więc co państwo sądzą na ten temat, jak państwo oceniają? Czekamy na państwa telefony 572 296 54.

0: I telefon włączony i Państwo dzwonią. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dobry, hashtag.
0: Stop.
1: Hipokryzji, złodziej.
0: SH.
1: Proszę Panią, co po 3 latach, jakie są moje refleksje, widzę totalną bezsilność nas wszystkich wobec bezprawia. Bezsilność. My sobie tylko możemy narzekać, ubolewać, oburzać się i nic nie zrobimy, bo nie możemy. My możemy tylko zrobić raz coś przy wyborach. I wtedy tak słabo dysponujemy tym naszym nierozważnie, niemądrze, tym naszym głosem. I efekt jest taki, że teraz od 3 lat jesteśmy niszczeni i możemy się temu tylko przyglądać, denerwować, ubolewać i nic nie zrobimy. I do końca nas ten pan zdestruuje, nasz kraj. I tyle.
0: Może z nadzieją jakoś zakończmy ten telefon.
1: Nie widzę tu nadziei, ponieważ nie mamy mechanizmów. Nie mamy żadnych mechanizmów, żeby to przeszło. Jedynym mechanizmem będzie wybory w 2027 roku, tylko to już nie będzie co zbierać.
0: Myśli pan przez rok...
1: No już jestem w długach, jakich mój wnuk nie spłaci, a ma 14 lat. W związku z tym, no nie widzę tutaj, no chciałbym być optymistą, ale no wszystkie dane mówią, gdzie już jesteśmy doprowadzeni, jakie są długi i nie wiadomo zresztą na co. Ja nie rozumiem, dlaczego rząd nie może, nikt nie chce, opozycja też tego nie robi. Nie rozlicza rządu z tych kolosalnych długów i wydatków. No Gierek to coś przynajmniej zbudował, jakieś porty, jakaś prasa Katowice, Warszawa, jakieś fabryki, które do dzisiaj można rozkradać. I tak dalej, i tak dalej. To coś, żeśmy te długi spłacali do niedawna, jeszcze parę lat temu, no ale coś za to mieliśmy. Całe osiedla mieszkaniowe, gdzie dzisiaj mieszkają miliony ludzi.
0: Jakaś rada dla opozycji?
1: Dla opozycji? No właśnie, ja nie rozumiem, dlaczego oni nie korzystają ze swoich uprawnień politycznych, żeby rozliczać, na co idą te pieniądze. Gdzie to się podziewa i co za to mamy? Bo okazuje się, że nic nie mamy. No, markowanie budowy CPK, oddawanie portów, nabrzeży w dzierżawę na nie wiadomo ile lat. Nie chcę się denerwować.
0: No to niech pan się nie denerwuje i za rok dobrze zagłosuje.
1: No ja zawsze dobrze głosuję, mam nadzieję. Tylko dlaczego tak wielki procent Polaków, dużemu procentowi Polaków nie przeszkadza takie łajdactwo?
0: Czuję panu, że oni też uważają, że dobrze głosują.
1: Otóż, no właśnie, no więc gdzie ja mam być optymistą?
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na państwa telefony. No tak, z tymi głosami oddanymi przy urnie jest tak, że każdy oddaje, jaki oczywiście chce głos, ale w ubiegłych wyborach parlamentarnych jednak koalicja obecna rządząca, czyli i partie lewicowe i Trzecia Droga, która okazała się dużym wsparciem dla Koalicji Obywatelskiej, tę koalicję stworzyła. Dzień dobry, kolejny telefon, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Jan z Goleniowa. No ciężko dzisiaj się dodzwonić, bo temat gorący. Ja powiem tak, dla mnie pan Tusk to jest człowiek samo zło. Już od momentu tej nocnej zmiany wszystkie jego działania, ten reset z Rosją, to jak pięknie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej zostało, że tak powiem, nieładnie spieprzone. No i obecna działalność. I powiem tak, najgorsze, że cały czas jest wspierany przez tych swoich koalicjantów. Myślę tutaj o PSL-u. Ja tam o PSL-u się wiele nie spodziewałem, bo już to kiedyś mówiłem na antenie. PSL to jest partia w tym momencie bezideowa. Dla nich taką największą ideą to jest po prostu zapchać brzuchy swoje i swoich tam akolitów. I to jest dla nich najważniejsze. I jeśli ktoś myślał o tym, że no PSL się wyłamie, bo tam dla dobra ojczyzny, oni to wszystko mają gdzieś. Ci ludzie w ogóle to nie są propaństwowcy i im tam los kraju, obywateli, to myślę, że oni mają to w głębokim poważaniu, ich to najmniej wszystko obchodzi. Najważniejsze jest, żeby się nachapać i żeby mieć swoje. A jeszcze najgorsze w tym wszystkim to jest to, że ja nawet w swoim najbliższym otoczeniu, bo mam przecież przyjaciół, mam rodzinę i jak patrzę, jak wielu ludzi jest takich bezkrytycznych, takich, którzy ulegają takiej tępej propagandzie. Wiadomo, że jest tam, powiedzmy, telewizja publiczna, TVN. To ci ludzie są jak gdyby wyprani z mózgów i stracili, no w mojej ocenie przynajmniej, bo oni pewnie mnie traktują też za kogoś podobnego, że oni po prostu nie wyciągają żadnych wniosków z tego, co się dzieje wokół nas i tego nie widzą. Także i powiem szczerze, dla mnie to jest najgorsze, że ludzie, nie wiem, czy spowodowani jakąś niechęcią do Jarosława Kaczyńskiego, do PiS-u, nie twierdzę, że PiS był formacją idealną, rządzącą, bo też wiele rzeczy mi się nie podobało, ale mimo wszystko no próbowali coś tam robić i dla dobra kraju działać. Natomiast obecna władza to dla dobra kraju nic nie robi. Te wszystkie kredyty, które są pozaciągane, to są po prostu na łatanie dziur. No owszem, coś się tam dzieje na drogach, ale w jakichś takich kluczowych inwestycjach, no to mamy ogromny zastój. Także
0: dziękuję bardzo.
2: Nad tym wszystkim.
0: No ale coś pozytywnego. Naprawdę, dzisiaj nic?
2: No co pozytywnego?
0: Prezydent właśnie.
2: Prezydenta, który stoi twardo tutaj na straży konstytucji. Ja w ogóle to się tak, powiem tak, bardzo nisko oceniam klasę polityczną i tych wszystkich posłów i tych polityków, szczególnie z tej koalicji rządowej, bo po prostu jak słucham, co oni tam wygadują i jak raptem jakiś temat, to wszyscy gdzieś tam nagle się pojawiają na Facebooku i tam jak mantrę powtarzają te same treści. Także no to są tacy dla mnie intelektualni impotenci w większości. Oni pewnie mają o sobie jakieś inne zdanie.
0: Kończymy, bo telefon się urywa. Dziękuję bardzo.
2: No dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pozdrawiamy i czekamy oczywiście na Państwa telefony 5722965 4-5. To kilka chwil może spędźmy teraz. Jest taka wokalistka, która się nazywa Dua Lipa. Nie wiem, czy Państwo znają, ale jest to gwiazda. Wyprzedaje wielkie stadiony na swoje koncerty. To teraz fragment jednego z najbardziej chyba znanych utworów, Training Season.

0: A ja, drodzy Państwo, mam taką prośbę, bo dużo Państwo mówią o tych negatywach, które płyną z tych 3 lat rządów, a ja mam dla Państwa w drugą stronę prośbę. Proszę powiedzieć o plusach, jakie Państwo zobaczyli przez te ostatnie 3 lata rządów Donalda Tuska. Jestem bardzo ciekawa, czy Państwo coś jednak wymyślą i może coś Państwu się jednak podobało. Może naszemu słuchaczowi, pan Zbigniew jest z nami, może panu się coś podobało jednak, bo już narzekamy wszyscy i podejrzewam, że te telefony będą zbliżone do siebie dzisiaj.
1: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja też specjalnie nic pozytywnego nie mam, ale chciałbym troszeczkę nawiązać też być może do tego, mianowicie w poniedziałek odbyło się w Warszawie Warsaw Security Forum. Się zjechało mnóstwo ministrów.
0: Tak, marszałek Bosak między innymi tam był też. Mhm.
1: I Donald Tusk, i Władysławy były.
0: I co tam się wydarzyło?
1: No i to właśnie również był, bo to było w zasadzie związane z NATO. Był tam również dowódca Zjednoczonego Dowództwa w Europie, generał Aleks Grynkiewicz. Grynkiewicz, tak. Który powiedział, że no, nie ustąpimy i rozbijemy przeciwnika w pył. Złamiemy siły wroga, tak powiedział. Taki jest plan Rosji na NATO. Znaczy, no, NATO na Rosję. To jest trochę wszystko dosyć takie zabawne, bo jednocześnie tutaj mamy dowódcę NATO ma zamiar walczyć, w europejski ma walczyć z Rosją. Z kolei prezydent Trump kupuje olej napędowy od Władimira Putina. Z trzeciej strony Stany Zjednoczone są największym eksporterem oleju napędowego. Oni kupują jakiś olej i tam jakieś drobiazgi, nie wiadomo właściwie po co. No po prostu jeden wielki cyrk. Jeden z uczestników tego forum był również minister energii, pan Motyka. No coś zupełnie też zrozumiałem, no bo energia jest bardzo ważna w zakresie wojny, szczególnie wojny hybrydowej. Wydaje mi się, że my możemy spać spokojnie tutaj w kraju, że nam właśnie taki pozytyw jest, o, to jest jakiś pozytyw, że nam nie grozi bezpośredni atak rosyjski. Być może Rosja będzie tam zrzucała jakieś drony na Niemcy, Hiszpanię, Francję, gdzieś tam daleko, ale u nas nie, bo to by mogło zakłócić tą właśnie destrukcję, która ma miejsce i Polacy mogliby się, obywatele mogliby się ocknąć, chwycić za broń i wszystko by się mogło odwrócić, a tak co spokojnie akceptują braki peletu, akceptują niemożność dojechania, akceptują wykluczenie komunikacyjne, które we wszystkich miastach się pojawia. Tu w Warszawie mamy te miliardy słupków, dajemy na to pieniądze, a jakby takie było zewnętrzne zagrożenie, to może kto wie, co by było.
0: Dziękuję bardzo. Sprytnie pan to zrobił, ale się udało. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dobrego dnia. To teraz dla państwa też zagadka. Czy taki zabieg państwo zastosują, że jednak ten pozytyw da się dzisiaj zobaczyć. Jestem bardzo ciekawa, czy my teraz mamy czas na reklamę. Chyba tak. To reklama i wracamy do Państwa.
2: Reklama. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
4: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
3: Tak po prostu?
4: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
3: Jak ty to wszystko ogarniasz?
4: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly. Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
5: Po reklamie.

0: I kolejny telefon to Poznań. Dzień dobry, jak dzień pan dobry. Ma na imię?
1: Ryszard, Ryszard.
0: No i z czym pozytywnym pan zadzwonił?
1: Pozytywne, nareszcie kurczę się dowiedziałem o takich serwisach kibelkach z myciem przednim i tylnym.
0: W ministerstwie jednym zainstalowane tak, te toalety, tylko, prawda?
1: Tylko że nikt się nie wypowiedział o wrażeniach po prostu po tym wszystkim, jak tam.
0: No myślę, że są zadowoleni ludzie po czymś takim.
1: Tak, to jest naprawdę plus, bo przynajmniej może kurczę, to jest jakieś taka promocja, że wszyscy się rzucą, zaczną kupować. Ruszy przemysł tego fabryka w kole, zacznie produkować takie sedesy, no to jest plus. Nie?
0: No właśnie, zawsze można znaleźć jakiś plus w sytuacji, prawda?
1: Bezrobocie się zmniejszy tam, jeżeli... A teraz poważnie, to wie pan, ja biorę czynny udział w takich wydarzeniach, bo i w komisjach wyborczych, podobnie zresztą Poznań, to po prostu gdyby nawet pani krowę położyła, postawiła na krześle, to wiadomo, jaki będzie wynik. No niestety, no ja jestem, można powiedzieć, regionalnie tego umocowany tutaj, jak kuzyn mojej mamy przebadał to nawet od 1600 któregoś roku w okolicach Poznania, także jestem stąd, także naprawdę mogę, mam takie odczucie. I co chciałem powiedzieć, no coś strasznego, ludzie się dali zmanipulować. Coś tam praktycznie we wszystkich wyborach był w miarę porządek, a to co było ostatnio, no to dopuszczono do tego, że ludzie głosowali do którejś tam godziny, szczególnie Wrocław czy Wilanów, nad ranem. No to już był skandal, bo ja byłem nawet przewodniczącym czy wiceprzewodniczącym komisji i punkt 9, kto był poza lokalem, po prostu zamykane drzwi, no niestety. A tutaj co do czego doprowadzono, no to był skandal po prostu, więc ja już... A jeżeli chodzi o to, no to ludzie dali się tak zmanipulować, a ci studenci, którzy uwierzyli za te parę złotych tam akademiki, mało tego, uczelniom poobcinano pieniądze na różne badania i to od ręki. Niektóre, podam przykład chyba, zdaje się, Politechniki Poznańskiej, która miała na jakich mikroskop dużo środków przyznane, już chyba 100 milionów, też im natychmiast odebrano. No to po prostu teraz te środowiska, które pewnie nagłosowały na tą koalicję, mają co chciały po prostu. I ja to niektórym młodym osobom szczególnie tłumaczę, bo oni tak, można powiedzieć, nierozważnie. Może też i winna była tej prawicy, tego czy PiS-u, czy ogólnie wszystkich prawicowych partii, tych, bym powiedział, no patriotycznych, bym tak powiedział, to też pewne błędy popełniono. Ja to widziałem w czasie kampanii wyborczej. Oni nawet, no już było widać smętnie tą panią Witek, która obiecywała nawet te prawa jazdy różne inne przed tym wyborem, w tej kampanii. No to już było widać takie na siłę takie wymyślanie i brak pomysłu. I moim zdaniem to no, po prostu powinien, mimo wszystko, powinna się zmienić ekipa też od młodzi, odświeżyć, świeżej krwi wlać to wszystko w te partie, te prawicowe w ogóle.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Niestety to jest po prostu zbowicz w tej chwili już, jak patrzę na to. Także przykro mi bardzo, bo ja naprawdę cierpię z tego powodu.
0: Proszę nie cierpieć, proszę się uśmiechnąć. To jest tylko albo aż polityka. Ale proszę się nie smudzić. Ale tak, ale toalety poznaliśmy z full opcją tak zwaną. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A ja bym chciała przypomnieć, bo ten fragment, który państwo usłyszeli kilka minut temu Jarosława Kaczyńskiego właśnie z wieczoru 15 października, to za jego plecami bardzo blisko stał Mateusz Morawiecki. Dziwnie się dzisiaj ten ogląda obrazek i ciekawa jestem, jak będą wyglądały te wybory w 2027 roku, gdzie Mateusz Morawiecki będzie stał, kiedy będą ogłaszane wyniki wyborów. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko państwu i wszystkim radiosłuchaczom. Tutaj wspomniała pani dosłownie przed sekundą o tym towarzystwie, które stało Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, tak?
0: Nie tylko, tam było bardzo dużo osób, ale ten jedyny nie jest w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Więc przypomnijmy sobie, jaka była droga Solidarnej Polski. Tam też niby była kosa, a potem była zgoda, tak? Po wyborach.
0: Liczy pan na zgodę, rozumiem.
2: Znaczy, nie wiem jak będzie, nie? Ale no, węże spisek. Natomiast jeśli chodzi o to narzekanie, no...
0: Chciałbym trzeba nie narzekać. Znaleźć.
2: Chciałbym nie narzekać i chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że państwo, społeczeństwo działa pewnym rozpędem i niezależnie od tego, czy władza się, tam mówimy o ostatnich wyborach, władza się zmieniła, ale pewne rzeczy dzieją się rozpędem i też tak mówienie, że nie wiem, tak jakby po wyborach nagle, nie wiem, zasypali Polskę, tak, albo, nie wiem, wykopali tutaj ogromny dół i nic już nie ma. No to też jest takie jakby trochę taka ślepota, nie, no bo samorządy działają, pieniądze są, podatki są, pewne rzeczy zostały porozpoczynane, owszem, można się czepić jakichś tych spraw strategicznych, jak na przykład CPK, ale pamiętajmy też o tym, że no naprawdę państwo działa pewnym rozpędem i też mówienie o tym, że tutaj, że teraz są takie, a nie inne długi, zadłużenia, to też jest efekt nie tylko tych rządów, niech państwo spojrzą w lustro, to jest efekt nie tylko tych rządów, ale również wcześniejszych i jeszcze wcześniejszych. Także to nie tak, że tutaj przeskakuje jakiś duży trybik i wszystko od razu z lewej, i najpierw szło w lewo, teraz idzie w prawo. Druga rzecz, proponuję taki eksperyment. Kiedy będą wybory, drodzy państwo, zagłosujmy na ludzi, których nie znamy. Jeżeli będziemy mieli listę, powiedzmy, prawicy, czy PiSu, czy jakąkolwiek inną, nie głosujmy na Kaczyńskiego, nie głosujmy na Sasina, nie głosujmy na tych wszystkich innych, którzy chodzą i szczekają w mediach. Zagłosujmy na tych ostatnich, których nie znamy. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Zróbmy taki eksperyment.
0: No to taki eksperyment pan radzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę, i pozdrawiamy Białystok. 13:47 to teraz może trochę muzyki, a może nie, bo jeszcze widzę, że państwo dzwonią, to za kilka chwil. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: Kto tam jest po drugiej stronie?
3: Darek,
0: słyszę męski głos. Dzień dobry, panie Darku.
3: Dzień dobry. Proszę panią, to słuchałem trochę tych wypowiedzi różnych.
0: Można od pozytywu, długo by narzekać. Od pozytywu zaczynamy, tak.
3: Ja zacznę od razu od pozytywu, bo ja mam receptę na to wszystko.
0: Pięknie.
3: To, że Tusk wygrał, jego banda, wybory, to było oczywistą konsekwencją nieudolności PiSu w bardzo wielu kwestiach, ale zostawmy to. Jedynym rozwiązaniem dla Polski sensownym to jest tworzenie silnego obozu wokół prezydenta Nawrockiego i dążenie do zmiany systemu na prezydencki. Bo demokracja w takiej formie, jaką ją mamy w tej chwili, to jest po prostu pośmiewisko. To jest kabaret. Oni mogą robić wszystko i będą bezkarni. Natomiast w systemie prezydenckim będziemy przynajmniej wiedzieć, kto za to odpowiada. Bo teraz odpowiedzialność za wszystko jest tak rozmyta, że po prostu nie wiadomo, kto jest czemu winien. I będziemy się tak przerzucać tymi oskarżeniami. Będziemy się kręcić jak, nie powiem co, w przeręblu.
0: Wszyscy wiedzą.
3: Więc po prostu do tego trzeba dążyć. A tacy panowie jak Tusk i Kaczyński już dawno powinni być na emeryturze. Oni już dawno nie powinni istnieć w polityce. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo.
3: I czołem Wielkiej Polsce.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie i drodzy państwo, cały czas jest gorąco przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo obserwujemy to, co się dzieje. Sędziowie, dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego dostało ochronę, minister to potwierdza, a policja cały czas jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy na antenie, słuchamy.
4: Bogusław z Łodzi. Ja tutaj krótko. Chciałbym stanąć w obronie prezydenta Trumpa, bo bije się go ostatnio po kostkach, a chciałbym przypomnieć, że cały czas jest transfer gazu LNG do Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, o tym nie mówi. Nikt nie mówi. Sama Belgia transmituje z Rosji 3 miliony ton LNG. No i cichosza. No,

0: od rosyjskiego gazu już od wielu,
1: no,
0: wielu
1: no
0: lat.
1: I jeszcze dołożę do tego dodatkowo, że ten proceder dopiero ma się skończyć z początkiem 2028 roku.
0: Tak samo Francja, no, i Hiszpania, to nie są odosobnione przypadki, prawda?
1: Tak, a tutaj prezydenta Trumpa się kopie po kostkach. No. To tyle,
0: dziękuję. Dobrego dnia.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A to tak, zmienił pan nam nieco wątek, ale jak najbardziej, myślę, zasadny. Najpierw trzeba patrzeć na swoje podwórko i zobaczyć czasami belkę w swoim własnym oku. A teraz mamy kolejny telefon. Witamy kogo? Witamy na antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, z tej strony Tomasz w Pomorze. Pani chciała od pozytywów.
0: Tak, proszę.
2: Pozytyw jest taki, przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy i Tuska. Podoba się pani taki pozytyw?
0: To już znamy to hasło nie od dziś. Słyszymy je na przykład tak. 11 listopada również.
2: Tak, właśnie ja słyszałem je wczoraj, jak była transmisja sprzed Trybunału Konstytucyjnego i tak to po krzepieniu serca, że przypomnijmy sobie gorsze rzeczy, żeśmy przeżywali jako wspólnota historyczna.
0: Polska silnym narodem, to chce pan nam powiedzieć i nas pokrzepić.
2: Nie, no naprawdę byliśmy w gorszych sytuacjach. To porównajmy sobie drugą wojnę światową, chociażby taka najbliższa, tak? To groziła nam eksterminacja biologiczna i przetrwaliśmy to. No i tak można by jeszcze wiele takich sytuacji, więc tak, nie traćmy nadziei.
0: Nie tracimy nadziei, dokładnie tak. To jest dobre.
2: Druga sprawa była dzisiaj wyemitowana w Dua Lipa. To tak mnie zaskoczyło pozytywnie. Może jeszcze kiedyś na przykład będzie Ava Max.
0: Ava Max, a cóż to jest?
2: Tak. To jest też piosenkarka taka.
0: Dobrze, sobie zapisałam. Patrzę na Adama. Adam też już patrzy na klawiaturę, ale chyba nie mamy Ava Max, ale dziękuję bardzo, posłucham.
2: I trzecia rzecz, jeden ze słuchaczy mówił tam, jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie tak głosują i tak dalej. I ja mam taką małą, drobną koncepcję, jest takie coś, co się nazywa psychologia tłumu. I tak na moje rozumienie tego, ja nie jestem fachowcem, ale to chodzi o to, że po prostu w masie ludzie stają się nieracjonalni i można nimi łatwiej manipulować. I to dotyczy tak samo tłumów takich gdzieś zebranych na jakiejś demonstracji na przykład, jak też w ogóle tłumów jako większych takich grup społecznych, powiedzmy. I myślę, że może to troszkę tłumaczy koncepcja psychologii tłumu, dlaczego ludzie dają się tak po prostu, nomen omen, wcześniej była audycja, oszwabiać. Także to pod rozwagę. Może ktoś się zainteresuje tym.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
2: Miłego dnia.
0: Dobrego dnia. Pozdrawiamy. Godzina. Która to godzina? 13:53. Ja też tak zasłuchałam się w te telefony i widzę, że państwo chętnie dzwonią, więc oddajemy antenę państwu. Dzień dobry i słuchamy.
3: Halo?
0: Tak jest. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Jacek z Białegostoku. Ponieważ dzisiaj jest dzień taki sondażowy i prosiła pani o jakieś pozytywne wiadomości,
0: tak,
3: to właśnie chciałem powiedzieć, że w okresie od 2023 roku do końca 2025 roku w Polsce nadano imię Jarosław 96 chłopcom. W 23 39, w 24 32, w 25 25. Natomiast od 2023 do nawet pierwszej połowy 26 roku imię Donald otrzymało tylko dwóch chłopców w 25 roku. Bo w 23 zero, w 24 zero i w pierwszej połowie 26 też zero. Myślę, że to jest efekt Trumpa.
0: Bardzo dziękuję za tę informację. Jest to symboliczne. Dziękuję i dobrego dnia dla wszystkich białostoczan życzymy. No tak, Jarosław, popularne imię. Ciekawe, jakie imiona są teraz popularne wśród dziewczynek i wśród chłopców. Ciekawa jestem, bo nie śledzę, ale to za chwilę państwu powiem. Ale najpierw odbierzemy telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor Marek z Łodzi. Zadzwoniłem, chociaż z dużym lękiem zawsze mam tremę, jak próbuję zadzwonić do państwa. Cudowny ten pan który rozbawił mnie i tak pomyślałem, że zadzwonię. Ja chcę pozdrowić oczywiście wszystkich Państwa i

0: panią redaktor, za którą w zasadzie coraz bardziej ostatnio tęsknię, co nie jest, myślę, takim negatywnym zjawiskiem dla mnie. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że no, w życiu jest zawsze tak, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Myślę, że te rządy Donalda Tuska są takim właśnie przykładem w życiu, który pokazują nam, jak we wspólnocie może być źle, coraz gorzej. I docenimy tych, którzy coś próbowali zrobić. Ja tylko chciałbym jeszcze tutaj podziękować tym starszym osobom większości, na których los się użalali wczoraj. Chyba słuchacza jeden powiedział, że mają rozgrzane głowy. To są wspaniali ludzie, bo tutaj pan jeden zapytał, no co można zrobić? No jeżeli uważamy, że jest źle, no to musimy to okazywać w różny sposób, nie tylko werbalny, ale czasami po prostu wesprzeć tych emerytów i nie mówić na nich, czy krytykować ich, że są oszołomami, czy mają gorące głowy. Ja ich podziwiam i im za to bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy. Jeszcze coś?
0: Chciałbym tylko powiedzieć, że myślę, że tutaj cyfry są bardzo ważne. Kiedyś redaktor wspaniały, redaktor Wybranowski, no to już było bardzo dawno temu, kiedy krytykowany był pan Obajtek, prezes, powiedział, że a może tak należałoby na jednej kartce sobie zrobić kreskę i po jednej stronie pionową i po jednej stronie napisać, jakie zasługi są, czy jakie dochody, prawda, czy przychody za czasów pana Obajtka, a jakie wcześniej, to był chyba pan Krawiec, tam byli chyba jeszcze. I wyraźnie on wtedy nie podał tych cyfr, ale jeżeli te cyfry napiszemy, to dopiero zobaczymy, że ten PiS pokazał no w zasadzie dla mnie bardzo dobrą drogę rozwoju wspólnoty, budowania najsłabszych ogniw, tym 500+, a jak są najsłabsze ogniwa wzmocnione, to wtedy energia tej wspólnoty zaczyna tryskać. I tak jest na przykład z budżetem, już na koniec powiem. Za czasów Tuska, kiedy on zaczynał budżet, to było 250 parę miliardów. Zakończył 290 miliardów. To niecałe 13%, to się tak bujało góra, dół, do tego jeszcze sprzedał około 700 spółek za blisko 56-8 miliardów, ale jeszcze zlikwidował oczywiście OFE, prawda, żeby wzmocnić siebie, prawda, i te pieniądze gdzieś tam przekierować. Każdy pyta gdzie, no wiadomo gdzie, do swoich, to już tak kolokwialnie powiem. Natomiast w tej chwili mamy to samo, natomiast za czasów PiS-u, kiedy odebrał te 250 miliardów, kiedy zaczynał, skończył na 600 miliardach. Nie tylko, że nie sprzedawał spółek, ale odkupywał słynne kolejka
1: PKO,
0: Kasprowy. Ale tak. Ja nawet niedawno się dowiedziałem, że ta firma zbrojeniowa chyba w Stalowej Woli, tak, co Chińczycy odkupili, żeby te kraby powstawały. Ja powiem tak, na koniec analizujmy to. Pan Miłosz Lodowski, którego też już tutaj bardzo chwaliliśmy, powiedział, i to było już na początku Tuska, że on zgilotynował wszystkie inwestycje, jakie czołowe, wymienię króciutko trzy, te słynne. Port kontenerowy to jest w budżecie planowane 6-7 miliardów. Port, znaczy CPK, to jest planowane 8 miliardów dochodu państwa. Małoszewicze, suchy port w Małoszewiczach, około 6 miliardów. To jest 20 miliardów.
1: A miało tak? być pozytywnie.
0: A pozytywne jest to, pani redaktor, że w życiu jest zawsze tak, że raz jest gorzej, raz jest lepiej.
1: Raz jest lepiej, dokładnie. Dziękuję bardzo.
0: W tej
1: bardzo.
0: Chwili i uczymy się na tych rzeczach, które widzimy, że są po prostu... No,
1: dziękuję bardzo, bo aktualnie 14 wybiła.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiamy serdecznie. To ja państwu tylko powiem, w 2025 roku, skoro o tych imionach była mowa, dziewczynki najczęściej były nazywane Zofia, Zuzanna, Maja, Laura i Hanna, a chłopcy Nikodem, Antoni, Leon, Jan, Aleksander i Franciszek. I ostatni telefon dzisiejszego dnia. Słuchamy. I
2: witam serdecznie.
1: Ekspresowo.
2: Witam serdecznie. Chciałem tylko powiedzieć, że no niestety no robi się w Polsce niewesoło i tutaj jeden z panów powiedział, że żeby zrobić eksperyment i żeby głosować na na tych, którzy niestety nie możemy tak robić. Musimy zagłosować niestety na Prawo i Sprawiedliwość i wszystkiego dobrego pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego. Chodziło naszemu słuchaczowi, żeby z tej danej listy głosować na osobę z ostatniego miejsca. Nie, że zmieniać partię. Ja przynajmniej tak to zrozumiałam. Życzę Państwu pięknego dnia, godzina 14. Słońce wyszło tutaj na krakowskim Przedmieściu. Mam nadzieję, że u Państwa też dzisiaj będzie. Magdalena Uchaniuk, Adam Czerpak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing. Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
3: To była autopromocja.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Witam się z Państwem dziś już po raz drugi. Godzina 14.08, dziś 15 października. Audycja Kiedyś to było, będzie muzycznie. Będziemy wspólnie słuchali wyjątkowej artystki, której dzisiejszy dzień jest szczególnie bliski. Jest to rocznica urodzin Dany Lerskiej, właściwie Danuty Pełki, która przyszła na świat właśnie 15 października, z tym, że rok 1935 we wsi Psary w województwie świętokrzyskim. Nie marzyła o karierze piosenkarki, chciała być nauczycielką, studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, a jednak stała się gwiazdą polskiej estrady lat 60. Może trochę zapomniana artystka, znana z dwóch tak naprawdę większych przebojów. Jednym z nich na pewno Państwo znają jest utwór Jestem po prostu Jestem, ale my będziemy sięgali do tej jej twórczości, może troszkę mniej znanej, wspólnie ją odkrywali i jej słuchali przez najbliższą godzinę, a zaczniemy od utworu Pierwszy dzień jesieni, tekst Janusz Słowikowski, muzyka Włodzimierz Wander, a zaśpiewała Dana Lerska i Wojciech Skowroński.

I to był utwór, który wykonała Dyna Lerska razem z zespołem Nowi Polanie, który był założony w roku 68 i w tym samym roku został też rozwiązany. Włodzimierz Wander i Andrzej Nebeskim założyli ten zespół. Właśnie Dana Lerska była jedną z wokalistek, czy wokalistów w ogóle, bo męskim głosem był Wojciech Skowroński. I my zaraz jeszcze jednego utworu tego zespołu posłuchamy, ale jak to było, gdzie się ona i u kogo kształciła, no to między innymi u Wacława Brzezińskiego. Postać Państwu, mam nadzieję, już znana, ojciec Hanny Brzezińskiej, też piosenkarki, który właśnie wielu muzyków, wielu wokalistów wykształcił i uczęszczała ona również do warszawskiego studia piosenki pod gwiazdami, a w 1960 roku zadebiutowała w warszawskim klubie piosenki Związku Polskich Autorów i Kompozytorów i był to początek jej profesjonalnej kariery. To teraz Nowi Polanie, jeszcze jeden utwór, gdzie śpiewa Dana Lerska, tekst Janusz Słowikowski, muzyka Włodzimierz Wander, a tytuł tego utworu to Ty, wszędzie Ty.

Nowi Polanie i Dana Lerska, Ty wszędzie. Ty, no ale tak to było w tych latach 60., że jak był jakiś przebój, to kilka osób go wykonywało i jednym z nich był przebój napisany przez Agnieszkę Osiecką, a muzyka skomponowana do tego utworu była przez Jerzego Abratowskiego. Mówię o utworze Dwie szklaneczki wina. To był rok 1965, a oryginalnie wykonywała ten utwór Ludmiła Jakubczak, ale właśnie też Dana Lerska nagrała swoją wersję parę lat później, w 65 roku. To jak ona śpiewała te słowa pisane przez Agnieszkę Osiecką, to teraz Państwo usłyszą.

0: Dwie szklaneczki wina, tekst Agnieszka Osiecka, pierwszym wykonanie Ludmiła Jakubczyk, a właśnie Dana Lerska, jedną z tych wykonawczyń, która śpiewała ten utwór jako cover w jej wersji. Nie wiem, jak Państwu się podobało, ale myślę, że jest ona równie piękna, co najmniej. Dana Lerska w 1963 roku wzięła udział w trzecim Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie zdobyła wyróżnienie za debiut, a wykonywała tam dwa utwory na parę dni, na kilka godzin i Szedł Atanazy do Anny. Ja Państwa do tych utworów odsyłam. Natomiast jej taki najważniejszy punkt w karierze, ten przełomowy, to było zwycięstwo w Sopocie w roku 1967, czyli 4 lata później na tym samym festiwalu zaśpiewała utwór Po prostu jestem z tekstem Wojciecha Młynarskiego i piosenka została nagrodzona najpierw jeszcze na festiwalu w Opolu, a następnie właśnie w Sopocie. Co ciekawe, wtedy właśnie też Czesław Niemen występował ze swoim utworem Dziwny jest ten świat, a to właśnie Lerska zdobyła pierwszą nagrodę i zapisała się w historii tego festiwalu jako pierwsza polska laureatka głównego wyróżnienia, dlatego że to był, przypominam, w Sopocie Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Posłuchajmy, jak ten festiwal w 1967 roku wyglądał. To będzie fragment kroniki, którą Państwo usłyszą, a później zaśpiewa Dana Lerska utwór Po prostu jestem.
1: Się śmieje, ogromnieje na
2: Sopot 67. Siódmy Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Na scenie Opery Leśnej wystąpiło przeszło 30 artystów z całego świata. Niewątpliwy rekord ilościowy sopockiej imprezy.
1: Tak swym krzykiem wiatrze lestem przyzywa mnie.
2: Na ogólnie raczej bezbarwnym tle wielki sukces odniosła piosenka polska. Pierwsza nagroda Po prostu jestem w wykonaniu Dany Lerskiej.

Po prostu jestem, tekst Wojciecha Młynarskiego i chyba najbardziej znany przebój Dany Lerskiej i właśnie to wyróżnienie na festiwalu w Sopocie w 1967 roku. My posłuchamy teraz utworu z roku 1969, Wrzosy, albo też tytuł We Wrzosach. Piosenka została wykonana przez Danę Lerską na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu w 1969 roku. I jak o tych wrzosach śpiewała, no to teraz posłuchamy.

Rok 69 to był utwór Wrzosy, ale cofniemy się jeszcze 3 lata wstecz. Dana Lerska z zespołem instrumentalnym Adama Wiernika w 66 roku wydała taki krótki album, na którym znalazły się 4 utwory, a muzykę utworu, którego teraz posłuchamy, skomponował Richard Sherman, a słowa napisał Krzysztof Dzikowski. To jest utwór Shim Shim Sherry, a to jest utwór, który pochodzi z filmu Mary Poppins z 64 roku i za muzykę do tego filmu kompozytor właśnie Richard Sherman otrzymał 2 Oscary i 2 nagrody Grammy, a w wersji Dany Lerskiej utwór ten brzmi tak.

To była polska wersja utworu z filmu Mary Poppins z 1964 roku, a my będziemy słuchali utworu o zakochaniu, jak to życie miłosne Dany Lerskiej wyglądało. Jej pierwszym mężem był Bohdan Kezik, muzyk i lider Kwartetu Warszawskiego, z którym występowała Dana Lerska w połowie lat 60. Małżeństwo się zakończyło jednak rozpadem, a drugim mężem Dany Lerskiej był Włodzimierz Wander, o którym już Państwu mówiłam, bo to on założył zespół Nowi Polanie. Był on też saksofonistą związanym z Niebiesko-Czarnymi i z zespołem Wanderpol, o którym jeszcze będę Państwu mówiła, a Włodzimierz Wander był bratem Bogumiły Wander, a więc jednej z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizji polskiej. Zakochani są wśród nas. Jest taki utwór, on pochodzi z repertuaru Heleny Majdaniec. Zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie na radiową piosenkę miesiąca lutego 1965 roku. Słowa napisał Janusz Kondratowicz, a muzykę skomponował Jerzy Matuszkiewicz. No i swoją wersję Zakochani są wśród nas zaśpiewała Dana Lerska.

Zakochani są wśród nas w wykonaniu Dany Lerskiej, a lata 70. i Dana Lerska to wyjazd do Ameryki wraz z zespołem Wanderpola, więc zespołem Włodzimierza Wandera i jej drugiego męża, który był centralną postacią właśnie tego zespołu. Grupa najpierw koncertowała w Europie, a następnie właśnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Szczególnie dużo czasu spędzili w Chicago, gdzie Wander, właśnie Włodzimierz Wander, prowadził klub muzyczny Kardinal. Zespół tam grał dla Polonii, a Lerska właśnie występowała na tej amerykańskiej scenie polonijnej. A według relacji prasowych artystka w 1974 roku właśnie dłuższy czas w Chicago spędziła i tam koncertowała w takim miejscu Café Polonaise, więc taki jest ten emigracyjny, można powiedzieć zagraniczny wątek działalności Dany Lerskiej i to właśnie koncentrujący się w Chicago, a więc w ważnym dla Polonii mieście. To posłuchajmy, co śpiewała Dana Lerska właśnie z zespołem Wanderpol. To będzie utwór Pamiętać będę włosy blondy.

Dana Lerska i zespół Wanderpol, z którym Dana Lerska występowała między innymi w Stanach Zjednoczonych. 68 rok teraz będzie nagranie właśnie z tego roku. Jest to nagranie polskiej wersji z tekstem Tadeusza Polanowskiego, utworu Salvatora Adamo, belgijskiego piosenkarza, i więc piosenki w języku francuskim, oryginalnie z 65 roku. To był wielki sukces tej francuskiej piosenki. Była ona bardzo popularna w Belgii, we Francji czy we Włoszech, a tak to było w tych latach 60., że wiele tych przebojów zagranicznych później było przez naszych poetów, przez naszych pisarzy, przez osoby piszące teksty piosenek tłumaczona bądź twórczo tłumaczona, i powstawały te wersje polskie do tych pięknych kompozycji muzycznych, i myślę, że często nie gorsze, a nawet lepsze. Ładna to była tradycja, chyba już jej generalnie nie ma. Nie wiem w sumie czemu, ale może dobrze. Może tych piosenek teraz zagranicznych nie ma co tłumaczyć. Nie gniewaj się. Taki jest polski tytuł polskiej wersji przeboju Salvatora Adamo. Zaśpiewała Dana Lerska w 68 roku.

0: Reklama. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: A jak Dana Lerska wyglądała? Miała kasztanowe włosy takiej średniej długości, raczej nosiła grzywkę i do tego miała bardzo jasne, błękitne oczy, więc mogą Państwo ocenić samemu, ale bardzo atrakcyjna kobieta. Zresztą większość tych piosenkarek bardzo ładnymi kobietami była. Może to też ta moda i makijaż wtedy dawały takie wrażenie. 65. rok. Trochę tak skaczemy, ale chcę, żeby Państwo zobaczyli, jak różnorodne piosenki Dana Lerska śpiewała, jak różnie też śpiewała, jak ta jej kariera się zmieniała, tym bardziej, że ona nie była też jakoś bardzo długa, bo w zasadzie w tej połowie lat 70. ona już ze sceny zniknęła. No a w 65. roku występowała razem z zespołem Kawalerowie, który został założony w 64 roku w Warszawie, a zakończył swoją działalność w roku 67. No i z tym zespołem zaśpiewałam między innymi utwór Nie mam nikogo.
4: Skąd wiesz,

Dana Lerska i Kawalerowie, czyli połowa lat 60. Taki utwór między innymi z tym zespołem zaśpiewała, bo to nie wszystkie utwory, które razem z nimi wyśpiewała, było ich znacznie więcej. Z takich płyt, do których Państwo mogą sięgnąć, które ukazały się nakładem wydawnictwa Pronit, to są takie trzy: Polubisz to, co ja, to jest 68 rok, Ucz się śmiać z przegranej, 71, i nie wiem w którym roku, ale chyba to był 68, Shim Shim Sherry, to Państwu mówiłam, te cztery utwory, jeden z nich właśnie pochodzący z filmu Mary Poppins. A w 2016 roku taka płyta CD z kompilacją twórczości Dany Lerskiej się ukazała nakładem Teddy Records i tam 21 utworów Dany Lerskiej. Na pewno wszystkich Państwo nie znają, więc może warto jeszcze sięgnąć do tych utworów, bo dziś też 21 utworów na pewno nie posłuchamy i na pewno tylu nie posłuchaliśmy. Nie mam o to żalu. Dana Lerska teraz zaśpiewa, a później jeszcze będzie jeden utwór. To muzyka do tego utworu z 68 roku została napisana przez Jerzego Abratowskiego, tekst Edward Fischer, a Danuta Rin już po Danie Lerskiej utwór ten wykonywała, bo to Dana Lerska jest pierwszą wykonawczynią właśnie piosenki Nie mam o to żalu.

To na koniec posłuchamy jeszcze jednego utworu Dany Lerskiej, którą dziś razem słuchaliśmy, której razem słuchaliśmy w związku z rocznicą jej urodzin, bo przyszła na świat 15 października roku 1935 w województwie świętokrzyskim, a zmarła w 2006 roku 27 grudnia. Pochodziła ze wsi Psary. Miała być nauczycielką w szkole, studiowała filologię polską, a została gwiazdą estrady lat 60. Pierwsze miejsce na festiwalu piosenki w Sopocie zdobyła, śpiewając utwór Po prostu jestem z tekstem Wojciecha Młynarskiego i występowała z też różnymi zespołami, ale też solowo nagrała wiele piosenek. Można je znaleźć na płycie chociażby takiej zbierającej wszystkie te piosenki, 21 utworów, nie wszystkie, ale dużą część tych najbardziej znanych piosenek z 2016 roku, ale tych nagrań jest zdecydowanie więcej i zdecydowanie za trudno są dostępne. Może kiedyś jeszcze się Dana Lerska doczeka, że będzie można więcej tych jej utworów słuchać. Zresztą ona często była tą pierwszą wykonawczynią przebojów, które Państwo pewnie nie znają, ale już w wykonaniach innych artystów, tak jak utwór z 67 roku Dana Lerska, więc przypomnę Państwu jeszcze, jak się nazywała. Danuta Pełka tak naprawdę miała na imię ta artystka i w 67 roku zaśpiewała utwór Jaka szkoda, że nie wcześniej, tekst Andrzej Dołęgowski i Aleksander Kamil, a muzykę skomponował Jerzy Wojciechowski, kompozytor, z którym zresztą mogli Państwo posłuchać długiej rozmowy, bo byłam u niego w domu parę miesięcy temu i z nim rozmawiałam, bo on miał swój zespół, Teatrzyk Esculap, ale też komponował piosenki dla wielu artystów, w tym, jak się okazuje, dla Dany Lerskiej. Później ten utwór śpiewał jeszcze Jerzy Połomski i śpiewała Irena Santor. To na koniec Dana Lerska, Jaka szkoda, że nie wcześniej. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Do usłyszenia.

0: że nie wcześniej.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego. Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Reklama.
6: Tu kabaret Otto. Polecamy nasz najnowszy singiel. Jaki piękny cyrk.
7: Z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja,
6: którą też polecamy, można nas słuchać w Radiu Wnet,
7: również i na streamingach.
6: Tak, a na YouTubie można podbijać, na czym też nam bardzo zależy.
7: Zapraszamy.
5: Kabaret Otto. Po reklamie.
8: Duży pokój.

To był pierwszy utwór, podczas którego sprintowałem do studia w Toruniu. A przed nami kolejna nowa kompletnie rzecz w dużym pokoju. Hercules and Love Affair i utwór Heaven.

0: Tak, to wokalista grupy The Horrors.
1: Faris Baldwin. To jego głos.
0: A teraz kolejna nowość. Na dziś kolejna nowa osoba. Jonathan Pearson i utwór pod tytułem Rêve Américain.

Jonathan Pearson to taka nowa zupełnie postać zarówno w Dużym Pokoju, jak i w ogóle w naszych audycjach. Płyta bardzo dobra, bardzo równa, ale jak to bywa z równymi płytami, nie wiem co jest najlepsze. Natomiast tutaj słyszycie już It All Fallen in the River. No tak, grupa Gęsi to był dopiero początek, a to występ w Carnegie Hall, lidera tej grupy, Cameron Winter, przed wami.

No i teraz zagadam tę owację. Powiem wam, że powstał z tego wspaniały film. Wychodzi facet, który ma wspaniale zaaranżowane przeboje. Świetny zespół. I siada sam za fortepianem i śpiewa. Pieśni świetne i bardzo, bardzo dobrze to robi. Bez żadnej nadbudowy. Ja myślałem, że on w końcu tam coś wyskoczy, kwartet smyczkowy, coś, a to nie. Jonathan Pearson i utwór Je peins à toi.

To by było prawie na tyle, gdyby nie przepysz i ostatnie danie, czyli Cameron Winter z utworem Tray As I May w wykonaniu z Carnegie Hall. Dzisiaj Tomasz Rosłon realizował mnie ze studia w Warszawie, mówił do Was Jerzy Mazol. To był Duży Pokój, na który kolejny zapraszam Was o 15 w poniedziałek. Zostańcie z Radiem Wnet, życzę Wam pięknego popołudnia i słuchajcie tych płyt, które dzisiaj Wam nadałem i pokazałem te tropy przepiękne. Cameron Winter, Try As I May.

0: Duży pokój.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: Reklama.
3: Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
4: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
3: Tak po prostu?
4: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
3: Jak ty to wszystko ogarniasz?
4: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly.
5: Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
2: Po reklamie.
6: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
7: Ponad oceanami, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zawsze zapraszam na nasz magazyn. Jak sama nazwa wskazuje, drodzy Państwo, wędrujemy, zmieniamy kontynenty ponad oceanami, zmieniamy strefy czasowe, opowiadamy Państwu jak w pigułce o tym, co najważniejsze, o wybranych informacjach z różnych części świata. I już teraz mam przyjemność przywitać współgospodarza naszego programu. Po drugiej stronie, dokładnie w Chicago, jest Sławomir Budzik, Radio Deon. Dzień dobry, Sławku.
8: Dzień dobry, Jaśmino, witaj serdecznie, witamy wszystkich w waszym studiu radiowym, no i oczywiście Polaków, rodaków, którzy wracają powoli z pracy do domu, a my zaczynamy dopiero poranek w Chicago. Z samego rana mnóstwo informacji. Będziemy dzisiaj mówić, jak nasze miasto Chicago modli się za papieża Leona XIV. Powiemy także o historii Polki, małej dziewczynki Glorii Kowalewicz, która zginęła 65 lat temu i dopiero teraz wyszło na jaw, kto ją zamordował w Chicago. No i także powiemy o tym, że polskie rodziny na przedmieściach Chicago, wyobraźcie sobie, że będą dostawać po $200. Za co? Za to, że blisko ich domu budowane są centra AI, sztucznej inteligencji. Tak więc ciekawe informacje, tematów nam nie zabraknie. W związku z tym zaczynajmy kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
7: Dokładnie tak, tematów i ciekawych informacji nie zabraknie. Zacznijmy od studia Londyn. Współgospodarz tego studia i informacje prosto spod nieba Londynu, Aleks Sławiński.
6: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
9: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Zanim przejdę do tego, czym żyje Wielka Brytania w minionym tygodniu, zacznę od tego, czym nie żyje na dobrą sprawę, albowiem okazuje się, że tematy związane z Polską, czyli to, co wydarzyło się wczoraj pod Trybunałem Konstytucyjnym, czy w minionym tygodniu, jeżeli chodzi o ataki nożowników, właściwie te tematy są niezauważalne w brytyjskich mediach. No, trochę szkoda, że właściwie Brytyjczycy są tak bardzo skupieni na własnej wewnętrznej polityce i gospodarce. Jednakże, kiedy wczoraj prezydent Nawrocki spotykał się z prezydentem Czarnogóry, to również mniej więcej w tym samym czasie brytyjski premier spotykał się z prezydentem Zeleńskim przy 10 Downing Street. Oczywiście omawiano tradycyjne tematy, czyli temat wojny i zabezpieczenia Ukrainy ze strony powietrznej. Tradycyjnie rozmawiano o wsparciu ze strony brytyjskiej w postaci rakiet i pomocy humanitarnej. Do tego tematu na pewno jeszcze obie strony będą wracać, jednakże tematy ataków rosyjskich na terytorium Ukrainy zdominowały rozmowę z prezydentem Zeleńskim. Nie doszło do jakichś przełomowych decyzji. Rozmowa raczej skupiła się na ogólnikach, jednakże samo wydarzenie zostało szeroko dyskutowane na forach mediów brytyjskich. Wydaje się jednak, że dużo ważniejszym tematem dla Brytyjczyków jest temat podwyżek. Brytyjscy urzędnicy pracujący w budżetówce chcą wysokich podwyżek oraz zmiany 5-dniowego tygodnia pracy na 4-dniowy. Pamiętamy, że taka propozycja padała już wcześniej. Oczywiście z zachowaniem pełnego wynagrodzenia za cały tydzień pracy. Ich postulaty nie spotkały się ze zrozumieniem komentujących w Wielkiej Brytanii. Największy związek zawodowy brytyjskich urzędników państwowych, czyli Public and Commercial Services Union, ogłosił, że od 20 października organizowano będzie wśród członków związku głosowanie nad ewentualnym strajkiem. Rozważane są także inne formy protestów, ale złośliwcy zastanawiają się, czy da się pracować jeszcze wolniej niż do tej pory pracują brytyjscy urzędnicy. Jak wiemy, zazwyczaj otrzymujemy informację: tak, tak, dostaliśmy twoją informację, zostanie rozpatrzona w ciągu 28 dni. No, zobaczymy, czy to pomoże w pracy urzędników, jeżeli będą pracować mniej za te same pieniądze. No i w końcu trochę bardziej pozytywna informacja dla przede wszystkim brytyjskich kierowców. Niedawno wspominaliśmy na antenie Radia Wnet w Studiu London o tym, że cena diesla przekroczyła magiczną wartość 2 funtów. Okazuje się, że nieznacznie cena spadła. Kiedy oglądałem niedawno pylony przy mojej lokalnej stacji paliw, okazuje się, że powoli ceny spadają i nie potrzebowaliśmy tutaj nawet takich tematów ochronnych, które mieliśmy w Polsce, albowiem faktycznie rynek znowu zaczyna reagować i regulować ceny. Ropa spada, benzyna 95 również już o kilka pensów jest niższa. Nie zapraszam polskich kierowców, żeby tankowali tutaj w Wielkiej Brytanii, ponieważ cena jest nadal wyższa niż ta, którą mamy w Polsce, ale zapraszam również do słuchania naszej audycji Studia Londyn w Radiu Wnet o godzinie 9 rano, już najbliższą niedzielę. Serdecznie pozdrawiam, Aleks Sławiński.
7: I my także pozdrawiamy, to Aleks Sławiński, a teraz czas na korespondencję Sławomira Budzika.
6: Ponad oceanami.
8: Jaśmino, Chicago żyje tym, co dzieje się w Watykanie, a tak naprawdę w klinice w Gemelli. W chicagowskiej katedrze Holy Name odprawiono już specjalną eucharystię w intencji papieża Leona XIV, naszego papieża, bo przecież Ojciec Święty urodził się i wychował w mieście Chicago. Przypomnę, u Leona XIV zdiagnozowano raka płuca. 71-letni Ojciec Święty przeszedł już operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Zabieg zakończył się pomyślnie, bez komplikacji i tymi informacjami żyje dziś Chicago. Kardynał naszej archidiecezji, Blaise Supich, apeluje o modlitwę za powrót papieża do zdrowia. Wszystkie media społecznościowe archidiecezji szeroko opisują stan zdrowia, ale także właśnie prośbę o to, aby cała archidiecezja i mieszkańcy aglomeracji Chicago modlili się za Ojca Świętego bez względu na to, czy są katolikami, czy też nie. Tymczasem przełom w jednej z najstarszych nierozwiązanych spraw zabójstwa dziecka w Chicago, a to sprawa, którą także opisujemy na naszym portalu informacyjnym deon24.com / News Chicago. Otóż według policji 8-letnią Glorię Kowalewicz zamordował w roku 1960 jej sąsiad, były policjant Thomas McLean Larry Jr. Mała Polka została uprowadzona w drodze do kościoła, zaledwie 3 przecznice od swojego domu w Chicago. Jej ciało odnaleziono około 2 godzin później na terenie leśnym w Palos Hills. A dziś to tutaj już mieszkają także Polacy i to jest bardzo polskie miasto, ale w roku 1960 były tutaj po prostu tylko i wyłącznie lasy. Śledczy przesłuchali ponad 1300 osób, ale przez dziesięciolecia nie potrafili chwili wskazać sprawcy. Dopiero nowoczesne badania DNA, a także odcisk palca zachowany na pasku torebki dziewczynki pozwoliły rozwiązać całą zagadkę. W dochodzeniu pomagała policja stanu Illinois, ale także FBI. Były policjant po zbrodni kontynuował jednak karierę, zostając detektywem Wydziału Przestępstw z użyciem przemocy. Odszedł na emeryturę w 1987 roku, a zmarł w 2006 roku w Las Vegas. Nigdy nie stanął przed sądem za śmierć Polki. Jej rodzice również nie doczekali się odpowiedzi, kto zamordował ich córeczkę. Chicagowska policja podkreśla, że człowiek odpowiedzialny za tak okrutną zbrodnię nigdy nie powinien był nosić policyjnej oznaki, a ta zbrodnia została już rozwikłana i o tym piszemy na portalu deonet24.com. A na koniec o tym, że między innymi Polacy, którzy mieszkają na zachodnich przedmieściach, w takiej miejscowości jak Elgrove Village, dzisiaj cieszą się, bo dostaną od władz samorządowych kartę, taką Visa na wartość $200. Miasto Elgrove Village, gdzie mieszka mnóstwo naszych rodaków, przeznacza $2,830,000 takich, można powiedzieć, bonusów. Wszystko przez to, że w okolicy domów, gdzie mieszkają także i Polacy, budują się kolejne potężne centra sztucznej inteligencji. Mieszkańcy boją się, że będzie głośno i boją się o cenę energii. Tymczasem burmistrz tego miasteczka, Craig Johnson, tłumaczy, że teraz $200 dla każdego, a prawdopodobnie w przyszłości również będą tego rodzaju rekompensaty. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, Sławomir Bucik.
7: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku. A teraz posłuchajmy, jaką konferencję przygotował dla Państwa Mikołaj Murkociński.
6: Ponad oceanami. Oceanami.
10: I przenosimy się, proszę Państwa, do Afryki, ponieważ tam w rogu Afryki rośnie ryzyko wybuchu kolejnej wojny międzypaństwowej. O Afryce dużo słyszymy, jeżeli chodzi o klęski humanitarne, przede wszystkim w związku z Sudanem, gdzie obecnie jest największa katastrofa humanitarna na świecie. W każdym razie teraz mówimy o tym, co dzieje się w Etiopii, a konkretnie między Etiopią a Erytreą. Etiopskie wojska dotarły do granicy z Erytreą, czyli tego państwa, które znajduje się nad Morzem Czerwonym po stronie afrykańskiej. Oba te państwa oskarżają się wzajemnie o agresję, podczas gdy w tle trwają wznowione walki w etiopskim regionie Tigraj oraz spór o dostęp do Morza Czerwonego. W ostatnich dniach siły etiopskiego rządu odzyskały kontrolę nad szeregiem miejscowości w Tigraju, czyli w północnej części Etiopii. We wtorek wkroczyły do przygranicznej miejscowości Zalambassa i wcześniej etiopska armia przeprowadziła także ataki dronowe na pozycje przypisywane siłom Erytrei, które wspierają rebeliantów z Tigraju. Konflikt w każdym razie przeniósł się także na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Addis Abeba oskarża Erytreę o naruszenie swojej suwerenności i powołuje się na prawo do samoobrony. Natomiast Asmara odrzuca te zarzuty, domagając się od Rady Bezpieczeństwa ONZ podjęcia działań przeciwko Etiopii. Jednym z głównych źródeł napięć pozostaje kwestia dostępu Etiopii do Morza Czerwonego, utraconego po uzyskaniu przez Erytreę niepodległości w 1993 roku. Do tej sprawy powrócił m.in. premier Etiopii Abiy Ahmed podczas zaprzysiężenia na kolejną kadencję 5 października. I takie deklaracje, jak właśnie ta Abiy Ahmeda, budzą niepokój w Erytrei, która obawia się, że korzystając z tego, co dzieje się w Tigraju jako pretekstu, Etiopia podejmie próbę przejęcia kontroli nad portem Asab niedaleko cieśniny Bab el-Mandab, o której dużo słyszymy, przede wszystkim w kontekście ataków rebeliantów Huti w Jemenie. W każdym razie ta sytuacja oznacza także głębokie odwrócenie dotychczasowych sojuszy. Podczas wojny w Tigraju w latach 2020-2022 armia erytrejska walczyła po stronie etiopskiego rządu przeciwko wspomnianym rebeliantom, czyli tigrajskiemu ludowemu frontowi wyzwolenia. Natomiast dzisiaj Addis Abeba oskarża dawnych sojuszników o wspieranie rebelii. Ale ten konflikt nabiera szerszego znaczenia geopolitycznego. O ile na początku lat 2020 ten konflikt był przede wszystkim konfliktem regionalnym, teraz mówimy o 1/5 Afryki, która jest w ten konflikt w jakiś sposób zaangażowana. Mówimy tutaj m.in. o Sudanie, czy też o Egipcie. Obydwa te państwa wspierają Erytreę, przede wszystkim m.in. przez roszczenia Etiopii, jeżeli chodzi o wodę z Nilu Błękitnego. Przypomnę tylko, że Etiopia kilka lat temu dokończyła budowę wielkiej tamy odrodzenia na Nilu Błękitnym, co budzi ogromne obawy m.in. Kairu o to, czy po prostu Egipt będzie miał jeszcze wodę z Nilu. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami z Warszawy Mikołaj Murkociński.
7: Z Warszawy Mikołaj Murkociński, bardzo dziękuję. A ze Stanów Zjednoczonych tym razem usłyszymy głos Patrycji Stępniak.
6: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
11: Witam Was bardzo serdecznie w magazynie Ponad Oceanami z wielką radością po raz kolejny, że mogę być z Wami. W październiku Polonia celebruje miesiąc dziedzictwa narodowego, a miasto nie zwalnia tempa. Polityczne emocje, ważne pytania o bezpieczeństwo i przyszłość edukacji, a do tego wielkie wydarzenia sportowe oraz propozycje kulturalne. Zapraszam na przegląd tego, czym żyje wieczne miasto i jego okolice. Zacznijmy od polityki. Wino i trwa dyskusja o podatkach, finansach i przyszłości wielkich inwestycji. W centrum uwagi znalazły się także pierwsze prawdziwe demokratyczne wybory do zarządu chicagowskich szkół publicznych. To ważna zmiana dla lokalnych społeczności, które coraz aktywniej i coraz mocniej zabiegają o wpływ na kierunek rozwoju edukacji. Nowe technologie wkraczają do codzienności. Dostawy paczek przez drony Amazon miały ułatwić zakupy. Tymczasem mieszkańcy zgłaszają coraz mocniejsze zastrzeżenia dotyczące czego? Hałasu i zamieszania. Przenieśmy się teraz do świata kultury. Przed nami naprawdę ciekawy weekend. Do Chicago powraca Open House Chicago. To okazja, by zajrzeć do miejsc, które na co dzień są zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających. Historyczne budynki, niezwykłe przestrzenie i architektoniczne perełki rozsiane po chicagowskich dzielnicach pozwalają odkrywać miasto z zupełnie innej, nowej perspektywy. A polski akcent w ten weekend to zdecydowanie wydarzenie zasługujące na uwagę. Wystawa w Polish Museum of America w piątek 16 października o godzinie 7 odbędzie się otwarcie ekspozycji Szukalski rzeźbiarz mitu. To postać, która miała niezwykłą wyobraźnię, twórca oryginalnych wizji i ktoś, artysta, kto budzi kontrowersje. Wielu z nas pewno pamięta jego postać z filmu przygotowanego przez Leonardo DiCaprio. To propozycja dla wszystkich, którzy cenią sztukę wykraczającą poza utarte schematy. A teraz sport, bo tutaj również nie brakuje emocji. Za nami kolejna odsłona jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń miasta, Bank of America Chicago Marathon. W niedzielę 11 października 55 tysięcy biegaczy ruszyło ulicami Chicago, a Grand Park ponownie stał się centrum sportowych emocji i zgromadziło rekordowe ilości publiczności, co jest też bardzo taką barwną i ważną częścią tych spotkań. Fani futbolu amerykańskiego śledzą natomiast kolejne występy Chicago Bears wokół drużyny, podobnie jak wokół lokalizacji stadionu. Nie brakuje dyskusji i emocji. Chicago Blackhawks na lodzie kontynuują swoje rozgrywki i już w najbliższy weekend w United Center zmierzą się z Dallas. A dla tych wszystkich, którym bliższa jest koszykówka, przypominam, że w Chicago trwa pre-season. To jest taki czas na sprawdzenie formy i przygotowań drużyny Chicago Bulls. Lewandowski wzbudza emocje. Za nami weekend, za nami mecz, spotkanie właśnie związane z miesiącem dziedzictwa narodowego, a Chicago Fire walczy o play-offy. Tak wygląda nasz tydzień w Chicago. Od tych najważniejszych decyzji politycznych przez spotkania ze sztuką i sportowe emocje. No i niezależnie gdzie jesteście i co wybierzecie, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu Ponad Oceanami z serca Polonii w Chicago, studia Radia Deon, z pozdrowieniami od całej redakcji i zaproszeniem na portal deon24.com Patrycja Stępniak.
7: Bardzo. Radio Deon, a teraz
12: i tak czasami bywa, z radio na żywo, drodzy Państwo, więc pojawia się głos innego prowadzącego, Małgorzata Kleszcz, i za chwilę usłyszymy Olgę Siemaszko w audycji Ponad Oceanami.
6: Ponad Oceanami. Oceanami.
13: Dzień dobry i witam słuchaczy Radia Wnet. Mińskowi nie spodobały się wypowiedzi naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie generała Grynkiewicza dotyczące tzw. teorii zwycięstwa. Plan przedstawiony przez Grynkiewicza podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa zakłada działania odwetowe NATO w przypadku rosyjskiego ataku na państwa sojuszu. Wśród potencjalnych celów wymieniane są rosyjskie obiekty wojskowe znajdujące się między innymi na terytorium Białorusi. I Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi oskarżyło NATO o przygotowanie agresji militarnej przeciwko krajowi. Według Mińska pod odsłonem retoryki obronnej NATO przygotowuje grunt pod eskalację i agresję. Trwa serial pod tytułem «Dostawy rosyjskiego diesla do Stanów Zjednoczonych». Jeszcze niedawno media informowały, że pierwszy tankowiec z paliwem już za chwilę dotrze do Stanów Zjednoczonych. A tymczasem dziś w Rosji poinformowano, że statek nawet jeszcze nie wyplynął. Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak oświadczył, że pierwsze dostawy rosyjskiego diesla do Stanów Zjednoczonych mogą rozpocząć się dopiero za 2-3 tygodnie. Według Nowaka rosyjskie концерни нафтової СОН готові до тих натихмістового розпочинця достав. Надалі, однак, триває негоціація за строном американським, дотичонце безпосередніх контрактів хандльових. Не узгоднені ще ціни паліва, а заварці умов за ладунок дізлю і фрах танковців бендом вимагали додаткового часу. Росія взновила юж експорт дізлю до інших країв, наприклад, дізь танковець з російським паливом вирушив до Марокко. Тим часом Україна взновила атаки на російські рафінерії по круткій пшерві. Вночі з 14 до 15 października цілем з масонового атаку була рафінерія в Рязаню, на якій терені вибухнув пожар. І на кінець відомості з країв Балтицьких. Литва наразі не може зрезигнувати з транзиту російського збожжя, освячив тим прем'єр краю Андріус Кульбергс. Według нього Рига не може самодільно заказати таких привозів, понівеж децизія в тій справі належить до компетенції Унії Європейської. Прем'єр ощегл, що єдностронний заказ мог би наразити Литву на процеси сандове і на ошкодування високості від 200 до 800 мільйонів євро. Литва має ж підписані контракти на транзит 300 тисяч тонн російського збожжя. І як вияснив шеф жонду Литви, привожен

0: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Amerykańscy katolicy, jedna z kluczowych grup wyborczych w Stanach Zjednoczonych, wykazują niewielką skłonność ku partii demokratycznej przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi, zaplanowanymi na 3 listopada. Z najnowszego badania prestiżowego ośrodka Pew Research Center wynika, że w wyścigu do Izby Reprezentantów zarejestrowani wyborcy katolicy preferują kandydatów demokratów nad republikanami z przewagą 3 punktów procentowych. Chęć oddania głosu na demokratów zadeklarowało 42% ankietowanych katolików, podczas gdy na przedstawicieli partii republikańskiej planuje zagłosować 39%. Badanie przeprowadzone na próbie ponad 5 tysięcy dorosłych Amerykanów wskazuje jednak na bardzo głębokie podziały wewnątrz samej społeczności katolickiej. Główną osią podziału wśród wiernych Kościoła katolickiego w USA pozostają kwestie rasowe i etniczne. Biali katolicy wciąż pozostają bastionem konserwatystów. Połowa z nich deklaruje poparcie dla kandydatów republikańskich, podczas gdy tylko 32% zamierza zagłosować na demokratów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród katolików pochodzenia latynoskiego. To właśnie głosy społeczności latynoskiej dają demokratom minimalne prowadzenie w ogólnej statystyce dotyczącej katolickiego elektoratu. Równolegle badanie przynosi niepokojące sygnały dla Białego Domu. Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa wśród katolików odnotowało gwałtowny spadek. Obecnie jedynie 30% katolickich wyborców aprobuje sposób sprawowania przez niego urzędu, podczas gdy aż 67% ocenia go krytycznie. Trendy obserwowane wśród katolików wpisują się w ogólne nastroje panujące w amerykańskim społeczeństwie. W skali całego kraju 44% wszystkich zarejestrowanych wyborców zamierza poprzeć demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów, a 36% wybiera republikanów. Praca prezydenta Trumpa zyskuje uznanie u 30% ogółu wyborców, przy sprzeciwie 68%. Struktura poparcia religijnego pozostaje wyraźnie spolaryzowana. Biali protestanci ewangelikalni oraz biali katolicy najsilniej wspierają partię republikańską. Natomiast czarni protestanci, latynoscy katolicy, a także osoby niewierzące, agnostycy i ateiści zdecydowanie opowiadają się po stronie demokratów. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Ojciec Paweł Kosiński, to teraz jeszcze oddajemy nam do Sławomira Budzika.
2: Teraz? I to jest godzina 15.55 tutaj w Polsce, to znaczy, że magazyn Ponad Oceanami dobiega końca, więc my jeszcze przenosimy się na chwilę do Sławomira Budzika na krótkie pożegnanie. Sławku?
3: No i cóż, rzeczywiście mnóstwo tematów, mnóstwo fajnych informacji. Dobrych, ale... Także niekoniecznie, które Państwo oczekiwali. Zawsze w magazynie można liczyć na coś zaskakującego, jeśli idzie o magazyn Ponad Oceanami. Zaskakująca jest, powiem Wam szczerze, temperatura. Chociaż może niekoniecznie dzisiaj, ale w poniedziałek mieliśmy bardzo upalną jesień. 87 stopni Fahrenheita to temperatura, która pokazała się w wielu miejscach i w Chicago, i w okolicy. Tak więc mamy upalną jesień w Chicago. Tego też nie spodziewali się mieszkańcy aglomeracji. No i czekamy także na cieplejsze kolejne dni, które mają również pojawić się w naszym mieście i będziemy oczekiwać także i na Państwa, słuchaczy magazynu Ponad Oceanami, już za tydzień o stałej naszej porze. Z samego rana w Chicago 8.30, w Nowym Jorku na Florydzie 9.30, no i oczywiście w Polsce już popołudnie o godzinie 15.30. A ja bardzo serdecznie dziękuję we własnym imieniu, w imieniu tych, którzy są w redakcji Radia Deon, naszych dziennikarzy, reporterów i także Pawła Macieja, który zrealizował z tej strony magazyn Ponad Oceanami. Życzę

0: Państwu spokojnego popołudnia w Polsce i zapraszam do słuchania dwóch stacji. Stacji Radia Wnet i Radia Deone Chicago również za tydzień o tej porze. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia oczywiście zapraszamy, tak, na cotygodniowy program Ponad Oceanami. Ja bardzo dziękuję wydawcy Andrzejowi Karasiowi, Jaśminie Nowak. No niestety tak czasami bywa z tym radiem, które jest na żywo, że ten głos przestajemy słyszeć, ale za chwilę mam nadzieję, że się znowu usłyszymy. Godzina 15:57 w Polsce, ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i już teraz Państwa zapraszam po godzinie 16 na popołudnie w Radio Wnet. Do usłyszenia.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15:30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8:30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15:20 AM. Ponad oceanami.

0: Reklama.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
5: Popołudnie wnet.
6: I dokładnie tak. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. 2 minuty po godzinie 16, a ja zapraszam na dzisiejsze popołudnie. Popołudnie czwartkowe w Radio Wnet. I chociaż już mamy połowę października, tak słonecznie i tak ma być, mam nadzieję, że nic nie zapeszę, ogłaszając tę pogodę do końca tygodnia. Jutro słońce pełne, 14 stopni i tak do następnego czwartku, więc jeszcze tydzień mamy nadzieję, a może nawet i dłużej. Pocieszymy się słońcem, tak na pewno zapowiadam. Wypada się w Warszawie, a my będziemy dzisiaj gdzie? Będziemy skakać po różnych miejscach, po miastach Polski, zwłaszcza tych stolicach Radia Wnet, ale oczywiście przyjrzymy się także temu, co się dzieje na świecie z wydarzeń najnowszych. Wiemy, że prezydent Karol Nawrocki podpisał 8 i zawetował 3 ustawy. Poinformował o tym rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz i wśród odrzuconych projektów znalazł się m.in. ten o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz o zmianie kodeksu wyborczego. To na pewno będziemy dzisiaj komentować. Między innymi Łukasz Jasina będzie moim gościem. To te tematy polityczne oczywiście związane z Trybunałem Konstytucyjnym się na pewno pojawią, ale będzie też kultura. Porozmawiamy o filmach. Trwa festiwal WFF, czyli Warsaw Film Festival w kilku kinach warszawskich, w Kinotece, w Atlantiku, w Lunie, a tam cała masa pokazów. Nie tylko tych najnowszych, czy z ostatnich lat, bo także te starsze kino. Wczoraj Przekręt, słynny film, można było oglądać, pełna sala w kinie Kinoteka. To jest rok 2000, a więc 26 lat kończy ten film z Bradem Pittem, z Benito del Toro w głównej roli, a więc można sobie także przypomnieć takie filmy i można sobie trochę też odświeżyć kino starsze, historyczne, ale będziemy także pytać o pewien film, który wywołał, można powiedzieć, oburzenie także polityczne. Film o tytule NAZA, N-A-Z-A. Ten film widział nasz gość Łukasz Jasina, a wiemy, że teraz trwa przez Benjamina Netanyahu ściganie rozmówców z filmu NAZA. Premier Izraela nakazał prokuratorom generalnym kraju oraz szefowi Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawnienie tożsamości oficerów, z którymi przeprowadzono wywiady w nagradzanym już wielokrotnie filmie NAZA, a więc będziemy o to pytać, także o to, czego dotyczy dokładnie ten film, który miał premierę w Wenecji i zdobył nagrodę specjalną jury. Jest pokazywany w ponad 50 krajach. Film kręcono potajemnie, nocą, na dachach Tel Awiwu w czasie trwającej wojny w Gazie. Zawiera wywiady z 24 oficerami izraelskiego wywiadu wojskowego, żołnierzami i sygnalistami tak zwanymi, a więc to na pewno się także pojawi. Będą pytania o Gdynię, tegoroczne Złote Lwy, to już po godzinie 17. Wcześniej moim gościem będzie pan Grzegorz Kuczyński. Porozmawiamy o tym, co na Ukrainie, w Rosji i w Stanach Zjednoczonych, bo wszystkie te kraje i te kontakty się chcąc, nie chcąc łączą. Dzisiaj wiemy, że czerwone niebo nad Rosją, seria ataków, rafineria ropy naftowej w Ryzaniu stanęła w płomieniach. a tak odnotowano po zapowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o wznowieniu uderzeń na obiekty energetyczne Rosji. To wszystko się dzieje, zdaje się, że jest to też takim wydźwiękiem po 10 października. 5 dni temu pojawiły się informacje o porozumieniu dotyczącym dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy. Administracja Donalda Trumpa uzasadnia ten krok potrzebą zwiększenia podaży paliwa i ograniczenia wzrostu cen. To napędza coraz większy konflikt Trumpa z Zełenskim. Prezydent USA naciska na Ukrainę, aby zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie. Tymczasem Wołodymyr Zełenski krytykuje porozumienie paliwowe z Rosją, ponieważ, jak tłumaczy, może ono przynosić, a wręcz przynosi, stwierdza Moskwie, korzyści gospodarcze. I tak trwa ten spór dotyczący również pomocy wojskowej. Będziemy pytać o ten wydźwięk i pokłosie decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych. To już za chwilę po godzinie 16:30 będzie też słowo o Polonii, bo w minionych dniach odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie związane z Polonią, z całego świata, jakie pojawiły się wątki i problemy, to już za chwilę. Tymczasem godzina 16:06 zaczynamy utworem zespołu The Cure, który wybrał jeden z naszych słuchaczy, a więc słuchamy utworu A Forest, chyba znany każdemu z nas.

0: i zespół The Cure. Słuchają Państwo Radia Wnet. To jeszcze wróćmy na chwilę, bo informacja sprzed chwili, że pan prezydent Karol Nawrocki podpisał 8 i zawetował 3 ustawy. I tutaj zwracamy uwagę na, albo po prostu Państwu przeczytam 3 ustawy, które zostały zawetowane przez prezydenta. Jedna o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej, ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz o kodeksie wyborczym. I tutaj warto zaznaczyć, że odrzucona przez prezydenta ustawa nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada między innymi zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych. To te 3 zawetowane przez pana prezydenta ustawy. Do tego na pewno będziemy wracać. Godzina 16:12. Teraz przenieśmy się. Kilka dni temu w IPN-ie przy ulicy Marszałkowskiej odbyła się konferencja poświęcona Polonii. Tutaj może warto przypomnieć, że największe skupisko Polonii pod względem liczby ludności znajduje się w Stanach Zjednoczonych. To jest około 10 milionów osób. Później Brazylia, 3 miliony osób. Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Kanada na równi. Tutaj około 1 miliona osób. No, we Francji głównie, w Paryżu, w Kanadzie głównie, w Toronto. I właśnie rozmawiałam z pewną panią, która od wielu, wielu lat mieszka już w Kanadzie, była obecna na tym wydarzeniu. O tych problemach tam, ale nie tylko o problemach i o tym, co powinna może Polonia, jakie powinna podjąć decyzje, czy o czym powinna rozmawiać, to na chwilę przenieśmy się na to spotkanie. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w wyjątkowym miejscu na konferencji Edukacja Polonijna. Od diagnozy do działania. Już trochę paneli za nami. Przede wszystkim dzień dobry. Małgorzata Kleszcz. Proszę się przedstawić i powiedzieć, skąd Pani przyjechała?
1: Lidia Sokołowska-Cybar. Przyjechałam z Kanady, dokładnie z Great Toronto Area, z Centrum Polskości. Według wielu statystyk na naszym obszarze znajduje się największa polska parafia w Mississaudze. A przyjechałam po to, żeby po raz kolejny, bo to będzie już niezliczona liczba konferencji, różnego rodzaju spotkań, na których próbowałam promować ideę powoływania za granicą najpierw polskich szkół imersyjnych. Na początek trzeba wyjaśnić, co to pojęcie oznacza. Imersja to jest tego typu edukacja, która polega na tym, że dziecko zanurza się w język i kulturę co najmniej 2 różnych narodów. Za granicą dla nas to jest o tyle ważne, że największą bolączką, jaką ja widzę w ostatnich latach, jest fakt, że najbardziej prawdopodobne szacunki określają liczbę polskich dzieci mieszkających za granicą w wieku pomiędzy 0 a 17 lat na 3,5 miliona. Biorąc pod uwagę, że taka liczba dzieci w Polsce oscyluje wokół 7 milionów, czyli 1/3 wszystkich polskich dzieci mieszka w tej chwili za granicą. Jeśli pomyśli się przez chwilę o tym, co to znaczy w kontekście katastrofy demograficznej w Polsce, to mamy odpowiedź, w którym kierunku powinna iść strategia państwa polskiego, gdyby ktokolwiek się nią przejmował. Propozycja, którą dzisiaj omawialiśmy, nazwaliśmy ją propozycją kopernikańską i polegać ona miałaby na tym, że powstanie w polskim systemie nowy standard. Standard podobny w mechanice funkcjonowania do systemu International Baccalaureate, polegający na ustaleniu progu wejścia do tego systemu dla wszystkich chętnych istniejących bądź tworzących się przedszkoli bądź szkół, i to zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dlaczego to jest tak ważne, nie trzeba chyba tak specjalnie tłumaczyć, ale ja bym zwróciła uwagę na parę elementów. Więc na czym polega imersja? Imersja to jest taki system edukacji, który zanurza, od tego słowa imersja, zanurza dziecko w 2 kultury, językowo i znacznie szerzej, w sensie korzeni, tradycji, związków z daną kulturą. Na czym to w praktyce polega? Na tym, że dziecko uczęszcza do szkoły, w której co najmniej dwa języki wykładowe funkcjonują i na przykład matematykę, fizykę, chemię. Chemia jest prowadzona, wykładana w języku polskim, powiedzmy, a powiedzmy biologia, informatyka, inne przedmioty są wykładane w języku angielskim, francuskim, niemieckim bądź innym, wynikającym z wyboru danej placówki edukacyjnej. Teraz system kopernikański, który jest proponowany przez Światowe Stowarzyszenie Republika Polonia i byłby dostępny dla każdej istniejącej już szkoły czy przedszkola, bądź instytucji tworzonej od nowa, od podstaw, od fundamentu, zarówno w Polsce, jak i w każdym skupisku Polaków na całym świecie, polegałby na tym, że standardy ustalone przez Fundację Kopernikańską, standardy tej edukacji, byłyby akceptowane i dobrowolnie wybierane. Potem w następnym etapie instytucja certyfikująca dokonywałaby pewnego sprawdzenia i ustalała, czy jest spełnione standard, czy szkoła, czy przedszkole jest na dobrej drodze do spełnienia standardu, czy też na tym etapie może skorzystać na przykład z jednego z modułów, ponieważ do pełnej imersji jeszcze nie posiada ani sił, ani środków. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dziecko polskie za granicą, ale również w Polsce. Ten aspekt omówię w drugiej wypowiedzi, ale skupmy się na razie na sytuacji dziecka polskiego mieszkającego za granicą. Zazwyczaj debata polega na tym, że jesteśmy krytyczni w stosunku do rodziców, którzy nie zapewniają biegłości językowej dzieciom, swoim dzieciom urodzonym za granicą. Przy czym ważniejsze jest moim zdaniem zrozumieć, dlaczego się tak dzieje. Jest bardzo prawdopodobne, że to wynika w znacznej mierze z tego, że lokalna szkoła oferuje dziecku po pierwsze bezpłatną szkołę, często o prestiżowym charakterze, która oferuje tego rodzaju wykształcenie otwierające drzwi do prawdziwej kariery, a Szkoła Polska Sobotnia tego rodzaju linii, można powiedzieć, edukacyjnej nie zapewnia, wręcz często jest postrzegana jak przeszkoda w tego rodzaju planach, ponieważ zabiera dużo czasu dzieciom i obserwują one w tym samym czasie swoich kolegów i koleżanki, które rozwijają kompetencje dodatkowe, dające im dobre perspektywy rozwoju. Pomysł kopernikański polega na tym, że szkoła całotygodniowa z dużym komponentem polskim, nazwijmy to, która oferuje imersyjne wykształcenie, czyli wykłady w języku lokalnym i języku polskim, która dba o wysoki standard edukacji w swoich murach, zapewnia wyższy, bardziej rozszerzony program w przedmiotach ścisłych, matematyka, fizyka, chemia i tak dalej. Zapewnia cutting edge, czyli najnowocześniejsze wykształcenie w zakresie kompetencji cyfrowych. Rozwija różnego rodzaju zainteresowania. Mówiąc w skrócie, jest wielką konkurencją dla istniejących na całym świecie w liczbie 612 szkół francuskich, które posiadają znakomitą renomę i do której dzieci z praktycznie każdej kultury i z każdego kraju uczęszczają bardzo chętnie, zarówno do tego rodzaju systemu, jak i do szkół niemieckich, które w liczbie 135 znajdują się w 70 krajach na całym świecie. Kluczowym słowem jest tutaj całotygodniowy program oferowany ambitnym dzieciom, wspieranym przez ambitnych rodziców. Z drugiej strony proszę zauważyć, że w Polsce również funkcjonują szkoły francuskie i niemieckie, także amerykańskie i angielskie. I bardzo często jest tak, że najbardziej zdolne dzieci, najbardziej ambitni, zaangażowani rodzice nie wybierają dla swoich dzieci polskiej szkoły. Wybierają właśnie szkołę francuską czy szkołę niemiecką. Willego Brandta w Warszawie na przykład. W Warszawie również funkcjonuje francuska szkoła o bardzo wysokiej renomie. Praktycznie dzieci uczęszczające do tej szkoły pochodzą z chyba wszystkich krajów świata. I te najbardziej ambitne, najbardziej zaangażowane środowiska wybierają właśnie szkołę niepolską, realizującą niepolskie cele edukacyjne i przez to tracimy nie tylko te dzieci, które rodzą się za granicą, czy które w kolejnym pokoleniu przychodzą na świat w polskich rodzinach, ale także dzieci urodzone i mieszkające w Polsce.
2: Przepraszam, katolickie szkoły były zawsze uważane za te, które reprezentują dobry poziom w Polsce.
1: Mówi
2: też.
1: Mówi pani o szkołach w Polsce. Tak, słyszałam o bardzo wielu, bardzo ciekawych szkołach, które rozwijają ambitne programy i dają dzieciom ogromną przewagę, jeśli chodzi o ich możliwości rozwoju i późniejsze kariery zawodowe. Wydaje mi się, że to właśnie te środowiska odpowiedziałyby entuzjastycznie na pojawienie się tego rodzaju standardu i zapewnienie swoim dzieciom, swoim wnukom szkoły, która nie tylko jest równie doskonała jak osławione szkoły francuskie, czy niemieckie, czy angielskie, czy amerykańskie, ale dając im dokładnie to, co dają te szkoły zagraniczne, byłyby szkołami polskimi. I byłyby szkołami, które odpowiadają nie tylko na potrzeby rodziców i dzieci, ale także na potrzeby państwa polskiego i całej wspólnoty polskiej.
2: To jeszcze pytanie o samo życie w Kanadzie i może jakieś zmiany. Ma pani na pewno perspektywę oglądu tego, jak się zmieniało, czy kwestia polityczna, czy taka społeczna, jak się żyje w tym miejscu.
1: Muszę powiedzieć, że niestety nie mogę powiedzieć niczego pozytywnego ani optymistycznego, dlatego że Kanada, do której wybraliśmy się z mężem kilkadziesiąt lat temu, dokładnie w 1989 na przełomie, to nie jest ten kraj, w którym teraz mieszkamy. Stracił przede wszystkim ogromnie, jeśli chodzi o spójność społeczną, jeśli chodzi o podstawowe wartości chrześcijańskie, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną rodzin, jeśli chodzi nawet o kwestie bezpieczeństwa. Także ubolewam nad tym, bo jest to moja druga ojczyzna, tak można powiedzieć. Oczywiście pierwsza będzie zawsze Polska, ale ogromnym sentymentem darzyłam zawsze Kanadę, a teraz niestety nie mogę nic pozytywnego powiedzieć na temat zmian, jakie zaobserwowałam sama w ciągu tego długiego okresu, bo już w Kanadzie przebywam dłużej niż przebywałam w Polsce, niż mieszkałam.
2: A ten punkt, sprawa ekonomiczna rodzin, tak, by pani rozwinęła.
1: No może zaczniemy od tego, że mamy ujemny dochód narodowy w tej chwili i co ciekawe, nie dowiemy się tego z mediów ogólnie dostępnych. Dzisiaj rzetelną informację, konkretną informację mającą znaczenie dla oceny sytuacji gospodarczej, skoro to panią interesuje, ja uzyskuję na przykład od blogerów, kanadyjskich, którzy opisują to, co powinno opisywać media publiczne. Także wracając jeszcze do pani pytania, dlaczego uważam, że sytuacja się znacznie pogorszyła? No dlatego, że bardzo poważnie spadły dochody przeciętnej kanadyjskiej rodziny. Sytuacja młodych ludzi pogorszyła się drastycznie. W obecnej chwili, jeśli młodzi ludzie zakładający rodzinę i myślący o dzieciach, co jest też następnym dużym problemem społecznym tym razem, obserwuję to dookoła siebie z wielką, wielką troską, dlatego że coraz więcej młodych ludzi nie decyduje się ani na małżeństwo, ani na posiadanie dzieci.
2: Podobnie w Polsce.
1: Słyszę o tym właśnie, że ten problem się rozszerza. To jeszcze dodatkowo po prostu poziom życia związany ze spadkiem, ze znacznym zubożeniem klasy średniej, praktycznie my teraz chyba nie mamy klasy średniej już w Kanadzie, spowodował, że młodzi ludzie zakładając rodzinę praktycznie mają tak niewiele czasu, który mogą poświęcić rodzinie, poświęcając na działalność zawodową, że przypomina mi to bardzo czasy PRL-u. Także wyjeżdżając z komunistycznej Polski, uciekając przed tym systemem, odszukał mnie on w Kanadzie i teraz w zasadzie nawet
2: zapraszamy ponownie do Polski.
1: To nie jest takie łatwe, chociaż ja bardzo chętnie wróciłabym do Polski, ale dla mnie najważniejsza zawsze była rodzina, a moje dzieci, zarówno córka, jak i syn, nie noszą się z tym zamiarem. Także nie bardzo mamy wyjście. Będziemy starali się być może wpływać na tą decyzję, ale ja nie widzę wielkich szans i żałuję, bardzo żałuję, bo myślę, że zarówno córka, jak i syn, i moja synowa, i mój pierwszy wnuk byliby z pewnością ubogaceniem w pewien sposób, bo to są ciekawi ludzie, nie dlatego tak mówię, że jestem ich mamą, ale zarówno mój syn, jak i moja córka mówią biegle po polsku, po angielsku i po francusku, córka jest lekarzem, syn jest inżynierem, także są to kreatywni, pracowici młodzi ludzie i wielki żal, że przez moją decyzję, którą podjęliśmy kiedyś tam dawno temu, to już nigdy w zasadzie nie oczekuję tego, że będą mogli wrócić do Polski.
2: Każde też decyzje czy jakieś posunięcia w tamtym momencie miały swoje pobudki, prawda? Ale to też ciekawe, bo jak patrzymy, wydaje mi się, tutaj obserwujemy Kanadę, czy uśmiech pana Justina Trudeau na przykład, czy wielu polityków, czy tam rządzących, mogłoby się wydawać, że to jest niezwykle szczęśliwy w dalszym ciągu, bardzo wysoko postawiony ekonomicznie kraj. Widzimy różne może niekoniecznie przyjacielskie stosunki z Donaldem Trumpem, z tą częścią Ameryki. Natomiast nie pomyślelibyśmy, że tak mi się wydaje, wielu z nas by nie pomyślało, że tam jednak takie problemy codzienności są też i problemy właśnie ekonomiczne.
1: No zdecydowanie ja bym jeszcze dorzuciła do tego, co pani powiedziała, kwestie, o których wspomniałam na początku, kwestie bezpieczeństwa. Kanada jest ogromnym krajem, drugim krajem co do powierzchni po Rosji. Jest to kraj, który jest praktycznie bezbronny. Mamy granicę faktycznie, graniczymy z Rosją i z Chinami, bo przy obecnej technologii fakt, że nie mamy lądowej granicy, nic nie znaczy. Gdyby nie parasol ochronny znienawidzonego Trumpa, podejrzewam, że bardzo szybko przestalibyśmy być suwerennym krajem, posiadając tak ogromne złoża bogactw naturalnych w Arktyce, na którym łasym okiem patrzy Rosja, a Chiny robią to po prostu w dużo bardziej inteligentny i perspektywiczny sposób. Także jeśli chodzi o kwestie związane z przyszłością Kanady, to ja bardzo bym sobie życzyła, żeby relacje kanadyjsko-amerykańskie uległy znacznej poprawie, bo tylko w ten sposób Kanada może utrzymać suwerenność.
2: Bardzo dziękuję. No myślę, że to też taki jest świat. Historia pokazuje, że się zmienia, że wiele się zmienia. To, co dla nas jest często trudne w danym kraju, nie do zniesienia, przez co nawet czasami decydujemy się wyjechać, już później może nie być taką bolączką dla młodego pokolenia i życzę, żeby tak było także w Kanadzie w przyszłości i w Polsce, żeby tak pozostało, no ale świat jest zmienny jeszcze w obliczu tego, co się dzieje, tej całej układanki geopolitycznej, to trochę nawet ciężko powiedzieć, co czeka na nas jutro.
1: Tak, to prawda. Jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy dotyczących współczesnego świata to jest ta szybkość zmian. I to rzeczywiście nie wydaje mi się możliwe do tego, żebyśmy przewidzieli, w którym kierunku to zmierza. Mam nadzieję, że w dobrym.
2: Tak, jest nam obiecywane przynajmniej na koniec, że będzie dobrze.
1: Jesteśmy katolikami, powinniśmy zawsze być pozytywni.
2: Pani Lidia Sokołowska-Cybert była moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Warszawie.
0: Spotkanie i rozmowa dotycząca Kanady. Padło nazwisko prezydenta Donalda Trumpa i je będziemy pewnie przez najbliższe naście minut wymawiać jeszcze kilka razy. Za chwilę połączymy się z Grzegorzem Kuczyńskim. Zapytamy o to, co dzieje się na Ukrainie, w Rosji i w Stanach Zjednoczonych w tych kontaktach, ale to za moment. Wcześniej utwór jesienny, chociaż właściwie jest dość ciepło i oby tak pozostało. Tak Patrycja Kaas wykonała utwór Autumn Leaves i tak myślę, że pasuje do tej pogody październikowej.

0: Rok 2002, Patricia Kass wykonuje ten utwór o tytule Autumn Leaves, ale wybudzamy się teraz z tej melancholii. Przechodzimy do kolejnego tematu. Pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, portal i.pl jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: No i może komentarz do najnowszych wiadomości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że jego kraj znosi zakaz ataku na rosyjskie rafinerie. Mówi, mamy dość, w wywiadzie dla Financial Times. Czy my mamy do czynienia z przemyślaną zmianą strategii Ukrainy, czy raczej reakcją na kolejne rosyjskie ataki?
1: Znaczy, to jest powrót do strategii, która dość skutecznie jest realizowana od kilku miesięcy. Fakt, że Ukraina jakby wstrzymała te ataki na kilka dni, no, wynikał z presji prezydenta Donalda Trumpa. I to się wiązało z tak zwanym rozejmem energetycznym. Tak naprawdę generalnie założenie tego rozejmu było niekorzystne dla Ukrainy, bo tak naprawdę chodziło w nim tylko i wyłącznie o unikanie ataków na rafinerię ropy naftowej. No, Ukraina właściwie miała jedną rafinerię, która właściwie nie działa, natomiast uderzała skutecznie w wiele rafinerii na terytorium Rosji. W ogóle pomysł, żeby to był tylko rozejm w atakach na rafinerie, wynika z kalkulacji politycznych, wyborczych prezydenta Trumpa. Jak wiemy, zawarł chwilę wcześniej, przed ogłoszeniem tego rozejmu energetycznego, do którego tak naprawdę Rosja nie przystąpiła, ogłosił umowę z Rosjanami w sprawie dostaw oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to nie są takie ilości, które miałyby skutecznie obniżyć ceny paliwa na stacjach benzynowych w Stanach tuż przed wyborami, więc generalnie no, trudno się dziwić Ukrainie, że po kilku dniach, kiedy ona wstrzymała ataki na rafinerię, a tymczasem uderzenia rakietowo-dronowe Rosji były kontynuowane na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, że Kijów tutaj jakby no, sobie po paru dniach odpuścił ten tak zwany rozejm. Także to nie jest nic zaskakującego. Zapewne efekt będzie taki, że Amerykanie, obecna administracja będzie krytykowała Kijów za to, że nie przestrzega tego rozejmu, ale podkreślę raz jeszcze, że no trudno na dłuższą metę godzić się z tym, że wstrzymuje się uderzenia bolesne dla gospodarki wroga, jednocześnie przyjmując tego typu ataki na własną infrastrukturę. Także tutaj.
0: Czyli też pewnego rodzaju presja. Czy Zełenski próbuje wywrzeć presję na Donaldzie Trumpie?
1: Może nie tyle presję, po prostu pokazuje, że no, Ukraina na dłuższą metę nie jest w stanie godzić się na jakieś ustalenia, których ona się tylko trzyma, natomiast druga strona je ignoruje. Także to mówię, ten rozejm tak naprawdę działał tylko w jedną stronę. I trudno się dziwić tej decyzji Zełenskiego. Oczywiście będzie krytyka ze strony, tu raczej będziemy mieli do czynienia z presją amerykańską, bo Trump błędnie oczywiście zakłada, że głównym problemem i czynnikiem, który powoduje wzrost cen paliw, chociażby właśnie na tych przysłowiowych amerykańskich stacjach benzynowych, co jest, jak wiemy, dość ważnym czynnikiem, zwłaszcza w okresie przedwyborczym, że to właśnie ataki Ukrainy na rafinerie rosyjskie doprowadzają do tego wzrostu cen. No, jak wiadomo, generalnie tym głównym powodem jest jednak wojna z Iranem prowadzona przez Stany Zjednoczone.
0: Ale to w jakim punkcie znajduje się Ukraina? Czy możemy też mówić o jakimś pacie? Bo właściwie czy te decyzje Zełenskiego skądinąd uzasadnione, co pan podkreślił, przybliżają Ukrainę do pokoju, czy bardziej oddalają tę perspektywę negocjacji?
1: Znaczy, to ja powtórzę po raz kolejny, bo powtarzam to już od dłuższego czasu. Tutaj nie ma mowy o jakimś przybliżaniu się do pokoju, bo po prostu Moskwa nie chce tego pokoju. I tutaj różnego rodzaju rozejmy czy umowy.
0: A Stany Zjednoczone
1: nie sprawią...
0: chcą tego pokoju?
1: No, No, to oczywiście to był, przypomnę, jeden z postulatów, punktów też w kampanii wyborczej Donalda Trumpa, że jeśli zostanie prezydentem, to bardzo szybko do tego pokoju doprowadzi, więc jest oczywiste, że Waszyngtonowi, białemu administracji Donalda Trumpa zależy, tak, na pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą, natomiast jest to nierealne jeszcze przez bardzo długi czas i ja bym jednak postrzegał kwestię tej umowy w sprawie dostaw oleju napędowego czy ten pomysł rozejmu energetycznego, no właściwie tylko jako jakiś element, bardziej element gry politycznej na scenie krajowej, amerykańskiej przed wyborami, bo w ten sposób Trump chce jakby, no jedna rzecz, spróbować obniżyć ceny paliw, poprzez właśnie import oleju napędowego z Rosji, ale tak jak powiedziałem, to nie są ilości, które mogą wpłynąć trwale na takie obniżki, więc bardziej tu chodzi o taki ruch polityczny. Donald Trump chce pokazać Amerykanom, że robi co może, żeby te paliwa były tańsze, no i jednocześnie, że tutaj próbuje działać na rzecz pokoju, ale podkreślę raz jeszcze, mowy nie ma o czymś takim jak o pokój, nie mówiąc, przecież nawet tutaj nie ma kwestii wznowienia jakichkolwiek rozmów rosyjsko-ukraińskich. Więc to nie ma znaczenia. To, że Trump ogłosił rozejm energetyczny, że zawarł jakąś umowę z Rosjanami, że wymusił na Ukrainie wstrzymanie na kilka dni ataków na rafinerie rosyjskie, to nie ma jakiegokolwiek znaczenia w kontekście właśnie wznowienia potencjalnie rozmów pokojowych, bo Rosja ich nie chce. Władimir Putin wyraźnie w sierpniu już postawił na eskalację wojny i z Ukrainą, i też zresztą z Zachodem, co widać chociażby po eskalacji ataków dronów rosyjskich na statki handlowe na Morzu Czarnym i to na uderzanie w cele, które znajdują się już nawet nie tylko na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej krajów NATO, czyli Bułgarii i Rumunii, ale też jak ostatniej nocy, to jest atakowanie statków handlowych cywilnych płynących przez wody terytorialne państwa należącego do NATO. Więc teraz pytanie, jak NATO może na to zareagować?
0: Tutaj w tym kontekście nie ma znaczenia, ale czy rośnie konflikt z Waszyngtonem? Czy Wołodymyr Zełenski ma realną alternatywę dla amerykańskiej pomocy wojskowej? Można w ogóle tak rozmawiać w ten sposób?
1: Znaczy, od czasu tej słynnej awantury w Białym Domu na początku 2025 roku, no, Zełenski nauczył się jakby rozmawiać z Trumpem.
0: Czyli się da, to już coś.
1: Się da, natomiast no, są pewne granice, można powiedzieć. Tą granicą była ta umowa, bo powiem tak, patrząc na politykę Donalda Trumpa wobec stanowisko wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to można powiedzieć, że to wygląda jak taka sinusoida. Raz Trump jest tak jakby bardziej przychylny Rosji, krytykuje Zełenskiego, krytykuje Ukrainę, a innym razem później zmienia jakby nieco stanowisko i jest bardziej proukraiński, bardziej antyrosyjski.
0: Co no raczej też jest taką strategią, zgodzi się pan?
1: Nie wiem, czy to jest strategia. To jest może próba szukania jakiegoś rozwiązania przez Donalda Trumpa, natomiast ona nie przynosi po prostu efektów, bo podejrzewam, że miną wybory w Stanach Zjednoczonych. Być może ten obecny kryzys w relacjach Waszyngtonu z Kijowem jeszcze bardziej się nasili, bo przypomnę, że strona ukraińska skarży się na to, że tak jakby zostały ograniczone informacje wywiadowcze, które otrzymuje na przykład od Stanów Zjednoczonych. Jest druga kwestia, czyli problemy z działaniem sieci Starlink, bardzo ważnej w prowadzeniu działań wojennych przez Ukraińców. Być może ta sytuacja będzie jeszcze gorsza, natomiast wydaje mi się, że po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych Trump być może znowu zmieni podejście do tego konfliktu i nie będzie krytykował Ukrainy, nie będzie mówił, że Ukraina powinna zmienić prezydenta, tylko znowu zacznie krytykować Rosję. No tutaj mówię, To nie jest moim zdaniem przemyślana strategia Donalda Trumpa. To są jakieś takie działania ad hoc, dyktowane różnymi względami. No akurat obecna sytuacja, w której prezydent Stanów Zjednoczonych jest jakby bardziej przychylny Rosji, a krytykuje, atakuje Ukrainę i jak widać chyba wpływa też na... próbuje ją ukarać w pewnym sensie. Mam na myśli właśnie Starlink czy informacje wywiadowcze.
0: Czyli tak pan interpretuje, bo właśnie miałam pytać o amerykańskie ustępstwa wobec Rosji. Jak pan to widzi, jak pan by to interpretował?
1: Znaczy ja bym nie nazywał tego ustępstwami wobec Rosji. To jest raczej presja na Ukrainę, a jednocześnie jakby no, osłabienie presji na Rosję, bo te dostawy oleju napędowego, no, one w pewnym sensie mają służyć administracji amerykańskiej. No, na pewno są korzystne też dla Rosji, bo to są dodatkowe pieniądze dla budżetu wojennego Władimira Putina i jest to jakiś taki sygnał, że jest wyłom w tym froncie zachodnim w kwestii właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast no, to jest niewątpliwie zły sygnał generalnie, nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Zachodu, ale bym jedną rzecz podkreślił, to jest niepokojące, że w sumie jeśli wcześniej były tego typu posunięcia Donalda Trumpa, takie właśnie bardziej sprzyjające Rosji, a mniej przychylne Ukrainie, to Europa często to mocno krytykowała. Natomiast w tym wypadku no wiadomo, że tutaj Europejczycy zresztą prowadzili kilka dni temu rozmowy z Witkoffem w Stanach Zjednoczonych. Oni tutaj zostawiają wolne pole Stanom Zjednoczonym. Tu nie mamy teraz w tej chwili dyskusji pod tytułem, no Amerykanie są zbyt, że Trump jest zbyt miękki wobec Władimira Putina, a my tutaj Europejczycy będziemy mocniej pomagać Ukrainie, bo Stany Zjednoczone się wycofują.
0: Jak pan myśli, dlaczego?
1: Europa tak jakby dostosowuje się do tej linii politycznej Stanów Zjednoczonych, bo moim zdaniem też tak naprawdę duża część elit europejskich chciałaby no, normalizacji stosunków z Rosją i pewnie też część z nich no, chciałaby jakoś wrócić do biznesu z Rosjanami, tak jak on funkcjonował przed wybuchem pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą. Oczywiście jest to sygnał taki dość niepokojący dla Kijowa. Natomiast
0: dlaczego?
1: No ja powtórzę, no bo tutaj w tym wypadku okazuje się, że też Europejczycy są skłonni tak naprawdę rozmawiać z Rosjanami w jakiejś perspektywie, wrócić do jakiejś współpracy. Natomiast moim zdaniem to jest po prostu, tak jak powiedziałem, to jest sinusoida i ja bym nie wykluczał, że za jakiś czas no, znowu będziemy mieli do czynienia z zaostrzeniem postawy Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele wobec Rosji i jakby no, poprawą relacji z Kijowem i zażegnaniem tego kryzysu, którego świadkami jesteśmy w tej chwili.
0: A czy w ogóle można cokolwiek wykluczać w tej politycznej układance?
1: No, ja bym mógł wykluczyć przede wszystkim jedną rzecz. To, że Władimir Putin będzie skłonny prowadzić jakiekolwiek rozmowy pokojowe. Na pewno nie do wiosny lata przyszłego roku. Bo tutaj Rosja zdecydowała się na eskalację konfliktu. I to tak jakby na dwóch frontach, to znaczy jeden front jest Ukraina, wojna z Ukrainą, czyli strategia no, barbarzyńskich ataków już na cele cywilne na Ukrainie, uderzanie w infrastrukturę, ale też po prostu, jeśli przypomnimy sobie, jak wyglądała sytuacja o tej porze roku, nie wiem, rok temu, dwa, trzy lata temu, no to były uderzenia no, w infrastrukturę energetyczną przede wszystkim i ataki jakby rakietowo-dronowe, przeprowadzane powiedzmy co kilka dni. Natomiast obecnie jest to jakby stała presja na Ukrainę. Niemalże codziennie nadchodzą informacje z Ukrainy o uderzeniach, już nie tylko w elektrownie czy w jakieś sieci przesyłowe, ale też po prostu w cywilne budynki mieszkalne chociażby, czy w mosty, czy w szkoły. Więc to jest próba steroryzowania Ukrainy i tutaj wydaje mi się, że Władimir Putin liczy na to, że tej zimy być może dokona tutaj jakiegoś przełomu. Wydaje mi się, że nie osiągnie tego celu, ale że będziemy mieli do czynienia z bardzo brutalną wojną przez najbliższe miesiące.

0: w kierunku Kremla, jak zatem w obliczu tych zmian, także czy jakichś perspektyw powinna zachować się Polska?
1: Znaczy no, Polska tak naprawdę w interesie Polski od samego początku tej wojny, no, od 2022 roku jest zatrzymanie Rosji. I oczywiście to są jakby na dwa sposoby można to robić. Jedna rzecz to jest wsparcie Ukrainy. Oczywiście Polska zrobiła bardzo dużo w tym obszarze, zwłaszcza na początku wojny. Mam na myśli dostawy sprzętu wojskowego. Natomiast jest też druga ścieżka, to znaczy powinniśmy w tej sytuacji na forum europejskim, czy generalnie forum zachodnim, czy w ramach NATO, no być jednym z tych państw, które głośno sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom potencjalnego dogadywania się z Rosją, czy też powinniśmy się opowiadać wręcz za zaostrzeniem reakcji na to, co Rosja robi, zwłaszcza wobec krajów europejskich w ramach tak zwanej wojny hybrydowej, bo w tym momencie jednak NATO wydaje się troszkę takim papierowym tygrysem, bo jest bardzo dużo deklaracji, bardzo dużo mocnych słów. No, całkiem niedawno generał Gnykiewicz w Warszawie ogłosił tak zwaną strategię zwycięstwa w razie potencjalnej wojny z Rosją, natomiast no, ta strategia jest stricte defensywna, obronna i ona problemu zagrożenia rosyjskiego na dłuższą metę nie rozwiąże, więc tutaj powinniśmy się, państwo polskie powinno być wyraźnie zwolennikiem bardzo takiej twardej postawy wobec Rosji. I należy opracowywać po prostu oczywiście w kręgach, które są za to odpowiedzialne w ramach NATO chociażby, opracowywać naprawdę skuteczne sposoby odpowiedzi na to, co Rosja robi, bo ja w tej chwili czegoś takiego nie widzę i to tylko ośmiela Moskwę do coraz bardziej agresywnych, bezczelnych zachowań, działań, które nam zagrażają, naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu NATO, wschodniej flanki NATO, ale też bezpieczeństwu tutaj bezpośrednio w Polsce. No zresztą jesteśmy świadkami, prawda, że liczba i charakter tych aktów przemocy realizowanych przez Rosję po prostu rośnie i dlatego myślę, że tak jak na Ukrainie, ta zima będzie bardzo taka krytyczna w sensie działań wojskowych, ataków powietrznych Rosji na cele ukraińskie. Tak samo dotyczy to działań rosyjskich, sabotaż, zamachy, innego rodzaju prowokacje chociażby, czy być może próby naruszenia też granicy, że to będzie dotyczyło też tego frontu jakby europejskiego i tej wojny, bo to jest wojna tak naprawdę, chyba nie hybrydowa, tylko to jest po prostu wojna, ale prowadzona poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. Wojna Rosji z Zachodem i powinniśmy sobie to uświadomić, bo my ciągle mówimy o wojnie hybrydowej, natomiast od dawna w Moskwie te wszystkie działania traktuje się jako po prostu wojnę z Zachodem.
0: O czym powiedział Grzegorz Kuczyński, dziennikarz portal IPL. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Godzina 16:56, a więc my pędzimy, mamy kilka minut, ale to, o czym będziemy mówić, to najlepiej zobaczyć. Piotr Bernatowicz w studio Radia Wnet. Dzisiaj wernisaż wyjątkowy, wyjątkowe prace, wyjątkowy malarz i wyjątkowe miejsce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dużo wyjątkowości. Godzina 19.
2: Tak, godzina 19. Galeria Manifesto, ulica Freta 45-47. A malarz wyjątkowy Jarosław Modzelewski, no, artysta uznany, który jest jednym z najwybitniejszych polskich współczesnych malarzy, pokazuje najnowsze obrazy, które powstały w tym roku, ale też no, jakby jeszcze kilka jest z poprzedniego roku. Także najnowsze prace i właściwie taka bardzo osobista wystawa. idąca jakby w dwóch kierunkach. Jeden to jest otoczenie malarza, natura, dużo pejzaży, dużo takich bardzo fajnych, trochę dialogu z tradycją, trochę powrotu do tradycji pejzażu. I też drugi kierunek to jest przeszłość, czyli podróż w przeszłość, wspomnienia rodziny, pojawiają się bliscy artysty, ale też pisarze.

0: tacy jak Gerhard Hauptmann, niemiecki pisarz, i pojawia się też Graham Greene, brytyjski pisarz, więc takie bardzo niejednoznaczne te wspomnienia, bardzo wielowymiarowe.
1: Czy pan jeszcze daje się zaskoczyć przez Jarosława Modzelewskiego? No to jest artysta, który tworzy, no już długo, urodził się, że tak wyjawię, w 1955 roku. Studiował także na SP Warszawskim. Znamy jego pracę, jego twórczość. Czy jest ten element jeszcze zaskoczenia chociażby?
0: Jest, bo jest to artysta, który ma bardzo taki optymistyczne podejście do świata, ale też jakby do siebie, do własnej twórczości. Obraz, który pokazujemy, który trochę mnie zaskoczył, bo pierwotnie o nim nie myśleliśmy, ale on powstał. Nosi tytuł Ikona codzienności, malarza ikon codzienności. Do Jarosława Modzelewskiego przylgnęło takie określenie, krytycy często to stosują, że to jest malarz ikon codzienności, czyli takich właśnie sytuacji codziennych, ale które prowadzą nas jednak w inny wymiar, taki wymiar metafizyczny. I on tak trochę ironicznie do tego podchodzi i namalował obraz, bardzo ciekawy obraz, na którym siebie sportretował, jak maluje właśnie taką ikonę codzienności. Także jest to artysta, który ma bardzo taki żywy stosunek do swojej twórczości i rozwija się niezwykle, niezwykle ciekawie. To znaczy, to jest artysta, który właściwie już mógłby, można powiedzieć tak dosyć kolokwialnie, odcinać kupony od swojej znamienitej przeszłości i od pozycji, jaką zajmuje w polskim świecie sztuki, w polskim malarstwie, a jednocześnie poszukuje. Śmiało sięga po różne tematy. Naprawdę jest to coś niezwykłego. Taka radość malowania, radość tworzenia, a jednocześnie też to prowadzi do ciekawych refleksji, do takich refleksji. Nie jest to banalne, nie jest to takie cieszenie się malarstwem tylko jakby po to, żeby namalować obraz, ale żeby ten obraz też coś powiedział o świecie, w którym my wszyscy żyjemy.
1: A co państwu powie ten obraz, czy te obrazy, to proszę się przekonać. Fakt, że możemy się tak spotkać tutaj w studio, to też wynika z tego, że Galeria Manifesto jest bardzo blisko, ulica Freta.
0: Freta 45-47, to jest zaraz przy rynku Nowego Miasta.
1: Bardzo ładny.
0: Jesteśmy sąsiadami w pewnym sensie.
1: Zapraszamy. Dzisiaj godzina 19 jest wernisaż. Jarosław Modzelewski, ścieżki. Ścieżka jest wąska, a las gęsty.
0: Ścieżka jest wąska, a las jest gęsty.
1: To brzmi trochę jak groźba.
0: Do 6 grudnia. To jest właśnie takie też ciekawe w zestawieniu z tymi obrazami, że jednak tam właśnie pewna powaga jest. To nie jest tak, że to są tylko takie właśnie pozornie, znaczy radosne i takie właśnie obrazy malarza cieszącego się życiem, ale tam też pewien ładunek takiej powagi jest.
1: Zresztą, czy radość nie może być poważna?
0: Tak jest, no to jest prawdziwa radość.
1: No właśnie, to jest najprawdziwsza głębsza radość. Więcej w sobotę, 8 rano tego, nie wiem, czy tak wcześnie pana zmusza Konrad Mędrzecki do przyjścia,
0: tak,
1: czy
0: zmusza pan redaktor mówi, no to ja przychodzę.
1: To pan obecny. Tygodniowy kalejdoskop kulturalny, będzie długa rozmowa, dłuższa opowieść z Konradem Mędrzeckim. Piotr Bernatowicz będzie gościem, zapraszam już w tę sobotę. Tymczasem godzina 17:01, a więc przed nami serwis watykański, a później już rozmowa z Łukaszem Jasiną. Ja bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również, zapraszam.
1: Do zobaczenia.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Trwa pooperacyjna rekonwalescencja Leona XIV w klinice Gemelli. Operowane płuco goi się dobrze, zapewniają lekarze w najnowszym komunikacie. Za chorego papieża Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Rodzina to nie tylko problemy, ale przede wszystkim przystań i twierdza dla współczesnego człowieka, mówi przewodniczący czeskiego episkopatu po kościelnym szczycie o Amoris Laetitia. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty nadal jest w klinice Gemelli. O godzinie 14 opublikowano najnowszy komunikat medyczny. Dziś rano przeprowadzono kolejne badania. Rekonwalescencja przebiega pomyślnie, a operowane płuco powraca do sprawności.
4: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
3: Przypomnijmy, że Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Już wczoraj Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze kliniki Gemelli. Za chorego papieża modlili się dziś Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II.
5: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy.
3: Polskiej liturgii przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, przewodniczący Episkopatu Łotwy. W koncelebrze uczestniczył również biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący Episkopatu Ukrainy. Zakończony wczoraj szczyt o Amoris Laetitia ukazał nie tylko problemy rodziny, ale przede wszystkim jej wielkość. Okazuje się, że to właśnie rodzina jest przystanią dla współczesnego człowieka, a nawet twierdzą, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący czeskiego episkopatu. Tym razem kwestie kontrowersyjne, jak towarzyszenie parom w związkach niesakramentalnych, nie zdominowały obrad. Wszyscy jesteśmy zgodni, że w tej sprawie nie należy się spieszyć, dodaje arcybiskup Józef Nuzik.
6: Wszędzie o to pomoc rodzinie. Pomoc rodzinom, protože ta doba to
7: arcybiskup
6: bierze.
7: Nuzik podkreśla, że uczestników obrad łączyła świadomość, że rodzinom trzeba pomagać, ponieważ wymaga tego aktualna sytuacja. Tym niemniej biskupi zdają też sobie sprawę z wielkości rodziny. Wiedzą, że nie można na nią patrzeć jedynie przez pryzmat trudności. Nawet w kraju takim jak Czechy 70% mieszkańców pragnie harmonijnego i stabilnego związku. Morawski metropolita zauważył, że ważnym aspektem spotkania o ad hortacji Amoris Laetitia była różnorodność uczestników. Istotną rolę odegrali przedstawiciele kościołów wschodnich, którzy przypominali niektórym biskupom, że za bardzo ulegają zachodniej mentalności i zapominają o najbardziej oczywistych sprawach, choćby takich, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci.
6: Jeden mąż, jedna żena, a dzieci.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Reklama. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet. Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
4: Po reklamie.

0: Długi utwór, długa kompozycja Fela Kutiego, tak jak to miał w zwyczaju, obchodziłby dzisiaj swoje urodziny. Przyszedł na świat 15 października 1938 roku w Nigerii. To też muzyka wykorzystywana często do wspaniałych filmów. O nich będziemy rozmawiać, ale nie od tego tematu zaczniemy. W studio pan dr Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Kłaniam się nisko i kiedyś, dawno, dawno temu skończyłem prawo. Nie myślałem, że będziemy żyli w takich czasach, w których to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, co jest w tym prawie napisane.
0: Ale to jak mamy się w związku z tym zachowywać? I tak chyba trzeba do przodu iść i pierś mieć z przodu z pewnością, co jest prawdą. Czy
1: chyba lepiej? U was na antenie pan doktor Piotrowski mówił o tym, że nie ma co robić resetu konstytucyjnego, bo warto, żeby ludzie zaczęli po prostu postępować zgodnie z zasadami, ale coś myślę, że tutaj idealizm z pana doktora wyszedł straszliwy. Chyba musimy, jeżeli mamy w ogóle mieć jakiś system prawny, który będą wszyscy w kraju uznawali, a to nie jest tylko kwestia konstytucji, prawa, ale też tego, że w pewnym momencie obywatele przestaną przestrzegać wyroków sądów w różnych sprawach, przestaną wierzyć w to, co mówi im Urząd Skarbowy i tak dalej, i tak dalej. Musimy się jakoś dogadać, być może nawet społecznym referendum państwowym, ogólnym, przyjąć jakieś zasady resetu konstytucyjnego, ale nasi politycy tego nie zrobią.
0: No bo co się teraz dzieje? Co wczoraj było taką ogromną, rozgorzało i trwać będzie? Jak można to określić, zdefiniować?
1: No my w Polsce oczywiście, w zależności pewnie od różnych poglądów politycznych, uważamy, że dzieje się w tej chwili, bo dzieje się zresztą, dokonuje się zamach stanu na instytucję, która powinna być od tego zamachu uwolniona. Ale bez względu na to, jakie mamy poglądy, co się dzieje, to jest to też przy okazji ostateczne rozwalenie istniejącego w Polsce systemu prawnego, a bez tego systemu prawnego nie możemy funkcjonować jako państwo i obywatele. Jeżeli można w taki sposób traktować Trybunał Konstytucyjny, jeżeli nie przestrzega się, nie uznaje się wyroków i decyzji tego typu instytucji prawnych na takie zasadzie, że po prostu się ich nie uznaje, jeżeli można zaprzysięgać sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie u prezydenta, chociaż wyraźnie jest napisane, że trzeba to robić u prezydenta. No, pani redaktor, to ja mogę wyprowadzić panią redaktor i ją tam zaprzysiąc na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze skłonimy się w kierunku pałacu prezydenckiego, mówiąc, że robimy to wobec Karola Nawrockiego.
0: Ja się nie dam, ale to powiedział
1: żart,
0: pan...
1: Rozumie pani żart.
0: Absolutnie rozumiem, taki śmiech przez łzy właściwie. Mhm. Powiedział pan, że nie jest w stanie państwo, my jako obywatele też funkcjonować. No to co się stanie, bo to nawet jest tak, że może to takie skutki będą odczuwalne, będą się tak rozkładać.
1: W bardzo wielu wypadkach. Chociaż to i tak jest nic w porównaniu z tym, co by nastąpiło, jeżeli nastąpi, sorki za masło maślane, zamach na niezależność Narodowego Banku Polskiego. Bo o ile jeszcze sobie rozwalamy prawo na własny rachunek, tracąc autorytet władzy w społeczeństwie, o tyle jeżeli ktoś w Polsce postanowi nagle pozbawić niezależności banku centralnego, to już będzie tragedia gospodarcza na skalę ogólnoświatową. I z tego naszego wielkiego wejścia do G20 nic nie wyjdzie, bo przestajemy być krajem szanowanym gospodarczo i ekonomicznie. To tylko tyle. Mówię takie rzeczy, które są bardzo proste i właściwie w moich czasach, nie wiem jak w czasach pani redaktor, ale jestem chyba trochę od pani starszy.
0: Jesteśmy we wspólnych czasach, spotykamy się tutaj
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, ładnie to pani powiedziała.
0: Są nasze czasy.
1: Żyjemy we wspólnych czasach i powinniśmy być za nie odpowiedzialni, ale w dawnych czasach te rzeczy, o których mówiłem przed chwilą, były dla każdego zrozumiałe. A teraz furia zastąpiła jakiekolwiek sposoby myślenia. Trybunał Konstytucyjny. Owszem, wiemy, co się zdarzyło w roku 2015 pod koniec rządów Platformy. Wiemy też, co PiS nawywijał, bo nie jest tutaj bez winy. Ale to nie jest powód, aby w tej chwili dokonywać ostatecznego zniszczenia tej instytucji.
0: A może coś się musi rozwalić, żeby ponownie w Polsce narodziło się lepszym.
1: Panie redaktor, 16,5 roku temu nigdy na świecie nie było takiej tragedii, żeby zginął prezydent i 96 najwyższych urzędników państwowych. I wyciągnęliśmy z tego jakieś wnioski poza furią i konfliktem. Nie.
0: No ale to jak...
1: Już gorzej chyba być nie może.
0: Jak też o tym wszystkim rozmawiać, bo podczas kiedy my się siedzimy i utwierdzamy się w naszych przekonaniach z naszymi przyjaciółmi i znajomymi, często słuchając różnych profesorów, uczonych, to ci, którzy nie myślą tak jak my, czy jakbyśmy chcieli, żeby myśleli, spotykają się i utwierdzają się, mając swoich profesorów.
1: Mając swoje media, mając swoje instytucje, swoje urzędy, swoich kolegów za granicą i tak dalej, i tak dalej. Boję się, że są gotowe rozwiązania, ale one nie zostaną zastosowane i będziemy sobie tak funkcjonowali, pogrążając nasz kraj w kryzysie, w okresie, kiedy właśnie powinniśmy się skupiać na wzmacnianiu tego kraju, państwa, z uwagi na różne rzeczy, które dzieją się za naszymi granicami. I znowu, pani redaktor, nie mówię niczego, czego w miarę inteligentnie ludzie nie mówią w Polsce już od dekady i jak pani sama widzi, niekoniecznie to działa. Bywały momenty przerwy, tak? Trochę na początku pierwsza pandemia. Nie mówię o tej drugiej jesienno-zimowej, ale kwiecień, maj, gdzie jednak te konflikty społeczne wygasły. Na chwilę. No potem też niestety wybory prezydenckie nam to wywróciły i społeczeństwo już więcej nie zaufało decyzjom władzy, skoro ta pandemia nagle się cofała w maju.
0: I wiele innych spraw społecznych wygasło i nie może się zaświecić do dziś.
1: Z czasów MSZ-u pamiętam jednak pewnego rodzaju narodową zgodę w lutym, marcu, jeszcze kwietniu 2022 roku. Zresztą ci wszyscy teraz bardzo buntujący się przeciwko różnym błędnym decyzjom ówczesnej władzy wtedy te decyzje popierali. Ale też nie trwało to wystarczająco długo. Ale pani redaktor, czy muszą występować takie straszne rzeczy jak katastrofa smoleńska, pandemia, wojna na Ukrainie, abyśmy się zjednoczyli? Polacy powinni zrobić to w sposób mądry. Tymczasem tego nie zrobią. Zaczyna się już, dzisiaj mamy, Matko Boska, my dzisiaj mamy 15 października.
0: Dokładnie.
1: 3 lata po wyborach. Za rok już kolejne wybory. Nie wiemy, czy 15 też października, bo to raczej pan prezydent jeszcze tej daty nie ustalił. Ale różne rzeczy mogą się dziać. Widzimy narastające w społeczeństwie nerwice. Widzimy różne lęki. Pamięta pani ćwiczenia syren alarmowych w tym tygodniu na początku tego?
0: Tak, pamiętam.
1: Ja dzięki Bogu w poniedziałek byłem trochę na pracy zdalnej i te syreny na Woli były daleko ode mnie, ale jak już byłem w pracy, to miałem je za sobą. Ludzie nie wierzą, bardzo wielu ludzi nie wierzy w to, że jest to, że są to ćwiczenia. Coraz bardziej widzą także i w tym jakieś polityczne działania, które mają służyć zbudzeniu lęków w kraju. Jesteśmy straumatyzowanym, coraz bardziej zdrowicowanym społeczeństwem i a boję się, że ktoś posprząta za nas, a nie my za nas.
0: To też się udziela młodym ludziom. Jak pan myśli, chyba jestem już, może już mam odpowiednio dużo lat, żeby zadać takie pytanie, czy młodzi też się tym przejmują. Na podteka młodych nie było.
1: Młodzi mają wiele
0: innych
1: problemów.
0: Nie ma za bardzo. Okej, jest to w tygodniu, w takich godzinach. Mają inne problemy. Oczywiście, że tak.
1: Mają, a to też niewiele. Klasa polityczna.
0: Nowe społeczeństwo się tworzy.
1: Klasa polityczna. Ja zastanawiam się, czy w latach 90. my młodzi, ówcześni poszlibyśmy pod Trybunał Konstytucyjny. Młodzi mają to do siebie, że nie zawsze idą za pewnymi rzeczami, chociaż czasem idą. No jednak to młodzi ginęli w tym mieście w sierpniu 44 roku. Można mówić, że inni młodzi, ale zawsze są inni.
0: Muszą mieć też to poczucie, że mają za co iść i za kim.
1: W ciągu ostatnich kilkunastu lat konflikty polityczne w Polsce tak zdewaluowały poczucie rzeczy, które są naprawdę ważne, że ludzie młodzi już na ulicę nie wychodzą. Wychodzili w 2000, na przykład, nie wiem, czy pani pamięta, w 2012 roku, kiedy Unia Europejska chciała uszczelniać kwestie informacyjne, była taka dyrektywa ACTA. Młodzi ludzie wtedy w Warszawie wyszli naprawdę na ulicę.
0: Tak.
1: Kto wie? Mamy masę różnych rzeczy, które się teraz dzieją w kwestiach informacyjnych, ale to, Boże Święty, dorośli tworzą dwie niezgrywające się ze sobą sekty. Bardzo wielu Polaków, pod wpływem także atomizacji naszego społeczeństwa, na którą ma wpływ internet i to, że choćby te filmy, o których też sobie jeszcze dzisiaj pogadamy, też już nie musimy ich oglądać na wspólnych przeżyciach kinowych, tylko w domu, żyją coraz bardziej osobno, odrębnie od siebie. Ja nie jestem, pani redaktor, pesymistą z zasady, ale uważam, że nie mamy w tej chwili narzędzi, które mogłyby do tego wyprostować. Możemy, ja i pani redaktor, z czasem ja i inni dziennikarze, kulturalnie sobie chociaż o tym porozmawiać na różnych antenach.
0: Albo poprzez właśnie kulturę czy sztukę o pewnych sprawach opowiadać. Myślę, że tym jest film. Widzimy podczas wielu festiwali, teraz trwają. Tak, kłócimy się o filmy. Dużo w filmie widać, jest trochę kontrowersyjnego kina. Nie wiem, czy pan ma podobne odczucie, że moment był taki, że był taki moment trochę uśpiony, a teraz znowu jest powrót, jest podejmowanie się bardzo różnych, trudnych tematów też. Trwa Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, WFF, to jego chyba 42. edycja, to też jest...
1: Aż się boję sprawdzić, kiedy była pierwsza, bo to
0: chyba
1: by
0: wypadało... Chyba 85. rok.
1: Bo to wypadało na tą bardzo ciekawy twórczo, choć straszny okres upadku polskiej kultury w latach 80.
0: Właśnie.
1: Chociaż może dla mnie nie, bo to ja wtedy się uczyłem filmów jako dzieciak, chodziłem do kina. To jest zresztą bardzo ciekawa rzecz, takie czasy z pozoru straszne, ale jednocześnie twórcze. Bardzo, bardzo mocno. Strach pomyśleć, kto ten festiwal założył, bo jeszcze by się okazało, że nikt fajny w 85. Wolę więc
0: to jest
1: nie
0: duże
1: prawdopodobieństwo.
0: No właśnie, to, że jest niefajnie, czasami sprawia, że my jesteśmy twórczy, ale nie chcę uświęcać.
1: Tak.
0: Nie
1: Natomiast
0: chcę tego
1: sam
0: uświęcać.
1: Festiwal.
0: Właśnie, WFF trwa.
1: Po pierwsze,
0: film.
1: To jest dla nas wszystkich coś cudownego, dla nas wszystkich miłośników kina światowego, mieszkających w Polsce, głównie w Warszawie, bo nie musimy się fatygować do Gdyni, żeby pooglądać te filmy, jak te główne polskie pojawiające się. Mamy to wszystko w tym takim Trójkąt o czworokącie kin położonych w Śródmieściu od Iluzjonu, począwszy do kin w Pałacu Kultury.
0: Do Luny, Atlantiku.
1: Tak. Bardzo ładnego nowego kina Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ci z Państwa, którzy nie podoba się ten budynek, niech sobie zajdą do środka. Nie biorę za to pieniędzy, że reklamuję i obejrzą to kino. Natomiast mamy ciekawe filmy. Kino, bardzo dużo kina politycznego, muszę tutaj powiedzieć. Na przykład to właśnie tu, równolegle niemalże z brytyjską, odbyła się premiera filmu, chyba ważnego dla wszystkich dziennikarzy, filmu Tabloid, po angielsku The Ink, bo to jest odniesienie do druku, filmu o Rupercie Murdochu i o powstaniu tabloidu The Sun, czyli o wielkiej przemianie współczesnych mediów w latach 60-tych, 70-tych. Mieliśmy niezwykle silny, rozliczeniowy film Hazel 85 o tragedii na stadionie w Brukseli w roku 85, który w tej chwili jest takim trochę mitem braku wiary w państwo w Belgii, tak jak u nas Smolny jest dla niektórych. Też do dziś nierozwikłanym. Mieliśmy bardzo różne filmy z różnych krajów. Po raz pierwszy pojawiło się kino łotewskie. Ciekawe rozliczeniowe kino niemieckie, bo po latach braku generowania dobrych filmów Niemcy zaczynają nam... to jest zresztą taka bardzo ciekawa sprawa. Niemcy, kiedyś druga, czasem nawet pierwsza kinematografia świata, po tej strasznej tragedii II wojny światowej nigdy nie stworzyli kina dorównującego nawet polskiemu czy czeskiemu, a dopiero innym. Więc sporo takich rzeczy tutaj na festiwalu mieliśmy, ale też pojawiły się bardzo ciekawe toposy. Filmy o Alzheimerze, filmy o problemach z zadbaniem o starych rodziców, czyli te problemy, które coraz bardziej nas wszystkich dotykają, bo starzeje się nasze społeczeństwo, a jednocześnie po raz pierwszy żyjemy w społeczeństwie, w którym można już etycznie rodziców z domu się pozbyć. Zresztą wielu ludzi nie ma po prostu innego wyjścia. Masę też pojawiło się na tym festiwalu filmów rozliczeniowych. Wiem, że dzisiaj mieliśmy gadać o Obcym.
0: Mieliśmy na pewno też i, przynajmniej musnąć
1: i tu
0: Obcego.
1: Ciekawa rzecz, pani redaktor, gdyż pojawił się kontrobcy. Otóż ileś lat temu, tu pozdrawiam Martę i Witolda Spierdowiczów, dawnych polskich dyplomatów w Algierii, którzy są moimi takimi ciczerone po tamtejszej kulturze, powstała książka algierska, będąca odpowiedzią na Alberta Camus. Mm-hmm. Ten zabity przez głównego bohatera Arab, tam jest zawsze Arabem. Tutaj ma imię. Przywraca się to jego imię, walczy się o pamięć o nim. Pokazuje się też przy okazji, że tak naprawdę Camus był kolonialnym pisarzem. I powstał koprodukcja angielsko-francuskiej film pod tytułem L'Arab, czyli Arab.
0: Ale
1: który także można obaczyć.
0: W filmie teraz
1: i to jednocześnie, kiedy Obcego mamy w kinach normalnie.
0: Mamy w kinach francuski Ozon chyba, tak?
1: Bardzo wielki reżyser francuski.
0: Wielki reżyser, współczesny, jeden chyba ze znakomitszych. Mm-hmm. Tam jest, no zaczynamy wstępować, bo rozmowa o filmie, żeby nie zaspoilerować, ale tam
1: ale
0: jest
1: tak
0: podkreślone
1: umówieni,
0: to.
1: Państwa,
0: tam jest podkreślone tak. To, że prawie ta ofiara, mhm. ten zabity Arab jest właściwie nieistotny. To jest osądzanie człowieka też poprzez jakiś jego stosunek, zupełnie nie musi, który nie musi mieć wpływu na postrzeganie go w obliczu tego, czego się dokonał, tego morderstwa. A więc tam jest to zaznaczone w tym filmie. Ja w ogóle bardzo polecam. Piękne zdjęcia, chyba najpiękniejsze zdjęcia Wenecji, że tak się podkuszę.
1: Jeden z najpiękniejszych filmów, jaki w ogóle wyszedł, to znaczy François Ozon z samej zasady dla tych z Państwa, których no, filmy jego znają, od Basenu począwszy przez wiele innych kolejnych
0: U niej
1: filmów,
0: w domu, młoda i piękna.
1: To jest wielki artysta. I wielki reżyser filmowy, wielki też stylista. Co więcej, jak Państwo się wybiorą sami na Obcego, jeżeli go jeszcze nie oglądali, to ciekawe, czy podzielą moje opinie, bo ja uważam, że ten film jest momentami za piękny. Przestylizowany.
0: Ale tu się pan czepia
1: zdjęć.
0: Już naprawdę.
1: Co więcej,
0: za piękny.
1: Osobiście uważam,
0: jak
1: że obsadzenie...
0: Może być za piękny?
1: Że obsadzenie w roli akurat tego bohatera, aktora niezwykle pociągającego fizycznie i ładnego, przystojnego, Benjamina Vosmana, który robi wielką karierę.
0: Z Straconych złudzeń.
1: Ale też grał u Ozona w takim filmie Lato 85, bardzo ciekawym 5 lat temu. Przepraszam, taka pewna przypadłość związana z tym, że tych filmów trochę w życiu naoglądałem. Przeszkadza w pełnej absorpcji trudnych politycznych treści, które w tym filmie się znajdują. Bo ktoś mi kiedyś powiedział, że jak coś jest za ładne, to się skupiasz na tym, że jest ładne, a nie na tym, co jest brzydkie.
0: No ale on też nie jest taki, no tutaj wchodzimy na sprawę gustu, ale on nie jest też tak wprost sposób po prostu ładny, piękny. Jest, ma szczególną tę urodę, ma szczególną tę szczękę i tak dalej. No proszę zobaczyć,
1: nie
0: naprawdę.
1: Proszę,
0: to nie jest teledysk, to jest film, na którym podczas którego się zastanawiasz, jak wiele w nas jest zdań, reakcji, które są w nas w jakiś sposób wkodowane, wypowiadamy, reagujemy, a nawet nie wiemy dlaczego i co to w ogóle znaczyło. Świetne, naprawdę proszę zobaczyć i przy okazji sobie może przypomnieć książkę. Mówiliśmy o kinie niemieckim, tutaj Austria, Niemcy, Róża, no i genialna Sandra Hüller.
1: Sandra Hüller, która moim zdaniem będzie tą Niemką, która w końcu dostanie Oscara za główną rolę żeńską dla niemieckiej aktorki. To będzie też pewnym hołdem dla Niemiec, bo proszę Państwa, ja o ile tutaj często na tej antenie walę w Niemcy politycznie, o tyle warto powiedzieć, że ta kultura niemiecka, nie licząc III Rzeszy, była kulturą bardzo wybitną, zwłaszcza w dziedzinie filmu. I ta kultura wydała w ciągu ostatnich, ona jest mniej więcej moją równolatką, to wielki zaszczyt dla mnie, wydała kilkoro wybitnych aktorów i wydała właśnie Sandrę Hüller. Ci z Państwa, jak Państwo jej, na pewno ją pamiętacie choćby z filmu Project Mary, St. Mary z Ryanem Goslingiem, ale też przede wszystkim ze Strefy Interesów.
0: Tak. I z Ojczyzny tegorocznej o Tomaszu.
1: Zapomniałem o najważnym, tak, polskim filmie.
0: Gra córkę Tomasza Manna.
1: Bo doszło do takich czasów, pani redaktor, że to nie teraz Niemcy produkują film o Polsce, ale my produkujemy film o Niemcach i możemy dostać za te filmy Oscara.
0: Paweł Pawlikowski. Świetnie.
1: I znowu tutaj uwaga, ADHD-osła, może pani redaktor mi na to pozwoli.
0: Ja to podzielam.
1: Z tego tercetu trzech czarno-białych filmów Pawła Pawlikowskiego. Oscarowej Idy, do której oczywiście też politycznie może zastrzeżenia, ale z filmem wybitnym. I Zimnej Wojny uważam, że Ojczyzna, proszę państwa, jest najlepszą częścią tej trójcy. Filmem bardzo wybitnym. I Sandra Hüller dostała szansę na wielki koncert gry aktorskiej, bo to jest film dziejący chyba w takim najstraszniejszym momencie niemieckiej historii. Tak, proszę państwa, oni mordowali na czasie II wojny światowej, dla nich najstraszniejsza jest wojna 30-letnia, która przewróciła te Niemcy do góry nogami i ona gra, zaspoiluję to państwu z pełnym rozmysłem, kobietę, która z różnych okoliczności musiała zostać po prostu żołnierzem i przebywa, osiada w pewnej wiosce i zostaje tak trochę zmuszona przez tamtejsza społeczność do ślubu z córką głównego gospodarza. Straszne rzeczy się w tym filmie dzieją, ale film feministyczny, lewicowy w swojej wymowie, pokazujący ograniczenie, prześladowanie kobiet, które zresztą jest całkowitym faktem, bo przecież jakaś poprawa praw kobiet to dopiero końcówka XIX
0: właśnie,
1: wieku.
0: Czy coś, co jak opowiada o faktach, to od razu musi mieć nacechowanie feministyczne?
1: Musi,
0: ten film jest taki, jak było. Jak było.
1: Ale myślę, że dojdziemy kiedyś w końcu do takich pięknych czasów, że jak będzie się pisało o prawdziwych prześladowaniach kobiet, to nie będzie się od razu tego kojarzyło z lewicą. Jak się będzie robiło film o prześladowaniu męczenników katolickich, to nie będzie się od razu zarzucało, że to jest przegięcie w drugą stronę. Może nadejdą kiedyś, panie redaktor, takie piękne czasy. Na razie nie nadeszły. Ale film jest bardzo wybitnym dziełem, pokazującym miłość, bo rodzi się między bohaterkami tego filmu miłość. Nie wiemy, czy to jest miłość między kobietami, czy między mężczyzną i kobietą, tak naprawdę.
0: Też miłość do dziecka.
1: Miłość do dziecka, ratowanie tego dziecka, tylko takie nie do końca. Zło społeczności wokół. To przypomina niemalże taką wizytę starszej pani z dawnej klasyki. Bardzo wybitne dzieło, stworzone tak trochę z boku niemieckiego systemu, bo nie wiem, czy państwo mi uwierzą, ale Niemcy mają w tej chwili bardzo słaby system dofinansowywania kina. My aktualnie chyba też idziemy w tym kierunku, bo mieliśmy lepsze od Niemców, ale prezes Dorbach chyba teraz tego troszeczkę nie dopilnowywuje.
0: Wierzymy.
1: Tak czy siak, bardzo powstał wybitny film, który w samych Niemczech nie został od razu doceniony i bardzo wielu niemieckich krytyków jest totalnie zadziwionych, że na świecie tak się ten film dobrze ogląda, ale ogląda się go właśnie dzięki temu, że jest mądry, jest bardzo ciekawy i jest znakomicie zagrany. A Sandra Hüller, która jednocześnie, proszę państwa, gra w ambitnych europejskich produkcjach i gra etatową Niemkę z tym swoim takim akcentem w hollywoodzkich produkcjach, zajdzie jeszcze, proszę państwa, bardzo, bardzo daleko i bywa często w Polsce, mieszka w Berlinie, przyjeżdża do Warszawy. Nie dalej, proszę państwa, jak kilka tygodni temu widziałem ją tutaj pijącą kawę bardzo niedaleko redakcji Radia
0: I nie
1: Net.
0: Zadzwonił pan? To jest... To nie można, to wywiad by był.
1: Byłem niegrzeczny, bo nawet nie podszedłem do pani Sandry, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie, bo to trochę nie wypada, ale
0: Ale niewątpliwie tak. To jest, widzimy ją właściwie cały czas.
1: Ma związki z polską kulturą, co więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli wystąpi w jakimś kolejnym polskim filmie niedługo.
0: No i właśnie, bo te wydźwięki polityczne i pytania oczywiście są. Film Naza, zdaje się, że premiera czy przedpremiera, a więc pojawi się w kinach niebawem, w kinotece na pewno, dostępny już niebawem. A dlaczego o nim będziemy mówić? Bo także wiemy, że premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazuje ściganie rozmówców z filmu Naza. No i tutaj jesteśmy chyba niejako zmuszeni też na pewien spoiler, czy w ogóle opowieść, o czym film traktuje, był pan kilka dni temu.
1: Premiera w Kinie Muranów na szczęście zorganizowano.
0: Co to jest za film? Przez kogo zrobiony? I dlaczego jest tutaj taka decyzja?
1: A ja mimo wszystko spróbuję tego państwu nie zaspoilować.
0: Bardzo proszę.
1: Bo ci z państwa, którzy, przepraszam za trzaskanie filiżaneczką, ale dostałem na porcelanie kawę. To jest zawsze coś przyjemnego. Inaczej się pije. Bo ci, którzy są antyizraelscy i tak będą myśleli o tym filmie w określony sposób, ci, co są proizraelscy, mamy w tej chwili w Polsce tą dyskusję, prawda? Tak jakby to nas obchodziło, nie powinniśmy stać po żadnej ze stron. To tak politycznie mi się troszkę
0: powiedział. No jest ta dyskusja, widać, że przejmuje młodych ludzi wszędzie. Tak. Paryż to pokazuje.
1: To jest notabene taka bardzo ciekawa rzecz. Pojawia się niechęć do Izraela wywodząca się już z czegoś innego. Nie z jakichś antysemickich dawnych poglądów, ale ze współczesnych, że tak powiem, dyplomatycznie błędów popełnianych przez to państwo. Mordów, zbrodni różnych. No trudno jest państwo, które nagle przywraca karę śmierci tylko dla pewnej grupy obywateli, z uwagi na ich narodowość. To przypomina nam coś, co się działo w tej Warszawie wobec Żydów w latach 40. Nie ma nic gorszego niż pozbycie się moralnych praw poprzez takie działania. Ale pani redaktor, jakby to pani powiedzieć, film po prostu opowiada, i naprawdę zachęcam państwa, żebyście na niego poszli i wyrobili sobie własne zdanie, o zbrodniczej polityce Izraela w strefie Gazy. Ja nie chcę tutaj oczywiście zapominać o tym, z czego to się wzięło, zapominać o tym, co się zdarzyło w październiku, dokładnie też 3 lata temu, w październiku 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował Izrael i wiemy, że ginęli tam również obywatele polscy, ale myślę, że najłatwiej to określić jako nieproporcjonalną reakcję Izraela na to wszystko i próbę fizycznego wyeliminowania mieszkańców Strefy Gazy. Stąd też nazwa tego filmu.
0: Właśnie,
1: Naza.
0: Powiedzmy, co to znaczy. No, z hebrajskiego taki uboczny taki skutek, tak?
1: Tak, ale także Gaza Naza. Nazistowskie potraktowanie Gazy. I film ten robią w ogromnej części jego realizatorami są osoby żydowskiego pochodzenia, Żydzi lub osoby żydowskiego pochodzenia. Nie zawsze obywatele Izraela. Ten film jest w Izraelu poddany cenzurze, co oczywiście, biorąc pod uwagę wolność współczesnego świata, kompletnie nie przeszkadza w jego promocji gdzie indziej. I warto, żeby państwo go zobaczyli. A dla tych z państwa, którzy z zasady potępiają Żydów za cokolwiek, ważną rzeczą byłoby, żeby zrozumieli, że zrobili to przedstawiciele tej społeczności i jej elit, którzy w dodatku są poddawani różnego rodzaju represjom ograniczającym wolność słowa przez przedstawicieli swojego rządu.
0: Tak, to premier Netanyahu domaga się obecnie, żeby wszczęte zostały postępowania za, tu akurat cytat, szkody wyrządzone dyplomatycznym i bezpieczeństwie Izraela. Więc no tak, a taki film jednak powstaje, możemy go oglądać już niebawem na wielkim ekranie. To też jest pewna informacja o świecie.
1: Trzeba porozmawiać o tych sprawach. Trzeba o nich mówić, trzeba je analizować. Nie jest tak, że wszystko wiemy i wszystko rozumiemy. Bardzo się cieszę, że ten film powstał i że został w Polsce wprowadzony. Na razie dyskusja o nim jest nieduża, bo ciągle ogranicza się do grona nas, krytyków, którzy albo obejrzeli go wcześniej na festiwalach, albo tutaj w Warszawie na pokazach.
0: Jeszcze sam proces, prawda? Bo kręcony potajemnie nocą na dachach Tel Awiwu.
1: To jest bardzo blisko do Gazy, proszę państwa. To
0: właśnie,
1: bardzo często sobie
0: właśnie.
1: Niektórzy nie zdają sprawy z tego, jak ten rozkoszny, uroczy, kiedyś pełen wegetariańskich i gejowskich rozrywek Tel Awiw znajduje się blisko zupełnie innego świata. Czy nie przypomina nam to trochę tej Warszawy i getta w 1941-1942 roku?
0: Gdynia. Czy była zaskoczeniem?
1: Nie.
0: Przez ścianę. Historia, myślę, że wielu Polakom znana. Piękna, choć tragiczna i tragiczne okoliczności. Powstał kiedyś też przepiękny spektakl. Dzisiaj powstaje film Przez ścianę. Przez wiele osób określany na początku klaustrofobicznym.
1: No, bardzo
0: ciężko
1: ładne określenie.
0: Się dziwić chyba.
1: No, posiedzieliby sobie sami w celi, to by się troszkę wszyscy poklaustrofobili. Film niepasujący właśnie do tych polskich lewicowo-prawicowych podziałów. Przypominam, że oryginalni bohaterowie, grani przez Kubę Gierszała i przez Marysię Dębską, ona była córką socjalistycznego, a patriotycznego polskiego działacza politycznego. On był żołnierzem NSZ-u. Więc to kompletnie nie pasuje do tych podziałów, które teraz się niestety też tworzą wobec myślenia naszego o historii przez lewicę, prawicę wypracowanych. Siedzieli na Mokotowie. Ta historia, ich miłość budziła się przez lata w wyniku... Zobaczyli się pierwszy raz na ślubie. I byli ze sobą szczęśliwi do końca.
0: 50 lat jeszcze.
1: Miałem okazję poznać ich przyjaciół, ich nie. Ale nie wiem, jak pani miała, ale ja poznałem bardzo wielu ludzi z ich pokolenia. Nie wiem, czy w dobie, kiedy... Ja wprawdzie musiałem odpisać co najmniej dwóm osobom, zwłaszcza jednej mojej pani, która na mnie czeka teraz na kawie. Ale żyjemy w dobie, kiedy młodzież potrafi się ze sobą rozstać, bo nie napisali do siebie SMS-a przez kilka godzin, prawda? Zupełnie inni ludzie. Jednocześnie film, który godzi wszystko. Jest patriotyczny, historyczny, nowoczesny pod względem budowania narracji, oddaje hołd ich przyszłości. Zastanawiam się, jakim cudem to się udało, że ten film w Gdyni dostał główną nagrodę. Pozdrawiam mistrza Krzysztofa Zanussiego, który w tym roku stał na czele festiwalu, na jury głównego konkursu w Gdyni. Mam wrażenie, że on powalczył o taki najbardziej klasyczny, ale jednocześnie bardzo dobry film. Żeby, i co ciekawe, mimo obecności tam ojczyzny, zaraz panów puścimy.
0: Jeszcze, mają czas. 20. Widzimy Wojtka Cejrowskiego, Milo Curtisa przez szybę, to już po 18:00, tak?
1: Tak. Chodzi o to, że posłuchajcie państwo, po raz pierwszy był to też nagroda niekontrowersyjna. Ja w tej Gdyni nie spotkałem się z brakiem kontrowersji od czasu, paradoksalnie, kiedy w roku 2019 Agnieszka Holland dostała nagrodę za obywatela Jonesa, która notabene spodobał się wszystkim, łącznie z tymi, którym politycznie jest bardzo nie po drodze z panią Agnieszką.
0: Wow, możemy się zgodzić. Jest coś, co też jakoś nas łączy i daje nam taką informację, że jesteśmy ludźmi. Tu i tam, i tam,
1: ale film
0: i tam.
1: Głęboko
0: i to jest bycie człowiekiem. Tak,
1: on, oczywiście. Proszę państwa, już był pokazywany właśnie na Warszawskim Festiwalu Filmowym, ale to jest główna nagroda w Gdyni. Nie martwcie się, on wejdzie do wszystkich kin w tym kraju. Będziecie mogli ten film w najbliższym czasie zobaczyć i myślę, że... I tu wracamy trochę do tego nieszczęsnego trybunału i tych naszych polskich podziałów. Okazało się, że temat wszystkich połączy. Wielu ludzi z lewicy, którzy myślą, że tylko jacyś żołnierze wyklęcia, w gruncie, że ta komuna była dobra w latach 50., albo tacy, którzy nie widzą nic w tej ciemnej sytuacji, strasznych mordów, może odzyskać nadzieję w jakiejś wierze w polską historię. A przede wszystkim Maria Dębska, Jakub Gierszał, aktorzy...
0: Grochowska, powoli, tak, Jakubik też przez, gra.
1: Ale tamta dwójka to są aktory, których już znamy w tak zwanym dojrzałym wieku aktorskim. A dlaczego mówię o Kubie i o pani Marii? Bo nie jesteśmy na ty. Z Kubą jestem. Chodzi o to, że oni przechodzą z tego okresu młodych pięknych na okres ludzi w średnim wieku. I wtedy sprawdza się zazwyczaj bardzo mocno talent aktorski. Zupełnie inny. I oni pokazują, że będą dalej nam jeszcze sprawiać przez najbliższych 10-15 lat wielką przyjemność swoimi rolami.
0: Och, niech tak będzie, ależ
1: grają
0: tak.
1: Bardzo dobrze.
0: Ależ tak.
1: Gierszał już to pokazał w Sobowtórze 3 lata temu. Maria Dębska miała różne słabsze role obok bardzo dobrych, ale to pokazuje, że to idzie bardzo do przodu. I w końcu wygrał też taki film, który rzeczywiście wszyscy obejrzą. A, to już mówiłem.
0: No tak, przez ścianę. No bo to chyba też o to chodzi, że każdy z nas tej miłości pragnie. Na koniec, godzina 17:30.
1: Ale życzę nam, żebyśmy wszyscy dostawali ją nie w taki sposób, że będziemy musieli stukać alfabetem Morsa
0: do osoby sąsiedniej. I żebyśmy mogli też dać komuś, i żeby ktoś przyjął tego sobie. I
1: każdy z nas
0: życzę,
1: ma kogoś takiego, kogo może kochać. Matkę, ojca, zwierzę domowe, przyjaciół. Jak
0: to
1: ma
0: to jest ładne zdanie, to prawda. Koniec, bo pytań jest wiele i chciałabym je zadać, ale to znaczy, że jeszcze się spotkamy. Filmy, które są z filmami starymi, często czarno-białe, chociaż wiemy, że moda jest, wracamy, wyświetlane na wielkim ekranie. Kino Illusion, stare francuskie kiny, windą na szafot do utraty tchu. To się dzieje i bardzo fajnie, że się dzieje.
1: Obydwaj dystrybutorzy zarabiają nawet na tym jakieś pieniądze z tego, co
0: dobrze, ja wiem. Czy należy odnawiać takie filmy? Tak. Jeszcze, jak pan sobie myśli na ten temat?
1: Ja egoistycznie się na to patrzę, bo ja mam dzięki temu po 30 latach szansę zobaczenia filmów, które już kiedyś oglądałem w kiepskiej jakości na telewizorze.
0: A to jest klimat.
1: Nieprawda. Klimat to jest rzecz wymyślona.
0: Oh. Tak. Skoro ktoś ją wymyślił, to znaczy, że jest.
1: Nie, to jest bardzo często racjonalizacja. Ja osobiście uważam, że jak ma się do wyboru twarde, dobre krzesło i miękkie, to lepiej usiąść na miękkim. Ponadto mamy też
0: A śpi się podobno najlepiej dla kręgosłupa na twardym.
1: Zależy, powiem państwu, z własnego doświadczenia, powiem, bywa różnie. Przychodzi taki wiek, kiedy człowieka boli bez względu na to, na czym się położy.
0: To już?
1: Już. Ale bardzo pracowałem nad tym, żeby mój kręgosłup był w takiej formie. Ale żarty żartami. Po pierwsze, mamy teraz pokolenie, które już nie umie oglądać inaczej filmów i trzeba im to po prostu pokazać w ładnej wersji. Dzięki temu, po pierwsze, zachęcimy młodych ludzi.
0: Czyli byłbym pan też za tym, żeby transkrybować dzieła Williama Szekspira, przekładać na nasze?
1: A to zależy. Akurat jak ktoś zna angielski, to zrozumie Szekspira dalej całkiem nieźle, bo to jest barbarzyńszczyzna podobna do obecnej, a tłumaczenie tego na polski to i tak jest zawsze jakaś transkrypcja. Film też jest zawsze jakąś transkrypcją. Oczywiście znowu tu możemy wrócić, ale na szczęście już nie wrócimy na dziś do dyskusji na temat lalki, ile tej transkrypcji jest dopuszczalnej.
0: Myślałam, zastanawiałam się.
1: Tak, ale... natomiast nie wiem, ja zawsze uważam, że jak z tego wyjdzie coś dobrego, to może być nawet przekrętem.
0: Wyszło?
1: Tak. Wyszło. I jeżeli chodzi o czyszczenie, ale jeżeli chodzi o czyszczenie starych filmów, to ja jeszcze raz powtórzę egoistycznie. Dzięki temu dowiadujemy się, jakie fajne elementy na tym filmie były. Wie pani, ja 3 razy widziałem Window na szafot w telewizji. Po nocy w jakichś Polsatach czy innych. 20 parę lat temu, 30. My z Michałem Oleszczykiem często się tak wzajemnie przekomarzamy, którego dnia obejrzeliśmy jakiś klasyczny film. Zazwyczaj te daty da się ustalić. On prowadził taki dziennik, a ja też tego dnia oglądałem, chociaż nie prowadziłem dziennika. Natomiast nagle odkryłem, że tam jest tyle elementów, których ja nie dostrzegałem. Nie wiem, na ścianie coś, bo
0: tak,
1: tego nie...
0: to jest
1: i to
0: detale.
1: Jest dobre. Zresztą, bądźmy szczerzy, ci reżyserzy, gdyby mogli zrobić te filmy w takiej jakości, w jakiej robiliby je teraz, zrobiliby to w tej jakości.
0: Raczej tak, raczej. Ale się chyba już nie dowiem. Chociaż może to będzie to pytanie,
1: Jerzy
0: które
1: Hoffman,
0: zadamy
1: Jerzy Hoffman
0: przy
1: żyje,
0: spotkaniu.
1: Jerzy Hoffman żyje i zrobił oczyszczenie swojego filmu jednego, bardzo ważnego i skrócenie, się nazywał Potop. I on to zrobił. Jest to pan 90-letni, który w wieku 80 lat zaryzykował i to zrobił. Bardzo wielu też amerykańskich, klasycznych reżyserów nadzoruje te procesy. Proszę państwa, bo nie oczyszcza się tylko starego kina przed 70-tych lat. Oczyszcza się już nawet filmy z lat 90-tych. To już jest retro. Jesteśmy starzy.
0: I powinno... Ach, tak pan chce zakończyć tę rozmowę. Tak. Bardzo dziękujemy. Powinno...
1: Nie, nie mówię, że pani. Mówię, że my.
0: Powinno się... Jakoś się poczułam. Zachęcamy do tego, żeby oglądać. Federico Fellini też wyświetlane, też Kino Illusion. Poza tym dialogi. Dialogi, tam dialogi. To jak ludzie ze sobą rozmawiają.
1: Nasze państwo jest... nie zmarnowało pieniędzy. O ile na przykład Muranów jest własnością Romana Gutka, prywatnej spółki, o tyle Illusion jest za pieniądze poradnika prowadzonym. Mamy taką instytucję. Ona przypomina klasykę polską, obcą, wszelkie. Korzystajcie, chodźcie. Bilet ulgowy tylko 20 zł.
0: Powiedział pan doktor Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych i do spraw kina, filmu. Bo to jest coś, co jeszcze dzisiaj na nas czeka na pewno, a to utwór. Wczoraj przekręt pokazywany na wielkim ekranie. No właśnie, pewne filmy się starzeją. Pewne filmy się starzeją i ten jest chyba jednym z nich, mimo że Del Toro i Brad Pitt, no nie, ale chyba i tak warto. I może dla ścieżki dźwiękowej jeden z utworów, który usłyszymy w tym filmie dzisiaj na koniec. Pożegnam się z nim, z państwem. Nazywam się Małgorzata Kleszczy za chwilę, więc polecam, żeby być z Radiem Wnet. Milo Kurtis, Wojciech Cejrowski, a Łukasz Jasina był moim gościem. Do zobaczenia, widzimy się
1: dzisiaj.
0: Ja
1: nie byłem w Amazonii, to nie różni się.
0: A zapomniał pan o tym? Jak można o tym
1: Bo to było
0: zapomnieć?
1: Peru właściwie, tam jest taka inna Amazonia, ale też nie ta sama Amazonia. No, ale tak, wszyscy tą brazylijską. Tylko tak.
0: Godzina 19, Galeria Manifesto, dzisiaj w Warszawie widzimy się.
1: Piotr
0: Wernisaż i Jarosław Modzelewski, świetne prace. A zrealizował audycję dla państwa Tomasz Rosłun. Do usłyszenia wnet.

0: Popołudnie Wnet.
1: Reklama.
2: Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
3: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
2: Tak po prostu?
3: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
2: Jak ty to wszystko ogarniasz?
3: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly.
4: Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
5: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
8: Od cudownego dziecka przez wirtuoza po legendę muzyki skrzypcowej. Tak w dużym skrócie możemy scharakteryzować postać Henryka Wieniawskiego, wybitnego polskiego muzyka i kompozytora XIX wieku, który podbijał największe sale koncertowe swoich czasów. Już w najbliższy piątek od 13 do 15 zapraszamy na audycję specjalną poświęconą Wieniawskiemu oraz trwającemu obecnie w Poznaniu konkursowi jego imienia.
6: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
1: Skrzydełko czy nóżka?
0: Występują kapitan Bossa Noga.
2: Jestem.

0: Reklama.
1: Tu kabaret Otto. Polecamy nasz najnowszy singiel. Jaki piękny cyrk.
2: Z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja,
1: którą też polecamy. Można nas słuchać w Radiu Wnet,
2: również i na streamingach.
1: Tak, a na YouTubie można podbijać, na czym też nam bardzo zależy.
2: Zapraszamy.
1: Kabaret Otto.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Po reklamie.
7: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
8: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dobry wieczór Państwu, mówi Milo Kurtis. Jak zwykle zaczynamy sekcję lewacką od pogody i nie od prognozy pogody, tylko od aktualnej pogody. Właśnie Wojtuś wyjrzał za okno.
9: Jak czarno.
8: Jest czarno.
9: Tak. Jest czyli czarno, dużo księżyc spaceruje w sutannach.
8: Ale księżyca przez okno nie widzimy. W każdym razie w Warszawie jest 12 stopni i już podaję, ile jest u mnie w domu. Momencik, przesuwam teraz
9: Naxos.
8: Telefon. Naxos 17.
9: To zimno.
8: To jest zima makabryczna.
9: Zmarzną ci oliwki.
8: Matko, planeta płonie.
9: No tak.
8: No to jak?
9: Nie
8: no.
9: Spodziewałem się tej puenty.
8: No ale jak? No 12 stopni, a z drugiej strony, pamiętasz, jak byliśmy, no ty...
9: Witam Państwa, tu Wojciech Cejrowski.
8: Proszę Państwa, zapomniałem przedstawić mojego młodszego koleżkę. To jest Wojtek Cejrowski. Wojtuś.
9: Tak.
8: Witam Ciebie serdecznie.
9: Nie mów do mnie Wojtuś. Ja jestem z Pomorza Gdańskiego, u nas się nie zdrabnia.
8: Wojtula.
9: No dobra.
8: Panie Wojciechu.
9: I co tam?
8: Panie Wojciechu, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Bardzo się cieszę, że jesteś znowu w sekcji lewackiej. Mm-hmm. To jak powiedziałeś, no, jest co najmniej czwarty raz. Bo na pewno
9: wydaje,
8: dwa razy przy tym stole siedzimy i teraz trzeci raz przy
9: I
8: tym
9: on
8: stole.
9: Od tamtego czasu, proszę Państwa, nie był nigdy sprzątany, gdyż to jest główne studio Radia Wnet. I tutaj cały czas ktoś jest i nadaje i sprzątaczka nie ma kiedy wejść.
8: No niestety, taka bardzo dobrze prawda. To zauważyłeś, dlatego że tamta część jest w tej chwili przemobowywana, bo w tym studio od przyszłego tygodnia rozpoczyna się remont.
9: Przypomniało mi się to, bo to we wszystkich radiach jest podobnie, chyba że mają dwa studia główne na zmianę, to wtedy sprzątaczka ma szansę jakieś. Jak pracowałem w Trójce, to wszystkie sprzątaczki w tamtym radiu mnie kochały, bo ja w trakcie mojej audycji wpuszczałem jest odkurzaczem. I one wreszcie mogły się czymś wykazać i było czysto, jak ja wychodziłem. Mnie ten odkurzacz nie przeszkadzał. Na piosenkach czasami
8: no tak,
9: leciał odkurzacz.
8: No to nie słychać było.
9: Ale nie, na moich zapowiedziach też leciał.
8: Tak?
9: Wtedy przedstawiałem panią sprzątaczkę. Mówię, tak jak u państwa w domach w sobotę się sprząta, tak i tutaj się sprząta. Wszyscy szczęśliwi. I kiedy szedłem do radia tutaj dzisiaj,
8: aha,
9: do ciebie, Milo, to wziąłem teczkę, której ostatnio używałem w Trójce.
8: Z czasów komuny takie teczki.
9: W Trójce,
8: pamiętam.
9: Proszę pana. I nawet mam jeszcze przepustkę z Trójki. Zanim mnie PiS wyrzucił z Trójki, to miałem przepustkę na parking. I mam dalej. Ciekawe, czy działa.
8: A przecież tutaj mi piszą w tym, że ty jesteś PiSowiec.
9: Polskie radio.
8: A to PiS cię wyrzucił z radia, tak?
9: PiS mnie z radia wyrzucił, tak. Wcześniej mnie wyrzuciła Platforma. Potem mnie zatrudnił PiS i mnie wyrzucił PiS. No. Platforma też mnie wyrzuciła wcześniej. Mnie już wszyscy wyrzucali.
8: No mnie też wyrzucali wszyscy, a jednak żyjemy dalej.
9: I to jest teczka, w której prowadziłem ostatnią audycję w Trójce. Patrz, nawet mam stary zaik.
8: Proszę
9: z Trójki.
8: Wojtek jak zawsze przygotowany do audycji.
9: 15 lipca 2017. Pierwsza melodia Cezary Makiewicz, druga Africando. Potem Lila Downs. Proszę pana, zaik stary. Nie ruszałem tej torby od czasu, kiedy mnie wywalił PiS. Proszę,
8: proszę Państwa,
9: telefony do redaktorów.
8: Ponieważ tutaj Ksenia nam ustawiła kamery, to proszę.
9: Ale tu są telefony jakichś redaktorów, tego nie pokazuję.
8: Wojtuś jest przygotowany.
9: Jestem.
8: Do audycji.
9: I na
8: nie
9: dzisiaj,
8: to co ja.
9: Dla Milo
8: a na dzisiaj jakieś kwity i muzyka.
9: Sześć piosenek mam.
8: sześć piosenek, ale z piosenkami troszkę później.
0: Dobrze.
8: Dlatego, że chciałem najpierw zacząć od tego, skąd ja pochodzę.
9: Aha, z Grecji.
8: A nie.
9: Z krwi, kości i z ziemi.
8: A tak. Więc ja jestem synem uchodźców politycznych z Grecji w Polsce.
9: Komunistów.
8: Moi rodzice byli komunistami. Lecie dosyć bogatymi. W Polsce to jest nie do wiary, bo komuna nam to zepsuła. Nie wie się, że na przykład bardzo dużo milionerów w Grecji czy we Włoszech to członkowie partii komunistycznej. Ty to wiesz, bo ale wiesz, no, ty mieszkasz gdzie indziej.
9: Powiem ci, że w Rosji Sowieckiej było tak samo.
8: Stalin
9: to
8: milionerów.
9: Bardzo bogaty człowiek
8: ale,
9: był.
8: No, ale jeden.
9: Miał pałace i tak dalej. I wszyscy, Dzierżyński też był bardzo bogaty.
8: No ale on chyba z domu.
9: Na łubiance mógł w każdym pokoju umieścić dowolną osobę, którą złapał za włosy.
8: Ile miał pokoi?
9: No.
8: Prawda? No to kurczę. To prawdziwy arystokrata chyba. Polski. Bo to
9: no i co? Twoi rodzice to bardzo bogaci byli ludzie?
8: No i moi rodzice z Paryża lecieli do Mekki komunizmu, czyli do Moskwy. Ale w Paryżu się zatrzymali jakiś czas. No i już w podróży do Moskwy, w Görlitz, w Zgorzelcu, ja się pojawiłem na świecie. I tą podróż przerwałem, no bo trzeba było coś ze mną zrobić jednak. I pierwsze dwa tygodnie spędziłem w mieście Görlitz. Później w domu dziecka w Policach, w domach dziecka Warszawa i tak dalej, w domach dziecka. Ale chodzi mi o to, że mnie wychowali komunistyczni rodzice, wiesz. Nie, co prawda nie resortowi, dlatego że mój ojciec był prawdziwym komunistą, więc w marcu 68 roku wypieprzyli go z partii, wiesz, ojca, a my nie jesteśmy Żydami. Przy okazji. Więc ja się urodziłem, wiesz, no ja wychowany jestem przez rodziców komunistów. Moja mama, ja dochodzę powoli dopiero do puenty. Moja mama uwielbiała, jak wróciłem ze Stanów, oglądałem twoje programy, wyobraź sobie.
9: Ale które?
8: Bo moja mama Boso...
9: Serię WC Kwadrans czy Boso
8: nie,
9: przez Świat?
8: Boso przez Świat.
9: No to słucham dalej.
8: I musiałem to oglądać, bo mieliśmy na Świętojerskiej w Warszawie jeden telewizor i mama nic innego nie chciała oglądać.
9: W ogóle jej się nie dziwię.
8: Uwielbiała cię. Ale pamiętaj, moja mama się urodziła w Afryce. Do ksenofobii, do rasizmu i do innych tego typu spraw, bo na tego typu sprawy jak ksenofobia, rasizm, wykluczenie, antysemityzm, była bardzo wyczulona. A ciebie kochała. Ale dlaczego ludzie myślą, że ty jesteś ksenofob, rasista, co tam jeszcze wymyślają? Kiedy ja widzę, ty wchodzisz do takiego miasta.
9: Bo mnie nie lubią.
8: Ale dlaczego cię nie lubią? Czy słyszeli jakiś twój wykład? Jakiś twój wywód?
9: Nie wiem, czemu mnie nie lubią, to ich musisz pytać.
8: Dzisiaj będziemy...
9: A to o mnie będziemy rozmawiać?
8: Nie, no tu palmy mamy, pięknie, pomarańczowe niebo. Nie, pomarańczowe nie niebo, no co to? Tło. A nie, to się nazywa ścianka. Bo ci celebryci robią sobie na ściankach te...
9: A ścianka to nie jest
8: fotografia
9: to,
8: sobie.
9: Na czym się
8: to
9: wspinają?
8: To nie jest ścianka. A ścianka to jest też, na co się wspinają. Jedna z naszych pracowników wspina się na ściance. No i wiesz, i ludzie twierdzą, wiesz, no moja mama, która, jak ci powiedziałem,
9: z ksenofobią jest bardzo, to się łatwo rozprawić.
8: Bardzo wrażliwa.
9: Jeżeli ja jestem ksenofob,
8: no,
9: to przecież bym się pochorował ciężko. Fobia, strach, lęk i w związku z tym też niechęć. Tak jak do pająków można mieć strach przed nimi. Strach się wiąże z niechęcią, bo jak się czegoś boisz, no to jesteś niechętny wobec tego zjawiska. Tak. I zależnie od odległości, jak pająk jest bardzo blisko, to się go boisz, a jak jest trochę dalej od ciebie, to czujesz do niego niechęć, bo jeszcze się nie zacząłeś bać. To na tym polegają fobie.
8: No rozumiem, rozumiem. Ty jesteś antropologiem.
9: Albo jak się pająki omawia z kimś, kto ma niechęć do pająków, taką fobię, jak omawia się teoretycznie.
8: To on się ze mną. Ja mam fobię.
9: To on się brzydzi nimi, natomiast jak mu przysuniesz pająka, to już się bać zaczyna. No więc jako ksenofob, jakbym pojechał do Afryki, czyli zbliżył się do obiektu, wobec którego mam fobię, to bym uciekał stamtąd.
8: Nie, to wtedy jest rasizm.
9: A ja kręcę tam
8: odcinki. A to
9: odcinki.
8: Nie jest rasizm?
9: No ale mówisz, że ksenofobia,
8: mówię,
9: czyli
8: obcych. Ksenofobia, rasizm i tak dalej. W tym wypadku, jak się z nimi spotykasz, to
9: rasizm. To jakbym się zbliżył do nich, to bym już uciekał od nich, bo bym się brzydził albo bał.
8: Tak, czarnoskórych powiedzmy.
9: Więc jak ktoś jest ksenofob, to nie wyjeżdża do dzikich krajów. Nie ma kariery polegającej na jeżdżeniu do dzikich krajów, filmowaniu, bo się brzydzi tym zjawiskiem, czyli się odsuwa do nich i zamyka się ten fob, tak. Zamyka się w swoim kraju i nie chce też, żeby do jego kraju, do jego domu przychodzili obcy. Więc nie, trudno jest bardzo w sposób racjonalny obronić tezę, że ja jestem ksenofob.
8: Dobra.
9: Ja nie racji. Chcę w Polsce obcych. Ale to nie jest ksenofobia.
8: A jak wytłumaczysz to? Jest ksenofob?
9: Uparty narodowiec, no nie wiem jak to nazwać. No ja chcę, żeby w moim kraju obcych nie było.
8: Słuchaj, ja wiesz co, ksenos w greckim języku, pamiętaj, są różnice międzykulturowe, bo Grecy, tak jak Polacy, są chrześcijanami, no. Tylko że prawosławnymi. W Grecji od starożytności...
9: Ale pod papieżem czy bez papieża?
8: Bez papieża.
9: No to prawosławni lepsi.
8: No ja chcę,
9: bo w Moskwie są ci prawosławni trochę gorsi.
8: W Moskwie tak gorsi są?
9: No bo oni nie uznają papieża.
8: No ale my też nie uznajemy.
9: A wy też nie uznajecie.
8: Konstantynopol.
9: No to właśnie to pytałem, Ukraińcy, czy jesteście pod papieżem,
8: Ukraińcy
9: czy nie.
8: Ukraińcy są pod papieżem, bo oni zrobili grekokatolicką cerkiew, której w Grecji w ogóle nie istnieje taka.
9: Oszaleć można.
8: No ale to Ukraińcy. I wiesz co, no i uparło się, że ty jesteś rasistą. Ja mieszkałem również niedaleko ciebie, bo w Arizonie. I w Nowym Meksyku. Wiesz.
9: I
8: bywałem w takich miejscach, o których ty kręciłeś filmy, że tam biały człowiek nie wejdzie po prostu. Biały rasista, czy biały ksenofob nie ma szansy, bo ci ludzie od razu wyczuwają.
9: Ale wejdzie.
8: I widziałem cię, pamiętam, w takim brazylijskim nielegalnym mieście, kurczę, gdzie prąd sobie podłączyli nielegalnie. No genialny. Przecież ty po 5 minutach pobytu tam powinieneś nie żyć, prawda?
9: Nie, ja jestem uroczy, tylko że za granicą.
8: Słuchajcie,
9: w Polsce jestem obrzydliwy, za granicą jestem uroczy.
8: Jeszcze mamy 39 minut monologu pana Cejrowskiego, niech powie. Jest bardzo uroczy i co dalej? I co jeszcze jesteś?
9: Milo,
8: za granicą.
9: Byłoby niewykonalne wszystko to, co się osobom, które ja drażnię. Bo mogę kogoś drażnić.
8: Możesz.
9: Mojego fufla profesora Ziółkowskiego drażnię. Przy winie mi powiedział prywatnie, u mnie przy kominku siedzimy. Słuchaj, tak jak prowadzisz ten program, to tak mam wrażenie, że tak się wywyższasz.
8: O, już dobry
9: i to
8: punkt.
9: Tak. Złe wrażenie świetny robi. Punkt. Daj tam komuś się jeszcze wypowiedzieć. Indianin nie mówi po polsku, więc nie daje się wypowiedzieć Indianinowi do kamery w programie, który ma iść dla Polaków i ma 20 parę minut.
8: Tak.
9: Ktoś, kogo ja drażnię.
8: To jest argument, bardzo poważny argument. Indianin nie mówi po polsku.
9: No to nie
8: a
9: będę
8: masz tylko 20 minut, więc ty mówisz to, co
9: to
8: on
9: ja
8: ci
9: mówię.
8: Powiedział wcześniej.
9: Tak.
8: Prawda?
9: Ale nie o to chodzi. Ktoś mnie nie lubi, mój sposób prowadzenia go drażni. No to niech teraz, nie wiem, zgasi dźwięk i nie słucha, bo ja mam trochę za wysoki głos. Głos rozklapciałej żaby, mówił Wojciech Mann. No niech zgasi dźwięk. Ja chcę zrobić taki eksperyment myślowy. I tak. Popatrzy na jakąś scenkę z Boso, kiedy ja, do kamery jesteśmy, zabieram coś Indianinowi z ręki. I teraz człowiek zastanów się. Ich jest dookoła 30.
8: Tak.
9: Nas jest 3.
8: Tak.
9: Kamera, mikrofon i ja.
8: Tak.
9: I w tym towarzystwie ja obraziłem, ludzie takie wrażenie odnoszą, mówię coś do kamery, tłumaczę tym moim okropnym głosem, wyciągam coś z ręki tego Indianina, jesteśmy na ich terenie, 4 dni łodzią płynęliśmy w tamtą stronę. To teraz, gdybym ja tego człowieka obraził naprawdę, no to 30 gości z dzidami wstaje i dziurawi nas.
8: I cię zjada.
9: A oni siedzą i nawet się uśmiechają do kamery.
8: Bo u ludożerców też byłeś.
9: Czyli trzeba sobie uświadomić, że moja ekipa jest malutka, jesteśmy na ich terenie. Jeżeli ja zabieram matce dziecko z ręki i do kamery pokazuję to dziecko ze wszystkich stron, ona się nie oburza. Mąż się nie oburza, ojciec tego dziecka. Wódz ani szaman nie wstali. No nie rozwalili nam kamery, tylko ja sfilmowałem całą tę scenę. To zastanów się, człowieku, czy ja ich rzeczywiście obraziłem w ich mniemaniu. A bo oni nie rozumieją, co pan mówi. Ale nawet bez rozumienia, co ja mówię. Jeżeli ja podchodzę do kogoś, wyciągam mu łopatę z ręki, kiedy on kopie rów, pokazuję do kamery tę łopatę, to jakby... chińska ekipa przyjechała na polską wioskę i wyrwała komuś łopatę z łapy i do kamery pokazała, to by się człowiek obruszył, gdyby go to obrażało. No więc nie da się uczciwie, podchodząc do zagadnienia, obronić tezy, że ja tam się wywyższam u nich i ich obrażam.
8: No wiesz co, ja oglądałem kilka twoich odcinków. Szczególnie, że ostatnio puszczają w nocy, tak o 3-4 nad ranem, a ja wtedy nie śpię. to czy się przebudzam, więc oglądałem kilka. Ja nie mam takiej, wiesz, no ja jestem uczulony i na rasizm, jak wiesz, mieszkałem na kilku kontynentach i w różnych środowiskach, nie mówiąc o tym, że w Harlemie mieszkałem, no 3 miesiące spędziłem w Harlemie ze szwagrem, no szwager czarnoskóry, ale ja białoskóry.
9: Milo hippis.
8: Hippis, no i tak mieszkał dalej, i tak dalej.
9: Komunista hippis w dodatku, czyli komunista, który lewak, w komunie mieszkał.
8: Lewak. A komunista, który w komunie mieszkał, do której to komuny twój ojciec mnie wysłał w dodatku. I przez tą komunę wszystko się zaczęło, no dobra, z IPN-em.
9: Byłeś w Harlemie tu i tam i siam i owam i co?
8: I ja się nie musiałem nic bać. Ale wiem, jak tam jest i wiem, że gdybyś ty, bo ty jesteś bardziej, no ty jesteś bielszy ode mnie, no nie trudno, ja jestem śródziemnomorski.
9: Zależy, ja mam hebanfizola. Teraz no, już jestem w Polsce 2 tygodnie, to zeszło ze mnie, ale normalnie mam hebanfizola, wcale niekoniecznie bielszy
8: od ciebie. No ale wiesz co, no ale takich ludzi jednak w pewnych miejscach się nie wpuszcza do pewnych miejsc się nie wchodzi i znamy takie miejsca, przecież obaj.
9: Znamy. Nie opowiem wszędzie bym tym, poszedł,
8: jak,
9: ale...
8: Ja opowiem o tym, jak do baru, które znam z kowbojskich filmów, wszedłem w New Mexico, ale jakiej piosenki posłuchamy, bo już nawijamy, kurczę, troszkę długo.
9: No to teraz uwaga. O tych murzynach mówiłeś i innych, to może... Mam 3 murzynów z Nowego Orlanu, proszę pana, i Milo
8: mój
9: Curtis,
8: szwagier jest
9: multiinstrumentalista.
8: Mój szwagier jest z Nowego Orlanu.
9: Doceni kunszt.
8: Tak.
9: Proszę pana, drugą z listy piosenkę pan puści. Eddie Bo. Zaraz pan...

0: Muszę zrobić plugin teraz, słuchaj. Z trójki mnie wywalili, to byli jacyś debile polityczni, teraz redaktor muzyczny niech wznowi mi przepustkę i niech zaczną znowu zamieniać audycję podzwrotnikową. Taką muzykę puszczałem, proszę pana, doskonała muzyka. No facet prowadzący, obrzydliwy typ, ksenofob i tak dalej, ale audycja podzwrotnikowa była dziełem sztuki każda. 12 piosenek, ja 8 godzin szukałem związku między 12 piosenkami i tam podmiot liryczny przechodził z piosenki do piosenki, chociaż autorzy tych piosenek nawet nie wiedzieli, że to jest ten sam podmiot i pisali je w różnych epokach. Proszę pana, doskonała audycja, należy ją kupować znowu i to może być trójka albo inna siódemka.
1: Albo jeszcze inny wnet.
0: No i takiej muzyki mam więcej.
1: No właśnie. Słuchajcie, więc tam przejrzałem sobie chwilowo, kiedy muzyka leciała, kilka postów, bardzo miłych. Okazuje się, że są również miłe dla pana Wojtka posty, ale są też, wiesz, zarzucają mnie, że gram na przykład, że grałem w tym roku na festiwalu Ciemnogród, genialnym festiwalu. Ale ja wam powiem moją... dla kogo ja gram i dla kogo ty też żyję. Znaczy, myślę, że ze wszystkim, co powiem w tej chwili, się zgodzisz. Ja gram dla białych...
0: To ryzykowne podejście, ale mów.
1: Ja gram muzykę dla białych i dla czarnych. Mhm. Dla czerwonych i dla żółtych. Dla skośnookich i dla prostookich. Mhm. Dla widzących i niewidzących. Dla prawicowców i lewicowców. Dla wysokich i niskich. Mhm. Po prostu ja gram muzykę dla tych ludzi, którzy mnie zaproszą, żebym zagrał dla nich muzykę. I ja nie rozróżniam, czy ja gram dla publiczności prawicowej czy lewicowej. Podejrzewam, że tutaj jak ktoś mi zarzucił, że gram u ciebie, w ogóle ja to nie widzę zarzutu. Zaprosiłeś mnie na swój festiwal, przepiękny festiwal i publicznie dziękuję ci za zaproszenie. Zaprosiłeś Miro Ensemble na swój festiwal. Specjalnie na twój festiwal również przygotowałem, bo potrafię to zrobić, piosenkę country, która była specjalnie dla ciebie zrobiona, bo my nigdy takich rzeczy nie... Znaczy ja country nie grałem w ciągu ponad 75 lat swojego życia. Nigdy country nie grałem, nie wiedziałem, że kiedyś zagrał. A jednak dla ciebie zagrałem.
0: Była taka stacja w Polsce.
1: I gram dla wszystkich, przepraszam, gram dla wszystkich. I ludzie, jeśli mnie Ciemnogród zaprasza, to gram. Jeśli mnie zaprosi Jasnogród, to też zagram. No, oczywiście nie zagram, jak mnie zaprosi jakiś, wiesz, NSDAP, czy coś tam, wiesz, czy takie rzeczy. Mówię o tej Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników.
0: Co to jest.
1: Robotników niemieckich. Mm. Dokładna nazwa to jest Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemieckich.
0: Socjaliści. W Unii Europejskiej do dzisiaj rządzą głównie socjaliści.
1: Rządzą, tak. No i wiesz, no ja gram dla wszystkich. Znowu, kiedy ty kręcisz te swoje filmy, boso, przecież ty dla wszystkich to robisz. Ty nie kręcisz to dla swojej wybranej publiczności,
0: nie, no
1: prawda?
0: Nie wiem, kto będzie oglądał.
1: Nie wiesz, kto będzie.
0: Zadanie jest zupełnie inne. Antropologia polega na tym, żeby objaśnić coś, czym się człowiek zajmuje. Na przykład jak lepią garnki, dlaczego i do czego używają, a z czego wynika to, że koszyki są splatane w taki sposób, no bo mamy paluszki tutaj i paluszki tutaj i nam najwygodniej splatać w taki sposób. No. Nie wiem, kto to będzie oglądał, a ma być ciekawe. I jest.
1: No właśnie.
0: Tak, tak jak podzwrotnikowa audycja była, bardzo była ciekawa, proszę pana, zabawna i była dla wszystkich.
1: Kiedyś ktoś mnie zapytał, jak to? Grasz, jak przyjmiesz granie u Cejrowskiego, to już nigdzie indziej nie zagrasz. A ja mówię, przecież ja i tak nigdzie indziej nie gram.
0: Znaczy, miałem szczęście.
1: Miałeś szczęście.
0: No, ale dobra. To był normalny angaż, żeby była jasna sprawa.
1: A nie, no tak,
0: za pieniądze.
1: I to za
0: na
1: jakie
0: umowę?
1: Pieniądze? No troszkę mniejsze niż chciałem, no ale się nie będę kłócił z tobą.
0: No, no ale proszę pana, troszkę mniejsze niż chciałem. Przecież
1: mówimy, kochajmy
0: Grecy
1: się jak bracia,
0: się potrafią targować.
1: Nie Grecy. Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. Tak się w Polsce mówiło. Natomiast Żydzi stwierdzili, że naród żydowski po raz pierwszy zapłakał, to żydowski kawał. Naród żydowski kiedy po raz pierwszy zapłakał? Kiedy na ziemi pojawili się Grecy.
0: No.
1: I o to chodzi. Także gram dla wszystkich. Ludzie, jak chcecie mnie zaprosić na festiwal organizacji związków zawodowych OPZZ, to też dla was zagram i dla Związku Zawodowego Solidarność też zagram, ale zagram też w kościele, bo grałem, dwa festiwale zrobiłem w kościele, Świątynia Opatrzności Bożej. Wszyscy, których zaprosiłem...
2: Wyciskarka do soku.
1: Bo tam, tak, ale jakie to piękne jest.
2: Obrzydliwy budynek jest. No widzisz, zewnątrz. W środku,
1: większości ludzi się nie podoba, mi się akurat bardzo podoba. Będzie się podobał za jakieś 100 lat. Tak jak Pałac Kultury zaczyna się dopiero podobać. Zapytaj Amerykanów, którzy przyjeżdżają do Polski, co myślą o tym pałacu.
2: To ci powiem, co myślą. Otóż Pałac Kultury, te wszystkie pałace, które w Moskwie budowali, to była zrzynka z Manhattanu.
1: Tak, wiem.
2: Na Manhattanie budowano wieżowce. Empire, mało ziemi, więc idziemy w górę.
1: Wiem, tak.
2: Ale nadal chcieli budowniczowie w Ameryce, żeby to wyglądało jak pałac.
1: Tak.
2: Więc pomimo tego, że szliśmy w górę, bo parcela cholernie droga, czyli muszę nastawiać tych pięter 100, żeby dobrze zarobić na tym, nadal chcę, żeby to był pałac. I ten cały wystrój na wieżowcu gdzieś u góry, kto to będzie podziwiał tam na szczycie? Będzie ktoś podziwiał. Następny dziad, który postawi po drugiej stronie ulicy,
1: jeszcze większy,
2: wieżowiec tej samej wysokości. Wtedy albo, z okna w okno patrzymy, no tamci mają lepszy pałac od naszego. I Ruscy zaczęli kopiować to, mówiąc, że pomimo tego, że rozwaliliśmy imperium, doskonale działające imperium, carską Rosję,
1: rozwaliliśmy Gruzy, imperium
2: wymordowaliśmy elity.
1: Brytyjskie też rozwaliliśmy.
2: Przetraciliśmy wszystkie pieniądze, które mieli. Zniszczyliśmy kraj, a i tak wam pokażemy, że z niczego potrafimy zbudować Manhattan taki jak wasz. I zaczęli budować Pałace Kultury. I dlatego Pałac Kultury i Nauki w Warszawie imienia Józefa Stalina notabene może się podobać, bo on przypomina dobre wzory. Była harmonia w tym i tak dalej. Jego by trzeba tylko obrać z bocznych elementów różnych i z tych socjalistycznych rzeźb, to zabrać sobie do muzeum i wyglądać będzie wtedy jak klasyczny budynek jakiegoś Chryslera albo innego dziada, Rockefellera w Nowym Jorku.
1: No więc ja w tej świątyni Opatrzności Bożej przez 2 lata robiłem festiwal Współistnienie. I prezentowałem tam muzykę islamu, muzykę żydowską i muzykę chrześcijańską.
2: Nie mój klimat.
1: Nie
2: polityczny.
1: Twój klimat.
2: Muzycznie ale... tak. O, płyty Milo słucham sobie nocami w domu, jak przyjadę późno, a muszę napisać tekst do rzeczy.
1: Płytę. Pamiętasz tą książkę?
2: Zaraz opowiem.
1: Dobra.
2: Siadam wieczorem późnym, jestem na czasie amerykańskim fizjologicznie, przyleciałem do Polski. No i muszę przenocować w Warszawie. Pora, kiedy w Warszawie jest cicho, mogę otworzyć okna latem wszystkie i mi nie szumi, no to druga w nocy i tak dalej. Fizjologicznie u mnie jeszcze w Ameryce wtedy jest wcześniej.
1: Rano,
2: siadam i puszczam sobie Milo Ensemble z różnych płyt i tam jest mieszanina rzeczywiście żydowskiej, arabskiej, po prostu egzotyczna muzyka.
1: Czyli da się wszystko.
2: Multikulti. Z Magrebu gdzieś tam.
1: Multikulti.
2: Nie, to jest...
1: Multikulti.
2: Multikulti to jest działanie polityczne nakierowane na niszczenie kultur.
1: Niekoniecznie. Ja uważam, że to nie ma takiej ideologii.
2: Poprzez ich zgniatanie takie, że pozbądź się własnej i miej kilka naraz.
1: Miej swoją własną. Przecież ja mam swoją kulturę grecką.
2: Natomiast to, co Milo grasz, to jest fuzja, a nie multikulti. Multikulti jest terminem politycznym i ma ideolo w sobie.
1: Pan Mariusz Błaszczak kiedyś był ministrem...
2: Huiz.
1: To jest, no właśnie ci mówię.
2: Czekaj, bo źle
1: zabrzmiało.
2: Ja wiem,
1: że ty pisowców tego nie lubisz. Dobra. Pan Mariusz Błaszczak kiedyś był u mnie w domu.
2: To jest jakiś działacz PiSu partyjny?
1: To był wtedy minister spraw wewnętrznych.
2: A, okej. Okay.
1: Bezpieka, wiesz, i to policja,
2: minister
1: bezpieka
2: siłowy.
1: I tak dalej.
2: Mów pan dalej.
1: Siłowy. Akurat wtedy zorganizowano zjazd młodzieży katolickiej w Polsce, w Krakowie.
2: No.
1: Przyjechało 2,5 miliona ludzi. Oni wszyscy byli tutaj przez Stare Miasto, nie wszyscy, ale kupa ludzi przez Starówkę. No ja mieszkam na Starówce, nie? Ja widziałem tych Chińczyków, Brazylijczyków, Kubańczyków, Amerykanów, wiesz, no wszystkie rasy, wszystkie kontynenty, wszyscy razem. I mówię do tego pana Błaszczaka. Mariusza Błaszczaka, on był z trójką dzieci u mnie, ja dopiero się wprowadziłem do mieszkania, więc mieszkanie z pudłami całe. Mówię, Mariusz, zrobiłeś największy w historii festiwal multikulti. Przecież ten zjazd młodzieży świata, katolickiej młodzieży świata. Te dzieci od razu patrzą na mnie zadziwione, zaciekawione. Dwie chyba dziewczynki były i chłopak, ale nie pamiętam dokładnie, bo to dawno temu było. Dzieci zachwycone, a ten zaszokowany nie wiedział, co mi powiedzieć. No to powiedział do widzenia. I się rozstaliśmy.
2: A to jest ten sam, który potem był ministrem wojskowości?
1: Tak.
2: A, to ten Błaszczak.
1: To ten taki, co zmienił głos. Inaczej już teraz mówi, niż tak? mówił dawniej. Tak.
2: I... Czyli ten, który był przed Kosiniakiem Kamyszem.
1: Tak jest.
2: Dobra, ja mam dysleksję. Pamiętam twarze, trudniej mi zapamiętać nazwisko. No to o tym tenże Błaszczaku mówiłem, że on brzmi jakby całe życie w papuciach chodził.
1: Właśnie nie mój bohater. Ale ciekawe, dlaczego w Polsce się dobiera na ministrów obrony, czy ministrów wojny.
2: Ciapy.
1: Takie ciapy właśnie. Takie ciapciaki.
2: Absolutnie złe wrażenie.
1: Mieliśmy tylko dobre rzeczy mówić o ludziach. No więc
2: no to chcemy coś dobrego powiedzieć, że minister wojny...
1: Tak.
2: Wszystkie strony definiują w tej chwili sytuację, która jest, jako solidne zagrożenie wojenne, a być może już trzecia wojna wybuchła, tylko jeszcze nie oznaczyliśmy daty, ale ona już tam gdzieś się krzewi po krzakach.
1: Tak.
2: To powie Radek Sikorski i jego przeciwnik powie, że no mamy sytuację wojenną, Donald Tusk, alarmy jakieś w Warszawie, dzwoniło, trąbiło.
1: Właśnie, wczoraj czy przedwczoraj.
2: Tak, weź plecak i uciekaj. Mamy sytuację wojenną. To w takiej sytuacji Ministerstwo Obrony Narodowej powinno się zmienić nazwę, tak jak w Ameryce, wrócić do starej nazwy Ministerstwo Wojny albo Spraw Wojskowych. Bardzo dobra przedwojenna nazwa. Ministerstwo Spraw Wojskowych. Wszelkich. Tak. Obrona, atak, przyczajenie. Siły,
1: wywiad
2: spraw wojskowych.
1: No tak.
2: I to nie jest tylko kwestia nazwy. Bo obrony narodowej to nas wprowadza do narożnika takiego, że mamy prawo się tylko bronić. Nie możemy zaatakować.
1: Aha.
2: Tylko się możemy bronić. A czasami trzeba zaatakować. Wojna prewencyjna.
1: Och, to Amerykanie cuda. Kochają.
2: Nie. To Józef Piłsudski na przykład wymyślił wojnę prewencyjną. Przed II wojną światową, jak popatrywał na rozwój sytuacji w Niemczech, mówił, że z Brytyjczykami i Francuzami powinniśmy zaatakować.
1: W 35 roku chyba, 34 coś
2: Hitlera,
1: takiego.
2: Tak. Hitlera skasować, zanim on się rozwinie, bo to źle wygląda. Wracając do ministrów.
1: Tak.
2: W sytuacji wojny. Zagrożenia wojennego powinniśmy mieć ministra, który już na sam wygląd wygląda jak ci ministrowie w Rosji na przykład.
1: Hexet.
2: Albo w Rosji. Te mordy.
1: Rosji, ja nie widzę tych mordy, bo nie widziałem żadnych.
2: Ministrów wojny to sobie można wygooglać. Aha. Oni mają takie ministrowie, prawdziwi ministrowie groźnych krajów, mają takie mordy, że jakbyś w ciemnej ulicy spotkał, to się przestraszysz. A jak spotkasz Błaszczaka albo Kamyszka w ciemnej uliczce, no to możesz go okraść bez noża. A on się popłacze. No i więc nie robi wrażenia. A PR w czasie wojny jest bardzo ważny.
1: Dosyć ważny, tak. No, bardzo ważny, bardzo ważny. Podobno PR ma dobry, PR ma Rosja. Podobno. Ja nie wiem.
2: Bo wiesz, wygląda na groźną, silną i w oczach ma... Mogę umrzeć, ale wcześniej was zabiję.
1: Podobno ma taki ten, tylko że wiesz co, no za komuny mi nie pozwalono słuchać głosu Ameryki, ani wolno Europy.
2: A co, rodzice zamlaniali?
1: Nie. Wiesz, no trudno było zagłuszać.
2: A,
1: no,
2: ja też, się... ale...
1: A teraz...
2: Słuchało się.
1: Ale teraz Unia Europejska zabrania mi słuchać głosu Rosji. Znaczy ten Russia Today. Ja mogę słuchać propagandy, ale tylko jednej strony. I nie mam możliwości, a ponieważ ja jestem Grekiem i za komuny w szkole podstawowej i średniej był przepis, że jeśli dziecko zna język obcy, to nie musi się uczyć rosyjskiego, to rodzice mnie zwolnili, rodzice komuniści zwolnili mnie z rosyjskiego, więc ja nie znam rosyjskiego. Oczywiście cyfry znam, bo to jest cyrylica i wzięta z Greki, prawda?
2: Tak.
1: Więc tu jest
2: nieprzyjemne. Plagiat.
1: No, co zrobić? Ale nie znam rosyjskiego,
2: co
1: więc nie mogę.
2: Grek pyta, co zrobić? Forsę brać od nich za alfabet. Tantiemy.
1: To nie Grek.
2: Tantiemy.
1: No powiedziałeś z akcentem żydowskim, nie greckim.
2: No tak, albo ja nie jestem Grek.
1: No, widzisz,
2: to
1: no,
2: wziąłem
1: to
2: jest, inny akcent.
1: No starożytny jesteś, wiesz, no, wystarczy spojrzeć na ciebie. Ludzie, popatrz tu do kamery. Tak wygląda starozakonny. Słuchamy muzyki.
2: Proszę bardzo, proszę pana. To była odrobinka o przedwojnie i sygnał do tej audycji to jest przedwojenna piosenka.
1: Tak.
2: Znalazłem piosenkę przedwojenną, kupiłem kilka przedwojennych płyt, znaczy tam kopię ich. Dwudziestolecie międzywojenne to był okres wybitnego, kolosalnego rozkwitu.
1: Tak. Polskiej muzyki.
2: Jeśli chodzi o przemysł polski, jeśli chodzi o wynalazczość, muzykę, Hollywood mieliśmy, kupowano scenariusze z Polski do Hollywoodu. Aktorów chcieli kupować, piosenki gotowe, tłumaczyli na angielski. Druga wojna światowa to przerwała, wygasły prawa, pozabijano tych twórców.
1: Oczywiście.
2: I Amerykanie nie skorzystali z tego dorobku. Gdyby nie było II wojny światowej, to byśmy w tej chwili w Hollywoodzie byłaby połowa Żydów, a połowa Polaków. I teraz znalazłem piosenkę przedwojenną, która pasuje. pasuje do twojego sygnału. O. I nie mogę się odczepić.
1: Do Grzesiuka znaczy.
2: Może zadedykuję tę piosenkę Senyszyn, może ją dostać. Minister obecna.
1: Nasza ulubienica.
2: Obecna minister, ta obrzydliwa blondyna.
1: A nie, nie, brzydkich nie mówimy.
2: Nie, ona okropna jest. Ta od edukacji narodowej. To dla nich...
1: Banda, nie.
2: Nieważne.
1: Nie, no
2: to dla nich właśnie, dla tych wszystkich mam piosenkę. Piosenka jest urocza. Babka śpiewa o tym, że świat jest piękny i że ona sama jest głupia jak gęś.
1: O, czyli pasuje do nas też. Lecimy.

zanim śnie. Choć mnie nazywają za to głupia gęś, wolę głupią być, niż inaczej żyć. Ja zamykam jednym życia mego treść, jakby

0: Niemcy i Ruscy poniszczyli taśmy i stare filmy i nie wszystkie filmy mamy, o których wiemy, że były hitami kinowymi. Aha. Janicki pokazywał to, te szczątki, które się odrzuciły. Tak. Taśma filmowa się paliła łatwo też.
1: No właśnie.
0: Więc jak była wojna, one w puszkach były spakowane. Największym zagrożeniem w kinach w tamtej epoki to były pożary. Że to się samo potrafiło zapalić. Celuloid. Bardzo łatwo palny był.
1: No, ale też
0: no więc całej masy rzeczy nie mamy. To nagranie jest kiepskie. Znalazłem tylko jedno. Szukałem innych płyt, na których to będzie. Aha. Nierestaurowane, stare. I takich, proszę pana, cudów przed wojną Rzeczpospolita produkowała na tony. Hollywood wiem, czekał wiem. W kolejce. Już taka jestem głupia. Jeszcze tak śpiewali pięknie. Że tak. To cieszy mnie.
1: Jestem taka głupia, że to cieszy mnie. No to jest piękny tekst. Tak naprawdę.
0: Ale
1: taki
0: on tam
1: radosny.
0: W środku też jest radosny. Tak, że ten świat jest piękny i ogólnie.
1: A właściwie, czy my myślimy inaczej niż ta pani śpiewała?
0: Nie, bo jak widzę coś brzydkiego, to przekręcam głowę i patrzę na coś, co jest ładne.
1: Właśnie.
0: Jak mam w kącie, na przykład siedziałem dzisiaj rano przy kominku sobie, czytałem. Dzisiaj czytałem rano psalmy, te same, w tłumaczeniu Karpińskiego i Miłosza.
1: O,
0: żeby porównać, tak, jak tak, który tak. frazuje. Jeden no. rymował i to musiały być zwrotki do śpiewania. Drugi nie rymował, tylko z hebrajskiego prosto tłumaczył Miłosz. No, on profesorem tam językoznawstwa był.
1: Był, tak?
0: Na Lewackim Uniwersytecie w Kalifornii.
1: A co ty? Ja tak. widziałem na Uniwersytecie w Kalifornii, jak na nie, studenci na niego, bo ja wtedy mieszkałem w Kalifornii, kiedy on tam wykładał, jak studenci na niego pluli jako na prawicowca.
0: No dobra, ale uniwersytet, dla to nich, Stanford był.
1: Dla tego lewicowego Berkeley Miłosz był prawicowcem.
0: I teraz
1: dla nas
0: uwaga,
1: był lewicowcem.
0: O brzydkich i ładnych rzeczach. Siedzę przy kominku, czytam te dwa, ten sam psalm 134 akurat dzisiaj czytałem i czytam zrymowany ładnie do śpiewania i ten drugi, co Miłosz zrobił prosto z hebrajskiego, przetłumaczył. I tak się obejrzałem w lewo, patrzę, że mam... pajęczyny nieposprzątane, no bo z Ameryki przyjechałem niedawno, nie posprzątałem jeszcze wszystkiego i tak tuż przy sobie, przy kominku z lewej mam nieposprzątane pajęczyny. To przekręciłem trochę fotel i z prawej strony miałem pięknie zamiecione i wazon z gladiolami.
1: Czyli pięknie.
0: Czyli z mieczykami po polsku, tak. Więc jak coś brzydkiego mamy z lewej,
1: to trzeba się w prawo odwrócić.
0: Brzydkie najczęściej jest z lewej w moim świecie. To się przekręcamy trochę w prawo i patrzymy na rzeczy ładne. Nie ma co się skupiać na brzydactwie, bo ono i tak samo przyjdzie.
1: Ale można posprzątać.
0: No to posprzątałem dzisiaj.
1: Aha.
0: Później.
1: Czyli wczoraj nie patrzyłeś w lewo.
0: Później, tak, odwrócić się. Jak coś brzydkiego państwa atakuje, to głównie o sieci mówię, bo zanim otworzyliśmy tę audycję, to Milo siedział w tej komórce swojej i tam przesuwał różne...
1: Ciekawe było,
0: mówił,
1: tak.
0: A, tu brzydko mi napisali, tu mi brzydko napisali.
1: Nie tam brzydko.
0: Nie czytaj brzydkich rzeczy.
1: No, widulki, no ja im tak naprawdę, to ja współczuję tym ludziom, którzy tak zieją nienawiścią. Mój ojciec mnie tego nauczył i też poniekąd twój. Tylko, że popatrz, twój ojciec wychowywał nas obu, tylko, że jest różnica, dosyć duża różnica wieku między nami.
0: Oj tam, ona maleje, im starsi obaj jesteśmy.
1: No procentowo. Ale wtedy była dosyć dużo, bo ja wtedy już grałem.
0: Ty a ja jeszcze wtedy sikałem.
1: A ciebie, jak miałeś 8 lat, tak mi mówiłeś, jak miałeś 8 lat, zaprowadził cię na koncert Osjana, bieda. No współczuję serdecznie. Wiem,
0: zostało,
1: że ci się podobało. Zostało ci, wiem. Do dzisiaj. No w ogóle muzyka ci została w głowie do dzisiaj i rzeczywiście, jak dobierasz muzykę do audycji, to jest nasza, załóżmy, czwarta albo jeszcze jakaś audycja, to ja się zdaję tylko na ciebie, bo wiem, że ty się lepiej znasz na muzyce ode mnie.
0: Kunsztowny dobór.
1: Kunsztowny
0: dobór. No dwie godziny, 6 piosenek wybierałem 2 godziny.
1: Co ty mówisz?
0: Tak, do dzisiejszej audycji, żeby pod Milo coś przypasowało, żeby tam było słychać z tyłu instrument, który słyszałem u ciebie.
1: No to musimy, w takim razie mniej gadamy, a więcej muzyki posłuchamy, bo jeszcze mamy 3 numery, tak? Patrzę... 4 jeszcze, tak?
0: Nie ma przymusu.
1: No my nic nie musimy. Przed wyjściem na scenę mówię wszystkim muzykom. Pamiętajcie, my nigdzie się nie śpieszymy i nic nie musimy. Najważniejsze jest słuchać się, a nie wydobywać dźwięki. Ukraina.
0: No?
1: Czytam, że ten zbrodniarz...
0: No kto?
1: Przestępca, faszysta.
0: Kto? Co jeszcze? Trump czy Zeleński
1: Elon
0: teraz?
1: Elon Musk.
0: A, Elon Musk. No. No, no.
1: Kurczę, on wykupił podobno, no ty mieszkasz w Stanach, to ty wiesz lepiej, wykupił Twittera, tak?
0: To już dawno było, tak. Uratował kampanię wyborczą.
1: I wykupił nie tylko Twittera, to jest X, prawda, teraz Twitter, tak. Ale wykupił też Starlinki zbudował i tak dalej,
0: no
1: prawda?
0: Tak,
1: i Ukraińcy używają tych Starlinków do lania Rosjan. No. Ja specjalnie nie mówię ruskich, bo jak mówię Rosjan, to brzmi znacznie poważniej. Jak się bij Rosjan, brzmi znacznie poważniej niż bij ruskich.
0: Okej.
1: Okay. Prawda?
0: Tak.
1: Językowo... Bo ruskie to, no wiesz, to od razu się zniszczasz do pewnego poziomu, mówiąc ruscy. Wiesz. No, dobra.
0: U mnie w głowie rozróżnienie było inne, ale ja już jestem stary pierdzioch. No, jest... otóż Rosjanie... to byli z carskiej Rosji. Nawet jeżeli to był wróg.
1: To później Sowieci.
0: I armia rosyjska nacierała i powstańców styczniowych dławiła. To byli Rosjanie. A potem przyszedł ten prymityw lewacki.
1: Ej, czyli o mnie mówisz?
0: Nie, Stalin, Trocki, Lenin, Dzierżyński. Oni zniszczyli tę starą Rosję i zostali tam sami Ruscy. Czyli pochodzący z ruskiej ziemi, ale bez narodowości konkretnej. Bo Rosjanie mieli narodowość i korzeń carski i tak dalej, a Ruscy to takie jak pierogi z tamtego terenu, no ruskie. I takie było w mojej głowie rozróżnienie.
1: Ty tak rozróżniałeś. No ja inaczej.
0: Ale teraz Rosja sięga, proszę pana, do korzeni carskich.
1: Wiem, z powrotem.
0: Mają cara Putina.
1: Mają.
0: Przywrócili tam cerkiew, inne rzeczy. Więc być może Rosjanie powinno się znowu mówić teraz z tego powodu, żeby odróżnić ich z kolei od tego kompletnego prymitywu
1: od
0: z czasów sowieckich.
1: Od Azerów, Kazachstan.
0: No i co chciałeś powiedzieć?
1: Nie pamiętam.
0: Że Elon Musk...
1: Musk.
0: Elon na Ukrainie.
1: Coś tam wstrzymał, zdaje się, z tym jest stary. Poprosił pana Zełenskiego, żeby nie atakował rafinerii w Rosji.
0: Tak, Elon Musk.
1: Bo Trump się dogadał z tym Putinem.
0: Już
1: bardzo
0: mówię,
1: proszę od środka, żebyś nam to opowiedział.
0: Elon Musk ma paszport w tej chwili amerykański. Jeszcze ma chyba kanadyjski, południowoafrykański. Nie wiem, czy zostawił, czy ma.
1: Tak.
0: Ale jest patriotą amerykańskim. Majątek największy, swoje sukcesy wszystkie odniósł w Stanach Zjednoczonych. Kocha Amerykę.
1: Tak.
0: Mówił o tym parę razy, że zaangażował się w kampanię Trumpa. Dlaczego pan się polityką zajął? Mówi, bo zauważyłem, że ta druga strona niszczy Amerykę. To jest mój kraj. Ja związałem całe swoje życie z Ameryką. Kocham Amerykę. I patriotą jest, amerykańskim. I teraz, z punktu widzenia amerykańskiego patrioty, interes ukraiński jest czwartorzędny.
1: Oczywiście.
0: Na końcu świata jakaś wojna. I jeżeli to, co robią Ukraińcy, nawet przy założeniu, że a może robią słusznie, nieważne. Jeżeli to, co oni robią, ma wpływ na pogorszenie sytuacji w moim kraju, w Ameryce,
1: no
0: myśli Elon Musk. Oni rozwalają rafinerię w Rosji, w związku z tym cena benzyny na moim terenie w Ameryce rośnie i to niszczy szczególnie tych najbiedniejszych Amerykanów.
1: Tak.
0: Bo Elon Musk ma pierdylion pieniędzy, może sobie zapłacić ile chce, nie poczuje tego.
1: Oczywiście.
0: Ale Elon Musk powiedział tak, rozwalacie rafinerie rosyjskie, bo to jest wasz wróg. W porządku, nie moja sprawa, ale przez to rosną ceny ropy na całym świecie, w tym w Ameryce, bo ceny ropy są globalne.
1: Tak.
0: No to proszę nie rozwalać rafinerii, wymyślcie coś innego. Ale jak rozwalacie rafinerię, to szkodzi mojemu krajowi. W związku z tym ja wam wyłączę internet, żebyście nie mogli szkodzić mojemu krajowi.
1: Tak.
0: Bardzo racjonalne. Jeżeli państwo mają serce po stronie ukraińskiej nadal, po tym wszystkim, co oni wyczyniają wobec Polski, po tym jak niewdzięczni są za pomoc i inne rzeczy i popierają Ukrainę, to proszę odsunąć się trochę od swoich emocji i popatrzeć, no Elon Musk myśli interesem amerykańskim. Z jego punktu widzenia rozwalanie rosyjskich rafinerii jest szkodliwe dla Ameryki.
1: Ale chcielibyśmy, żeby też nasi myśleli interesem Polski.
0: No, no.
1: Nasi politycy.
0: Tak.
1: To posłuchajmy następnej piosenki. Postanowiliśmy wszystkie piosenki posłuchać. To co teraz zaproponujesz?
0: Ciu-ciu. Boogie. To z Nowego Orlanu dla Milo.

0: Świetny dobór utworów. Nóżka sama podskakuje. Pozdrawiam serdecznie. Pisze słuchacz wnet.
1: Ale kierowca autobusu.
0: Ale on jest kierowcą autobusu.
1: To jak nóżka sama podskakuje, to pasażerowie muszą aviomarin łykać.
0: Już, ja nawet napisałem do słuchacza, napisałem uważaj na pasażerów, na co mi odpisał, że dzisiaj ma wolne.
1: Aha.
0: Więc już się nie martwimy. Powiedzmy o tym Nowym Orleanie troszkę.
1: Wrócę do Nowego Orleanu. Właśnie. Były odcinki Boso, seria najnowsza, która chodzi w telewizji Puls, z Nowego Orleanu i potem tak. Z Luizjany i z okolic. Ach. I muszę tam wrócić, bo jednego odcinka nie nakręciłem. Uwaga. Narzeczony mojej koleżanki, która kiedyś pracowała u mnie tu w Polsce, potem pojechała do Ameryki, zrobiła karierę i tak dalej i teraz oni się mają ku sobie. Jej narzeczony zajmuje się przenoszeniem fortepianów z miejsca na miejsce, bo w Nowym Orleanie jest kolosalny rynek, gdzie artyści grają i każdy zespół nowoorlański potrzebuje co najmniej pianino, jak nie fortepian.
0: Ta.
1: I ten gość zajmuje się, codziennie przewozi 3, 4, 5 pianin albo fortepianów z miejsca na miejsce. Wąskie uliczki, kręte schody takie w stylu wieży Eiffla, skutego żelastwa i to trzeba wnieść na trzecie piętro, znieść z piątego piętra. Artyści mają swoje ulubione pianina, na innym nie będzie grał. Świry.
0: No tak.
1: On się tylko tym zajmuje. I ja powiedziałem...
0: Lepiej słyszą. Po
1: słuchaj, Rysiu. Bo po polsku dostał imię Rysio, chociaż jest tam, jest miejscowy. Z latynoskiej rodziny.
0: Ricardo.
1: Tak. Rysiek. U nas jest taki wiersz, fortepian Chopina. I to na Starym Mieście w Warszawie było, że Ruscy wywalili fortepian Chopina z okna i to w szkole uczyliśmy się tego wiersza.
0: Tak, tak.
1: I ten fortepian tak leci wolno w tym wierszu, leci, potem się rozbija, a Chopin już dawno w Paryżu czy gdzieś tam wyjechany i ten fortepian został wyrzucony z okna. Mówię, Rysio, załatw trzy pianina, bo ja muszę trzy razy sfilmować tę scenę, żeby to dobrze wypadło i wniesiemy na trzecie piętro jakiejś kamienicy w Nowym Orleanie pianino, zrzucimy i sfilmujemy.
0: Ale to musi być fortepian, nie pianino.
1: No to fortepian. No to fortepian.
0: Weźcie małe fortepiany po prostu.
1: Mamy wszystko.
0: Chopin miałby naszyć pamięć.
1: Rysio napisał kilka dni temu pancejrowski, on do mnie pisze pancejrowski zawsze.
0: Tak, no.
1: Mówi, mam trzy.
0: Ojej.
1: Mam trzy, czyli można jechać i będzie odcinek fortepian Chopina zrobiony w Nowym Orleanie.
0: Nie powinienem się cieszyć, że będziesz rozwalał instrumenty.
1: Nie, a to jakiś jest stary taki...

0: wielki post, a ja tutaj komedię wyczyniam na scenie, no to w tym czasie lecę kręcić boso.
1: O.
0: A dla ekipy to też jest ciężka pokuta.
1: No wiadomo, a z jaką telewizją to robisz?
0: Ja nie robię z żadną telewizją, ja sam produkuję.
1: Sam produkujesz i sprzedajesz do telewizji.
0: Potem jak mam gotowe odcinki, to zanoszę Puls, Polsat, TVN, TVP, proszę mnie, kto da więcej, gotową serię zanoszę i kupują licencję.
1: Aha. No. No to jest bardzo wygodne.
0: Znaczy najpierw musisz wywalić tam 800 tysięcy złotych na produkcję, nie?
1: Słuchaj, a jak w tej Ukrainie jest? Bo ja się pytałem na początku, jak była ta wojna. Oni mówią, że jest pełnoskalowa wojna w Ukrainie, ale jak ja się kilka dni temu byli wszyscy generałowie, jacyś i tak dalej w Kijowie, no to jak to ci generałowie NATO jeżdżą na pełnoskalową wojnę?
0: No więc mnie się to nie zgadza, bo jeżdżą na Ukrainę i na Ukrainie, jak ktoś mówi, że tam jest pełnoskalowa wojna,
1: no to
0: ja uważam, że to jest konflikt przygraniczny z Rosjanami oraz jakieś strzały pojedynczo celowane w głąb własnych terytoriów.
1: Aha.
0: W tej chwili podobno walą w Kijów. No nie mam powodu nie wierzyć, pokazują coś w telewizji. No, nie wiem, czy to jest kijowska ulica, czy nie, ale nie mam powodu nie wierzyć. Więc zakładam, że prawda. Ta. Jakoś mówią. Ale jednocześnie nie może to być normalna wojna, czyli pełnoskalowa, teraz się mówi, no bo nie przyjeżdżaliby politycy najwyższego formatu w delegacje normalnie.
1: Ale to od samego początku
0: Od samego początku tak było, że tutaj pełnoskalowa wojna i przylatuje premier Wielkiej Brytanii, wielokrotnie był, senatorowie z Ameryki, czyli albo to jest jakiś taki rodzaj ustawki, wszystkie te wizyty.
1: Właśnie. Nie,
0: że dzwonią najpierw do Moskwy, z Londynu i mówią, słuchaj, powiedz Putinowi, że my lecimy do Kijowa i żeby w godzinach od 8 do 17.30 nie strzelał, bo tam brytyjski premier wyląduje samolotem na lotnisku w Kijowie i proszę, nie rozwalcie pasa startowego, bo nie będzie mógł wrócić.
1: No.
0: I Rosjanie mówią, dobra, niech sobie poleci, nie będziemy strzelać. Bo jak to inaczej się odbywa?
1: Musi być jakiś deal. Dlatego, że ja wypytywałem 4,5 roku temu, jak się zaczynała ta wojna, wypytywałem, ale ja słuchałem amerykańskich fachowców od wojskowości też, bo znam dosyć dobrze angielski. I jak się zaczynała wojna, dlaczego Rosjanie nie atakują torów między Lwowem a Rzeszowem, wiesz, tych dróg dostaw broni i tak dalej, z Rumunii i z Polski.
0: I dostaw pieniędzy, bo tamtędy też wyjeżdża zboże.
1: No i przez Morze Czarne jeszcze, nie zapominajmy. Tak. I oni nie, do tej pory nie atakowali, dopiero kilka dni temu zaczęli. I mnie to dziwiło, dlaczego oni to robią i moim zdaniem oni prezydent Putin z prezydentem Trumpem są w jakiś sposób dogadani i oni na pewno łatwiej się dogadają niż jakiś Zełenski z Borysem Johnsonem.
0: Bez dwóch słów są dogadani, bo tu wchodzi w grę kolosalny interes dla obu umawiających się stron. Jeżeli Rosja utrzymuje się z kopalin, ropa, gaz plus inne, ale kopaliny jednak, oni nie utrzymują się z przetwórstwa i wytwórstwa, tak jak chińskie małe rączki niewolnicze, składają różne przedmioty i żyją z tego składania przedmiotów, potem sprzedają te przedmioty. Tak. Natomiast Ruscy koparkami wjeżdżają pod ziemię. To jest największy kraj świata terytorialnie.
1: No tak.
0: Nie jeśli chodzi o populację, gospodarkę, nic, tylko terytorium mają największe. Tak. I oni tam wykopują różne rzeczy i handlują kopalinami, nieprzetworzonymi.
1: No.
0: Czyli surową ropę naftową sprzedają, a nie jakiś produkt
1: pochodny. No, ale produkują też, bo atakują, wiesz, te przetwórnie ropy, atakują Ukraińcy w tej chwili.
0: No bo na własny rynek muszą zrobić sobie benzynę z tej ropy.
1: No.
0: I to w to się wali też tak.
1: No
0: ale uwaga, kto drugi jest taki, co bardzo dużo produkuje? Najwięcej ropy na świecie wydobywają Stany Zjednoczone.
1: Tak.
0: Mają większe wydobycie i pokłady niż Arabie Saudyjskie i Rosja razem wzięte. I gaz. I teraz ogromny producent ropy i gazu z drugim ogromnym producentem ropy i gazu się spotykają w sprawie ropy i gazu.
1: No tak.
0: Trumpa trochę mniej obchodzi wojna. Chciałby zakończyć wojnę na Ukrainie i powiedzieć tym od Nagrody Nobla, że znowu żeście się pomylili, bo ja zakończyłem najwięcej wojen i tę ukraińską...
1: No bo zakończył naprawdę najwięcej wojen, tylko ludzie nie wiedzą o tym.
0: Ale
1: ja
0: oni moim zdaniem
1: sprawdzić.
0: Gadali o globalnym interesie, jaki ta wojna ma wpływ na ceny ropy.
1: Musimy niestety kończyć. Wpływ na ceny ropy ma taki, że w Polsce wcale nie są najdroższe ceny w Unii Europejskiej, jak niektórzy przeciwnicy tego rządu
0: ale
1: mówią.
0: Ale są za wysokie, czterokrotnie.
1: Są wysokie, ale nie

0: Niestety, ja sprawdzałem w Grecji, teraz byłem dwa tygodnie temu, no to o 2 złote, wiesz, powyżej 10 złotych kosztuje już ropa w Grecji.
1: Nie, to hała jest, że tyle w Unii Europejskiej miało być tanio i przyjemnie.
0: No właśnie. Proszę Państwa, taką książkę wydał Wojciech Sejrowski, Rio Anaconda, i można ją nabyć na jego stronach z muzyką zespołu Osja.
1: Tak, pierwsza znana mi książka, do której została zrobiona muzyka. Tak. Tam w środku nie masz tej płyty.
0: No niestety, kurczę, wypadło.
1: Ale Państwo mogą kupić książkę z płytą, tak, to jest
0: tak,
1: prawda.
0: Można kupić, Cejrowski ma sklep w Warszawie.
1: W sieci mam.
0: W sieci. Aha, czyli na całym świecie ma. I facet, który nie lubi globalizacji i multikulti. Wojciech Cejrowski, mój młodszy braciszek, który dzisiaj był wyjątkowo grzeczny.
1: Milo Kurtis, mój starszy braciszek, który dzisiaj był wyjątkowo grzeczny.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

0: ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Reklama.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Houston, mamy...
7: Nie ma problemu. Mamy samochód.
8: Z Teksasu przez Route 66 aż do Kalifornii. Po drodze NASA, rancha, granica, rezerwaty i Nowy Jork. A to wszystko, żeby sprawdzić, czym dziś jest American Dream i czy ten znany z Hollywood mit jeszcze żyje.
6: To dokąd jedziemy?
7: Na zachód.
8: Droga na zachód. Od wtorku do piątku o godzinie 16 w Radiu Wnet. Start 20 października. Sponsorem wyprawy jest Kruko, twój partner technologiczny. Napędzamy rozwój firm i instytucji publicznych. Partnerem wyprawy jest Diagnomatic, technologia dla wiarygodnych badań i bezpieczeństwa pacjentów.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Po reklamie.
3: Wieczór w net.
10: Dzisiaj punktualnie ruszamy, godzina 19:07, 7:07 wieczorem. Za nami audycja Milo Curtisa z Wojtkiem Cejrowskim, a teraz będzie też ciekawie, nie wiem czy równie ekspresyjnie, chociaż Józef Orzeł, który jest to 4. naszym gościem, jest w jakimś takim figlarnym nastroju, nawet założył słuchawki na uszy. Robimy powoli z pana doktora prawdziwego radiowca. Dzień dobry.
11: Albo robota. Dzień dobry państwu, a nawet dobry wieczór, bo tu ciemno.
10: Oczywiście dobry wieczór, dzień dobry to dla naszych widzów na YouTubie. A propos YouTuba, bo nie mówiłem tydzień temu i tygodni temu dwa, a teraz powiem. Jeżeli państwo nas oglądacie, słuchacie, to nie zapomnijcie polajkować, nie zapomnijcie dać komentarza, bo my, a mówiąc my, mam na myśli szczególnie Józka Orła, pana doktora, czyta te komentarze wnikliwie, analizuje i nawet potem do mnie dzwoni, mówiąc co było w tych komentarzach.
11: Znaczy, jak ja męczycie.
10: Tak, więc warto komentować, bo to potem się na nasze audycje przekłada, co bardzo dziękujemy. I jest to forum wymiany myśli i oczywiście można podbić, też będzie nam miło, i zasubskrybować kanał Wnet. Tyle tytułem autoreklamy, ale to nam pomaga. Pomaga nam walkę z algorytmami, pomaga nam trochę się łokciami rozpychać na YouTubie i raz jeszcze za to dziękuję i przypominam. A teraz co, zaczniemy od razu z wysokiego C, bo to są dni ważne, się dzieje, jest trybunał, jest wzmożenie. Proces nie jest nowy, ale on wchodzi, zdaje się, na nowy poziom. Zacznijmy od Donalda Tuska, który wczoraj... Poczujesz się młodszy, drogi doktorze, bo takiego polityka toś ty nie słyszał od lat 80. podejrzewam. Donald Tusk w zupełnie nowej, strasznej odsłonie.
12: Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
10: A, spokojnie, ale metodycznie służby będą działać i jeszcze w tym roku te służby spowodują, że nowi sędziowie zaczną swobodnie realizować swoje zadania w Trybunale Konstytucyjnym. Trochę powiało Jaruzelskim, czy to jednak przesada w tych komentarzach, panie doktorze? Co nam chciał powiedzieć Donald
11: Więcej
10: Tusk?
11: Niż Jaruzelskim. Powiało. Ja mówię, że to jest Jaruzelski i że będzie wprowadzał stan wojenny, ale powiało dużo bardziej niż Jaruzelskim, tylko nie zacytowałeś jeszcze ważniejszego kawałka z pana Tuska, mianowicie kiedy komentował to, że prezydent Nawrocki nie podpisał, nie zgodził się na ślubowanie pana Berka. Otóż powiedział on, że tak. Pan prezydent dobrowolnie zawiesił się i abdykował. Co robi Tusk? Tusk czyta, słucha tego, co tam prawicowi spiskowcy, tacy jak ja, wypisują czy gadają i postanowił ich przebić. Mianowicie postanowił postraszyć Polaków tym, że on naprawdę ten cały spisek zrealizuje. Czyli opanuje siłą Trybunał Konstytucyjny, taką czy inną. Ten Trybunał zawiesi, unieważni wszystkie uchwały poprzednich trybunałów pisowskich, w tym ważność wyboru prezydenta Nawrockiego. Oczywiście nie ruszy wyborów parlamentarnych z 23 roku, jakby to nie brzmiało. I stworzy sytuację taką, w której pan prezydent, co prawda, został wybrany niewielką większością Polaków i tego nikt nie będzie z tych mainstreamowych polityków kwestionował, ale powie, nie ma uchwały o ważności wyborów, bo nie ma już izby w Sądzie Najwyższym, bo Trybunał Konstytucyjny, ten nowy, berkowy, powie, że te wszystkie uchwały były nieważne Trybunału. Także w sprawie powołania i konstytucyjności nowych izb w Sądzie Najwyższym. I wtedy no, ten czarny scenariusz, albo śmieszny, jak kto woli, że Czarzasty będzie musiał zastąpić pana prezydenta przez jakiś krótki czas, do czasu, gdy nowa władza, znaczy stara władza Tuskowa, odnowi Sąd Najwyższy, powoła tam odpowiednie izby albo przywróci stare, one uchwalą jak było uchwały o ważności wyborów i wtedy prezydent wróci, ale już Czarzasty wszystko podpisze, co trzeba. I Trybunał Konstytucyjny też podpisze wszystko, co trzeba. Otóż w tym wątku, wtedy kiedy zawiesi się pana prezydenta, przy czym ja nie mówię, że tak się stanie. Ja mówię coś takiego, że Tusk planuje taki scenariusz i sprawdza za każdym kroczkiem, a nawet półkroczkiem, jak reaguje druga strona, zagranica, Ameryka, Unia Europejska. Jak polska prawica słabo reaguje, Ameryka się nie wtrąca specjalnie, to można pójść dalej. Ja wiadomo, Berlin z Brukselą jakoś tam poprą. I on będzie to realizował, jeśli nie napotka na opór. A koniec tego wszystkiego może być taki, że z powodu narastającej agresji rosyjskiej, prezydent mówi, że tego narostu nie widzi, a Tusk mówi, że widzi i bez przerwy o tym mówi. Nawet premier Norwegii raczył chyba wczoraj powiedzieć, że on też nie widzi takiego wzrastającego zagrożenia i to mówi premier kraju, który jest bardzo narażony na akty agresywne Rosji, bo tam dzielą Morze Północne z Rosją. Jeśli nie napotka oporu na zewnątrz czy wewnątrz, to będzie to realizował. Jeżeli Putin wsłucha się w to, co mówi Tusk, to zrobi mu przyjemność i będzie wysyłał codziennie po kilka dronów na teren Polski, szczególnie jakiegoś wybranego województwa wschodniego i trzeba będzie tam ogłosić stan wyjątkowy i straszyć ludność, żeby się chowała do schronów, których nie ma, a jak nie ma, to niech się wyprowadzą do krewnych gdzieś dalej. No a jak jest stan wojenny, wyjątkowy w jakimś województwie, to nie można w ogóle w Polsce zrobić wyborów. Będzie można je odsuwać, nie przymierzając jak Żeleński na Ukrainie, no bo w stanie wyjątkowym wyborów się nie robi. Tusk chce zapewnić swoją władzę do czasu, na pewno kiedy Bruksela i Berlin zrealizują swój plan centralizacji Unii, odebrania kompetencji ważnych dla suwerenności krajów, szczególnie tym mniejszym, także w sferze bezpieczeństwa, obrony i różnych takich, o edukacji nie mówiąc, już to robią. I na końcu Unia, mając nadzieję, że Ameryka nie będzie się wtrącać albo będzie powoli z tej Europy wychodzić, zawrze jakiś pakt gospodarczy raczej z Rosją, który szczególnie dla Niemców być może stworzy szansę na odzyskanie konkurencyjności niemieckiego przemysłu za pomocą tanich surowców z Rosji. Okaże się potem, że one nie tanie i nie tak łatwo pójdą i umowa z Rosją nie będzie taka łatwa i tak dalej. Niemcy mają jeszcze jeden atut. Mogą osłabiać Rosję cały czas, pomagając Ukrainie, i to robią. Także Tusk chce doczekać do czasu, kiedy Polska już nie będzie suwerenna i nie będzie trzeba już w ogóle się nią martwić, będzie w łapkach niemieckich i brukselskich. I to jest ambitny plan. Kiedyś w Ameryce Południowej, a nawet Łacińskiej, rządziły rządy tubylców pod z ręki zdobywców czy kolonizatorów hiszpańskich i portugalskich. I takie rządy tubylców, co prawda nie wybierane demokratycznie, ale tubylców, a nie Hiszpanów, ani Portugalczyków, które wykonywały politykę swoich kolonizatorów, Lizbony i Madrytu, nazywały się rządami kompradorskimi. I tak nauka o nich opowiada. I rząd Tuska to jest taki rząd kompradorski.
10: Jest rząd kompradorski, ale pytanie, jak tą władzę chce utrzymać? Bo jeżeli to jest władza na rzecz Berlina i Brukseli...
11: To już wydawało mi się, że jak zabierzesz Polsce kompetencje, to się w ogóle już nie musisz martwić o to, jak tę władzę utrzymać, ponieważ wybory będą robione przez komisarzy TSUE. Pod
10: Czyli
11: ich
10: co?
11: Nadzorem.
10: Ale dobrze, ale to nie
11: demokracji
10: będzie...
11: Demokracji już nie będzie.
10: Rozmawiamy 15 października, w trzeciej rocznicę no poprzednich wyborów.
11: Tak, przypadek.
10: I na rok przed wyborami, których się wszyscy spodziewają, chociaż są tacy politycy, szczególnie PiSu, którzy w te wybory nie wierzą.
11: No ja już ci powiedziałem, jak można wyborów nie zrobić, ogłaszając gdzieś stan wyjątkowy
10: no, ale
11: z powodu
10: tu potrzebny jest prezydent.
11: Agresji rosyjskiej. Słucham?
10: Tu jest potrzebny prezydent.
11: Komu? On jest potrzebny?
10: W procedurze jest potrzebny.
11: Otóż nie.
10: Otóż
11: to albo
10: tak.
11: Inaczej, ale on się nie musi nazywać Nawrocki.
10: A, to
11: bo
10: prawda.
11: On się chwilowo może nazywać Czarzasty. Zauważ. I w tym czasie taki prezydent Czarzasty dojdzie do wniosku, że Rosjanie tak strasznie nas prowokują i takie straszne rzeczy nam robią, no że trzeba będzie powołać coś. Zwróć uwagę, od kilku dni Czarzasty mówi językiem coraz bardziej ostrym, coraz bardziej wojennym przeciwko prawicy. On po prostu chce nadgonić to, co robi Tusk i chce pokazać, że będzie jego świetnym wykonawcą.
10: Chociaż Tusk go podobno nie lubi.
11: A co to ma do rzeczy? Tusk nikogo nie lubi, chyba tylko swoją rodzinę lubi.
10: Wnuki zdaje się. Bo...
11: Może panią Merkel lubił. Ale Merca już nie lubi.
10: No dobrze, no właśnie, ale dlaczego on ma robić politykę brukselsko-berlińską, skoro po pierwsze Merca nie lubi, po drugie Merc odchodzi i w Berlinie szukuje się zupełnie inny układ.
11: To jest prawda.
10: Zupełnie nie tuskowy.
11: To jest... Ten układ, który jest, w ogóle nie jest tuskowy.
10: A ten, to który idzie, może być jeszcze bardziej tuskowy.
11: Może, ale po pierwsze, Ten układ nie jest zyskowy, Merz go nie znosi z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że Niemcy nie lubią swoich własnych popychadeł, ale po drugie, bo Tusk był wybrańcem pani Merkel, a pani Merkel mały włos nie wykończyła Merca do końca. Więc Merz jako ambitny facet ma pretensje i resentyment do Tuska. Ale to w ogóle nie jest istotne. Ważne jest co innego. Otóż wyobraź sobie, że takie AfD dochodzi do władzy. Wymyślmy to
10: no
11: sobie.
10: No dochodzi, to jest bardzo, już nie trzeba długo sobie wyobrażać.
11: I już, i co? Czy AfD zmieni politykę wobec Ameryki, czyli zapragnie, żeby Amerykanie i żołnierze i kapitał wrócili do Niemiec? Nie. Nie lubią specjalnie Amerykanów. Czy oni pójdą na wojnę z Rosją? Nie. Pójdą na układ z Rosją, czyli to zrobią, co jest marzeniem teraz tego rządu. Tylko, że teraz się tego zrobić nie da, bo ani Rosja do tego nie dorosła, bo to nie jest tak, że pod spodem mamy jakiś spisek niemiecko-rosyjski, Merz czy inna Merkel już dawno z Putinem do wszystkiego dogadali, tylko tam jeszcze wszystkie drzwi się nie pootwierały. Nie. Oni walczą ze sobą o to, żeby mieć jak najlepsze pozycje negocjacyjne wtedy, kiedy do tego stołu będą mogli usiąść. I Niemcy trzymają taką pałę na Rosjan pod tytułem niepodległa Ukraina. W tym celu trzeba bardzo Ukrainie pomagać i pomagają, żeby ona nie przegrała swojej suwerenności z Rosją. Potem tę suwerenność to się zabierze do Unii Europejskiej, ale to będzie kiedyś. A Rosja tak samo trzyma pałę z tyłu na Niemcy i na Europę Zachodnią pod tytułem nieustanna agresja. I to, czy tam wojna hybrydowa, jak kto woli, ta wojna może urosnąć. I obie strony te pały mają. To nie jest tak, że my biedni tu bronimy Polski, której właściwie nie bronimy, a tam Niemcy z Rosją się dawno dogadały, tylko nie wiadomo dlaczego czekają z takim następnym.
10: No bo jest takie przeświadczenie, że ta Jałta ruszy, że Nord Stream 2 i 1 będą budowane, czyż na razie to Berlin jak najbardziej pomaga Ukrainie. No chyba, że już wszyscy się pogodzili, że dojdzie do władzy, że do władzy AfD w Niemczech dojdzie i wtedy ten układ się zmienia. No dobrze,
11: czerzasty... Nie bardzo, proszę pana, nie bardzo. Się zmieni. W najważniejszych rzeczach stosunek do Rosji, stosunek do Ameryki, AfD ma dość podobny. Ma inny niż do Ukrainy. Ale myślę, że mądra elita niemiecka wytłumaczy AfD, że Ukrainie trzeba pomagać nie dlatego, że ich lubimy. Nie dlatego, że chcemy, żeby byli potężnym państwem. Nie. Dlatego, że Ukraina ciągle będąc niepodległa i mając sukcesy w obronie przed Rosją, będzie osłabiała pozycję rosyjską
10: w negocjacjach, biznesowych.
11: Przyszłych o powtórzenie tego planu Merkel 2.0, co się nazywał Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handel. Guzik z tego wyszedł, bo wszelkie zmiany w Rosji następują tylko te pozytywne, że będzie miała więcej pieniędzy i tak dalej, to tylko wzrost postawy imperialistycznej. Ale Niemcy nie wyobrażają sobie innego wariantu. Z Ameryką nie chcą, Chin się boją. Zostaje im Rosja, bo Chiny nie dadzą im, co im mogą dać? Elektryczne samochody, które zniszczą niemiecki przemysł. Chińską fotowoltaikę i wiatraki, która zniszczy niemiecki przemysł. Rosja, tak myślą Niemcy ciągle, może dać tańsze surowce, których ma skolko ugodno. O, znam dwa wyrazy po rosyjsku. I do tego to wszystko zmierza ze strony rosyjskiej też, ponieważ jedyną szansą dla Rosji to nie jest zajęcie Ukrainy, bo to nie rozwiązuje jej wewnętrznych problemów. Oni po to walczą z Ukrainą, żeby wymusić na Europie Zachodniej ustępstwa, taki pas wpływu, gdzie Rosjanie będą mogli robić co chcą, taki mniej więcej jak miał Związek Radziecki, albo większy, bo jeszcze Skandynawia. I chcą, oni to mówią wyraźnie w grudniu 21, w tym ultimatum wszystko zostało powiedziane i Putin i Rosjanie się tylko trzymają. Chcą mieć wspólny pakt o bezpieczeństwie w Europie. Co to znaczy po polsku? To znaczy, chcą współrządzić Europą Zachodnią, tylko tyle i aż tyle. A wschodnią chcą mieć pod swoją kontrolą.
10: Dobrze,
11: i o to idzie ta wojna i pytanie, co zrobi Ameryka, co zrobią Chiny.
10: To skoro przez Tuska przeszliśmy do tej polityki zagranicznej, to jeszcze bym wrócił do naszej polskiej sytuacji, do sporu o Trybunał. Dwa cytaty jeszcze z dwóch polityków koalicji rządzącej. Wspomniany przez ciebie Włodzimierz Czarzasty mówił tak.
13: Dostanie swojej szansy i działania z konstytucją. Czas minął. Nie widziałem pana prezydenta, bo pan prezydent nie został zaproszony. Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
10: Cytat i jeszcze Donald Tusk na drugą nóżkę.
12: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja. Moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. I będziemy to konsekwentnie, bez niepotrzebnych gestów, bez dramatów, będziemy to konsekwentnie przeprowadzać.
10: Tak, mówił Donald Tusk, abdykował, rezygnował, nie było go, bo nie zaprosiłem, miał miesiąc, zawiesił się sam. Jedno brzmiący komunikat w tej chwili tych dwóch polityków, którzy stali się ustami tej koalicji rządzącej. Myślę, Czarzasty stara się, jak powiedziałeś, że nadgonić, a może i przegonić Tuska. Zresztą on się tak ustawił pierwotnie, to o tym mówiliśmy, bo był taki moment, gdzie Donald Tusk dyskutował nie z prezydentem, tylko z szefem kancelarii, że tak go Karol Nawrocki ogrywał. Teraz chyba tu chłopaki, przepraszam, kolokwializm, politycy,
11: chłopaki i dziewczynki.
10: Przywódcy koalicji rządzącej wzięli się do siebie i starali się jednak, starają się podnieść tą rangę, żeby jednak boksować z prezydentem.
11: Powiem ci, co
10: może to weto przy okazji tych paliw trochę ośmieliło, że to był ten moment, gdzie złapali prezydenta na spalonym przy tym wecie i to dało im animuszu.
11: Paliwa się łatwo palą. Ja myślę, że scenariusz tego, o czym opowiadam, jest napisany dawno, tylko Tusk sprawdza za każdym razem, czy można się w miarę bezpiecznie posunąć do przodu, czy jeszcze nie, czy poczekać dzień i tak dalej. Czarzasty to jest taki, zawsze zapominam, jak to się nazywało, tacy wolni jeźdźcy, których się puszcza przodem, oni harcownicy, ale jeszcze inna nazwa.
10: Albo zakończycy.
11: O, raczej chodzi mi o zagończyków. On więcej szumu robi tę swoją jazdą na koniku, niż tym, co naprawdę potrafi wywalczyć. Więc to jest taki Sancho Pancha tego Don Quixota tuskowego, przy czym Tusk nie walczy z wiatrakami. Przede wszystkim wręcz przeciwnie, on je stawia. Najdroższe wiatraki na świecie stoją w wodzie i właśnie chyba 84 Orlen postawił.
10: Tak jest.
11: A, i takie fajne jest ogłoszenie, że było coś śmiesznego. W Metrze od 2 tygodni Warszawa zażądała dostępu do morza i otrzymała. To nie jest tak, że morze do nas przypłynie, ani że Warszawa się przeniesie nad brzeg, tylko chodzi o co innego. Otóż 4 wiatraki morskie będą dostarczały prąd do Warszawy.
10: Poza tym, to że bardzo mądre, to straty energetyczne będą spore, bo zanim po kablach dojdzie do Warszawy.
11: 30% jak w banku, ale też ten prąd jest najdroższy na świecie. Co przyznał także, to już szczyt wszystkiego. Jak powiem, to mam nadzieję, że go nie wyrzucą, bo to fachowiec. Szef PSE, czyli Polskiej Sieci Elektrycznych.
10: Elektroenergetycznych.
11: Niech będzie. Elektronicznych, ekonomicznych i ekologicznych. powiedział, że ten prąd, co my go budujemy z tych wiatraków morskich na Bałtyku, to jest tak drogi, że tańszy byłby prąd z elektrowni atomowej. To nieprawdopodobne, co można powiedzieć, i nikt tego nie słucha, to znaczy nikt z władz, nikt się tym nie przejmuje. Po prostu nie wolno stawiać tych wiatraków. Płacimy za nie potworne pieniądze. Szczepan Ruman, który często tu występuje, to wszystko policzył i tam mu 4 biliony z tego weszły w ciągu najbliższych tam 20 lat. Ale co naprawdę się dzieje? Ja usłyszałem, jak dobrze, że przytoczyłeś tego jednego Czerzastego i tego jednego Tuska, razem jak ten tekst brzmi. Słowo o Czerzastego. Pomożemy panu prezydentowi, słowo pana Tuska, w tym, żeby go na dobre zawiesić i żeby abdykował. To jest ten komunikat, który my mamy usłyszeć. To nie znaczy, że oni mają plan operacyjny, jak to zrobić, bo to zależy od okoliczności. Ale mają cel i wiedzą, jak straszyć. I to jest duża sztuka.
10: Ale to jest zawiesić prezydenta przed wyborami?
11: No jasne.
10: No, to mają niedużo czasu.
11: Ale obiecują, że ten Berek wejdzie naprawdę do tego trybunału.
10: Pod dzisiaj rano w telewizji Polsat.
11: To za późno.
10: Berek powiedział, że przyniesie prezent, właśnie chyba powiedział nam wszystkim, ale chyba pan Berek, mówiąc nam wszystkim, miał na myśli pana premiera jednak. Że panu
11: obiecał mu.
10: Ale tak, to trochę brzmiało między wierszami. Może nie, ja nadinterpretuję, ale
11: Łukasz,
10: tak jakby
11: to
10: obiecał
11: nie zależy od że jakiegoś
10: bo ja rozumiem,
11: tam Berka.
10: Nie dowiózł na trzecią rocznicę wyborów, to może
11: ale Berek się nie liczy
10: na...
11: w tym grze.
10: Nie, no jest pionkiem dość ważnym.
11: Jest pionkiem.
10: Jakbyś zobaczył te obrazki z Trybunału.
11: A czyja jest łapka, która te pionki na szachownicy przestawia?
10: Ale wiesz co, jak...
11: Przecież musisz podjąć decyzję o tym, że policja wchodzi.
10: Historia wojskowości mówi jasno, siła armii zależy od kogo?
11: Od pionków.
10: Od sierżantów. Armia stoi na sierżantach.
11: Myślisz, że Berek jest sierżant? To wyszkolenie zależy i pierwsza bitwa, no. Ruskie przegrały, bo im podoficerstwo wyginęło w 22 roku.
10: Jak się popatrzy na to, jak on zarządza tymi sędziami, którzy są za nim, to... Bo nie
11: mówisz o Berku
10: to,
11: i o tej...
10: Tak, o tej,
11: ale
10: że
11: kluczowe...
10: oni za nim jak trusie za panią matką i on tam wchodzi, dowodzi, szarpie się z tym, że...
11: To jest załatwione.
10: To jest naprawdę sierżant, który dostał
11: prosto,
10: masz zdobyć.
11: Nie.
10: I on powiedział, nie zdobyłem 15, ale na 13 grudnia to ja zdobędę.
11: Myślę, że się mylisz.
10: To jak to jest?
11: On dowodzi tą ósemką i tu absolutnie się zgadza.
10: Niezależnych prawników wybranych.
11: I po to został mianowany. Przecież decyzja główna jest... Jak usunąć Święczkowskiego, bo jeśli się go nie usunie z funkcji prezesa, legalnie czy nielegalnie, wszystko jedno, dla Tuska, znaczy nie wszystko jedno, ale tak się stanie, trzeba go usunąć, ponieważ trzeba zwołać posiedzenie Komitetu Zgromadzenia Ogólnego, które będzie mogło dopiero usunąć tego prezesa, powołać tego Berka albo innego, wszystko jedno. I co najważniejsze, zacząć podejmować uchwały, które unieważniają uchwały poprzedniego Trybunału Konstytucyjnego. No to tak z miesiąc musi potrwać. Nie dlatego, że oni tego nie potrafią zrobić 5 minut, bo potrafią. Te papiery na pewno już mają napisane. O co innego chodzi? Polska ludzkość musi to przełknąć, musi w wiadomościach wieczorem się dowiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny uważa, że uchwała numer 1, 2 i 3 Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej czy pana Święczkowskiego są nieważne od samego początku, ale jak się powie 4, 5, 6 i do 38, to lud tego prosty nie obejmie, więc trzeba po kolei. I to trochę trwa. W związku z czym według mnie, jeżeli na końcu ma być zawieszenie prezydenta nawet na miesiąc i jakiś stan wyjątkowy, wszystkie podpisania wet prezydenckich i tak dalej, to do tego trzeba się przygotować i jeszcze w dodatku tak, żeby wygrać tę kampanię, czyli trzeba zastraszyć bardzo prawicę i ludność prawicową, elektorat. I to wymaga czasu i Tusk to robi z dnia na dzień. Te słowa stają się coraz bardziej ostre jego i Czerzastego, bo Czerzasty ma tę odwagę straceńczą mówienia prosto, tak jak Tusk, albo jeszcze ostrzej, to wymaga czasu. ale według mnie Berek jest tylko pionkiem i nie on zdecyduje o tym, kiedy wejść siłą, bo pewnie trzeba będzie, do Trybunału Konstytucyjnego. Bo jeśli nawet prokuratura, to jest jeden z planów, wniesie wniosek do Trybunału o zdjęcie immunitetu ze Święczkowskiego, albowiem coś tam zrobił złego kiedyś, wszystko jedno, a ostatnio nawet naruszył, chyba wczoraj, naruszył osobistą niezależność fizyczną pana Berka.
10: Tak jest. I tam są zarządy.
11: Za to można mu zdjąć immunitet. No jak on śmiał.
10: Zarzuty wobec urzędników, wobec szefa ochrony. Pamiętajmy, że Trybunał ma własną straż, własną, więc tam już wobec jeszcze innej, drugiej pani urzędniczki.
11: Ale kasy nie ma. To może nie płacą im?
10: No właśnie, Bogdan Święczkowski twierdzi, to jest też taka informacja trochę, chyba tego nie powiedział wprost, ale to chodzi, że on jest pewien tej siódemki, że oni zostali tak przeciągani, także właśnie finansowo, że oni raczej się złamią, sędzie, a to jest główny
11: on chyba
10: plan.
11: Płaci ludziom, pracownikom, a na sędziów nie ma pieniędzy.
10: Bo skoro się nie udało wjechać koniem trojańskim, to jak się inaczej zdobywa twierdzę? Zdradą.
11: Tak, ale jest
10: zawsze
11: kilka metod.
10: Potrzebny
11: tak,
10: jest...
11: Tak. I tu się najbardziej boją
10: pisowcy, tak. Że kilku
11: że któryś z nich...
10: Z tej siódemki przejdzie do obozu Berka, Tuska i wtedy nagle się zbierze jedenastka i oni zwoją zgromadzenie ogólne, odwoją Święczkowskiego
11: tak.
10: I już
11: ale zobacz, gdzie jest punkt krytyczny. Otóż prokurator pisze wniosek o zdjęcie immunitetu ze Święczkowskiego i goniec z prokuratury zanosi go do Trybunału. Ataś Borowski go przepuści, pan Święczkowski przyjmie osobiście, ponieważ w tej chwili osobiście przyjmuje pocztę, bo jakby przyjął kto inny, to go zaraz Tuski wsadzą do więzienia, znaczy do aresztu. Tak jak te panie, które przedtem nie przyjęły jakby tych pism od tych sędziów, co nie ślubowali wobec prezydenta. I no więc przyniósł. No to pan Święczkowski mówi, no ale nie mogę zwołać zgromadzenia ogólnego, bo tego nie ma, tamtego nie ma, a ten jest chory. Trzeba tych sędziów prowadzić na siłę i posadzić za stołem. I to mi się wydaje punkt krytyczny. Nie wiem, kto to może zrobić. Policja pewnie trochę by nie chciała, bo czegoś takiego nie było i za to będą procesy.
10: Ja mam różne, bo część osób mówi, że policja się trochę tam stawia okoniem, część mówi, że to nieprawda. Jest informacja, że tam zarządza sztab trzyosobowy z takimi oficerami, którzy tam planują. To jest pan Kierwiński.
11: Znany oficer.
10: Syn pułkownika stanu wojennego, więc może on sam nie oficer, ale po tatusiu awansem. No tu już oficer, podpułkownik służb UOP, pan Sienkiewicz Bartłomiej, obecnie europoseł.
11: Znany oficer. Tym razem
10: i inny
11: szybko
10: znany
11: awansowany
10: oficer,
11: pułkownik.
10: Tak jest, podpułkownik.
11: On
10: jest podpułkownikiem.
11: On już generała powinien przecież za tą telewizję dostać.
10: On jest podpułkownikiem, bo on był niejawnym, a już pułkownicy muszą być jawni w służbach, stąd on był podpułkownikiem. Jest podpułkownikiem. I generał Kujawa. Znany tobie, drogi doktorze, skąd inno.
11: Sienkiewicz też.
10: Też.
11: A z Kierwińskim raz w życiu rozmawiałem. Też go znam.
10: Współczuję.
11: Sobie też.
10: Widziałem Kierwińskiego w Sejmie. Też z nim rozmawiałem parę razy. To wyjątkowo nie...
11: Ale ja z nim strasznie dawno rozmawiałem. Jak był wicemarszałkiem.
10: Niepoukładany człowiek, jeżeli chodzi o estetykę bycia. Tak czy inaczej, ci trzej panowie mają dowodzić tak operacyjnie, tak w sensie na bieżąco. Tu jak wejść, tyłem, przodem. Tak, bo Donald Tusk nie zajmuje, czy którą furtką wchodzić. Tym się właśnie zajmują...
11: Takie Sienkiewicze
10: i jakimi siłami. Ale jest jeszcze jeden pomysł.
11: Ogniem i mieczem czy potop? W Trybunale, popatrz, mają dwie metody. Można by zalać wodą ten Trybunał.
10: Albo to jest...
11: Albo...
10: Patrzę na oficjalną stronę w tej chwili Trybunału Konstytucyjnego i tam jako sędziowie obecnej kadencji jest 10 nazwisk. Łącznie. Mhm. 7 starych i 3 nowych, od których prezydent przyjął ślubowanie.
11: Przyjął ślubowanie, tak.
10: I teraz rysuje się taki oto scenariusz, z którego prezydent staje się nie chce skorzystać, a on byłby niegłupi moim zdaniem. Niech wezwie do ślubowania któregoś z tej, jeszcze z tej tą brakującej piątki.
11: No i co?
10: I będzie jedenastka. I niech tą jedenastkę Święczkowski, a w tej jedenastce...
11: Jako zgromadzenie ogólne.
10: Tak, większość mają cały czas staż.
11: I tylko niech, pytanie,
10: i niech zwoła ten skład.
11: Czy oni przyjdą?
10: No, to, jak nie przyjdą...
11: To też dobrze.
10: Znaczy, nie wiem, czy dobrze, ale uchylają się, nie uchylają się od...
11: Tak, od pełnienia funkcji, a mówili, że bardzo chcą sądzić.
10: A ja nie wiem, czy nie ma jakichś sankcji za to.
11: Nie mam pojęcia.
10: To trzeba by sprawdzić, ale powołuje się jeszcze jednego. Trzeba by kogoś wybrać, bo będzie to głupie, no bo cała ta piątka brała udział albo w sali królowej, albo u pana marszałka, pan Berek, więc trzeba by trochę złamać własne wytyczne. Nieważne. No ale wtedy ta jedenastka, że oni przyjdą, a chyba tam właśnie muszą przyjść, bo chyba nie mogą się uchylać, chyba że jakieś zdrowotne kwestie, będą musieli na przykład rozsądzić spór kompetencyjny między Sejmem a prezydentem co do właśnie mianowania sędziów. Będzie można parę spraw załatwić. To jest pytanie, czy w ten sposób prezydent zagra, czy nie zagra.
11: Co to za kraj, w którym dziennikarze Radia Wnet wymyślają, jak rozwiązywać największe spory polityczne, a nawet ustrój zmieniać?
10: Pana prezydenta zacytuję w to miejsce. Ale bo dzisiaj podpisał 8 ustaw, 3 zawetował i przy okazji tego...
11: Możesz też zapytać też pana profesora Ryszarda Piotrowskiego o rzecz niesłychanie podstawową. Znaczy o różne rzeczy możesz go zapytać, bo to jest najlepszy według mnie konstytucjonalista w Polsce.
10: Był dzisiaj rano w Radio Wnet. Można odsłuchać na stronie albo na
11: YouTube. Ale ci powiem, o co go zapytać? O to, czy Trybunał Konstytucyjny jest sądem? Czy to należy do sektora władzy sądowniczej? Bo według prawnika Jana Maria Rokity Trybunał Konstytucyjny sądem nie jest. I dlatego jest ciałem, które rozstrzyga kwestie polityczne, czy ustawy są zgodne z konstytucją, czy nie, ale czyli jest władzą kontrolującą Sejm. I zarazem jego orzeczenia są ostateczne. Nie ma wyżej władzy, co prawda TSUE mówi, że jest wyższą władzą, ale jeszcze większość polskich polityków tak nie uważa, ale i do tego dojdziemy. Jeśli nie jest sądem, to wtedy nie obowiązują te przepisy dotyczące sędziów, ale najważniejsze jest to, wtedy jasne jest, że do takiego ciała wybiera ciało polityczne jak Sejm czy Senat, albo nawet rząd, i nic z tym złego nie ma, tak sądzi Rokita, i wobec tego oni nie są niezależni od polityki, ale nie przysługują im immunitety i przepisy takie jak zwykłych sędziów w sądach. I przede wszystkim nie podlegają ministrowi sprawiedliwości w żaden sposób. Jak sędziowie, jakiś rodzaj tego podporządkowania tam jest. Ale to tylko profesor Piotrowski wie takie rzeczy, a warto by to ustalić i dopiero wtedy go zapytać, czy tak to można rozwiązać, jak mówisz, i co by się działo.
10: No dobrze, to posłuchajmy samego prezydenta, co mówił o zaistniałej sytuacji.
14: Ani do rozwiązywania problemów obywateli. I za tę pracę Polacy im płacą. Dlatego dość wymówek. Czas wziąć odpowiedzialność. Od wielu miesięcy słyszymy, że największą przeszkodą są prezydenckie weta. Że to prezydent nie pozwala rządzić. To wygodna polityczna opowieść. Tylko że to fałszywa historia, która rządowi ma dać jedynie alibi i przykryć jego nieudolność czy złe decyzje.
10: Tu mamy narrację, że to rząd jest bierny, że rząd nic nie robi, a zwala winę na prezydenta. I jak rozumiem, to jest taka odpowiedź właśnie na te słowa wczorajsze i Tuska, i pana Czarzastego. Od początku tej kadencji Donald Tusk rysował taką oto narrację, taki oto obraz polskiej sceny politycznej, że już nikt się nie liczy na prawicy, tylko prezydent. I że on z prezydentem będzie walczył i jak rozumiem w tej chwili uznał, że chce tą walkę do końca, do usunięcia takiego lub innego Karola Nawrockiego z urzędu zamknąć. no mamy wspomnienia koabitacji między Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Nie wiem, jak się tym razem ta walka zakończy. Wydaje się, przy całym szacunku do Lecha Kaczyńskiego, który był chyba, nie znałem, to jest znaleźć lepiej, ale był dobrze wychowanym, kulturalnym człowiekiem i chyba na Tuska nie miał sposobu.
11: Pan go długo znał i nawet uważał, że jakoś mu tam ojcował politycznie, a ten Tusk mu się wyłamał, on tego nie mógł wierzyć, bo parę razy z nim tam pił wino.
10: Inne były czasy i Lech Kaczyński był jeszcze niezmiernie chłostany medialnie. Tej broni wobec Karola Nawrockiego Donald Tusk nie ma. Pod względem seksapilu takiego internetowo-medialnego Karol Nawrocki go przewyższa. Pod względem interakcji, tego jak jest, no bo sposobem na Kaczyńskiego był przemysł pogardy poprzez media. Tu ten system się nie udaje.
11: Jeszcze.
10: Moim zdaniem w ogóle się nie uda. Inne są media, inny jest świat, inny jest Karol Nawrocki.
11: Ale ty to...
10: Pytanie, jak się zabierze...
11: Ale ty to rozpatrujesz na płaszczyźnie narracyjnej, marketingowej, promocyjnej. A ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie skórka prawdziwej gry, która się toczy pod spodem i narracja jest niezbędna oczywiście Tuskowi, bo trzeba będzie narodowi wytłumaczyć, jeśli ta gra dojdzie do tego końca, o którym opowiadam, dlaczego prezydenta trzeba zawiesić na jakiś tam czas, czyli odebrać mu na jakiś czas kompetencje, potem mu się odda, w międzyczasie zrobi się co trzeba. I według mnie jest tak, że prawica nie widzi tej gry albo nie mówi, że widzi tę grę Tuska i w tym sensie Tusk jest bardzo pracowity, bo on zmierza do opanowania Polski, podporządkowania jej Unii Europejskiej, żeby nie kwiknęła i nie pisnęła i tu robi bardzo dużo. Ale elementem tego podporządkowania jest to, żeby Polska w żadną siłę nie rosła, żeby się nie rozwijała, żeby żadnych inwestycji dużych nie było, żeby nie było żadnego rozwoju w związku z tym, żeby ludziom działo się gorzej po prostu, żeby Polska wpadała w długi i to robi pracowicie, konsekwentnie i logicznie. On tylko nie robi dobrych rzeczy, za to robi dużo złych. Więc jeżeli prezydent mówi, ten Tusk nie robi niczego dobrego, to jest prawda. Ale celem Tuska nie jest robienie niczego dobrego. Tuska celem jest robienie dużo złego. I tego prezydent tak jasno nie mówi i prawica tego nie mówi. Ja w tej chwili państwu opowiadam coś takiego, że prawica nie widzi tej szachownicy Tuska, tej gry i tego, do czego Tusk prowadzi. Oni walczą z Tuskiem na takiej zasadzie. Tusk nic nie robi, Tusk jest liberalny, Tusk jest lewicowy, Tusk popiera jakieś gendery, jakieś ideologiczne rzeczy. A Tusk po prostu likwiduje suwerenność Polski i chce ją podporządkować Brukseli i Berlinowi.
10: I na koniec
11: to jest
10: musi...
11: zupełnie inna gra.
10: W szerokim tego słowa znaczeniu koniecznie fizycznie zlikwidować Karola Nawrockiego, zlikwidować prezydenturę jako tą prezydenturę.
11: Czynną prezydenturę Nawrockiego. Odebrać mu wolność decydowania. Można to zrobić na wiele sposobów. Jak mówił prezydent Komorowski, który wtedy nie był prezydentem, przed jeszcze zamachem smoleńskim, pamiętać co mówił, a poleci gdzieś prezydent Lech Kaczyński i problem się skończy.
10: Nie? I wszystko się zmieni.
11: To może
10: tak to brzmiało.
11: To jest jedna metoda. Druga, zawiesić, no bo nie wiadomo co z tą uchwałą o ważności. Trzecia, tak go atakować, żeby mu spadło poparcie, rozbić prawicę, uniemożliwić to, żeby prawica mogła razem negocjować o przyszły kształt parlamentu, Sejmu, Senatu, rządu. To na razie idzie dobrze, ponieważ zawsze jakaś partia prawicowa się spod kontroli wymknie i jakiś Morawiecki powie, a ja pójdę samodzielnie do wyborów, czyli nawet nie pójdzie pak senacki. Albo Mencen mówi, a według mnie to następne wybory wygra tu, co to za problem. Albo w razie czego będzie rząd mniejszościowy, czyli bez niego. Niestety, ale jedynym liderem prawicy, który mówi o konieczności wspólnego działania, jest prezydent. Więc liderem prawicy jest tylko on. Jarosław Kaczyński tym liderem całej prawicy nie jest, bo wszedł w konflikt z Mencenem i oświadczył, że Brauna nie dopuści do wspólnego negocjowania, rządzenia większości parlamentarnej. No to znaczy, że i Mencen, i Morawiecki, i Kaczyński mówią, są rzeczy ważniejsze niż wygrana prawicy. A według mnie nie ma nic ważniejszego niż obrona suwerenności Polski i ja się martwię, że tylko prezydent takim liderem w tym kierunku, w tej sprawie jest.
10: Prezydent oczywiście powiedział, że z Braunem będzie dyskutował, że jest i to w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, ale
11: nie wyciął go z rozmów.
10: Chociaż te taśmy to zostały ujawnione, rzeczywiście Braun bardzo mocno atakuje prezydenta i od sierpnia zapadła gdzieś decyzja, mniej więcej po roku prezydentury idziemy na walkę także z Nawrockim, decyzja w koronie Brauna. I no, to widać na wielu polach, w wielu wypowiedziach, to każdy może prześledzić. I nagle, że w tej chwili takim hasłem, to tak zaś było przy Trybunale ostatnim, gdzie to Grzegorz Braun, bo Konfederacja nawet stanęła bliżej PiSu. Był tam Krzysztof Mulawa jako poseł Konfederacji Ruchu Narodowego przed Trybunałem. Krzysztof Bosak trochę niuansował, ale bardzo mocno w tym niuansowaniu jednak stawiał na krytykę rządu i poparcie manifestacji. I nagle jedynym dysponentem hasła w obecnej sytuacji PiS-PO jedno zło stał się Grzegorz Braun, który bardzo mocno porównuje... Okay. Ci i ci, nie nasza sprawa. Oczywiście to, co robi Tusk, jest złe, ale PiS też robił źle. I tu na obydwie nóżki skaczą. I rzeczywiście tak jest, że trochę Konfederacja abdykowała z tego hasła. Jest także zaplecze medialne Brauna bardzo mocno, na przykład jak tam ta policja szturchała ludzi, wyprowadzała, to były głosy. To, co z nim robił, to jest pikuś z tego, co robił PiS. Jest taki głos jednego z poważnych blogerów, czy poczytnych wideoblogerów oglądanych, a będących zapleczem de facto medialnym Brauna, który przy okazji Trybunału i sytuacji działań policji przed Trybunałem obecnie wysmażył cały długi PiS, PiS atakujący Prawo i Sprawiedliwość.
11: Ja rozumiem, tylko ty się koncentrujesz na tym, co ci niektórzy, czy prawie wszyscy politycy prawicy mówią. Oni działają przeciwskutecznie, znaczy przeciwko szansie na rządy prawicy. To ja bym powiedział inaczej. I to dzisiaj napisałem na X-ie. Prezydent, jako zwolennik albo twardy żołnierz powołania patriotycznego rządu, który będzie bronił niepodległości i suwerenności Polski i przed Rosją, i przed Ukrainą, i przed Niemcami, i przed Berlinem, a może nawet przed Ameryką. Otóż nie ma tu za dużo sojuszników. W związku z tym on musi, tak jak Tusk, zacząć mówić bezpośrednio do ludzi, do narodu, do elektoratu. Ponad głowami mediów, ponad głowami partii. Inaczej się tego nie da zrobić.
10: Ale już tak robi prezydent. Od początku tak robi. To była ta innowacja Szefernakera, że tam, gdzie komunikował się bezpośrednio. No tylko pytanie, czy za tym pójdzie budowa ruchu.
11: No o właśnie. O właśnie. Jeśli nie możesz tego zrobić z partiami, prezydent nie może, bo te partie się wyłamują, coś tam.
10: No kłócą się, Rozwój Plus,
11: mówi, PiS, tak. Nie patrzmy w tej chwili na to, ale dobrze ci to podsumował pan Łukasz Pawłowski, z którym dzisiaj rozmawiałeś, z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. On twardo powiedział, według jego sondaży, a coś powiedział jeszcze więcej. My jesteśmy najlepszą grupą sondażową w Polsce. Ja też tak uważam przy okazji. I dlatego jesteśmy tacy drodzy. W ogóle fajne to było. Powiedział, bez Brauna prawica nie będzie miała większości. Po prostu. Bo w tej chwili PiS będzie rósł, Platforma czy tam

0: Dzisiaj ujawnionym sondażu to był realizowany w dniach 1 października, 13 października, przez prawie dwa tygodnie. To są taki nowy cykl sondaży OGB na większej próbie. 2000 respondentów, a nie 1000, jak się z reguły robi. Oczywiście tak, w socjologii już odkryto dawno, że to nie wielkość próby, a jej reprezentatywność ma większe znaczenie, no ale powiedzmy, że tutaj ta reprezentatywność jest lepsza. No i ten sondaż przynosi podwyżkę poparcia dla PiS-u. I dla Korony Braun, na spadek dla Konfederacji.
1: Bardzo logiczne.
0: Ale i Łukasz Pawłowski to tłumaczył tym, że im bliżej będzie wyborów, tym PiS będzie krzepł jako ta główna, największa formacja, że o żadnej mijance z Konfederacją czy z Braunem nie ma mowy.
1: Nigdy
0: że
1: ta, w to nie wierzyłem.
0: Bo w tym pogłębionym sondażu obydwie Konfederacje sumowane mają mniej poparcia niż PiS sam. PiS ma 25%, tak. A one mają mniej niż 12, mają po 11 z groszami. I że PiS jednak jako ten wyraźnie największy będzie się w kampanii wyborczej wzmacniał.
1: W razie czego negocjacje.
0: A nie, to już swoją drogą, ale będzie się wzmacniał, będzie największy, będzie pierwszy, dla wszystkich tych, którzy mówią byle nie Tusk, to pierwszym wyborem będzie największa partia.
1: Właśnie. A drugim będzie Korona.
0: Tak,
1: jest. Bo Konfederacja traci swoją wyrazistość. Mencen tak gada, że nie wiadomo czego chce.
0: Mencen się ogłosił, nie wiem, czy po tym sondażu, że rusza w trasę. Krzysztof Bosak jest w swojej trasie od dawna. I to, co im działało, te dwa skrzydła, że oni trochę obok siebie, pytanie, czy im nie rozjedzie jednak koniec końców. Czy są dwie partie w jednej partii?
1: Tak. To ja to mówię od roku, bo rok temu mi to opowiedział jeden z liderów Konfederacji, że te dwie partie już działają oddzielnie, a przywódcy nie rozmawiają ze sobą, czy nie mogą się porozumieć. Rozmawiają, bo to widzę, jak siedzą w Sejmie koło siebie, to tam muszą sobie trochę pogadać. Ale co mówią, to nie mamy mikrofonów. Otóż ludzie, elektorat, Polacy czują, że tu zbliża się wojna o wszystko. Nie z Rosją, bo wojny z Rosją nie będzie. Za słaba na to jest. Wojna wewnętrzna o niepodległość, suwerenność Polski. No to po jednej stronie stoją Tuski, a po drugiej stronie stoi PiS. Ale ten PiS przestał być taki wyraźny, nie mówi tego, co trzeba, co gryzie najbardziej ludzi, więc tak najbliżej ludzi stał się Braun, ale prezydent, który jak mówisz, mówi ponad głowami mediów partii, ja tego tak wyraźnie jak ty nie widzę, aż ci powiem, co należałoby zrobić, żeby to tak ładnie nie tylko zabrać, ubrać w konkretną formę narracji, ale też instytucji, zaraz o tym powiem. Otóż prezydent, tak jak kiedyś generał de Gaulle, kiedy był prezydentem Francji w soboty, siadał w głębokim fotelu przy kominku. Kominek był prawdziwy, nie elektroniczny.
0: Elektryczny.
1: I wtedy nie było. I mu wyjaśniał swoją politykę. Otóż to jest potrzebne, nie wiem, jest dużo kanałów zero w tej chwili, jest gdzie mówić, to nie musi być w telewizjach, ale może, ale chodzi o to...
0: No nie, ale generał de Gaulle miał własną partię, znaczy można mówić na różnych kanałach, ale dopóki w tej jednej przemowie, jak rozumiem, nie padnie hasło budujmy, czy inaczej, ja, Karol Nawrocki, prezydent, rozpoczynam budowę swojego ruchu politycznego, to cała ta gadalina może być trochę psu na budę, zupę.
1: Od początku jego prezydentury mówię jego ludziom, chyba prezydentowi, nie wiem czy mówiłem czy nie, zapomniałem, ale jego ludziom mówię, nie tyle budujcie, bo tego nie bardzo wam wolno, albo to trochę jest może niezgrabne, ale patronujcie i próbujcie wspierać ruch społeczny na rzecz rozwoju i suwerenności Polski, ponieważ partie prawicowe słabo w tej sprawie występują i nie gwarantują sukcesu. Te partie muszą być jakby od dołu wsparte przez taki ruch. I wtedy ludzie prezydenta mi mówili, że prezydent za takim patronowaniem nie jest. Wydaje się, że musi sobie w tej chwili zdać sprawę, że właśnie nie wystarczy mieć kancelarię prezydenta, trzeba mieć taki ruch społeczny, a zaczątki tego ruchu stoją na ulicy, tam pod Trybunałem Konstytucyjnym.

0: I prezydent ma rosnące teraz poparcie, bo już mu trochę przedtem malało. Im będzie bardziej wyraźny, tym będzie miał wyraźniejsze poparcie. I według mnie taki ruch trzeba powołać. Można go zacząć od tego, co tam stoi na ulicy, ale to się w Polsce zawsze daje robić, to od dołu, a nie od góry. Ale musi być wsparty przez prezydenta i prezydent może do tego ruchu mówić. Takim czymś był kiedyś ruch klubów Gazety Polskiej. Takim ruchem kiedyś był ruch kontroli wyborów. Kiedyś była czymś takim Akcja Katolicka albo Rodzina Radia Maryja. Trzeba apelować do tych ludzi, którym się czegoś chce w Polsce i dla których Polska, suwerenność Polski jest najważniejsza. I trzeba szukać tego lidera, bo nie ma ruchu bez lidera. No to, a prezydent jakby się jawi jako
1: naturalny
0: gotowy
1: lider.
0: Tak jest.
1: To już na koniec tego sondażu Łukasz Pawłowski twierdzi, że na pewno będzie jedna lista, jakaś w sensie większa lista koalicji rządzącej, może i jedna.
0: W to
1: tylko
0: wierzę.
1: Że bez partii Razem, czyli PSL,
0: tak, tak.
1: Wszystkie te post-Hołownie i Lewica.
0: Bo im wszystkim grozi to, że się nie wyrobią, a im bardziej
1: a
0: będzie
1: prawicy?
0: PiS rósł z Platformą, to dla SLD będą coraz mniejsze szanse na 5%. To Czarzasty wie. A po tej stronie właśnie...
1: Co z Rozwojem jest, Plus? Z ten...
0: Ja od początku, kiedy jeszcze Mateusz Morawiecki nie wyszedł z PiSu, to mówiłem także jemu, mówiłem, że jak wyjdzie, to dostanie 3-5%, a PiS straci 7 za karę. I to się sprawdza. Nie będzie żadnych 10, 12 ani 15. To mogą być zmarnowane procenty. Więc tylko prezydent jest w stanie opanować tę gorączkę pomiędzy ludźmi Morawieckiego a ludźmi PiSu. Ja słyszę z kraju, że ludzie PiSu albo ziobryści usuwają ludzi Morawieckiego z partii, to nawet starych i zasłużonych. To jest bez sensu dlatego, że prędzej czy później z tymi ludźmi trzeba będzie usiąść do negocjacji, bo nawet 2, 3 czy 4% są bardzo ważne i istotne. Bez nich, bez Morawieckiego, tak jak bez Brauna, nie wygra się wyborów. To paladę Marcin cały czas pokazuje na sondażach dotyczących Paktu Senackiego.
1: Nie dezawując Marcina Paladę, ale warto, żeby nasi słuchacze, widzowie wiedzieli, że Marcin Paladę szykuje się do startu z jedynki z listy Grzegorza Brauna. Zdaje się, Tarnów ma być dla niego ten okręg, więc to może nieco zaburzać jego analizę, ale...
0: Ale jak na razie...
1: Woli jasności,
0: chodzi mi o komunikat, jaki Paladę z siebie wydaje. Wszystkie partie prawicowe muszą razem stworzyć tę większość. Usunięcie jakiejkolwiek, czy jeśli którejś tam z nich nie będzie, nie będzie tej większości. I Łukasz Pawłowski temu nie przeczy, wręcz przeciwnie. Mówi to samo. Więc tu akurat Paladę jest okej. Okay.
1: A, nie, no w ogóle jest okej, okay, tylko...
0: Chce być jedynką u Brauna, niech sobie
1: chciał
0: będzie.
1: Chciał być u Kukiza, ale Kukiz dał mu dwójkę,
0: gdzieś,
1: więc się obraził. Teraz, zdaje się, ma tą jedynkę pewną, ale jeszcze w polityce pewność to jest taka, że słowo podobno u Brauna te jedynki pan poseł, wiceprezes Skalik rozdaje i rozdaje podobno z nadmiarem, w sensie na jedną jedynkę
0: to,
1: z kilku jest kilku obietnic, więc różnie może być.
0: Jakby ktoś moją książkę przeczytał, to byś dowiedział, jak to w Porozumieniu Centrum było. No tak właśnie. Samo.
1: To tak, Orle Gniazdo. Pierwsza i nie ostatnia książka Józefa Orła.
0: Ostatnia, proszę państwa, ostatnia.
1: Spożyjemy, chyba. Zobaczymy. 23 minuty, kończymy. To był Wieczór Wnet. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i radiosłuchaczom, i widzom na kanale YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję państwu bardzo, dziękuję Łukaszu. Dobranoc.
2: Wieczór Wnet.
3: Reklama. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.
2: Autopromocja. Od cudownego dziecka przez wirtuoza po legendę muzyki skrzypcowej. Tak w dużym skrócie możemy scharakteryzować postać Henryka Wieniawskiego, wybitnego polskiego muzyka i kompozytora XIX wieku, który podbijał największe sale koncertowe swoich czasów. Już w najbliższy piątek od 13 do 15 zapraszamy na audycję specjalną poświęconą Wieniawskiemu oraz trwającemu obecnie w Poznaniu konkursowi jego imienia.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing. To była autopromocja.
8: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. To w takim razie porzucamy politykę, zwłaszcza tę polską. Przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. Trochę po trochę Zbyszek Domorowski. Buenas noches, come samo.

Minęło parę dni od 12 października, czyli rocznicy pewnego wydarzenia, dzięki któremu w Ameryce Łacińskiej większość mieszkańców posługuje się językami romańskimi, językami iberyjskimi, czyli językiem hiszpańskim i portugalskim, a mianowicie po prostu od tak zwanego odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Powiedziałem tak zwanego, bo jak wiemy, Krzysztof Kolumb Ameryki Łacińskiej Ameryki w ogóle generalnie nie odkrył. Mówimy przede wszystkim o wydarzeniu sprzed 534 lat, kiedy to 12 października 1492 roku, anno domini 1492, Krzysztof Kolumb wylądował na wyspie Guanani, obecnie znany jako Guanani, w archipelagu Bahamów, ale dobrze pamiętam. Wówczas nazwał ją San Salvador. Znaczy, Krzysztof Kolumb i jego marynarze. Natomiast ja bym nie chciał wspominać o tym samym wydarzeniu, ale o samej podróży, bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że sama podróż, która trwała prawie ponad 2 miesiące, około 70 dni, była naprawdę bardzo poważnym wydarzeniem logistycznym. Rozpoczęła się ona 3 sierpnia 1492 roku w porcie Palo de la Frontera w dzisiejszej hiszpańskiej prowincji Huelva, czyli w Andaluzji, kiedy to wyruszyły 3 statki Santa Maria, czyli ten okręt kapitański, okręt flagowy oraz dwie karawele Pinta i Niña. Przewoziło ona około 90 członków załogi wraz z zapasami żywności obliczonymi na blisko rok. Ciekawe, proszę Państwa, prawda? Zresztą sama wyprawa nie płynęła prosto na zachód, to znaczy nie płynęła prosto ku nowym lądom, czy tam generalnie Chinom i Japonii, jak wyobrażał to sobie Krzysztof Kolumb. Ale najpierw zrobiła sobie 2 postoje na Wyspach Kanaryjskich, na wyspie Gran Canaria i na wyspie La Gomera. Ale weźcie Państwo pod uwagę również fakt, że zanim doszło do tej wyprawy, potrzebne było wsparcie. Po pierwsze wsparcie rządzących ówczesną Hiszpanią Reyes Catolicos, czyli Fernanda i Izabeli. I to porozumienie zostało podpisane 17 kwietnia 1492 roku. Była to umowa, która określała warunki handlowe przedsięwzięcia. Żeglarz, znaczy Krzysztof Kolumb, miał otrzymać 1/10 zdobytych towarów i mógł pokryć 1/8 kosztów w zamian za równą część zysków. Ale sam kapitał pochodził z innych źródeł. Tutaj na przykład taki niejaki Luis de Santángel, notariusz, pożyczył koronie 1 140 000 maravedíes. Natomiast sam Kolumb zgromadził kolejną część środków dzięki pożyczkom od partnerów i andaluzyjskich kupców. Generalnie, proszę Państwa, chodziło o to, żeby podzielić ryzyko pomiędzy państwo, prywatnych finansistów i inicjatora projektu. No i o czym też trzeba powiedzieć. Ładownie statków Krzysztofa Kolumba zaopatrzono w żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Mamy tutaj, proszę Państwa, m.in. o pszennych sucharach, winie, occie, warzywach strączkowych, serze oraz mięsie i rybach w solance. Słodka woda była przewożona w drewnianych beczkach i z upływem tygodni traciła na jakości, co zresztą stanowiło jedno z głównych ograniczeń autonomii każdej ówczesnej podróży oceanicznej, także bardzo ważne było uzupełnianie zapasów w trakcie podróży. Wspomniałem Państwu, że statki zatrzymały się na Wyspach Kanaryjskich, tam uzupełniono zapasy wody, drewna opałowego, mięsa i tak dalej, i tak dalej. Warto również wspomnieć, proszę Państwa, że Krzysztof Kolumb do swojej podróży na zachód wykorzystywał pasaty, czyli wiatry, które na tym odcinku Atlantyku wieją nieprzerwanie z północnego wschodu. I ważne było też to, żeby po prostu płynąć określonym kursem, żeby właśnie nie wypłynąć z tych pasatów, dlatego że po prostu inaczej okręty stanęłyby w ciszy oceanicznej. Warto przypomnieć również o tym, że admirał Krzysztof Kolumb prowadził 2 takie dzienniki podróży, liczniki odległości, to znaczy jeden prawdziwy, a drugi taki, który podawał mniejsze odległości. On służył do tego, żeby podawać te odległości załodze, żeby po prostu trasa nie wydawała się aż tak długa. No tak czy inaczej wiemy o tym, że 12 października 1492 roku wszystkie 3 statki dotarły do Nowego Świata. Jeden z nich w noc wigilijną 25 grudnia 1492 roku osiadł na mieliźnie u północnego wybrzeża wyspy Hispanioli, czyli współczesnej Haiti albo Dominikany. I
jego drewno wykorzystano do wzniesienia fortu La Navidad, czyli takiej, można powiedzieć, pierwszej osady na... pierwszej takiej europejskiej, można powiedzieć tak, osady na Nowym Świecie.

Powiedział Państwu, że polityki nie zabraknie, w związku z tym teraz troszkę polityki, ale takiej bardzo, bardzo lokalnej i bardzo, bardzo ciekawej. Przenieśmy się, proszę Państwa, w dolinę rzeki Angamarca w ekwadorskich Andach, gdzie mówimy tutaj, proszę Państwa, o dolinie, w którą zamieszkuje około 7 tysięcy mieszkańców i którzy no, chcieliby się jakoś móc przedostawać w okolice wybrzeża ekwadorskiego. Tam owszem prowadzi droga, ale problem jest taki, że ta droga jest stara, zniszczona i tak dalej, i tak dalej. I no i trudno się nią przemieszczać. W związku z tym rząd ekwadorski i samorządy zdecydowały o rozbudowie drogi. Ta rozbudowa się rozpoczęła. No ale się pojawił jeden mały problem, mianowicie siedlisko, jedyne w zasadzie na znane w świecie siedlisko ropuchy arlekinowej Hambato. Generalnie, proszę Państwa, sprawa stawia w opozycji potrzebę zapewnienia drogi dla społeczności borykających się z trudnościami w przemieszczaniu się, zwłaszcza w przypadku nagłych przypadków medycznych, z ochroną gatunku, którego pozostało już tak naprawdę niewiele osobników. Generalnie, proszę Państwa, problem jest taki, że cała sprawa zamknęła się w sądzie, bowiem został wszczęty spór sądowy w imieniu zwierzęcia chronionego na mocy praw natury uznanych przez ekwadorską konstytucję. I jak podaje magazyn National Geographic, w lutym tego roku sąd wyższej instancji przyznał środek zabezpieczający na rzecz ropuchy Hambato i nakazał wstrzymanie prac budowlanych na dotkniętym obszarze. Środek zabezpieczający jest mechanizmem konstytucyjnym, którego celem jest natychmiastowa reakcja na potencjalne naruszenie praw zwierzęcia. Sam spór rozpoczął się w roku 2024, kiedy to władze prowincji Cotopaxi zatwierdziły poszerzenie jedynej drogi dojazdowej właśnie do doliny rzeki Angamarca. Natomiast okazało się, proszę Państwa, że prace obejmują m.in. wywóz ziemi i użycie materiałów wybuchowych. W związku z tym wolontariusze oraz organizacja Alianza Hambato zaczęła ostrzegać, że gruzy spadają w kierunku rzeki, na których brzegach, że tak powiem, mieszka owa ropucha. I we wrześniu 2024 roku Alianza Hambato oraz Ekwadorska Koordynacja Organizacji na Rzecz Obrony Przyrody i Środowiska, czyli SEDENMA, złożyły wniosek o środek sądowy właśnie w celu wstrzymania prac. No tak czy inaczej, proszę Państwa, w skardze przedstawiono Hambato jako podmiot chroniony przez gwarancje konstytucyjne dotyczące przyrody, nie ograniczając się jedynie do ewentualnego wpływu na mieszkańców lub organizacje ekologiczne. Ale, no cóż, proszę Państwa, sądem władze prowincji Cotopaxi zaczęły udowadniać, że budowa nie spowoduje poważnego wpływu na środowisko. I co ciekawe, proszę Państwa, zorganizowano taką kontrolę środowiskową, podczas której nie odnotowano żadnych osobników owej ropuchy. Ale, jak mówi pani Maria del Carmen Vizcaino, współzałożycielka i dyrektor wykonawczy organizacji Alianza Hambato, powiedziała ona tak, że brak obserwacji wcale nie świadczy o nieobecności tego gatunku, ale po prostu świadczy o tym, że ze względu na niewielką liczbę zwierząt trudno je znaleźć. No generalnie, proszę Państwa, problem jest taki, że samą ropuchę uznano za wyginiętą w 1988 roku, ale ponownie pojawił się on w roku 2016. No i jak tutaj mówi herpetolog Juan Guayasamin z Uniwersytetu San Francisco w Quito, owa ropucha była niegdyś powszechna w regionie andyjskim, natomiast wraz ze swoimi współpracownikami zlokalizował on 71 osobników podczas badań przeprowadzonych w dolinie w latach 2021-2022. I powiedział również, że specjaliści wiążą spadek liczebności gatunku z okresami upalnymi i suchymi oraz z grzybem Batrachohytrium dendrobatidis, który może wywoływać tak zwaną chytridiozę, czyli chorobę atakującą skórę płazów i mogącą zaburzać funkcje niezbędne do ich przetrwania. No tak czy inaczej, proszę Państwa, konflikt trwa. Czy wygrają ludzie, czy wygrają ropuchy? Zobaczymy.

Pozostaliśmy nawet na pacyficznym wybrzeżu obydwu Ameryk, ale przenieśmy się daleko, daleko na północ, a dokładnie do Kalifornii, to tej amerykańskiej i tej meksykańskiej. Przypomnę Państwu, że Kalifornia obejmuje dwa kraje. I chciałbym Państwu opowiedzieć o tak zwanych falach Kevina, czyli takich silnych falach, które występowały w ostatnich tygodniach i które spowodowały poważne zniszczenia zarówno w Kalifornii amerykańskiej, jak i na meksykańskim północnej części, powiedzmy tak, meksykańskiego wybrzeża Pacyfiku. Generalnie, proszę Państwa, mówimy tutaj o takich stanach właśnie jak Baja California Norte, jak Sinaloa i tak dalej, i tak dalej. Między innymi miejscowość, czy miasto w zasadzie Mazatlán, stolica Sinaloa, stanu Sinaloa, przepraszam bardzo. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż jak mówią meteorolodzy, owe zniszczenia spowodowane wysokimi i aktywnymi falami są wyraźną konsekwencją silnego zjawiska, jakim jest El Niño, które obecnie ma miejsce na Pacyfiku i jednego z właśnie z takich najbardziej charakterystycznych skutków tego zjawiska, czyli fal Kelvina. Same fale Kelvina, jak wyjaśnia Narodowa Agencja Oceaniczna i Atmosferyczna Stanów Zjednoczonych, czyli NOAA, w odróżnieniu od takich regularnych fal, fale Kelvina przemieszczają się pod wodą, mają bardzo duży zasięg i prawie nie wypływają na poziom morza. Według NOAA fale te często powstają na zachodnim wybrzeżu Pacyfiku w okolicach równika, a następnie rozprzestrzeniają się wzdłuż równika na zachód i na wschód. Po dotarciu do Ameryki Ameryki Południowej, między innymi północnej zresztą również, przemieszczają się dalej jako fale uwięzione przy wybrzeżu, oddalając się od równika zarówno na północ wzdłuż wybrzeża Ameryki Środkowej i Północnej, jak i na południe wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej. No i sama agencja wyjaśnia również, że fale Kelvina odgrywają kluczową rolę w rozwoju zjawiska El Niño, przemieszczając ciepłe wody oceaniczne z zachodniej części Pacyfiku na wschodnią wzdłuż równika. W ten sposób stanowiąc jedną z głównych dróg, którymi El Niño oddziałuje na zachodnie wybrzeże Meksyku i Stanów Zjednoczonych. W dodatku, o czym też trzeba powiedzieć, to co mówi NOAA, że same w sobie fale Kelvina nie stanowią zagrożenia dla społeczności nabrzeżnych, ponieważ mogą podnieść poziom morza o około 15 do 30 cm, czyli w zasadzie w perspektywie krótkoterminowej nie stanowi to poważnego zagrożenia. Natomiast w przypadku wystąpienia bardzo wysokich pływów czy fal cyklonowych, takie jak wywołane przez burze tropikalne czy huragany, które ostatnio pojawiały się na wybrzeżach Pacyfiku, i skutki mogą ulec wzmocnieniu poziomu, ponieważ poziom morza jest już zazwyczaj wyższy. Sama fala nie jest niszczycielska, natomiast efekt podniesienia się poziomu morza, który i tak jest już wysoki, wzmacnia owe silne fale. No i cóż, proszę Państwa, no wcale nie wykluczone, że ze względu na chyba najsilniejsze podobno w historii zjawisko El Niño z owymi falami mieszkańcy zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Meksyku będą jeszcze mieli długo, długo do czynienia.

kim był Ernesto Che Guevara, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Natomiast chciałbym Państwu opowiedzieć o pani, która nazywała się Heidi Tamara Bunke-Bieder. Jeżeli Państwu tak troszkę, że tak powiem, z niemiecka brzmi jej nazwisko, to bardzo dobrze. Heidi Tamara Bunke-Bieder, znana całemu światu jako Tania, urodzona w Buenos Aires w 1937 roku, dokładnie 19 listopada. Heidi Tamara generalnie była córką niemieckich emigrantów, którzy opuścili Europę. I nie nazistowskich, proszę Państwa, bo oni uciekali przed nazizmem. Sama rodzina natomiast powróciła do Niemiec w 1952 roku, a że ponieważ ich serduszko było bardzo, bardzo, czy ich serduszka, może powiedzmy tak, były bardzo, bardzo po lewej stronie, no to powrócili do Niemiec wschodnich. I tam Tania, jeszcze nie Tania, tylko jeszcze Heidi Tamara studiowała języki i związała się z komunistycznymi organizacjami młodzieżowymi, co pozwoliło jej połączyć działalność polityczną, umiejętności tłumaczeniowe i międzynarodowe kontakty. No i co wspólnego w zasadzie miała Niemka urodzona w Argentynie, która powróciła do Niemiec z Ernesto Che Guevara? No w zasadzie niewiele, aż do 1960 roku, kiedy to podczas wizyty kubańskiej delegacji w Niemczech Wschodnich Bunkę poznała Che. Znaczy, jeszcze wówczas, nie, już wtedy już był Che, Ernesto Guevara. No i okazało się, proszę Państwa, że oboje, no może nie wpadli sobie w oko, ale przypadli sobie do gustu. Tak czy inaczej, w 1961 roku Bunkę przyniosła się na Kubę, gdzie pracowała jako tłumaczka i współpracowała z organizacjami związanymi z edukacją, Międzynarodową Solidarnością oraz Federacją Kubańskich Kobiet. Warto również wspomnieć, że w tym samym czasie rząd kubański dążył do rozszerzenia swoich stosunków handlowych, dyplomatycznych i politycznych poza Amerykę. Dlatego też znajomość kilku języków czy umiejętność poruszania się wśród rozmówców z różnych krajów stanowiły naprawdę bardzo cenne atuty Tani dla struktur państwowych i partyjnych. Zresztą w tamtym czasie panna Bunkę przeszła szkolenie przygotowujące ją do zadań konspiracyjnych i przyjęła pseudonim Tania, którym zaczęła się posługiwać, posługiwała się również innymi alternatywnymi tożsamościami. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, że w październiku 1964 roku Tania przybyła do Boliwii pod nazwiskiem Laura Gutierrez Bauer. Przedstawiała się jako badaczka zainteresowana lokalnym folklorem, prowadziła lekcje języka niemieckiego i nawiązywała kontakty w La Paz. Natomiast jej głównym celem, takim prawdziwym naprawdę, było zorganizowanie sieci wsparcia dla przyszłej partyzantki, którą Che przygotowywał w tym kraju. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, że Tania zaprzyjaźniła się z boliwijskimi urzędnikami, przedsiębiorcami, dyplomatami itd., itd. Natomiast później przeszła na drogę partyzancką. Opuściła w 1967 roku, opuściła ona La Paz, czyli stolicę Boliwii, i dołączyła do działu partyzanckiego. Natomiast 31 sierpnia tego samego roku zginęła w zasadzce armii boliwijskiej podczas przekraczania rzeki Grande.

0: To poruszmy, proszę Państwa, do polityki i jednego z najgorętszych tematów obecnie w Ameryce Łacińskiej, czyli wyborów prezydenckich w Brazylii. No i okazuje się, proszę Państwa, że nie tylko polityka, nazwijmy to społeczna, międzynarodowa, gospodarcza i tak dalej, rozgrzewają Brazylijczyków, bowiem okazuje się, proszę Państwa, że równie silny jest spór religijny. I nie o to, czy Brazylijczycy są narodem świeckim, czy narodem wierzącym, bo jedni i drudzy są wierzący. Natomiast tutaj spór jak gdyby dzieli się, jeżeli chodzi o wiarę, a w zasadzie wyznanie. To znaczy spór pomiędzy katolikami, których większość głosuje na Lulę, czyli obecnego prezydenta Brazylii, a ewangelikami, a dokładnie zielonoświątkowcami, z których większość głosuje na Flávio Bolsonaro, syna byłego prezydenta Jaira. I tutaj okazuje się, proszę Państwa, że jedną z głównych kontrowersji jest postać Matki Boskiej z Aparecida, czyli Virgem da Aparecida, czyli patronki Brazylii, bowiem pojawiła się plotka, jakoby Flávio Bolsonaro chciał odebrać tej świętej tytuł patronki Brazylii. Zresztą sam Bolsonaro zaprzeczył, jakoby miał takie zamiary i oskarżył partię pracujących Luli o wykorzystywanie fałszywej informacji do celów wyborczych. Zresztą weźcie Państwo pod uwagę, że owy ewangelikusz generalnie no, nie uznają świętych, nie uznają świętości Matki Boskiej z Aparecido również. No tak czy inaczej sam Lula miał powiedzieć, dopóki będę prezydentem Republiki, nikt nie będzie wyśmiewał Matki Boskiej z Aparecidy. Trzeba nauczyć się szanować wszystkie religie. No, święte słowa, proszę Państwa. Natomiast okazuje się, że no rzeczywiście była to plotka. Episkopat brazylijski powiedział wprost, że generalnie zabrania jakichkolwiek komentarzy religijno-politycznych, że nie miesza się w politykę. Jest to również, proszę Państwa, bardzo słuszne zdanie. Natomiast to jest jeszcze o czym trzeba powiedzieć, że generalnie obecnie około 50% Brazylijczyków w wieku powyżej 16 roku życia deklaruje się jako katolicy. Natomiast około 29-30% jako ewangelikusz właśnie, czyli no de facto zielonoświątkowcy. Tak przynajmniej podaje firma badawcza Quest. Okazuje się, proszę Państwa, że Lula prowadzi w preferencjach wyborczych katolików, uzyskują 48% poparcia, czyli 5 punktów procentowych więcej niż w tygodniu poprzedzającym kontrowersje związane z Matką Boską z Aparecido. Natomiast Bolsonaro ma 29% poparcia w tej grupie. Zaś wśród wyborców ewangelickich na czele znajduje się oczywiście Flávio Bolsonaro z wynikiem 46%, podczas gdy Lula uzyskuje tutaj 27% poparcia. No i okazuje się, proszę Państwa, że ten czynnik religijny również jest jednym z ważniejszych aspektów przy preferencjach wyborczych. Nie mówimy tutaj, proszę Państwa, o, nie wiem, o majątku, pochodzeniu społecznym, klasie społecznej, kolorze skóry i tak dalej, ale właśnie mówimy o tym, że jeżeli ktoś na przykład uważa się za zielonoświątkowca, no to będzie głosował na kandydata zielonoświątkowego, niezależnie od tego, o swoich poglądów politycznych, czy są bardziej z lewicy, czy są bardziej z prawicy. No, taka ciekawostka.
1: Ela não vai pro rodeio pra ver montaria. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? Sabe o que é que ela quer?

0: Mariana Fagunda!
1: Przenieśmy się, proszę Państwa, na południe do Argentyny. Chciałbym Państwu opowiedzieć o takiej pewnej komunie, no w zasadzie można powiedzieć takiej neohipisowskiej komunie o nazwie Umepaj, która znajduje się w departamencie Córdoba, znaczy w prowincji Córdoba, w górach w tej prowincji. Dwóch członków tej grupy, Gaston i Konstanza, w 2012 roku kupiło gospodarstwo w gminie Wisia Siakanto w dolinie Calamuchita, gdzie zaczęli budować swój dom. No i okazało się, proszę Państwa, że było to miejsce no de facto dziewicze, tak? Nie było tam ani wody, ani prądu, ani zasięgu telefonicznego, internetu, infrastruktury, ani nic. I w grudniu tego samego roku, czyli w lecie argentyńskim, grupa 11 przyjaciół postanowiła sprawdzić, co by się stało, gdyby spędzić tam całe lato. Także łącznie było tam 14 osób, w tym dorośli i dzieci. No i okazało się, proszę Państwa, że wspólne życie przez kilka tygodni, ta wspólna praca i sprawdzenie, czy to, co się wydawało możliwe podczas spotkań w Buenos Aires, mogło sprawdzić się w rzeczywistości. Po miesiącu pobytu, jak wspomina jeden z członków, Matias Etcheguren, po miesiącu pobytu większość z nich zgodziła się, że było to ich miejsce na świecie, że muszą się tam przeprowadzić, żeby zacząć coś budować. Co więcej, proszę Państwa, okazało się, znaczy tak, po pierwsze, potrzebne były fundusze, no ale byli to ludzie raczej majętni, powiedzmy, w związku z tym sprzedali te wszystkie swoje biznesy, które posiadali w Buenos Aires i tam zaczęto budować, no, coś właśnie w rodzaju komuny. Ale zresztą, proszę Państwa, no, pojawił się jeden problem, mianowicie taki, że internet wtedy już był naprawdę takim potężnym medium, że de facto no, trzeba było jakoś odpowiadać na e-maile, w związku z tym trzeba było wyjeżdżać do Wisia Siakanto, żeby tam po prostu móc skorzystać z lokalnej kafejki internetowej, ale okazało się, co ciekawe, że no byli to ludzie rzeczywiście bardzo pracowici. To byli ludzie w średnim wieku generalnie. To już nie była jakaś tam zbuntowana młodzież, powiedzmy w ten sposób, ale byli to ludzie w średnim wieku, którzy wiedzieli, no, czego chcą od życia. Także zbudowano takie, no właśnie, coś w rodzaju komuny samowystarczalnej, która żyła z tego, ze sprzedaży lokalnych produktów. I co więcej, dwa lata później pojawia się możliwość zakupu sąsiedniego terenu o powierzchni około 100 hektarów. Ten teren został kupiony. Zresztą sami założycieli chcieli, żeby natura nadal tam odgrywała główną rolę. Także planując nową osadę, starano się unikać ustawiania domów naprzeciwko siebie. Działki rozmieszczono wśród roślinności, wybierając kolory, które nie kontrastowały z krajobrazem, oraz żywe dachy, które pomagały ukryć budynki. I warto również wspomnieć, proszę Państwa, że samo to miejsce stało się też takim miejscem organizowania wyjazdów, na przykład jogi, w celu jogi, uprawiania jogi itd., itd. No tak czy inaczej w ogóle do wspólnoty przeprowadzili się kolejni ludzie. Sama wspólnota liczy sobie obecnie około 50 osób, bo to nie jest tak, proszę Państwa, że pożyli sobie kilka lat i stwierdzili, że w zasadzie wracają. Nie, dwie osoby, proszę Państwa, rzeczywiście wróciły do Buenos Aires, już powiedziały, że no, chcą rozpocząć coś nowego. Ale no, tam ludzie nadal żyją. Stworzono takie trzy kodeksy architektury, środowiska i współżycia społecznego. To nie są, jak mówią członkowie, to nie są takie sztywne i niezmienne przepisy, bowiem podczas spotkań społeczności można, że tak powiem, generalnie rozmawiać na ten temat, natomiast najważniejsza jest troska o środowisko. No i również no, takie pewne współżycie społeczne. To znaczy, na swojej działce, w swoim domu można robić, co się chce, natomiast w przestrzeniach publicznych, w przestrzeniach wspólnych najważniejsza jest cisza i spokój. Samym się chyba tam przeniósł. Może na starość się przeniosę. Me parece que te vi bailando un día. Me parece que te vi muy zarabulla. En la plaza de la tierra.

Jakiego koloru jest popcorn? No chyba większość z nas by powiedziała, że głównie koloru białego, może lekko żółtawego. No, wiąże się to z kolorem kukurydzy, którą znamy, natomiast być może Państwo wiecie, być może nie. Kukurydza nie występuje tylko w kolorze białym czy żółtym. W Ameryce Łacińskiej występuje kukurydza w kolorze czerwonym, fioletowym czy nawet czarnym, ale problem jest taki, że no w zasadzie jeżeli nie jest to popcorn w jakiś tam kolor, w jakiś tam, nie wiem, słodki czy słonej otoczce, pokryty jakimś tam materiałem powiedzmy, no to de facto w innym kolorze niż biały czy żółty nie występuje. To nie dlatego, proszę Państwa, że fioletowego popcornu nikt by nie chciał jeść, tylko że problem jest taki, że mais morado, czyli właśnie te fioletowe odmiany kukurydzy, nie bardzo nadawały się do tego, żeby robić z nich popcorn. Po prostu za bardzo pękały i z tego popcornu się nie dało robić. Ale nie dało się, co nie oznacza, proszę Państwa, że się nie da, bowiem w 2023 roku Elias Hugo Guanqueño Coca, młody naukowiec, doktorant z Narodowego Uniwersytetu Rolniczego La Molina, czyli UNALM, w swojej pracy doktorskiej wykazał, że możliwe jest wyhodowanie fioletowej kukurydzy nadającej się do prażenia w celu produkcji popcornu. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby stworzyć to takie hybrydy, które z rozmaitych gatunków kukurydzy, czyli pozostawić kolor, ten kolor fioletowy powiedzmy, ale połączyć go z taką odmianą kukurydzy, która będzie z której będzie można zrobić popcorn. I to się, proszę Państwa, udało. Same badania trwały kilka lat. Punktem wyjścia były dwie rodzime peruwiańskie odmiany. Jedna z nich nazywa się Keui, która wyróżnia się ziarnami o ciemnej osłonce oraz pigmentacją widoczną na kolorze, na koronie ziarna. Z niej zresztą robi się m.in. chicha morada, czy fioletową masamorra. Natomiast drugą z nich jest confite, która charakteryzuje się ziarnami, które pękają pod wpływem wysokich temperatur. No i generalnie, proszę Państwa, naukowcy połączyli obydwie te odmiany. Ocenili 256 linii sugerujących, czyli tak zwanych grup roślin wykazujących różne kombinacje cech dziedzicznych. No tak czy inaczej, proszę Państwa, koniec końców wybrano 80 odmian, czy tam powiedzmy tych takich mutacji, hybryd powiedzmy, z tych 256 linii ze względu na połączenie zabarwienia i zdolności do pękania. Spośród tej grupy 12 wykazało największą stabilność w badaniach w warunkach środowiskowych. No i generalnie następnie to wszystko skrzyżowano z odmianą testową kukurydzy do prażenia o żółtym ziarnie, co pozwoliło uzyskać 109 hybryd prostych. Tak czy inaczej, już nie będę Państwu opowiadał o wszystkich pracach, bo to jest trochę za długie, natomiast no, warto wspomnieć, że rzeczywiście uzyskano takie hybrydy, które mają kolor fioletowy, które pękają, z których można robić popcorn. No i pytanie do Państwa, czy byście skonsumowali taki popcorn w fioletowym kolorze.

na koniec przenieśmy się, proszę państwa, do wioski El Jocote w departamencie Kicie w Gwatemali. Bowiem tam w sobotę, ostatnią sobotę, doszło do takiego dziwnego zdarzenia, bym powiedział, które zresztą zostało uchwycone na filmikach, które krążyły w mediach społecznościowych. Wydarzenia, bym powiedział, no nie wiem jak to nazwać, proszę państwa. No, czy to był cud, czy to było zwykłe ludzkie przeoczenie? No mianowicie młoda dziewczyna, nastolatka, znana jako Lady Iszkotojak z rdzennej społeczności Majów w Kicie, zmarła i zmartwychwstała. Generalnie, proszę państwa, chodzi o to, jak relacjonował jej ojciec Abraham Iszkotojak w wywiadzie dla gwatemalskiej telewizji TV SAC. Dziewczyna poczuła się źle wczesnym rankiem, straciła przytomność, zawiózł ją samochodem do miasteczka, żeby zabrać ją do placówki medycznej, do szpitala w miejscowości San Pedro Jocopilas. No ale po drodze zauważył, że jego córka nie oddycha, nie ma tętna i kiedy podjechał po szpital, po prostu do szpitala nie chcieli jej przyjąć. Także po prostu de facto zaczął szukać domu pogrzebowego, żeby zdobyć trumnę i przewieźć ją z powrotem do domu. Tak czy inaczej, warto wspomnieć, że dziewczynę rzeczywiście wsadzono do trumny. Jej rodzina zebrała się na czuwaniu i niedługo potem, bo to mówimy już po południu w sobotę, usłyszał krzyki obecnych, poszedł do miejsca, gdzie odbywało się czuwanie nad jego córką i jak mówi, kiedy spojrzałem, właśnie wyjmowali moją córkę z trumny, w której ją przywieziono. Natomiast matka Yulady, niejaka Lesbia Rios, powiedziała, że nie traciła nadziei, że jej córka żyje. No i jak opowiadała, podeszła do trumny płacząc i zauważyła, że nastolatka się porusza. No i sama zresztą powiedziała, że nastolatka się obudziła, po prostu nagle wstała. No i cóż, proszę państwa, no pytanie teraz jest takie, czy rzeczywiście dziewczyna wróciła z martwych, czy był to jakiś letarg, czy co to było? No na pewno, proszę państwa, jedną pewnie z głównych przyczyn tego całego zjawiska był fakt, że szpital nie chciał jej po prostu przyjąć. Być może w szpitalu by co innego zdiagnozowano, a przedstawiciele szpitala po prostu milczą.

I to było wszystko, proszę Państwa, w dzisiejszym wydaniu 3x3 alias 3x3. Bardzo dziękuję Tomkowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Zaproszenie jak zwykle na koniec. Za chwilkę nieco większą Sofa Surfing w imieniu Olgierda. Zapraszam na potężną dawkę wspaniałej muzyki. W niedzielę o godzinie 19 Republika Latina. Przeniesiemy się do Brazylii. Porozmawiam sobie troszkę o wyborach prezydenckich w tym kraju. Mam nadzieję, że tak będzie. To w niedzielę o godzinie 19, a za tydzień o nic się nie zmieni. O godzinie 20 w czwartek. Tresportres i kolejna porcja ciekawostek z tej części świata. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia. Buenas noches.

Chill out. Surfing.

Dobry wieczór, Olgierz Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Początek, no taki można powiedzieć, bardzo klubowy. D-Fuzz wraca, to na początku Do I Have To, później Essa i Jay Felix and the Fifth Foundation, niezawodne True Thoughts, a teraz w tle Naya Beat i Asha Putli, Power.

Alsa Rach, to Wonder Wheel Recordings, brytyjskie wydawnictwo, ze Stanów Zjednoczonych wydawnictwo Wonder Wheel, bardzo polecam, na Bandcamp warto sprawdzić to. El Bruno Remix Sudani numer. S-Band za moment, później John Beltran i Music for Dreams z Kopenhagi, także ta część już tak troszeczkę odchodzimy od tak zwanej muzyki świata. Eric Hilton dzisiaj nowy singiel, oczywiście Natalie Clavier i Montserrat House Records, czyli wydawnictwo Erika Hiltona. Później coś z kompilacji najnowszej Kenneta Begera, czyli będzie jeszcze Music for Dreams. Cartoon Records, Infin francuskiej, Vanessa Wagner, 20 etiudę Johna Cage'a zagra dla nas. No i sam koniec, mój nowy projekt, w którym wspiera mnie Krzysztof Cierniak i posłuchamy Ginkgo biloba, Sopockiego Pomnika Przyrody. Także to na sam koniec, a po drodze jeszcze oczywiście i ambient, i takie momenty wyciszenia też przed nami.

love, find one.

Aura Safari i to za moment. Och Congo, Sian Potok, to francuskie Underdog, a jeszcze chwilę wcześniej John Beltran. No to właściwie wielki powrót po kilkudziesięciu latach, może i nawet 30 latach. Dawno temu muzyka ambient i takie jakieś romans techno troszeczkę i teraz powrót John Beltran, Music for Dreams. A już słuchamy teraz O Congo.

Aura Safari, kto by pomyślał, Italia, grupa właśnie włoska. No to jest album, który będzie miał premierę dopiero w listopadzie, dokładnie 27 listopada, już dzisiaj mocno, mocno przedpremierowo w Radiu Wnet w Sofie Surfing. Spaced Out Disco będzie się nazywać. My posłuchaliśmy kompozycji Santa Barbara. Grupa pisze, że inspirowane latami 70. i używali tylko prawdziwych instrumentów przy nagrywaniu tego albumu. Spaced Out Disco, Hell Yeah Recordings, włoskie, i to będzie 8 numerów. Można już sobie pre-order robić na Hell Yeah Recordings na Bandcampie.

Eric Hilton, kiedyś Fevery Corporation, duet przegenialny, a teraz droga solowa i cały czas współpraca z Natalią Clavier, przepiękny wokal. No to będzie singiel dwustronny Promise Me i Alma Boa, kompozycja, której właśnie słuchaliśmy, Dobra Dusza. Pojawi się 30 października.

już dzisiaj w Sofie Serping w Radiu Wnet, także Montserrat House, wydawnictwo Erika Hiltona i nadchodzące single Promise Me i Alma Boa, a w tle już też Music for Dreams i Candidates of IBA.

0: No to przegląd Music for Dreams za nami, Candy Dice of Eva, Stan Trupp, Music for Dreams Copenhaga, później jeszcze raz John Beltran, Sander Bury, przed nami Somewhere in Between.
1: I walk down the path that leads to my sip car.

460. audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Ja właściwie już tak bardzo szybko te czwartki lecą. No już ten, ta końcówka, takie wyciszenie. Playlistę wrzucę na Instagram Sofy Surfing tradycyjnie. Także nie trzeba będzie pisać i prosić. No, oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to mogę też wysłać mailem playlisty, jak zawsze. Adres jest na stronie Radia Wnet, można sobie poszukać. Przed nami jeszcze Jeremy Young, Parajekt, Palazzo, wydawnictwo. I na sam koniec mój projekt z Krzysztofem Cierniakiem, Ginkgo Biloba, Pomnik Przyrody z Sopotu. To już będzie na zamknięcie. Bardzo dziękuję za ten wieczór. Jak co tydzień wielka przyjemność podzielić się tą muzyką, tym przeglądem, tym, co pojawi się niebawem. Zachęcam oczywiście do nabywania muzyki na wszystkich możliwych nośnikach fizycznych, typu CD czy kasety nawet, czy oczywiście czarne krążki. I do usłyszenia za tydzień. Dzisiejszą audycję realizował Tomasz Rosłon. Wielkie dzięki. Olgierd Zbychorski, Sofa Surfing, Radio Wnet. Dobranoc.

0: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
1: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
2: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
3: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
4: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: 15 października, Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj będzie dużo o Trybunale Konstytucyjnym, o tym wszystkim, co zdarzyło się wczoraj. I od razu zaczynamy od cytatu z prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie, jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje. Także obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach i prawnych, jak rozumiem, społecznych, bo pan redaktor wspominał o pewnej sytuacji, której nie widziałem, bo byłem w obecności pana prezydenta, jest jak najbardziej zasadna. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: I dlatego, że słowo wobec jest takim słowem bardzo trudnym do zdefiniowania. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No to wobec, panie profesorze.
3: No, język polski jest tutaj jednoznaczny. Słowniki wskazują, że wobec to znaczy w obecności. No, względnie w obliczu czy z uwagi na jakieś zdarzenie. Ale tutaj mamy to właśnie znaczenie, które jest utrwalone w naszej praktyce. Co więcej, mamy podobne rozumienie tego pojęcia w uzasadnieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 2025 roku, gdzie powiedziano w odniesieniu do trzech sędziów, od których wszystko się zaczęło, tych trzech sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm, od których prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania, i Trybunał w uzasadnieniu swojego wyroku mówi tak: bezsporne jest, że trzej sędziowie wybrani zgodnie z prawem w dniu 8 października 2015 roku nie złożyli jeszcze ślubowania wobec prezydenta, a zatem nie mogli objąć stanowisk sędziego. Tutaj mamy zatem słowo wobec rozumiane w takim sensie, w takim znaczeniu, jak to jest przyjęte w języku polskim.
1: No dobrze, ale czyli w gruncie, czyli jest tak, bo to trzeba wyjaśnić chyba, czy pan sędzia Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie jest?
3: No nie jest, jest sędzią elektem, to znaczy został wybrany przez Sejm, ale nie, ślubowania wobec prezydenta nie złożył, wobec tego nie jest w zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału. Ustawa stanowi, że urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, tworzą to zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału. I ponieważ ustawa stanowi również, ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że prezes Trybunału umożliwia sędziemu Trybunału, który ślubowanie złożył, podjęcie stosunku służbowego, ustawa mówi, że stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki. I to jest kluczowe, to znaczy rozdzielenie dwóch sytuacji. Jednej, w której mamy wybór dokonany przez Sejm i drugiej, w której następuje złożenie ślubowania wobec, to znaczy w obecności, a nie w nieobecności prezydenta. I te dwie sytuacje muszą być spójne, muszą być zgodne. Jedno bez drugiego nie ma tutaj znaczenia prawnego.
1: Ale czy spór nie dotyczy też tego, czy to ślubowanie wobec prezydenta nie jest taką czystą formalnością i czystym potwierdzeniem wyboru Sejmu?
3: To można różnie interpretować, ale formalność czy nieformalność, bez tego aktu nie ma sędziego Trybunału i to wynika z ustawy o statusie sędziów Trybunału, tak to zostało skonstruowane.
1: Ale czy nie jest w takim razie też czymś nie w duchu konstytucji, skoro prezydent ma taką możliwość, to może nie przyjmować wobec zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sam ma możliwość sparaliżowania działania takiego ważnego organu?
3: Nie ma możliwości sparaliżowania działalności Trybunału, ponieważ prezydent ma obowiązek konstytucyjny i ustawowy to ślubowanie przyjąć, no, pod warunkiem, że spełnione są określone w ustawie przesłanki wyboru. Sejm nie ma zwolnienia z przestrzegania prawa w ten sposób, że wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa i dokonując wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sejm musi działać w zgodzie z ustawą o statusie sędziów Trybunału. Prezydent nie wybiera sędziów i nie może wskazywać, który z tych sędziów mu się podoba, a który nie. Natomiast prezydent tak samo podlega, jak i Sejm podlega ustawie o statusie sędziów, tak i prezydent podlega ustawie o statusie sędziów. Jeżeli więc przychodzi do niego ktoś, kto został wybrany nieprawidłowo z tego powodu, że nie spełnia określonych w ustawie wymagań, no to prezydent jest zobowiązany ślubowania nie przyjąć. I tu nie chodzi o żaden paraliż Trybunału. Przeciwnie, jeśli byśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której w Trybunale znajdzie się ktoś, kto nie może tam być, nie może być sędzią, bo nie odpowiada warunkom określonym w ustawie, no to będziemy mieli do czynienia z kwestionowaniem rozstrzygnięć tego Trybunału.
1: Tak jak mamy do czynienia z kwestionowaniem rozstrzygnięć Trybunału przynajmniej od 2023 roku, kiedy Donald Tusk przejął władzę. Czyli tak, prezydent ma prawo domagać się dokumentów od pana ministra Berka.
3: Z całą pewnością.
1: Czyli to nie jest nadużycie władzy prezydenckiej, jak to chce przedstawić marszałek Sejmu. My wybraliśmy, prezydent musi to zrobić, no bo taka jest, w taki sposób opowiada o tej sytuacji cała koalicja rządząca.
3: Tak, ale prawo mówi inaczej. Prawo mówi, że Sejm, wybierając sędziego Trybunału, jest związany licznymi warunkami określonymi w ustawie o Sądzie Najwyższym, ponieważ do kryteriów, które musi spełnić sędzia Trybunału, zalicza się te, które są wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym. No i w związku z tym Sejm nie może powiedzieć, że sprawa skończona, Sejm przemówił, Roma locuta, causa finita, i powinien te kryteria ustalić, czy one są spełnione, czy nie są spełnione. Sam zresztą zainteresowany powinien wyjaśnić, jak to właściwie jest. Zainteresowany w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że pozostawał w stosunku zatrudnienia na stanowisku nie radcowskim, a jednocześnie wykonywał zawód radcy prawnego poza tym stanowiskiem i poza tym zatrudnieniem. No i jednocześnie dodaje, że cóż miałby pokazać, co miałoby podlegać badaniu. Umowy, prawda, jakieś finansowe konsekwencje wykonywania zawodu. I to jest sytuacja, jego zdaniem, trudna do zweryfikowania. Tymczasem ustawa o radcach prawnych, ustawa regulująca działalność radców prawnych, mówi, że ta działalność polega na świadczeniu pomocy prawnej. No a takie świadczenie pomocy prawnej jest dokumentowane, zwłaszcza, że mamy tutaj w informacji zamieszczonej na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych stwierdzenie, że osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu radcy prawnego, która jest zatrudniona w jednostce organizacyjnej na stanowisku urzędniczym, nie radcowskim, w tym kierowniczym, nawet jeśli na tym stanowisku realizuje na rzecz pracodawcy jakieś usługi prawnicze, nie wykonuje w ramach tego stosunku pracy zawodu radcy prawnego. No, zainteresowany mówi: tak, ale ja byłem zatrudniony na stanowisku nieradcowskim, ale wykonywałem usługi w tym zakresie, a jeśli chodzi o to, żebym to udowadniał, to nie muszę, dlatego że Sejm mnie wybrał i nic wam do tego. Otóż to jest, powiedziałbym, całkowicie sprzeczne z wymaganiami stawianymi kandydatowi na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli te dokumenty świadczące o tym, że był radcą prawnym, powinien przedstawić prezydentowi?
3: No, z całą pewnością prezydentowi nie. Powinien je przedstawić w Sejmie. Był o to przecież pytany przez Komisję Wymiaru Sprawiedliwości, która się zajmowała sprawą przygotowania stanowiska dla Sejmu. No i tam przyjęto takie, powiedziałbym, taki pogląd, że skoro mówi, że jest, to jest, a szczegóły to są u marszałka Sejmu. No ale jakoś marszałek Sejmu tego nie przedstawia. I tu jest cały problem, powiedziałbym, taki, który sprowadza się do stwierdzenia, że nas ustawa nie obowiązuje. My, Sejm, jak coś postanowimy, to choćby można było być całkowicie od rzeczywistości oderwanym, można było sobie płynąć w takiej żółtej łodzi podwodnej, to i tak ma być. No, kiedyś był taki przepis jeszcze za czasów II Rzeczpospolitej, który mówił, że w rozumieniu ustawy rak jest rybą. No i w rozumieniu Sejmu, kto jest sędzią, to o tym decyduje Sejm. No to nie wystarczy.
1: To w takim razie, panie profesorze, co wczoraj zdarzyło się w gabinecie marszałka?
3: W gabinecie marszałka nie nastąpiło ślubowanie wobec prezydenta, bo nie było tam prezydenta.
1: Ale był notariusz, który zapisał, że wobec prezydenta ślubował. Chyba tak zapisał to notariusz, żeby ten i potem ten zapis notarialny został zaniesiony do kancelarii prezydenta po to, żeby ten dokument świadczył o tym, że to było wobec prezydenta. Tak to nie działa?
3: Nie, tak to nie działa. Tak to nie działa. I krótko mówiąc, to nie miało znaczenia wykonania postanowień ustawy.
1: No dobrze, a jak marszałek zaprosił pana Berka, żeby to wobec, bez wobec się wydarzyło, czy tutaj nastąpiło naruszenie, nie wiem, artykułu tam chyba 7 Konstytucji Rzeczpospolitej, czy to
3: tak,
1: jest
3: tak? Tak, nastąpiło. nastąpiło. Ja muszę zmierzać do konkluzji, bo słyszę, że ktoś pilnie się do mnie dobija telefonicznie.
1: To jeszcze zanim ta konkluzja nastąpi, to proszę odpowiedzieć, panie profesorze, na to pytanie. Złamał, nadużył konstytucji marszałek Sejmu.
3: Marszałek Sejmu, jak wszystkie organy władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa. I w związku z tym to, co się wydarzyło wczoraj, było poza granicami prawa. Nie ma tutaj uprawnień marszałek Sejmu, zwłaszcza, że tych uprawnień sobie przecież nie przypisuje, bo jest w Trybunale spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sejmem dotyczący właśnie tego, kto ma ślubowanie odbierać od sędziego. No i ten spór jest nierozstrzygnięty.
1: Panie, ponieważ nierozstrzygnięty, pan profesor się spieszy, tylko pytanie o nazwę. Jak by pan nazwał to, co się dzieje teraz w systemie prawnym? Jedni nazywają to przywróceniem praworządności, drudzy zamachem stanu. A pan profesor jak nazywa to?
3: Nie no, poczekajmy, oszczędzajmy wielkich słów, one mogą się jeszcze przydać. Także tutaj można powiedzieć o naruszaniu prawa. Natomiast dalsze kwalifikacje, no to co prawda to określenie zamach stanu jest często używane w różnych kontekstach, między innymi w kontekstach związanych z rozwojem nowych technologii. Ale inwigilacyjnych, jest taka książka, która tego dotyczy, pani profesor Soszany Zubow. Ale to zostawmy takie określenia publicystyczne, trzymajmy się formuły, która mówi, że albo coś jest zgodne z prawem, albo nie.
1: Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Bardzo profesor dziękuję. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, był gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet, a teraz przeniesiemy się do Podkowy Leśnej. Tam jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Żeby dobrze nastroić i Łukasza, i Państwa, posłuchamy teraz premiera Donalda Tuska.
3: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. I będziemy to konsekwentnie, bez niepotrzebnych gestów, bez dramatów, będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny, to jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom. Dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji. Usłyszeliśmy dzisiaj pod bramą Trybunału Konstytucyjnego z ust działaczy PiSu hasła pełne wulgaryzmów i agresywnych gróźb pod adresem niezależnych mediów, policjantów, służb miejskich i innych obywateli. Obywateli, którzy mają inne poglądy niż prezes Kaczyński. To on nazwał funkcjonariuszy barbarzyńską dziczą. W towarzystwie panów Bąkiewicza i Macierewicza. Ten jeden obraz wystarczy za cały komentarz. Na szczęście państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: To był premier Donald Tusk. To jeszcze przeczytam, co napisał Bogusław Hrabota w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Mimo że Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, nie spodziewam się przyspieszenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Akcja policji w Trybunale Konstytucyjnym byłaby politycznym błędem. Łukasz Jankowski był wczoraj pod Trybunałem Konstytucyjnym. Widział i co, Łukaszu? Jakie wnioski?
2: To zaraz opowiem, co się działo wczoraj, co może dziać się dzisiaj. Tylko jedna taka uwaga, to z pytania innego dziennikarza, ale chyba trafnego, które mi się bardzo spodobało. Skoro można ślubować wobec prezydenta, bez udziału prezydenta, to równie dobrze, jak rozumiem, ani wczoraj w gabinecie marszałka, ani kilka tygodni temu w sali kolumnowej, też nie było potrzeby, żeby był notariusz, skoro się wobec notariusza składa, to chyba można i bez notariusza. Idąc tą logiką analizy prawnej, to po co było ściągać notariusza, po co było ściągać też marszałka, skoro wobec, znaczy, że nie musi mieć w obecności, to równie dobrze pan Berek mógł sobie ślubować w domu, skoro wobec, to ani nie trzeba prezydenta, ani nie trzeba notariusza, ani nie trzeba marszałka. Taka to jest logika.
1: I to można też rozciągnąć na śluby. Ja nie wiem, czy wobec małżonki się ślubuje, ale może można bez małżonki ślubować. W ogóle można rozmaite rzeczy robić, ale o twoich obserwacjach opowiedz i powiedz, co myślisz, czy dzisiaj się zdarzy. Czy dzisiaj będzie z okazji 15 października jakaś nowa interwencja policji? Czy zbierze się 8 sędziów Trybunału i powie, my jesteśmy Trybunałem, odwołujemy prezesa? Jak to będzie wyglądało?
2: To ostatnie byłoby trudne, bo żeby odwołać prezesa, trzeba zebrać zgromadzenie ogólne, a te zgodnie z ustawą liczy 11 sędziów, więc 8, no teoretycznie nie może tego zrobić i chyba raczej też nie może, bo to już byłaby zupełna farsa. Pamiętajmy, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, oczywiście można łamać prawo, można je pomijać, można je naginać, no ale im bardziej gdzieś się do tej litery prawa zbliży, tym lepiej. Tutaj byłoby zrobienie kompletnego cyrku i także braku powagi z samych tych 8 sędziów, więc wątpię, żeby na tak prosty scenariusz się zdobyto. Może oni będą obradować gdzieś indziej, no ale dopóki nie będzie ich 11, dopóty, no to nie będzie w pełni skuteczne, tak to nazwijmy. Raczej rozważa się jakieś rozwiązanie siłowe. Wczoraj rzeczywiście, jak byłem na miejscu, wydawało się, że tego rozwiązania siłowego jest niedaleko. Też nie bardzo wiem dlaczego, ale z jakichś powodów Donaldowi Tuskowi 14 października przed dzień rocznicy, trzeciej rocznicy wyborów bardzo przeszkadzało miasteczko przed Trybunałem. Mimo, że policja udrożniła wjazd i tam można było wjechać, to sam prezes Śmiączkowski zaapelował wczoraj, proszę wpuścić, każdy może wejść do Trybunału, więc ten wjazd był możliwy, a mimo to policja w sposób ewidentny wczoraj szykowała się do pacyfikacji legalnego zgromadzenia zgłoszonego, do rozebrania namiotów klubów Gazety Polskiej, ale tam też jest namiot Solidarności Rolników Indywidualnych, tam już jest namiot Solidarności Regionu Mazowsze, wczoraj był przewodniczący tego regionu NSZZ Solidarność, jest Ruch Obrony Granicy, to jest takie rosnące miasteczko protestu i ewidentnie policja wczoraj stała po jednej stronie, na jednym końcu tego miasteczka i po drugiej, na drugim końcu dość silnym szpalerem policji, a funkcjonariusze idący po kilku, po czterech, po pięciu, po sześciu wchodzili między te barierki i tak sobie spacerowali. Robili takie sobie spacery 20 metrów i robili zawrót o 180 stopni i znowu 20-30 metrów po drugiej stronie barierek i znowu wchodzili i tak w kółko. Nie bardzo wiedziałem, czemu to ma służyć, te takie nadmierne patrole, że tam w zasadzie tak jakby okrążali tych manifestujących. Doszło do eskalacji, bo w pewnym momencie przyjechał wczoraj taki dostawczy samochód z wysięgnikiem służb miejskich, który zaczął demontować barierki. I tu doszło do szarpaniny, no bo barierki należą do legalnie zgłoszonej manifestacji, więc trochę to jest kradzież. Rzeczywiście pracownicy MPWiK tych służb miejskich z lubością wyrywali tabliczki protestujące, które były na zieleni, tam łamali i rzucali na ten samochód dostawczy i starali się te barierki zabrać. Tam doszło do, powiedziałem, do szarpaniny, byli posłowie.
1: I zawiesił się głos Łukasza Jankowskiego. To jest może ten moment na sprostowanie. To nie byli pracownicy MPWiK, tylko innych służb miejskich. To po to, żeby ci, którzy pracują w MPWiK, nie czuli się zmuszeni do tego, żeby zaprotestować. Za chwilę odzyskamy łączność z Łukaszem Jankowskim, ale teraz posłuchamy ministra Boguckiego.
4: Szanowni Państwo, w związku z bezprecedensową sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym. Mam tu na myśli pierwszy raz po 1989 roku użycie służb podległych MSWiA po to, żeby wejść do konstytucyjnego organu państwa, ważnego konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Pan prezydent udał się do tego organu, do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jako strażnik konstytucji osobiście uzyskać informacje o przebiegu tego zdarzenia, które było oczywiście relacjonowane przez media, ale pan prezydent chciał osobiście, podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej i również jako strażnik konstytucji spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba przypomnieć, że jest głęboko niepokojące, że służby, można powiedzieć siłowe, podległe MSWiA, były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury związanej z objęciem urzędu, funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli osoby, które, krótko mówiąc, nie złożyły zgodnie z prawem ślubowania wobec prezydenta Rzeczypospolitej, a więc w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, tak jak działo się to przez wiele lat, zgodnie z utrwaloną praktyką i doktryną, nikt nie miał wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta i tak to się odbywało aż do tych ostatnich wydarzeń.
1: Tak skomentował wydarzenia wczorajszy minister w kancelarii prezydenta, szef tej kancelarii, pan wojewoda Bogucki, Łukasz Jankowski. Łukaszu, skończyliśmy opowieść twoją na momencie, kiedy te barierki, była bitwa o barierki.
2: bitwa o barierki. Dlaczego ona była istotna? Istotna była o tyle, że dopóki są barierki, to rzeczywiście stanowią taką fizyczną zaporę i to z punktu widzenia dyskusji o państwie prawa, o trybunale, o konstytucji może dawać się kuriozalne, ale tak, w tej chwili walka o trybunał, walka o takie państwo policyjne premiera Donalda Tuska rozbija się o to, czy są barierki, czy ich nie ma, czy manifestujący mają fizyczną ochronę przed ewentualnym rozbiciem przez policję, czy jej nie mają. Te osoby, które stały przed barierkami, czego ja na przykład byłem świadkiem, rzeczywiście gdzieś tam szarpając policję, jakąś parasolką zaczepiając, ale jak sobie przypomnę, chociażby czarne protesty, tak zwany strajk kobiet, to wtedy manifestanci byli o wiele bardziej brutalni wobec policji. Leciały różne przedmioty, były używane pięści, a mimo to policja nikogo z tłumu czy bardzo rzadko wyciągała i zatrzymywała, a skala agresji była znacznie większa. Tutaj ze strony manifestujących ta agresja nie była tak daleko posunięta, a mimo to dwie osoby zostały z tłumu wyciągnięte. Jedna osoba starsza, która krzyczała się dusi, została zawleczona do radiowozu. Zupełnie bez potrzeby, z taką brutalnością, wręcz ostentacyjną, poturbowane zostało dwukrotnie Adam Borowski, który jest przewodniczącym tego zgromadzenia. Więc widać było, że jest taka atmosfera także wśród części funkcjonariuszy, żeby tą manifestację po prostu spacyfikować, po prostu rozgonić. I to w pewnym momencie się skończyło. To się gdzieś zlało z informacją, że podobno garnizon policyjny Warszawy odmówił pacyfikacji legalnego zgromadzenia. To jest niepotwierdzona informacja, wiele osób to powtarza. Oczywiście to się pewnie dowiemy dopiero w momencie, kiedy władza Donalda Tuska się skończy i będzie można dojść do wewnętrznych protokołów, ale na ten moment wydaje się, że ewentualną pacyfikacją tego zgromadzenia już ma się nie zajmować komendant główny policji, pan Boroń. To też była zaufana, ale odsunięta podobno od tych działań. W tej chwili trzy osoby są w tym sztabie najwęższym, który ma rozwiązać siłowo, pewnie również rozwiązać na rocznicę wyborów problem manifestacji pod Trybunałem, o którym mówił Donald Tusk, jak Państwo słyszeliście, w takim rzeczywiście stylu, to już moja publicystyczna ocena, trochę przypominającym styl generała Jaruzelskiego, bo to naprawdę mówienie o porządku, o tym, że trzeba siłowo przywrócić spokój, że Polacy muszą odczuć i warszawiacy ten spokój, bo jak rozumiem wszystkim warszawiakom co rano sen z powiek spędza to, że pod Trybunałem jest protest i to po prostu zaburza wszystkich spokój i trzeba ten protest zakończyć, bo inaczej nie będzie spokoju i praworządności. Mają być to pan minister Kierwiński, pan były minister Bartłomiej Sienkiewicz i generał Radosław Kujawa zarządzający służbami. I to jest ta trójka, żeby też w pewnym historycznym aspekcie to ustanowić, która ma zajmować się koncepcjami rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego.
1: To jest problemu miasteczka, które jest przed Trybunałem Konstytucyjnym, a ten problem główny, o którym mówi premier Donald Tusk, przywracanie praworządności, że to jest coś, co musi nastąpić i nastąpi właśnie teraz. To jak sobie twoim zdaniem premier przywrócenie tej praworządności wyobraża?
2: To rzeczywiście jest dobre pytanie, bo tam pada jeszcze jeden wątek. W ogóle to było bardzo ciekawe, jak każdemu, kto się tego nie słuchał, może w Radio Wnet jeszcze znajdziemy miejsce, żeby państwa uraczyć. Czterema minutami, bo to było bardzo ciekawe nagranie Donalda Tuska. Między innymi tam było o tym, że takie słowa padały, że prezydent abdykował z wykonywania swoich funkcji. To jest takie zdanie, które może być erystyczną figurą, bardzo ładną, ale może być też zdaniem, które ma wagę polityczną. No bo co znaczy prezydent abdykował? Znaczy, że co jest z prezydentem? Skoro prezydent abdykował, to w jakiej sytuacji prawnej jesteśmy, skoro premier tak mówi? A to powtórzył wcześniej marszałek Czarzasty, który powiedział też bardzo ciekawe słowa. Powiedział tak. Te zdanie, myślę, w najbliższych tygodniach będzie zdaniem dominującym. Prezydent nie wykonuje swoich obowiązków. Tak powiedział marszałek wczoraj na konferencji prasowej, marszałek Czarzasty, też ujawniając. Zresztą w ogóle ja Państwu polecam, my na tej Radia Wnet, może to ten samo robimy, słuchać słów polityków, a szczególnie obecnej władzy, bo oni komunikują czasami wprost to, co chcą zrobić. I taka I takie komunikaty. Prezydent abdykował Donalda Tuska. Prezydent nie wykonuje obowiązków, to pan Czarzasty marszałek. To wskazuje, że przywrócenie praworządności to jest usunięcie tego stanu, kiedy prezydent, zdaniem rządu i większości rządzącej, no nie działa tak, jak powinien, tak jak ich zdaniem powinien działać. I myślę, że ta walka o praworządność, jej ukoronowaniem, jej szczytem i jej zwycięstwem będzie właśnie pozbycie się tego prezydenta, wypełnienie tej luki po prezydencie, który abdykował, chociaż wczoraj był w Trybunale całkiem wyraźnie.
1: Ale klucz jeszcze do tego wszystkiego koalicja rządząca nie posiada.
2: No posiada policję i służby. Chociaż jak widać, policję w mniejszym stopniu, tak jak państwu powiedziałem, ja jako naoczny świadek mogę... Znaczy coś się zmieniło. Ewidentnie coś jest, że był plan, żeby... Taka jest moja ocena na miejscu. Żeby rzeczywiście doszło do likwidacji tego miasteczka i w pewnym momencie ten samochód odjechał, przestano się szarpać, że coś gdzieś pękło. W pewnym momencie, ale to jest tak, że ta władza potrafi jedną bitwę przegrać, a potem zaraz wytaczać kolejną aż do skutku, więc to, że raz się cofnięto i raz nie użyto przemocy, to, że raz pan Berek, to było bardzo ciekawe, bo to nie wiem, jak ci sędziowie się teraz czują, no bo ewidentnie został wybrany były minister Tuska, który był jego prawą ręką legislacyjną, no i wczoraj w Trybunale to on grał pierwsze skrzypce. Była ta siódemka za nim, też pan Markiewicz, też był prezes Justicji, no ważna figura. Wszyscy jak te trusie stali za tym Berkiem, a ten Berek ewidentnie tam nimi dowodził, rozporządzał. To nie wyglądało jak zbiór niezależnych prawników, tylko jakaś karna, może nie armia, ale taki karny pluton, że ci sędziowie byli uszeregowani jak szeregowi w plutonie i był kapral, który tym plutonem zarządzał i to był kapral Berek i oni za nim on wchodzi, on rozstawia, ty tu, Świączkowski, prawda, tutaj proszę stać, ja tu jestem teraz nowym szefem. To nawet tak w obrazku źle wyglądało, że tu mamy, oczywiście nie, że ta władza nie wybrała jakichś prawników, którzy są niezależni, tylko wybrała karnych, szeregowych pod wodzą naprawdę zdeterminowanego kaprala, żeby cel, jakim jest odbicie Trybunału, dowieść.
1: Co dalej? Zobaczymy. Dzisiaj jeszcze w poranku wnet będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
2: A tylko powiem, że no, wyjechali, więc w tym sensie wczoraj ten kapral swojego celu nie osiągnął i ta grupa musiała wyjechać, ale to, że wczoraj się nie udało, to nie oznacza, że nie uda się dziś. A może jutro, a może pojutrze. To jest tak, że już się Donald Tusk uznał, że ta sprawczość. I o tym mówił, to też warto słuchać, mówił o tym jeszcze w kampanii wyborczej, tuż po objęciu władzy, że ta sprawczość jest jedną z najważniejszych, a może nie najważniejszą cechą władzy. Tak, że po prostu trzeba być sprawczym. Jeśli jesteś sprawczym, to wtedy ludzie za tobą idą, jak pokazujesz słabość, jak się cofasz, to wtedy w polityce przegrywasz. I też cytat z Donalda Tuska z obecnej kadencji, z trzeciego gabinetu: w demokracji walka nigdy się nie kończy.
1: Powiedział Łukasz Jankowski. Dwóch polityków będzie dzisiaj w poranku. Pan minister Przydacz, minister z Kancelarii Prezydenta i wicemarszałek Sejmu, pan Krzysztof Bosak, więc nie za A, a na zakończenie poranka jeszcze pan sędzia Piotr Schab, tak, że nie uciekniemy od Trybunału Konstytucyjnego, do tego wszystkiego, co dzieje się w polskiej polityce. Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Za to, że byłeś na stanowisku. Teraz Łukasz Jankowski przygotowuje swój plecak, wysłużony plecak, z którym Łukasz Jankowski od lat przyjeżdża do radia i rusza. I rusza w kierunku stolica.
0: Nocne powtórki w net.

0: Kronika paryska.
1: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Nie bardzo rozumiem, dlaczego polscy poeci, nawet ci spośród największych, odżegnywali się tak gorliwie od Paryża. Rozumiem, proszę pani, Paryż, pisał Gałczyński. Wiadomo, Paryż, te bulwary, kina w neonach, lecz niech skonam na wieczne pióro, bo ja wolę niż bulwarów blaski na Nowogrodzkiej kurz warszawski. Może gdyby pisał to dziś, koniunkturalista wolałby kurz na Czerskiej niż na Nowogrodzkiej. W każdym razie bez kurzu warszawskiego nie mógł się obejść. Julian Tuwim ze swej strony wolał kurz Łodzi, zaszwargotanych zaułków twych kurz, zaduch, błoto i gwary, piękniejsze są mi niż stolic trzych i niż paryskie bulwary. Wyznał poeta, zanim jeszcze zamieszkał w Warszawie, wybrał stolicy szych, jeździł własnym pakardem, pijał wódkę u Pokata i Wadry z pułkownikiem Wieniawą, pisał najpiękniejsze piosenki dla niezrównanej Hanki Ordonów, niż Moncesy Żydowskie dla Lobka Krukowskiego. Słowem, został głównym współtwórcą charakteru tzw. Warszawki. Na długo przed nim poeta Ludwik Kondratowicz, chociaż nie kurz, wolał od Paryża Puszczę Litewską o 2 mile od Wilna. Mnie samemu, jak pan dobrze wie, panie prezesie, zdarzało się wkurzać na Paryż, ale wystarczy wyjechać ze stolicy na pewien czas, odpocząć od niej, żeby po powrocie przeżyć na nowo olśnienie. Właśnie znowu się to nam przydarzyło. Wybraliśmy się w październikowy wieczór do Muzeum Sztuki Zdobniczej, żeby, jak nam obiecywał drukowany program, obejrzeć podczas czwartkowego nokturnu wystawę Dzień Pałacu w XVIII wieku. Stuknęliśmy nosem o klamkę, raczej o żółwy kidajły. Nie ma nokturnu, jest wernisaż Pavarottiego, który zresztą nie śpiewa, ale jest słynnym fotografem mody. Nie byliśmy zaskoczeni, chociaż nikt nas nie uprzedził. Od kilku lat, odkąd otrzymujemy pisma urzędowe bez podpisu nadawcy, bez daty i referencji, nic nie potrafi nas zdziwić. Przyzwyczailiśmy się do faktu, że państwo się rozprzęga i razem z nim wszelkie prawne i urzędowe zwyczaje. Służby publiczne nie funkcjonują. Paryż stał się miastem egzotycznym, miastem przygody i awantury, niczym jakaś wioska nad rzeką Kongo lub inną Amazonką, gdzie żyje się na własne ryzyko. List z jednej dzielnicy do drugiej dociera po wielu dniach, jakby był wieziony parowcem przez oceany. Informacje urzędowe są fałszywe lub przedawnione. Każdy przejazd autobusem to niebezpieczna wycieczka w niewiadomym kierunku. Przystanki są oznaczone, ale autobus może przyjechać za 5 minut albo za 50 lub nie przyjechać wcale. Emocje oczekiwania godne polowań na grubego zwierza. Nieustające safari zamienia paryżanina w rodzaj Indiana Jonesa, który przedziera się przez dżunglę miejską jak umie. Autobus przyjechał i wypełni napięcia, czekacie, dokąd też on was wywiezie. Tego nawet sam szofer nie wie. Zmiany kierunku jazdy podają mu przez telefon w ostatniej chwili. Lochy metra paryskiego to także wyprawa w nieznane. Nie wiecie, kiedy pociąg się zatrzyma, gdzie, z jakiego powodu. Podejrzana paczka pozostawiona przez nieuwagę, napad na motorniczego, człowiek na szynach.

0: osób ubranych ekstrawagancko, niektóre pięknie. Chodzi o spontaniczną, amatorską defiladę mody na marginesie oficjalnej. Pamiętny pokaz Diora na dziedzińcu Muzeum Luwru zakończył się niegdyś katastrofą. Rytm megafonów wprawił w taką wibrację mury Starego Pałacu, że XVIII-wieczne pastele zawieszone wewnątrz w galerii obsypały się bezpowrotnie. Teraz o zmroku flesze fotografów błyskały w zupełnej ciszy. Moda, która przyszła z ulicy, obecnie na ulicę powraca. Skąd jesteś? Zagadnąłem fotografa obwieszonego profesjonalnym sprzętem. Z Anglii. Oni soi qui mal y pense. Wygłosiłem sentencjonalnie francuską dewizę najwyższego brytyjskiego orderu podwiązki, będącą zarazem dewizą imperium. Hańba temu, kto źle pomyśli o podwiązce. Zajęty był właśnie fotografowaniem wysokiej dziewczyny w pończochach na podwiązkach wyzywająco eksponowanych, noszeniem na wierzchu tego, co panie zwykły niegdyś nosić pod spodem. Epatowała przed laty Amerykanka Madonna, dziś 65-letnia starsza pani bez godności. Kombinezon roboczy pracownicy domu publicznego z lat 30. XX wieku, gorset i podwiązki okazał się wystarczająco wulgarny, aby z piosenkarki obdarzonej przeciętnym głosem uczynić planetarną gwiazdę. Mogliśmy stwierdzić w Tuileriach, że zachwyt wciąż nie minął, albo że tylko powrócił. Upodobanie do łachów, do podartych spodni, do patchworków, zszywanych z resztek kolorowych tkanin narzuciła światu w latach 60. Polka z Londynu Barbara Hulanicka, słynna Biba, która stworzyła ogromny magazyn konfekcji dla hipisów. Klasyczna moda męska, moda dżentelmenów wyniosła się od tego czasu z londyńskich ulic. Wprawdzie marynarka na Savile Row kosztuje wciąż między 3 i 5 tysięcy euro. Widziałem tużurek nawet za 23 452. A na sąsiedniej ulicy Jermyn Street u Turnbella i Assera garnitur męski w ogóle nie ma ceny. Ale w modzie męskim króluje mediolańska Via Monte Napoleone. Do ubrań Mediolanu pasuje szwajcarski zegarek Patek Philippe za 42 tysiące euro lub droższy. W związku z tym nasunęło się nam pytanie bez odpowiedzi, czy Paryż nadal jest światową stolicą mody. Tak, Paryż byłby piękny, gdyby nie jego władze. Stolica Francji należy do najdroższych miast świata. Podatki gruntowe od zlokalizowanych tutaj przedsiębiorstw, wpływy z lotnisk i dworców, z luksusowych hoteli, sklepów, magazynów, restauracji, mandaty skrupulatnie ściągane od 180 tysięcy samochodów nieprawidłowo zaparkowanych każdego dnia, przynoszą kolosalne dochody. Mimo to wyrodnym ojcom miasta udało się zadłużyć stolicę na dziesiątki lat naprzód. Mówiono ostatnio o 11 miliardach euro. Powiódł się im ten wyczyn, gdyż na każdej służbie miejskiej, na każdym kontrakcie siedzi wiele pięter agencji jak mszyce na łodydze kwiatu. Jednak Warszawa, miasto piękne i dostatnie, prezentuje swoje problemy o wiele mniej dyskretnie. Nie zapuszczając się w czarne tajemnice przedmieść, od kilkudziesięciu lat grupa kamienic Ruder, przeznaczonych do wyburzenia w samym centrum stolicy, obok ronda ONZ-u. Historyczny Pałac Zamojski na rogu Senatorskiej, Marszałkowskiej, popadający w ruinę, byłyby jednak w Paryżu nie do pomyślenia. Po przeminięciu pewnej daty zostały pod przymusem wystawione na sprzedaż bez względu na toczące się za kulisami bitwy o pieniądze, bo o to chyba chodzi w obydwu tajemniczych przypadkach, w których nie wiadomo o co chodzi. W modzie męskiej wiadomo, chodzi obecnie o szerokie spodnie. Koniec obcisłych dżinsów. Im spodnie szersze, tym lepsze. Nie wszystkich tendencja uszczęśliwia. Za czasów Napoleona modne spodnie ze skóry jelenia były tak obcisłe, że eleganci wciągali je na mokro, wysychały na ciele. Po upadku cesarza Duchessa de Dino westchnęła. Spodnie mają być teraz szerokie. Nie będziemy wiedziały, co ci panowie myślą. Do usłyszenia.
1: Nocne powtórki w net.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wywiad Wnet.
1: Pan minister Marcin Przydacz, minister odpowiedzialny za politykę zagraniczną w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, jest gościem poranka Wnet. Jeszcze raz dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ale
2: dzień dobry
1: państwu. Rozpoczniemy od... Zatwitował pan już dzisiaj. Zdążył pan zatwitować 18 minut temu. Cytuję, dzisiejszy członek Komisji Weneckiej w trakcie hybrydowego ataku rosyjsko-białoruskiego opublikował taki wpis. Jest cytat z pana Wojciecha Sadurskiego. Zbrodniarze w mundurach, służba graniczna i Wojsko Polskie, będziecie siedzieć. Macie obowiązek przeciwstawić się przestępczym rozkazom. To był tweet, a teraz to członek Komisji Weneckiej pewno by się zawstydził tymi słowami. Po co pan to przypomniał?
2: No nie wiem, czy by się zawstydził, bo jednak ten pan jest bardzo mocno zaangażowany politycznie w różnego rodzaju komentarzach i to z reguły komentarze krytyczne wobec działań szeroko pojętych środowisk centroprawicowych. I dzisiaj zasiada w Komisji Weneckiej i ma, jak rozumiem, w sposób bezstronny oceniać różne rzeczy, które trafiają do Komisji Weneckiej. I choć w tej sprawie, w sprawie opinii z tego, co wiem, się wyłączył, no ale mimo wszystko jest członkiem, jest tam wśród tych ludzi, zapewne rozmawiają ze sobą panowie sędziowie, adwokaci, profesorowie, którzy zasiadają w tejże komisji i jak widziałem podczas rozmów różnego rodzaju z członkami Komisji Weneckiej, to zaangażowanie polityczne, takie też mentalne, nie jest im zupełnie obce. Być może to się tam właśnie bierze z rozmów albo z panem Sadurskim, albo z tłumaczką, która jest tam zatrudniona, czy była zatrudniona także i do tej sprawy, sprawy opinii Komisji Weneckiej, panią Fitas Czuchnowską, wcześniej Dukaczewską, która również w internecie publikuje bardzo niewybredne komentarze, wręcz wulgarne komentarze w stosunku do pana prezydenta. To wszystko jakby powoduje we mnie taką konkluzję, że no nie buduje to poczucia bezstronności Komisji Weneckiej, że ta komisja nie jest tak zupełnie bezstronna. Uważam, że jeśli już miała wydawać te niewiążące jednak, no ale opinie, to dobrze by było, gdyby tego typu osoby nie były gdzieś tam w bliskim otoczeniu Komisji Weneckiej, bo każdy ze słuchaczy, myślę, że i pan redaktor, i ja, i nasi słuchacze, mogą poddawać w wątpliwość, czy to rzeczywiście jest ciało w pełni bezstronne, niezależne, czy też może działa według jakiegoś politycznego klucza.
1: Ale można podważyć tezę pana ministra, dlatego że rok temu wydało, aby Komisja Wenecka stwierdziła, że nie ma neosędziów.
2: To prawda. Sam przywołuję tę opinię. Jeszcze raz powtórzę, te opinie są generalnie niewiążące. Natomiast pusty śmiech wywołuje sytuacja, w której te same środowiska w Polsce, część profesorów, sędziów, dzisiaj powołuje się na Komisję Wenecką, mówi, koniecznie trzeba przestrzegać tych opinii, ale jak rok temu Komisja Wenecka mówiła, ale nie ma neosędziów, tylko są sędziowie, to ci sami ludzie mówili, nie należy przestrzegać opinii Komisji Weneckiej. My, co do zasady, w Pałacu Prezydenckim pan prezydent i jego zaplecze mówimy, każdy ma prawo wydawać sobie jakieś opinie, jakie chce, natomiast pana prezydenta obowiązuje prawo. Prawo, jakie w Polsce funkcjonuje, konstytucja i ustawa. I ustawa mówi co? Po pierwsze, konstytucja mówi, że prezydent powołuje różnych sędziów. W przypadku Trybunału oczywiście powołuje ich Sejm, ale ustawa doprecyzowuje i mówi, że zaprzysiężenie sędziów Trybunału ma nastąpić wobec prezydenta. I dotychczasowa praktyka realizowana była w ten sposób, że sędziowie są zaprzysięgani w obecności prezydenta. A tutaj w przypadku pana Berka nawet prezydenta nie zaproszono i nie rozwiano przede wszystkim podstawowej wątpliwości, jaka się tutaj urodziła, czyli kwestie formalne. Czy pan minister Berek, członek rządu do niedawna Donalda Tuska, dzisiaj miałby być bezstronnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale to jest rzecz polityczna, ale formalna, czy ma odpowiedni staż, bo są jest tutaj pan poseł Paweł Jabłoński zrobił wyjątkowo dobrą pracę, rzeczywiście zapytał wszystkich pracodawców pana ministra Macieja Berka, czy w tych ostatnich latach wykonywał on tam zawód radcy prawnego I dostał dokumenty, odpowiedź, że nie, nie wykonywał zawodu radcy prawnego, a taki był warunek. 10 lat stażu radcy prawnego, którego po prostu pan Maciej Berek najpewniej nie spełnia. Powinien to zweryfikować Sejm, pan Czarzasty, ale najpewniej nie dopełnił obowiązków, za co być może kiedyś niezależna już prokuratura będzie musiała to zbadać, czy doszło tam do niedopełnienia obowiązków przez Czarzastego, czy nie.
1: No dobrze, ale mimo tych wszystkich zastrzeżeń, o których mówi pan minister, czy pan profesor Ryszard Piotrowski, czy inni prawnicy, premier Donald Tusk realizuje założony scenariusz, powiedział, przywrócimy praworządność w Polsce, Trybunał Konstytucyjny będzie funkcjonował.
2: Wie pan, no, pan premier używa słowa praworządność swoimi działaniami, dokładnie zaprzeczając tej idei. Tak jak w czasach Związku Sowieckiego największe narzędzie propagandy sowieckiej nazywało się Prawda. Gazeta się nazywała Prawda. I tak samo dzisiaj pan premier mówi o praworządności, ale właśnie nie przestrzega prawa. Bo gdyby przestrzegał prawa, to nie zostałby wybrany pan Maciej Berek na sędziego Trybunału, bo po prostu ze względów jakby formalnych. Trzy warunki wobec sędziego. Musi być pełnoletni, musi być obywatelem polskim i musi mieć odpowiedni staż. No pan Berek spełnia te dwa pierwsze, bo jest obywatelem, jest pełnoletni, no ale nie spełnia warunków stażowych. To wyobraźmy sobie, szanowni państwo, gdyby panu Tuskowi nagle przyszło do głowy, że chce wybrać innego człowieka do Trybunału Konstytucyjnego. Na przykład profesora z Heidelbergu, jakiegoś Niemca, załóżmy, który jest pełnoletni i ma na pewno odpowiednie wykształcenie i odpowiednie warunki tutaj formalne, w sensie stażu pracy, ale nie jest obywatelem polskim. I Sejm go wybiera, bo Tusk każe, to Sejm wybiera. I co? I prezydent też w takiej sytuacji ma po prostu zaprzysiąc człowieka, jeśli jest oczywistym, że nie spełnia warunku formalnego, jest oczywistym, że łamie w tym wypadku prawo. Prezydent jako strażnik konstytucji, jako też człowiek, jako organ, który ma obowiązek działać na podstawie artykułu 7, na podstawie i w granicach prawa, nie może swoją obecnością i swoimi decyzjami niejako sankcjonować bezprawia. No skoro pan premier działa bezprawnie, to pan prezydent nie będzie tego sankcjonował, wręcz przeciwnie.
1: Ale mówi, to...
2: Najpierw, bo też nie jest tak, że prezydent już podjął wszelkie decyzje. Wysłał pismo do marszałka Sejmu z pytaniem, czy pan zweryfikował warunki formalne. No i nie dostał odpowiedzi na to. Przy poprzednich czterech sędziach również nastąpił pewien spór kompetencyjny. Zgodnie z polską konstytucją spory kompetencyjne może rozstrzegać odpowiedni organ, czyli Trybunał Konstytucyjny. W tym wypadku pan prezydent wystąpił do Trybunału, niechże rozstrzygnie spór. Czy ślubowanie wobec prezydenta, czy można to realizować także bez udziału prezydenta, ale wobec kolumny w sali kolumnowej sejmowej? Niech Trybunał się wypowie. Moim zdaniem wobec prezydenta, to znaczy w obecności prezydenta.
1: O tym
2: pana marszałka to nie jest wobec prezydenta.
1: O tym powiedział pan profesor Ryszard Piotrowski, że nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o definicję słowa wobec, że wobec prezydenta znaczy wobec prezydenta, w obecności prezydenta Rzeczpospolitej.
2: A pan profesor Piotrowski, jak wszyscy doskonale wiemy, potrafił też bardzo krytycznie wypowiadać się o różnych działaniach rządu Zjednoczonej Prawicy, to więc nie jest to taki człowiek czy komentator, który w zależności od potrzeb politycznych się wypowiada, tylko się wypowiada, rozumiem, w oparciu o własną analizę. Człowiek, którego w moim przekonaniu należy w pełni szanować. Więc może warto wsłuchać się nie w głosy takich właśnie komisji weneckich, w których zasiada pan Sadurski, tylko może w głosy innej opinii, też niewiążącej. Opinia pana profesora też nie jest wiążąca. Natomiast prawo jest wiążące i prawo mówi wprost. Wobec to w obecności.
1: Łukasz Jankowski zwrócił uwagę na dwie wypowiedzi marszałka Sejmu i premiera Donalda Tuska. Premier powiedział, prezydent abdykował w tej sprawie. Abdykował, abdykacja. Marszałek, prezydent nie wypełnia swoich obowiązków. To o czym świadczą takie wypowiedzi marszałka Sejmu czy premiera Rzeczpospolitej?
2: Ja bym tutaj z tym słowem abdykował pana premiera się rzeczywiście zgodził, tylko nieco nadałbym im inny kontekst. Pan premier abdykował z przestrzegania prawa w Polsce. A jeżeli pan marszałek przykłada do tego rękę, to tylko bierze za to współodpowiedzialność. Kiedyś zostanie za to rozliczony. No nieprzestrzeganie prawa przez premiera i marszałka Sejmu, no to jest daleko idące rzeczywiście czyn, w moim przekonaniu, karalny. No dzisiaj prokuratura jest zdominowana w pełni przez pana Żurka. Zresztą tam również obsadzono ze złamaniem przepisów prawa prokuratora krajowego. Przypomnijmy sobie, szanowni państwo, ustawa mówi, to jeszcze się odbyło za czasów prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa mówi o konieczności udziału prezydenta w procedurze powołania prokuratora krajowego i odwołania. Rząd zignorował ten przepis, nie dopuścił, fizycznie nie dopuścił, nie wpuścił do budynku dotychczasowego prokuratora krajowego i wprowadzili sobie swojego, zupełnie z pominięciem kompetencji prezydenta, choć ustawa mówi wprost, że należy tutaj, musi się to odbyć za zgodą prezydenta, a później przy opinii prezydenta. Więc no, ci ludzie po prostu nie przestrzegają w Polsce prawa, a jednocześnie na ustach mają frazesy o praworządności. W przypadku Donalda Tuska to jest rzecz oczywista, w przypadku pana Czarzastego, no to ewidentnie to jest człowiek mentalnie zakorzeniony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No to jest PZPR-u stary. To jest po prostu myślenie w kategoriach Sowieta. No dobrze, ale jak na niego patrzę, to po prostu mi się kojarzy tylko komuna. No za komuny też nie przestrzegono prawa i to jest właśnie taki człowiek.
1: No, no dobrze, to jeżeli przyjąć takie rozumowanie jak pana ministra, to jak daleko można się posunąć i co dalej może zrobić koalicja rządząca, czy może w jakiś sposób, no teraz, no bo cel jest jaki? Cel działania premiera Donalda Tuska, polityczny cel jest jaki? Odsunięcie prezydenta od władzy, przejęcie Narodowego Banku Polskiego, jaki cele ma?
2: Myślę, że jest kilka oczywiście celów. Takim najbardziej krótkowzrocznym to jest wywołanie awantury wokół Trybunału, żeby ludzie na przykład nie interesowali się tym, że paliwo znów jest już po 8 zł, że sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza. Niech się emocjonują tym, co tam się dzieje pod Trybunałem. Taki jakby krótkoterminowy. Natomiast długoterminowy oczywiście przejęcie Trybunału i jego zdominowanie, nie uzdrowienie, zdominowanie swoją prawą ręką. No, mówi wprost, Maciej Belek to jest moja prawa ręka i on ma mi tam orzekać, że ma, no tak de facto, tak to należy rozumieć. Ma mi orzekać tak jak będzie, żeby było dobrze. No, Trybunał Konstytucyjny ma niezwykle ważną rolę w polskim systemie prawnym. Trybunał Stanu, tak jak pan mówi, tutaj kwestia na przykład Narodowego Banku Polskiego. Tam są miliardy złotych w polskim złocie, które kupił pan prezes Glapiński. No być może rząd chce po prostu je przejąć po to, aby zakleić swoją dziurę w budżecie. Ma już dzisiaj 270 miliardów złotych długu, dziury w budżecie, których narobił. Być może chodzi o to, aby po prostu krok po kroczku likwidować polską demokrację w takiej formule, w jakiej ona dzisiaj funkcjonuje. A w pierwszej kolejności, no Trybunał to jest, szanowni państwo, jaką ma kompetencję. Trybunał może każde prawo, które przegłosował Sejm i podpisał prezydent, wziąć gumkę i powiedzieć, nie, ten przepis w ogóle nie istnieje, jego nie ma. No on jest niekonstytucyjny, no bo zawsze się znajdzie usprawiedliwienie, uzasadnienie, że taki przepis nie jest niezgodny z artykułem bodaj 4 Konstytucji, która mówi, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. No jakby wszystko można tam umieścić, to tylko zależy od woli interpretacji i kreatywności danego sędziego. To jest cel zasadniczy Donalda Tuska i jakby każda kolejna ekipa rządząca chciała mieć w jakiś sposób wpływ na Trybunał Konstytucyjny. Ale do tej pory wszyscy to przynajmniej starali się, albo robili, albo starali się robić w zgodzie z przepisami prawa. A pan Donald Tusk uznał, że jest ponad prawem. Że będzie sobie wybierał ludzi, którzy nie spełniają na przykład warunków formalnych.
1: No dobrze, ale to, że ta sytuacja politycznie jest poważna, o tym świadczy fakt odwołania przez pana prezydenta ważnej wizyty zagranicznej.
2: To prawda. To jest sytuacja poważna. Być może mamy sytuację, w której należy ją nazwać kryzysem konstytucyjnym, no bo jednak dotyczy to bardzo ważnego organu konstytucyjnego i te obrazki wczoraj, gdzie policja wokół Trybunału kuje ludzi, szarpie ich, jakieś szpalery wykonuje, wyciąga sędziowie, którzy nagle dostają nie wiem, bez powodu Służby Ochrony Państwa, która, rozumiem, ma ich tam wpychać do tego Trybunału, no powoduje sytuację, w której prezydent uznał, no to jest tak poważna rzecz, sytuacja, że ja muszę być w kraju na wypadek, gdyby polska demokracja, polska praworządność zostały zakwestionowane przez tych ludzi, przez Czarzastego i Tuska.
1: I co wtedy może zrobić prezydent?
2: No, po pierwsze, pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma obowiązek dbać o przestrzeganie podstawowych zasad. Po drugie, sama obecność prezydenta w Polsce, mam nadzieję, zadziała mitygująco na tych, no nie, powiem mocno, tych prawnych bandytów po prostu. To są prawni bandyci, którzy w ogóle nie przejmują się jakimkolwiek przepisami prawa i realizują swoją poprzez nagą siłę, tylko dlatego, że mają nadzór nad policją, nad Służbą Ochrony Państwa, czyli tymi ludźmi, którzy mają uprawnienie do stosowania przemocy, i oni po prostu chcą tą przemocą zdobyć władzę w tej instytucji. Nie przepisami prawa, nie siłą prawa, ale prawem siły. Więc prezydent po pierwsze jest obecny, po drugie będzie reagował, po trzecie pamiętajmy, że to jest polityk z największym mandatem. 10,5 miliona ludzi głosowało na pana prezydenta. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście pan prezydent też będzie się odwoływał do siły narodu, do siły swoich wyborców. 10,5 miliona ludzi w Polsce. Myślę, że dzisiaj ta popularność jest jeszcze większa. Na pewno będzie chciała, żeby Polska pozostała demokracją i państwem prawa i nie będzie się biernie przyglądała, jak były członek PZPR-u Czarzasty z panem Donaldem Tuskiem rozmontowują nam demokrację i system prawa w Polsce.
1: A sytuacja międzynarodowa to nie jest korzystna dla tego rodzaju, bym powiedział, sytuacji, którą mamy teraz w Polsce.
2: Wie pan, podstawowym celem naszych wrogów międzynarodowych, a na pewno takim wrogo nastawionym państwem jest Federacja Rosyjska, jest chęć osłabienia danego państwa. Poprzez tego typu sytuacje, wywoływanie kryzysów wewnętrznych, rozmontowywanie państwa prawa, brak wiary w demokrację, brak wiary w ogóle w instytucje państwa, Federacja Rosyjska może realizować także swój scenariusz. Ja tutaj nie oskarżam części z tych prawników, że oni tutaj są na pasku Rosji. Nie o to chodzi. To może się dziać bezwiednie. Oni po prostu nie są tego świadomi, że ta sytuacja sprzyja Federacji Rosyjskiej, a Federacja Rosyjska jest zainteresowana w tym, aby Polska była słaba, aby była podzielona i tym, aby Polacy nie wierzyli we własne państwo. Aby pojawiały się takie komentarze, a co mnie to obchodzi, oni tam się kłócą, że ja nie będę na pewno się w to angażował, a już na pewno nigdy nie będę walczył o tą Polskę, bo po co? Przecież to dla Tuska mam walczyć, czy dla Czarzastego? To ja tego nie będę robił. O to chodzi Federacji Rosyjskiej, żeby spadło także i morale Polaków przed potencjalną koniecznością obrony naszego państwa.
1: To oczywiście to można zrozumieć. To dlaczego nie dochodzi do, nie wiem, spotkania, albo nie ma jakiegoś... No, nie jest bardzo daleko z Pałacu Prezydenckiego do Kancelarii Premiera i odwrotnie. Mhm. To jest dla samochodu z kogutem, to jest mniej więcej 4 minuty drogi. Dlaczego nie dochodzi w tym kontekście, w kontekście sytuacji międzynarodowej do tego, żeby to wszystko ustabilizować, powiedzieć, dobra, my tutaj mamy zgodę, nie robimy tego całego bałaganu. Dlaczego tego nie ma?
2: Nie, panie redaktorze, z naszej strony była wielokrotnie otwartość na różnego rodzaju porozumienia po to, żeby wygaszać te konflikty wywołane jeszcze przez rząd za poprzednich rządów, no bo to nie jest za poprzedniego prezydenta. To nie jest sytuacja nowa. No dam przykład tutaj ambasadorów, prawda? W 24 roku jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy Radosław Sikorski wywołał kryzys bez kontaktu z prezydentem, mimo że konstytucja daje tu uprawnienia prezydentowi, zawrócił do kraju do 50 ambasadorów. Od tego czasu mamy ogromny kryzys. Prezydent Karol Nawrocki postanowił zabrać się za to i rozwiązać ten problem. Rzeczywiście były prowadzone negocjacje, rozmowy. Był też minister Sikorski w pałacu. Dwukrotnie rozmawiali z prezydentem. Dogadali się, uznali, dobrze, to teraz pan minister wróci do przestrzegania prawa, a my tutaj ustalimy listę osób i placówek, na które te osoby wyślemy. I co? I pan premier, jak się o tym dowiedział, to zablokował możliwość rozwiązania tego konfliktu. Więc pytanie, czy jest sens rozmawianie z kancelarią premiera w sytuacji, w której wie się, że po drugiej stronie, co do zasady, nie ma chęci rozwiązywania problemów, tylko ich kreowanie. Po to, aby osłabiać mandat prezydenta, po to, aby go atakować. Nie wiem, jakie są dalekosiężne cele, no ale na pewno nie jest celem rozwiązywanie problemów, tylko ich tworzenie. Więc, a z drugiej strony, po co rozmawiać z takim panem jak minister Sikorski, skoro on jakby w niczym nie jest władny. No co prawda ustawa i konstytucja daje ministrowi spraw zagranicznych pewne kompetencje w tym zakresie.
1: Wicepremierowi.
2: No ale to nie on decyduje, jak się okazuje, bo z nim się prezydent dogadał, a i tak nie ma porozumienia realizowanego, bo okazuje się, że pozycja polityczna pana Sikorskiego jest zerowa. No prezydent mówi, no to niech mi nie zawraca głowy, no przychodzi, próbuje negocjować, a na koniec się okazuje, że to i tak nie on decyduje, to niech przyjdzie ten, kto decyduje. Jeżeli pan premier będzie chciał rozwiązywać problemy, to na pewno prezydent do stołu usiądzie. No tylko na ten moment nie widać najmniejszej woli. Wręcz przeciwnie, jest chęć zaostrzania. Także i z tej krótkoterminowej perspektywy, tak jak panu mówiłem. Bo jak ludzie się będą karmieni, będą awanturą wokół Trybunału, to nie będą patrzeć na to, że diesel jest po 8 zł, a miał być po 5,19, prawda?
1: Prawda. Pan jest odpowiedzialny za przygotowanie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na szczycie G20. Jak to przygotowanie, jak idzie to przygotowanie i co zrobi prezydent Karol Nawrocki, jeżeli prezydent Donald Trump postanowi przy jednym stole w czasie kolacji posadzić prezydenta Polski i prezydenta Rosji?
2: Wie pan, panie redaktorze, ja trochę protestuję przeciwko temu, aby sprowadzać cały udział Polski w grupie G20 do faktu, że do Miami został zaproszony Władimir Putin. To jest trochę agenda przeciwników politycznych pana prezydenta, żeby mówić w kontekście Miami G20 tylko o tym, że będzie tam Putin. A będzie tam także i kanclerz Niemiec, będzie premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, będzie premier Indii, premier Australii, premier Japonii i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo, cała plejada najważniejszych polityków świata, bo wchodzimy, jesteśmy częścią jednego z najbardziej prestiżowych grup G20. No jest też członkiem G20 od 30 lat Federacja Rosyjska. Nie my zakładaliśmy tę grupę i nie my decydujemy o jej składzie. Nie my też jesteśmy gospodarzem. Jesteśmy gościem. Natomiast ja ilekroć przychodzę na wywiady prasowe, zawsze się spotykam z tym jednym. Już nikogo nie interesuje, co tam Polska chce zrobić,
1: Co tam Polska
2: chce
1: zrobić?
2: Czy będzie przy stole Putin, czy nie będzie. Prezydent na to odpowiedział. Nie mam zamiaru spotykać się z Putinem. Putin jest zbrodniarzem. Sam prezydent jest na liście poszukiwanych de facto za desowietyzację polskiej przestrzeni publicznej, więc dajmy już jakby, a poza tym nie wiemy, czy Putin tam w ogóle będzie, tak? Więc jest tyle tematów ważnych. Co się dyskutuje na grupie G20? Jest w tym momencie negocjowany finałowy komunikat, prawda? Taki duży dokument, który będzie podsumowaniem tych prac tegorocznych. Tam jest głównie tematyka ekonomiczna, ale tematyka oczywiście wzrostu gospodarczego, tematyka energetyczna, tematyka AI, prawda? Jak tutaj regulować te sprawy? Dla nas trzy takie priorytety, które w ogóle w tej dyskusji wybrzmiewają. Po pierwsze to jest wprowadzenie do prac grupy G20 perspektywę środkowoeuropejską. Środkowej Europy Trójmorza, które dotychczas w grupie G20 w ogóle nie było. Była zachodnia Europa, była Rosja, ale nas jako Europy Środkowej nie było, a my jesteśmy historią sukcesu jako Europa Środkowa. 40 lat temu biedny, zapuszczony region, dominacja sowiecka i tak dalej. Dzisiaj dynamicznie rozwijający się, to może być lekcja dla innych, dla Afryki, dla Azji. Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne. Znów, dominacja kiedyś rosyjska, dzisiaj w Polsce przynajmniej, mam nadzieję, że w innych państwach będzie to się również działo, pełna swoboda w pozyskiwaniu nośników energii. I trzecia ważna tematyka, którą Polska tam podnosi, to jest kwestia polityki demograficznej. Wszystkie te państwa rozwinięte zwijają się demograficznie. Coraz mniej dzieci się rodzi, a jak mniej dzieci, to mniejszy rozwój gospodarczy, no bo nie ma konsumentów, nie tylko pracowników, nie ma też konsumentów, nie ma kto kupować rzeczy, nie ma kto kupować usług, nie ma kto chodzić na mecze piłkarskie Ligi Mistrzów na przykład. To jakiś taki argument słyszałem. Więc to jest też rzeczywiście ważna tematyka i te trzy nasze tematy podnosimy. I czwarty, dla nas najważniejszy punkt, to jest chęć obecności na stałe. My dzisiaj jesteśmy tylko gościem i nie ma na razie decyzji, że Polska będzie w kolejnych latach. Jest tylko w tym roku zaproszenie, bo tak po prostu zdecydował prezydent Trump. Ale chcemy i walczymy o to. Niestety G20 działa na zasadzie jednomyślności. Także i Federacja Rosyjska jest członkiem grupy G20, więc proszę mieć tego świadomość. Są też inne państwa, które niekoniecznie widzą chęć kolejnego państwa, udziału kolejnego państwa europejskiego w grupie G20. Proces niezwykle trudny, ale staramy się angażować. Lepiej by było, gdyby rząd choć trochę pomagał, choć trochę się zaangażował. Na przykład pan premier, gdyby gdzieś pojechał, no słyszałem, że się wybiera do Indii. Bardzo dobrze, niech jedzie, kibicuję, niech jedzie pan premier do Indii, bo trzeba przekonywać pana premiera Modiego, żeby Polska mogła być częścią G20, ale nie wiem, czy pojedzie, czy się znowu nie skończy na wizycie w Berlinie czy w Brukseli, bo to są chyba ulubione stolice pana premiera.
1: A do Arabii Saudyjskiej doleci prezydent, czy nie?
2: Pan prezydent w tym roku w kontekście G20 przewidział takich, powiedziałbym, 5 wizyt przygotowawczych właśnie w ramach kampanii, właśnie w ramach kampanii do G20. Bo na tych 5 kierunkach nam niezwykle zależy. Po pierwsze, zależy nam na tym, aby Azja Południowo-Wschodnia nas poparła. Dlatego była wizyta na Filipinach. Filipiny mają przewodnictwo w grupie ASEAN. Pierwsze miejsce. Drugie miejsce zależy nam na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska jest członkiem G20. Stąd też wizyta w Arabii Saudyjskiej planowana, jeśli warunki bezpieczeństwa pozwolą, bo na razie tam bombardowane są lotniska. Po trzecie, Afryka. I prezydent udaje się do Dakaru, do Senegalu. Tam są młodzieżowe igrzyska olimpijskie i będzie wielu, mamy nadzieję, prezydentów afrykańskich, więc przy okazji jednej wizyty będzie można spotkać i porozmawiać z wieloma prezydentami afrykańskimi. Po czwarte, Ameryka Południowa. I tutaj Argentyna, ale także i Chile, mamy nadzieję, uda się zrealizować. I po piąte, przyszła prezydencja w grupie G20, czyli Wielka Brytania. Czyli w grudniu jeszcze pan prezydent uda się do Londynu. Bardzo ambitna agenda, ale wszystko w kontekście kampanii G20. Więc prezydent naprawdę realizuje dużo. Czy premier coś zrobił w sprawie G20? Poza tym, że próbuje się trochę podkleić pod uzyskany przez prezydenta na rozmowie z prezydentem Trumpem sukces w G20? Na razie nie widzę nic. No, niech jedzie chociaż te Indie, niech zrealizuje. Niech pojedzie do Nowego Delhi i przekona pana premiera Modiego, że warto Polskę poprzeć w grupie G20. Choć tyle. No, jeżeli bym się udało jeszcze Komisję Europejską, która też nie do końca tutaj jest pomocna, mówił o tym prezydent niedawno publicznie, no to byłby już, no, ale nie wiem, czy aż tyle pracy to pan premier jest w stanie wykonać, żeby jeszcze poza Indiami jeszcze do Brukseli, ale do Brukseli może pojedzie, bo chyba tam się dobrze czuje.
1: O czym powiedział w Poranku Wnet pan minister Marcin Przydacz. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu przy krakowskim przedmieściu 79. Jest godzina 8:41.

0: Nocne powtórki w net.
1: A przy telefonie jest wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ten krzyk, który się wydobył, to był krzyk pana marszałka dotyczący i komentarz dotyczący tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym?
2: No, panie redaktorze, tutaj krzyk nie pomoże. Mamy do czynienia z pogłębianiem kryzysu, który trwa od wielu lat i mam wrażenie, że choć sytuacja wygląda dramatycznie, być może zapowiada kolejne wydarzenia jeszcze gorsze, to trzeba mówić sobie wprost, że Trybunał jest w stanie bardzo głębokiego kryzysu, właściwie paraliżu, jeżeli chodzi o jego funkcję państwową, już od długiego czasu i w tej kwestii w dniu wczorajszym nic istotnie się nie zmieniło.
1: Konfederacja od dawna mówiła o resecie konstytucyjnym. Ten reset nie następuje. Kryzys, jak powiedział pan, może być jeszcze gorszy. Ale dobrze, ale takie pytanie formalne. Pana zdaniem i na pana wyczucie i wiedzę na temat systemu prawnego w Polsce, pan Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który powinien zostać do tego Trybunału wpuszczony i powinien dostać swój gabinet i swój przydział obowiązków, czy nie?
2: Jeżeli nie złożył przysięgi przed prezydentem, to oczywiście nie.
1: Czyli to jest jednoznaczne stanowisko wicemarszałka Sejmu, że wczoraj w Sejmie, w Parlamencie Polskim nie doszło do zaprzysiężenia wobec prezydenta, tak?
2: Nie, no tu nie ma żadnej wątpliwości. Ja i te wcześniejsze podobne wydarzenia nazywałem farsą i te wczorajsze. Zresztą politycy koalicji rządzącej doskonale jakby wiedzą, co robią. Dlatego też nie zapraszali mnie do udziału w tych wydarzeniach i sądzę, że rozumieją, że to, co robią, jest wyłącznie tworzeniem jakichś podkładek pod ruchy siłowe, a nie działaniem zgodnym z prawa czy wynikającym z prawem. I w tym sensie wychodzą poza swoje upoważnienia. No, urzędnicy państwowi czy politycy obowiązujące funkcje państwowe muszą działać w państwie prawa na podstawie w granicach prawa. Z taką sytuacją w tej chwili nie mamy do czynienia.
1: Premier jest zdeterminowany, żeby porządek prawny w Polsce przywrócić, ale ta determinacja nie dotyczy samego premiera Donalda Tuska, że się powstrzyma od łamania prawa, tylko czegoś innego. Jaki scenariusz realizuje w tej chwili szef państwa?
2: No i ten scenariusz nie ma wspólnego z państwem. On ma wiele wspólnego z wyborami. Moim zdaniem Donald Tusk, jego środowisko nie zakłada tego, że w efektywny sposób prowadząc jakiekolwiek działania rzeczywiście ani zamkną po swojej myśli spór o Trybunał Konstytucyjny, ani przejmą tę instytucję. W gruncie rzeczy jest im to też moim zdaniem do niczego niepotrzebne. Trybunał Konstytucyjny w tej chwili nie spełnia z punktu widzenia rządzenia państwem żadnej istotnej roli. Przypomnijmy, że rząd i tak nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tak ignoruje je w swoim działaniu. Więc Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie obecnemu rządowi zaszkodzić. Moim zdaniem ta cała sprawa jest rodzajem przedkampanijnego spektaklu, który ma wzmocnić polaryzację naszego społeczeństwa i odwrócić naszą uwagę od kwestii gospodarczych, gdzie rząd nie ma żadnych sukcesów, a nawet zalicza porażkę za porażką. A zasoby podatnika są, powiedziałbym, aktywnie trwonione lub, no nie powiem, rozkradane, bo nie chcę się narażać na procesy sądowe, na które mnie później nie chcę, więc powiem, rozdrapywane albo prywatyzowane w dziwnych okolicznościach. Spółki czy grunty o istotnym znaczeniu przechodzą w obce ręce i moim zdaniem chodzi o to, żebyśmy się skupiali właśnie na takich rzeczach, kto kogo popchnął, komu towarzyszył funkcjonariusz, kto z kim się spotkał, żebyśmy dyskutowali o tym od rana do nocy, nie skupiali się na tym, że mamy budżet z deficytem wielkości całości wydatków budżetowych 20 lat temu w ujęciu nominalnym, nie uwzględniający inflacji. Uwzględniając inflację, to jest połowa z tego. I to, co będzie deficyt budżetowy w przyszłym roku, to jest połowa całości budżetu, wydatków budżetowych z przed 20 lat, z pierwszego rządu Donalda Tuska. To jest, powiedziałbym, masakra. I prawdopodobnie Donald Tusk i jego ekipa zdają sobie sprawę, że oddadzą władzę w przyszłym roku. Natomiast chcą jak największą część winy zwalić na opozycję, oddać tę władzę z jak najmniejszą stratą i sprawy takie jak TK służą im do tego po prostu jako instrumenty.
1: Powiedział pan takie zdanie, które dla niektórych jest optymistyczne, że oddadzą władzę opozycji, tylko ta opozycja jest coraz bardziej rozdrobniona i coraz mniej wydaje się być zdolna do przejęcia władzy w Polsce.
2: No pan rację, to jest optymistyczna prognoza. Bardziej pesymistyczna jest taka, że psychomanipulacja wokół takich konfliktów jak OTK spowoduje w społeczeństwie tego rodzaju podział, który spowoduje wybór większości niezdolnej do wyłonienia władzy, albo nawet zdolnej do wyłonienia władzy z obecnej koalicji. Także ten wariant też trzeba brać pod uwagę i moim zdaniem wszystkie powody, dla których poprzednia ekipa skupiona wokół premiera Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego została odsunięta od władzy, te powody nie zostały usunięte. To znaczy różnego rodzaju urazy, krzywdy, obrzydzenie do stylu sprawowania władzy i sposobu gospodarowania publicznej pieniędzmi, to wszystko nie zniknęło. To wszystko pracuje podskórnie w naszym społeczeństwie. Jest bardzo dużo nieufności i rzeczywiście no tutaj Konfederacja zwyżkuje sondażowo. Mamy powody do zadowolenia, ale to są tylko powody do indywidualnego zadowolenia. Natomiast w tym ujęciu szerokim całej opozycji moim zdaniem można mówić po prostu o impasie. Impasie wynikającym z tego, że partie prowadzą, te partie, które rządziły, prowadzą politykę przy pomocy tych samych liderów, obciążonych wszystkimi swoimi zaniechaniami, przybłędami i którzy w żaden sposób nie zdecydowali się rozliczyć po prostu z tym, co się działo i wyciągnąć z tego wniosków i ludzie to czują. Dlatego też wyborcy z partii obecnej koalicji rządzącej nie przepływają do opozycji, bo albo mają pozakładane blokady ideologiczne w swoich głowach, albo po prostu nie mają zaufania, że to byłoby cokolwiek lepszego, bo pamiętam, co było wcześniej.
1: Pan marszałek zwrócił uwagę na sytuację gospodarczą. Powiedział o gruntach, które przechodzą w obce ręce. To szczerze powiem, nie wiem, czego to zdanie dotyczyło.
2: No na przykład według informacji krążących od dłuższego czasu intermodalny terminal w Sławkowie ma być podobno sprzedawany jakimś firmom z Ukrainy. I nie jest to jedyny przypadek, gdzie słyszymy o sprzedawaniu. Teraz jeden z dziennikarzy podawał informację, że mają być wyprzedawane policyjne ośrodki wypoczynkowe jakimś już czekającym na to biznesmenom. Mieliśmy informację też o próbie ratowania zrujnowanej przez politykę PiSu, to trzeba przypomnieć spółki PKP Cargo, żeby ją ratować, wyprzedając jej majątek. Mamy informację o przejściu w ręce spółki kontrolowanej przez kapitał białoruski gruntów, które były pod jakimś terminalem, jeżeli dobrze pamiętam, gazowym w Polsce Wschodniej i Lasy Państwowe nie skorzystały z prawa pierwokupu. W ten sposób państwo straciło kontrolę nad działką gruntową pod swoją infrastrukturą. I takich przypadków jest na tyle dużo, że trudno nie dojść do wniosku, że po prostu nikt tego nie pilnuje, a jeżeli nikt nie pilnuje, to zaczynają się skoki na kasę, skoki na różne szanse szybkiego wzbogacenia ludzi, którzy uczestniczą w tej władzy i wiedzą, że albo teraz, albo nigdy.
1: I jeszcze jedna informacja, która być może wszystkim umknęła, mianowicie z budowy portu lotniczego CPK wycofało się kolejna duża spółka wycofała się i powiedziała, że nie chcemy w tym procederze uczestniczyć.
2: Zupełnie mnie to, panie redaktorze, nie dziwi, dlatego że rząd nie buduje CPK, tylko pozoruje to budowanie i odsuwa problem w czasie. Dla rządu CPK to jest wyłącznie problem i te spółki to czują i nie chcą po prostu brać za to odpowiedzialności. No, nikt nie chce być współwinny porażki. Myślę, że to jest też powód, dla którego nikt poważnie do nowego konkursu na prezesa CPK się nie zgłasza.
1: To powiedział pan, że to wszystko, co się dieje wokół Trybunału, to już jest element, poważny element kampanii wyborczej i przygotowań do wyborów. Myśli pan, że w interesie Donalda Tuska jest przyspieszenie wyborów parlamentarnych?
2: Nie wydaje mi się, nie. Strategia Donalda Tuska opiera się na ignorowaniu opozycji i pokazywaniu, że wszystko ma pod kontrolą, tylko, prawda, ludzie nieodpowiedzialni, w zasadzie prorosyjscy podskakują i przeszkadzają. On jest takim szefem, który to wszystko kontroluje i jest taki wyluzowany i pociąga za wszystkie sznurki. I strategia Tuska to nie jest przyznanie, że mamy kryzys i potrzeba przyspieszonych wyborów. Strategia Tuska to jest pokazywanie, że ma wszystko pod kontrolą, jest po prostu szefem wszystkich szefów, tak? Więc moim zdaniem pójście na przyspieszone wybory zaprzeczałoby temu i byłoby przyznaniem się do porażki. Politycy obecnej koalicji rządzącej uprawiają propagandę sukcesu, a nie przyznają się do porażek.
1: ważne są w sporze politycznej nazwy. Premier Donald Tusk mówi: przywracam praworządność. Prawo i Sprawiedliwość mówi: mamy do czynienia z zamachem stanu. Profesor Ryszard Piotrowski mówi: naruszenie prawa, a marszałek Krzysztof Bosak jak nazwie ten moment w historii Polski?
2: Kolejny etap nadużyć władzy przez obóz rządzący, kolejny etap i naruszania zasady podziału władz, ingerowania władzy wykonawczej w działanie instytucji sądowniczych, sądów i trybunałów. Więc myślę, że możemy mówić o kryzysie praworządności i o poważnych naruszeniach praworządności.
1: Powiedział marszałek Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w net.

0: Wczoraj wieczorem przeczytałem w Wirtualnej Polsce taką informację. Ofensywa Żurka przekazał, kogo odsunął od orzekania. Zarządziłem natychmiastowe odsunięcie od orzekania sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Podpisałem decyzję o miesięcznej przerwie w wykonywaniu przez nich czynności służbowych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. To na portalu X poinformował minister Żurek. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu. W całej trójce zarzuty dotyczą podszywania się pod organy państwa, przez posługiwania się odebranymi pieczęciami oraz fabrykowanie postępowań wobec niezależnych sędziów. Piotr Schab, sędzia odsunięty przez ministra Żurka, opowie nam o całej tej sytuacji. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu, dziękuję za możliwość wypowiedzi w tej kwestii. No, mamy do czynienia z jakąś osobliwą, propagandową, dość prymitywną akcją, mającą wykreować szeryfa, bohatera, w gruncie rzeczy człowieka, który podaje nieprawdę, bo zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach sędziego jest aktem zupełnie wyjątkowym. Wówczas, kiedy nagłość sytuacji sprawia, że natychmiast państwo musi działać, aby uniemożliwić sędziemu wykonywanie jego czynności służbowych, bo kryje się za tym publiczna szkoda. W każdym razie perspektywa. To, co pisze pan Żurek, dotyczy moich zachowań przynajmniej od kwietnia 2025 roku. Pełni swój urząd dość długo, bez powyższego mógł uczynić wcześniej to, co zrobił teraz, że tak powiem, podbijając polityczną atmosferę w kraju, bo to dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, dokładając do tego chaosu, który się potęguje, tego rodzaju, no w skali kraju oczywiście pomniejsze, ale niebagatelne kroki. Ja się nie podszywałem, jak pisze Żurek, pod niczyją funkcję. To Bodnar wypełnił lukę prawną, odwołując mnie całkowicie bezprawnie, sprzecznie z ustawą, z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, a w każdym razie wydając taki dekret, sam tak powiedział, bo nie znajdował lepszej nazwy na to bezprawie, które uczynił. Ten dekret był bezpodstawny, nie miałem prawa się do niego dostosować, bo bym ubliżył sam sobie jako sędzia, konstatując i akceptując to, że urzędnik przekreśla ustawę, godząc w moje czynności służbowe. Na to zgody nie będzie z mojej strony nigdy. Nawet za cenę represji, którymi próbuje się mnie w tej chwili piętnować. Dodam, że Sąd Najwyższy, to jest bardzo ważne, konsekwentnie od długiego czasu, a przynajmniej od 8 grudnia 2025 roku, zajmuje stanowisko, że byłem rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych, także po bezprawnym ustanowieniu w moje miejsce, w każdym razie próbie ustanowienia pani sędzi Raczkowskiej, po to, by pełniła funkcję podporządkowanego ministrowi rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Tak to się kształtuje.
0: No dobrze, i co, ale jakie są konsekwencje tej decyzji ministra Żurka? Co ona oznacza?
1: Niewiele, poza faktem, że przez miesiąc pozbawiony jestem tytułu do wykonywania jakichkolwiek czynności służbowych.
0: Czyli nie może pan, czyli to jest tak, że jak minister sprawiedliwości powie, to tak będzie.
1: Artykuł 130 zakłada, że minister może zarządzić natychmiastową przerwę na czas do 30 dni, natomiast ostatecznie weryfikuje to sąd dyscyplinarny, względem którego zresztą istnieją bardzo potężne wątpliwości, podzielane już teraz pełną linią orzeczniczą przez Sąd Najwyższy, gdy chodzi o jego legalność, kwadratura koła, potęgowanie chaosu. Trudno to traktować serio.
0: No, ale to jest państwo Polska.
1: To jest państwo polskie, dlatego my sędziowie ze Stowarzyszenia Veritas et Ius chcemy mówić ludziom prawdę, bo ktoś wreszcie musi to robić. To jest Polska i musimy nazywać rzeczy po imieniu. Także za cenę osobistego ryzyka, z którym wielu z nas się liczy.
0: No to nazwijmy po imieniu.
1: Tak, mamy do czynienia z atakiem na konstytucyjny system naszego państwa, bo rujnowanie Trybunału Konstytucyjnego, uważam, że sformułowania używane tak aksamitnie przez polityków, że chodzi tutaj o nadużycie prawa, to są sformułowania passé. Nadużycie prawa cechuje się...
0: Piotrowski powiedział, nie używajmy jeszcze dużych słów, tak powiedział.
1: Okej, jeżeli profesor Piotrowski tak powiedział, to przyjmę to z pokorą. Zawsze słucham pana profesora Piotrowskiego z wielkim, wielkim zainteresowaniem i uznaniem. Natomiast tutaj pozwolę sobie mieć jednak zdanie takie, że zachowanie, z którym się stykaliśmy wczoraj, zachowanie polegające na formułowaniu przez najwyższych urzędników państwowych gruźb wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nie tylko,

0: że istnieje bardzo daleko idące prawdopodobieństwo, że to zachowanie, z którym mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia, czyli zorganizowaną akcję o charakterze politycznym, brutalną akcję o charakterze politycznym, celem której jest zwłaszcza prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, to jest zachowanie o charakterze przestępnym.
1: I to jest ten artykuł 128?
0: Tak, można mówić również o artykule 127, no ale to jest kwestia badana przez prokuraturę wskutek zawiadomienia właśnie pana sędziego Bogdana Święczkowskiego. To jest oczywiście kwestia szczegółowej oceny prawnej poszczególnych.
1: Ale to jest spirala, która nas ciągnie dokąd? Wir, który nas wciąga.
0: Tkwimy w chaosie. Jeżeli przestaniemy mówić o tym, gdzie kryje się niebezpieczeństwo, a ono jest olbrzymie, i tutaj również odwołując się do pana profesora Piotrowskiego, zasygnalizował to, jeżeli przestaniemy o tym mówić, to zgodzimy się na postępujący chaos, który jest płaszczyzną politycznych działań ludzi władających naszym krajem. Czy nam się na to wolno zgodzić? Moim zdaniem nie. Czy są perspektywy na to, aby ten chaos, który dotyczy organów konstytucyjnych państwa, aby ten chaos znalazł swoje remedium? Z tego, co obserwujemy, nie. Wobec powyższego powtórzyć trzeba, mam do tego prawo jako obywatel, w końcu nim jestem, że konstytucja daje nam możliwość wyboru po prostu w odpowiednim czasie.
1: No, ale jeśli wybierzemy, to zawsze się znajdzie ktoś, kto podważy potem kolejne decyzje, bo one, jeżeli przyjąć te wszystkie artykuły, na które się powołuje opozycja czy pan sędzia, no to wygląda na to, że będziemy mieli kolejne rozprawy, kolejne bunty, kolejne protesty, aż do końca państwa polskiego.
0: Mm-hmm.
1: Jak to powstrzymać? Lubimy Polskę?
0: Kochamy bardzo Polskę.
1: Żyjemy. To co mamy zrobić? To co klasa polityczna powinna zrobić? Co sędziowie powinni zrobić? No nie ma to czegoś takiego, żeby był, nie wiem, okrągły stół sędziów, którzy mają rozmaite stanowisko.
0: Przepracowywano to już. Okrągłe stoły sędziów, okrągłe stoły polityków. To nic nie dało, poza faktem, że próby wyciągania ręki do środowisk, które kontestowały dążenie do zerwania z systemem pookrągłostołowym, który bardzo zaciążył na sądownictwie, bo taka jest prawda, były uznawane za oznakę słabości i sukcesywnie były płaszczyzną powiększania pola działania stanowiącego w istocie atak na państwo. To jest moje zdanie, ale nie tylko moje. Co mamy zrobić? Budowa państwa, a tak naprawdę trzeba je rekonstruować po tym, co się dzieje, wymaga przede wszystkim stworzenia korpusu służby publicznej. To jest herkulesowa praca. Ona wymaga analizy funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia państwowego, ale innej drogi nie ma po prostu. Czeka nas naprawdę wielki wysiłek. Natomiast co do sprawczości polityków można długo dyskutować.
1: Załamał się, słysząc to, Jakub Duszek.
0: Pozdrawiam pana Jakuba,
1: który zaraz usiądzie na miejscu pana sędziego Piotra Skaba. Bardzo serdecznie
0: dziękuję
1: za wizytę w radiu.
2: Nocne powtórki w net.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9:16, 15 października. Dziś zimno, chłodno w końcu, albo na szczęście, na nieszczęście już, no to w zależności co Państwo lubią, taka jest informacja i taki jest jej odbiór, ale warto już sweter grubszy założyć. 9 stopni teraz, ale ma być 13 przynajmniej tutaj w centrum Polski, w Warszawie. Ja Państwa dziś zapraszam. Będą ślady amerykańskie w dzisiejszej audycji w związku z zbliżającą się podróżą Radia Wnet, która rozpocznie się na antenie 20 października o godzinie 16, a rozpocznie się 19 października wylotem i długim lotem za ocean. Będziemy w Teksasie, będziemy w Nevadzie, będziemy w Kalifornii, będziemy w Nowym Jorku i o tych wszystkich miejscach będziemy Państwu opowiadać, będziemy je razem z Państwem odkrywać, także jeśli Państwo mają jakieś sugestie, to bardzo zachęcamy, żeby pisać na adres mailowy mój bądź Antoniny Bartyś, która razem ze mną w tę podróż wyjeżdża. Tak, podcast można znaleźć Droga na Zachód, bo tak ta audycja będzie się nazywała i tam są już rozmowy dotyczące przede wszystkim Teksasu, a więc pierwszego przystanku. Dziś nie o Teksasie, o zupełnie innym miejscu i o związkach Polski z tym miejscem, ale także o Polonii będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji, także zachęcam Państwa, żeby zostać z Radiem Wnet. Dana Lerska dziś świętowałaby swoje urodziny. To znana piosenkarka czasów lat 70., 60., która śpiewała utwory piękne, poezję, często właśnie tworzoną przez wybitnych poetów tamtego czasu. Występowała na licznych festiwalach piosenki. O niej więcej dziś po godzinie 14 i więcej jej utworów, ale zaczniemy tę audycję piosenką Zapytaj się Skowronka, właśnie Dana Lerska. A tak naprawdę pani ta nazywała się Danuta Pełka, no ale jako Dana Lerska występowała, śpiewała i Zapytaj się Skowronka, tak wyśpiewała.

0: I tak posłuchaliśmy Dany Lerskiej, Zapytaj się Skowronka. My przeniesiemy się, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w związku z tym, co prawda my teraz jesteśmy przed podróżą do Ameryki, ale po Ameryce, ale raczej tych śladach amerykańskich w Polsce razem z Antoniną Bartoś podróżowałyśmy w lipcu. Chyba w każdym razie był to czas wakacyjny, cały taki tydzień amerykański na antenie Radia Wnet był i jednym z naszych celów były Mońki, miasto w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mońki. Tam rozmawiałyśmy z burmistrzem Moniek o właśnie tej miejscowości. A dlaczego? Dlatego, że słyszałyśmy takie powiedzenie, że Mońki, Mończanie byli dużą częścią tej emigracji do Stanów Zjednoczonych, szczególnie do Chicago, że ponoć taka plotka chodziła, że pilot na pokładzie pytał, czy są na pewno Mońki. Jak była odpowiedź, tak, Mońki są, to można było lecieć i dopiero wtedy za ocean ten samolot ruszał. W tej miejscowości byliśmy, rozmawialiśmy z burmistrzem, no i zgłosił się do nas słuchacz, tak można powiedzieć, bo w zasadzie wysłuchał tej audycji, przeczytał ten artykuł, pan Dawid Rzepnicki, który Mończaninem jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I historię taką mam, bo faktycznie takie pytanie zostało przeze mnie zadane. Czy to pokolenie, które wyjechało młode, czy ono do Moniek wraca, czy już w Stanach zostało? Pan jest tym przykładem, który wyjechał i do Moniek wrócił. Czy pan może opowiedzieć, jaka jest pana historia związana właśnie z tym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, no i powrotem do Moniek, których jest pan mieszkańcem i w których się pan urodził?
1: Tak, tak, się urodziłem w Mońkach, no i miałem 3 lata, jak tata nas wziął, mojej mamy i brata do Ameryki, no koło Chicago pierwsze mieszkaliśmy, potem te suburbs, taki Barrington, no i 33 lata tam byłem. I potem wróciłem do Polski, tylko to miało być na wakacje, wiesz, i to, bo dawno byłem, gdzieś 25 lat, ostatni raz, to byłem mały, wiesz, ja mam 39 lat teraz. To przyjechałem na wakacje, zobaczyć jak tu jest, zobaczyć rodzinę i wszystko. I jak ja tu przyszłem, byłem w Mońkach, tak fajnie było, bo tu jabłka na wszystkie drzewa, jakieś inne owoce, wiesz. I potem zacząłem jeść to jedzenie i tak naprawdę pierwszy raz taki inny smak był, wiesz, taki prawdziwy smak z tym jedzeniem. Ja też tak naprawdę byłem wegan. I potem zacząłem jeść tutaj mięso, wiesz, bo tam mięso w Ameryce, bardzo duża chemia wszędzie. Nie jest takie dobre, jak ludzie myślą. No. I potem na koniec wakacji, bo tylko byłem miesiąc, ostatni tydzień spotkałem taką dziewczynę, Monika. No. I jej bardzo lubiłem. To wróciłem, wiesz, do Ameryki i potem za 2 miesiące znowu poleciałem do Moniki. I tak było, bo ja powiedziałem, że musiałem polski paszport wziąć. To nie było prawda. Mi było trochę prawdy. Musiałem polski paszport wziąć, ale mogłem Chicago wziąć. A tylko chciałem tą dziewczynę zobaczyć. To jeszcze jest miesiąc byłem, poznałem jej więcej i poleciałem znowu do Ameryki. I potem gdzieś za 3 miesiące wróciłem i zostałem. Teraz Monika jest moja żona. Mamy prawie 2 lata, Oluś, dziecko, no. Ale nigdy nie miałam zostać. Ale jak byłem tu pierwszy raz w Mońki, to zobaczyłem, jak inaczej jest. Nie tylko te jedzenie, ale te ludzie. Takie miłe były, wiesz. Było dużo różnicy niż w Ameryce. I też moja żona, jej teści mają, jej rodzice, przepraszam, teści mają rzeźnię, już 30 lat. I wężarnie tutaj. I teraz ja tam pracuję, stronę buduję i my będziemy, wiesz, wysyłać czyste mięso, kbsmoinki.pl na całe Polskę. I jak ja co rok lecę z moją żoną do Chicago, zawsze jej biorę to najlepsze jedzenie, te restaurants, gdzie ja kiedyś jadłem, zawsze jej mówię, to jest takie dobre jedzenie. I my tam jemy i tam smak nie ma, wiesz? Tak jak ja kiedyś myślałam, że takie dobre jedzenie, te burgery, te pizza, to wszystko, nie ma taki smak. To polskie jedzenie jest takie prawdziwe. Ja rozumiem, że nie wszędzie to jest takie czyste jedzenie. Też tutaj chemię jest wszędzie, ten świat chemię to ma, ale to polskie jedzenie i to mięso tutaj w KBS-ie, tu w Mońkach jest takie pyszne, no. I tam zaczął, coś mi tak jest trochę wstyd, bo ja zawsze mówię do żony, że to będzie takie dobre i wszystko, i nigdy nie jest to samo, wiesz. No to tak, fajnie, no i to prawie jest moja historia. Już 3,5 lata to jestem tutaj, teraz my dom kupiliśmy. Nigdy nie myślałam, że tutaj będę mieszkał, nigdy. To nie było taki plan, wiesz. Myślałam, że w Ameryce tak dobrze, bo bardzo dobrze miałam, było bardzo fajnie. No ale tutaj jest takie spokojne życie, wiesz. Nie musisz tak szybko nic robić. Cały czas ludzie też mówią, no spokojnie, no spokojnie. Na początek to nie lubiłam, to trochę mnie wkurzało, jak cały czas ktoś na spokojnie mówił. No, ale teraz wiesz, rozumiem, że to jest taki inny świat. Teraz tak pierwszy raz czuję, że ja tak żyję, wiesz, tu zielone wszędzie jest, no inne życie. To jeden, co ja nie lubię, chmury często są, wiesz, mi te słońce potrzebne, bo zawsze widziałem te słońce w Ameryce, nawet zima czy coś, czy jak deszcz pada, to zaraz... Jest, to słońce przyjdzie. No,
0: no a jak pan wspomina, 33 lata, wychował się pan w zasadzie, rozumiem, gdzieś w Chicago, pod Chicago. Jak pan wspomina to dzieciństwo? Rodzice, rozumiem, wyemigrowali, to pewnie nie było łatwe. Jak to dorastanie w Ameryce pan wspomina?
1: Nie bardzo rozumiałam, co pani spytała.
0: Jak młodość w Ameryce, dojrzewanie w Ameryce pan wspomina?
1: Okej, bo wiesz, my co sobotę chodziliśmy do polskiej szkoły i z tatem rozmawialiśmy po polsku, z mamą więcej po angielsku, to tak, wiesz, i to jak ja pamiętam, to więcej po angielsku rozmawiałam z kolegami, wiesz, a było fajnie, nie mogę powiedzieć, że nie było źle, było, wiesz, inaczej, telefony tak nie było popular, to my wszyscy na rowerach i tak, wiesz, teraz wszyscy na telefony i wszystko, i te social media, ale i no, inne rzeczy, jak ja pamiętam, ja byłam bardzo dobrze miałam, no bo nic nie mogę się powiedzieć, było fajnie w Ameryce kiedyś. Chicago Bulls, Michael Jordan, to wiesz, było dobrze.
0: Było dobrze, rozumiem, że pan jeździ do Stanów, no i co z tych Stanów pan do tej Polski przywiózł? Mówi pan, że ma pan pomysł, że pana teść prowadzi rzeźnię, sprzedaż mięsa, pan się w to zaangażował, jak, w jaki sposób?
1: Tak, bo wiesz, w Ameryce jest tak, wszędzie na wszystkie ulice są te fast foody i wszystko online. Co chcesz, od razu dostajesz. Jak ja tu byłem, jak tu jestem, widziałam, że one online sprzedają mięso i te wędliny, przepraszam, mięso, wędliny, muszę inaczej powiedzieć. No te wędliny, to ja chciałam spróbować to, bo ja wiem, że inne firmy też tak robią, to ja chciałam, musiałam wymyśleć, co jest inaczej, będzie inaczej z naszą firmą, a my mamy Monki Chicago, wiesz, w Chicago nawet jest ulica Moniecka Way w Chicago, bo tyle ludzi z Monki polecieli tam kiedyś, no. I ja miałam pomysł, żeby czyste mięso wysyłać, no, po polskie. I my to teraz robimy. Na koniec miesiąca, czy na początek listopada będzie żywo, bo ta strona, która teraz jest, kbsmonki.pl, to jest stara, zaraz będzie nowa. I tak, miałam taki pomysł i będziemy spróbować. I tak naprawdę rozmawiam z tyle influencers, bo to jest takie życie teraz, tak jest, influencers potrzebne, bo to jest takie reklamy, gdzieś tak telewizor nikt nie ogląda i wszyscy bardzo lubią mojej historii, lubią, że to Monki Chicago, wiesz, i bardzo dużo na początek za darmo z nami będą pracować i to bardzo kocham, bo tak lubią i widzą, że my mamy czyste mięso, wiesz, i my dla nich wysłamy te paczki i za darmo zestawi, spróbują, robią jak chcą, będą chcieli.
0: No ale dokąd te paczki będą wysyłane z tym mięsem, z tą wędliną?
1: Influencers, so Instagram, YouTube, yes, te ludzie influencers, ja nie wiem, czy dobrze mówię.
0: Dobrze.
1: No tak, no.
0: Ale czyli rozumiem, że ta sprzedaż nie tylko w Polsce będzie prowadzona, tylko...
1: Nie. Tak, teraz w Polsce. Ja bym bardzo chciał do Chicago, ale do Ameryki teraz mięso nie można wysyłać. To jest taki plan, że kiedyś, bo ja wiem, że Monki jest takie znane, nie tylko w Chicago, cała Ameryka, że ja tak myślę, że kiedyś Chicago by wzięli nasze mięso, wiesz, a teraz nie można, To tylko teraz w Polsce, jest, może kiedyś jest Italy, France, Germany, Niemcy, tam wszędzie byłoby fajnie. Ale tak, teraz tylko w Polsce będziemy.
0: Czyli... Plan pan ma.
1: plan mam, już parę lat, no i teraz zaczęłam robić.
0: Rozumiem, że to jest firma KBS, to jest firma pana teścia. To jak ten powrót do Moniek? Jak się żyje? Łatwo było panu wrócić? I co z pana rodziną? Bo rozumiem, że rodzice w Stanach zostali?
1: Nie, wiesz, rozwód moje rodzice mieli dawno temu, ale mój tato wrócił tu na chcący gdzieś 15 lat temu, bo był jakiś ślub i zobaczył, jak ja, jak inaczej tu było i jak już został. No i firma otworzył. A jak ja tu przyleciałem, ja też mam bardzo dużo rodziny tutaj, bardzo i bardzo dużo w Ameryce. No to mnie było tak trudno tutaj być, wiesz, i tak naprawdę wszyscy lubili mój akcent. To ja miałem, wiesz, takie koledzy, koleżanki, tak szybko, było fajnie i duża rodzina, to nie było tak strasznie, tylko byłem taki happy, wiesz, taki spokojny, no i też naprawdę jest inne życie. Trudno powiedzieć, jak mieszkasz tam w Ameryce, to cały czas szybko, a przyjdziesz tutaj, to trochę możesz tak odpoczywać, oddychać, zobaczyć, jak świat jest piękny. No i dla mnie to było łatwo. I jest trochę szok, że już tak 3,5 lata minęło. Ja lubię bardzo.
0: Czyli Mońki z Chicago wygrały, ale to żeby coś pozytywnego o Stanach powiedzieć, co pan przez te 33 lata wyciągnął, czego się nauczył, co Stany panu dały?
1: O Boże, co mi dały? Ja nie wiem, dały mi, jak ja teraz jestem, wiesz, ja mogę rozmawiać z ludźmi bez problemu, wiesz, tylko i też mi dało business ideas, wiesz, ja się uczyłem business tam i to jest tak naprawdę fajne imprezy, nie? Takie imprezy nie ma tu w Polsce i te kluby, bo też miałem takie życie, że parę, kilka lat mieszkałem downtown Chicago, tam gdzie są te duże budynki i kluby co nocy, wiesz, i to było kiedyś fajne, a teraz tu w Polsce byłem raz czy dwa razy na jakiś klub i to trochę śmieszne, no nie jest to samo. I to jest takie inne życie, takie nightlife jest fajne. Wiesz, jak jesteś młody, bo tam bary są, telewizory w środku, kluby, co jest co robić, jak coś chcesz, to masz. Tutaj jak ja naprawdę coś chcę, muszę gdzieś do Białystok czy do Warszawy, jak coś. Ale też tutaj jest Allegro i tak, o, nie mówię, że tak nie można, tylko w Ameryce co chcesz, zawsze masz prawie drugi dzień, czy ten sam dzień, Amazon, może ten sam dzień dostać, wiesz, to nie wiem, ja dużo się nauczyłem, nie, tak muszę o tym pomyśleć, wiesz, ale Ameryka bardzo mi dużo dała, bardzo, bardzo fajne życie, bardzo się cieszę, że tam mój tata nas wziął, bo my mieliśmy bardzo dobre życie i teraz, bo wiesz, 39 lat mam i teraz inaczej i synka, i żonę inaczej myślę i wiem, że życie tu będzie lepiej i będzie spokojnie. Ale ja bym chciał, żeby mój syn Oluś poleciał tam kiedyś, bo ja mam te obywatelstwo amerykańskie, to mogłem jemu dać, to on ma. To ja bym bardzo chciał, że może tam do college by poszedł, ja nie wiem, jest, może zobaczyć, żeby lubił. Bo tam jest fajnie, nie wszyscy, no, w Ameryce jest fajnie.
0: Czyli perspektywy i możliwości są, a można też wrócić. Ja państwa zachęcam, żeby do Moniek się wybrać, bo tam właśnie działają polskie firmy, jeśli chodzi o przetwórstwo mięsne, ale nie tylko, bo mleczarskie też w Mońkach działają. Jest to ciekawa miejscowość z bardzo nieoczywistą historią. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Nie ma problemu, dziękuję. Thank you.
0: Dawid Rzepnickim był naszym gościem, Mończanin, który wyemigrował do Stanów, a 3 lata temu wrócił i w Mońkach mieszka, żyje, pracuje właśnie w firmie KBS, która zajmuje się przetwórstwem mięsnym. Jest godzina 9:35, to jak o Chicago było, to posłuchamy artysty, który z Chicago pochodzi i o Chicago śpiewa Kanye West, Homecoming.

0: Maybe we could start again. Godzina 9:40, a my mamy kolejnego gościa, tym razem w studio, pan Mateusz Świeżyński, założyciel i prezes Fundacji Młode Pokolenia z Gdańska, ale też harcerz. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No to co to jest za fundacja, czym się ona zajmuje?
1: Tak, Fundacja Młode Pokolenia, jak sama nazwa wskazuje, i nasze motto: wspieramy młode pokolenia Polek i Polaków w kraju i za granicą. Więc tutaj może właśnie najwięcej bym opowiedział o tym, co się dzieje, co robimy dla Polaków za granicą, dlaczego uważamy, że Polskę warto promować wśród Polonii jako kraj nowoczesny, który warty jest nie tylko odwiedzenia, nie tylko zwiedzania, nie tylko poznania swoich korzeni, ale również studiowania, pracowania, no i może powrotu, zamieszkania.
0: I jak to wygląda, o których państwach mówimy, jak do tych ludzi państwo docierają?
1: To tak, Polonia na świecie, szacunkowo się mówi, że za granicą mieszka 20 milionów Polaków. Wiadomo, że najwięcej w Stanach Zjednoczonych, mówi się tutaj dużo o Europie, ale są też takie mniej oczywiste kierunki, jak na przykład Brazylia, Argentyna albo Australia. Tutaj przede wszystkim może łapiemy przez internet, wiadomo, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo dotrzeć jest do ludzi z całego świata. Są to często właśnie młodzi Polacy, już drugie, trzecie, nawet czwarte pokolenie, które urodziło się za granicą, tych pokoleni wielkich migracji, potomków na przykład w Argentynie drugiego korpusu generała Andersa, czy to właśnie wielkich migracji z XIX wieku, jak w Stanach Zjednoczonych. I my jako fundacja zapraszamy ich do odwiedzenia Polski, zobaczenia. Tutaj oczywiście mamy wymogi różne, typu żeby chociaż język polski był na stopniu komunikatywnym, żeby mogli właśnie odwiedzić, zobaczyć. W tym roku tyle osób, co przyjechało, to było 140 osób. 140 osób. I powiem, że wszystkie nasze działania bardzo się udały. Mieliśmy nie tylko takie spotkania może studyjne, ale również właśnie tutaj z pracodawcami, z różnymi instytucjami, które bardzo chętnie zapraszają młodych Polaków do powrotów.
0: Przyjeżdżają tutaj i co?
1: To tak, to może tutaj podam przykład jednego takiego naszego bardzo udanego projektu. Nazwaliśmy go Akademickie Mosty Fahrenheit. Za chwilę wytłumaczę nazwę, ale był to projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026. W ramach właśnie tego projektu Akademickie Mosty Fahrenheit współpracowaliśmy z Uniwersytetem Gdańskim, z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i z Politechniką Gdańską, która przez te dni pokazywała właśnie, że studia w Polsce są na wysokim poziomie, że można tutaj przyjechać, zwłaszcza jak ktoś ma kartę Polaka, na które też są, jest dużo wymagań za granicą, jak uzyskać kartę Polaka, to może studiować za darmo. I no, jest to bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w państwach, których te studia są płatne. Już wiem, że od przyszłego roku samego tego projektu Akademickie Mosty Fahrenheit 3 osoby przyjadą na studia z tam z 30 uczestników, więc można powiedzieć, że 10%, ale tak naprawdę patrząc teraz na to, jak w tym momencie wyniki tych naszych działań jako fundacja wyglądają, to czuję, że to tylko będzie się zwiększać, bo Polska to jest bardzo atrakcyjny kraj.
0: Kim jest ta młodzież? Jakie są ich historie? Czy oni faktycznie do tej Polski chcą przyjechać? Czy to jest dla nich jakaś w ogóle abstrakcyjna sprawa, którą państwo im przedstawiają i mówią: przyjedźcie, zobaczcie, i faktycznie zostają, bo im się tutaj podoba? Czy to jest często jakaś takie marzenie, żeby do Polski przyjechać? Jaka jest ta Polonia? Jaka jest ta polonijna młodzież?
1: Tutaj można podzielić na kilka tak naprawdę grup, bo naprawdę to jest cały świat, więc są duże różnice. O ile wiadomo, najmłodsza Polonia, taka co na przykład jeszcze się rodziła w kraju, to jest ta europejska z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, Francji. To są osoby, które bardzo dobrze mówią komunikatywnie po polsku. Może za wyjątkiem jakiegoś lekkiego akcentu tutaj francuskiego albo brytyjskiego, nie dałoby się poczuć różnicy, czy to nie jest ktoś, kto mieszka całe życie w Polsce, czy za granicą. Te osoby chcą już wracać do Polski, bo po prostu to jest blisko. Tak naprawdę teraz świat się na tyle zmienia, że nie jest problemem odwiedzać rodziców co weekend mieszkając w Polsce, kiedy oni na przykład jeszcze zostali we Francji. To jest taka pierwsza grupa. Są bardzo, bardzo zainteresowani przede wszystkim Polską jako krajem bezpiecznym i mającym wiele możliwości też pracy. Następną taką grupą to myślę, żebym podzielił tak może USA i Australię, bo to podobne z mojego takiego doświadczenia Polonia. To są zazwyczaj już pokolenia, które się tam urodziły, albo może nawet drugie pokolenie. Oni są naprawdę mocnymi patriotami, bym powiedział, że czasami od tej Polonii za granicą można by się też nauczyć takiego jakiegoś takiego dbania o te tradycje polskie. Też są zainteresowani głównie przez to, że właśnie studia tutaj są darmowe dla nich, zwłaszcza z kartą Polaka. No oraz to, że Polska myślę, że też tak ostatnio uzyskała dużo soft powera takiego internetowego, jak to eksperci mówią, zwłaszcza w tych krajach. I tutaj polski język też jest na poziomie, że spokojnie taka osoba mogłaby tu pracować, mieszkać, żyć i po paru latach byśmy pewnie nie odróżnili. No i dalej to są już kolejne pokolenia, czyli takie trzecie, czwarte, nawet piąte pokolenie, jeżeli chodzi o Brazylię. Tutaj to są oczywiście kraje, w których jest teraz może troszeczkę mniej możliwości takiego życia na europejskim poziomie, standardzie, więc tutaj na pewno jakiś powrót do kraju przodków liczyłby się z jakąś poprawą sytuacji życiowej. Brazylia, Argentyna, no tutaj jest język polski taki na poziomie kali jeść, kali pić. Tylko no z mojego doświadczenia też takiej dłuższej współpracy i tego, że już dzięki naszej fundacji takie osoby też wracają do kraju, to szybko jest poprawa i tak naprawdę jest, państwo by się pewnie zdziwili, ile osób w Polsce ma paszport argentyński, a nawet nie widać, że to są, że to są osoby, które przyjechały tutaj na przykład 10-15 lat temu.
0: Jak wygląda dobór tej młodzieży? To jest jakiś nabór? Wy ich poszukujecie? Oni się do was zgłaszają?
1: Myślę, że przede wszystkim tutaj takie nasze trochę miękkie kontakty, bo też współpracujemy ze szkołami polonijnymi, współpracujemy z harcerstwem polonijnym, współpracujemy z zespołami pieśni i tańca polonijnymi, różnymi stowarzyszeniami. Tutaj Polonia się zna. Tutaj dzięki temu, że tak naprawdę dzisiejszy świat jest bardzo ucyfryzowany, bardzo łatwo się do kogoś dostać, no to tutaj czy to reklamy w social mediach, czy to jakieś udostępnienia, ktoś komuś dalej przekaże, ktoś tutaj się widział na szkoleniu nauczycieli polonijnych i tutaj udostępni dalej w grupie. Powiem szczerze, że w tym roku nie mieliśmy żadnego problemu ze znalezieniem tych 140 chętnych osób, które chciały wziąć udział właśnie w naszych wizytach i szkoleniach studyjnych.
0: Przyjeżdżają, no i co dalej? O tak, pokazują im państwo Polskę, pokazują im studia, jak wyglądają w Polsce. Część się decyduje tutaj studiować. Rozumiem, że państwo jakoś im pomagają w tym, żeby tu się przenieść, żeby się dostać na te studia. Jak to wygląda? Wybierają państwo 5 osób i ich tutaj wspierają na miejscu? Czy to jest tylko takie pokazanie im Polski i możliwości tutaj powrócić? powrotu do Polski i później do widzenia i następna grupa.
1: To tak, o wszystkim staramy się myśleć w jak najdłuższej perspektywie. Czasami jakieś finansowanie się skończy, projekt się skończy. No dla nas współpraca z danym człowiekiem na pewno się nie kończy. Tutaj deklarujemy pełną pomoc. Jeżeli chodzi o same takie wizyty studyjne, to zazwyczaj oprócz tego, że chcemy przedstawić studia, mamy na przykład współpracę i zresztą na tych akademickich mostach Fahrenheitach spotkaliśmy się z Stowarzyszeniem Pracodawcy Pomorza, gdzie prezes przedstawił właśnie możliwości pracy na Pomorzu. Spotkaliśmy się z Invest in Pomerania, czyli też taką organizacją promującą pracę, inwestycje na Pomorzu. Oraz więc jest ten taka część studia, część praca i zostaje nam jeszcze taka część poznania tego kraju przodków. No tutaj celujemy w takie nieoczywiste miejsca, bo Polska też się nie kończy na Gdańsku, Warszawie i Krakowie, więc tutaj mieliśmy na przykład wizyty w Zamościu, w Lublinie, spotykaliśmy się w Bydgoszczy, w Toruniu i to powiem szczerze, że bardzo zaprocentowało, bo te osoby, jeżeli wizytowały Polskę, na przykład niektórzy z Brazylii i Argentyny byli po raz pierwszy w Polsce i dla nich dotychczas Polska była takim wyimaginowanym krajem gdzieś tam w Europie, którego języka się uczę w polskiej szkole i w sumie nie mam za dużo kontaktu i ten przyjazd zawsze jest takim dla nich czymś wielkim, czymś oszałamiającym. Jak zobaczą, to ja często słyszę w ogóle jako pierwsze, że jak ktoś przyjeżdża po raz pierwszy, drugi do Polski, to mówi, że tutaj są takie czyste ulice i tutaj jest tak przyjemnie, w ogóle się poruszę. To jest pierwsze wrażenie, a potem nadchodzą następne wrażenia, jak na przykład to, że mamy wszędzie sklepy otwarte 15 godzin na dobę, mamy paczkomaty odkrywają, to też jest zawsze dla nich coś nowego. I pokazujemy też takie życie, no jak to studenci przyjeżdżają, to chcemy też, żeby się spotkali ze swoimi rówieśnikami, tutaj jakoś się poznali, zawarli przyjaźnie. No bo to, czego się ktoś boi w powrocie, reemigracji do Polski, no to na pewno jest znalezienie pracy, znalezienie przyjaciół, znalezienie mieszkania. I my w tym wszystkim później pomagamy, wspomagamy. Jako fundacja głęboko wierzymy w to, że to jest ogromny zasób Polski, Polaków, narodu polskiego, to, że mamy tych ludzi za granicą, którym możemy pokazać, że teraz do Polski warto wrócić. Sytuacja demograficzna, tak jak teraz wygląda to w naszym kraju, tylko nas do tego zachęca, żeby jak najszerzej tutaj działać. No, teraz w najbliższym czasie właśnie w trakcie jednego z projektów jeden chłopak z Wielkiej Brytanii za naszym jakimś wsparciem podpisał umowę o wynajem mieszkania i o ile przyleciał, to już nie wrócił. Oczywiście tam wróci pewnie na święta do rodziców z Wielkiej Brytanii, ale on czuje, że to jest już ten kraj, w którym chciałby zostać na dłużej. W grudniu będziemy jako fundacja wspierać właśnie takie przyjazd, zamieszkanie, znalezienie pracy kilku osobom z Argentyny. No tutaj też to są Polacy, to są potomkowie żołnierzy generała Andersa. Oni też mają w sobie taką dużą siłę tego patriotyzmu. Język polski, którego się uczyli w szkołach w Buenos Aires. Na przykład jest taka placówka na terenie, która się nazywa Macierzkowo.
0: Pan tam był?
1: Tak, byłem w Macierzkowie, też realizowałem wsparcie zakupów sprzętu właśnie do tej szkoły w Macierzkowie w Buenos Aires.
0: No dobrze, to jest pan założycielem tej fundacji. Po co ta fundacja? Dlaczego pan ją założył? Jaki cel panu przyświeca?
1: No właśnie przede wszystkim ten promowanie Polski wśród Polonii, wspieranie organizacji polonijnych za granicą. Tutaj też działam jako operatorzy. Tutaj wspieramy ich również merytorycznie. Wspieramy ich przyjazdy, wypoczynek w Polsce. Różnymi takimi działaniami, które mogą zachęcić do nie tylko, może powrót byłby oczywiście najmile widziany, ale też taka promocja Polski wśród Polonii, bo to też są ludzie, którzy tam potem, jeżeli się silnie czują związani z naszym krajem, to myślę, że jeżeli ta Polonia, 10 milionów osób w Stanach Zjednoczonych będzie silnie związana z naszym krajem, będzie tam mieszkać w Stanach Zjednoczonych, ale będzie się czuła Polakami, no to myślę, że Polska na arenie międzynarodowej tylko na tym zyska.
0: A skąd taki pomysł się w pana głowie narodził, że trzeba coś z tą Polonią zrobić?
1: Tak jak sięgam pamięcią, no nie jest to jakoś dawno temu, to przede wszystkim organizowałem, realizowałem jako instruktor harcerski, bo przez długi, długi czas dalej jestem aktywnym instruktorem harcerskim. Współpracowałem z drużynami harcerzy, harcerek też za granicą. Robiliśmy wspólne wyjazdy, wspólne obozy, na przykład z Wielką Brytanią, właśnie z Argentyną. Mieliśmy jeden wspólny, nawet dwa wspólne wypoczynki, raz w Polsce, raz w Argentynie. I trochę poczułem, że Polonia jest jeszcze większa niż harcerstwo. Trzeba się nią jakoś kompleksowo zająć. Tutaj moje grono współpracowników, no w sumie wszyscy tak się jakoś poznaliśmy w tym czasie i poczuliśmy, że to jest ten moment, żeby może właśnie szerzej rozszerzyć nasz zakres działalności takiej propaństwowej.
0: Gdzie odesłać słuchaczy, którzy chcieliby więcej o działalności fundacji i się dowiedzieć albo z państwem skontaktować?
1: To tak, na pewno zapraszam na nasze social media. Fundacja Młode Pokolenia. Pokolenia, na końcu nie pokolenie. I tutaj Instagram, Facebook, LinkedIn. Też mamy stronę internetową młodepokolenia.pl. Tam wszędzie można się zapoznać z naszymi aktualnymi działaniami, z kim współpracujemy, czego się teraz podejmujemy. Odpowiadamy tak naprawdę na bieżące sytuacje. Teraz również ważnym tematem jest ochrona cywilna i ochrona ludności. Tutaj też na pewno chcemy wkroczyć w jakieś wspieranie państwa polskiego w tych działaniach. No tutaj polecam nas na Facebooku.
0: Mateusz Świeżyński, założyciel i prezes Fundacji Młode Pokolenia, harcerz, był moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jest godzina 9:57, to my o Argentynie rozmawialiśmy, to na koniec posłuchamy. Był taki zespół rockowy argentyński, założony w 1967 roku, Los Gatos, i był taki utwór La Balsa, czyli Tratwa. Ja życzę państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Adam Czerpak, do usłyszenia.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A na początek Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pamięta pan wieczór wyborczy sprzed 3 lat i ten dzień wyborczy?
2: Akurat wspominam ten wieczór całkiem dobrze, bo kiedy wszyscy się emocjonowali wynikami wyborów, ja z żoną byłem na jubileuszowym, pierwszym od lat wówczas koncercie zespołu Hej w Katowicach i troszkę mniej emocjonowałem się polityką, a mam dość dobre wspomnienia z takiego rzadkiej okazji, żeby się wyrwać tylko z żoną, bez dzieci, na miłe wydarzenie kulturalne, które zresztą było wtedy unikatem, ale oczywiście pozostawiam to trochę na boku, bo tak faktycznie tamten wieczór wyglądał w moim przypadku. Wydaje mi się, że cały tamten czas to był okres bardzo dużych emocji, które wyrażały się też tą wyjątkową frekwencją wyborczą, ponadstandardową mobilizacją. No i warto chyba dzisiaj przede wszystkim zastanowić się nad tym, co z tych emocji tamtego czasu zostało, na ile one zostały pozytywnie, a na ile negatywnie zweryfikowane przez rzeczywistość.
1: Właśnie, emocje wtedy odsunięcia PiS-u od władzy, ale też emocje, które chyba nie do końca sprzyjały Donaldowi Tuskowi. Beneficjentem, to już możemy potwierdzić wtedy, lat temu 3, była trzecia droga, że Polacy wtedy w dużej części, w tych 50%, które zdecydowały, uznały, że chyba trochę ani tu, ani tu, chociaż hasłem trzeciej drogi była albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u, więc ta też afiliacja była jednak za zmianą.
2: Oczywiście, ta grupa wyborców trzeciej drogi była za zmianą. Pamiętamy też te sondaże z lata 23 roku, kiedy wydawało się, że tym czarnym koniem, tą trzecią siłą tamtych wyborów będzie Konfederacja. Ona miała wtedy takie mniej więcej poparcie w sondażach, o ile dobrze pamiętam, jak notuję dzisiaj. I gdzieś na tej ostatniej prostej, między innymi w efekcie debaty, w której wyjątkowo słabo zaprezentowali się i wówczas premier Mateusz Morawiecki i premier Donald Tusk, jakoś Szymon Hołownia znalazł klucz do tych wyborców nie odnajdujących się w tym podziale i chyba właśnie w tamtej debacie przejął w istotnym stopniu wyborców wcześniej rozważających poparcie dla Konfederacji. Ja uważam, że taką kluczową emocją, która właśnie niejako stała za trzecią drogą, była taka wiara w bardziej obywatelskie, mniej partyjne państwo. Zresztą prawda jest taka, że ten wskaźnik, który ja od lat, od właściwie wyborów 15 roku uważam za najistotniejszy w pokazywaniu kondycji takiej politycznej społeczeństwa, jest wskaźnik, który do rangi symbolu podniósł sam premier Donald Tusk. Donald Tusk, który w swoim exposé cytował wyniki badań, exposé pamiętamy było prawie 2 miesiące po samych wyborach, cytował wyniki badań ośrodka CBOS, które mówiły o tym, że rekordowo wzrósł odsetek Polaków deklarujących, że czują wpływ na sprawy kraju. To jest taki wskaźnik podmiotowości. Tak, czują sprawczość, czują podmiotowość, czują, że to od nich zależy. Wcześniej ten wskaźnik rekordowo urósł po wyborach prezydenckich 2015 roku. Te wskaźniki w grudniu 2023 roku cytowane przez premiera były jeszcze większym rekordem. No tylko, że one spadły, nie mam teraz danych przed sobą, dużo szybciej niż po zmianie politycznej 2015 roku i gdzieś do tych rejestrów właściwie z czasów Prawa i Sprawiedliwości, rządów późnego Mateusza Morawieckiego bardzo szybko wróciły, więc chyba ta podstawowa emocja związana właśnie z trzecią drogą, czyli takiego poczucia, że obywatele będą mieli dużo więcej do powiedzenia, że będą bardziej słuchani, ona, jak sądzę, nie została dowieziona, mówiąc kolokwialnie. Ja liczyłem na to, że fakt, że sam Donald Tusk uznał to za kluczowy wskaźnik sprawy,